0: Oznaczony tabulator 1 z 4.
1: A naciskamy znów, przypomnę, albo klawiszami wo i spacja, albo, kiedy funkcja Quick Nav jest aktywna, dolną i górną strzałką. Strzałka w górę, strzałka w dół, przyciśnięte jednocześnie. I kiedy już to zrobiliśmy, możemy tabulatorem przenieść się od razu do pierwszej z opcji dostępnych w podkategorii ogólnych. Moglibyśmy również przemieszczać się voice cursorem w prawo. Musielibyśmy tylko przejść przez wszystkie te podkategorie, ale żeby uprościć i przyspieszyć, możemy poruszać się klawiszem Tab, czyli tabulator.
0: Ogólne, zaznacz niska, domyślna szczegółowość, przycisk.
1: Domyślna szczegółowość, niska, znów odwołuje się do JOS-a. Tam też były takie trzy poziomy. Najpierw dla początkujących, potem dla średnio zaawansowanych, potem dla zaawansowanych. Poszczególne etapy charakteryzowały się tym, że czytnik ekranu po prostu mówi mniej. Mniej informuje, mniej opowiada. W Windows Eyes zdaje się, że jest to opcja zwana gadatliwością. Aby zmienić tę opcję, wciskamy klawisz Voice, spację lub jednocześnie strzałki w górę i w dół.
0: Wcisk menu. Trzy rzeczy.
1: Znajdujemy się w ten sposób w menu i teraz kursorem poruszamy się, aby zmienić te opcje.
0: Znak oznaczenia niska, średnia, wysoka.
1: Aby wyjść stąd i zatwierdzić jedną z funkcji, naciskamy znów kombinację klawiszy wo i spację lub strzałkę w górę i w dół.
0: Zamykanie menu, niska, domyślna szczegółowość.
1: Idziemy dalej w prawo.
0: Szczegóły, rozwin, szczegóły.
1: Co to są te szczegóły?
0: Własne szczegóły, szczegółowość, opis, narzędzie, trójkąt rozwijania.
1: Kiedy się znajdziemy w zakładce szczegóły, trzeba posłużyć się klawiszami wo i spacja, bądź też strzałka w górę i w dół. I rozwinie się wtedy menu, można sobie wybrać, jakie elementy chcemy, aby były wypowiadane, a jakich nie chcemy.
0: Pomoc.
1: Pomoc, czyli koniec tej kategorii. Podkategorii właściwie.
0: Kategorii narzędzi, jeden wiersz zaznaczony.
1: Przypomnę,
0: ogólne.
1: Byliśmy w kategorii ogólne i przechodzimy voice cursorem w prawo.
0: Tekst.
1: Tekst.
0: Wciśnij tekst.
1: Wciskam. Przenoszę się tabulatorem.
0: Brak, znaki interpunkcyjne.
1: I tu wybieramy, co VoiceOver ma nam czytać. Znaki interpunkcyjne brak. Użytkownicy JOS-a znają to doskonale i przypuszczam, że Windows Eyes również podobne rzeczy proponuje.
0: Pierwsze trzy razy powtarzanie interpunkcji.
1: Powtarzanie interpunkcji słyszymy.
0: Pierwsze trzy razy powtarzanie interpunkcji.
1: To znaczy, że tylko trzy pierwsze wystąpienia określonego znaku, jeśli będą następować po sobie, zostaną wypowiedziane.
0: Pierwsze dwa razy. Wymawiaj z liczbą. Zawsze wymawiaj. Zawsze wymawiaj. Pierwsze cztery razy. Pierwsze pięć razy. Pierwsze dwa razy. Znak oznaczenia. Pierwsze trzy razy.
1: Takie tu są możliwości. Idziemy dalej w prawo.
0: Słowa. Podczas pisania mów.
1: Podczas pisania mów słowa.
0: Wciśnij menu znak oznaczenia. Słowa. Znaki i słowa. Nic. Nic. Znaki. Znak oznaczenia. Słowa. Słowa. Podczas pisania mów.
1: Dość znana ze wszystkich czytników ekranów funkcja. Możemy zdecydować, co podczas pisania będzie nam wypowiadać nasz czytnik.
0: Przeczytaj tekst po prawej stronie kursora, podczas poruszania kursora.
1: Możemy sobie zdecydować, jak chcemy, aby VoiceOver nas informował o mijanych słowach i literach. Czy interesuje nas bardziej to, co stoi przed nami, czy to, co właśnie minęliśmy.
0: Menu, przeczytaj, znak oznaczenia, przeczytaj tekst po prawej stronie kursora. Przeczytaj tekst, który mija kursor. Znak oznaczenia. Przeczytaj tekst po prawej stronie kursora.
1: Takie właśnie dwie opcje tutaj mamy.
0: Przeczytaj tekst po prawej stronie kursora. Podczas poruszania kursora.
1: Zatwierdziłem.
0: Quick Nav włączony.
1: I poruszamy się dalej w prawo.
0: Odtwórz dźwięk, gdy zmienią się atrybuty tekstu.
1: Gdy zmienią się atrybuty tekstu, możemy również mieć różne reakcje VoiceOvera. Posłuchajmy.
0: Wcisk menu znak oznaczenia. Odtwórz dźwięk. Nic nie rób. Nic nie rób. Znak oznaczenia. Odtwórz dźwięk. Przeczytaj atrybuty. Przeczytaj atrybuty.
1: Takie.
0: Znak oznaczenia, nic nie rób.
1: Trzy. Idziemy w prawo.
0: Odtwórz dźwięk po napotkaniu błędnego słowa.
1: Korekta może nam sygnalizować dźwiękiem.
0: Po napotkaniu hiperłącza.
1: Mamy reakcję na hiperłącze.
0: Przeczytaj hiperłącze po napotkaniu hiperłącza. Menu znak oznaczenia. Zmień wysokość tonu. Odtwórz dźwięk. Odtwórz dźwięk po napotkaniu hiperłącza.
1: Hiperłącze, czyli link.
0: Czytaj liczby jako. Słowa. Czytaj liczby jako.
1: Czytanie liczb. Możemy mieć
0: Menu znak oznaczenia słowa. Cyfry. Cyfry. Znak oznaczenia słowa. Słowa. Czytaj liczby jako.
1: Czyli jako cyferki po kolei, albo jako słowa, czyli prawidłowo wymawiane liczby.
0: Czytając wielką literę. Zmień wysokość tonu. Czytając wielką literę. Menu znak oznaczenia.
1: Sposób wypowiadania wielkich liter.
0: Odtwórz dźwięk. Odtwórz dźwięk. Czytając wielką literę.
1: Mnie się bardziej podoba odtwarzanie dźwięku.
0: Podczas usuwania tekstu. Zmień wysokość tonu. Podczas usuwania tekstu.
1: Menu znak oznaczenia. Usuwanie tekstu.
0: Odtwórz dźwięk. Odtwórz dźwięk.
1: Przestawmy na odtwarzanie dźwięku również.
0: Słowa oddzielane są. Biała spacja. Słowa oddzielane są. Menu znak oznaczenia. Biała spacja. Znak, znaki interpunkcyjne i białe spacje. Znaki interpunkcyjne i białe spacje.
1: A posłuchajmy Dymka podpowiedzi.
0: Pozwala wybrać sposób oddzielania wyrazów w czytanym tekście.
1: Każda z tych opcji ma przy sobie dymek informacyjny. Ten dymek informacyjny również można włączyć lub wyłączyć, ale o tym za chwilę. Wróćmy na początek tej linii, bo już doszliśmy do jej końca.
0: Kategorie narzędzi. Jeden wiersz zaznaczony. Kolumn. Ogólne. Tekst. Powiadomienia.
1: Powiadomienia. Właśnie.
0: Wciśnij powiadomienia. Informuj o umieszczeniu wskaźnika myszy w oknie. Ta rzecz nie ma dymka pomocy. Informuj o wciśnięciu klawisza modyfikującego. Ta rzecz nie ma dymka pomocy. Informuj o wciśnięciu klawisza Caps Lock. Czytaj nagłówki podczas poruszania się przez wierszy tabeli. Automatycznie czytaj tekst z pól dialogowych. Odtwórz dźwięk, gdy zmienia się status tekstu wskazanego kursorem VoiceOver. Odtwórz dźwięk, gdy zmienia się pasek postępu wskazany kursorem VoiceOver. Cele jednostki używane do czytania rozmiarów i położenia. Menu znak oznaczenia. Milimetry.
1: Zmieńmy sobie te jednostki na milimetry. Nie odzywam się podczas przemieszczania się po tych preferencjach, ponieważ tak naprawdę one mówią same za siebie, a większość z nich znamy z tradycyjnych pecetowych czytników ekranu.
0: Przeczytaj po chwili tekst wskazany za pomocą myszy.
1: To jest rzecz fajna.
0: 0.4 sek. Przeczytaj po chwili tekst wskazany za pomocą myszy.
1: Tutaj możemy sobie wybrać, chcemy czy nie chcemy, aby wskaźnik myszy pojawiając się nad jakimś dymkiem powodował jego odczytanie. Możemy to włączyć lub wyłączyć oraz ustawić
0: 0.4 sek. Przeczytaj po chwili tekst wskazany za pomocą myszy.
1: Jaki przedział czasowy musi upłynąć?
0: Moment, w którym się znajdujesz, to suwak. Aby rozpocząć korzystanie z tego suwaka, naciśnij Ctrl opcja Shift strzałka w dół. Ten dymek pomocy to pozwala ustalić czas oczekiwania przed przeczytaniem tekstu wskazanego za pomocą myszy.
1: To co słyszymy to są podpowiedzi. Prawdopodobnie jakoś je przypadkowo włączyłem. Za chwilę dojdziemy do kolejnej podkategorii w opcjach szczegółowości i będziemy mogli to sobie wyłączyć.
0: Pomoc. Kategorii narzędzi.
1: Właśnie wróciłem na początek.
0: Tekst. Powiadomienia.
1: Powiadomienia, to właśnie zakończyliśmy.
0: Podpowiedzi.
1: Podpowiedzi.
0: Wciśnij podpowiedzi. Mów, jak używać rzeczy wskazanych kursorem VoiceOver.
1: To jest bardzo fajna rzecz, ale może denerwować.
0: To pole wyboru. Aby zaznaczyć lub odwołać,
1: no właśnie.
0: Wyboru. Naciśnij Ctrl opcja spacja.
1: Jeśli chcemy, aby on był odczytywany automatycznie, to zaznaczamy.
0: Menu znak oznaczenia. Przeczytaj treść.
1: Ale tu jest więcej niż dwie opcje, włączony i wyłączony.
0: Znak, poinformuj o tym.
1: Bo możemy być tylko informowani, że dymek jest.
0: Nic nie rób.
1: Nic nie rób. Załóżmy, że chcemy tylko się dowiadywać, czy dymek w ogóle istnieje.
0: Poinformuj o tym, gdy rzecz ma dymek pomocy. Opóźnienie przed podpowiedziami. 5.0 sek. Opóźnienie przed
1: 5 sekund. No to jak już ma być ta podpowiedź, to
0: 5.5 sek.
1: To chociaż niech będzie trochę szybciej.
0: Użyj suwak. 5.0 3.6 sek. 2.1 1.6 sek. 1.2 sek. Przerwij korzystanie ze suwak. Krótkie.
1: Niech tak zostanie.
0: Długie. Pomoc.
1: Dobrze, doszliśmy do końca.
0: Kategorii nasz optyk podpowiedzi. Mów, jak używać rzeczy wskazanych w kursie.
1: Przechodzimy do kolejnej kategorii, a mianowicie do kategorii...
0: Mowa.
1: Mowa.
0: Przerwij korzystanie z kategorii narzędzi. Jeden wiersz zaznaczony. Kolumna 1. Mowa. Głosy.
1: Głosy. Naciskam, bo to podkategoria. Naciskam ją.
0: Wciśnij głosy.
1: I tabulatorem przeskakuję dalej.
0: Wycisz mowę.
1: Nie chcemy, prawda?
0: Trójkącik zamykania.
1: Ten trójkącik zamykania to jest taki przycisk, który otworzy nam nową listę. Listę głosów, a właściwie listę opcji dla głosów, bo teraz pokaże nam się rozmaitość zastosowań głosu syntetycznego. Zaraz Państwu to pokażę. Aby otworzyć tę listę, należy nacisnąć klawisze W i Backspace, bądź klawisze W i spację.
0: Rozmij trójkącik zamykania.
1: I poruszamy się kursorem VoiceOver w prawo.
0: Domyślne.
1: Głosy domyślne, czyli takie, które są używane przez VoiceOver do wszystkiego. Idziemy dalej w prawo.
0: Ania Infobox, iVox HQ. Domyślny głos.
1: I tu możemy sobie wybierać.
0: Dajcie pomocy.
1: Posłuchajmy tej pomocy.
0: Pozwala wybrać głos używany przez VoiceOver.
1: Właśnie. Naciskając Wo i spację.
0: Menu znak oznaczenia. Ania Infobox, iVox HQ.
1: A potem Wo i strzałkę w dół.
0: Hiara Infobox, iVox HQ.
1: Słyszymy kolejne głosy. Ciao.

0: VoiceOvera. Zależnie od tego, w jakich okolicznościach VoiceOver się odzywa, może się odzywać różnymi głosami. Załóżmy przez chwilę, że VoiceOver nie jest spolszczony i że wszystko to, co nam opisuje VoiceOver na ekranie, mówi po angielsku. Tak się działo jeszcze w poprzednim systemie, czyli w Leopardzie. VoiceOver nie był spolszczony, w związku z tym wszystkie opisy ekranu, opisy elementu, status różnych elementów ekranu, wszystko to pojawiało się w języku angielskim. I tu można albo obsługiwać to wszystko domyślnym głosem i wtedy mamy Anię, która wymawia fonetycznie wszystko to, co jest napisane po angielsku, albo dla opisów VoiceOvera możemy sobie wybrać inny głos. Także VoiceOver to, co ma mówić po angielsku, będzie mówił głosem angielskim, a to, co ma mówić po polsku, będzie mówił po polsku. Popatrzmy, jakie mamy tutaj głosy. Głos domyślny.
1: Zawartość.
0: Potem zawartość. Zawartość to jest treść różnych rzeczy. Kiedy mamy na przykład, nie wiem, mail, dokument tekstowy, cokolwiek, co stanowi treść czegoś większego, będzie odczytywane przez głos, który przypiszemy do kategorii zawartość.
1: Status.
0: Status, no to tu są statusy różnych rzeczy pokazujące się na ekranie.
1: Typ.
0: Typ, na przykład typ okna.
1: Atrybuty.
0: Atrybuty, opis.
1: Menu VoiceOver.
0: Menu VoiceOver.
1: Narzędzie VoiceOver.
0: Narzędzie VoiceOver. Można również samo narzędzie VoiceOver wyposażyć w inny głos. To nie jest tylko kwestia języków, ale jeśli na przykład mamy więcej głosów tego samego języka i chcemy sobie zróżnicować po prostu brzmienie naszego komputera, to możemy sobie powybierać tak, jak nam się żywnie podoba. Najprawdopodobniej, pogrzebawszy nieco, można by również pokusić się o to, aby VoiceOver przypisywał określonym aplikacjom określone głosy i myślę, że prędzej czy później do tego dojdziemy, a być może użytkownicy bardziej zaawansowani gdzieś tam na świecie już do tego doszli. Ja jeszcze tego nie widziałem, ale myślę, że to tylko kwestia czasu.
1: Wymowa.
0: Wciśnij
1: wymowa.
0: Wchodzimy do podkategorii wymowa.
1: Wymowa. Jeden wiersz zaznaczony. Tekst. Cudzysłów. Zastąpienie. Wykrzyknik. Program. Wszystkie programy. Ignoruj wielkość liter. Pole wyboru. Wiersz jeden. Użyj edycja tekst. Słowo. Wykrzyknik. Przewij. Zastąpienie. Wykrzyknik.
0: No i tutaj mamy całą listę.
1: Tekst. Cudzysłów. Użyj edycja tekst. Wykrzyknik. Wykrzyknik. Przewij. Korzyst. Cudzysłów. And. Cudzysłów. And. Zastąpienie. Oraz.
0: Na przykład, w jaki sposób VoiceOver będzie nam odczytywał znaki.
1: Cudzysłów. Cudzysłów. Ignoruj wielkość liter. Tekst. Cudzysłów. Ignoruj wielkość liter. Pole. Tekst. Cudzysłów. And. Cudzysłów.
0: Tu są znaki różne.
1: Łącznik. 802.11b. Zastąpienie. 802.11b. Tekst. 802.11 grama. Zastąpienie. 802.11g. Tekst. Cudzysłów. Zastąpienie. Smutny. Tekst. Cudzysłów. Zastąpienie. Uśmiech.
0: Emotikony tekst, mamy tutaj na przykład.
1: Zastąpienie. Smutny. Tekst. Cudzysłów. Zastąpienie. Mrugnięcie.
0: Tych emotikonów
1: tekst,
0: VoiceOver nie czyta w kolumnie znaków do zastąpienia, ponieważ tak jest ustawiony, że nie czyta tych znaków w większości. Czyta natomiast cudzysłów, w którym ten znak jest napisany. Ale gdybyśmy chcieli prześledzić.
1: Użyj edycja tekst. Słowo. Średnik nawias prawy. Znak. Średnik. Kropka.
0: O właśnie, wszedłem w tryb używania tej kolumny i podał mi VoiceOver dokładnie, co tam jest napisane. Przechodzę do kolumny obok.
1: Zastąpienie, mrugnięcie.
0: Zastąpienie, mrugnięcie. Wymowa więc zawiera różnego rodzaju zastąpienia pewnych sekwencji znaków.
1: Program. Wszystkie programy. Program. Ignoruj wielkość liter. Pole wyboru. Dodaj.
0: Możemy również definiować własne zamienniki. To są pewnie różnego rodzaju skrótowce.
1: Usuń.
0: Również własne nasze emotikony, których będziemy chcieli używać. Głosy i wymowa to są wszystkie podkategorie, które składają się na kategorię mowa.
1: Kategorie narzędzi. Jeden wiersz zaznaczony.
0: Kategorie narzędzi.
1: Użyj kategorii narzędzi.
0: Dlatego wchodzimy na listę kategorii i znów idziemy dalej.
1: Nawigacja.
0: O.
1: Przewij korzystam.
0: Jedną pozycję i tu mamy nawigację.
1: Początkowa pozycja kursora VoiceOver. Rzecz odbierająca polecenia z klawiatury. Początkowa pozycja kursora VoiceOver.
0: Możemy zdecydować, gdzie kursor VoiceOver będzie lądował, kiedy otwiera się jakieś okno.
1: Rzecz odbierająca polecenia z klawiatury. Początkowa pozycja kursora VoiceOver.
0: W naszym wypadku kursor ląduje tam, gdzie jest aktywna klawiatura.
1: Menu znak oznaczenia.
0: Ale możemy wybrać następujące opcje.
1: Pierwsza rzecz w oknie. Znak oznaczenia. Rzecz odbierająca polecenia z klawiatury. Pierwsza rzecz, znak oznaczenia.
0: Mamy dwie możliwości, albo miejsce, w którym możemy wydawać polecenia z klawiatury, albo pierwszy element na ekranie.
1: Polecenia z klawiatury podążają z

0: A tu właśnie mamy możliwość sprzężenia lub rozprzęgnięcia różnych kursorów ze sobą. Przyjrzyjmy się liście tych wszystkich możliwości. To jest dość typowa lista znana z innych czytników ekranu.
1: Kursor voiceover podąża za klawiaturą. Kursor tekstowy podąża za kursorem voiceover. Kursor voiceover podąża za kursorem tekstowym. Wskaźnik myszy. Ignoruje kursor voiceover. Wskaźnik myszy. Dopuść zawijanie kursora.
0: Zawijanie kursora to jest coś takiego, że możemy się poruszać do końca ekranu i tam usłyszeć dźwięk końca ekranu, ale możemy też, jeśli jesteśmy pod koniec ekranu, przejść na jego początek, poruszając się w tę samą stronę ciągle. I możemy sobie wybrać, albo chcemy, aby granice ekranu, po którym się poruszamy, były dla voice kursora sztywne, albo po prostu następuje automatyczne przejście na początek ekranu.
1: Nieistotne etykiety.
0: Przyznam się Państwu, że nie bardzo wiem, które to są nieistotne etykiety. Prawdopodobnie są to grafiki bez opisów i w związku z tym...
1: Nieistotne etykiety.
0: Ja na wszelki wypadek sobie to wyłączyłem, żeby niczego nie przegapić.
1: Automatycznie rozpoczynaj interakcję używając tabulatora.
0: Tu możemy określić, czy poruszając się tabulatorem chcemy od razu rozpoczynać interakcję, czyli użytkowanie określonego elementu, czy nie. I wtedy... Jeśli będziemy poruszać się strzałką, czyli voice cursorem, przepraszam, w prawo, w lewo, to będziemy tylko mijać określone elementy. Jeśli natomiast zdecydujemy się przemieszczać tabulatorem, to zatrzymując się na określonym elemencie, od razu będziemy wchodzić z nim w interakcję, co oczywiście może przyspieszyć naszą pracę z komputerem, ale jeśli nie mamy pełnej kontroli nad tym, co robimy, jeśli mamy ewentualnie wątpliwości co do wyglądu ekranu i tego, co możemy na nim spotkać, pewnie bezpieczniej jest poruszać się właśnie voice cursorem lub też wyłączyć sobie tę opcję automatycznego wchodzenia w tryb użytkowania przy pomocy tabulatora.
1: Pomoc.
0: Koniec. Pomoc.
1: Kategorii narzędzi.
0: Wracam do kategorii narzędzi.
1: Użyj kategorii narzędzi. Kolumna 1. Nawigacja.
0: Nawigacja. Tyle.
1: www. Przewij korzystanie z kategorii narzędzi.
0: Co my tu mamy, jeśli chodzi o podkategorie?
1: Poruszanie się po witrynach.
0: Poruszanie się po witrynach, słyszymy.
1: Według kolejności dom.
0: Kiedy otworzymy przeglądarkę internetową, możemy zdecydować, jak VoiceOver ma ją zwiedzać.
1: Pozwala poruszać się po stronie internetowej przy użyciu obiektowego modelu dokumentu. Dom, dokument, obiekt, model.
0: Obiektowy model dokumentu, czyli tak po prostu jak strona jest napisana. Tak będziemy nawigować, kiedy VoiceOver kursor będzie przemieszczał się od elementu do elementu.
1: Według grup obiektów.
0: Lub też
1: na dymek pomocy.
0: Według grup obiektów i posłuchajmy, co nam dymek ma do powiedzenia.
1: Pozwala poruszać się po stronie internetowej przy użyciu grup elementów i poleceń VoiceOver.
0: Grupami obiektów, nagłówkami, linkami, grafikami itd., itd.
1: Odczytując nową witrynę.
0: Teraz możemy zmienić sposób zachowania VoiceOvera wtedy, kiedy otwiera nową witrynę, czyli taką, na której jeszcze nie byliśmy.
1: Powiedz podsumowanie witryny, odczytując nową witrynę.
0: Podsumowanie strony, czyli usłyszymy, ile tu jest nagłówków, ile linków. Tak mniej więcej, żebyśmy wiedzieli też, w jaki sposób możemy się po tej stronie internetowej, na której się znaleźliśmy, poruszać.
1: Przesuń do niej kursor voiceover, odczytując nową witrynę.
0: Przesuwa kursor voiceover na nową stronę, którą otworzyliśmy.
1: Automatycznie czytaj witrynę, odczytując nową witrynę.
0: Możemy zdecydować, czy witryna, która się pojawia właśnie w przeglądarce, zostanie automatycznie odczytana, czy też nie.
1: Poruszając się po tabelach.
0: Zestaw opcji obowiązujących przy poruszaniu się przy tabelach. I tak.
1: Grupuj rzeczy wewnątrz, poruszając się po tabelach. Czytaj numery wierszy i kolumn. Poruszanie się po obrazkach. Zawsze poruszanie się po obrazkach. Menu znak nigdy. Tylko z opisami. Znak oznaczenia. Zawsze. Zawsze.
0: Znamy to z JOS'a na pewno. Myślę, że i Windows Eyes również podobną opcję ma.
1: Zestaw elementów strony zawiera.
0: Zestaw elementów strony. O tym powiem więcej w późniejszej części tej audycji. Ja sobie myślę, że jeśli Państwo jeszcze nie zrobili sobie jakiejś herbaty, to chyba warto zatrzymać odtwarzanie i postawić sobie wodę na gaz, bo ten podcast dzisiaj szybko się nie skończy. Otóż wracam.
1: Wybierz wielokropek, zestaw elementów strony zawiera.
0: Możemy wybrać, jakie elementy strony będą się pojawiać na liście, o której później Państwu powiem. W VoiceOverze na stronie internetowej możemy się bardzo szybko poruszać, nawigując właśnie od linku do linku, od nagłówka do nagłówka. Możemy to robić praktycznie jedną ręką przy użyciu pojedynczych komend, ponieważ na przykład w JOS'ie mieliśmy albo listę linków, albo listę nagłówków. Mogliśmy oczywiście poruszać się od linku do linku i od nagłówka do nagłówka. Ale żeby zmieniać te listy, trzeba było wciskać osobne kombinacje klawiszy. Tutaj możemy to robić używając jednej kombinacji, później poruszając się w prawo i w lewo strzałkami voice kursora, możemy sobie wybierać pomiędzy czym, a czym chcemy nawigować. Pomiędzy łączami, łączami odwiedzonymi, nieodwiedzonymi, nagłówkami, grafikami, polami formularza i tak dalej, tym podobne. No więc tutaj sobie możemy zdecydować, co chcemy, aby na takiej liście się znalazło.
1: Znak oznaczenia nagłówki, znak oznaczenia łącza, znak oznaczenia odwiedzone łącza, znak oznaczenia nieodwiedzone łącza, znak oznaczenia automatyczny punkt www, znak oznaczenia narzędzia formularzy, znak oznaczenia punkt www, znak oznaczenia tabele, znak oznaczenia obrazki, znak oznaczenia ramki. Znak oznaczenia nagłówki.
0: Wróciliśmy do nagłówków. Ja mam tutaj pełną listę tych elementów zaznaczoną, ale jeśli ktoś chce poruszać się sprawniej i nie wszystko go interesuje, można sobie to i owo odznaczyć. Na temat automatycznych punktów www i punktów www, to są takie punkty, które albo VoiceOver określa sobie automatycznie na podstawie jego własnego widzimisię, tak żebyśmy, powiedzmy, wchodząc na nową stronę, mogli mieć mniej więcej obraz, co tam na niej jest ważne. Trudno mi powiedzieć, na czym opiera się VoiceOver, jakiego algorytmu używa, żeby ocenić strony www, ale być może stopnie nagłówków, być może odstępy pomiędzy tekstami. Trudno mi powiedzieć. Można temu ufać lub nie, ale daje pewien obraz, gdzie są różne ważne fragmenty itd. Można na określonych stronach www, zwłaszcza takich, na których bywamy częściej, ustawić sobie własne punkty i wtedy poruszamy się także pomiędzy nimi. No i była to ostatnia z opcji poruszania się po stronach www. Posłuchajmy tego dymka jeszcze.
1: Pozwala wybrać kategorie poruszania się po witrynie, które będą umieszczone w menu wyboru internetowego.
0: A no właśnie. Przechodzimy do kolejnej podkategorii, mianowicie do kategorii
1: dźwięk.
0: Przebij
1: korzystanie z kategorii narzędzi i tabela. Wycisz efekty dźwiękowe, niezaznaczone pole wyboru.
0: I tutaj mamy niewiele opcji. Pierwsza z nich to wycisz efekty dźwiękowe. I jeśli je wyciszymy, to poza tym, co VoiceOver czyta, nie będziemy słyszeć nic więcej.
1: Włącz dźwięk pozycyjny, zaznaczone pole wyboru.
0: Natomiast oprócz tego, że słyszymy efekty w ogóle, to słyszymy je także w panoramie stereo. Przemieszczając się voice kursorem po ekranie, możemy wiedzieć, w którym miejscu ekranu się znajdujemy. Ja mam te przestrzenne komunikaty włączone.
1: Pomoc, przycisk.
0: I tyle, jeśli chodzi o dźwięk.
1: Przycisk zamka, przycisk tworzenia miniaturki, kategorie narzędzi i tabela, jeden wiersz zaznaczony, kolumn, użyj tekst, słowo przed, pomoce wizualne.
0: Pomoce wizualne.
1: Kursor VoiceOver, zaznaczony tabulator 1 z 4.
0: Mamy 4 zakładki.
1: Kursor VoiceOver, zaznaczony tabulator 1 z 4.
0: Pierwsza z nich to kursor VoiceOver, jest zaznaczona.
1: Pokazuj kursor VoiceOver, zaznaczone pole wyboru.
0: Kursor VoiceOver, być może o tym wspominałem już w którejś z poprzednich audycji, to jest taki prostokąt, który porusza się po ekranie po to, aby można było się zorientować, jeśli przesuwamy się w prawo, VoiceOver przesuwa się w prawo i zwykle jest tam, gdzie zostaje odczytany któryś kolejny element ekranu.
1: Wielkość kursora VoiceOver. Pokazuj kursor VoiceOver.
0: Pokazuj kursor VoiceOver. Osoby widzące będą widziały, gdzie jesteśmy na ekranie, co akurat oglądamy przy pomocy czytnika ekranu.
1: Wielkość kursora VoiceOver.
0: Możemy zdefiniować wielkość.
1: Wielkość kursora VoiceOver. Suwak.
0: Kursora i mamy tutaj suwak do tego.
1: Mała, duża. Czytając tekst, przesuwaj kursor VoiceOver. Zdanie po zdaniu, przycisk.
0: Czytając, przesuwaj kursor VoiceOver. I teraz możemy zdefiniować zdanie po zdaniu bądź.
1: Menu znak. Słowo po słowie. Znak oznaczenia. Zdanie po zdaniu.
0: Słowo po słowie. Zostajemy przy zdaniu po zdaniu.
1: Pomoc, przycisk.
0: I tyle, jeśli chodzi.
1: Kategorie narzędzi i tabela. Jeden kursor VoiceOver.
0: Kursor VoiceOver. Następna zakładka.
1: Panel napisów. Tabulator 2 z 4.
0: To jest panel napisów.
1: Wciśnij panel napisów. Pokazuj panel napisów. Zaznaczone pole wyboru.
0: Możemy znów włączyć go lub wyłączyć.
1: Wielkość czcionki w panelu napisów.
0: Ustawić wielkość czcionki.
1: Czcionka 18 punktów. Wielkość mała. Duża. Liczba wierszy w panelu napisów. Dwa wierszy. Liczba wierszy w panelu napisów. Suwak.
0: Słyszymy. Możemy ustawić liczbę wierszy w panelu napisów.
1: 1. 10. Przezroczystość panelu napisów. 16%. Przezroczystość panelu napisów. Suwak.
0: Także efekty, takie jak przezroczystość.
1: 0%. 100%. Pomoc. Przycisk. Kategorii narzędzi.
0: Trzecia zakładka w tej podkategorii.
1: Panel Braille A, tabulator 3 z 4.
0: To panel Braille'a.
1: Panel Braille A, automatycznie pokazuj panel Braille A, przycisk.
0: Pokazuj panel Braille'a automatycznie.
1: Menu znak, wyłączony.
0: Wyłączony.
1: Włączony.
0: Włączony.
1: Znak oznaczenia, automatycznie.
0: Automatycznie to znaczy, kiedy zostanie podłączony monitor braille'owski.
1: Kolor czcionki Braille A, Żółty kolor czcionki Braille A. Przycisk. Wielkość czcionki w panelu Braille A. Czcionka 24 punktów. Mała.
0: Również atrybuty czcionki, kolor, duża. Wielkość.
1: Przezroczystość 16%. 0%. 100%. Pomoc. Przycisk.
0: To był panel Braille'a, a to menu.
1: Wciśnij menu, tabulator 4x4.
0: I w menu.
1: Wielkość czcionki w menu VoiceOver.
0: Wielkość czcionki w menu VoiceOver.
1: Czcionka 20 punktów. Mała. Duża. Przezroczystość menu VoiceOver. 0%. 0%. 100%. Pomoc. Przycisk.
0: Analogicznie.
1: W kategorii narzędzi i tabela. Jeden wiersz zaznaczony. Kolumna 1. Pomoce wizualne.
0: Tyle jeśli chodzi o pomoce wizualne. Przechodzimy o kolejną pozycję niżej.
1: Polecenia.
0: Polecenia.
1: Przewid klawisze numeryczne. Zaznaczone tabulator 1 z 2.
0: Mamy dwie zakładki. Klawisze numeryczne.
1: Zaznaczone tabulator 1.
0: Tu specjalnie nie opowiem, dlatego że MacBook nie ma klawiatury numerycznej.
1: Tabulator 2. Włącz klawisze numeryczne. Niezaznaczone pole wyboru.
0: W związku z tym nie jest włączone obsługiwanie klawiszy numerycznych i poleceń związanych z tymi klawiszami.
1: Bez klawisza modyfikującego. Numpad commander. Wyszerzony pomoc. Przycisk.
0: Ale dla porządku przeszedłem się po tych opcjach.
1: Klawiatura. Tabulator 2 z 2.
0: I druga zakładka. Klawiatura.
1: Wciśnij klawiatura. Tabulator 2 z 2. Włącz polecenia klawiszowe. Niezaznaczone pole wyboru.
0: Polecenia klawiszowe to są dodatkowe polecenia VoiceOvera uruchamiane przy pomocy na przykład właśnie klawisza Option.
1: Klawisz. Lewy klawisz opcja. Wyszerzony przycisk wyboru.
0: Może być to lewy lub prawy klawisz Option.
1: Prawy klawisz opcja. Wyszerzony zaznaczony przycisk. Polecenia klawiszowe. Wyszerzony tabela. Brak zaznaczenia. Dodaj przycisk. Usuń przycisk.
0: Można dodawać takie polecenia, usuwać je.
1: Pomoc przycisk.
0: Ja osobiście nie uruchomiłem tej funkcji, ponieważ używam polskiej klawiatury programisty i klawiatura programisty ma to do siebie, że używa właśnie klawiszy Option do modyfikowania znaków, tak żeby uczynić je polskimi znakami diakrytycznymi i stąd nie uruchomiłem tych poleceń. Ale jeśli ktoś używa zwykłej klawiatury, takiej, która nie korzysta z tych klawiszy modyfikujących w celu uzyskania znaków diakrytycznych, to może sobie uruchomić dodatkowe polecenia właśnie w ten sposób.
2: I w moim komputerze tu się kończy lista poleceń, to znaczy klawiatura i klawiatura numeryczna. Tymczasem VoiceOver w wersji 3.0, czyli w tej wersji, która ukazała się wraz z nowym systemem Snow Leopard, umożliwia wydawanie poleceń przy pomocy gestów gładzika, czyli touchpada. Można, nie przejmując się specjalnie klawiaturą, poruszać się dość szybko, żwawo. Oczywiście dla niektórych będzie to może mniej wygodne, wymaga to minimalnej sprawności manualnej, podczas gdy naciskanie klawiszy jest dostępne praktycznie dla każdego, nawet ze średnimi zdolnościami manualnymi i być może nie wszyscy będą chcieli z tego korzystać, ale dla kogoś, kto chciałby sobie po prostu tylko dotykać gładzika, jest i taka możliwość. Notabene gładzik, czyli touchpad, może stać się dla nas, nie mówię wizualizacją, ale powiedzmy poglądową mapą naszego ekranu. Dotykając gładzika, możemy dowiedzieć się, co jest w odpowiednich punktach ekranu. Dotykając gładzika na środku, dowiemy się, co jest na środku ekranu. Dotykając gładzika u góry po lewej stronie, dowiemy się, co jest w lewym górnym rogu i tak dalej. Funkcja ta jest dostępna ogólnie rzecz biorąc we wszystkich komputerach z touchpadem, który potrafi odbierać komendy wielodotykowe, czyli przy użyciu więcej niż dwóch palców. To są te nowe komputery od MacBooków metalowych z roku 2008, z jesieni począwszy. Czyli mój z lata 2008, jeszcze plastikowy, biały, takiej możliwości nie posiada, więc jej Państwu nie mogę zademonstrować. Ale ogólnie rzecz biorąc są to gesty w większości pokrywające się z gestami dostępnymi dla telefonu iPhone. Odsyłam do 3-odcinkowego podcasta Makosfery na stronie Makowiska Strefy Przyjaznych Technologii. Przypomnę adres makowisko.klangoblog.net i tam znajdziecie Państwo podcast 3-odcinkowy poświęcony telefonowi iPhone i tam te gesty są omówione, przynajmniej ogólnie rzecz biorąc. Tak więc ta trzecia możliwość wydawania komend komputerowi odróżnia VoiceOver zdecydowanie od wszystkich innych czytników ekranu, ponieważ ani JAWS, ani Window Eyes, ani żaden z alternatywnych, które istnieją, takiej opcji nie posiada.
1: Nawigacja. Użyj kategorii narzędzi i tabela. Wiersz 8. Pismo Braille A.
0: Kolejna, ostatnia już kategoria. To pismo Braille'a.
1: Makieta. Zaznaczone tabulator 1 z 2.
0: I mamy tutaj dwie zakładki.
1: Makieta. Zaznaczone tabulator 1 z 2.
0: Makieta.
1: Monitor Braille A. Żaden monitor nie został wykryty.
2: Monitor Braille'a nie ma podłączonego, więc nie został wykryty żaden.
1: Wersja Braille A. Apple American angielski. Wersja Braille A. Przycisk.
2: Wersja Braille'a, no... Niestety, fabrycznie są instalowane tylko tablice angielskie. Tymczasem ja gdzieś tam z internetu ściągnąłem sobie pakiet tablic wielojęzyczny.
1: Znak oznaczenia Apple American angielski, arabski, cecimec francuski, duński, grecki, hebrajski, hiszpański, niemiecki, norweski, rosyjski, szwedzki, usunicode, włoski. Znak oznaczenia Apple American angielski.
2: Słyszeliście Państwo całą listę, języka polskiego tam nie było. Wiadomości są dwie, jedna zła, druga dobra. Właśnie zła to ta, że nie ma polskiej tablicy znaków brajlowskich jeszcze, a dobra to taka, że skoro są inne, to pewnie i polską zrobić się da. Ja jeszcze nie umiem, ale być może ktoś to zrobi. Ktoś się zna lepiej ode mnie i być może udostępni to innym użytkownikom.
1: Pokazuj pismo Braille'a z kontrakcjami, niezaznaczone pole wyboru.
2: Kontrakcje, skróty.
1: Użyj 7 i 8 kropki do wskazania kursora, zaznaczone pole wyboru.
2: W jaki sposób będziemy oznaczać pozycję kursora? Tu jest wybrana opcja 7 i 8 punkt, czyli te dwa dodatkowe punkty. 8 punktu, już nie 6 punktów w tej sytuacji.
1: Komórki statusu.
2: Komórki statusu, czyli takie znaki, które informują nas o tym, co się znajduje w bieżącej linii, ale również w innych liniach, o stanie, krótko mówiąc, monitora brajlowskiego. Są to takie dodatkowe.
1: Lewo, wyszerzony, zaznaczony przycisk. Po prawej, wyszerzony przycisk wyboru 2 z 2. Pomoc, przycisk.
2: No tu jest wszystko niedostępne z uwagi właśnie na brak monitora.
1: Tabula. Monitory.
2: Tyle makieta, czyli tyle sposób wyświetlania.
1: Wciśnij monitory.
2: A tu monitory.
1: Kategorii narzędzi. Monitory. Monitory Braille A. Ta rzecz na dymek pomoc. Dodaj monitor. Monitory Braille A.
2: Monitory brajlowskie.
1: Wszystkie monitory Braille A dostępne w VoiceOver. Dodaj monitor BlueTooth. Ta rzecz na dymek pomocy. Dodaj monitor Braille A na BlueTooth.
2: Oprócz tradycyjnie przez USB podłączanych monitorów można zainstalować także od wersji 3.0 VoiceOvera monitory via Bluetooth.
1: Gdy włączone jest odbicie lustrzane, reaguj tylko na podstawowy monitor.
2: Odbicie lustrzane to jest taka możliwość, że wiele monitorów zostaje podłączonych do jednego komputera. Powiedzmy w klasie, na przykład jeżeli się używa w szkole, u nas chyba możemy o tym zapomnieć, ale powiedzmy w amerykańskich szkołach być może używają komputera nauczyciela sprzężonego z wieloma różnymi zresztą skądinąd monitorami, to wtedy jeden tylko komputer nauczyciela może obsłużyć monitory uczniów.
1: Pomoc. Gdy włączone jest odbicie lustrzane, reaguj tylko na podstawowy monitor. Niezaznaczone, gdy zaznaczone, gdy włączone jest odbicie lustrzane, reaguj tylko na podstawowy monitor. Pole wyboru.
2: Ale też komputer może reagować na różne monitory. Można sobie ustawić opcję, czy wszystkie monitory podłączone do komputera będą mogły mieć wpływ na to, co komputer im komunikuje, czy też tylko jeden z nich.
1: Usuń monitor BlueTooth. Dodaj monitor BlueTooth. Podłącz monitor Braille A na ust lub kliknij w dodaj plus, aby skonfigurować monitor Braille A na BlueTooth. Brak monitora.
2: Brak monitora.
1: Monitor Braille A.
2: Ponieważ ja nie mam podłączonego żadnego monitora brajlowskiego, nawiasem mówiąc w ogóle nie posiadam żadnego monitora. Nie wszystkie monitory współpracują z Macami. Jest ich około 40, wydaje się. Wszystkie główne monitory znanych firm współpracują z Maciem. Odsyłam na strony Apple do działu Accessibility. Można tam trafić również przez strony Macowiska, które udostępniają sporo źródeł dotyczących Macintosha, lub też przez stronę www.apple.com/accessibility2c2s i Y na końcu.
1: Kategorii narzędzi, tabela, jeden wiersz zaznaczony, kolumna 1, użyj, ogólne.
2: I tak zakończyliśmy oglądanie narzędzia VoiceOver.
3: Tyflo Podcast.
2: To teraz przejdźmy do pierwszego z programów, jakie obiecałem omówić pokrótce. Przejdźmy do Text Edita, czyli do edytora tekstu instalowanego domyślnie z każdym komputerem Mac. Przechodzę do Doka, czyli do takiego, używając terminologii PC-towej, paska szybkiego startu. Text Edit, Enter. Okno bez nazwy, edycja tekst, odbiera polecenia z klawiatury. Zobaczmy, co my tu mamy. Przesuwam się do pierwszego obiektu na ekranie i tu mam linijkę. Może obejrzyjmy sobie ekran, co w ogóle na nim jest, na pierwszym planie, tak na powierzchni. Linijka.
1: Edycja tekst.
2: Edycja tekst.
1: 100%.
2: i procentowy 100%. Pasek przewijania. Możemy sobie tym paskiem przewijać zawartość tekstu.
1: Edycja tekst. Linijka.
2: Linijka.
1: Użyj linijka. 20 rzeczy, style.
2: 20 różnych rzeczy tutaj mamy. Style. Mamy do wyboru. Możemy sobie wejść do nich.
1: Menu. Domyślny. Cieniowany. Kontur. Kursywa. Podkreślony. Pogrubienie. Przekreślony. Inny. Wielokropek.
2: Inny. I tutaj też jest lista.
1: Domyślny. Style.
2: Zostańmy przy domyślnym.
1: Ta rzecz na dymek pomocy.
2: Posłuchajmy dymka pomocy.
1: Ulubione style.
2: Tyle.
1: Wyrównanie tekstu.
2: Wyrównanie tekstu. Możemy zobaczyć, co tutaj mamy.
1: Wciśnij, użyj dialog. Dla okno bez nazwy. Typ markera linijki. Wartość markera linijki. Prawy tabulator. Wartość markera linijki. Puste. Edycja tekst. Anuluj. OK. Typ markera linijki.
2: Możemy określić, jak chcemy, aby tekst był wyrównany.
1: Wciśnij, użyj dialog. Dla okno bez nazwy. Typ prawy tabulator. Menu znak oznaczeń. Tabulator dziesiętny. Lewy tabulator. Środkowy tabulator. Znak oznaczenia. Prawy tabulator. Tabulator dziesiętny.
2: Możemy też ustawić tabulator dziesiętny.
1: Prawy tabulator. Anuluj.
2: I poruszać się zgodnie z nim.
1: OK. Anuluj. Wciśnij. Odstępy między akapitami i wierszami. Menu. Pojedyncze. Podwójne. Inne. Wielokropek. Znak oznaczenia. Pojedyncze. Odstępy między akapitami i wierszami. Listy. Ta rzecz. Menu. Znak oznaczenia. Brak. Chybchen bujnet. Punktor. Black small square. Znak oznaczenia. Pierwszy, drugi, trzy. 1, 2, 3, A, B,
2: C. Tu określamy sobie, jak chcemy oznaczać, jakimi znakami, a może numeracją rozdziałów, podpunktów itd., itd.
1: 11.50 listy. Te znaczniki tabulatorów.
2: Znaczniki tabulatorów.
1: 2.54 cm. 2.54 cm. 3.54 cm. 4.5. 2. Przerwij korzystanie z linijka. Linijka. Użyj linijka. 18.
2: Przyznam się Państwu, że mnie dosyć są obce kwestie formatów dokumentów, ponieważ ja zwykle używam najprostszych formatów. Nie buduję jakichś większych dokumentów, nie organizuję tego. Posługuję się najbardziej podstawowymi funkcjami w edytorze tekstu. W związku z tym specjalnie tej linijki nie odwiedzam, ale wiem, że osoby, które chciałyby nadać jakąś określoną konstrukcję swojemu tekstowi, mogą tutaj sobie z niej skorzystać. Na komputerach PC trochę inaczej wygląda filozofia zarządzania dokumentami i poruszania się po nich przy pomocy czytnika ekranu, ponieważ tam otwierając dokument znajdujemy się od razu w polu edycji. To jest taka zmiana, która na pewno jest bardzo zauważalna dla kogoś, kto przenosi się z komputera PC na Maca, że wchodzę do edytora tekstu i dowiaduję się, że nie tylko istnieje samo pole edycji tekstu, ale są też różne rzeczy wokół niego. Oczywiście korzystając z JOS-a ja wiedziałem, że różne rzeczy są jeszcze do poustawiania naokoło tekstu, marginesy i tak dalej, ale zwykle robiłem to przy pomocy menu, a tutaj można używać tych pasków i przycisków oraz menu rozwijanych, które są naokoło tekstu wprowadzanego przez nas, ponieważ VoiceOver to umożliwia.
1: Edycja tekst, kursor tekstowy na końcu tekstu.
2: Jesteśmy na końcu i jednocześnie na początku tekstu. Żeby poprawiać, czy też żeby w ogóle pisać, najlepiej jest wejść w tryb interakcji, bo oczywiście dokument będzie widział, że my piszemy, ale będzie nam ciężko nawigować po nim, jeśli nie wejdziemy w tryb użytkowania, w tryb interakcji.
1: Użyj edycja tekst, słowo, tabulator.
2: Możemy zacząć pisać, możemy również otworzyć jakiś dokument.
1: Text edit.
2: Możemy go otworzyć dwojako, albo za pośrednictwem menu i tu korzystam z okazji, żeby przypomnieć, że do menu wchodzimy używając klawiszy WO oraz literę M.
1: Pasek menu Apple.
2: I dalej poruszamy się voice kursorem w prawo.
1: Text edit.
2: Tu mamy główne, ogólne menu text edita. Idźmy w dół voice kursorem.
1: Text edit. Text edit wielokropek.
2: Text edit wielokropek. Co tu jest?
1: Text edit wielokropek. Text. Text edit. Wersja 1.6. 264. Wersja 1. Text. Przycisk zamykania. Okno. Bez
2: taka nazwy. Ogólna edycja uwaga z wersją.
1: Pasek menu Apple. Text edit, text edit, text edit, wielokropek. Preferencje, wielokropek, command.
2: Preferencje, w tym takim ogólnym menu dotyczącym poszczególnych aplikacji, jakie otwieramy, zwykle się właśnie znajdują preferencje, czyli ustawienia tej aplikacji.
1: Usługi. Preferencje, wielokropek, command, przecinek.
2: Wejdźmy w preferencje może od razu.
1: Usługi.
2: Usługi.
1: Ukryj text edit, command.
2: Ukryj text edit, czyli żeby zniknęło nam okienko z ekranu.
1: Ukryj pozostałe, command, opcja, H.
2: Ukrywa pozostałe okienko otwarte.
1: Pokaż wszystkie.
2: Pokaż wszystkie okienka.
1: Zakończ tekst edit command.
2: Zakończ, no to wiadomo.
1: Tekst edit wielokropek. Preferencje wielokropek. Usługi.
2: A co to są te usługi?
1: Usługi. Importuj obrazek. Ustaw jako obrazek biurka. Zrób zrzut zaznaczonego obszaru ekranu. Informacje. Odsłon. Otwórz. Ustawienia czynności katalogów. Wielokropek. Poszukaj w słowniku. Poszukaj z Google. Command Shift. Nowa notatka ze zaznaczeniem. Nowa wiadomość na adres. Nowa wiadomość ze załącznikiem. Nowa wiadomość ze zaznaczeniem. Otwórz URL. Preferencje usług. Wielokropek. Konwertuj zaznaczony plik w języku chińskim tradycyjnym. Konwertuj zaznaczony plik w języku chińskim. Konwertuj zaznaczony tekst w języku chińskim. Konwertuj zaznaczony tekst w języku chińskim uproszczonym. Pokaż adres na mapie Google. Utwórz nową notatkę. Command Shift. I importuj obrazek. Ustaw jako obrazek biurka.
2: Ogólnie rzecz biorąc, w edytorze można wykonać wiele usług związanych z innymi także aplikacjami obecnymi w systemie Leopard. Nie będę tego szczegółowo omawiał, bo każdy z Państwa sobie będzie mógł sam zgłębić te różne możliwości. Ja chciałbym, omawiając tekst edit, pokazać tylko te podstawowe rzeczy, które są potrzebne do rozpoczęcia pracy z nim. Całą resztę będziecie Państwo mogli zgłębić samodzielnie, jeśli zdecydujecie się zaprzyjaźnić bliżej z komputerem Mac. Idźmy dalej w menu.
1: Pasek menu Apple. Tekst edit. Plik.
2: Plik. Ogólnie rzecz biorąc, to menu będzie bardzo przypominać menu dostępne pod klawiszem Alt w komputerach PC. Może pokażę Państwu od razu wszystkie główne zakładki.
1: Edycja. Format. Okno. Pomoc.
2: To wszystko, co ogólnie znamy.
1: Apple. Tekst edit. Plik.
2: Plik.
1: Plik. Nowy command. N. Otwórz wielokropek command. O. Otwórz ostatni. Zamknij command. W. Zachowaj command. S. Zachowaj jako wielokropek. Zachowaj jako PDF wielokropek. Zachowaj wszystko. Przywróć do zachowanego. Dołącz pliki wielokropek command shift. A. Pokaż właściwości command opcja. P. Układ strony wielokropek command shift. P. Drukuj wielokropek command. P. Nowy command. N.
2: Tak więc klasyczne takie polecenia z menu plik.
1: Edycja. Cofnij wpisywanie command. Z. Przywróć command shift. Z. Wytnij command. X. Kopiuj command. C. Wklej command. V. Wklej i dostosuj styl command shift opcja. V. Usuń. Uzupełnij opcja S. Zaznacz wszystko command. A. Wstaw. Dodaj łączy wielokropek command. K. Znajdź. Pisownia i gramatyka. Zastąpienia. Przekształcenia. Mowa. Znaki specjalne wielokropek command opcja. T.
2: Edycja się nieco różni, bo do edycji wrzucono i wstaw, i korektę, która na przykład w Wordzie jest w narzędziach. Ale to intuicyjnie jesteśmy w stanie się pogodzić z tym, że i korekta, i wstawianie jest w edycji, prawda? Ale na pewno zwróciliście Państwo uwagę, że command figuruje przy klasycznych poleceniach typu kopiuj, wklej, przenieś na miejscu klawisza control. Klawisz control jest znacznie rzadziej używany w Macu niż w komputerach PC. Za to polecenia są klasyczne, czyli wspólne dla komputera PC i Maca, więc będzie łatwo się przestawić. Tyle tylko, że zamiast control będziemy używać klawisza command i jest to klawisz najbliżej spacji, więc jest dość wygodne używanie właśnie jego, a nie klawisza control, który jest drugim klawiszem od lewej strony spacji.
1: Format. Edycja. Format.
2: Po edycji mamy format.
1: Okno.
2: I okno.
1: Format.
2: W formacie. Co my tu mamy w formacie?
1: Czcionka. Tekst. Zamieni na zwykły tekst command shift. T. Tekst.
2: Może tekst obejrzyjmy sobie.
1: Tekst. Zamieni na zwykły tekst command shift. Tekst. Tekst wyrównaj do lewej command. Lewa klamra. Na środku command linia pionowa. Wyjustuj. Wyrównaj do prawej command kierunek pisania. Znak oznaczenia. Kopiuj linijkę command control. Znak oznaczenia. Pokazuj linijkę command. R. Kopiuj linijkę command control. C. Wklej linijkę command control. V. Odstępy wielokropek. Wyrównaj do lewej command. Lew na środku command. Linia pionowa. Wyjustuj. Wyrównaj do prawej command. Prawa klamra.
2: Ogólnie rzecz biorąc, w tej podkategorii czy podzakładce formatu, czyli w tekście, mamy te rzeczy, które widzieliśmy na linijce, kiedy otworzyliśmy tekst edit. To widzieliśmy, że tam są te wszystkie parametry wyrównywania, parametry odstępów i tak dalej i tym podobne. Stąd też można dowolnie sobie te parametry ustawiać, używając albo linijki, albo menu format.
1: Kierunek pisania. Format tekst zamieni na zwykły tekst command shift T.
2: Domyślnie tekst edit formatuje dokumenty w RTF-ie, Rich Text Format. Znamy go z WordPada, znamy go z Worda. Możemy zamienić go na zwykły tekst, pozbawiając wszelkich atrybutów formatowania.
1: Nie pozwól na edycję. Zamieni na zwykły tekst Command Shift T.
2: I wtedy zapiszemy go jako Open Text Document, ten standard znany z OpenOffice'a.
1: Nie pozwól na edycję.
2: Następna opcja to jest nie pozwól na edycję, czyli zablokowanie edycji, tak żeby tekst się trzymał tego formatu, który mu nadaliśmy, żeby nam się nie rozleciał, po prostu nie rozjechał.
1: Wypełnij okno Command Shift W. Stosuj przenoszenie wyrazów. Lista wielokropek. Tabela wielokropek.
2: Możemy budować listy, tabele.
1: Czcionka.
2: A wróciliśmy do czcionki.
1: Czcionka. Pokaż czcionki command T. Pogrubienie command B. Kursywa command I. Podkreślenie command U.
2: Znane komendy. Tylko znów zamiast control mamy command.
1: Kontur. Style wielokropek. Większa command plus. Mniejsza command kreska. Światło. Ligatura. Linia bazowa. Kształt znaków. Pokaż kolory command shift. Kopiuj styl, command, opcja.
2: Tu są różne takie typograficzne rzeczy.
1: Klej styl, command, opcja. Pokaż czcionki, command, T.
2: Na których, przyznam się Państwu, ja się zupełnie nie wyznaję, ale być może ktoś z Państwa w tym akurat orientuje się znacznie lepiej niż ja.
1: Pokaż czcionki, command, edycja tekst. 100%. Edycja tekst.
2: Wracam do menu.
1: Plik, edycja, format, okno.
2: Co mamy w oknie?
1: Miniaturka, command.
2: W oknie mamy właśnie to, miniaturka.
1: Zoom.
2: Umieść
1: wszystko na wierzchu. Znak oznaczenia, bez nazwy. Miniaturka, command.
2: Możemy też przemieszczać się za pomocą tego menu pomiędzy oknami, od jednego okna do drugiego okna, jeśli mamy kilka dokumentów otwartych. To przemieszczanie się może również następować przy pomocy klawiszy command i tak zwana tilde, czyli ten taki akcencik pod klawiszem escape. Drugi od góry, pierwszy od lewej. I na koniec znajdujemy się w zakładce
1: Pomoc.
2: Pomoc. Obejrzyjmy sobie przykładowo pomoc Text Edita i zobaczmy, czy jest rzeczywiście użyteczna, czy się na coś przyda. Polecam Państwu w ogóle różnego rodzaju pomoce, które w komputerach Mac nie występują pod klawiszem F1. Nie występują. Pliki pomocy znajdziecie Państwo domyślnie naciskając klawisz Command i znak zapytania lub poruszając się po menu.
1: Okno, pomoc.
2: Wchodzimy do doka. Państwo pamiętacie, co to jest dok? Dok to taki jakby pasek szybkiego startu. Naciska się klawisze W i D.
1: Pierwsze podkreślenie spotkania, podkreślenie.
2: O, nawet jest zaznaczone. Na wszelki wypadek można zawsze sobie nacisnąć M. Znajdziemy się wtedy na ikonie programu Mail. Enter.
1: Mail. Okno. Nowe wiadomości. Odbiera polecenia z klawiatury.
2: Mail. Nowe wiadomości. Ja sobie ustawiłem w mailu właśnie taki start. Nie w skrzynce odbiorczej, gdzie zwykle się znajdujemy po włączeniu maila, ale zrobiłem sobie inteligentny taki katalog. Zaraz wyjaśnię, co to są inteligentne katalogi, w którym znajdują się nowe wiadomości. Inteligentne katalogi to są takie katalogi, które gromadzą odnośniki, bo fizycznie te wiadomości nie są kopiowane. Tak więc katalog, czy też skrzynka nowe wiadomości, którą sobie utworzyłem, zawiera tylko takie, których nie czytałem. Mam również skrzynkę zawierającą wiadomości, które już przeczytałem, ale na które nie odpowiedziałem i oznaczyłem je, że chcę na nie odpowiedzieć. Można sobie tutaj naprawdę bardzo dużo różnych skrzynek pozakładać, takich, w których będą się znajdowały odpowiednie wiadomości, które mogą mnie interesować, dotyczące na przykład, nie wiem, jakiegoś zagadnienia, korespondencje z określonymi osobami itd., itd. Różne programy pocztowe są w tym wypadku mniej lub bardziej zaawansowane. Kto używał Bata, to wie, że Bat potrafi prawie wszystko. Kto używał Thunderbirda, wie, że również jest bardzo poręcznym programem. Kto używa Outlook Expressa, może o tym nie wiedzieć, ale Outlook Express naprawdę nie jest najdoskonalszym z możliwych programów pocztowych. Natomiast mail jest bardzo wygodny, choć może nie ma tylu opcji na przykład podpisu i schematów wiadomości itd., itd., co Bat, ale jest bardzo wygodny i bardzo poręczny. Włączyliśmy więc program i cóż, no żeby zobaczyć, jak on działa, to może najpierw napiszmy sobie jakąś wiadomość. Command N, nowa wiadomość.
1: Nowa wiadomość, okno, nowa wiadomość, puste, edycja tekst, puste, edycja tekst.
2: Znajdujemy się w oknie adresu.
1: takimapajestsuper.pl.
2: Jeden taki małpa jest super.pl, to jest jeden z moich adresów. Tabulatorem idę dalej, albo mogę również się przemieszczać strzałkami z klawiszem W i w dół na przykład mogę.
1: Zaznaczenie usunięte. Robert Hetzegund, puste. Edycja tekst. Temat.
2: Gdybym...
1: Jeden taki mapa jest super.pl, przycisk menu, zawarto, temat.
2: Trafiam na kolejne rubryczki. Temat.
1: Puste, edycja tekst.
2: I o jeden krok dalej w prawo jest pole edycyjne. Wiadomość testowa.
1: M. Wiadomość.
2: Proszę bardzo.
1: Dostał swój nagłówek.
2: Od Robert Hecyk mogę zdecydować, którym serwerem będę chciał wysyłać tę wiadomość. Mogę sobie wybrać podpis. Zrobimy brak. I jestem w polu edycyjnym pisania wiadomości. Cały czas przemieszczałem się strzałką w prawo plus klawisze W. A teraz jestem w polu tekstowym i najbezpieczniej i najwygodniej będzie, jeśli wejdę w interakcję z tym polem.
1: Użyj edycja tekst, słowo, nowy wiersz.
2: Pozdrowienia.
1: Pozdrowienia
2: dla słuchaczy.
1: Dla słuchaczy.
2: Tyflo podcastu.
1: Tyflo podcastu. Kropka.
2: Podobno tak się mówi.
1: Nowy wiersz.
2: Znaczy słownik poprawnej polszczyzny mówi, że należy pisać podcastu. Mnie spontanicznie przyszłoby odmieniać podcasta. Ale ze słownikiem się nie dyskutuję. Aby wysłać wiadomość, oczywiście mogę takie polecenie wybrać z menu. I to jest to pierwsze menu po pierwszym naciśnięciu klawiszy W i M.
1: Mail, plik, edycja, widok, skrzynka pocztowa, wiadomość.
2: Menu wiadomości.
1: Wiadomość. Wyślij, co
2: i teraz w dół. No właśnie, wyślij. Ale jest też
1: edycja tekst.
2: Skrót klawiszowy Command Shift D.
1: Wyślij okno nowe wiadomości.
2: Wysłałem. Za jakiś czas powinna się pokazać nam ta wiadomość i wtedy pokażę Państwu, w jaki sposób możemy ją oglądać, w jaki sposób możemy ją czytać, w jaki sposób również możemy wędrować po poszczególnych kolumnach opisujących tę wiadomość, po poszczególnych kolumnach nagłówka, a w międzyczasie zajrzyjmy do ustawień. Jak wszystkie ustawienia, tak i w mailu, do preferencji programu wchodzimy naciskając komand przecinek.
1: Preferencje wielokropek, okno, podpisy, jeden wiersz, podpisy, jeden wiersz zaznaczony, kolumna 1.
2: Jestem w podpisach, ale
1: pasek narzędziowy.
2: Chcę Państwu pokazać od początku, co tutaj mamy.
1: Podpisy, pasek narzędziowy.
2: W pasku narzędziowym, czyli kiedy otworzymy pomoc, jest to zupełnie... Po lewej stronie, w pasku narzędziowym, jeśli wejdziemy z nim znów w interakcję, czy też zaczniemy go używać, jak... O, dopiero nam się wysłała wiadomość. Takie tu mam łącze.
1: Użyj pasek narzędziowy. 9 rzeczy ogólne.
2: Ogólne. Aby wejść do opcji ogólnych, musimy to zatwierdzić, naciskając klawisze W i spację.
1: Wciśnij ogólne. Mail.app 4.2, domyślny program pocztowy...
2: Domyślny program pocztowy. To jest właśnie ten, w którym się znajdujemy. Idziemy strzałkami, czyli wo strzałka w prawo.
1: Sprawdzaj nową pocztę. Co 5 minut sprawdzaj nową pocztę.
2: Sprawdzaj nową pocztę ustawiona automatycznie na co 5 minut. Słyszycie Państwo.
1: Dźwięk nowej wiadomości. Dźwięk nowej wiadomości. Dźwięk nowej wiadomości.
2: Tak się właśnie on nazywa, dźwięk nowej wiadomości. Dlatego tu się powtórzyło. Mogę sobie ustawić czy i jaki dźwięk chcę słyszeć, kiedy przychodzi nowa wiadomość.
1: Odtwarzaj dźwięki innych czynności poczty. Liczba nieczytanych w docku. Nowe liczba nieczytanych w docku. Automatycznie dodawaj zaproszenia do iCal. Katalog pobierania. Pobrane rzeczy. Katalog pobierania.
2: Jeśli przychodzą wiadomości oflagowane jako zaproszenia, mogą być lub nie, wpisywane automatycznie do naszego kalendarza iCal. Chciałem przy tej okazji powiedzieć, że te wszystkie funkcjonalności ma owszem Microsoft Outlook, ale nie zwykły Windowsowy Outlook Express, tylko ten, który kupujemy w pakiecie z Office'em. Te wszystkie funkcjonalności Mac ma już na pokładzie.
1: Usuwaj nieedytowane załączniki. Po wyrzuceniu wiadomości usuwaj nieedytowane załączniki. Jeśli serwer poczty wychodzący jest niedostępny, automatycznie spróbuj wysyłać później. Przeszukując wszystkie skrzynki uwzględniaj zawartość kosza, pocztę śmieciową, zaszyfrowane wiadomości. Użyj mobilemy do synchronizacji kont, reguł, notatek, podpisów i inteligentnych skrzynek. Mobilemy wielokropek. Pomoc.
2: MobileMe to jest usługa płatna Apple'a, do której ja się nie zapisałem. Można ją sobie na 2 miesiące wziąć za darmo na próbę, ale jest to usługa dość wygodna. MobileMe daje możliwość synchronizowania danych bez konieczności bycia w pobliżu swojego komputera, ponieważ gdzieś tam na jakimś dysku w przestrzeni wirtualnej zostaje zapisana zawartość naszej książki adresowej, naszego kalendarza i to wszystko mogę sobie zsynchronizować w dowolnym miejscu na świecie za pośrednictwem internetu. Nie wykupiłem tej usługi, synchronizuję natomiast telefon z komputerem przez Bluetooth albo przez USB i tyle. Dobrze, to jesteśmy w ogólnych. Konta.
1: Wciśnij konta. Jeden wiersz zaznaczony. Konta. Makowisko. WP.
2: No wybieramy sobie jakieś tam konto. W tym wypadku na Wirtualnej Polsce.
1: Informacje o koncie. Postępowanie. Typ konta. Pasek narzędziowy. Informacje o koncie.
2: Wejdźmy w informację o koncie. Pierwsza informacja. Typ konta. POP. No bo może być jeszcze IMAP. Ten klient obsługuje również konta IMAP.
1: Opis.
2: Opis.
1: Zawartość zaznaczona.
2: No to mam tutaj napisane, że to jest Wirtualna Polska.
1: Adres e-mail.
2: Adres e-mail.
1: Jeden taki mapa jest super.pl. Zawartość zaznaczona. Imię i nazwisko. Jeden taki. Zawartość zaznaczona. Serwer poczty przychodzącej. pop3.wp.pl. Zawartość. Użytkownik. KGB29. Hasło. Zawiera bezpieczny tekst.
2: No, hasła nie usłyszycie.
1: WP. Serwer poczty wychodzącej. SMTP. Używaj tylko tego serwera. Nowe konto.
2: Standardowe ustawienia kont.
1: Pasek narzędziowy. Konta. Jeden. Informacje o koncie. Postępowanie.
2: Postępowanie.
1: Wciśnij postępowanie. Za. Obraz. Notatki. Pokazuj notatki w skrzynce przychodzące. Obraz. Wysłane. Usuń wysłane wiadomości. Nigdy usuń wysłane wiadomości.
2: To co mamy robić z wysłanymi?
1: Obraz. Śmieciowe. Usuń wiadomości śmieciowe. Nigdy usuń wiadomości śmieciowe.
2: Ja tu mam napisane nigdy, ale może coś zmienimy w tym?
1: Menu znak. Sprzed jeden dnia. Sprzed tygodnia. Sprzed miesiąca. Zamykając mail. Znak oznaczenia. Nigdy. Zamykając mail.
2: Zamykając mail. Niech zamykając będzie. Wiadomości śmieci. Usuwamy. Zamykając mail. Zmiany tych opcji dokonuje się przez naciśnięcie klawiszy W i spacji, aby wejść w ogóle do takiego menu.
1: Obraz. Kosz. Przenieś wiadomości usunięte do kosza. Trwale wymasz usunięte wiadomości. Sprzed miesiąca. Trwale wymasz usunięte wiadomości. Nowe konto. Usuń konto. Tekst. Pomoc. Przycisk zamykania. Pasek narzędziowy.
2: Standardowe ustawienia.
1: Postępowanie. Zaawansowane.
2: Zaawansowane.
1: Wciśnij Włącz to konto.
2: Możemy włączyć lub wyłączać konta, jak słyszycie.
1: Uwzględniaj podczas automatycznego sprawdzania poczty. Po pobraniu poczty usuwaj kopię z serwera. Po tygodniu przechowuj kopię wiadomości. Usuń teraz. Pytaj mnie, czy pomijać wiadomości POW i brakże TJ.
2: Tu mogę sobie zadeklarować pomijanie jakichś większych wiadomości, których bym nie chciał ściągać, mając marne łącze albo łącze płatne od każdego kilobajta.
1: Konta. Jeden wiersz. Za pomoc. Tekst. Usuń konto. Użyj alert, czy zachować zmiany na koncie. Zachowaj. Wciśnij wiadomości. Brak zaznaczenia.
2: Wychodzimy z tego.
1: Użyj sygnalizatory od Robert Hetzig.
2: Nie słyszeliśmy, prawda, sygnału nadchodzącej wiadomości, a przyszła.
1: Temat. Wiadomość testowa. Data otrzym. Temat. Wiadomość. Temat. Wiadomość testowa. Status. Puste. Pierwszy.
2: Jesteśmy po lewej stronie linii z wiadomościami i tu jako pierwsze pole mamy status. No, czy na przykład, że na wiadomość już odpowiedziano, albo że to jest śmieć, albo coś takiego.
1: Sygnalizatory. Puste.
2: Różne flagi, które możemy nadać, to są sygnalizatory.
1: Od Robert Hetzig.
2: Od Robert Hetzig.
1: Temat. Wiadomość testowa.
2: Temat. Wiadomość testowa.
1: Data otrzymania. Dzisiaj godzina 10:59. Skrzynka. Przychodzące. WP. Status. Puste.
2: Skrzynka, czyli miejsce, w którym realnie się ta wiadomość znajduje, bo to jest, jak wam powiedziałem, skrzynka inteligentna, czyli taka, która gromadzi różne rzeczy, ale właściwie tylko informacje o nich. Fizycznie nie kopiuje tych wiadomości.
1: Robert Hetzig. Temat. Wiadomość testowa. Data otrzymania. Dzisiaj godzina. Temat. Wiadomość testowa.
2: I teraz stoję sobie na polu temat.
1: Wiadomość testowa.
2: No nie mamy więcej wiadomości, ale gdybym się przemieszczał strzałkami w górę i w dół. A, mamy. Coś przyszło. A i słyszeliście Państwo w tle, że przyszły wiadomości, że sygnał się pojawił. To znaczy, że komputer pobierał większą ilość poczty i dopiero po zakończeniu pobierania ten sygnał dźwiękowy się pojawia. Możemy się więc przemieszczać teraz.
1: Wiadomość testowa.
2: To jest wiadomość testowa.
1: Data otrzymania. Wczoraj godzin. Temat. Odprol. Overlike Mark DOS.
2: Overlike Mark DOS. To jest wiadomość z listy dyskusyjnej.
1: Dawid Hittenden. Temat. Odprol. Overlike Mark DOS. Wiadomość testowa. Odprol. Overlike Mark DOS.
2: Przemieszczając się strzałkami z klawiszami WO, czyli voiceover kursorem, przemieszczając się w górę i w dół.
1: Wiadomość testowa. Odprol. Overlike Mark DOS.
2: Będę słyszał zawartość pola, w którym się znajduje.
1: Od Dawid Hittenden.
2: To jest od.
1: Robert Hecyk.
2: A w górę jest Robert Hecyk, czyli moje nazwisko, bo to jest wiadomość ta, którą przed chwilą
1: wiadomość testowa.
2: Otrzymaliśmy. Jedna i druga. Testowa. Przyszły dwie wiadomości. Jedna ode mnie, ta testowa, a druga z listy dyskusyjnej. No dobra, ale jak je przeczytać? Mamy dwa sposoby na czytanie wiadomości. Albo przeglądać wiadomość, albo ją otworzyć. Żeby otworzyć wiadomość, naciskamy komand O.
1: Otwórz wiadomość, okno, wiadomość testowa, myślnik przychodzące, zawartość wiadomości, tekst.
2: No i to nam otwiera nowe okno. Znów, żeby przeczytać całą wiadomość, to albo standardową komendą klawisze W i A.
1: Pozdrowienia dla słuchaczy tego podcastu. Nowy wiersz.
2: Albo możemy czytać linia po linii i wtedy wchodzimy w interakcję, czy też w tryb używania wiadomości.
1: Użyj tekst. Nowy wiersz. Pozdrowienia dla słuchaczy tego podcastu.
2: I strzałeczkami voiceover kursorem się przemieszczamy. Zamykanie okna to, jak Państwo pamiętacie, komand W.
1: Zamknij okno. Nowe wiadomości. 38. Wiadomość testowa. Odprol overlinkama. Data otrzyma. Wiadomość testowa.
2: Drugi sposób odczytywania wiadomości to czytanie przeglądowe, bez otwierania dodatkowego okna. I to się robi przez przeskoczenie do okienka, w którym się tekst pojawia. Robi się to klawiszami W, J.
1: Tekst.
2: I tak samo możemy albo przez W, A odczytać całą wiadomość, albo linijka po linijce, wchodząc w tryb używania wiadomości.
1: Pozdrowienia dla słuchaczy tego podcastu. Nowy wiersz.
2: Żeby powrócić do listy adresowej, ponownie naciskamy klawisze W i J.
1: Użyj wiadomości, temat, wiadomość testowa.
2: Żeby z kolei zmienić skrzynkę, w jakiej się znajdujemy, należy przestać używać wiadomości, czyli nacisnąć klawisze W, Shift i strzałka w górę.
1: Przewij korzystanie z wiadomości, jeden wiersz
2: zaznaczony. I przenieść się.
1: Puste, sygnalizatory, puste.
2: I teraz właśnie słyszymy całą linię, w której się znajdujemy, wtedy, kiedy nie jesteśmy w trybie używania tej tabeli z wiadomościami. Przenosimy się voiceover kursorem w lewo.
1: Pionowo element poddziału. Skrzynki pocztowe. Jeden wiersz zaznaczony. Kolumna 1. Nowe. Skrzynka pocztowa.
2: Tutaj są skrzynki pocztowe. Znów wchodzimy w tryb użytkowania.
1: Użyj skrzynki pocztowej. Kolumna 1.
2: W górę.
1: Inteligentne skrzynki pocztowe. Różne.
2: To jest cały katalog z inteligentnymi skrzynkami pocztowymi.
1: Przypomnienia zwinięte.
2: Tu są przypomnienia.
1: Kosz, skrzynka pocztowa zwinięte.
2: O, tu mamy kosz. Wracam do nowych wiadomości.
1: Inteligentne, nowe, skrzynka pocztowa. Przewij korzystanie z skrzynki pocztowej, pionowo wiadomości. Użyj wiadomości.
2: I już nic nie ma, bo wiadomości, które już przeczytałem, po wyjściu ze skrzynki z nowymi wiadomościami, po powróceniu do niej, już w niej nie figurują. Ale mniej więcej mogliście sobie Państwo zdać sprawę, jak wygląda poruszanie się po skrzynce z wiadomościami. Powiem tak, jeśli chodzi o poszukiwanie jakiejś konkretnej wiadomości, to wszystkie narzędzia poszukiwania w systemie Snow Leopard są na tyle skuteczne, że kombinując, czyli tak, albo używając Spotlighta, o którym kiedyś już Państwu opowiadałem, czyli tej wyszukiwarki Macowej, albo segregując na przykład sobie wątki w programie Mail, możemy bardzo szybko się połapać, bo możemy klikając na przykład na nadawcy poszeregować sobie według nadawców całą zawartość skrzynki, bądź też według daty, bądź też alfabetycznie, tematycznie. To się robi bardzo prosto, po prostu w kolejnej kolumnie używamy klawiszy W i kreski pionowej. I już mamy zmieniony sposób sortowania. Może spróbuję to zademonstrować.
1: Przewij korzystanie z pionowo elementu poddziału. Skrzynki pocztowe.
2: A idźmy do kosza na przykład.
1: Użyj skrzynki pocztowej. Kosz, skrzynka pocztowa. Pion wiadomości. Brak zaznaczeń. Uc, znajomy. Od wiadomości. Rzecz, temat. Targowiska, czyli prezenty z pomysłem. Data otrzymania. Dzisiaj godzina 8.33. Sortuj w dół. Kolumna. Data otrzymania. Skrzynka. Od internet. Temat. Powstaje nowa serwerownia wirtualnej Polski. Data otrzymania. 12 listopada 2009. Godzina 00.00.
2: O, najstarsza wiadomość w koszu jest z 12 listopada.
1: Statcy. Od Guldok. Temat. Od plac. Data otrzymania. Dzisiaj godzina 10.38.
2: A najnowsza wiadomość w koszu jest z godziny 10.38 dzisiaj. Tak więc to jest
1: temat. Od plac.
2: Sortowanie stosownie do czasu. Ale przeszedłem na kolumnę temat i mogę tak samo zrobić.
1: Sortuj w dół. Kolumna. Temat.
2: Temat.
1: Od Robert. Temat. Żywność szybko droże. Zyskowne transporty Hitler. Zyski z produkcji blach. Zyski z budowy autostrad. Żydowski terrorysta przed sąd. Od życzenia raz jeszcze. Życie opowiem. jest już zwykle klawisze kursora, zwyczajna kobieta, zwycięstwo z uśmiech, zwycięstwo z puls, zwycięstwo nóg, zwycięstwo Loeba, zwycięstwo koalicji, zwycięstwo 300, zwolnienie czy rezygnacji, zwolennicy.
2: Wszystko na Z, a z drugiej strony?
1: Robert Hecyk. Temat, puste, puste,
2: puste. Wręcz bez tematu.
1: Puste, puste, puste, regarding, łącznik regarding, regarding, macuni problem. Łącznik regarding, regarding, ja on mac.
2: A tutaj od łącznika się zaczyna, od myślnika się zaczyna temat.
1: Łącznik installing Windows Media Player, od installing Windows Media Regarding, installing Windows, od installing Windows, od installing Windows.
2: Widzicie, jest po kolei alfabetycznie.
1: Data otrzymania 28 listopada 2000.
2: Ja wracam do sortowania w kolejności.
1: Skrzynki pocztowe 1.
2: Nadejścia.
1: Użyj skrzynki.
2: I wracam do nowych wiadomości.
1: Nowe skrzynka pocztowa. Piąte wiadomości. Użyj.
2: Nic nowego w międzyczasie nie ma. Program jest wygodny. Pisze się bardzo prosto wiadomości, można je formatować również w HTML-u, ale także w zwykłym tekście albo w RTF-ie. Tyle. Zamykam program Mail. Command Q.
1: Zakończ mail.
3: Tyflo Podcast.
2: A teraz idziemy do przeglądarki Safari. Znów.
1: Pierwsze podkreślenie spotkania. Podkreślenie spotkania.
2: Wchodzę do doka i naciskam S.
1: Safari.
2: Safari. Enter.
1: Safari. Finder. Biurko, Safari, okno, historia, pasek narzędziowy.
2: I teraz to, co zobaczymy, kiedy wchodzimy do przeglądarki Safari, zależy od tego, co sobie poustawiamy w preferencjach. Znów komand przecinek, aby tam wejść. Dam Państwu spokój z ustawieniami Safari, bo jest ich sporo, a na początek wcale nie są one najistotniejsze. Najistotniejsze jest, żebyśmy się zorientowali w ogóle, gdzie jesteśmy.
1: Pasek narzędziowy.
2: Po pierwsze, ja nie mam w ogóle żadnej strony ustawionej jako startowej, żeby mi się nie ładowało coś, czego akurat nie potrzebuję. Pojawia mi się pasek narzędziowy.
1: Obszar przewijania. Puste. Tekst. Przycisk zamkania. Przycisk tworzenia miniaturki.
2: I głównie on mi się pojawia.
1: Obszar przewijania.
2: A w obszarze przewijania,
1: obszar przewijania,
2: kiedy wejdę w tryb jego używania.
1: Nowy zbiór. Pionowo element poddziału. Brak zaznaczenia. Użyj zakładka. Ostatnio odwiedzany dzisiaj.
2: Pojawiają się zakładki, historia.
1: Przegląd pakietów internetowych polskich. Kościół będzie musiał wyświęcać makowisko, strefa przyjaznych technologii. Nie udało się otworzyć strony. Piątek 11 grudnia 2009.
2: A to z wczoraj. To historia się pokazuje w tym trybie przewijania. Natomiast, żeby otworzyć jakąkolwiek stronę, naciskamy klawisze Command L.
1: Otwórz adres wielokropek.
2: I na przykład otwórzmy sobie tyflopodcast.net. Program sam sobie dopisuje http://, więc to nas nie interesuje, a w razie potrzeby również www, więc napiszę tylko tyflopodcast.
1: I-E-O-D-C-A-S-T. Niewyróżniony.
2: A ponieważ ja już na tej stronie byłem, więc nawet nie piszę tyflopodcast.net, tylko napisałem sobie tyflopodcast, a net samo się dopisało. Naciskam Enter. No i teraz pewnie chwilę potrwa, zanim nam się uruchomi.
1: Zawartość HTML.
2: Tak, powolutku się otwiera.
1: Narzędzia formularzy.
2: Po drodze, co się znajduje w pasku narzędziowym?
1: Użyj zawartość strona główna. Lista 9 rzeczy.
2: W pasku narzędziowym znajdują się przyciski wróć, czyli cofnij o jedną stronę, do poprzedniej strony.
1: Do przodu.
2: Do przodu.
1: Ta rzecz na dymek.
2: Do kolejnej strony z historii, na której już być może byliśmy.
1: Dodaj zakładkę.
2: Dodaj zakładkę. Jest w pasku narzędziowym również adres, na którym się znajdujemy. I w pasku zadań jest również formularz do wpisania tekstu, który chcemy wyszukać za pośrednictwem zadeklarowanej wyszukiwarki. Tu jest zadeklarowany Google.
1: Przewij korzystanie z pasek narzędziowy.
2: Wychodzimy z paska narzędziowego.
1: Zawartość HTML.
2: I teraz wchodzimy na stronę internetową. Na stronie internetowej znów musimy wejść w interakcję z obszarem HTML, z zawartością HTML.
1: Użyj zawartość HTML.
2: Teraz mamy do wyboru możliwość poruszania się albo od obrazka do obrazka, albo od nagłówka do nagłówka, albo od linku do linku. Zresztą popatrzcie, naciskam W oraz U.
1: Otwórz zestaw elementów strony, narzędzia formularzy, zero rzeczy.
2: Tu jesteśmy przy narzędziach formularzy, ale ja od początku spróbuję pokazać, jak się możemy poruszać.
1: Automat łącza, nagłówki, ramki, zero rzeczy. Obrazki, cztery rzeczy.
2: Tu właściwie idziemy, w koło się poruszamy, więc w sumie tak na jedno wychodzi. Jesteśmy przy obrazkach.
1: Twitter, rubelek, o, h.png, obraz, ramki, zero, obrazki, cztery rzeczy.
2: Obrazki, mamy cztery rzeczy na tej stronie.
1: Twitter, rubelek, obraz, logo, firl, obraz, logo, front, obraz, h.png, obraz. Twitter, rubelek, obraz.
2: Poruszam się strzałką w dół, strzałką w towarzystwie klawiszy wo, a kiedy się poruszę strzałką w prawo, to przechodzę do następnej kategorii.

0: Po prostu linki.
1: Strona główna, audycje, jak słuchać, autorzy, RSS, o fundacji, o projekcie, kontakt, Tyflo Podcast, subskrybuj podcast, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Kolejne strony Tyflo Podcasta. Tyflo Podcastu się mówi. W prawo.
1: Automatyczne punkty www, 27 rzeczy.
0: Automatyczne punkty www to są takie punkty, które sobie deklaruje sobie tylko znanym algorytmem VoiceOver, ale są to punkty takie, które dają nam mniej więcej orientację. Zobaczmy, jakie są tutaj te punkty automatyczne zadeklarowane.
1: Menu audycji lista. Witamy w tyflopodcast.net. Pod całkowita ilość podcastów 98 tekst. Ustawienia Windows Vista poziom nagłówka 3. O systemie Microsoft Windows Vista mów ustawienia głosów i kopiowanie poziom nagłówka 3. Janusz Rutkiewicz opowiada o ustawieniach głosów programu JAWS dla konkretnych aplikacji. Prezent początki z Windows XP poziom nagłówka 3. Rafał Kiwak opowiada o podstawowych elementach systemu Windows XP. Omawia także najczęściej używane narzędzia tego.
0: Idźmy w prawo do następnej kategorii.
1: Narzędzia formularzy, 0 rzeczy.
0: Narzędzia formularzy, czyli pola edycji, przyciski do tych pól, ewentualne menu rozwijane, takie rzeczy.
1: Punkty www, 0 rzeczy.
0: Punkty www, które sami sobie zadeklarujemy. Takie stałe miejsca na różnych stronach internetowych, na których się znajdujemy. Na konkretnej stronie możemy sobie takie punkty zadeklarować. Kiedy ona zostanie załadowana, VoiceOver sobie przypomni, że te punkty są i jeśli są, dowiemy się o tym, że są. Ja mam jak do tej pory nieliczne takie punkty, które sobie ustawiłem. Mam jakąś tam stronę, na której ciężko się jest połapać, więc ustawiłem sobie taki punkt www w miejscu, z którego zwykle zaczynam czytanie tej strony, czyli w miejscu pojawiających się nowych wiadomości. Dalej w prawo.
1: Odwiedzone łącza 22 rzeczy.
0: To już sami wiecie.
1: Nieodwiedzone łącza 62 rzeczy. Tablice 0 rzeczy.
0: Tablice, czyli tabele. Tutaj ich brak.
1: Ramki 0 rzeczy.
0: Ramek też na tej stronie nie ma.
1: Obrazki 4 rzeczy. Nagłówki.
0: Wróciliśmy do obrazków i nagłówków. Teraz, żeby znaleźć się w miejscu określonego nagłówka, na przykład nagłówek poziomu drugiego, najnowsze podcasty, ale to dotyczy wszystkich tych elementów, które przejrzeliśmy, a więc łączy, automatycznych punktów www, czegokolwiek, należy nacisnąć klawisze wo i spację.
1: Najnowsze podcasty.
0: I już jesteśmy w tym miejscu.
1: Subskrybuj podcasty. Całkowita ilość podcastów 90. Strona 1 z 10.
0: I to jest jeden sposób poruszania się między tymi elementami. Teraz w Snow Leopardzie pojawiła się możliwość używania jednej ręki do tego celu, bo tak to musieliśmy nacisnąć, pamiętacie, klawisze wo plus u i dopiero byliśmy w tym takim centrum nawigacyjnym, gdzie można zmieniać sobie kategorie obiektów, które nas interesują i między którymi chcemy się poruszać. Możemy to jednak zrobić znacznie prościej. Jeśli mamy włączoną opcję Quick Nav, czyli nawigujemy sobie przy pomocy strzałek tylko, bez konieczności naciskania klawisza wo, to wtedy możemy przy pomocy strzałki w górę i strzałki w prawo albo przy pomocy strzałki w górę i strzałki w lewo poruszać się pomiędzy opcjami, pomiędzy tymi rodzajami obiektów istniejących na stronie internetowej. I teraz naciskam strzałkę w górę i strzałkę w prawo i usłyszycie Państwo, co się będzie działo.
1: Łącza. Automatyczne punkty www. Narzędzia formularzy. Punkty www. Odwiedzone łącza. Nieodwiedzone łącza. Tablice. Ramki. Obrazki. Nagłówki.
0: Bez konieczności wchodzenia w jakikolwiek inny tryb, strzałką w dół.
1: Ustawienia Windows Vista.
0: Będę przemieszczał się zawsze stosownie do zadeklarowanego typu obiektu. Teraz się zatrzymałem przy nagłówkach, więc poruszam się od nagłówka do nagłówka strzałkami. Jedną ręką, drugą mam cały czas wolną.
1: Ustawienia głosów, początki z Windows XP, menu języki i pomoc w programie JAWS.
0: Naciskam strzałkę w górę i strzałkę w prawo.
1: Łącza.
0: To są łącza. Znów strzałką w dół.
1: Skomentuj, pobierz klik, skróty klawisz, skomentuj, pobierz klik.
0: Od łącza do łącza. Ale jeśli... Ale jeśli chcę, mogę również używać klawiszy skrótów, proszę bardzo. Klawisze W plus Command plus L od łącza do łącza, od linku do linku.
1: Dodaj swój komentarz.
0: Klawisze W plus Command plus H od nagłówka do nagłówka. I gdybym miał tutaj, tak jak nie mam, duży, ładny, nowy touchpad, ten, który działa z komendami wielopalczastymi, to mógłbym sobie zastosować komendę, oryginalnie rotor, my to w Polsce nazywamy pokrętłem, Tłumaczyłem kiedyś już, co to jest, ale przypomnę. Dwoma palcami, jednym w górę, drugim w dół, tak jakbyśmy chcieli przekazać.

0: kręcić pokrętło, przestawiamy kategorię tych obiektów, pomiędzy którymi chcemy się poruszać. To pokrętło emuluje się klawiszami strzałka w górę i strzałka w prawo. Pokazałem przed chwilą, przypomnę.
1: Automatyczne punkty www. Narzędzia, formularze. Punkty www. Odwiedzone łącza.
0: No i analogicznie strzałka w lewo i strzałka w górę również.
1: Punkty www. Narzędzia, formularze. Automatyczne punkty www. Łącza.
0: Powrót, prawda?
1: Nagłówki, obrazki, ramki, obrazki.
0: I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, żeby zwyczajnie przechodzić od elementu do elementu na stronie internetowej, poruszamy się strzałkami w prawo i w lewo przy naciśniętych klawiszach WO albo przy włączonej funkcji Quick Nav bez tych klawiszy WO.
1: Dodane 2 grudnia. Brak komentarzy. Skomentuj pierwszy. Artur Rutkowski przedstawia pliki do pobrania. Lista 3 rzeczy. Pobierz plik z audycją. Plik audio MP3. Ten podcast był pobierany 296 razy. Koniec listy. Strona 1 z 10. Wybierz 1, 2, 3, 4, 5.
0: Kolejne elementy na stronie. Zależy wszystko od tego, czego szukam, jaka to jest strona, bo niektóre strony mają nagłówki, niektóre nie mają nagłówków, więc poruszamy się zależnie od tego, jaki typ obiektów nas interesuje i jakie rodzaje obiektów znajdują się na odwiedzanej przez nas stronie internetowej. Oczywiście Safari to również pobieranie plików. Odbywa się ono analogicznie jak w innych przeglądarkach. Poruszamy się po oknie zapisywania takiego pliku, podobnie jak w oknie zapisywania dokumentów w edytorze tekstu. Jest nazwa dokumentu, jest miejsce, gdzie należy go zapisać, jest przycisk zatwierdzający pobranie itd., itd. To wszystko, myślę, że ci, którzy będą naprawdę zainteresowani komputerami Macintosh, zgłębią sobie już sami, ponieważ ten nasz podcast dzisiejszy, ostatni o VoiceOverze, a chyba przedostatni w cyklu poświęconym zapoznaniu się z komputerami Macintosh, już nabrał rozmiarów monstrualnych. Nie chcę dorzucać do tego niepotrzebnych szczegółów. Zapraszam do osobistego kontaktu ze mną makowisko.info@gmail.com. Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej Makowisko Strefa Przyjaznych Technologii pod adresem makowisko.klangoblog.net. I zapraszam do słuchania kolejnej audycji na temat Macintosha. Będę starał się wyjaśnić podstawy systemu Leopard, tak żeby każdy, kto otworzy komputer Apple, mógł się w tym systemie połapać i mógł co nieco w nim zdziałać. Mam nadzieję, że te informacje, które Państwu przekazałem, są w miarę czytelne. To są informacje bardzo poglądowe i przykładowe. Nie mam ambicji zapoznać Was z całym systemem Leopard oraz ze wszystkimi aplikacjami. Chciałem tylko pokazać, że te aplikacje, których na co dzień używamy, dają się używać w Macu i dają się używać z tą makową syntezą. Ja ciągle jeszcze spotykam się z wieloma komentarzami na temat tego, że ten voiceover makowy to jest jakiś taki wybrakowany czytnik ekranu, że to jest jakiś taki program, który tylko tyle o ile spełnia wymagania osób niewidomych. To nie jest prawda. To nie jest prawda, to jest pełnowartościowy, choć za darmo, to jednak pełnowartościowy i bardzo dobrze pracujący czytnik ekranu. Po roku używania komputera z voiceoverem nie mam żadnych zastrzeżeń. Oczywiście ograniczenia są ewidentne wtedy, kiedy program nie jest kompatybilny z voiceoverem, ale w tej chwili coraz więcej programów, w tym również znanych i renomowanych firm, stara się o poprawianie opcji dostępności, czyli o tą współpracę z voiceoverem. Tak więc myślę, że warto zaglądać do sklepów z Macami i oglądać te komputery przynajmniej, zobaczyć co to jest. Może się okazać, że wiele problemów, które towarzyszyły korzystaniu z komputera PC, zupełnie pozostanie gdzieś tam za nami. Ja się zupełnie przez ten rok nie zajmowałem moim Maciem, nie formatowałem jego dysku, nie musiałem prowadzić jakiejś konserwacji komputera, konserwacji oprogramowania. To wszystko po prostu działa. Dlatego zachęcam do odwiedzania sklepów z Macami i do odkrywania tego nowego świata, nowych komputerów. Jeśli nie po to, aby kupić, to przynajmniej po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób można zrobić komputer, który od początku, od wyjęcia z pudełka jest dostępny dla wszystkich, dla nas, dla niewidomych również. Dziękuję Państwu za uwagę, za cierpliwość dzisiaj w tym długim naszym programie. Zapraszam na następne. Mówił Robert Hecyk.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Welcome to Victor Reader.
4: Witold Gombrowicz, Ferdy Durkę.
5: Witam wszystkich, przy mikrofonie Mikołaj Rotnicki, a to jest moja pierwsza cegiełka do Tyflo Podcasta. Przed chwilą przedstawił się nam Victor Reader Stream. Jest to najnowszy odtwarzacz książek mówionych w formacie DAISY firmy Humanware. Adres internetowy www.humanware.com. Jeszcze raz przeliteruję. www.humanware.com. Jest to odtwarzacz przede wszystkim książek mówionych w formacie DAISY, ale nie tylko, ponieważ potrafi również odtwarzać pliki MP3, nagrywać notatki głosowe, jak również wbudowanym syntezatorem potrafi odtwarzać pliki tekstowe i pliki w formacie HTML. Może zacznijmy od tego, jak on właściwie wygląda. Mianowicie Victor Reader Stream jest mniej więcej wielkości portfela, takiego no czy sporego, to trudno powiedzieć, ale portfela. Doskonale mieści się w dłoni. Jego wymiary to tak mniej więcej długość około 11-12 cm, szerokość około 5-6 i wysokość mniej więcej 2 cm. Wcale nie jest duży. Jego waga, no, oceniam go tak na no może około 200 gramów. Więc tak, zacznijmy może od panelu przedniego, na którym zlokalizowana jest klawiatura numeryczna. Jeżeli ustawimy właśnie Wiktora w taki sposób, że klawiatura będzie skierowana ku naszej twarzy, ku nam, dość szybko zorientujemy się, że urządzenie to ma typową klawiaturę numeryczną, czyli od klawiszy od 1, 2, 3, skończywszy na 0, 9 i klawiszach gwiazdki i krzyżyka po prawej stronie i po lewej. Na samej górze tego przedniego panelu, jeszcze nad klawiaturą, znajdują się zewnętrzny głośnik, który właśnie mieliście okazję posłuchać. Do urządzenia oczywiście można podłączyć słuchawki, jest to o wiele wygodniejsze, o czym powiem za chwilę. Oprócz tego na przednim panelu u góry znajduje się wbudowany mikrofon, służący do nagrywania wspomnianych wcześniej notatek. Nad klawiaturą numeryczną znajdują się dwa przyciski. Jeden po lewej, jest to przycisk Go To. W zależności od tego, gdzie chcemy się udać, czyli czy do pliku, czy do rozdziału, czy do konkretnej książki, wciskamy ten przycisk i wybieramy z klawiatury numerycznej żądaną nas pozycję. Czyli możemy za pomocą tego klawisza bardzo szybko przejść do strony, do konkretnego rozdziału, do konkretnej książki, do konkretnego pliku dźwiękowego. Po prawej stronie, również nad klawiaturą numeryczną, znajduje się przycisk Bookmark, służący do wstawiania zakładek, do ich odszukiwania, indeksowania i po prostu poruszania się po zakładkach. Poniżej klawiatury numerycznej znajduje się taki przypominający takie zgrubienie, pasek, który ma służyć temu, żeby oddzielić nam klawiaturę numeryczną od pozostałych przycisków, które znajdują się poniżej panelu przedniego. A poniżej tej wypustki podłużnej znajduje się klawisz Sleep, służący do nastawiania Sleep Timera, czyli jeżeli na przykład słuchamy sobie książki tuż przed snem i chcemy, aby urządzenie wyłączyło się, jak zaczniemy, żeby książka nie leciała tak długo, aż się sama skończy, możemy za pomocą tego klawisza ustawić sobie, po jakim czasie urządzenie się wyłączy. Może to być 15, 30, 45 albo 60 minut. Poniżej tego klawisza znajdują się trzy klawisze sterujące odtwarzaniem, mianowicie środkowy w kształcie prostokąta. Jest to klawisz Play, Stop, za pomocą którego oczywiście, jak się domyślamy, uruchamiamy i zatrzymujemy nagrywanie. Po jego lewej stronie znajduje się trójkątny klawisz przewijania w tył, a po prawej przewijania w przód. Czyli za pomocą tych klawiszy możemy w bardzo szybki sposób przewijać nagranie, podobnie jak na magnetofonie. To by był mniej więcej przedni panel Wiktora Readera Stream. Przejdźmy może do jego górnej krawędzi, na której znajdują się od lewej złącze USB do podłączenia urządzenia do komputera za pomocą dołączonego kabla USB. Ewentualnie, jeżeli dysponujemy czytnikiem kart pamięci, także na USB, tutaj producent wskazuje, że możemy taki czytnik kart pamięci albo zewnętrzną po prostu pamięć na USB podłączyć. Jest to złącze mini USB, także potrzebny jest tutaj zewnętrzny kabel, dołączony oczywiście w zestawie. Następnie mamy złącze, właściwie slot karty pamięci SD. Ja tutaj może, nie wiem czy będzie słychać, jak ją włożyłem i wyjąłem, urządzenie pokazało, że karta została wyjęta lub włożona. Następnie na prawo mamy trzecie złącze, złącze zasilacza, w które wtykamy po prostu naszą ładowarkę, jeżeli chcemy urządzenie naładować. Czas ładowania wynosi mniej więcej 4 do 5 godzin, a okres pracy na akumulatorze mniej więcej około 15 godzin. Przejdźmy może teraz do prawej strony, prawej krawędzi Wiktora Readera Stream, na której znajduje się od góry złącze słuchawek, standardowe złącze 3,5 mm, poniżej 3,5 mm złącze zewnętrznego mikrofonu, ponieważ nie tylko za pomocą wewnętrznego, wbudowanego mikrofonu możemy dokonywać nagrań naszych notatek, ale również możemy ich dokonywać za pomocą zewnętrznego mikrofonu. W pewnej odległości poniżej znajdują się takie wypustki, takie kratkowane, które nam pokazują, że jest tutaj między nimi ukryty przycisk nagrywania. On jest specjalnie tak umiejscowiony, żebyśmy go przez przypadek nie nacisnęli palcem. Za pomocą tego przycisku uruchamiamy i zatrzymujemy nagrywanie notatek głosowych, ale również nagrywanie opisów zakładek, ponieważ co ciekawe, w tym urządzeniu po wstawieniu zakładki, na przykład w danej książce, nie tylko możemy jej przypisać konkretny numer, ale możemy danej zakładce przypisać również nagranie dźwiękowe, które opisuje, co wiąże się z tą zakładką. Na dolnej krawędzi tego urządzenia właśnie nie znajduje się nic, bo jest ona zaokrąglona. Także stanowi ona po prostu dolną część urządzenia. Przejdźmy może do lewej krawędzi Wiktora Readera Stream, na której znajdują się od góry przycisk Power, służący do włączania i wyłączania urządzenia, ale również, gdy urządzenie jest już włączone, za pomocą tego przycisku możemy przełączać się pomiędzy ustawieniami głośności, wysokości tonu i prędkości odtwarzania. Poniżej znajdują się dwa trójkątne przyciski, które służą do zmian parametrów tych poszczególnych funkcji. Czyli jeżeli akurat ustawiamy głośność, to za pomocą tych trójkątnych klawiszy zwiększamy głośność bądź zmniejszamy. Tutaj taka ciekawa uwaga, ponieważ Wiktor Reader Stream ma oddzielnie ustawioną głośność na głośnik zewnętrzny w skali od 1 do 10 i oddzielnie dla słuchawek. Jeżeli podłączymy słuchawki, automatycznie urządzenie wykrywa, że są one podłączone i dostosowuje ustawienia głośności osobne. Przejdźmy może jeszcze do tylnej części urządzenia, mianowicie przeciwległej stronie w stosunku do klawiatury numerycznej. Z tyłu znajduje się pokrywa baterii. Jest to bateria dedykowana, czyli stworzona specjalnie na potrzeby tego urządzenia. Nad pokrywą baterii znajduje się jeszcze takie metalowe złącze. Palce można je wyczuć jako taka swego rodzaju kratka, a mianowicie do tego złącza podłącza się specjalny zewnętrzny kartridż, który służy do odtwarzania książek w formacie NLS. To jest taki format bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, w bibliotece, amerykańskiej bibliotece dla niewidomych. W Polsce póki co jest to raczej niedostępne. Taki kartridż trzeba sobie kupić osobno. Co więcej, urządzenie, czyli Victor Reader Stream, musimy sobie aktywować w danej bibliotece po to, żeby z takich kartridży korzystać. Podsumowując opis wyglądu zewnętrznego odtwarzacza Victor Reader Stream, warto dodać, że został on wykonany z bardzo wysokiej jakości plastiku, w szczególności panel przedni, na którym znajdują się przyciski sterujące, jest bardzo miły w dotyku. Zobaczmy może teraz, jak Victor Reader Stream działa. Na samym początku, jeśli usłyszeliście po przedstawieniu się odtwarzacza Welcome to Victor Reader, nastąpiło krótkie odtworzenie ostatnio słuchanej książki. W tym przypadku było to Ferdydurke Witolda Gombrowicza, która w tej chwili jest nagrana na karcie. Jest to książka akurat w formacie Daisy. Spróbujmy może ją odtworzyć, czyli nacisnę na przednim panelu klawisz play.
4: Wydawnictwa literackiego Kraków, rok 1987. Nagranie studia książki mówionej Zakładu Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie.
5: Dobrze, zatrzymamy sobie może w tym miejscu. I teraz przejdziemy może do zaprezentowania tych podstawowych funkcji odtwarzania. Mianowicie książki Daisy charakteryzują się tym, że mają swoją strukturę, czyli możemy poruszać się po rozdziałach, po podrozdziałach, stronach. Wszystko zależy od tego, jak dana książka została przygotowana. W Victorze Reader Stream za pomocą klawiszy 8 i 2 naciskałem teraz klawisz 2, za pomocą niego, jak również z powrotem za pomocą klawisza 8. Wybieramy poziom, po którym chcemy się poruszać, czyli możemy wybrać albo poziom pierwszy, akurat w przypadku Ferdydurke książka ma nagłówki tylko na poziomie pierwszym. Możemy również poruszanie się po stronach, po poszczególnych frazach oraz po można powiedzieć przeskoku czasowym, który ustawimy sobie wcześniej w opcjach. W tym przypadku jest to page, level, one, phrase, time jump, 10 minut, czyli akurat w tym przypadku mam ustawione akurat 10 minut. Natomiast za pomocą klawiszy 4 i 6 przesuwamy się w rzeczywistości po tych elementach, czyli po albo między rozdziałami, rozdział w przód, rozdział w tył, albo fraza w przód, fraza w tył, w zależności od tego, co sobie wcześniej ustawiliśmy klawiszami 2 i 8. Przejdźmy może do ustawienia przechodzenia po rozdziałach. Ja jeszcze raz nacisnę dwójkę. Level 1, czyli poruszanie się po nagłówkach poziomu pierwszego. Naciśnijmy więc może klawisz 6, żeby zobaczyć, jaki jest kolejny nagłówek w książce Ferdydurke.
4: Rozdział pierwszy. Porwanie. We wtorek zbudziłem się o tej porze.
5: Jak zauważyliście, zaraz po przełączeniu się na kolejny rozdział, urządzenie dalej zaczyna odtwarzać dany odcinek. Przejdźmy może do kolejnego.
4: Rozdział trzeci. Przyłapanie i dalsze miętoszenie. Rozdział czwarty. Przedmowa do Filidora, dzieckiem podszytego.
5: I w taki sposób możemy poruszać się po rozdziałach. Może jeszcze zaprezentuję, jak poruszać się po frazach.
4: Zanim podejmę dalszy ciąg tych prawdziwych, pragnę tytułem dygresji. sesji zamieścić pod nazwą Filidor dzieckiem po 3.
5: I tak mniej więcej wygląda w kilku słowach nawigacja po typowej książce Daisy. Jak wspomniałem na początku, Victor Reader Stream odtwarza nie tylko książki w formacie Daisy, ale również nazwijmy to zwykłe audiobooki nagrane w formacie MP3. Tutaj producenci przewidzieli właśnie taką możliwość i poszczególne rodzaje książek, czyli książki w formacie Daisy, książki w nieustrukturyzowanym formacie, czyli właśnie w formacie zwykłym MP3, muzyka, notatki głosowe oraz pliki tekstowe przechowywane są w osobnych folderach, zwane tutaj bookshelf, czyli niejako półki z książkami. Za pomocą klawisza numer 1 możemy przełączać się po poszczególnych folderach. Naciśnij może teraz jedynkę.
4: Bookshelf, Talking Books, 3, Books, 2. Witold Gombrowicz, Ferdy Durkę.
5: Wiktor nas poinformował, że jesteśmy na półce z książkami Talking Books, czyli właśnie książkami ustrukturalizowanymi, czyli takimi jak książki w formacie Daisy. Powiedział, że są w środku 3 książki, 3 books i 2, że odtwarzamy w tej chwili książkę numer 2, akurat w tym przypadku książkę Ferdy Durkę. W tym momencie po naciśnięciu klawisza numer 1 i przeczytaniu tej informacji o dostępnych książkach, klawisze 4 i 6 pozwalają nam nawigować pomiędzy książkami. Więc to była książka numer 3 i numer 1. Są to standardowe książki, które przychodzą po prostu na płycie CD dostarczanej z Victorem Stream po to, żeby sobie zobaczyć, jak w ogóle wyglądają książki w formacie Daisy i jak łatwo można po nich nawigować. Co jeszcze? Przejdźmy może jeszcze do jednej bardzo ciekawej funkcji, mianowicie klawisz numer 5. Jeżeli gdzieś zgubimy się, nie pamiętamy, gdzie jesteśmy, w jakiej książce, w jakim rozdziale, wystarczy nacisnąć klawisz numer 5, oczywiście oznaczony specjalną wypustką, tak jak jest to na wszystkich albo prawie wszystkich klawiaturach numerycznych. Naciśnijmy więc piątkę.
4: Where am I? Page 8, heading 8.
1: Chapter 2. Traveling to Nord.
5: I poinformował nas w tej chwili Victor Reader, że jesteśmy w konkretnym miejscu, na konkretnej stronie danej książki. Czyli jeżeli zgubimy się, naciskamy piątkę i Victor Reader nam podpowie, gdzie jesteśmy. Jeszcze jednym bardzo ciekawym klawiszem jest klawisz numer 0. Jest to klawisz, pod którym mamy dostęp do informacji o aktualnie słuchanej książce, o tym, ile czasu już minęło od jej odtwarzania, ile czasu pozostało do końca, jak również wszelkiego rodzaju informacje na temat w ogóle urządzenia, jego wersji, stanu naładowania baterii, wersji oprogramowania i wiele, wiele innych. Ja może przejdę z powrotem do Ferdy Durkę. Naciskam jeszcze raz szóstkę.
4: Witold Gombrowicz, Ferdy Durkę.
5: Nacisnę play. I co pewnie zauważyliście, Victor Reader Stream pamięta, w jakim miejscu daną książkę kończyliśmy słuchać. Więc to też jest bardzo, bardzo przydatna funkcja. Znaczy, wróćmy teraz może do tego zera. Naciśnijmy je.
4: Info. Witold Gombrowicz. Ferdy Durkę. 239 pages, 16 headings. Total time 11 hours, 36 minutes, 1 second. Time elapsed 2 hours 46 minutes 6 seconds. Time remaining 8 hours 49 minutes 55 seconds. 1 bookmark in this book. 13 books. Battery powered. Battery level medium. About Victor Reader. Version 1.1.15. Model 303. Stream. Serial number 95.
0: Witold Gombrowicz.
4: Więc
5: Jak słyszeliście, jest tu mnóstwo informacji pod tym zerem, czyli informacje na temat, jakie książki słuchamy, ile czasu już upłynęło, ile ona ma do końca, tutaj chyba, jeżeli dobrze pamiętam, około 11 godzin, ile jest stron, tutaj w tym przypadku ponad 200. Także mnóstwo informacji dostępnych zaledwie pod jednym klawiszem. Jeżeli chcemy oczywiście te informacje jakoś szybciej sobie przewinąć, wystarczy zero nacisnąć kilka razy. Więc nie musimy całej litanii oczywiście sobie odsłuchiwać. Co jeszcze? Przejdźmy może teraz do jakiejś książki, zaraz zobaczymy, czy tutaj mamy, która nie jest ustrykalizowana. Naciskamy jedynkę. Przeszliśmy teraz do folderu z innymi książkami, Other Books, w której znajdują się książki nieustrukturalizowane, czyli niekoniecznie takie jak książki w formacie DAISY, ale na przykład zwykłe książki w formacie MP3. Tutaj wbudowany syntezator przeczytał nam CCC Bullerbyn, a w rzeczywistości jest to Dzieci z Bullerbyn, książka, właściwie audiobook czytany przez Irenę Kwiatkowską, to taki dołączony chyba był jakiś czas temu do Gazety Wyborczej. Spróbujmy ją uruchomić, tę książkę. Naciskamy klawisz play. Other books. CCC Bullerbyn. File 8.07
3: CCC Bullerbyn MP3. Pies ma pilnować domu i siedzieć w budzie. Syp myślał, że będzie mógł jak zawsze iść z ulem na spacer, więc skakał i piszczał.
5: To jest książka w plikach, pojedynczych plikach MP3 i tutaj za pomocą klawiszy 2 i 4 możemy wybrać, no nie wybierzemy tutaj poziomu, podobnie jak w książkach DAISY, ale możemy wybrać bezproblemowo plik albo przeskoczenie za pomocą czasu. Przejdźmy może do kolejnego pliku.
3: Bardzo przyjemnie jest mieć takie zupełnie swoje własne zwierzę.
5: No i jak słyszeliście, po tych plikach można się bez problemu poruszać klawiszami 4 i 6. Co więcej, odtwarzacz za pomocą wbudowanego syntezatora za każdym razem odczyta nam nazwę pliku, który akurat odtwarzamy. Naciśnijmy może jeszcze raz jedynkę. Przeszedłem teraz do folderu z muzyką, ponieważ Victor Reader, no oprócz książek w formacie DAISY i pliku zwykłych MP3, a muzyka bardzo często w plikach MP3 występuje, może też być wykorzystywany jako odtwarzacz zwykłych plików muzycznych. Zobaczmy, czy da się coś odtworzyć. Music, folder 3, Pirate Movie, File 1, Pirates Pirate Movie Victory, Movie Theme, MP3. End of book. Jeszcze raz. Go to file.

0: No, jak słyszymy, można bezproblemowo odtwarzać za pomocą tego odtwarzacza również książki, również pliki MP3, czyli zwykłą muzykę. Możemy sobie je oczywiście poorganizować w foldery typu wykonawca, album. Victor Reader rozpoznaje bezproblemowo te wszystkie foldery. Kolejną funkcją Victora Readera Stream, o której wspominałem wcześniej, jest możliwość nagrywania notatek głosowych, czyli Victor Reader może nam służyć również jako dyktafon. Przejdźmy może do folderu z nagraniami. Bookshelf, music, one, text files, four, book, notes, one, book. Jest to folder Notes. No i spróbujmy właśnie za pomocą tego przycisku, który znajduje się na prawej krawędzi urządzenia, przycisku nagrywania, coś nagrać. Notes. Start recording. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Próba mikrofonu. To jest nagranie testowe. Stop recording. Note one. Created. No i Victor Reader Stream poinformował nas, że stworzył pierwszą notatkę głosową. Spróbujmy ją odtworzyć naciskając klawisz play.
1: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Próba mikrofonu. To jest nagranie testowe.
0: No i jak słyszeliśmy, bez problemu taka notatka została nagrana za pomocą mikrofonu wbudowanego w Victora Reader Stream. Możemy oczywiście też notatki nagrywać mikrofonem zewnętrznym, jeżeli takim dysponujemy. Kolejną bardzo ciekawą funkcją i można by powiedzieć dosyć rewolucyjną jest taka, mianowicie, że Victor Reader Stream ma wbudowany syntezator mowy. Jest to syntezator mowy Vocalizer, można by powiedzieć następca syntezatorów RealSpeak. To są syntezatory firmy Nuance. I za pomocą tego wbudowanego syntezatora, po pierwsze, możemy odtwarzać czy słuchać plików w formacie TXT, czyli tekstowych, HTML, również i nawigować po nich, jeżeli posiadają na przykład nagłówki. Póki co nie ma jeszcze wersji polskiej tego syntezatora, natomiast no mówię, czas pokaże i najprawdopodobniej w najbliższej przyszłości taki wbudowany syntezator na pewno mowy polskiej na pewno się pojawi. Spróbujmy może odtworzyć jakiś właśnie plik tekstowy za pomocą wbudowanego syntezatora. Bookshelf, notes, one, talking books, three, other books, eight, book, music, one, book, text files, four, books, one. Humanware, company profile text. I jeszcze taka mała uwaga, to co słyszycie, ten taki męski głos, który był słyszany, to są komunikaty głosowe wbudowane w Victora Reader Stream, które no, z pewnością zostały nagrane głosem ludzkim. Natomiast ten taki, no nazwijmy to, miły, ładny głos kobiecy, który przed chwilą poinformował nas, że jesteśmy w folderze z plikami i gotowy do odtworzenia jest plik Humanware, to był właśnie ten Vocalizer, czyli wbudowany syntezator Victora Reader Stream. Spróbujmy może odtworzyć ten plik. Text files. Humanware. Company profile text. Of the global information age in which we live. Company profile, a meeting of minds in January of 2005. Paul's data and Visuaid merged to form Humanware. Focused on enhancing the lives of people with disabilities, Humanware provides intuitive, intelligent solutions that enable their. No i tak mniej więcej brzmi ten wbudowany syntezator mowy. I jeszcze może zaprezentuję, jak wygląda sterowanie tymi parametrami, o których powiedziałem wcześniej, mianowicie głośności, wysokości i szybkości odtwarzania. Przejdźmy może do jakiejś książki. Bookshelf, text files, four, books, notes, one, talking books, three, books, one. Climbing the highest mountain. Two. Witold Gombrowicz, Ferdy Durkheim.
2: młodzieży naszej niemożność życia.
0: Naciśnijmy przycisk power jeden raz, króciutko. Tu możemy regulować prędkość i za pomocą znajdujących się poniżej klawisza power trójkątnych wskaźników, trójkątnych przycisków zwiększamy, zmniejszamy prędkość. Oczywiście z tych funkcji możemy też korzystać w momencie, gdy nagranie jest już w toku. Także spróbujmy zmniejszyć lub zwiększyć prędkość.
3: Oraz innych części ciała. Słyszeliście słowa ordynarne, walczące ze słowami cnosowymi i inne słowa nieistotne, wygłaszane tak jak przez nauczycieli. I będziecie niemi świadkami, jak rzecz złożona ze słów nieistotnych skończyła się podle cudacznym grymasem.
2: Tak już w staraniu młodości człowiek wsiąka we frazes i w grymas.
0: No, brzmiało to dosyć śmiesznie, natomiast zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy ja wracałem do pierwotnego, normalnego poziomu głośności, w pewnym momencie piknięcie było takie specyficzne. Oznacza to, że wracamy do oryginalnego poziomu głośności, czyli Victor Reader Stream informuje nas, że jesteśmy na poziomie prędkości 0, czyli tym domyślnym. Podobnie jest w przypadku tonu i głośności. Ja spróbuję jeszcze ustawić inny parametr, mianowicie tone.
2: Później wykuwa się dojrzałość nasza. Za chwilę ujrzycie inną rzeczywistość. Inny pojedynek. Mój śmiertelny profesorów G.L. Filidora z Leydy oraz Momsena z Kolombo ze szlacheckim przydomkiem Antyfilidora. I tam także występują słowa.
0: Jak było słychać na tej demonstracji, zwiększając i zmniejszając poziom parametru tone, mogliśmy usłyszeć, że było po prostu więcej lub mniej niskich lub wysokich tonów. Im przesuwamy się w górę, tym mniej niskich, a więcej wysokich tonów, a jak przesuwamy się na skali w dół, tym więcej niskich tonów. No, tutaj ten parametr możemy sobie regulować, jeżeli na przykład nie zadowala nas, nazwijmy to, poziom nagrania. Na zakończenie powiem może, co znajduje się w komplecie. Otóż sam odtwarzacz Victor Reader Stream, oprócz tego wysokiej jakości słuchawki stereofoniczne, futerał na odtwarzacz, który jest moim zdaniem bardzo wygodną rzeczą, ponieważ posiada specjalny klips do paska. Możemy go wtedy zabierać ze sobą gdzie tylko chcemy, mając go przyczepionego do paska spodni. Oprócz tego dwa kable USB, jeden służący do podłączenia Victora Readera Stream do komputera, a drugi do podłączenia Victora Readera z na przykład pendrive'em, na którym są książki, jeżeli nie dysponowalibyśmy kartą pamięci. Karty pamięci niestety w zestawie nie ma. Trzeba ją sobie osobno kupić. Natomiast przy zakupie takiej karty należy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż Victor Reader Stream obsługuje karty pamięci do pojemności maksymalnie 8 GB, czyli na takiej karcie dosyć sporo książek możemy zmieścić. Natomiast karty od 4 do 8 GB muszą być to karty oznaczone symbolem SDHC, czyli Secure Digital High Capacity. I tylko takie karty o pojemnościach powyżej 4 GB, czyli od 4 GB do 8, będą widziane przez Victora Readera Stream. Oczywiście nie ma problemu z kartami mniejszymi, na przykład 2 GB, 1 GB czy 512 megabajtowymi. Oprócz tego w pudełku znajdziemy również płytę CD, na której nagrana jest instrukcja obsługi urządzenia w formacie plików MP3 oraz kilka przykładowych książek w formacie DAISY do przegrania sobie na kartę pamięci i do późniejszego ich odsłuchania. Oprócz tego znajdziemy tam również bardzo interesujące i dostępne przez za pomocą screen readerów oprogramowanie służące do przegrywania łatwego właściwie przegrywania i zarządzania naszymi książkami na komputerze PC i przegrywania ich do Wiktora Readera Stream, a także do zgrywania z Wiktora Readera Stream na komputer naszych notatek głosowych, ponieważ notatki głosowe nagrywane przez Wiktora Readera Stream są zapisywane w formacie 3GP, a za pomocą tego oprogramowania bezpośrednio możemy je przekonwertować na przykład na Wave'a. W zestawie nie mogło zabraknąć oczywiście standardowej ładowarki, za pomocą której możemy ładować akumulator naszego odtwarzacza. To by było na tyle w tym odcinku Tyflo Podcasta. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach będę mógł powiedzieć więcej o tym bardzo fajnym odtwarzaczu. A tymczasem pozdrawiam i do usłyszenia.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Mamy połowę sierpnia, mamy dużo burz ostatnio w Polsce i mamy też cyfroprzegląd jak co tydzień. Prawie co tydzień.
1: Tak.
0: Ale załóżmy, że co tydzień. Dzisiaj jesteśmy w takim składzie bardzo męskim. Jest Robert Łabęcki, który za chwilę powie, co się tu w Tyfloprzeglądzie będzie działo.
2: I powie dzień dobry, albo dobry wieczór.
0: Dzień dobry, albo dobry wieczór. Jest Michał Dziwisz.
1: Dobry wieczór.
0: Który czuwa nad całością, wysyła wszystko w eter. Jest Mikołaj, który jak zwykle, i Paweł, którzy królują zazwyczaj w ilości znalezionych informacji. No i jestem ja, który coś tam będę też mówił. I będę zmieniał tematy na tym przeglądzie. No to jak się rzekło, że Robert będzie zapowiadał, no to Robercie, zapowiedz, co to się będzie działo.
2: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie. Ważna uwaga dla grających w Hearthstone. Poradnik dla kobiet dotkniętych genetycznymi schorzeniami oczu. Wiemy coś więcej o ICC Weekend w tym roku. Zdobądź indeks marzeń. Sklektron, dostępne narzędzie do zarządzania bazami danych. Powstał dodatek do czytnika ekranu NVDA, pozwalający na przesyłanie wiadomości ze schowka do Telegrama. Barilla dołącza do Be My Eyes. Koniec rozwoju FlickType. Twórca rozwoju komunikatora TeamTalk ogłasza, co dalej z klientem dla dostępności. Onyx Pro, nowy produkt od Freedom Scientific. Teleparty, wspólne oglądanie filmów. iCloud dla Windows wprowadza wsparcie haseł dla pęku kluczy. Alda, język dla programistów i muzyków w jednym. Od września logowanie biometrią w Allegro. SoundStream, kolejny kodek oparty na sieciach neuronowych od Google.
0: I będzie jeszcze jeden news, który tutaj w newsach się nie zmieścił. News na temat na przykład aplikacji Polsat Go. Ale zaczynamy od tematu, który się pojawił już tydzień temu, czyli na temat gry Hearthstone. I no tutaj Michał ma uwagę odnośnie tego, jak dobrze, czy komfortowo, czy poprawnie, czy w ogóle grać w tę grę.
1: Tak jest. Mam uwagę, która wynika z moich osobistych doświadczeń, jeżeli chodzi o grę w Hearthstone. Tu przy okazji podziękowania dla Arka Świętnickiego, który kontaktował się również z deweloperem, próbował pomóc rozwiązać ten problem, a problem jest to dosyć nietypowy, chociaż dla osób niewidomych może okazać się dość częsty. Jak to wygląda z różnego rodzaju modyfikacjami programów, pewnie pamiętamy to jeszcze sprzed kilku lat, a nawet może i obecnie. Niektóre dodatki do różnych programów, skrypty do programów odczytu ekranu, pomagające rozwijać udźwiękowienie w różnych aplikacjach, miały kiedyś bardzo często, teraz też od czasu do czasu mają takie zalecenie, żeby uruchamiać te programy w konkretnych rozdzielczościach. No i słuchajcie, jeżeli chcecie grać w Hearthstone, to upewnijcie się, że wasz komputer również pracuje w określonej rozdzielczości, konkretnie 1280x1024. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli nie ustawicie sobie tej rozdzielczości, to po prostu ten dodatek wam nie będzie działał. I to nie będzie wam działał ten mod w taki bardzo specyficzny sposób, bo on się uruchomi. I ja powiem więcej, nawet będziecie w stanie przejść przez jakiś tam pierwszy czy drugi element tutoriala, ale później może się okazać, że utkniecie w pewnym miejscu, tam gdzie rozkłada się te karty, gdzie wybiera się, czy dana karta ma być ułożona po lewej czy po prawej stronie, no to w tym momencie po prostu grzęźniemy i nie ma możliwości, żeby cokolwiek z tym zrobić, możemy po prostu zamknąć program. Więc pamiętajcie o tym, żeby sobie odpowiednią rozdzielczość ustawić. Przypomnę jeszcze raz, 1280x1024 piksele. Ustawiacie i gracie, i tu potwierdzam to, o czym mówił też Arek w poprzedniej audycji, bo ja to sobie testowałem, bo myślałem, że jednak tu się nasz kolega pomylił i to jest wina polskiego interfejsu. Nie, absolutnie nie. Można sobie grać z polskim dubbingiem i ja to szczerze polecam, bo naprawdę Polacy wykonali tu kawał dobrej roboty. Dubbing jest bardzo fajny i rzeczywiście no, w porównaniu do angielskiego to wypada zdecydowanie in plus.
3: A skoro już mowa o grach, to jeżeli mogę dwa takie powiązane z tematyką newsy. News numer jeden, chociaż to właściwie nie jest wcale nic nowego. Dowiedziałem się ostatnio i chcę zainteresować się tematem i może kiedyś będę mógł coś więcej na ten temat powiedzieć, że da się po niewidomemu grać w Magic the Gathering. To jest taka popularna wśród widzących karcianka, działająca poniekąd na podobnych zasadach, tylko bardziej skomplikowana i bardziej rozbudowana. Chyba najsłynniejsza z tego typu gier, która w ogóle zaczęła jako gra no, fizyczna, bazująca na fizycznych kartach, takich istniejących w świecie rzeczywistym. I sporo jest w ogóle turniejów w MTG odgrywanych w rzeczywistości. Ale pojawiły się też wersje wirtualne, pojawiły się też wersje na komputery i podobno w jedną z tych wersji przy odrobinie samozaparcia i przy odrobinie umiejętności korzystania z nawigacji obiektowej w NVDA-u jesteśmy w stanie grać. Drugi news, jeżeli chodzi o gry, The Veil, audio RPG, na które wielu ludzi czeka, wychodzi 19 sierpnia. Co z tego będzie, zobaczymy, ale dużo osób jest bardzo gdzieś tam podekscytowanych tą grą. Jak to faktycznie wyjdzie, to myślę, że będę miał okazję pograć i coś więcej na ten temat powiedzieć w przyszłej audycji.
0: To były gry audio, a teraz i nie tylko audio, generalnie gry, a teraz przechodzimy do poradnika dla kobiet, z problemami wzrokowymi, ale to co za poradnik, no to o tym więcej Robert.
2: Poradnik powstał, jest on poradnikiem dla kobiet i z racji tego, że no, jest on poradnikiem dla kobiet, to poprosiłem kobietę, żeby przeczytała tę wiadomość. Proszę bardzo, Zofio, zaczynaj.
4: Poradnik dla kobiet dotkniętych genetycznymi schorzeniami oczu został przygotowany w ramach projektu Wszystko dla ratowania wzroku. Publikację opracowali eksperci lekarze z Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Broszura zawiera informacje, w jaki sposób dziedziczy się genetyczne schorzenia oczu. Autorami materiału są profesor dr habilitowany nauk medycznych Maciej R. Krawczyński oraz dr nauk Anna Skorczyk-Werner z Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W poradniku można znaleźć m.in. odpowiedzi na pytania, jakie rodzaje chorób dziedziczone są najczęściej, czy badania genetyczne są finansowane przez NFZ oraz czy wczesne rozpoznanie choroby narządu wzroku u dziecka i podjęcie leczenia gwarantują zachowanie lub poprawę widzenia. Ryzyko genetyczne, czyli prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u potomstwa lub rodzeństwa ocenia się indywidualnie w każdej rodzinie i dla każdego jej członka. Ryzyko wyrażane jest w procentach i jest ściśle związane ze sposobem dziedziczenia choroby. Choroby jednogenowe, również te dotyczące narządu wzroku, mogą być dziedziczone na jeden z pięciu sposobów. Autosomalny dominujący, autosomalny recesywny, sprzężony z chromosomem X recesywny, sprzężony z chromosomem X dominujący i mitochondrialny. Kluczowe dla oceny ryzyka powtórzenia się choroby w rodzinie jest właściwe rozpoznanie przyczynowe, można przeczytać w poradniku. Z kompendium można zapoznać się na stronie, do której link znajdziecie w komentarzu pod audycją. Publikacja została przygotowana w ramach projektu Wszystko dla ratowania wzroku, którego jednym z głównych celów jest poprawa dostępu do diagnostyki genetycznej i innowacyjnych terapii. Działanie jest prowadzone przez jedną z organizacji pozarządowych z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego z funduszy EOG.
1: Sam bym lepiej nie przeczytał. A tymczasem zaglądam do komentarzy, bo już się rozpisaliście i mamy komentarze dwa od słuchaczek. Pierwszy komentarz to jest komentarz od Ani i to będzie dotyczyć informacji, żeby to wszystko spiąć taką klamrą, też przedstawionej swego czasu przez Roberta. Witajcie, ostatnio w Tyflo Przeglądzie była mowa o lekarzu na medal, jeśli nie przekręciłam nazwy tego konkursu. W związku z tym chciałam się podzielić moimi wrażeniami na temat jednego gabinetu fizjoterapeutycznego, do jakiego trafiłam przez przypadek. Gabinet znajduje się w Miedźnej, niedaleko Pszczyny. Bardzo się zdziwiłam, kiedy weszłam do środka. Po pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, że tak powiem, to ścieżka prowadząca do gabinetu. Byłam tym bardzo zaskoczona, ponieważ pierwszy raz na coś takiego natrafiłam w takim miejscu. U jakiegokolwiek lekarza nie byłam, to czegoś takiego nie było. Kolejnym pozytywnym wrażeniem była sama terapeutka, która wiedziała, jak ma się zająć osobą niewidomą. Wiadomo, jak to wygląda u nas z lekarzami, którzy na przykład nie wiedzą, jak mają pokierować pacjenta, aby mógł usiąść w miejscu dla niego przeznaczonym. Miałam robiony laser wysokoenergetyczny na kostkę, ponieważ mnie bardzo bolała. Sama terapeutka ukończyła tyflopedagogikę, dlatego też wiedziała, jak ma się mną zająć. Bardzo miła i serdeczna osoba, która za wszelką cenę chce pomóc. Szczerze polecam i zachęcam, aby odwiedzić to miejsce, bo naprawdę warto. Link dołączę potem w komentarzu pod tyfloprzeglądem dla zainteresowanych osób. No rzeczywiście, takie podejście to warto chwalić, bo to nie jest częste, zwłaszcza ścieżka prowadząca do gabinetu. Spotkaliście się z czymś takim kiedyś?
0: Nigdy.
1: No właśnie.
0: I nigdzie.
1: I nigdzie.
2: Nie,
1: no.
2: nie, w ogóle no. to.
1: Ale jak widać można, no zwłaszcza jeżeli właścicielka gabinetu ma przygotowanie tyflopedagogiczne, no to też wiele by tłumaczyło. Tymczasem jeszcze jeden komentarz od Agi tym razem. Cześć, mam takie pytanko, czy warto pisać do supportu aplikacji Portal Pasażera na temat problemu z dostępnością, czy raczej nie? To ja odpowiem. Pisać zawsze warto. Pisać zawsze warto, jest zawsze szansa, że ktoś zauważy i przynajmniej spróbuje coś z tym zrobić. Oczywiście gwarancji nikt nigdy w żadnym przypadku nie da, no ale jak to mówią, kropla drąży skałę, więc ja bym powiedział, że zawsze warto.
2: Też kto komentarz... nie próbuje, ten nie ma.
5: To prawda. Też chyba pojawił się komentarz podobnej treści dotyczący Fubara, gdzie słuchacz Brzeszczot zwraca uwagę na to, że nadal na Androidzie przynajmniej, ja myślę, że na iOSie też, tak? Jest problem taki, że nie jest możliwa nawigacja ze screen readerami.
1: To znaczy, nie, na iOSie tam trzeba jedną opcję przestawić i ten odtwarzacz zachowuje się już dobrze, wszystko jest w porządku, ale jak sobie tego nie przestawimy, to istotnie nie nadaje się w zasadzie do niczego. Nie wiem, jak jest w przypadku Androida, na iOSie to wystarczy. Ja z Fubara jestem na iOSie bardzo zadowolony, poza tym jednym mankamentem, z którym można sobie poradzić, ale rzeczywiście mogliby coś z tym zrobić. To się zgadza. Jeżeli na Androidzie jest gorzej, no to warto, myślę, zgłaszać, bo to jest po prostu fajny odtwarzacz.
2: I lubimy z niego korzystać, i dający wiele tak możliwości.
1: Tak.
0: Kolejny news, tym razem związany z wyjazdami na temat, może niekoniecznie właśnie z wyjazdami, bo w tamtym roku zdaje się odbywało się to online, czyli ICC Weekends. Mikołaj ma informacje odnośnie tego, co się, nie wiem, czy tego coś tam będzie działo, ale no jakieś informacje tak na temat tego są.
3: ICC Weekend, impreza organizowana co roku przez organizację, która na początku zajmowała się wysyłaniem Belgów na ICC, potem rozszerzyła trochę swoją działalność na obszar gdzieś tam nie za bardziej międzynarodowy. Takie krótkie, trzydniowe wydarzenie, ludzie z całej Europy mogą pojechać i się spotkać. Spotkać się, pouczestniczyć w warsztatach, jeżeli tylko znamy angielski i jesteśmy w grupie wiekowej od lat 16 do lat 30, to możemy się na wydarzenie wybrać. I teraz tak, w tym roku wydarzenie odbywa się na miejscu z zastrzeżeniem, że no regulacje COVID, czyli jeszcze może się ewentualnie coś zmienić, ale plan jest taki, żeby wydarzenie się odbywało na miejscu. Odbywa się to w innym miejscu zupełnie, ma być to koło Brukseli, w jakiejś innej lokalizacji, większej. Podane jest Hanebos Dworp. Nie wiem, Pawle, czy ty masz jakiekolwiek pojęcie?
5: Oj, nie. Nie wiem, w którą stronę bardziej. Czy to bardziej Mechelen, czy to bardziej gdzieś tam w stronę francuskiej części? Nie wiem.
3: Mówię, ja nie znam kompletnie Belgii, więc ciężko mi w ogóle powiedzieć, co znaczy Hanebos Dworp, czy Dworp to region. Ciężko mi powiedzieć, tak po prostu cytuję, jak było napisane w mailu. Październik 15 do 17, czyli w tym roku troszkę wcześniej się to odbywa. I 95 euro jest opłata, no czyli więcej niż było, bo było to 75 do tej pory, plus lot, plus wiadomo, to w naszej kwestii jest, jak się tam dostaniemy. I do tego mamy trzy linki, które będą umieszczone pod audycją, czyli jak zasubskrybować się jako członek, jako wolontariusz lub jeżeli ktoś chciałby wpaść, tam jest podczas bodajże 2 godzin mogą sobie wpaść osoby z zewnątrz. Można

0: byłem na online. W 2019 byłem w samej Belgii. Ja uważam, że fajna impreza. Warto chociaż raz, jeżeli mamy taką okazję, się wybrać, bo jest to ciekawe. A nie wiem, mnie w tym roku niestety raczej nie będzie, ale jeżeli kogoś nie było, aby chciał, to myślę, że warto. Myślę, że jest to coś fajnego i warto pojechać.
1: No ja
0: Sprawdziłem, gdzie
1: również
0: jest.
1: byłem i mogę tylko powiedzieć, że potwierdzam. O tyle jest to ciekawe wydarzenie, że nie ma tam obowiązku posiadania koordynatora narodowego grupy. No więc trafiają tam też osoby z krajów, na przykład, które zazwyczaj na ICC reprezentowane nie są. No, na przykład na online'owym ICC rok temu, wątpię, że ta osoba też się pojawi na żywo, była osoba z Meksyku. Na ICC 2018, tym na żywo, gdzie ja byłem, była osoba na przykład z Albanii. Więc no, pojawiają się takie osoby właśnie z krajów, gdzie tych koordynacji nie ma, jest dużo. Tak, jest to ciekawe. No jest krótsze, wiadomo, ale i tak dużo z tego można wyciągnąć. A ja
0: No i też
1: sprawdziłem.
0: to, że komunikujemy się po prostu bezpośrednio z organizacją, że to od organizatora zależy, kto jedzie, to, że zasięg wiekowy jest nieco większy, bo to nie jest tak jak w zwykłym ICC 16-22, tylko 16-30. No, myślę, że fajne faktycznie wydarzenie. Zwłaszcza teraz, bo faktem w tym Scouts House, gdzie to było do tej pory organizowane, to miejsce miało swoje problemy. Ono nie było zbyt wygodne, ono było daleko. Tam były pokoje po 8 osób. Tam ludzie mieli z pościelą problemy, z ogrzewaniem problemy. I to miejsce było takim tanim, ale może niezbyt dobrym miejscem. Teraz jest to podobno w ogóle zupełnie nowa lokalizacja, więc podejrzewam, że wszystkie te problemy, a przynajmniej duża część, może odejść w zapomnienie.
2: Sprawdziłem, gdzie ten dworp, nie wiem jak to się czyta, leży. Na południe od Brukseli. No tyle wiem. Także. No jeżeli komuś to coś powie więcej, no to. Tymczasem zmieniamy zupełnie tematykę. Zdobądź indeks marzeń. Michale, cóż to takiego, o co chodzi?
3: A no to już jest 10. indeks marzeń, 10. ten konkurs, który jest organizowany przez Fundację Anny Dymnej mimo wszystko. A jest ten konkurs adresowany do tegorocznych maturzystów i studentów. 9 laureatów konkursu otrzyma 9-miesięczne stypendia. W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne z całego kraju, które spełniają następujące warunki. Zdały maturę z dobrym wynikiem lub z takim samym wynikiem zaliczyły rok studiów, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, napiszą list motywacyjny na jedną stronę A4, odpowiadający na pytanie, dlaczego ja powinienem otrzymać stypendium Akademii Odnalezionych Nadziei. Dostarczą zaświadczenie o przyjęciu na studiach, na przyjęciu na studia lub o zaliczonym roku studiów. No a do listu motywacyjnego należy dołączyć jeszcze komplet dokumentów, o których jest mowa na stronie Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko. Jest tam to szczegółowo napisane. Warto też zapoznać się z regulaminem. No i jeżeli ktoś ma ochotę, no to jeszcze chwilę na zgromadzenie tych dokumentów i na napisanie tego listu motywacyjnego będzie mieć, bo całość należy dostarczyć do 30 września pisemnie, tradycyjną pocztą, bądź też za pomocą poczty elektronicznej. No i wszystko rozstrzygnie się 12 października. 9 osób otrzyma takie 9-miesięczne stypendia. Zawsze to jakiś grosz, który na pewno się przyda, więc myślę, że warto się pokusić, jeżeli spełniacie te warunki.
2: Dokładnie tak. A teraz coś dla tych, którzy zarządzają bazami danych, którzy chcieliby zarządzać bazami danych, bo pojawiło się do tego dostępne narzędzie na GitHubie, Mikołaju.
0: Tak, narzędzie nazywa się bodajże SQLectron. Ja sam nie testowałem, ale dostałem cynka na Twitterze od niewidomego programisty, że testował i że fajne i że dostępne. A dobrze wiedzieć, bo takie rzeczy się czasami przydają. No, narzędzie pozwala nam połączyć się do bazy danych.

0: danych, czy to MySQL, czy to Postgres, czy to do pliku z bazą danych SQLite, czy to jeszcze chyba do kilku innych. I tą bazą z poziomu graficznego interfejsu sobie normalnie zarządzać. Mówię, ja sam nie miałem okazji się pobawić, ale ludzie mówią, że dostępne, a wiem niestety z własnego doświadczenia, że z takimi narzędziami to z tą dostępnością bywa bardzo, bardzo różnie i nie jest prosto znaleźć coś, co dostępne jest. Więc jeżeli komuś coś takiego potrzebne, to myślę, że warto potestować, warto się pobawić.
1: Tak, szczególnie,
0: Narzędzie.
1: że oczywiście, jeżeli ktoś zaraz no, powie, przecież jest dostępna command line'owa składnia SQL-a i tu nie będzie problemów, przecież to ja zawsze odpowiadam na to tak, tylko trzeba pamiętać o tym, że SQL nas o nic nie pyta, a czy my jesteśmy absolutnie pewni, że chcemy wykonać daną operację, a w przypadku niektórych poleceń SQL-a to można bardzo szybko jednym poleceniem na przykład usunąć wszystkie dane z tabeli, jeżeli zapomnimy doprecyzować, co my tak naprawdę chcemy zrobić, albo nadpisać całą tabelę.
0: To jest jedno. Drugie, jeżeli mamy jakąś większawą tabelkę, gdzie tych kolumn jest powiedzmy kilkanaście i tych wierszy jest powiedzmy kilkadziesiąt, kilkaset i my sobie chcemy szybko przejrzeć powiedzmy po autorze, to wbrew pozorom ze screen readerem nie jest to takie proste, bo co z tego, że na w interfejsie command line'owym ładnie podzieli na kolumny, jak my będziemy musieli trochę ekwilibrystyki zrobić w kwerendach, żeby nam ten screen reader to ładnie przeczytał. I jest kilka takich zastosowań, jeżeli mamy faktycznie troszkę więcej danych do przejrzenia, gdzie takie narzędzie GUI, ja widzę szczerze, że mogłoby się czasem faktycznie przydać. No więc jest coś takiego. Narzędzie używa frameworka Electron, czyli wygląda jak strona internetowa, przez co jest dostępne na Windowsa, Linuxa i macOSa. Więc z którego systemu byśmy nie korzystali, to na ten system możemy to zainstalować.
2: Że nie wspomnę o jeszcze jednym, nie no, wspomnę przecież o jeszcze jednym wykorzystaniu. No, pamiętajmy, że różne programy, jakieś swoje ustawienia, jakieś dane, które czasami są nam potrzebne, mogą zapisywać w jakiejś właśnie bazie danych, właśnie nieraz w SQLite często.
0: Tak,
2: I może
0: tak,
2: być
0: tak.
2: tak, że jakieś oprogramowanie, które jest niedostępne, a z którego będziemy właśnie potrzebowali informacji, które po prostu trzeba będzie wydobyć z tej bazy danych. No dobrze jest mieć narzędzie, które może to zrobić, bo po prostu, jakby już abstrahując od programistów, może się okazać, że to takiemu przeciętnemu Kowalskiemu może być, no może i potrzebne, a co najmniej przydatne. Także,
0: A
2: no,
0: to też prawda.
2: stety lub niestety, ale dobrze o takich rzeczach wiedzieć, bo nigdy nie wiadomo, co komu kiedy się przyda, bo się nagle okaże, że no właśnie jest program niedostępny, w którego na przykład trzeba będzie ustawienia jakieś zmienić, a ustawienia potrafią być naprawdę w SQLite'owych plikach.
1: Owszem, potrafią być i później jak to zrobić? A no właśnie za pomocą takiego narzędzia, o którym wspomniał Mikołaj.
2: No to z takich nowości, które mogą się ewentualnie przydać, no to jest dodatek do NVDA pozwalający na przesyłanie tekstu ze schowka do Telegrama. Paweł znalazł taki dodatek.
3: Tak, kolejne odkrycie z GitHuba, dodatek autorstwa kogoś chyba z Brazylii lub Portugalii. Język jest w każdym razie, no, wygląda jak portugalski. Dodatek prosty w obsłudze, bo wystarczy zaznaczyć tekst, skopiować go do schowka i nacisnąć NVDA i 0. Jeżeli otrzymamy komunikat w języku właśnie portugalskim, że wiadomość została pomyślnie wysłana, to raczej stuprocentową pewnością otrzymamy wiadomość od bota, że ten tekst został nam wysłany. I ten tekst będzie tam oczywiście pokazany, więc będzie można go sobie wykopiować, no i użyć gdzie chcemy, czy to link, czy to tekst. Wtyczka nie jest niestety aż tak oczywista w konfiguracji, bo wymaga tego, abyśmy samodzielnie zarejestrowali bota. Nie jest to procedura trudna. Wystarczy skontaktować się z takim botem na Telegramie o niku Botfather w Swoją drogą fajna gra słów z ojcem chrzestnym. Bot, Father, pisane razem. Tam nawiązujemy kontakt, oczywiście standardowo klikamy start i postępujemy zgodnie z instrukcjami. Zdaje się, że jest komenda createBot, która rozpoczyna proces tworzenia takiego bota i jesteśmy proszeni o dane, jak chcemy tego bota nazwać, jakiego chcemy mu dać nika, w sensie nazwy użytkownika na Telegramie. I otrzymujemy cały zestaw informacji o naszym nowo stworzonym bocie, pośród nich także i token bota. Token, czyli coś, co jest bardzo popularne w wszystkich aplikacjach, które posiadają jakiekolwiek API, coś, co jest zarazem loginem, jak i hasłem. Wykopiowujemy sobie to gdzieś, zapisujemy w jakimś bezpiecznym miejscu, bo no, jest to dość prywatna dana. No i następnie musimy też wydobyć nasze osobiste ID czatu, które jest unikalne dla każdego konta na Telegramie. Możemy to zrobić kontaktując się z botem RavDataBot, który to bot jest stworzony przez jednego z użytkowników Telegrama i wylicytowuje nam na życzenie różne informacje o nas. Między innymi też to chat ID. Jeżeli mamy jeszcze dwie dane, to możemy je wkleić w ustawieniach dodatku i następnie już wszystko powinno działać i bezproblemowo się przesyłać. No, pewnie da się to już zrobić jakimś unigramem, pewnie przez webowego Telegrama, ale to jest najprostsza chyba metoda na ten moment, żeby coś sobie szybko wrzucić z komputera na telefon, jakiś właśnie tekścik, link, jakiś dłuższy tekst, który napisaliśmy i tak dalej. No, ja bym sobie na przykład życzył, żeby taki dodatek miał na przykład też obsługę informacji zwrotnych, czyli że ja mogę coś z telefonu na komputer przesłać i albo to będzie automatycznie wstrzyknięte do schowka, albo na życzenie mogę sobie to pobrać również dodatkiem jakiejś ostatniej wiadomości. No, fajne byłoby też przesyłanie plików w dwie strony. To mogłoby być naprawdę poręczne. Podświetlamy sobie plik w eksploratorze, naciskamy insert 0, no i wysyła się nam na telefon. No, wszystko przed nami, zobaczymy, w którą stronę dodatek się rozwinie.
1: Tym bardziej, że Telegram to pozwala na przesyłanie całkiem dużych tych plików. To też jest fajna sprawa.
2: Tak, w ogóle jest, no, jakby Telegram jako taki, to ma taki mechanizm, to jest ten, jak to się nazywa, zapisane wiadomości, to przynajmniej u mnie tak to się nazywa. I jeżeli tam coś wyślę, to po prostu tam to sobie siedzi, mogę to z telefonu, czy z komputera, czy skądkolwiek odczytać. To jest taki jakby kontakt z samym sobą w pewnym
1: sensie. Dokładnie, mi to się nie już wiem, niejednokrotnie przydaje. Pliki też. Pliki zdaje się, że też, też można wysyłać.
2: No to też może być jakaś interakcja, opcja. I teraz trzeba pamiętać, bo to jest fajne. Pamiętajmy, że w Unigramie przynajmniej, jeżeli wysyłam plik, to mogę to zrobić po prostu kopiuj z eksploratora, wklej do pola edycji z wiadomością i się po prostu jest, no pojawia się okienko z wysyłaniem pliku. Także no to też dobrze wiedzieć, że tak można wysyłać pliki w razie czego, bo nie każdy musi o tym wiedzieć. A w ten sposób też można sobie przesyłać pliki z komputera na telefon, przynajmniej pojedyncze, bez jakiegoś większego problemu z, nie wiem, z jakimiś kablami, serwerami, podłączaniem, odłączaniem, nie wiadomo czym jeszcze. Przynajmniej na Androidzie. No dobrze. A teraz sobie porozmawiamy o makaronie. W zasadzie o firmie Barilla, z którą być może ktoś, kto kupuje makarony, no pewnie w większych sklepach, chociaż możliwe, że w mniejszych też, bo firma Barilla dołącza do Be My Eyes. A w jaki sposób, to o tym więcej Michał.
1: Na początek smutna informacja, nie w Polsce. Mimo tego, że makarony Barilla dostępne są u nas, no to niestety z tego, o czym mówię, będą mogli skorzystać tylko mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Ale to jest w ogóle dosyć ciekawa rzecz i życzyłbym sobie, żeby więcej firm nie tylko z tego sektora technologicznego, ale także i innych. To myślę, że to jest taka dobra jaskółka, która coś prognozuje fajnego na przyszłość. No, kiedyś może i ta przyszłość do nas zawita, ale jest to coś fajnego, bo słuchajcie, Barilla będzie dostępna w aplikacji Be My Eyes, tak jak inne różne firmy, instytucje, do których można tam zadzwonić i z pracownikami, których można się połączyć dołączyć i skonsultować. No tu będzie można się dowiedzieć na przykład, jak długo gotować dany makaron, jaki sos wybrać do potrawy, którą będziemy sobie chcieli przygotować. Będziemy mogli się nawet zapoznać z jakimiś takimi podstawowymi instrukcjami dotyczącymi tego, jak gotować. No może na przykład jak ktoś będzie stawiał swoje pierwsze kroki w kuchni i będzie sobie chciał ugotować jakieś tam spaghetti czy inną potrawę z makaronu, to jak zadzwoni sobie do przedstawiciela Barilli na Be My Eyes, to się będzie pewniej czuć. No, będzie na przykład pracownik tej firmy udzielał także informacji dotyczących tego, co jest na etykietach danego makaronu, no i będzie można się dowiedzieć na temat dostępności produktów, gdyby jakiegoś makaronu w naszym ulubionym sklepie nie było, albo gdybyśmy się chcieli dowiedzieć, gdzie mamy się udać, żeby sobie taki makaron kupić. Więc to jest kolejna firma, która dołącza do Be My Eyes. Jak widać, no oni działają dwutorowo, niestety, no nie u nas, ale gdzieś tam powiedzmy, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, no to już jest tak, że oprócz tego, że możemy poprosić o pomoc kogoś, kto nam się tam podłączy, jakiegoś wolontariusza, no to też mamy listę organizacji, z którymi możemy się połączyć. Nie tylko zresztą w Stanach, zdaje się jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że w Szkocji jakaś organizacja też z nimi weszła we współpracę. No jest tego coraz więcej i myślę, że jest tu pole do popisu także dla naszych polskich, czy to firm, czy to organizacji pozarządowych, które mogłyby chcieć wejść w taką współpracę. No oczywiście z tego co wiem, to już jest opcja płatna, to znaczy jest to opcja płatna dla tych instytucji, że one tam coś muszą zapłacić, żeby się znaleźć w tym Be My Eyesie. No ale to jakby usługa też z czegoś musi żyć, a dzięki temu, że tam się dana instytucja znajdzie, to jest szansa, że na przykład zyska więcej beneficjentów, bo czemu nie?
2: A teraz, jeżeli ktoś używa Flick Type, jeżeli ktoś się cieszy z tego, że używa Flick Type, to na pewno się nie ucieszy z informacji, którą Paweł tutaj wynalazł.
3: FlickType chyba w Polsce nie zrobił aż takiej furory, bo polski do dziś nie jest tam wspierany, z tego co wiem. Natomiast jest to ciekawe.
0: To było z Flexi niestety.
3: Flexi wspierało Polski już po jakimś czasie potem. Nie było aż tak źle, ale okej.
0: Okay. Tak, ale jakby w momencie, gdy była wielka furora na Flexi i gdy tego Flexi się faktycznie używało, to tego polskiego nie było, a potem to już jakoś nawet na zachodzie się ta aplikacja, mam wrażenie, kończyła, jak ten polski został do niej wprowadzony.
3: Możesz mieć rację, bo tam się pewne okresy pokrywały, z tego się potem zrobiła jakaś taka klawiatura z emoji i w ogóle fajna do pisania szybkiego, ale dla widzących. O co chodzi? FlickType był klawiaturą stworzoną przez twórców Flexi o trochę podobnej zasadzie działania, trochę był taki powrót do korzeni, bo Flexi z początku było klawiaturą dla osób niewidomych, która służyła do wpisywania tekstu niewidząc, czyli stukamy w takim miejscu, gdzie nam się wydaje, że dana litera jest, a następnie pozwalamy algorytmowi zgadnąć, jakie słowo mieliśmy na myśli. Ten algorytm ponoć nawet częściej trafiał niż nie. No ja testując swego czasu Flexi po angielsku, a potem też troszkę po polsku na Androidzie, wczesne lata jeszcze mojego używania Androida. No rzeczywiście mogę stwierdzić, że tam do takich dość standardowych słów i standardowych konstrukcji zdań problemów nie było. Jakieś mniej typowe słowa istotnie, jakieś tam zdrobnienia imion i tak dalej były już problematyczne. Natomiast Flexi się potem stała właśnie taką dość komercyjną klawiaturą, ta firma w ogóle trochę zmieniła kierunek, troszkę tam chyba nawet wbrew temu, jaki był zamysł głównego autora względnie głównych autorów. No i ci autorzy właśnie widząc, co z Flexi się stało, odeszli i stworzyli FlickType'a, czyli wrócili do korzeni i stworzyli znowu klawiaturę, też taką właśnie do pisania bezwzrokowego, ale znowu skupiono na osobach niewidomych. I to się tak fajnie kręciło, aż do teraz. No co się stało? Już jakieś 3 lata temu Apple odrzucił FlickType'a z App Store'a, ponieważ stwierdzili oni, że ta klawiatura nie jest w stanie działać w pełni, jeżeli nie przyzna się jej pełnego dostępu. Tego full access tak zwanego, czyli uprawnień do... No właśnie, Mikołaj, wiesz, do czego to konkretnie są uprawnienia? Na ile to szerokie spektrum? Bo ja teraz się nie orientuję, jak na iOS się wygląda.
0: Nie wiem. Mhm.
3: No w każdym razie nie spodobało się to Apple'owi, autor się odwołał do decyzji o odrzuceniu, no i się udało przejść i FlickType sobie szczęśliwie w App Store był. W zeszłym tygodniu autor chciał wypuścić aktualizację z samymi poprawkami. Tam nie było żadnych nowych funkcji, poprawki dla użytkowników VoiceOvera, jakieś poprawki wizualne, poprawki błędów i aktualizacja została odrzucona. Z tego samego powodu. A klawiatura nie działa, bo jak nie udzielić jej pełnego dostępu. No dobrze, no w tym momencie autor już nauczony troszkę, bo mówi, że już dokumentację całą ma i w ogóle tego, jak to poprzednio wyglądało, odezwał się do Apple'a znowu i Apple zaczął ignorować jego jakiekolwiek odwołania. Mówi, że maili wysłał łącznie 9 w ciągu tygodnia, nie zareagował nikt, przestali reagować, nie odzywa się nikt. Jakaś historia, która gdzieś tam w tle się rozgrywała, dotycząca dewelopera, polegała na tym, że on przy okazji różnych innych swoich projektów, które były też gdzieś tam odrzucane, nie wiem, czy pozwał Apple'a, czy w jakiś sposób na pewno bardzo głośno wyraził się negatywnie na temat różnych praktyk, jakie Apple podejmuje w stosunku do deweloperów i odkrywał troszkę tam tajemnic, jak wygląda troszkę z backstage'u, może gdzieś tam zza kulis proces przyjmowania tych aplikacji, bądź ich nieprzyjmowania i jakie to ostatnimi czasy śmieszne wchodzą różne reguły odnośnie tego, co Apple przyjmuje, co uznaje za aplikację godną bycia w App Store, co znowuż nie. I no nie jest w stanie tego potwierdzić, nie ma na to dowodów, ale odnosi on wrażenie, zanim cytuję to portal AppAdvice, że właśnie w wyniku jego działań takich publicznych odnośnie tego, jak bardzo nie podoba mu się traktowanie deweloperów przez Apple'a, może być problematyczne w tym momencie akceptowanie jego aplikacji, może być to jakiś sposób zemsty, czy jakiegoś odegrania się przez Apple na nim za to, że w tak krytyczny sposób do firmy podszedł. Sprawa jest o tyle ciekawa i kontrowersyjna, że nadal nawet chyba w tym momencie FlickType wisi jako jedna z polecanych przez Apple aplikacji w kategorii dostępność. To jest aplikacja, która zyskała wiele dobrych recenzji i była gdzieś polecana przez wiele portali, właśnie przez AppAdvice'a na przykład. No i Apple rzeczywiście też kiedyś tą aplikację wypompował gdzieś na sam szczyt, bo Apple ma taką sekcję aplikacji polecanych w różnych kategoriach, zwłaszcza jak tam się gdzieś nawinie Dzień Międzynarodowy Osób Niewidomych, czy Dzień Świadomości o Dostępności Globalny, no to Apple się lubi pochwalić, jakie to aplikacje poleca i jakie to na jego platformę powstały aplikacje dla osób niewidomych. No i jedną z tych aplikacji był FlickType, więc no zaczyna się tu dziać ostro dość politycznie. Ciekawe, do czego to wszystkiego doprowadzi. No, na ten moment deweloper stwierdził, że nie ma już siły walczyć z Apple. Aplikacja na Apple Watcha, którą również rozwinął, zostanie na ten moment. Z niej korzystały nie tylko osoby niewidome. Natomiast co do aplikacji iPhone'owej, na ten moment się żegna i mówi, że to z ciężkim sercem podjęta decyzja, no ale niestety sił już brak. Z koniem się nie ma co szarpać. No i dziękuję użytkownikom za współpracę.
0: Kolejny aspekt, który tam był wspomniany, to jest fakt, że całe interfejsy Apple do klawiatur dla deweloperów zewnętrznych są tragicznie zrobione, mają błędy, nikt nie reaguje na zgłoszenia tych błędów, dokumentacji nie ma, to jest w ogóle w Apple wieczny problem, że tam do niczego nie ma dokumentacji, do niczego nie ma opisu. I o ile z perspektywy użytkownika to tam wszystko jest bardzo ładnie udokumentowane, o tyle jeżeli ktoś wejdzie trochę głębiej, to właśnie ma problem. I to jest fakt, że tej dokumentacji po prostu nie ma. I też autor właśnie powiedział, że on próbował, ale po prostu w Apple, w samych tych modułach, gdzieś tam w iOSie były błędy i trzeba było szukać jakichś metod, żeby te błędy obejść i tak dalej. I to jest fakt, to też mi dużo osób, które ma Watcha i które używa FlickType'a, bo z racji, że ja mam trochę kontaktu z osobami gdzieś tam spoza Polski, to mam trochę znajomych, które tego FlickType'a używa. Mówiło, że na przykład był ostatnio taki błąd, że na wszystkich systemach trzeba było trzeba od niedawna, żeby aplikacja mogła korzystać z tego bezpośredniego dotyku, czy jak to tam się nazywa, że aplikacja przyjmuje gesty, a nie voice over, trzeba to włączyć na pokrętle. No problem w tym, że na iPhone'ie to jest na pokrętle, a na Watchu, mimo że trzeba włączyć, to tej opcji na pokrętle nie ma. Efekt jest taki, że z FlickType'a nie jesteśmy w stanie korzystać, bo sobie nie jesteśmy w stanie na tym obszarze wyłączyć voiceovera i przekazywać gestów do klawiatury. I to coraz więcej osób ma taki problem. Więc tam faktycznie jest coś nie tak i to jest coś mocno nie tak.
1: A tymczasem jest z nami Arek, który pewnie dla nas ma jakieś wieści. Witaj.
4: Dzień dobry.
1: Słyszymy się.
4: Chciałbym zacząć od tego, że zacząłem sobie robić klawiaturę brajlowską na Androida, co jest w ogóle jakąś farsą. Już pokazywałem tą grupę, tą klawiaturę na moim blogu Eltonowym, na Mao i na grupie o komentarze, jak i na grupie Andek telegramowej, ale dla tych, których nie ma w tych trzech miejscach, to uwaga, uwaga, moja klawiatura nosi pięknie osobliwą nazwę NKB, która... Wybaczcie, ale po prostu wręcz mnie to śmieszy. Która rozwija się jako nowa klawiatura brajlowska. I to nawet nie jest klawiatura brajlowska, tylko to jest tabliczka brajlowska na Androida. Czyli wstukujemy punkt po punkcie. I ludzie się śmieją z tego mojego pomysłu. Bardzo wiele osób mnie wyśmiewa z tego pomysłu, więc ja też się zacząłem z niego śmiać. Ale uważam, że jest to dobry pomysł, bo można pisać jedną ręką i... Postanowiłem zrezygnować z normalnej polskiej tablicy brajlowskiej, bo ona czasami wymaga wstukania 5 punktów nawet i to jest po prostu powolna metoda. I korzystam z odpowiednio zmodyfikowanej przeze mnie chińskiej tablicy, która do każdej litery wymaga wprowadzenia tylko i wyłącznie 2 punktów. To mówię w ramach takiej ciekawostki o NKB, że sobie je robię i chciałbym, żeby może kiedyś ktoś potestował sobie.
1: Arku,
4: może
1: ale poczekaj, bo jak to 2 punktów, żeby wpisać literę?
4: Także każde, bo chiński alfabet skład jakby polega na tym, że litera nie może składać się z więcej niż 2 punktów.
1: Okej, okay, ale to ja to rozumiem, tylko czy to znaczy, że litery z alfabetu no, łacińskiego plus polskie diakrytyki też w ten sposób będzie się wpisywało?
4: Tak, bo na przykład A to jest punkt 1 i ja wprowadziłem w NKB coś takiego jak punkt 0. Na razie to działa jako taki shift. Mhm. I na przykład A to jest punkt 1.0, B to jest 1.1, C to jest 1, B to jest 1.4, C to jest 1.1, D to jest 2.4.
1: Aha, w ten sposób. A polskie litery też są, jak rozumiem, tak?
4: Tylko... Tak, są, tylko po prostu inaczej. 0.1 to jest O, 0.5 to jest E, 0.3 to jest E. I tak dalej, i tak dalej. No tak, mówię, taki straszny eksperyment. Ja o tym mówię nie po to, żeby się reklamować, tylko po prostu w ramach ciekawostki.
1: Ale że... czy ta klawiatura już jest gdzieś do pobrania, jeżeli ktoś by się chciał pobawić?
4: Na dniach udostępnię ją. Ona jest robiona na silniku Rime, czyli po prostu instalujemy Rime'a, importujemy klawiaturę i działa. No taka fajna przygoda. Chciałem się z wami podzielić tym, że taka fajna przygoda. Nigdy nie robiłem czegoś takiego. I tak po prostu chciałem sprawdzić, czy da się zrobić dobrą, szybką tabliczkę brajlowską, bo nasze klawiatury brajlowskie wymagają trzymania telefonu w dość dziwny sposób. I ja po prostu rozmawiałem z pewną osobą widzącą, byłem gdzieś na mieście i ona się mnie w pewnym momencie zapytała, jak odpisywałem na SMS-a, dlaczego ty tak dziwnie trzymasz telefon, jak piszesz. No i to mnie natchnęło po prostu do napisania NKB. Bo faktycznie to może wyglądać dość dziwnie, jak ja łapię telefon za głośnik i za słuchawkę i trzymam go tak ekranem do przodu. To może być wręcz niebezpieczne czasami, jak idę gdzieś. I stąd po prostu pomysł na NKB. NKB jest zrobiony w taki sposób, że mamy punkty 1, 2, 3. Pod spodem mamy punkty 4, 5, 6. Pod punktem 4 mamy punkt 7, pod punktem 5 mamy ten punkt 0, czyli tą shiftospację, powiedzmy. Aha. A pod punktem 6 mamy punkt 8.
1: No
4: bo
1: to
4: klawiatura
1: oczywiście
4: jest 9-punktowa. No i nie wiem, czy kiedykolwiek coś mi z tego wyjdzie. Podejrzewam, że to zostanie w formie po prostu eksperymentu i ciekawostki.
1: Raczej no nikt... bo nie oszukujmy się, trzeba tego się nauczyć tak naprawdę.
4: Dokładnie, dlatego
1: wprowadziłeś jakby trochę inny w ogóle sposób zapisu, którego trzeba się nauczyć, więc żeby zacząć posługiwać się tym w miarę szybko i sprawnie, no to treningu trochę trzeba.
4: Tak, i wiem, że nikomu się prawdopodobnie nie będzie chciało, dlatego to jest po prostu taki eksperyment. Oczywiście klawiatura działa z CSR-em, no bo jak żeby inaczej. CSR się sam zawiesza przy niej. I dlatego można też szybciutko, ładnie pisać. Autokorekty nie ma, po co.
3: Arku, a myślałeś może o jakiejś kombinacji albo wariacji na temat systemu T9? Mi przychodzi do głowy taki motyw, że można by podzielić ekran na trzy obszary, powiedzmy góra, środek, dół. I tam na przykład jeden palec byłby trochę jak cyfra na przykład 1, dwa palce jak cyfra 2, trzy palce jak cyfra 3. I potem w środkowej części jeden palec cyfra 4, dwa palce 5, trzy palce 6. I na przykład trzy razy trzema palcami na środkowej zonie to jest O.
4: No tak. Znaczy nie. Właściwie, jakbyśmy chcieli.
3: No jakbyś chciał Nokiową, bo były też telefony, które miały polskie diakrytyki z błędem oksfordzkim i to było zawsze gdzieś tam po MNO, ENI uzamknięte. Na przykład, nie? No to już potem kwestia detali. Natomiast, żeby bardziej pójść na przykład w stare, dobre T9?
4: Wiesz co, chciałbym ostatnio, po prostu mam, to znaczy to tylko przez chwilę, bo zaczynam wkrótce studia i po prostu miałem więcej czasu i po prostu postanowiłem się pobawić. Bo Rime to jest bardzo potężny silnik do tworzenia klawiatur. To jest taki chiński silnik do pisania, do tworzenia klawiatur i właśnie na tym silniku to powstało. Pierwsza wersja NKB była w C#, ale stwierdziłem, że w sumie to nie i zrobiłem na Rime, bo Rime oferowałby spellchecker, jakbym chciał. A T9 na Rime zrobić w sumie mogłoby być to śmieszne. Ale to po prostu, no mówię, taki powiedzmy test tego, czy się dało. No, udostępnię to gdzieś po prostu, jakby ktoś chciał, razem z tym spisem tych wszystkich znaków.
2: Bo ja też myślę, że jakby większa ilość ludzi, może zwłaszcza takich ludzi by także starszej daty, którzy szukają, podejrzewam, jakichś rozwiązań, może pamiętać jeszcze te dziewięć, a dużo mniej osób, tak mi się przynajmniej wydaje, może chcieć uczyć się jakby osobnego systemu zapisu Braille'a, czy tam jakiegoś systemu Braille'a podobnego, opartego na dwóch punktach. Zwłaszcza, że T9 no to też nie jest jakoś bardzo... Właśnie sporo osób może to pamiętać i zwłaszcza osób z problemami motorycznymi, które mają rzeczywiście problem z palcami, którym trudno było wpisywać na kwerty, a z drugiej strony z jakiegoś powodu mogą nie znać Braille'a, to może faktycznie taki T9 to mogłoby być rozwiązanie.
4: Sam bym osobiście chętnie bym skorzystał z klawiatury T9.
1: Jakby no to może, widzisz, to masz to może jakąś motywację, żeby jeszcze jakąś taką klawiaturkę zrobić.
4: Być może, no mówię, śmierny po prostu eksperyment. Nie wiem, ty chyba Tomecki, z tego co ja pamiętam, to ja ci jakoś szerzej pokazywałem NKB, prawda?
2: Wiesz co, ja byłem rzeczywiście, gdzieś tam coś pokazywałeś, natomiast jakby nie miałem na razie potrzeby głębszego zainteresowania, więc traktowałem to jako zupełną ciekawostkę.
4: Ja też to tak traktuję, jakby się ktoś zastanawiał. Ja tego kompletnie nie traktuję poważnie. Chociaż powiem wam szczerze, że ja na tym piszę. I to się sprawdza dla mnie.
1: Ale jest to dla ciebie na przykład szybsze niż takie standardowe pisanie Braille'em?
4: Zacznijmy od tego, że u mnie Braille na moim telefonie z Androidem po prostu postanowił nie działać.
1: Aha.
4: Co jest w ogóle farsą. I niestety o ABK, nawet nie o samym ABK, tylko o deweloperze tej klawiatury sobie wyrobiłem pewne zdanie, bo kupiłem telefon, pisałem do gościa... Wybaczcie, pisałem do gościa kilkukrotnie i byłem konsekwentnie ignorowany, a wysyłałem mu katalogi, wysyłałem mu wszelkie informacje, jakie mógłby mieć. Po prostu klawiatura nie chce mi dobrze wprowadzać punktów, więc dla mnie to jest, nie mam porównania. Chociaż wiesz co, tak jak patrzę na inne telefony swoje poprzednie, to może NKB nie jest szybsze, ale na pewno jest jednoręczniejsze, powiedzmy. Czyli no jak muszę pisać jedną ręką, to nie tracę w ogóle na szybkości. Mogę trzymać jedną ręką, a po prostu pisać kciukiem.
1: Jasne.
4: Dajcie mi momencik.
1: Okej. Dobrze, to ja w międzyczasie, bo tam Arek coś... O, już jesteś. Jesteś.
4: I teraz była ciekawostka, to teraz będzie właściwa informacja. Hearthstone Access jest tłumaczony na polski. Już oficjalnie przeze mnie i spółkę, że tak powiem. I już jest bardzo duża część zrobiona. Wkrótce dostaną gracze możliwość pobrania sobie polskiej paczki.
1: Jak rozumiem, ten głos w tutorialu też będzie po polsku.
4: Nie ma już głosu, już jest screen reader.
1: A, już jest screen reader. No bo ja na razie mam aktualną wersję Hearthstone'a i mam głos.
4: I masz głos taki neuronowy od Google'a. Już teraz jest, nie ma tego głosu. I już jest duża, duża, duża część przetłumaczona. Pamiętajcie jednak, że to jest gra multiplayer i to tłumaczenie, żeby je zrobić dobrze, wymaga setek, jeśli nie tysięcy godzin grania przez różnych ludzi, bo każdy gra trochę inaczej, każdy używa trochę innych kart, trochę innych zdolności i mogą się dziać czasami różne kwiatki. I co jeszcze, niestety oczywiście, jako że to jest mod, i ten mod, powiedzmy, dokleja pewne informacje do tego, co nam daje gra, to dzieją się takie śmieszne rzeczy, na przykład zagrałeś jeden kula ognia, no bo wiadomo, kula ognia jest od gry, a zagrałeś jest od moda. I nie mogę zrobić niestety odmian, choćbym bardzo, bardzo, bardzo chciał. Ale jeżeli ktoś by miał jakieś błędy do zgłoszenia, to prosiłbym, naprawdę byłbym bardzo wdzięczny, bo tak jak mówię, no to jest multiplayer, każdy używa innych klas. Na przykład ja nie lubię grać kapłanem, więc nie będę wiedział, chociaż pewnie spróbuję oczywiście zagrać, żeby w jakimś podstawowym stopniu to przetłumaczyć.
1: Ale czy w ogóle, Arku, już jest jakby przez moda dostępna ta opcja do gry multiplayer? Bo ja, szczerze mówiąc, ja dopiero dziś zabrałem się za grę i na razie jestem na etapie tutoriala, tam chyba czwartej walki w tutorialu, więc to
4: trzeba
1: jeszcze...
4: Trzeba odserem. F8 naciskasz, odsurujesz sobie na pojedynek i potem już normalnie ci wszystko mówi.
1: I już można grać. Okej. No to w porządku. To jak przejdę tutorial, to będę bawił się dalej.
4: I już niedługo ukaże się nowa wersja moda, którą ja już mam, dlatego że tłumaczę, i ta nowa wersja moda wprowadza po pierwsze wsparcie dla tłumaczeń, które jest w pełni zgodne syntaktycznie z tłumaczeniem Hearthstone'a, czyli jeżeli ktoś na przykład chciałby zobaczyć, jak jest tłumaczony sam Hearthstone, to może sobie wejść w C-program Files x86 Hearthstone Strings.pl i to tłumaczenie jest syntaktycznie zgodne, czyli można sobie podglądać te pliki gry, jakby ktoś chciał, nie wiem, spójnie tłumaczyć. Można też modyfikować moje tłumaczenie, jak na przykład, nie wiem, ktoś jest bardzo zaawansowanym graczem i on w ogóle nie, on zamiast, nie wiem, twój przeciwnik zagrał, to chce mieć TPZ, to może, bo to są zwykłe pliki tekstowe, nikt nie broni. I to jest taka zaleta tego. Kolejna rzecz w tym modzie, jaka doszła, to dostępna jest kolejna księga bohaterów dla Rexara, czyli dla łowcy. Została dodana szybka nawigacja po menu, czyli Home End, Page Up, Page Down. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o... A, i został poprawiony błąd, który niektórzy mieli z tym, że nie dało się przywołać stronnika na jakichś dziwnych rozdzielczościach.
1: Coś mi się wydaje, że mówisz między innymi o mnie. Ja właśnie dziś na początku audycji wspominałem o tym, żeby sobie rozdzielczość ustawić, ale to... Czyli to może nie być problemem już w przyszłych wersjach.
4: Może, ale...
1: Może być.
4: Lepiej ustawić, to nie boli.
1: Lepiej ustawić, jasne.
4: Ta rozdzielczość się przydaje i tak w różnych innych rzeczach.
1: Oczywiście.
4: I został jeszcze poprawiony taki błąd, który niektórzy mieli, że... Na przykład już nie miałem many, nie miałem kart, a gra dalej uparcie twierdziła, że ja jeszcze mam zagrania jakieś, które mogę zrobić. I to jest taka wersja. Ona powinna się niedługo ukazać. Deweloper mówi, że to powinno być dziś, ale zakładam, że jeżeli tego teraz nie zrobił, to chyba już dziś tego nie będzie. Nie liczcie raczej na to. Mam nadzieję, że jutro.
0: Bierzmy też pod uwagę, że w Stanach to jest 11 do 13 teraz, więc...
4: Ale on, jak wydaje tę wersję, to właśnie w takich godzinach porannych swojego czasu. Zresztą ja nie wiem, czy on jest w USA. Nie byłbym taki pewien tego. No nieważne, w każdym razie nie wiem, jak się ukaże, to się ukaże. Macie już przedwczesną listę zmian, więc już wiecie, czego się spodziewać. A, i jeszcze taką jedną mam pytanie do was. Czy ktoś zna klawiaturę M-Braille, jeżeli mogę zapytać? Bo ludzie wiem, że pytają czasami w Tyflo-przeglądzie o różne rzeczy. Bo ja szukam M-Braille'a na Androida, bo on podobno kiedyś istniał.
3: No, istniał, ale tylko jako
2: aplikacja.
3: Tak, jako aplikacja standalone. To nie była klawiatura natywna nigdy.
4: Aha, nigdy to nie była klawiatura.
3: No, ja to testowałem, też... rok 2000, ten sam okres co może Netflix, co Flexi. I rzeczywiście tam wtedy się dało coś napisać, skopiować do schowka, wkleić. No nie było to zbyt komfortowe, szczerze mówiąc, ale jakieś notatki napisać, jakiegoś SMS-a wysłać, tam parę rzeczy się dało ogarnąć, ale to krótko przeżyło i teraz autor chyba kompletnie to zarzucił i się skupia, jak już na czymś, to głównie na iOS-ie.
4: I podobno Flexi, że tak powiem, Flexi też chyba spadło, tak? Flexi też już nie ma.
3: Tego nie wiem. Wiem, że oni tam na Twitterze są jeszcze aktywni, coś robią, oni tak bardzo poszli w jakieś, że na zegarkach pisanie, jakieś tam emoji, nie emoji, jakieś wizualne rzeczy i to się niestety tam troszkę odgałęziło od tych założeń, które miał autor pierwotnie, że to będzie klawiatura głównie z myślą o osobach niewidomych.
4: Mhm. No, często tak się dzieje. A jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, co nowego w komentarzu Screaming Readerze. Dzisiejsza wersja, czyli 20.21.08.17, dodaje taką opcję, że możemy ukrywać pewne elementy. I działa to tak, że jeżeli nie podoba nam się jakiś element na ekranie, to ukrywamy go i wówczas, kiedy normalnie flikujemy, to program będzie automatycznie pomijał ten element. To się może przydać. Ale,
2: a to może być element cykliczny występujący w programie? Typu, że przy, nie wiem, masz na przykład, nie wiem, listę produktów w sklepie i masz, nie wiem, przycisk kciuk w górę, przycisk kciuk w dół, który jest przy każdym produkcie.
4: Wiesz co, ja jak pan się pytałem dewelopera, to on mówił, że to działa na klasach. To znaczy w Androidzie to się nie nazywają klasy, ale wiesz o co chodzi. Na klasach kontrolek. Więc wydaje mi się, że tak, natomiast ja jeszcze tego nie testowałem, dlatego że w angielskiej wersji to nie działa na razie. Ale to jest alfa, więc ma prawo nie działać.
2: No więc to zobaczymy, co będzie w wersji stabilnej.
4: Zobaczymy, co będzie w wersji stabilnej. No dla mnie to jest super nowość.
3: Arku, czy wiadomo coś o tym, żeby było lepsze wsparcie dla standardowych API dostępnościowych Google? Bo to jest moim zdaniem największa zmora komentarzy na ten moment, że są rzeczy typu nagłówki natywne, są rzeczy typu podpisy komórek tabeli, jeżeli jest jakaś tabela danych w aplikacji, typu, nie wiem, pociąg z, do, przez, o godzinie takiej, gdzie te podpisy czyta na przykład TalkBack, a nie czyta ich komentarry. Taką sytuację masz na przykład w Fairmailu, gdzie są...
4: To API jest zamknięte.
3: Nie sądzę,
1: nie tyle
3: bo deweloperzy mogą.
1: Ale teraz trzeba wystosować specjalną petycję do Google'a. Zresztą mówiliśmy o tym w poprzednim Tyflo-przeglądzie.
4: Ja
1: trzeba tam wypełnić specjalny formularz i wtedy dostęp się dostaje do tego API.
4: Ja rozmawiałem o tym z Lee, on to zrobił. On mówił, że on będzie się tym powolutku zajmował. Tylko on musi wiedzieć też, jak to zrobić, bo nie wszystko on może zrobić przez to, że nie używa tam, powiedzmy, czegoś, czego powinien używać. Ja nie znam się tak dobrze na programowaniu Androida, więc ja nie wiem, dla mnie to, co on czasami do mnie mówi o tych różnych niuansach API dostępnościowego, to jest kompletny nonsens. No w każdym razie on mówi, że on chce zrobić tak, żeby to działało, żeby to korzystało z tych samych API, z tych samych informacji, z których korzysta TalkBack.
3: No byłoby dobrze, bo autentycznie są teraz sytuacje, w których niektóre aplikacje działają gorzej i to nie jest wina tych aplikacji, tylko no właśnie w komentarzy nie ma wszystkich tych API i to było już od początku komentarzy chyba zgłaszane przez wielu użytkowników i przez osoby niewidome, które też coś programują i tweakują w apkach, żeby były lepiej dostępne. Właśnie przy Fairmailu był taki problem, zdaje się, że Cache Reader ma dalej problem, że nie potrafi komunikować bezpośrednio do komentarzy różnych rzeczy. Co tam jeszcze? No to już nie, komentarz już tego nie rozwiąże. To jest inna głupia praktyka pewnych instytucji, na przykład banków, że dostępność włącza się tylko wtedy, jak jest wykryta usługa dostępności, a z reguły jest nią TalkBack.
4: No niestety, niestety Google moim zdaniem chce bardzo brzydko się pozbyć zarówno CSR-a, jak i Taskera, dlatego że TalkBack i Action Block i obydwie te aplikacje są kompletnie bez sensu, jak na mój gust i Google się chce ich pozbyć. No ale mam nadzieję, że im to nie wyjdzie i no, Lee pracuje powoli nad tym, żeby te API były dostępne. w nowej wersji ma być takie coś ala czynności na pokrętle w iPhone'ie, tylko że to będzie opcjonalnie włączalne, bo on mówił, że dostęp do API akcji spowalnia trochę pracę programu, więc to będzie opcjonalnie włączalne to i wtedy będziemy sobie mogli flikować na przykład w górę i w dół po tych akcjach i dwukrotnym dotknięciem je aktywować.
1: Okej, okay, Jarku, czy coś jeszcze?
4: Nie, to tyle.
1: Wszystko. Okej, okay, to dzięki w takim razie za telefon, no i do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
1: A ja tymczasem zaglądam na Facebooka, bo mamy komentarz, a właściwie pytania od naszego słuchacza Mateusza i to są pytania dwa. Pierwsze pytanie, czy można na iOSie skopiować cały kod blik używając gestu kopiowania ostatniej wypowiedzi? U mnie działa to tak, że nie kopiuje mi się ostatnia cyfra. Mateuszu, ja mam podejrzenie pewne w zakresie tego, dlaczego tak ci się działa, dlaczego tak ci się dzieje. Otóż ja przed momentem spróbowałem skopiować kod blik, no i udało mi się. Tylko ten kod blik jest w połowie rozdzielony spacją. Mamy trzy cyfry, spację, trzy cyfry. I teraz o ile mogłem go wkleić do na przykład jakiegoś pola edycyjnego z wiadomością, z tą spacją, to nie było problemem. O tyle prawdopodobnie pole na wprowadzenie kodu blik ma konkretnie zdefiniowaną długość, że jest to 6 znaków i żadnego znaku więcej. Więc ja podejrzewam, że to jest powodem, dla którego kopiuje ci się tylko tych 5 cyfr, no bo po prostu ta szósta najzwyczajniej w świecie nie wchodzi, bo jedno do drugiego nie pasuje. I drugie pytanie. Ponadto, czy spotkaliście się z problemem niepobierania jakiegoś pliku w przeglądarce mobilnej? Ja mam tak z jedną z księgarni. Gdy klikam pobierz na telefonie, to nic się nie dzieje, a gdy zaloguję się na komputerze, to ten sam przycisk działa już normalnie z góry. Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam. Ja tu też mam pewną opcję do sprawdzenia. Może jeszcze wy coś dodacie do tego. Ja bym spróbował skorzystać z tej opcji, która jest w Safari. Ona nie jest wszędzie, co prawda, ale jeżeli by tu występowała, to może coś da. Poproś o wersję pełną, czy poproś o witrynę pełną. Bo może po prostu coś jest skopane w mobilnej wersji tej strony. I kiedy spróbujesz wywołać tę witrynę pełną, to uda się pobrać tę książkę. O ile oczywiście jest rozdział na witrynę mobilną i witrynę pełną. Ja bym tego spróbował.
2: I w niektórych bankach, na przykład u Union Banku jest jeszcze coś takiego, a propos tego blika, że pod kodem blik, znaczy pod czy obok, nie wiem, nie sprawdzałem, mam przycisk po prostu skopiuj kod blik. No i w tym momencie ten kod się kopiuje do skowka jakby sam, bo w ogóle na Androidzie jest tak, że przynajmniej w mBanku no i talkback i komentary, ten kod jest jakby rozdzielony na dwa różne jakby obiekty. Pierwsze trzy cyfry i drugie trzy cyfry. I to jest fajne, żeby to zapamiętać, żeby nie czytał 600 ileś tam tysięcy, tylko czyta 123, teraz prawo, 456 na przykład. I obok jest przycisk kopiuj kod i jakby albo sobie mogę go właśnie gdzieś tam przepisać, albo podać komuś, jeżeli płacę gdzieś tam komuś, albo właśnie mogę go skopiować przyciskiem, więc może tak być, że na przykład no właśnie, że to tak może wyglądać.
1: To wszystko też zależy od aplikacji. Ja to, co u mnie wygląda w ten, a nie inny sposób i co opisywałem, to opisywałem na przykładzie aplikacji ICO. Tam ten kod blik w ogóle jest na przycisku jakby. On się wyświetla na przycisku. Zdaje się, że ten przycisk nie ma żadnej funkcji. To znaczy w ogóle w ICO jest tak, że sporo rzeczy jest opisane jako przyciski, ale możemy sobie w nie stukać i tak naprawdę nic tam się nie dzieje. Tam nie ma ukrytych żadnych funkcji pod tym. Natomiast ja w ICO nie mam, zdaje się, opcji do skopiowania kodu blik, no a kopiowanie tym gestem działa tak, jak wspomniałem, po prostu tam pomiędzy tymi trzema cyframi a kolejną trójką jest znak spacji i prawdopodobnie dlatego Mateusz ma problem. Jeżeli to jest problemem, możesz Mateuszu coś nam tu jeszcze na Facebooku napisać i doprecyzować, czy to rzeczywiście tak się dzieje. No dobrze. Tomku, czy ty jesteś
2: Przepraszam,
1: ze mną?
2: Tak, właśnie, już jestem. Kolejny news dotyczy TeamTalka. Już też o tym, zdaje się, mówiliśmy. Klient ten dostępnościowy, jego rozwój stanął pod znakiem zapytania, a w zasadzie już były jakieś takie informacje, że go nie będzie, a teraz jest tych informacji więcej.
0: Tak, bo informacje były nieoficjalne, teraz się autor do tego ustosunkował. I powiedział tak, mamy dwa klienty TeamTalka na Windows, jeden klient używający biblioteki Qt do tworzenia interfejsów graficznych i drugi stary, klasyczny klient tworzony dla osób niewidomych, bo biblioteka Qt miała problemy z dostępnością. Te klienty przez to, że używają jakby dwóch osobnych bibliotek, dwóch osobnych frameworków, wbrew pozorom mało ze sobą współdzielą kodu, więc większość nowych feature'ów, większość nowych funkcji, które będą wchodzić, które, przepraszam, wchodzą do TeamTalka, trzeba implementować dwa razy, trzeba pisać dwa razy w każdym z tych klientów. No i wiadomo, do tego jeszcze trzeba pisać do klienta na iOS-a i do klienta na Androida, więc tego trochę jest. No i teraz autor stwierdził, że tego jest po prostu za dużo, coś trzeba z tym zrobić i jakoś trzeba ten problem rozwiązać. Co się okazuje? Biblioteka Qt już w tym momencie dostaje zdecydowanie wiele usprawnień dostępności i jest zdecydowanie bardziej dostępna niż była dostępna kiedyś. Była dostępna w momencie, gdy TeamTalk na nią przechodził, no i wtedy po prostu trzeba było podjąć decyzję o stworzeniu klienta Classic dla osób niewidomych. W związku z czym autor planuje klienta Classic powoli wycofywać i mówi, że od wersji bodajże 5.8. ileś, tych, które się będą teraz następne ukazywać, TeamTalk Classic będzie praktycznie porzucony, będą do niego trafiały tylko poprawki najkrytyczniejszych błędów, a będzie rozwój skupiony na TeamTalku w wersji Qt. TeamTalk w wersji Qt już dostał sporo poprawek dostępności. Autor twierdzi, że jeszcze nie wszystko jest dostępne, bo część rzeczy, mimo że on by chciał, to nie może, bo mu biblioteka nie pozwala, bo po prostu dane elementy w Qt w ogóle dostępne nie są i no, on by chciał, ale no, nie ma na to wpływu, co robi biblioteka. Ale w momencie, jak biblioteka Qt zrobi się na tyle sensownie dostępna, że nie będzie żadnego takiego elementu, który będzie dostępny tylko w Classicu, to klient Classic zostanie porzucony całkowicie. Na razie nowe funkcjonalności będą trafiały do klienta Qt. Klient Classic gdzieś tam jeszcze sobie będzie i no, będzie działał, ale to tyle. No, czyli możemy się spodziewać, że zaczyna jakiś klient Classic zostanie porzucony kompletnie, a na razie autor zachęca wszystkich do powolnej przesiadki na klienta Qt.
2: I jeszcze taka ciekawostka, bo z reguły, przynajmniej do tej pory tak było od wersji 3, że właśnie gdzieś przy 7, 8 powoli wchodziła wersja kolejna, ta duża. Czyli jeżeli tak będzie również teraz, to należy się spodziewać, że no wcześniej czy później, raczej wcześniej, gdzieś tam pojawi się TeamTalk 6. No, ale to tylko wynika ze statystyki, więc różnie to może być, a z reguły TeamTalk, ta kolejna duża wersja nie jest absolutnie kompatybilna z tym, co było wcześniej. No więc jeżeli ktoś sobie zaktualizuje serwer do nowszej wersji, no to prawdopodobnie tego klienta Classic nie będzie w ogóle.
0: W ogóle. No ciekawe, jak to wpłynie na popularność TeamTalka wśród niewidomych, bo ja widzę na przykład, że z jednej strony prywatne pokoje na Clubhouse, z drugiej strony Discord podgryza temu TeamTalkowi dość mocno pięty teraz.
2: Teraz jest news od Pauliny, natomiast u mnie w domu jest troszkę głośno, więc może zanim news
1: ja
2: z Pauliny...
1: Ja sobie w międzyczasie też przeczytałem, to mogę coś powiedzieć na ten temat.
2: Okej, ja też akurat przeczytałem, natomiast...
1: to okej, okay, ale jak masz tam Tomku hałas, to ja mogę powiedzieć o tym, co nowego Freedom Scientific oferuje. Otóż Freedom Scientific oferuje nowe urządzenie, które nazywa się Onyx Pro. I ten Onyx Pro jest to zestaw dwóch kamer, które będą wykorzystywane do urządzenia. One są dedykowane takiemu urządzeniu jak Surface 7 Pro. To jest tablet Microsoftu. Ten tablet nie jest zawarty w zestawie. Od razu tu jest powiedziane, jeżeli chodzi o te informacje ze strony firmy Freedom Scientific. Komu to może być przydatne? Ja po opisie widzę, że przede wszystkim osobom słabowidzącym. Niewidomi raczej nie będą tu mieli czego szukać, chociażby z powodu tego, no, co my tu mamy. Bo mamy tak. Dwie kamery w skład tego Onyxa wchodzą. Jedna kamera to jest kamera służąca do powiększania, a druga kamera to jest kamera służąca do rozpoznawania optycznego znaków, żeby po prostu później synteza nam mogła to przeczytać. Mamy powiększenie od 1,5 do 32 razy. Mamy w tym Onyxie również opcje związane z kontrastem. Możemy sobie tam ten kontrast odpowiednio ustawiać. No i mamy też przyciski dotykowe. Interfejs jest wyposażony, interfejs urządzenia wyposażony jest w przyciski dotykowe. Ja tak sobie myślę, że to chyba jest taka dość kontrowersyjne posunięcie, nawet jeżeli chodzi o osoby słabowidzące, chyba że to będzie jakoś udźwiękowione, ale z drugiej strony no ciekawe, czy będzie to miało jakiegoś budowanego TTS-a, czy ten TTS będzie służył tylko do OCR-a, do rozpoznawania znaków. Będziemy mieli wbudowaną lampkę LED-ową, będzie tu do tego wszystkiego jakiś statyw, żeby można było sobie to postawić wygodnie, rączka będzie w tym urządzeniu, żeby można było je łatwo przenosić, będzie miało kompaktowy rozmiar, no i tak dalej, i tak dalej. Także jak widać, no jest to kolejne urządzenie, które może się przydać osobom słabowidzącym i takim, które będą potrzebowały odpowiedniego powiększenia. Szczegóły pewnie poznamy za czas.
2: Mnie ciekawi ta integracja z tym tabletem. Bo ciekaw jestem, o co chodzi z tą integracją.
1: W sensie, jakie to będzie, jak to będzie zintegrowane, czy to jakoś po prostu jakaś taka jakby stacja, nie? Stacja dokująca no do właśnie. Tego, czy tak po prostu na jakimś kabelku?
2: Znaczy kabelku, mi chodzi o funkcjonalność jakby, no bo co? Będzie zintegrowane w sensie, że co? Na czym ta integracja ma polegać? Oni tylko napisali, że no integracja z Surface 7 i Surface 7 Pro. Ale to urządzenie ma już dwie kamery, waży te parę kilo, coś tam jeszcze, no i o co chodzi? Chyba, że na ekranie tego tabletu to będzie powiększone, ale...
1: Być może tak. No, albo to będzie na tej zasadzie, że jest to urządzenie, które jest zalecane, żeby z tego korzystać, ale tak... Naprawdę to będzie można sobie korzystać z tego za pomocą dowolnego komputera. No tak naprawdę... Czy dowolnego jakiegoś tabletu, na którym tam Windowsa sobie uruchomimy.
2: No nic, zobaczymy. Albo ktoś coś...
1: Szczególnie, że ten tablet nie jest w zestawie. To też jest dość dziwne.
0: Słuchajcie, ja tymczasem mam informację z ostatniej chwili. Tak? Ukazała się właśnie w tym momencie nowa wersja moda Hearthstone Access. A w niej wprowadzono wsparcie dla lokalizacji, czyli użytkownicy mogą sobie teraz pobierać i tworzyć paczki dla różnych innych języków.
2: I właśnie Arek już ją tworzy.
0: Tak. Wprowadzono, no ale teraz po prostu to wsparcie zostało już publicznie gdzieś tam w tej wersji umieszczone. W tej Book of Heroes, Księga Herosów, pojawiła się dostęp do nowej przygody, która się Rexar nazywa. w trybie mulligan, czyli tam, gdzie wybieramy karty, które chcemy zostawić i karty, które chcemy, żeby wylosowały nam się inne, zmieniły się klawisze. Od teraz spacja zaznacza, które karty mają być wyrzucone i Enter potwierdza nasze zaznaczenie, a nie tak jak było to do tej pory, Enter zaznaczał, spacja potwierdza. Niektóre menu, takie jak na przykład menu wyboru talii z menu pionowych, zrobiły się poziome, co powoduje, że możemy używać strzałek w górę i w dół, aby poznać więcej informacji o konkretnej opcji, na przykład o poziomie talii, którą sobie wybierzemy za pomocą strzałek w prawo i w lewo.

0: Dla wszystkich kart, które nie są kartami darmowymi, będzie teraz ogłaszana informacja o tym, czy są to karty rzadkie i jak są rzadkie. Usunięto jakieś informacje o tym, Hero Triggered, jeżeli mają miejsce jakieś zdarzenia misji lub animacje. I poprawiono jakiś błąd przy graniu niektórymi kartami, który rozwalał nam gdzieś tam grę. To tyle na dziś. W tym tygodniu, ostatnio to również we wtorek i o tej samej godzinie się ukazała praktycznie aktualizacja, więc kto wie, czy to tak raz na tydzień nie będzie wychodzić.
1: No, zobaczymy. Na to w każdym razie na razie wygląda. A teraz Paweł powie o czymś, co się nazywa teleparty.
2: My chyba o takim dodatku już mówiliśmy, bo to w czasie pandemii było jedno z takich narzędzi, które no mogłoby teoretycznie być na topie, ale ja skorzystałem z niego dopiero w zeszłym tygodniu. To jest trochę taka moja osobista historia, bo ani to pewnie nie jest nowe, ani możliwe właśnie, że już nawet o tym mówiliśmy. Nazywało się to kiedyś Netflix Party, teraz się nazywa Teleparty. Jest to dodatek do Chroma i do Edge'a, Opery i Chromom podobnych przeglądarek, pozwalający na oglądanie wspólne, no właśnie, już nie tylko Netflixa, ale też HBO. Też Disneya i Hulu, ale to w Polsce nas średnio pewnie interesuje. Zasada jest dość prosta, bo ściągamy wtyczkę. Wszystkie osoby, które chcą brać udział w takim teleparty, ściągają wtyczkę. Rozszerzenie jest instalowane, przypinamy je standardowo, jak tam każde rozszerzenie w Chromie. Otwieramy jakiś film na Netflixie na przykład, zaczynamy go tam troszkę odtwarzać i pojawia się nam możliwość stworzenia takiego właśnie party. To się wywołuje gdzieś, chyba pojawia się przycisk na stronie Netflixa. Nie wiem, bo ja bardziej dołączałem niż tworzyłem. I generuje się link. Link, który wysyłamy, no, jakąkolwiek metodą nam odpowiada, czy mailem, czy komunikatorami, czy mediami społecznościowymi. I do 1000 osób może do takiego party się zalogować. I wtedy, oczywiście, każda z tych osób musi mieć konto wykupione i dostęp w swoim kraju do tych treści, które my chcemy odtwarzać. I w tym momencie jest synchronizacja, czyli jeżeli ja jako organizator włączę film, film u wszystkich się włączy. Jeżeli ja jako organizator zapauzuję film, film u wszystkich się zapauzuje. Ja mogę też zdecydować, czy wszyscy powinni mieć prawo do sterowania, czy tylko ja. Jest też czat, w którym można czatować i można wesprzeć wtyczkę na Patreonie, czy tam, nie, na Patronite nawet chyba. Twórcy myślą o tym, że jeżeli oczywiście ostateczna ilość wsparcia nadejdzie, żeby wprowadzić na przykład czaty głosowe i wideo. Co mnie w tej wtyczce zafascynowało, to, że ja oglądałem tydzień temu jakiś tam film na Netflixie z moją mamą i udało się nam zrobić tak, że mama oglądała go z polskim dubbingiem, ja oglądałem go z angielską audiodeskrypcją. I to się wszystko synchronizowało i szło, i to się tak dało oglądać. I ja byłem w stanie ustawić swoje ustawienia audio, moja mama swoje. Co prawda, jak potem zmieniłem na polski dubbing, to w momencie dokonania zmiany film się wszystkim zapauzował. Nie wiem czemu, natomiast tak się stało. I pytanie tu jest teraz takie, czy właśnie jak jest ustawiona ta opcja, że każdy ma kontrolę, czy to wtedy nie jest tak, że jedna osoba może wszystkim ustawić jakiś dźwięk konkretny i napisy. Natomiast, no, jeżeli wystartujemy, jakby jeżeli obie osoby domyślnie wystartują ze swoimi jakimiś ulubionymi ustawieniami, czyli tam ja na przykład zazwyczaj mam po angielsku z deskrypcją, no to czy te ustawienia są w stanie się na 100% zachować? No i to jest fajne, zwłaszcza, że teraz wchodzi SharePlay, SharePlay, tak? SharePlay.
0: Tak, SharePlay.
1: Tak, w iOSie.
2: Dokładnie. No i wydawałoby się, że to na ten moment jest pierwsze takie rozwiązanie albo i jedyne. No to może nie z takim rozmachem i może nie wspiera aż tylu jeszcze serwisów i nie ma tak rozszerzonego API. No ale da się, jak ktoś chce Netflixa, teraz w HBO też się mają pojawić rzeczy z deskrypcją, no to się da, jest i można i polecam, bo może chcecie sobie zrobić taką imprezę do obejrzenia czegoś fajnego na Netflixie. I wam się to akurat przyda. No to polecam. Wtyczka w pełni dostępna i można spokojnie nią sobie zarządzać.

0: Z niektórymi z takich serwisów, co ciekawe, my jako osoby niewidome, jeżeli na przykład ogląda niewidomy z niewidomym, to można przestreamować sobie to przed udostępnieniem ekranu. Bo bardzo często jest tak, że jeżeli udostępnimy ekran jakiejś treści chronionej prawem autorskim, to obraz zamieni nam się w jeden wielki czarny prostokąt i nic nie będzie widać. Ale dźwięk uznawany za w sumie mało ważny bardzo często idzie. Więc to jest też ciekawa informacja gdzieś tam.
1: To w takim razie przechodzimy do sekcji technikaliów, czyli bardziej takich rzeczy, które nie są związane bezpośrednio z Tyflo, ale mogą się nam jak najbardziej przydać. No i pierwszą taką informacją od Michała jest informacja na temat aplikacji Polsat Go, nowej aplikacji.
2: Tak, na pewno o tej aplikacji jeszcze też więcej będziemy mówić w kolejnym wydaniu programu RTV, ale z racji tego, że no całkiem możliwe, że się w najbliższą sobotę z wami nie spotkamy, to kilka słów na temat tego, co mamy obecnie. Aplikacja Polsat Go to jest nowy twór Polsatu, który ma pozwalać na oglądanie materiałów, które się ukazały na antenie tej stacji i stacji współpracujących. No, oczywiście okraszone mają być te materiały reklamami, ale to wszystko ma być darmowe. Aplikacja wymaga rejestracji i logowania. Z tym nie ma większego problemu. Natomiast, i to w zasadzie to się nawet jeszcze powinno znaleźć w Tyflowieściach, tu mamy bardzo duży problem, jeżeli chodzi o dostępność, o następny krok. Oczywiście można sobie z tym poradzić, bo to nie jest tak, że się nie da, ale nie jest to wcale oczywiste. I teraz tak, mamy tam coś takiego w tej aplikacji jak profile. To teraz jest modne w tych wszystkich usługach typu Netflix, Canal Plus i podobnych, że mamy profile i nas pytają, kto ogląda. No i nie ma, że nie możemy sobie, że nie musimy takiego profilu stworzyć. Nie, to jest obowiązkowe. Musi być chociaż jeden profil. No i tu mamy problem, bo oprócz nazwy tego profilu musimy wybrać sobie obrazek. Kłopot w tym, że jak wpiszemy nazwę, to nie mamy możliwości dotarcia do żadnego obrazka. Trzeba wyłączyć voiceovera, postukać trochę w ekran, włączyć, coś się zaznaczy i tak to obchodzimy. Teraz tak, aplikacja ma pozwalać na oglądanie materiałów VOD i ma nam udostępniać dwa sygnały. Ma udostępniać nam Polsat i TV4. Tylko problem jest taki, że w zakładce kanałów na żywo to my nie wiemy, na co wchodzimy. Bo mamy dwie pozycje, całe szczęście tylko dwie, to się specjalnie człowiek nie pomyli, ale mamy jakby informacje, nie mamy nazwy kanału, tylko mamy informacje na temat tego, co w danym momencie jest oglądane, czy jaki tam aktualnie jest emitowany program. Więc no, na tej podstawie musimy się domyśleć, co jest Polsatem, a co jest TV4. I szczerze mówiąc, nie pamiętam, jaka jest kolejność, bo bym wam powiedział, żebyście nie musieli się przez to przebijać, ale nie pamiętam. I teraz tak. Odtwarzacz, jak już tam sobie wejdziemy w ten odtwarzacz telewizji, to nie bardzo da się z niego wyjść. To znaczy, trzeba zamknąć aplikację, tak chyba najprościej. I uruchomić ją ponownie, żeby móc to oglądać. Natomiast jeżeli chodzi o materiały VOD, no to jeżeli wiemy, co chcemy oglądać, to nie ma większego problemu, bo zakładka wyszukiwania działa całkiem fajnie. Możemy sobie wpisać jakieś hasło. To hasło nam się znajduje. Następnie mamy jakiś jeden odcinek już podświetlony domyślnie. Zazwyczaj odcinek pierwszy, a poniżej gdzieś tam mamy kolejne odcinki i możemy sobie wybierać, wybieramy jakiś odcinek, klikamy przycisk oglądaj, no i oglądamy, przy czym no ten odtwarzacz też jakąś tam dostępnością nie grzeszy. Czyli mówiąc krótko, no można z tego korzystać, natomiast no wzorem dostępności to nie jest i tu myślę, że można by było to i owo zrobić, żeby było lepiej. bo są takie miejsca, gdzie człowiek naprawdę musi sobie zadać trochę trudu, żeby z tej aplikacji skorzystać. Natomiast jeżeli ktoś lubi treści Polsatu, to myślę, że będzie to coś dla niego i będzie mógł sobie tam spokojnie oglądać te materiały. Tomek wspomniał, że nas na moment opuszcza tu naszym prywatnym kanałem, ale to zaraz na pewno wróci. Mam nadzieję, że wróci na swojego newsa. A tymczasem newsa kolejnego ma Mikołaj na temat tego, co nowego w iCloudzie na Windowsa.
0: Tak, iCloud na Windowsa dostał wsparcie w samej aplikacji iCloud for Windows dla pęku kluczy iCloud, czyli dla menedżera haseł, miejsca, gdzie znajdują się nasze hasła, które to sobie zapisujemy w Safari, czy to na iPhonie, czy to na Macu, czy to również w przeglądarkach na Windowsa, bo do tychże również są wtyczki. Ja nie wiem, jak to jest dostępne, ale no, ufam, że skoro jest to produkt firmy Apple, to raczej dostępne to być powinno, bo byłaby to naprawdę fajna opcja, bo pęk kluczy jest darmowy i jeżeli to naprawdę będzie działać tak, jak ja myślę, że to będzie działać, to może być to fajny, wieloplatformowy menedżer haseł, który nie będzie od nas wymagał no, albo płacenia, albo hostowania czegoś gdzieś tam u siebie na serwerze, bo wiadomo, nie każdy ma na tyle umiejętności technicznych. Jeżeli ktoś jest bardzo iPhone'owy, bardzo Mac'owy, tak jak ja, to może tego iClouda no, bardziej używać, ale fajnie wiedzieć, że również i na Windowsie, no teraz jako aplikacja, już kilka miesięcy temu jako wtyczki bodajże do Chroma, coś takiego funkcjonuje. Mówi się tylko, żeby iCloud for Windows pobierać teraz ze sklepu Windows, bo to jest jakaś nowa aplikacja, która się tam kilka miesięcy temu ukazała i jest ona dostępna tylko i wyłącznie dla systemów Windows 10 w sklepie Windows właśnie. I mamy tam właśnie menedżer haseł pęk kluczy, mamy tam zdjęcia iCloud, mamy tam iCloud Drive i jakiś dostęp do maili, kalendarza i kontaktów iCloudowych. Podobno iCloud Drive korzysta w ogóle z jakichś nowych interfejsów w Windowsie, takich jak OneDrive, żebyśmy mogli mieć na bieżąco poniekąd dostęp do plików bez konieczności pobierania całej zawartości, tak jak to robi na przykład Dropbox.
2: Czyli z takiego streamingu jakby.
0: Tak. I to też może być fajna opcja, zwłaszcza, że my za 3,99 na tym iCloud Drive dostajemy 50 giga miejsca, a to wcale nie jest gdzieś tam tak mało. Oczywiście możemy za więcej, większą kwotę się zupgrade'ować i mieć tego miejsca odpowiednio więcej. Więc naprawdę brzmi to bardzo kusząco.
2: To się zgadza. Jeżeli okaże się, że to naprawdę działa fajnie, że te pliki pozwalają na szybki dostęp do nich, to może być coś, bo powiem szczerze, to jak kiedyś działał ten dysk z poziomu iClouda, to nie było wcale takie wygodne, nie było wcale takie intuicyjne, ale może i Apple na okienkach coś fajnego w tej kwestii zrobi. A teraz coś o języku dla programistów i muzyków w jednym. Tak to nazwałem. To jest co prawda język bardziej dla muzyków, ale z jednak pewnym zacięciem programistycznym, albo przynajmniej dla takich muzyków, którzy to się nie boją pisać na przykład w notatniku albo w czym innym. Bo mowa tu o czymś, co nazywa się ALDA. To jest nie pierwszy taki język, za pomocą którego można sobie pisać nuty. Zdaje się, że wcześniej było też coś takiego jak Lilypond. Nie wiem, co prawda, jak bardzo ALDA jest lepsza albo gorsza od Lilyponda, bo w tym nigdy nie pisałem. W ALDzie też niezbyt wiele, powiem szczerze, bo dziś się tym tylko chwilkę pobawiłem. Natomiast no, jest coś takiego. To informacja dla tych wszystkich, którzy mają potrzebę pisania nut i później chcieliby, żeby z tych nut powstała jakaś melodia. Można się tym pobawić, można się pobawić na dwa sposoby. Mamy taki komponent Alda Player bodajże, on się nazywa, i tam możemy teoretycznie wpisywać coś na bieżąco i słuchać później, jak to nam gra. Powiem szczerze, ja się tym bawiłem, ale miałem wrażenie, że nie odgrywa mi wszystkich nut, bo wpisywałem na przykład 4 nuty, a grało mi 2. Jest jeszcze opcja taka, że możemy napisać w zwykłym, najprostszym edytorze tekstu to, jak ma się zachowywać Alda, co ma nam grać. Jest na stronie alda.io. Ukośnik tutorial, cała instrukcja dotycząca tego, jak możemy pisać sobie utwory, czy takie proste tam na jedną rękę jakaś melodyjka typu Wlaskotek na płotek, albo coś bardziej złożonego. Nie wiem, czy da się tym pisać jakieś utwory naprawdę bardzo rozbudowane na jakąś całą orkiestrę albo rzeczy podobne. Być może się da, ale to jest zdecydowanie ponad moje możliwości. No i cóż... Powiem tak, tu trzeba troszeczkę, żeby bawić się tym narzędziem, żeby bawić się Aldą, trzeba, no nie można się bać wiersza poleceń, bo na pewno będziecie musieli z niego korzystać, bo to nawet jeżeli piszemy sobie jakąś tam melodię w notatniku, zapisujemy, to później musimy to z wiersza poleceń wywołać i jest to odgrywane, a już ten cały odtwarzacz Aldy, to też w wierszu poleceń się go wywołuje. Niestety tam z jakiegoś powodu, jak go uruchomiłem, nie działało wklejanie, nie wiem czemu, nie chciało działać wklejanie ze schowka, a chciałem pójść na skróty i sobie po prostu kopiować pewne fragmenty z tutoriala, ale nie dali, musiałem pisać z palca, więc zachęcam, jeżeli ktoś czuje, że mu czegoś brakuje, brakuje mu jakiegoś oprogramowania do pisania muzyki, no to może się Aldą pobawić. Przypominam, alda.io, ukośnik tutorial, tam jest dodatkowo jeszcze cały opis tego języka.
0: Ja może tylko dodam, bo bawiłem się tym trochę, aha, że to jest też całkiem sensowny system, jak po prostu ktoś chce sobie pobrzdękać na czymś na komputerze. Na zasadzie, no ja na przykład chodziłem do szkoły muzycznej te jakieś 8 lat i no pewne podstawowe pojęcia jeszcze zostały, typu właśnie jakaś tam wysokość nuty, długość, jakieś tam powiedzmy metrum, takie rzeczy. Jakieś tam krzyżyki od bemoli, powiedzmy jeszcze odróżnie. I to mi bardzo przypomina właśnie kompozytor nokiowy i jego składnie. Zwłaszcza jak się czyta jakieś stare zapisy dzwonków w telefonie, to mniej więcej tak działa.
2: Tak, bo ta składnia nie jest jakaś skomplikowana. To jest dość proste, mam wrażenie, do nauczenia się, tak, tak przynajmniej w takiej podstawie. No tylko coś z tej muzyki trzeba rozumieć po prostu.
0: Tak,
2: no, co, takie gdzie tam
0: ale to
2: piszemy.
0: Takie podstawy mi się wydaje, takie, że na początek gamę C-dur zagramy sobie bez problemu.
2: Dokładnie, bo to tam wystarczy po prostu wpisać konkretnie nuty, tam tak. C, D, F, G, H, C i powinno nam to dokładnie teoretycznie zagrać. Tylko najpierw trzeba wpisać instrument, jakim ma zagrać,
0: tak,
2: czyli tam piano.
0: Tak, i chyba właśnie jest kwestia tego typu, że można podstawić sobie własne sound fonty MIDI, więc można się pobawić
2: tak
0: też i można grać na takim brzmieniu instrumentów, jakie sobie gdzieś tam w internecie odnajdziemy. No ja na przykład dokopałem się, zresztą w kolekcji dzwonków Andrego Luisa są sound fonty imitujące stare Nokia na przykład. Jakby ktoś chciał dzwonki polifoniczne jakieś potworzyć, bo wielogłosowość jest też możliwa, można
2: jest
0: pisać
2: owszem
0: głosy, te różne rzeczy. Czy coś jeszcze chciałem o tym powiedzieć? No chyba tyle. Znaczy nie wiem, na ile te wszystkie, bo Lilypond pozwala też odgrywać, tak? I eksportować do MIDI, czy tylko robić zapis nutowy?
2: To znaczy, no odgryw, szczerze mówiąc nie wiem, na co Lilypond pozwala, ale to jest chyba już taki dość złożony, bo tam można zdaje się wpisać jakieś większe rzeczy nawet w tym.
0: No tak, to jest zabawka powiedzmy.
2: Tak, no ta Alda to Alda. Przynajmniej na razie to wydaje
0: ale
2: się jakieś takie
0: dzwonki pokomponować
2: podstawowe.
0: Czemu nie?
2: No dokładnie, więc ktoś, kto się gdzieś tam zna na muzyce i ma takie zacięcie do pisania w notatniku, to może popróbować się pobawić i nam ewentualnie dać znać, co mu z tego wyszło. A tymczasem Maciek jest z nami. Witaj.
3: Cześć wszystkim. Słychać mnie?
2: Słychać. Jesteś.
3: Bo po ostatnich numerach się wolę dopytać. Generalnie miałem zacząć od czegoś, od newsa. No ale skoro już była mowa o iCloudzie na Windowsie i o pęku kluczy, no to ty tak sobie pozwolę trochę doprecyzować, że no pamiętajmy też, że pęk kluczy, no to też są karty kredytowe, nie? Więc hasłami, natomiast te karty kartami i w sumie fajnie by było, gdyby też to kiedyś zostało do iClouda w Windowsie wdrożone. No,
0: a pytanie, czy jest, bo nie wiem.
3: Wiesz co, chyba nie, to znaczy, bo w ogóle to z tymi hasłami to zabawna sytuacja o tyle, że tak naprawdę, tak jak wspomniałeś, że rozszerzenie do Chroma rzeczywiście było sobie swego krótkiego czasu, nie wiem jak tam ono, bo teraz chyba też jest zresztą wymagane, żeby to działało, natomiast trochę, że tak powiem, się pogubiłem w tym, bo szczerze mówiąc to już do Chroma, że tak powiem, to wcześniej było dodane, teraz niby się głośno mówi o tym, że to w iCloudzie zostało dodane, a mimo wszystko rozszerzenie do Chroma tak samo musi być, więc nie wiem, o co chodzi. Wcześniej fakt faktem, jeśli się nie doinstalowało odpowiedniego rozszerzenia, może tu jest ta różnica, bo teraz skoro już to natywnie wspiera iCloud.
0: Chodzi chyba to było, po prostu o to, że teraz w iCloudzie będziesz sobie w stanie fizycznie otworzyć apkę, kliknąć pokaż mi hasła i nawet jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, to będziesz sobie w stanie po prostu zobaczyć wielką listę, kliknąć na, nie wiem, Facebook, skopiuj mi hasło do Facebooka i ty sobie to hasło fizycznie wkleisz do przeglądarki. Chyba tutaj o to chodzi.
3: Nie wiem, może, bo wcześniej to rzeczywiście działało tylko na Chromie. No, teraz wiem, że i Chrome, i Edge. Natomiast to nie działało w sumie tak, jakby chciało, to znaczy nie do końca wiedziałem, jak to miało wcześniej działać. No teraz, szczerze mówiąc, nie testowałem. Kiedyś swego czasu, jak było rozszerzenie na Chroma, no to na Bootcampie sobie potestowałem, ale też koleżanka miała pytanie odnośnie tego, jak to działa, bo też chciała iCloud Drive'a. iCloud Drive, powiem wam, że działa dobrze, działa naprawdę fajnie. No i ja byłem zmuszony też skorzystać, bo no oddałem MacBooka kiedyś tam swego czasu w tym roku w lutym do serwisu. Akurat mi się tam serwisanci nie wyrobili, żeby do rozpoczęcia kolejnego semestru studiów zdążyć i tak dalej. No więc byłem zmuszony korzystać z iClouda, podstawowo gdzieś tam sobie edytować w, nie tekst edycie, tylko tym, no, Windowsowym odpowiedniku, notatnik chyba to się nazywa. No i działało to dobrze, synchronizowało się potem fajnie. Koleżanka zresztą też pytała, czy jest możliwość, jej to też fajnie działało, natomiast hasła jej niestety też nie działały. Oboje nie wiedzieliśmy do końca, w czym rzecz, jak to tak naprawdę rozgryźć. No miejmy nadzieję, że teraz to już będzie wyglądało lepiej, jeśli chodzi o te hasła. No i cóż, skoro już się na hasło otworzyli, skoro już teraz żadnych One Password, to się nazywa, tak? Czy Keepassy, czy inne tego typu menedżery haseł, myślę, że już teraz gdzieś tam chyba trochę stracą na znaczeniu, nie? No bo
0: powiem drogą, One Password ostatnio ogłosił, że rezygnują z natywnej aplikacji na Maca i będzie teraz jeden wielki elektron w One Password 8.
3: Coś chyba gdzieś mi się obiło też. No chyba rzeczywiście coś mi się gdzieś obiło. Dobra, to teraz ja już przechodzę konkretnie do newsów. Newsa pierwszy nie bezpośrednio z Apple związany, natomiast w zeszłym tygodniu pojawił się na grupie Apple'owej jednej, ogólnej bardziej, gdzie tam jeden z członków, cytując, wow, piekło zamarzło, technologia eSIM w plusie. Tak więc jeszcze nie ma, ale ma w najbliższym czasie być, jak głosi komunikat na stronie plusa, że w najbliższym czasie ma wystartować eSIM. Tak więc robi się nam na rynku już ciekawie, coraz bardziej zdrowo, no bo mamy Orange jako pierwszą sieć, pierwszego operatora eSIM. Drugi się obudził, T-Mobile. Gdzieś tam chyba sporo po Orange'u, ale jednak się obudził i wprowadził. No teraz budzi się plus. Z tym, że na
2: no plus
3: razie...
2: to zawsze z Apple był jakoś tak na bakier. Tam do dlatego, teraz wiesz, Michale, nie ma ja autokonfiguracji się... tych różnych usług, tak, typu tam hotspot, MMS-y.
3: Hotspoty, MMS-y, no, to jest prostu bajka w ironicznym znaczeniu, niestety tego słowa negatywnym, bo non-stop trzeba dane konfiguracyjne wprowadzać, czy to przez stronę plusa, nie, czy generalnie ręcznie wprowadzać, bo nawet przez stronę plusa to średnio często gęsto chce działać.
2: Dokładnie.
3: Natomiast, no i dlatego też moje pytanie, znaczy retoryczne, bo tego jeszcze nie wie niestety nikt, jak eSIM w plusie będzie w wydaniu plusowym, będzie działał na iPhone'ie, to po pierwsze. Czy to nie będzie tak, że potem...
0: Czy będzie działał na iPhone'ie, czy będzie działał,
3: znaczy wiesz co, tam niby głoszą sobie, że wszystkie telefony zgodne ze specyfikacją GSMA, nie, GSMA, czyli skoro tak, no to być może, że i iPhony teoretycznie mają szansę, znaczy eSIM na iPhone'ie w połączeniu z plusem ma szansę działać. Tylko pytanie, czy to nie będzie tak, że co aktualizacja się będzie eSIM wykrzaczał albo coś, nie? No bo skoro tutaj są takie HC, no to nie wiadomo, co będzie. I co, no na razie na telefony, generalnie tam sporo Samsungów było wymienione na stronie plusa, dwa Huawei'e, że mają ten wspierać, więc nie wiem, gdzie tu do końca. Mówi się o tym, że na smartwatche owszem, ale jeszcze nie teraz, czyli na razie mamy telefony.
4: Ja a propos tej kompatybilności jeszcze chciałem powiedzieć tylko chwileczkę, bo ty mówisz ustawienia SMS-ów i tak dalej. To jeszcze można ustawić, to jeszcze no, jest irytujące, ale nie takie najgorsze, ale na przykład Wi-Fi calling w plusie, które jest kompletnie niekompatybilne z iPhone'ami, które kompletnie nie działa z iPhone'ami.
3: Nawet z tą pobieraną apką, co tam, bo tam chyba jest jakaś apka.
2: Nie, no z nią działa, ale to nie, no, nie powinno
4: nie,
2: tak to działać.
4: Ta apka to jest jakaś jedna wielka pomyłka.
3: No właśnie, też tak słyszałem, że to...
4: To jest w ogóle, nie, to jest poniżej krytyki w ogóle.
2: Tam połączeń natomiast... HD Voice to zapomnij w ogóle.
4: Zapomnij, tym, właśnie, to... dokładnie.
3: O, matko. No tak, no to dobrze, czy, że ja tutaj...
4: I o to bardziej mnie to, że tak powiem, że po prostu ta kompatybilność cały czas się ustecznia. No nie wiem, plus ma się teraz zmieniać od września. Nie wiem, logo
2: tylko,
4: się zmienia
2: na pewno.
4: Ale to
2: jest tylko zmiana logo, bo
4: no
2: generalnie
4: właśnie, nie jak dalej.
2: Firmy ze stajni pana Zygmunta Solorza-Żaka się zmieniają i to chyba tylko tyle ze zmian.
3: No właśnie. Pozostaje tylko obserwować, jak to. Ale swoją drogą rozwalają mnie komentarze na grupach ogólno, że tak powiem, że tak to mówimy, ogólnoaplowych, gdzie tam się tam ludzie no zdezorientowani, bo tam iPhone'a dostają, bo coś tam i tego, no co ja mam ten telefon wyrzucić czy coś, a tam ludzie radzą przekornie, nie, operatora wyrzuć, nie. No bo jak się napotykam, a są ludzie mniej techniczni, no to. A najlepsze jest to, że z tego, z opinii, bo mówię, nie z doświadczenia, ale z opinii, że obsługa plusa generalnie, no zupełnie nie ma pojęcia generalnie, co w tej kwestii zrobić i odsyłają do Apple'a, a Apple odsyła do operatora, no bo no to mają się, jak co by nie mówić, mają się klienci prawo też czuć się zagubieni, nie, i rozczarowani.
2: Maćku, no, to może jak już tak narzekamy, to jeszcze na Facebooka byś chciał ponarzekać, bo jest na co.
3: Na Facebooka chciałem ponarzekać, ale to sobie zostawiłem na potem.
2: Okej.
3: Okay. Bo ja jeszcze mam jedną rzecz. Dobra. A propos dostępnościowych błędów. Natomiast jak już o eSIM-ie, bo ja tutaj mam też ściągę, żeby wiedzieć, co ja chcę do was powiedzieć. Tak, i się chciałem jeszcze odnieść odnośnie tej dokumentacji ubogiej dla deweloperów, o której ty, Mikołaju, wspominałeś. No to takoż samo się ma sytuacja, jeśli chodzi o dokumentację dla supportu Apple'a i jeśli chodzi o App Store. No, jest sytuacja taka trochę niefajna, jeśli chodzi o App Store'a i o opinię. To tak w kontekście audycji o wyjątkowo niedostępnej aplikacji Polskiego Radia, która miała miejsce
2: w zeszłym tygodniu,
3: czy coś takiego. I ja tam mówiłem a propos opinii w App Store'a, że tam pisze i tak dalej. No okazuje się, że te opinie lubią sobie w tajemniczy sposób znikać. I ja nie mam w ogóle pojęcia dlaczego. Opinie znikają, ale zaobserwowałem taką przypadłość, że dopiero jak ja sobie wejdę w ustawienia Apple ID, i tam w tą sekcję oceny i recenzje, że po prostu mi po tam dniu, dwóch opinia znika. I teraz ja nie wiem, czy to jest jakiś bug dostępnościowy stricte, że... Bo tam się pojawia taki komunikat, że przeciągnij palcem, nie pamiętam dokładnie komunikatu, ale że przeciągnij palcem, aby usunąć recenzję, czy ocenę lub recenzję, coś takiego, z tym, że to jest przycisk, przycisk w ogóle nieklikalny, nie, nijak się nic nie da z tym zrobić, czynności to na pokrętle nie ma, więc ja podejrzewam, że jak ja tam sobie wesoło śmyram tym palcem, prawo czy lewo, i próbuję coś, że ja przypadkowo te opinie usuwam, jakby wysyłam prośbę o usunięcie opinii. Nie wiem, tak na to ostatnio wpadłem i planuję też coś z tym ruszyć dalej, ale chodzi o to, że jak jeszcze tego nie wiedziałem i byłem strasznie poirytowany na Apple, czemu oni mi recenzje odrzucają, a czy to deweloperzy, czy samo Apple. No i pełen bulwersu kontaktuję się ze wsparciem, no i tam notabene też Mikołaj mówił, wyjaśnił mi, że tak naprawdę to nie deweloperzy, bo ja miałem dwie rozbieżne informacje. Kiedyś przy innej sprawie powiedziano mi, że to deweloperzy decydują o tym, czy opinia jest zatwierdzana, czy nie. Ten pan Mikołaj mi powiedział, że to znowuż Apple, że mają swoich cenzorów i że to przez nich ewaluatorów, czy jak oni tam jeszcze nazwali inaczej, że przechodzi to przez nich. No i generalnie ja się tam pytałem, czy jest jakaś droga, żeby się odwołać, powiedzmy, od tego, dlaczego w ogóle Apple nie wysyła uzasadnienia tak naprawdę, z jakiego powodu recenzja została usunięta. Bo tamtych powodów ten pan podał chyba 4 albo 5 podpunktów, wymienił, dlaczego została usunięta. Dana opinia, tylko bądź tu człowieku mądry, skoro nie ma żadnego uzasadnienia. No i ja się pytam, czy jakkolwiek się od tego w ogóle odwołać można, czy w ogóle cokolwiek można z tym podziałać, a on mówi, że no niestety nie, bo że tak naprawdę jedynym i najwyższym, powiedzmy, w hierarchii tutaj postępowania takiego na drodze Apple klient są starsi technicy. No a ja miałem to szczęście, że rozmawiałem sobie z samym starszym panem technikiem, prawda, no i mi powiedział, że to jest niestety najwyższa instancja w ogóle, do której cokolwiek można, a oni też dokumentacją w zasadzie nie dysponują, że jest strasznie uboga.
2: No, problem tak. Tylko w tym, Maćku, że nawet jeżeli ktoś by usunął tę twoją opinię, to zastanawiam się, czy w ogóle dostałbyś powiadomienie o tym, że ona została usunięta.
3: Szczerze mówiąc, nie wiem, bo jeśli deweloper odpowiada na daną opinię, to e-mail przychodzi i powiadomienie push się pojawia wszędzie dosłownie, znaczy no może nie, bo na Apple Watchu nie, ale i na Macu, i na iPhone'ie, że App Store, deweloper odpowiedział na twoją recenzję i tak dalej. Natomiast żadnego w ogóle powiadomienia o tym, że opinia została usunięta, nie. Ja dopiero sobie musiałem wchodzić albo w daną aplikację i tam w oceny, gdzieś tam najnowsze, bo ja uparty jestem i ja lubię wiedzieć, czy coś się dodało, czy nie, no to okazało się, że chwilę była opinia, a potem znikła, albo co gorsza, że ona tam rzeczywiście zaraz po dodaniu to była wyłącznie w koncie Apple ID, więc no w każdym bądź razie, że jej ani nie ma, nie przebiła się tak naprawdę do publiki, do aplikacji, do podglądu przez innych, ani nie było już jej potem w Apple ID, więc no problem generalnie jest, oni dokumentacji nie mają, być może też coś dostępnościowego, ja tam jeszcze będę no drążył chyba temat, jak mi gdzieś tam czas pozwoli, bo no bo co by
2: po
3: nie
2: coś
3: mówić,
2: te opinie są i akurat się produkuje. Opinie z naszej perspektywy to myślę, że powinny być ważne dla autorów, a nie gdzieś tam usuwane, czy przez autorów, czy przez Apple, no bo co, bo statystykę im psujemy.
3: Być może, no dwójeczka czy jedyneczka, no to jednak, wiesz, no wpływa
2: no
3: bardzo PR-owo na średnią ocenę. No, nie wiem, szczerze mówiąc, no ja takie informacje, jakie miałem, no to też przekazuję tutaj. No właśnie, no człowiek się produkuje, a potem z tego nic nie wychodzi, dlatego ja się wycwaniłem poniekąd i jak zawsze po opublikowaniu danej recenzji wchodzę sobie w tą sekcję Apple ID, wiecie, 4 razy 3 palcami kopiuję całość, wklejam w notatki i tylko sobie potem patrzę, jeśli jej nie ma danej recenzji, no to dawaj do notatek, zaznacz wszystko, kopiuj, wklej, prawda,
2: i jeszcze raz.
3: Jeszcze raz zamieszczamy, no bo co to w ogóle ma być, nie? No, zgłoszenie jeszcze jest otwarte, więc ja jeszcze do Accessibility napiszę, no i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Newsik kolejny, też Apple'owy, bo nie wiem, na ile to działa z Google Pay i czy działa. Znaczy też nie testowałem, ale dotarłem do informacji, mianowicie takiej, że możliwe jest dodanie paszportu covidowego do Apple Wallet. i wyświetlanie tegoż na zarówno z poziomu iPhone'a, jak i zegarka. Nie jest to zbyt proste, powiedzmy, do ogarnięcia, to znaczy nasze polskie aplikacje tego niestety nie umożliwiają. Natomiast Unia już tak i Unia Europejska już tak. No i trzeba sobie wejść na stronę internetową getcovidpass.eu, getcovid.eu i tam kliknąć w link Create Yours i wtedy można sobie, ważne jest, żeby mieć ten drukowany, który się tam odbiera w przychodni, bo tam ten kod QR jest ważny do tego, żeby właśnie sobie zeskanować, tam trzeba zezwolić dostępu, udzielić dostępu do kamery telefonu, no i sobie ten kod zeskanować i tam potem się przechodzi procedurę tam pobierania, tam jest fakt zamieszczony, jak to należy pobrać, co z tym zrobić, ten, wszystko po angielsku, stety, niestety. Natomiast procedura też jest opisana, jak to zrobić. Nie testowałem tego jeszcze. Ja jak już to przetestuję, to też się postaram tym w przyszłym tyflo przeglądzie podzielić, no chyba, że ktoś mnie ubiegnie, jak już to ktoś z Was też przetestuje, czy to działa, jak działa, czy w ogóle dostępna jest ta konfiguracja i pobieranie i wygrywanie tego, bo bądź strona bardzo fajnie dostępna.
2: Więc szkoda, że nie da się tego przerzucić z tej aplikacji naszej rodzimej, z M-Obywatela.
3: Nie da się niestety.
2: Na podstawie tego kodu, bo tam też przecież jest jakiś taki kod, czy jakiś numer tego certyfikatu, który sobie możemy tam przeczytać nawet za pomocą VoiceOvera.
0: Sporo krajów umie. Polska to jest Polska.
3: Polska nie umie, niestety. No i co?
2: Swoją drogą, Maćku, ty się zapisałeś na testy M-Obywatela?
3: Pozostaje mieć nadzieję, właśnie tak. Dlatego pozostaje mieć nadzieję, że jednak, bo ja
2: tam też się zapisałem i nic do mnie nie przyszło na razie.
3: Wiesz co, nie, bo to do wczoraj w ogóle był termin zgłaszania się.
2: A, no to okej.
3: Okay. A do 20, czekaj, dobrze pamiętam? Chyba tak. Do 20 jest ewentualnie dostaniesz, albo ewentualnie nie dostaniesz informacji, więc przypuszczam, no właśnie, bo to dobre pytanie, czy jeśli się nie zakwalifikowałeś, czy też dostaniesz, że przykro mi, panu dziękujemy, czy nic nie dostaniesz. I ten termin 20 należy kwalifikować na jako taki już ostateczny, znaczy odpowiedź, domyśl się człowieku, że się nie dostałeś. Natomiast do 20 mają dać znać w każdym bądź razie. I od tam po 20, nie wiem, 24 czy tam 6, nie, to wszystko jest jeszcze na tej stronie, to trzeba było sobie doczytać, ale będą tak zwane zadania testowe trzeba będzie wykonywać, prawda, swoje uwagi, spostrzeżenia. Jakieś chyba 3 zadania testowe będą do wykonania, więc no, będę pisał do nich, nie? Żeby jednak można było wyświetlać dokumenty, ale będą się zasłaniać pewnie względami bezpieczeństwa, to tak jak to z tą biometrią, pożal się Boże, jest, nie? W tym M-Obywatelu.
2: Tak, masz biometrię, a i tak musisz hasło wpisać.
3: I tak trzeba się, czy hasło.
2: Właśnie, PIN, tak.
3: No, więc to, no, takie, powiedzmy, rozmienić się z prawdą. Dobra, a teraz se ponarzekam, jeśli chodzi o dostępność. Mianowicie aplikacja Ether, która już tutaj była o niej wspominana 2 lub 3 razy, coś takiego, w każdym bądź razie dostała wsparcie dla Apple Watcha. W zeszłym tygodniu pan Kozerawski Krystian, deweloper tejże, wypuścił nową wersję. No i wszystko byłoby fajnie, bo aplikacja na iPhone'a bądź co, bądź w sumie dostępna jest, no, brakuje tam paru, powiedzmy, i tam estetycznie by troszkę mógł popracować też nad z VoiceOverem kompatybil tym, zwłaszcza tym podwójnym stuknięciem, żeby można było sobie zatrzymywać czy wznawiać stację. No tego nie ma, tego aplikacja nie umie. Wysłałem mu tam przemyślenia, generalnie to, co bym mógł poprawić. Natomiast apka na Watcha, no myślałem, że będzie fajnie do pewnego momentu, jak uruchomiłem sobie. No i aplikacja, dobra, parę razy flików w prawo jest ok, a potem jak się zapętliła, wylądowała na liście krajów gdzieś tam, bo tam jest taki jakby regulator, to co macie w aktywności, że tam jest strona 1 z 3, 2 z 3 i tak dalej, każda sekcja ma swoje, powiedzmy, tam rzeczy. No i mi przeskoczyło na sekcję 3 z 3, czyli tam chyba jest jakaś lista rekomendowanych krajów, tych stacji danego kraju i nie jestem w ogóle w stanie, VoiceOver już potem nie umie wrócić ani na żadną pierwszą, ani w ogóle nie, nic, nie da. Nie da się nic zrobić. Ubicie aplikacji też niestety nie pomaga w ogóle. No. Także aplikacja na iPhone'a, jak najbardziej na Maca też to jakoś tam fajnie działa, powiedzmy. Natomiast na Watcha radziłbym nie testować. No, zgłosiłem panu. Zobaczymy, co będzie. A skoro tak, już o dostępności mówimy, no to To ja mówię, powiem o tymże Facebooku, co to się tam nam trochę podziało, a mianowicie dwie ostatnie aktualizacje zarówno Messengera, jak i Facebooka mają sporo za uszami. Mowa oczywiście o aplikacji dla, o aplikacjach dla iOS-a. No generalnie na Facebooku porobiło się, jeśli chodzi o edycję komentarzy i to zarówno tych, powiedzmy, głównych jakby komentarzy, czy no, w sensie komentarzy i też odpowiedzi pod komentarzami, generalnie komentarzy po prostu. Nie można teraz tak bardzo prosto edytować komentarzy, szczerze mówiąc, nie wiem do końca jak to się robi, nie wpadłem na to, bo i niektórym działa edycja, ale nie z wprowadzania wejścia ekranu Braille'a. Tego to się totalnie nie da zrobić. Ponoć z klawiatury tej ekranowej się da. Ja tego nie umiem. Mi w ogóle voice-over na pokrętle, jeśli chodzi o znaki, wyrazy, nawigację, w ogóle mi nie chodzi po treści. W ogóle kursor na początku, na końcu, nic w ogóle, totalnie. Więc jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił, nie zaktualizował Facebooka na iPhone'ie, może niech tego nie robi. No chociaż, no mam nadzieję, że tak jest, bo to się pojawiło chyba w środę albo w czwartek. Tyflo przegląd był zeszły we wtorek. Teraz ten, jak się ukaże, pewno gdzieś w sobotę, to poczytam kiedyś. Pozostaje mieć nadzieję, że ci, którzy nas teraz słuchają na żywo, że nie zaktualizują. Messenger teraz radośnie oznajmia wszystkie rozmowy jako nieprzeczytane.
2: Także mamy tyle rozmów po prostu, tyle rozmów, na które trzeba odpowiedzieć.
3: Ale wiesz co, najlepsze jest to, że jak sobie wejdziesz, znaczy masz te zakładki u dołu ekranu, jak tam masz czat i jeszcze coś tam, te inne zakładki, to na zakładce czat, jeśli są jakieś nieprzeczytane, to voiceover ci mówi jeden alert, jeden nieprzeczytany, coś takiego. Więc po tym się jest człowiek w stanie powiedzmy zorientować, że jednak nie wszystkie, ale jedna, ale czy tam dwie, jak się ma rzeczywiście nieprzeczytane. Ale która, no to już człowieku szukaj sobie sam. A jeszcze co do Facebooka, no to tam ponoć jeszcze użytkownicy grupy Dostępne Apple donosili, że nie da się składać znajomym życzeń z okazji urodzin, także Facebook tutaj trochę poszalał pod kątem dostępności. Ponoć można to zgłaszać na facebook.com/accessibility. Właśnie, bo błąd też jest taki, że w ogóle sekcja pomocy w ogóle teraz jest niedostępna, to znaczy ten formularz z aplikacji mobilnej do zgłaszania opinii. To po prostu teraz też nie działa, to też to pole edycyjne jest w ogóle niedostępne, więc ciekawie jest. Wersje tychże aplikacji, które to nie działają, Messenger to jest wersja 326.0, także jeśli masz człowieku starszym, to się ciesz i nie aktualizuj. Natomiast Facebook 331.0, więc no, tak jak mówię, nie aktualizować raczej. Dobra. Nie wiem, na ile kolejny news jest prawdziwy, który zapodam, bo ja sam osobiście się nie napotkałem, nie znalazłem jeszcze tej opcji. Jakiś tam czas temu pisały portale Apple'owe, że od teraz w macOS 12 będzie możliwe wymazanie systemu macOS, tak jak ma to miejsce w iPhone'ie. Jeśli chcemy Maca sprzedać, powiedzmy, czy wyczyścić go, że teraz to będzie możliwe ponoć po wejściu w ogólne i że tam będzie można wymazać tego Maca dysk. Do tej pory musieliśmy to robić poprzez narzędzie odzyskiwania przy rozruchu komputera. Teraz ponoć to ma być uproszczone. Nie znalazłem jeszcze, więc nie wiem, czy to będzie działać, kiedy to zostanie tak naprawdę dodane. Chyba o tym już mówiłem, ale nie wiem, więc też nadmienię a propos możliwości wyboru, czy chcemy pozostać przy iOS-ie 14, czy zmigrować, zaktualizować do iOS-a 15, czy chcemy zostać przy iOS-ie 14. No jak wiemy, początkowe wersje systemów Apple mają też różne swoje niedoróbki, jedne mniej zabawne, drugie więc będzie można po prostu przeczekać, a równocześnie otrzymywać aktualizację bezpieczeństwa, czyli no aktualizacje będą wychodziły, no to te wykrojone, te rzeczy, które będą dotyczyły bezpieczeństwa, będziemy mogli dostawać, a całe reszty nie. Teraz ciekawostka taka, bo nie sądziłem, że promocje na AirTagi pojawią się zbyt szybko na lokalizatory od Apple'a. No a tutaj pojawiła nam się promocja, ja dostałem chyba z 3 godziny temu powiadomienie od Orange Flex, że no niestety to jest promocja z cyklu Flex nocą, więc tak naprawdę tylko dzisiaj, więc ten, kto nas słucha, ewentualnie może skorzystać, jeśli powiadomienie przegapił też, że generalnie jest promocja pod tytułem Dostawa dobrych jabłek. No i dostawa dobrych jabłek polega na tym, że AirTag jest tańszy o 20 zł, czyli teraz kosztuje sobie we Flexie 139, nie 159 zł, a AirPods Max słuchawki o 500 zł taniej. Więc gdyby ktoś chciał sobie i do 5 rano by się wyrobił w czasie, no to sobie może tak powiedzmy zafundować AirTaga czy słuchawki. Jeśli chodzi o słuchawki właśnie, AirPods Max i AirPods Pro, teraz będzie możliwe odnajdywanie ich w sieci Find My, czyli lokalizatorze Apple'owym. Wcześniej to w sumie to nie było zbytnio możliwe, to znaczy jeśli te słuchawki gdzieś tam były w zasięgu Bluetooth, a to chyba coś tam pokazywało, a i chyba wyłącznie gdy były połączone z iPhone'em, potem straciło się połączenie. No, z lokalizacją słuchawek w sumie był problem. A teraz ponoć ma to działać tak jak wszystkie inne urządzenia, czyli jeśli słuchawki zgubimy, coś tego, to one będą wysyłały do najbliższego iPhone'a, iPhone będzie ten raportował lokalizację do Apple, no i my też otrzymamy. Ponoć ma działać. W AirPodsach właśnie Max i Pro, w dwójkach niestety nie. Ciekawe, czy w trójkach zadziała, jeśli trójki się pojawią. To pozostaje na razie tajemnicą. Synchronizacja już była, to była. Dobra, newsy Apple'owe to tyle. Mam takie jeszcze dwa szybkie newsy, tym razem ze świadka finansowego. Mianowicie Ion Bank, o którym już tutaj sobie była mowa, zapewni integrację z Blikiem. Jakie funkcje, to jeszcze nie wiadomo, czy od razu wszystkie, czy będą stopniowo je wdrażać. Natomiast planują integrować integrację z Blikiem oraz przelewy ekspresowe, te w sensie złotowe polskie, bo jeszcze ich nie ma. Są Instant SEPA, są te właśnie zagraniczne, ale nie ma polskich. I z tego, co wiem, z bezgotówkowego podcastu, Blik będzie wcześniej niż przelewy ekspresowe.
2: Pozostaje czekać.
3: Tak. I smutna informacja dla tych, którzy są w jakikolwiek sposób też związani z Inteligo, którzy też markę darzą sentymentem, no którzy generalnie lubią Inteligo i mają konto. Ponoć ma zniknąć. Prezes PKO BP jeszcze tak nie mówił.
2: Nieoficjalnie, to on powiedział, bo to też czytałem te informacje, on powiedział, że utrzymywanie wielu marek w obrębie jednego brandu nie ma sensu, a wiadomo, że PKO BP to po prostu no, jest marka sama w sobie jakby, natomiast Inteligo to jest taka marka poboczna, która kiedyś dawno temu była, zdaje się, pierwszym takim bankiem w ogóle, który miał dostęp do konta przez internet, no ale właśnie mówi się gdzieś tam, że
3: bo
2: takie
3: chyba najpierw
2: słowa...
3: był Inteligo, a potem M-Bank,
2: tak, nie? Tak. Zdaje się, że to tak właśnie było i no mówi się o tym, że decyzja prawdopodobnie gdzieś tam już zapadła wewnątrz PKO BP, natomiast no na razie nie chcą denerwować klientów. To oczywiście wiadomo, no oznaczać będzie tylko tyle, że przejdziemy po prostu do PKO BP jako takiego.
3: Tak,
2: dokładnie.
3: Zresztą konta firmowe zdaje się już, ta fuzja generalnie była, już przenosiny były. Z tego, co tam gdzieś też właśnie z tego samego newsa, nie wiem, czy się takomu podobała, czy nie. Firmowi chyba już i tak zostali zmigrowani. No zobaczymy, jak to będzie.
2: Powiem szczerze, szkoda mi ze względu na ten serwis internetowy, który nawet jeżeli tam się czasem trochę zmienia, to on generalnie nie zmienia się jakoś bardzo. To jest, tam niewiele dodają jakichś wodotrysków i ten serwis jest taki od lat w takiej podstawowej, w podstawowym swoim widoku i tam niewiele jest psute. I no życzyłbym sobie, żeby PKO BP jako takie, jeżeli gdzieś tam nas kiedyś jako użytkowników, bo ja jestem użytkownikiem Inteligo i jeżeli nas tam będą gdzieś kiedyś przerzucać, no to żebyśmy...
4: Ja też.
2: Tak, no widzisz, Robercie, to i ty też. Faktycznie, to jak nas tam będą gdzieś przerzucać, to żebyśmy mieli jednak miękkie lądowanie. Pocieszające jest to, że ICO to z nami zostaje, aplikacja mobilna wszędzie jest taka sama.
3: Tak, no dlatego generalnie warto, nie? Zamiast właśnie z serwisów internetowych, nie? To jednak z aplikacji...
2: Tak, tylko wiesz co, nie wszystko jednak w tej aplikacji mobilnej zawsze zrobisz.
3: No niestety.
2: Tam są pewne takie rzeczy, których się nie da. Tam zdaje się jakoś łatwiej się chyba, albo w ogóle... Jeszcze do niedawna były problemy na przykład ze zleceniami stałymi w aplikacji ICO.
3: Taki sztandarowy przykład, wydaje mi się, to jest przelewanie na przelewy na grubą kasę, na wyższe kwoty. Tam do w mobilnej aplikacji zrobisz tam do pewnego limitu, a grubsze kwoty są możliwe wyłącznie w serwisie transakcyjnym.
2: A to nie, no. to wszystko zależy od tego, jak sobie ustawisz aplikację.
3: Ale to i tak chyba, wiesz co, ale to i tak chyba z poziomu serwisu musisz zrobić.
2: Tak,
3: więc,
2: znaczy, tak, z poziomu serwisu musisz sobie dźwignąć limity, to oczywiście, tak serwis, to się zgadza.
3: Tak, serwis gdzieś tam jest nieodzowny, powiedzmy, no ale do takiego, umówmy się, codziennego też użytkowania, to no jednak ta aplikacja i fakt faktem, fajnie by strona była dostępna, ale no dla nas chyba i tak gdzieś tam ważniejsze są te aplikacje, powiedzmy, tak, w takiego codziennego użytkowania. Tak
2: zgadza się, zgadza się.
3: A ty, Michale, bo ty też w mBanku jesteś, nie? Z tego, co
2: nie,
3: kojarzę?
2: Nie,
3: nie.
2: Absolutnie.
3: To Atomek.
4: Natomiast ja się zastanawiałem nad alternatywą przejścia i tutaj taki research zrobiłem. To na razie najlepiej wychodzi niestety Santander, jeśli chodzi o dostępność aplikacji.
3: No, apka Santandera bardzo fajnie. Bo...
4: I w ogóle konta i serwisu.
3: Tak. Tak.
4: Bo tak jakby coś, gdyby coś.
3: Tak, ludzie generalnie pytają o to gdzieś na różnych grupach naszych. Więc,
1: tylko trzeba pamiętać, że ta dostępność tych wszystkich banków to się zmienia z czasem. Znaczy to nie jest tak, że jak to jest dostępne teraz, to będzie dostępne za jakiś czas, więc to też...
2: Tak, może się zmieniać właśnie na niekorzyść w takich bankach, w których jest dużo grzebania i gdzie tam dodają co rusz to nowe funkcje. Bo tak jak mówię, właśnie Inteligo to jest bank o tyle fajny, że tam, dobra, no nie zaskakują nas co chwilę jakimiś nowościami, ale to ma swoją też drugą dobrą stronę, że nikt tam nic nie psuje.
4: Albo nie psuł.
1: Bo w mBanku,
4: pewnie zaczął psuć.
1: Bo w mBanku bywają i to jest jakby bank, który często wprowadza jako jeden z pierwszych różne nowości. Ale o ile mi wiadomo, raczej starają się dbać o dostępność. Tam ta strona jest, powiedzmy, nieintuicyjna.
3: Tak.
1: Natomiast w tej chwili przynajmniej nie ma problemu z dostępnością. Jeżeli chodzi o aplikacje, to nie pamiętam, żeby były takie jakieś duże problemy z aplikacją. Może przez chwilę. Ale to też się gdzieś nam dość szybko zmieniało. Na stronie jest większy problem.
3: Większych też problemów z aplikacją nie kojarzę, chociaż, bo no ja to też było z powodem, że ja zmieniłem bank w ogóle, nie? Bo byłem wiernym, że tak powiem, wyznawcą, klientem mBanku. Natomiast ja wtedy jeszcze Androida miałem, jakby nie bankowałem zbytnio mobilnie, więc no dużo przez stronę internetową robiłem. No a że stronę mBanku swego czasu zaliczyła mocny i długotrwały niestety spadek dostępności, no to trzeba było zmienić bank. No i o tyle, o ile potem aplikacja na iPhone'ie rzeczywiście fajnie się zachowywała, no strona była jaka była. Teraz owszem, mam apkę, czasem zajrzę i źle nie jest, w sumie z tego co tam wiem. Natomiast i tak tą głównym teraz moim bankiem jest Santander i rzeczywiście przyznać muszę, tak jak mówiłeś, Robercie, że apka bardzo, no spoko, bardzo, jeśli chodzi o dostępność. Strona pod Windowsem, z tego co wiem, też i zachowuje się bardzo fajnie, natomiast gdyby ktoś pytał o Maca, no to lubi być czasem niedobra, kursor lubi gdzieś tam się zgubić, ja im tam zgłaszałem problem już chyba dwukrotnie, ostatni raz, nie wiem, z 8 miesięcy temu ileś, niby mieli się zająć, nie zajęli się tym, to jeszcze nie jest naprawione, więc... No,
4: ale z tego, co do mnie doszło, Maca, to dostępności w Santanderze pilnuje znany nam pan Piotr, o, tobie też, Michale, więc nie wiem, na ile to jest prawda, prawda? Nie wiem.
2: To bardziej Mikołaj,
3: Bo ja tam do Mikołaja, zresztą Mikołaj, ja już do niego tam w sumie kiedyś pisałem w tej sprawie w sumie i to gdzieś tam miał to dalej przekazać, to się dalej tam nie zmieniło, jeśli chodzi o stronę o obsługę o bank. No ostatnio też mu pisałem na ten temat i jakby też pozostał jakby bez odpowiedzi, więc też nie wiem nawet, czy to przekazał, czy nie przekazał, bo jakby dwukrotnie mu to samo w sumie pisałem, takie mam przynajmniej wrażenie. mogę się mylić. Natomiast no, Mikołaj też na pewno o tym wie. Zobaczymy, co z tym się dalej.
2: Smutna prawda jest niestety też taka, że w takich instytucjach jak banki to też wiele zależy od tego, kto decyduje o tym, że należy wdrożyć daną poprawkę, bo to niestety no, przekazać można, to może nawet dotrzeć do samego banku, ale później to jest cały łańcuch decyzyjny odnośnie tego, kto co ma zrobić. I dlaczego, a dlaczego nie, bo coś tam, no bo tam, gdzie są pieniądze, gdzie są finanse, no to już niestety, no, to wiele osób musi się pod tym podpisać.
3: No właśnie. Dobra, jeszcze takie dwa dosłownie szybkie. A propos potwierdzania operacji właśnie, jeśli chodzi o mBank, teraz jeśli chodzi o przelewy, nie wiem, jak mi się wydawało, że też było wcześniej dostępne, być może nie, nie wiem. W każdym bądź razie, że potwierdzanie operacji, na razie z tego, co wiem, tylko przelewów i to no, tych chyba zlecanych internetowo, to nie było dokładnie, wydaje mi się, powiedziane. W każdym bądź razie możliwe teraz też za pomocą biometrii generalnie, czy Face ID, Touch ID, czy tam innych czytników. I z tego, co wiem, to i na iOSie i na Androidzie tam, jeśli mają też czy czytniki linii papilarnych i tak dalej. Tak też wyczytałem, że potwierdzanie operacji dostępne, znaczy możliwe biometrycznie teraz i właśnie przelewy. No i ostatni taki newsik. Widać, że Apple Pay, ogólnie płatności mobilne u nas stają się no, coraz bardziej powszechne, coraz popularniejsze. Generalnie 6 milionów kart, ponad 6 milionów kart dodanych do rozwiązań mobilnych, no więc, a ponoć jeszcze w zeszłym roku było to gdzieś tak powiedzmy, nie wiem, 4 miliony czy ileś tam, no, rośnie sobie, płatności zbliżeniowe rosną w siłę, zwłaszcza te mobilne, no i w kontekście tych problemów z terminalami, z obsługą, jak są dotykowe terminale, no to...
4: Których jest niestety coraz więcej.
3: Więc dlatego dobrze, że tutaj mamy kontrę, prawda, I jesteśmy powiedzmy na wygranej pozycji, a myślę, że do tych płatności mobilnych ten, kto się tam jeszcze nie przekonał ze słuchaczy, myślę, że warto, że to łatwe, fajne, proste i przyjemne, w zasadzie nic nie kosztujące poza sobie to szybkim skonfigurowaniem, dodaniem karty. Teraz coraz częściej też z samych aplikacji bankowych już nawet nie trzeba wchodzić w Google Pay, chyba w Apple Pay, w Apple Wallet, tylko z poziomu aplikacji samego banku. Więc myślę, że warto dla wygody generalnie do tego, żeby te terminale dla nas nie były już takie straszne i żeby nas nie musiały obchodzić.
4: No ale słuchajcie, jest jeszcze jedna ciekawostka. Ja wczoraj płaciłem Apple Pay. I słuchajcie, nie dość, że jak tylko nadczytnik ustawiłem telefon, to od razu mi się pojawiło zapłać i pojawiła mi się jaka kwota. I to jest chyba ważne, bo przedtem...
3: Tak?
4: Tak, wow. Bo przedtem było coś takiego, że trzeba było zapłacić i dopiero wtedy widzieliśmy w ostatnich transakcjach...
3: Dopiero powiadomienie przychodziło. No
4: tak, jaka kwota i ile. A teraz... Mi się pojawiło wczoraj, zapłać kwotę taką przy pomocy karty takiej, takiej. Owszem, musiałem potem nacisnąć dwa razy home i tak dalej, i potem to poszło, ale od razu mi się pojawiło, jaka kwota jest do zapłacenia przy pomocy tej takiej karty.
2: A to jest
3: chyba
2: też ważne. Dlatego,
3: aha, bo ty najpierw sobie zbliżasz ten telefon do czytnika i wtedy ci się
4: pojawia. Nadczytnik, tak. Nadczytniki mi się to pojawia, samo z siebie.
3: Bo widzisz, kurczę.
2: Bo zazwyczaj większość, i zresztą taka jest też instrukcja, żeby zrobić odwrotnie, czyli no. żeby najpierw nacisnąć, zautoryzować się za pomocą biometrii czy tam PIN-u i dopiero wtedy, żeby przyłożyć do czytnika. Ale
3: to
2: być
3: co, to
2: może...
3: W telefonu z Face ID. A Touch ID właśnie są jest ta, jak mówi Robert też, to znaczy to podwójne wciśnięcie home'a i przyłożenie palca i potem do terminala, owszem, i ja w sumie z tego korzystam, dlatego nie wpadłbym, że można...
2: Odwrotnie.
3: Odwrotnie, znaczy to, że można odwrotnie, to tak, tylko że jakby ta kwota jest od razu widoczna, ale można też właśnie tak, jak robi Robert, że najpierw...
4: Słuchajcie, to jest bardzo ważne, dlatego że jeden z kolegów, z którym miałem możliwość rozmawiać, naszych, opowiedział mi, że płacił w taksówce Apple Pay. Pan powiedział, że ma zapłacić 50 zł, a z konta mu ściągnęło 500 zł, no i potem było dużo problemów, tylko że już zapłacił, no i...
3: To, że mu się tam 1-0 przypadkiem dopisało, bo bardzo...
2: Z drugiej strony...
4: A tak mamy od razu kwotę, którą jeszcze nie zapłacimy, słuchajcie, także to jest
2: tak,
4: trochę ważne.
2: To jest też ważne, ale z drugiej strony i to przy tej okazji warto pamiętać, dlaczego warto płacić kartą, bo jest ten cały mechanizm chargeback, który jest oferowany przez dostawców kart i w takich przypadkach warto po prostu o tym pamiętać, że...
3: Bo to bank bierze się do jakby...
2: Nawet nie bank i to też o tym warto wspominać, to kiedyś Niebezpiecznik też w jednym ze swoich podcastów mówili o tym, żeby nie reklamować tego właśnie takich transakcji przez bank, tylko od razu bank prosić o formularz do chargebacku, bo wtedy odpowiada za to jakby dostawca karty. A nie bank nawet.
3: Tak, może i dostawca karty.
2: Tak, więc dlatego to jest po prostu no, lepsze w takim przypadku.
3: Mm-hmm. A to jest ciekawe, to co ty, Robercie. No bo teraz tak, ci, którzy mają iPhone'y z Face ID, no to sobie chyba nie do końca z tego skorzystają, z tego, żeby tą

0: Wiadomość jedna jest z niemieckiego numeru.
1: Tak, bo często
0: że
1: z
0: masz nieodebraną wiadomość głosową, kliknij w link. No nie klikałem w link, więc nie wiem, co by się zadziało. Druga wiadomość przyszła z numeru polskiego. Natomiast obie polskiego te wiadomości, i to jest pierwszy raz, kiedy coś takiego mi się zdarzyło. Ja mam googlową aplikację do wiadomości i nawet nie dostałem takiego standardowego powiadomienia SMS-owego, tylko nie widziałem tego w odebranych, tylko miałem w pasku powiadomień informację, że masz wiadomość w folderze, znaczy no w spamie, że to jakby od razu Google zaliczył do spamu.
1: O, no to też warto wiedzieć, że Google, no, bo jeśli chodzi o antyspam, to Google, no bardzo, myślę,
0: i to
1: bardzo
0: jest jakby pierwsza
1: radzi.
0: Wiadomość w całej mojej karierze korzystania z Androida, która trafia do spamu. Inna rzecz...
1: Ja już chyba dwie albo trzy takie miałem z tymi pocztami.
0: Inna rzecz, że ja raczej nie SMS-uję z ludźmi. To znaczy, jeżeli dostaję SMS-y, to są SMS-y zautomatyzowane, które podejrzewam, że mają i tak większe szanse na to, że trafią do spamu. Niemniej to jest pierwsza wiadomość, którą pamiętam, która właśnie tam trafiła.
1: Ja pierwszy raz, jak coś takiego się pojawiło, to kiedy ja to dostałem, nie wiem, 3 miesiące temu, 4, to jeszcze nawet... Nie wiem, czy niebezpiecznik wiedział o tym oszustwie. Natomiast no, ja sobie w to w sumie kliknąłem. No, tak w sumie tak, no, zobaczę, co się stanie. I właśnie o to nic się nie stało, na szczęście. No tak, no jak niebezpiecznik pisze, no to dotyczy właśnie telefonu z Androidem. Ja tutaj się, no siłą rzeczy zostałem w sumie uchroniony. No i rzeczywiście trzeba bardzo uważać, bo nigdy nie wiadomo. Też często właśnie ostatnio dostaję, chyba nie wiem, czy nie z tego, jak była baza tych, jak numery powyciekały telefonu gdzieś tam swego czasu, to też jakieś Filipy do mnie piszą, jakiś Martin, coś tam, jakieś inne chłopy odnośnie wynagrodzenia 4-5 tysięcy dziennie, coś tam tu, tego, oferta pracy, poszukujemy kogoś ochotnika na zmianę nocną, coś tam. I wiecie, tych SMS-ów ja dostaję naprawdę ostatnio dużo i tak nie wiem w sumie do końca, czy coś można z tym gdzieś tam zrobić poza nim, jakimś blokowaniem tego, tylko nie wiem. W każdym razie często dostaję ostatnio coś takiego, no i przeważnie, i to są w zasadzie linki, żeby kliknąć już, bo to presja czasu, że za 4-5 godzin ogłoszenie przestanie być aktywne. No także to też współsłuchacze, że tak to ujmę, uważajcie też na to, bo jest z tym problem, ostatnio plaga oszustw tego typu. No tak samo jak poronione inwestycje w paliwa, też się pojawił na Facebooku, niby post sponsorowany od Orlenu, że to też można sobie tam dość sporo zarobić na inwestycjach paliw. Także no zło nie śpi, czai się cały czas w tym wirtualnym świecie teraz. No i cóż, nie pozostaje mi chyba nic innego na koniec, jak po prostu życzyć rozsądku i ostrożności, nie? Przede wszystkim ostrożności. No.
2: Zgadza się. Taka informacja dla naszych oglądających, a właściwie słuchających nas na Facebooku. Tak, rzeczywiście mamy z Facebookiem dziś jakiś problem. Facebook ma problem z dostępnością i chyba ze streamami też, bo niestety dociera do mnie niejedna informacja, że jest problem z transmisją, że od czasu do czasu nam się tu zacina ten dźwięk. Na szczęście Tyflo Radio działa w porządku. My tu na Zoomie też się dobrze słyszymy, więc po prostu no jest jakiś kłopot ewidentnie z przesyłką na Facebooka, ale no cóż, zawsze możecie przełączyć się.
1: Też.
2: Tak, ale zawsze możecie przełączyć się na Tyflo Radio. To jest jedno, a drugie za kilka dni będzie ta audycja dostępna na naszej stronie do odsłuchania i to jeszcze ze znacznikami czasu, także.
1: Tak. A właśnie a propos Tyflo przeglądów, Michale, ty generalnie jest jakiś, powiedzmy, bo tam od pewnego czasu na profilowym Facebooku Tyflo Podcastu się nie pojawiają generalnie wieści. One gdzieś są jakkolwiek publikowane, a na Facebooku ich nie ma?
2: Czy? Maćku, pojawiają się, a co tydzień publikuję.
1: Wiesz co, bo mi się ostatnio pojawił odnośnie tam 2 sierpnia, wakacyjną zapowiedź. I szczerze mówiąc, a wcześniej to ja mam tylko transmisję, jakby, że się odbyły. Lub że się odbywają, ale takich tych, co będzie, kto będzie w tygodniu, takiej wiesz, ramówki, to kurczę, tego nie mam.
2: No to dziwne, bo ja publikuję co tydzień, tak jak wysyłam mailowo, jak publikuję na Eltenie, jak publikuję jeszcze tam w naszej aplikacji Windowsowej, to też wysyłam na Facebooka, więc
1: bo to mnie tak zaniepokoiło,
2: jest.
1: Bo tak sobie myślę, kurczę, no nie ma. Dopiero się z transmisji facebookowych ja dowiaduję, że
2: coś jest, a widzisz. Tak. Nie, publikuję, owszem, także że...
1: No... I ty to normalnie masz ten na aplikacji na iPhone'ie?
2: Tak. Kurczę.

0: Tak,
1: nie wiem,
0: tak.
1: Ja tego nie mam autentycznie.
0: Dziwne. No. Dziwne rzeczy się dzieją, no ale cóż. Nie tym jednym nas Facebook zaskoczy, pewnie jeszcze.
1: Dokładnie. Dobra, panowie, no to cóż, dzięki.
0: Dzięki Maćku. No i... Pozdrawiamy, do usłyszenia. A my tu jeszcze mamy jednego słuchacza na łączach, który też by pewnie chciał zabrać głos i czeka, i czeka, i czeka, i czeka, i się w końcu doczekał. Witaj, Piotrze.
2: Witam, słychać mnie, tak?
0: Tak.
2: No ja się odniosę przy okazji kilka rzeczy zostało powiedzianych, o których mogę powiedzieć. Odniosę się co do paszportu covidowego. Można dodać albo kod QR, albo plik PDF. Ja dodałem plik PDF pobrany z mObywatela, zapisałem sobie go tam do plików chyba i potem z iPhone'owych plików wybrałem przeglądaj i można z samego telefonu dodać paszport ten covidowy do tej strony do generowania certyfikatu i można dodać go do walleta, więc nie ma problemu.
0: O, to da już się to zrobić. To już lepiej.
2: Jest bardzo dobrze do plików. Dobrze są te pliki w iPhone'ie, bo one dużo pomagają. Bo można zapisać różne dokumenty w plikach, potem sobie właśnie dodać z tych plików. Tam jest wszystko i na moim te wszystkie te foldery, tam gdzie jest przeglądaj, ten iCloud na moim iPhone'ie, wszystkie foldery są widoczne, więc nie trzeba kody QR mieć koniecznie. Ja to tam jest pod spodem opcja, tylko niestety jako pierwsza jest dodaj kod QR i może ktoś to przeoczył. Maciek, jest dodaj kod QR lub wgraj tam, no, browse the PDF file, nie pamiętam jak dokładnie kto jest, ale generalnie da się to dodać poprzez właśnie dodanie tego pliku PDF, więc nie ma problemu. To tak, a co do właśnie PKO Banku Polskiego, powiem tak, ten serwis to jest, no, jedni mogą go lubić, drudzy nie, bo menu PKO Banku Polskiego składa się z takich menu rozwijanych, że na przykład jest link zwinięte płatności, się naciska, jest mówi rozwinięte i pod spodem są różne opcje. Ja może kiedyś, ale nie wiem, czy Kazimierz Parzych o tym mówił.
0: Raczej nie, bo on też nie korzysta z Inteligo.
2: Tak. A, okej, dobra, zapomniałem. Ale może właśnie zrobię o tym podcast, bo no, to jest trochę tak, że trzeba się do tego przyzwyczaić, ale ja z tym radzę bez problemu. Ale ja już jestem w PKO BP jako takim i jakby na razie nie narzekam. Mam ofertę konto za zero, która jest dosyć taka, no to jest chyba jedyna oferta taka sensowna, bo tam jest, zdaje się, trzeba kilka transakcji kartą wykonać po prostu, żeby nie została naliczona opłata i to chyba nie ma znaczenia z tego co pamiętam, czy to jest opłata kartą fizycznie, czy to jest opłata kartą w jakiejś aplikacji i tak dalej, więc no to dla mnie, ja uważam, że to nie jest jakaś tam zła oferta, więc myślę, że ta przesiadka no będzie całkiem okej. Jak będą jakieś pytania, chętnie odpowiem, pokażę jak to wygląda, bo trzeba się do tego przyzwyczaić, że tam nie ma zwykłych linków, tylko są menu zwijane i się to rozwija. Więc aplikacja, strona jest bez problemu dostępna, tam nie ma żadnych problemów, tylko trzeba się nauczyć na przykład, że w ustawieniach są takie zakładki właśnie zamiast linków do danej sekcji i trzeba włączyć tryb przeglądania, żeby ta zakładka się zaznaczyła dana. I jak powiesz, że zakładka tam zaznaczone, tam ustawienia zabezpieczeń, no to się to odznacza, w sensie się wychodzi z trybu formularzy i to można tą zakładkę jakby edytować z poziomu strony, więc no co kto lubi, to trudno powiedzieć, no bo ja już się do tego przyzwyczaiłem, więc jakiś tam sobie z tym radzę. No tak, co do właśnie płacenia, to ja nigdy nie patrzyłem, bo ja wiedząc, że ta kwota jest niepokazywana, to ja zazwyczaj robię właśnie tak, że ja płacę, przykładam od razu palec, przykładam do terminala i jak nie mam, jak mi dobrze zczyta odcisk palca, to po prostu od razu płacę, bo nie patrzyłem nawet na to, że te kwoty mogą być wyświetlane, może to się poprawiło w ostatnich wersjach iOS-a, ja po prostu płacę i nie miałem jakichś nieprzyjemnych wpadek.
3: Nie, no to po prostu taka informacja z wczoraj dosłownie.
2: Nie, no tak, to dobrze, że to Dobrze to wiedzieć, bo to mimo wszystko można wtedy uważnie gdzieś tam sprawdzić te kwoty. Ja osobiście mam taki scenariusz, że wyłączyłem sobie powiadomienia z Wallet, bo dostaję powiadomienia z ICO, więc żeby nie mieć podwójnych powiadomień, to sobie wyłączyłem powiadomienia dla kart w Wallecie, bo zarówno w ICO, jak i w Revolucie mam powiadomienia w aplikacjach, więc ja taki model przyjąłem i tak korzystam z powiadomień, które przychodzą, żeby to się nie dublowało. Więc to tak tyle, co chciałem gdzieś tam dodać, więc ja osobiście zachęcam do korzystania. No jest problem z tą aplikacją, z tymi produktami, z tym wyświetlaniem produktów ICO, ale nie trzeba, tak jak Robercie mówiłeś, tam kłaść palca na środku czy gdzieś tam. Ja bez problemu te produkty przewijam po prostu z karty, tam gdzie są te konta, tam lokaty i tak dalej. Ja to nie przewijam, nie trzeba jakoś specjalnie tam kłaść palca u dołu czy na środku, to przewija mi się w lewo jakby do przodu, a w prawo jakby do tyłu te zakładki, więc no ten sposób jest też fajny. Na razie, póki nie naprawią tych produktów, tych lokat, tych kart i tych innych.
3: No ja się obawiam, że w związku z zniknięciem Intelligo może być ciekawie.
2: Ale jakie to ma znaczenie?
0: To nie ma znaczenia, bo aplikacja ICO jest.
3: Aplikacja zostaje, to prawda,
0: Tak.
3: natomiast prawdopodobnie tam trzeba będzie zrobić jakieś grubsze poprawki, bo skoro znika jedna marka, tylko
0: Nie,
3: zostaje.
2: nie, to wystarczy pewnie
0: nie.
2: jakoś
3: Myślisz, może i tak.
2: tam. No przecież to jest ten sam interfejs, więc jakby
0: Dokładnie,
2: nie.
0: tylko po prostu z tego co wiem, to na przykład klienci Intelligo to mają tę aplikację troszkę zubożoną, bo kiedy mamy aktualizację aplikacji ICO, już dawno takiej informacji nie miałem, ale kiedyś to było nagminne, że taka adnotacja, funkcja niedostępna dla użytkowników aplikacji, dla użytkowników Intelligo. Tam było trochę takich rzeczy, także ja podejrzewam, że tu absolutnie nic nie trzeba
2: Nie, to
0: będzie robić,
2: raczej
0: tylko
2: nie.
0: najzwyczajniej w świecie, no kiedyś tam, ale to raczej myślę, że to jest opcja na lata. To słuchajcie, zamknięcie tego, zwłaszcza, że ta marka jest jednak rozpoznawalna i ma swoich miłośników, no to myślę, że to nie będzie taki szybki proces. Myślę, że jeszcze trochę to
2: Znaczy,
0: Intelligo z
2: no
0: nami
2: tak,
0: pobędzie.
2: ale jeśli chodzi o zmiany kont, no to będzie tak jak u mnie było, jak ja przychodziłem z konta na młodych na konto na zero, że po prostu sam mi system, po prostu pewnego dnia zobaczyłem zmianę nagłówka przy kontach PKO konto za zero i dostałem po prostu nową kartę wtedy. Więc no to samo się wszystko poprzełącza, tam prawdopodobnie nawet nie będzie trzeba haseł zmieniać, tylko będzie trzeba pewnie logować się ze strony
0: Tak,
2: ipko.pl
0: bo
2: i tyle. To się samo przyłączy.
0: użytkownicy będą na pewno zmigrowani, jeżeli już tak
2: Tak,
0: będzie,
2: to
0: z
2: się samo
0: ustawieniami
2: dzieje. U mnie też
0: różnymi,
2: tak
0: z jakimiś,
2: było.
0: nie wiem, czy jak ktoś ma jakieś zlecenia stałe porobione, czy tego typu
3: Jeszcze się
0: rzeczy, no
3: zapytam,
0: to.
3: Piotrze, dostałeś wypukłą kartę czy płaską?
2: Wypukłą, moim zdaniem inaczej. Ja wszystkie karty mam wypukłe. Ja dostałem poprzednią kartę wypukłą, mam tą kartę wypukłą, poprzednio miałem Mastercard, teraz mam Wizę. I mam kartę Revoluta też, Visa, kartę wypukłą. Nie spotkałem się, żebym dostał jakąkolwiek kartę bankową płaską. Więc mam karty wypukłe wszystkie. I w Wallecie mam karty dodane i rzeczywiście to się gdzieś tam właśnie wszystko sprawdza. Płacę Apple Pay. Ja już nie pamiętam, słuchajcie, kiedy ja mam ten portfel, mam te plastiki w portfelu, ale kiedy ja tego używałem? Nie pamiętam, odkąd mam Apple Pay, ja nie ma takich problemów z tym używaniem. Ja na szczęście nie spotykam się tak jakoś często z terminalami dotykowymi, na razie przynajmniej. Więc nie mam na szczęście jakoś takich trudnych doświadczeń z tym, więc no na razie jakby jest u mnie okej.
3: Ja ci mogę powiedzieć, gdzie jest fajny sklep z terminalem dotykowym, ale to
2: Tak, to
3: poza
2: kiedy tam
3: anteną.
2: porozmawiamy. No, więc o tak, to chciałem powiedzieć i jeszcze tak powiem, bo to taka nowa nowość, zobaczymy jak to się rozwinie, bo dzisiaj jedna osoba mnie do tego zachęciła i to zrobiłem, bo jak wiecie, jest ostatnio sporo badań płatnych, na tych naukowych, różnych i ja stwierdziłem i to wcieliłem w czyn, że założę grupę Niewidomi i niedowidzący płatne badania, na które będą naukowcy publikować swoje takie badania, żeby to było w jednym miejscu, żeby z tego po prostu skorzystać, bo tego się ostatnio robi coraz więcej. Jak to niektórzy mówią, niewidomi zaczynają być na wagę złota, ostatnio, bo tych badań różnych płatnych jest coraz więcej, więc zapraszam. To jest, tam na razie nic nie ma, ale ludzie dołączają. Jest grupa na Altenie i na Facebooku, więc no, postaram się jakoś tam to publikować. Myślę, że sami naukowcy, bo też będą dołączali ludzie, którzy po prostu te
4: badania
2: robią.
4: W pewnym razie czego by można forwardować tam te różne badania, no bo podejrzewam, że no, kwestia znalezienia grupy, no to będzie no, zależało od tego, ile jest ludzi, ile
2: już
4: tam jest ruch.
2: Już post jest na grupie Niewidomi, Niedowidzący, Bądźmy Razem. Łukasz Słowik go zaakceptował,
4: nie.
2: Więc jest post na grupie.
4: Ale wiesz o co chodzi, jeżeli ktoś chce znaleźć niewidomych, wpisuje na Facebooku Niewidomy, no i pytanie, jaka jest szansa, że mu akurat wyskoczy ta grupa, więc podejrzewam, że to tak czy tak trzeba będzie z różnych źródeł tam forwardować.
0: Ja podejrzewam, że tak, że to, że to jeżeli gdzieś ktoś opublikuje jakieś takie badanie, no a Piotr zauważy, to pewnie opublikuje też to. Bo to
3: wiecie, najgorszy problem z tymi badaniami to jest taki, że są ankiety, jak najbardziej, bo ja trochę tych ankiet wypełniam.
2: To nie są ankiety,
0: nie
2: ja
0: są
2: byłem
0: ankiety.
2: W Krakowie, ja byłem
3: a, o
2: to w Krakowie.
3: Chodzi.
2: Ja dostałem za badanie 160 zł, plus zwrot kosztów podróży, plus hotel. Za wszystko mi zwrócili. No słuchajcie, ja mogę jeździć. No.
0: To wiadomo, no. Piotrze, wiadomo.
2: Ja powiem, ja tak się zaśmiałem, słuchajcie, no, w poprzednich badaniach mówię do osoby, która prowadziła badania, a wie pani, jak dowiedziałem się, że zwracacie, to se pendolino pojechałem, a pani, a dobrze. No jak koszty podróży zwracają.
0: Dobra, i tak masz zniżkę.
2: No mam zniżkę, dlatego no powiedziałem, że z tym razem pojadę pierwszą klasą.
0: A, no to. No to faktycznie, to faktycznie.
2: Więc no. Tego jest coraz więcej. Ja byłem już na trzech badaniach w ciągu roku i naprawdę stwierdziłem, że to jest, może zrobić się biznes na życie i po prostu.
0: No może nie na życie, ale jako
2: nie,
0: dodatkowe
2: no
0: źródło
2: trochę,
0: dochodów,
2: tak,
0: to a i owszem, czemu nie?
2: Oczywiście, no się trochę śmieję, ale ja już wiem od człowieka na ujocie, od naukowca, że tego będzie więcej. On mówi, ja tu zacznę rozsyłać po wydziałach, żeby tego było więcej, żeby się ludzie dowiedzieli, bo tego będziemy robić coraz więcej i tego będzie dużo.
0: Pozostaje sobie tylko życzyć, żeby z tych badań były jakieś efekty, tak chociaż z co dziesiątego.
2: No 11 września będzie spotkanie na temat badania, które było tam w lutym czy marcu. Też myślimy, jak to zrobić, czy no są efekty, będą jakieś tam wyniki, bo...
4: Nie, ale wiesz, żeby to się przekuło w jakieś praktyczne rozwiązanie. Do tego tak naprawdę nie wiadomo, po prostu tych badań
2: wiesz, to nie wiadomo, no, bo to robią doktoranci, wiesz, no to badania...
4: Dobrze, że no, robi się ten fundament właśnie tych badań, w razie czego. Także, no,
2: nie,
4: zobaczymy.
2: No to jest jakiś wstęp, co dalej będzie, to... Ja to na to patrzę tak, można to robić, to ja się cieszę, mogę jechać.
4: Nie, no, natomiast jeszcze a propos płatności, tak teraz sobie przypomniałem, jak rozmawialiśmy, Apple Pay, Google Pay, płatności mobilne, zbliżeniowe i tak dalej, od pewnego czasu mam Androida 11 u siebie na smartfonie.
2: To ode mnie może to wszystko, jest... ja już zakończę tę rozmowę, bo to już wszystko chciałem powiedzieć.
0: Okej, okay. Dzięki Piotrze,
2: dzięki
0: w takim
2: wielkie.
0: Razie. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
4: Dzięki. I w Androidzie 11, w tym tak zwanym menu zasilania, tam gdzie mamy wyłącz, uruchom ponownie i tak dalej, mam możliwość wyboru karty do następnej transakcji. Znaczy chodzi o to, że mogę sobie, no bo Google działa troszeczkę mniej bezpiecznie od Apple'a, to znaczy jeżeli mam odblokowany telefon, przykładam go do terminala, to on się zachowuje jak karta. Czyli po prostu przyłożyłem no, smartfon i no, pieniądze zostaną ściągnięte, tak jakbym to zrobił kartą. Podobno, jeżeli telefon jest tam jakiś czas uruchomiony, no to trzeba potwierdzić taką transakcję. Mnie się to jeszcze nie zdarzyło, choć miałem telefon uruchomiony, no może nie pół godziny, ale powiedzmy minutę przed przyłożeniem do terminala, więc nie wiem, co oni uznają za dłuższe uruchomienie telefonu. W każdym razie, gdy wejdę sobie w menu zasilania, ja akurat mam dwie karty płatnicze i mogę sobie wybrać, którą kartą będę w następnej transakcji płacił. To nie jest wybranie domyślnej karty, tylko na przykład jeżeli z jakichś powodów nie mogę z jednej karty skorzystać, bo na przykład mam na niej mniej pieniędzy niż chciałbym mieć do tej transakcji, no to w tym menu zasilania mam te wszystkie karty do wyboru. Wybieram sobie kartę i potem następnym razem jak zapłacę, czy mogę sobie nawet wybrać w sklepie, no bo powiedzmy no, to jest krótsza metoda niż wejście do aplikacji, znalezienie karty, ustawić jako domyślną, potem znowu wejść, znowu ustawić tą pierwszą jako domyślną. A w menu zasilania jest taki no, trochę szybszy sposób na wybranie karty takiej, no na chwilę, no, ale to w Androidzie 11. Natomiast ja mam telefon z względnie czystym Androidem, więc raczej jest to kwestia Androida, a nie mojego telefonu. No i co? Kolejny news, tylko nie wiem do końca co było, bo muszę na chwilkę tutaj opuścić.
0: No teraz Tomku, twój, teraz twój.
4: A, teraz mój news. No tak, znowu zostajemy w kręgach płatności, może nie płatności, ale w kręgach mobilnych, no w pewnym sensie płatności Allegro. Było, nie było, jest instytucją, w której kupujemy różne rzeczy. No i od września w Allegro jest ile zmian, głównie dla sprzedających, ale oprócz tego podobno ma się, zdaje się 4 września ma być możliwość logowania do Allegro biometrią na smartfonie. No, mam nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. Zwłaszcza, że na Allegro można sobie skonfigurować szybkie płatności i różne rzeczy. W związku z czym, no teoretycznie, gdyby się tak zdarzyło, że ktoś by mi wziął telefon z jakiegoś powodu, który działa, mógłby sobie wejść w Allegro i coś kupić.
0: Zwłaszcza, że tam nie ma wielkiego problemu ze zmianą adresu dostawy.
4: Dokładnie tak. A zwłaszcza, że ja mam na przykład Allegro Pay, no to powiedzmy fajnie by było, gdyby jednak była możliwość jakiejś weryfikacji tego wszystkiego. Mam nadzieję, że taka się pojawi. Tam jest jeszcze kilka zmian dla sprzedających. Ma trochę wzrosnąć cena wysyłki dla sprzedających w ramach Allegro Smart i tak dalej, tam jakieś tam będą rzeczy. Zobaczymy w związku z tym, co się stanie z cenami. Choć z tego, co wiem, niedawno taki materiał się na YouTube pojawił, w którym człowiek tłumaczył troszeczkę politykę Allegro, która jest dość ciekawa, bo z jednej strony nakłada na sprzedających różnego rodzaju zobowiązania, z drugiej strony podobno dość często staje w różnych sporach po stronie klienta, znaczy jeżeli jest słowo przeciwko słowu, to klient ma rację. I jakby podobno generalnie polityka Allegro jest taka, że teraz będzie większa uwaga będzie poświęcona większym graczom, większym sprzedawcom, którzy mają szeroką ofertę na Allegro, mają bardzo dużo pozytywów, oferują przedmioty w niskich cenach i z szybką metodą wysyłki. To znaczy jeżeli komuś te no dość takie surowe wymogi Allegro nie sprawiają problemu, no to wtedy Allegro może z kimś podpisać umowę na jakichś tam warunkach i w każdym i jakby w związku z tym oni no robią taką naturalną selekcję. Kto się utrzyma w tych ich takich zasadach, no to ten wygra. Kto się nie utrzyma, no to panu już dziękujemy.
0: Ja powiem tak, już niejednokrotnie na aukcjach Allegro widziałem taką adnotację, że jeżeli coś jest nie tak z towarem, to bardzo prosimy kontaktować się bezpośrednio z nami, w sensie to był komunikat od konkretnego sprzedawcy, zamiast otwierać jakąś tam dyskusję w tym centrum sporów Allegro, bo wygląda na to, że nawet takie właśnie jakieś reklamacje zgłaszane przez to centrum sporów, że tam coś nie działa, że coś jest nie tak z towarem, wpływają ujemnie na reputację danego sprzedawcy i to już jest dla niego problem. I oni nawet sami wolą po prostu, żeby się zgłosić i żeby o tym Allegro to tak do końca nie wiedziało, nawet że coś poszło nie tak, że oni wolą do tego klienta wyjść aż tak bardzo naprzeciw. Przynajmniej oczywiście ci, którzy swój biznes opierają o Allegro, bo jeżeli to jest jakiś sklep, który tam od czasu do czasu tylko coś sprzedaje, no to wiadomo, to jest inna sytuacja. Natomiast no, jeżeli dla kogoś być albo nie być to jest platforma Allegro, no to już tu wygląda sprawa zupełnie inaczej.
4: Tak. No i właśnie podobno jest tak, że Allegro będzie coraz większą uwagę przykładać do tych dostawców dużych, a coraz mniejszą do właśnie takich malutkich sklepików, które tam coś sobie ewentualnie na tym Allegro czy tam prywatnych ludzi coś tam sobie sprzedadzą. No bo to jest ta słynna zasada 80-20, tak, że 20 klientów generuje 80% zysku, 80% klientów to jest 20% zysku, 80% różnego rodzaju dodatkowej roboty, w związku z czym oni chyba chcą troszkę wszystko sobie ograniczyć. I przy okazji oczywiście, no bo było, nie było, to jest normalna firma, zmaksymalizować zyski. Tak słyszałem, nie wiem na ile to prawda. Może zobaczymy. A tymczasem SoundStream, czyli Google tworzy kodek, drugi kodek w ostatnich czasach, już stworzył jeden kodek dźwięk do kompresji dźwięku, Lire, a teraz tworzy SoundStream i te informacje nie znalazłem ja, ale znalazł ją Michał.
0: Tak jest, to jest kolejny kodek, który będzie za czas jakiś, no Google chciało upowszechnić, a właściwie to jest suplement do Liry, do tego kodeka, który został opracowany wcześniej, ale właśnie wcześniej i o tym kodeku też już zdaje się wspominaliśmy i chyba też ja go znalazłem, to jest kodek, który ma za zadanie dobrze kodować dźwięk w niskich bitrate'ach, ale problem tego kodeka był taki, że po prostu no, im wyższy bitrate, tym mniej efektywnie on działał. No i teraz ten kolejny kodek, SoundStream, ma to niwelować i ma powodować to, że będzie zarówno w bitrate'ach wysokich, jak i niskich to wszystko bardzo ładnie działać. Ale powiem szczerze, zdaje się, mam nadzieję, że ja
4: to... To znaczy inaczej. Tam chyba chodziło o to też, no bo Lira jest kodekiem do mowy i to do tego stopnia,
0: tak,
4: bo tam są przykłady na stronie. Nie wiem,
0: tak, ale
4: widziałeś.
0: Właśnie... Tak. Ale właśnie chcę powiedzieć o tym SoundStreamie, bo ja ten... Bo w SoundStreamie też są przykłady i sobie ten kodek zdaje się, że przy przepływności też 3 kilobitów radzi lepiej od tej Liry. Tam jest taki przykład, pierwszy z brzegu, ja go sobie zresztą nawet teraz otworzę, bo chcę po prostu tylko
4: takiej
0: się upewnić.
4: Mowy z dzwonkami,
0: tak, takiej mowy, dokładnie, z dzwonkiem. I to jest 3 kilobity. Zdaje się, że to jest kodowane w SoundStreamie
4: tak,
0: o przepływności 3 kilobitów. No to ja powiem szczerze, ja jestem pod wrażeniem tego, jak to brzmi. Bo to jest, i tam są później zaprezentowane próbki, też między innymi właśnie Lira jest również zaprezentowana i no, w porównaniu do Liry to brzmi
4: to
0: zdecydowanie
4: lepiej.
0: Tak, tam tylko jeden zdaje się kodek z tych próbek był w stanie te dzwonki przenieść i to jakoś, ledwo. Oczywiście tak. Nawet w SoundStreamie to te dzwonki brzmią tak bardzo sztucznie, no ale słuchajcie, to
4: znaczy,
0: są trzy...
4: To SoundStream to był, zdaje się, potem 6 kilobitów, nie 3.
0: A czekaj, to całkiem możliwe.
4: Tam chyba było 6, bo najpierw były 3, potem było to porówno do Opusa i do EFSA, tego telefonicznego,
0: tak,
4: nowego kodeka. I to już zajęcie było 6 kilobitów. No i Opus sobie nie poradził w ogóle. No ten EFS poradził sobie jakoś. No i rzeczywiście ten SoundStream poradził sobie dobrze.
0: Nie, Tomek, sprawdziłem. 3.
4: A
0: trzy.
4: Jednak.
0: Jednak. No właśnie, bo to mi nie dawało spokoju. Ten EFS to tam było 5,9 kilobita i Opus zdaje się 6 był. A to jest 3. I słuchajcie, w 3 kilobitach naprawdę... To brzmi ładnie. To nie jest może krystaliczna mowa, to nie jest jakieś nie wiadomo co, ale kurczę, no to już robi wrażenie.
4: Myślę, że to jest taka trochę jakoś jak w tym tak zwanym HD Voice, jak się rozmawia
0: tak,
4: przez telefon.
0: Albo nawet troszkę lepiej. Nawet troszkę lepiej, ale to może być kwestia tego, że ten głos tak...
4: Tam był chyba ładny głos.
0: Tak. On był naprawdę ładnie nagrany.
4: Przez telefon inaczej. Inaczej przez, no,
0: ale jest, razie... to, no, jest to ładne i jeżeli tak to będzie brzmiało i jeżeli tak to rzeczywiście będzie miało działać, to naprawdę no jest na co czekać. Też były próbki muzyki pokazane, no to też jakoś tam brzmiało, ale też jakichś wysokich bitrate'ów oni tu nie pokazywali specjalnie.
4: Tak,
0: w tych...
4: chyba 3 i 6 kilobitów.
0: Tak, więc no a opis tego kodeka był, że właśnie ma też radzić sobie z wyższymi bitrate'ami i ma kodować efektywnie. No pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie do nazwy SoundStream to się specjalnie nie przyzwyczajajcie, bo to jest taka nazwa kodowa i ten kodek będzie włączony w Lirę. Więc jak gdzieś kiedyś usłyszycie o kodeku Lira, piszemy, czy Lyra nawet, może bardziej to się tak powinno wymawiać, bo Lyra, tak się to pisze, no to jak usłyszycie o tym kodeku, no to możecie już zacierać ręce, bo wygląda na to, że naprawdę następca Opusa i to godny nadchodzi.
4: A nie wiesz, czy to jest otwartoźródłowy kodek?
0: Nie wiem. Nie wiem. Wydaje mi się, że...
4: No bo Opus jest otwarty. To jest też niego taka, no podejrzewam, że zaleta w wielu wypadkach.
5: Z tego co wiem, to Lyra była open source'owana. Ona nie była od początku otwarta, ale ją potem wypuszczono.
0: No to prawdopodobnie będzie tutaj też tak. No Google zapowiada, że oni będą chcieli włączyć te poprawki
4: i
0: do
4: też
0: tego
4: chyba
0: kodeka.
4: SoundStream, więc... oni tam też pisali, że to jest taki pierwszy kodek, który ma rzeczywiście takie pełne prawo działać na procesorach tych mobilnych, telefonicznych. Bo nie wiem, czy tam z Lirą nie był ten problem, ale nie wiem, że tam trochę trzeba było...
0: wspomagać.
4: No, wspomagać to wszystko.
0: Natomiast tak, zwłaszcza, to wszystko... przy tych wyższych bitrate'ach, bo tam jest bardzo dużo liczenia i po prostu te procesory najzwyczajniej w świecie nie potrafiły sobie z tym poradzić w jakimś sensownym czasie.
4: Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i czy Google nie stanie się znowu panem w kolejnej dziedzinie. No, pożyjemy, zobaczymy. No i w zasadzie to już jest ostatni news, który tutaj mamy w notatkach. Pytanie, czy ktoś coś gdzieś tam po drodze wyczytał, bo jakoś tak się zdarza często gęsto, że w trakcie cyfroprzeglądu różne informacje się ciekawie pojawiają.
6: A... no mi się zdarzyło na parę rzeczy trafić. Jedna rzecz, która jest trochę newsem, a trochę rzeczą dla nas organizacyjną. YouTube pracuje nad tym, ażeby rozdziały z konkretnych filmików pojawiały się jako osobne wyniki wyszukiwania. Więc no, domyślam się, Michale, że ty jakby sumiennie wpisujesz te rozdziały, które się pojawiają na tym podcaście, też w opis na YouTubie.
0: No staram się i rzeczywiście większość tych przeglądów, zresztą tak samo jak i w przypadku RTV, ma te znaczniki czasów.
6: To jest świetna wiadomość, bo to oznacza, że niedługo będzie możliwość wyszukania sobie na YouTubie pojedynczych newsów z naszych tyfloprzeglądów na przykład, jeżeli tak zadziała. Ja mam wrażenie, że już to poniekąd gdzieś widziałem, że gdzieś tam do rozdziałów na pewno da się linkować osobno, bo już widziałem rozdział wyszarpnięty z jakiegoś tam podcastu wrzuconego na YouTubie, który był podlinkowany i ludzie robią sobie playlisty z tych rozdziałów. Natomiast, że to będzie w wynikach wyszukiwania też, no to super, będziecie mogli sobie po prostu w ten sposób zrobić coś, czego na YouTubie, czego na ten moment niestety nie ma u nas na stronie, czyli wyszukiwanie konkretnych tematów, o których mówiliśmy i przyporządkowanie tego do konkretnego tyfloprzeglądu gdzieś tam, może potem znalezienie jakiegoś linka będzie łatwiejsze, ale też wysłuchiwanie tych konkretnych rzeczy będzie wychodziło, możecie sobie znaleźć na przykład wszystkie rzeczy z tyfloprzeglądów na temat właśnie Blika. No, może być bardzo ciekawe.
4: A właśnie, a propos YouTube'a, nie wiem, czy ty w ogóle patrzyłeś kiedyś, bo mnie ostatnio jakoś tak natchnęło, żeby sobie sprawdzić, no bo większość różnych kanałów technicznych, naukowych i tak dalej mówi, no wspierajcie nas na, no jest kilka tych serwisów, jakiś tam Patronite Polski, Patreon i tak dalej, tego jest troszkę. I tam, że jak się tam wesprze, to tam jakieś tam nagrody. No i do tej pory wyobrażałem sobie, że to będzie, nie wiem, podziękowanie, może jakieś, nie wiem, wspomnienie gdzieś, może koszulka, może coś, ale coraz więcej, tak mi się wydaje, kanałów ma nagrody pod tytułem, że jeżeli na przykład będziesz wspierał nas jakąś tam kwotą, z reguły to nie jest duża kwota, to dostaniesz... linki do specjalnych materiałów wideo, ewentualnie do streamów z tymi ludźmi. I nie wiem od jakiego czasu to jest taka tendencja, bo nie obserwowałem tego tak szczerze mówiąc za bardzo. Natomiast gdyby ktoś miał jakiś kanał, który lubi, może nie jest to bardzo popularny kanał, bo podejrzewam, że te takie najbardziej popularne kanały mają trochę inne formy zarobkowania, one często mają jakieś tam umowy partnerskie i tak dalej, ale te takie kanały średnio mniejsze albo średnie, to możliwe, że właśnie mogą z tego też mieć sporo, właśnie z tego wsparcia ludzi i no można też, jeżeli ktoś jest w stanie zapłacić, to z reguły jest kilkanaście, rzadko kilkadziesiąt złotych miesięcznie za to, żeby można było mieć dostęp do niepublikowanych nigdzie, znaczy nigdzie, no niepublikowanych po prostu materiałów dodatkowych, które mogą, jeżeli ktoś się jakoś bardziej interesuje tym, co dany człowiek robi, no to można...
0: Albo po prostu wcześniej do tych treści, które tam...
6: Albo czasami tak, to, że wcześniej, to jest od jakiegoś czasu już widzę trend. To nie jest jakieś specjalnie nowe. Sporo to nawet...
5: Ja...
6: Ikon YouTube'a to robi.
5: Ja z takich ciekawostek ostatnio widziałem autora, co prawda nie polskiego, zachodniego, który pisze książkę, który bodajże 25 tysięcy euro zarabia na samym Patreonie miesięcznie, przez to właśnie, że można wcześniej mieć dostęp do jego rozdziałów, bo on wydaje w internecie rozdział po rozdziale.
6: No i proszę,
5: więc autorzy wydający teoretycznie materiały w 100% za darmo w taki sposób potrafią teraz na siebie zarobić.
6: No wiesz, to jest wszystko tak, jak się zaczynała w ogóle powieść. To, co my znamy jako powieści, my na przykład takiego Charlesa Dickensa czytamy sobie opowieść Wigilina, to jest może kiepski przykład, ale jakąś tam powiedzmy opowieść o dwóch miastach, czy no cokolwiek innego z tamtych czasów wiktoriańskich, to ówcześni Brytyjczycy czytali w gazetach, w odcinkach, bo taka była wtedy forma wydawania tego typu rzeczy.
4: Ale to gdzie... nie tylko w, przecież w Wielkiej Brytanii, u nas przecież ileś powieści tych dużych wychodziło właśnie.
6: No, lalka chyba nawet, tak. No i ten. I bardzo często to czytelnicy decydowali, co się stanie z bohaterami, więc to była taka wczesna forma no, demokratyzacji tego medium, jaką jest książka.
0: Głosowania
5: tak,
0: nad
5: to
0: tym.
5: Też. Tak. Są ankiety dla czytelników właśnie na Patreonie, przynajmniej u jednego z tych autorów, tego, którego akurat ja czytam. On zarabia co prawda troszkę mniej, ale też nie mało zarabia. W każdym razie to jest ciekawe, że mimo tak naprawdę braku copyrightu i jakiegoś chronienia swojej własności intelektualnej, taki autor sobie może naprawdę nieźle żyć i sporo zarobić.
4: To jest jedno i w ogóle u nas to się dopiero chyba zaczyna gdzieś tam. Znaczy zaczyna, no jest to od kilku lat, ale no jest mimo wszystko mniejszość ludzi tak robi chyba. Podejrzewam, że na Zachodzie to jest inaczej, ale nie wiem. Zauważcie, że coraz więcej jest ludzi takich popularnych, artystów, nie wiem, aktorów, pisarzy, którzy mają swoje kanały na YouTubie i mówią sobie o różnych rzeczach, takich jakichś tam swoich. I jeżeli to jest osoba popularna, to taki człowiek może mieć nawet tylko w Polsce, tak, po kilkaset tysięcy no, wyświetleń, mimo tego, że jakby to nie jest, nie wiem, to nie jest materiał profesjonalny dla ludzi z no, tego zawodu, nie wiem, no, na przykład Cezary Pazura chociażby ma z naszych aktorów jakiś swój kanał i to nie jest, nie wiem, kanał dla aktorów, to jest kanał dla zwykłych ludzi, gdzie on trochę opowiada trochę o zawodzie aktora, trochę opowiada, nawet nie wiem, żarty opowiada, czy tam cokolwiek. I oczywiście czasami, nie wiem, zabierze kamerę do teatru, do kina, znaczy do kina nie, do teatru, do studia filmowego gdzieś tam jeszcze. Czasami sobie poopowiada, co on z tym myśli o różnych rzeczach. No i ma tam ileś set tysięcy, więc myślę, że jeżeli ktoś ma jakiegoś człowieka, którego chciałby poznać, jest szansa, że wcześniej czy później on będzie, no może i na YouTubie, teraz podejrzewam też Instagram, który jest trochę mniej dla nas dostępny, ale jeżeli ktoś, wiem, że są jeszcze ludzie, by także, no nie chcę powiedzieć ze środowiska, bo to się niektórym trochę źle kojarzy, ale po prostu ludzie niewidomi, którzy nie mają

0: jakichś tam mediów społecznościowych, a mają powiedzmy ludzi, których lubią, z którymi chcieliby zobaczyć, jak są w życiu no, jakoś tam prywatnym, to mam wrażenie, że tendencja jest wzrostowa, że jakby ci ludzie niekoniecznie dzielą się informacjami w stylu nie pudelkowym, tylko po prostu mówią sobie o tym, o czym im zależy, żeby się ludzie dowiedzieli, a przy okazji gdzieś tam coś powiedzą, kilka takich rzeczy, które nie są ploteczkami, sensacjami, że ktoś został w ciąży czy coś, tylko no po prostu no coś takiego, co może być fajne dla
1: trochę
0: ludzi,
1: Tomku, tak zwanej, krótko mówiąc, kuchni też czasem
0: tak, zdradzą. Kuchnia, ale takim nie aż tak takim...
1: Niekoniecznie
0: takim
1: kulinarnej.
0: Pejoratywnym znaczeniu jak... No, w każdym razie tak to wygląda.
2: Ale to na Zachodzie też jest taki trend, który do nas podejrzewam, że za chwilę też dotrze, że dziennikarze, i to bardzo często znani dziennikarze z dużych gazet, głównie z gazet, radia i telewizji to chyba jakoś nie dotknęło, ale właśnie głównie gazety, którzy są znani, spisani, spisania powiedzmy na jakiś konkretny temat, nie wiem, o technologii, o polityce, o Bliskim Wschodzie, mają jakiś tam swój temat, odchodzą i tworzą na tak zwanym Substacku swoją własną taką mini publikację, w której ileś artykułów jest publikowanych za darmo, a za odpowiednią opłatą mamy dostęp do płatnej części tejże publikacji. I działa to tak, że zapisujemy się tam naszym adresem e-mail, ja jestem do kilku takich Substacków, no w wersji to prawda darmowej, ale jestem zapisany i dostajemy co kilka dni po prostu maila z każdym artykułem. Oczywiście te artykuły możemy też czytać sobie online, ale jeżeli się zapiszemy, to wszystko dostajemy mailem i jeżeli się zapiszemy do wersji płatnej, to również te płatne artykuły będą nam mailem przychodzić i sobie możemy to bardzo wygodnie czytać. I to jest dość poważny i dość duży trend, który się teraz dzieje.
1: Wiecie, sposób na generowanie jakiegoś takiego zysku to może być chociażby publikowanie ciekawych linków. To Jakub Mrugalski, jeden z ludzi z Niebezpiecznika właśnie, ma coś takiego, że publikuje co piątek zbiór takich różnych odnośników interesujących i tam na przykład tych linków jest powiedzmy ze 20 albo 20 parę, ale ostatnich kilka to są linki tylko dla patronów i jeżeli ktoś, oczywiście opis jest wiadomy, to nie są jego publikacje, on to po prostu znalazł i gdzieś tam powiedzmy, jeżeli chcesz wejść na ten link, bo cię poprzednie zainteresowały, no to tam możesz ewentualnie go właśnie na jakimś Patronite albo podobnym miejscu wesprzeć i wtedy już jest dostęp do tych wszystkich odnośników. Także sposoby no, są różne i to tak
0: sposoby,
1: naprawdę od
0: to jest
1: kreatywności
0: jedno, to
1: zależy.
0: To sposoby to jest jedno, ale trochę widać, że to jest kolejne potwierdzenie na to, że ten sposób dostępu do kultury to się rzeczywiście zmienia i to tak mocno się zmienia w ciągu ostatnich lat. I tak jak powiedzmy 10-20 lat temu, to budowała się bardzo ostro technologia, czyli ten fundament. Wchodziły najpierw telefony, potem smartfony, trochę watche, no internet jest wszędzie i ten internet już jest. I w zasadzie, no oczywiście to się zmienia, tak? Wchodzą nowe technologie, HTML5 weszło coś, jakieś IPv6, jakieś techniczne rzeczy. Natomiast, no strony mniej więcej jak wyglądały, tak wyglądają. Oczywiście wiadomo, to się wszystko zmienia, grafika się zmienia, ulepsza się to wszystko, ale link jaki był, taki został. Natomiast teraz chyba jest ta druga warstwa się odbudowuje, czyli okej, mamy fundament techniczny, to teraz przechodzimy ze staromodnych gazet, staromodnych książek drukowanych na papierze albo nawet e-booków w jakieś formy zupełnie nowe. Jeżeli ktoś się tym interesuje, to dobrze by było, żeby sobie gdzieś tam czegoś szukał, bo nie wiadomo co, kiedy, jak wypłynie i kto na przykład, tak jak, nie wiem, Facebook czy Twitter postanowił uporządkować treści pisane przez wszystkich, takie powiedzmy te blogi zostały zebrane w jeden serwis, jest jedna przeglądarka do,

0: wszystkiego. Filmiki nagrywane przez użytkowników, rzucając na YouTube'a, znaczy właśnie do internetu, no to właśnie YouTube. Kilka serwisów, które nie bardzo się udało, ale są. No i pytanie, jakie jeszcze te serwisy się stworzą, bo podejrzewam, że prędzej czy później się stworzą. Przecież są i do fanfików, i do czegoś. Właśnie te serwisy do obsługi by także z patronów i tak dalej, tego się robi dużo na tej podstawie technologicznej, która już jest od dłuższego czasu.
1: Tak, i tutaj warto też zauważyć taki duży przeskok od sytuacji, gdzie mieliśmy niewielu twórców, którzy tworzyli pod mniej lub bardziej masowego odbiorcę, do malutkich twórców nawet, którzy znajdą sobie w internecie 1000 osób z całego świata, każda skąd inąd, która ich lubi i tworzą, i te 1000 osób ich wspiera i to im tak naprawdę wystarczy. I mnóstwo małych twórców zamiast kilku dużych.
0: To się zgadza. No właśnie ja na przykład tak a propos jeszcze tych patronów, no to jest taki kanał na YouTubie gościa, który testuje słuchawki i głośniki. Ma mikrofony binauralne, kupuje sobie co jakiś czas nowy głośnik, nowe słuchawki, testuje, znaczy słucha po prostu. Jakieś ma dość dobre te mikrofony, potrafi zrobić, no ma dobry słuch, słucha tego analitycznie i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie ma, zdaje się, 500 patronów ponad. Nie wiem dokładnie, jak to się tam to rozkłada wszystko, ale no z tego co wiem, to jest na tyle jakoś tam dużo, że no robi to dalej, ciągnie to i mimo tego, że najpierw
2: ale
0: zdaje się...
2: Ale wiesz Tomek, niech każdy z tych 500 patronów da po $10 na przykład.
0: Dokładnie,
2: miesięcznie.
0: To się robi 5000.
2: Dokładnie,
0: jest,
2: to nie jest mała
0: to jest konkretna, kwota. To jest konkretna rzecz i mimo tego, że... Bo najpierw monetyzował sobie te filmy na YouTubie. Wszedł we współpracę z Amazonem, że jak ktoś kupował mu te rzeczy, to miał jakąś tam zniżkę. I teraz tak, najpierw się wycofał Amazon, bo nie wiem co, potem YouTube, bo tam puszczał muzykę nie Creative Commons, więc stwierdzili, no sorry gościolem, nie będziesz sobie monetyzował filmów z muzyką nie twoją. No i teoretycznie został na zero, no ale właśnie znowu patroni coś, no i nagle się okazuje, że no na tyle jest w stanie to robić, że da się, aczkolwiek no jeżeli chce się więcej, to już trzeba troszeczkę zapłacić, bo tam on też ma właśnie jakieś takie jakieś troszkę więcej filmów jakichś takich o konkretnych słuchawkach czy głośnikach, coś tam jeszcze, to nawet ma coś takiego, że jak mu się już tak sporo płaci miesięcznie, to ma jakiś taki stream co tydzień, gdzie jest nam z żoną, z dziećmi, sobie można wejść i pogadać. Także no to najprzeróżniejsze są te nagrody w ogóle. Mimo tego, że
1: słuchajcie,
0: to jest...
1: Słuchajcie, była dziewczyna kiedyś, artystka, która miała te swoje piosenki, taka też dość mała i dość niezależna, która miała te swoje piosenki na streamingach typu Spotify, co nie przynosiło za dużo dochodu, więc umieściła całą swoją twórczość na torrentach, na tych wszystkich pirackich, nielegalnych serwisach sama, ale napisała w opisie torrenta, że ona prosi, nie wymaga, ale prosi, że jeżeli ktoś ją lubi, to tu ma linka do PayPala, prosi kliknąć i wpłacić. I się okazało, że ogromnie więcej pieniędzy dostaje z ludzi, którzy wejdą przez torrenta na jej PayPala, niż ze streamingu.
2: No bo tu czyli... nie ma pośredników, tu nie ma tak, pośredników.
1: Dokładnie. Zarabia na piractwie własnej muzyki tak naprawdę.
2: No, dokładnie. Także
0: znaczy
2: widać...
0: pośredników no jedno, natomiast no to też jest tak, że na Spotify'u słuchasz w pewnym sensie za darmo, bo albo płacisz premium i to się rozkłada na wszystkie utwory, których słuchasz.
2: Tak.
0: A z reguły jak się ma tego Spotify'a, no to przynajmniej u nas bardzo często ten Spotify gra bardzo dużo, bo na przykład my puszczamy jakieś piosenki dla dzieci i one sobie grają, bo sobie dzieci chcą posłuchać muzyki, no to sobie to gra. Więc na ile to się set piosenek rozłoży te tam, ile się tam płaci, te 30 zł, no to każdy dostanie po groszu. Natomiast jeżeli ja bym stwierdził, o, ten mi się podoba, wpłacę mu nawet piątkę, to jest x razy więcej niż on zarobi z mojego udziału w tym samym Spotify'u.
2: to się wszystko zgadza, więc... No więc jak sami widzicie, tak na koniec tego naszego dzisiejszego tyfloprzeglądu trochę o tym, ale ja myślę, że tak naprawdę morał z tego wszystkiego, o czym tu mówimy, jest taki, że w dzisiejszych czasach, no tak mówi się, że no, może być też i ciężko z pracą, że nie jest to wszystko łatwe, ale tak naprawdę w dzisiejszych czasach wygrywają ludzie kreatywni.
0: Zdecydowanie.
2: Bo po prostu kreatywność na to, żeby znaleźć jakiś sposób na siebie, przede wszystkim, co ja mógłbym robić w tym internecie, dajmy na to, a potem druga rzecz, jak ja mogę to przekuć w jakieś zyski. Może nie jakieś bardzo duże, ale chociaż takie, żeby pozwoliło mi to przeżyć i coś dokładnie sobie ewentualnie tak odłożyć. Ale jak widać, no jest to możliwe. Jest to możliwe, coraz więcej przykładów gdzieś tam chociażby na YouTubie czy w innych miejscach pokazuje, że można. No, z YouTubem to my będziemy mieć problem, ale z kolei też podcasting jako taki jest coraz powszechniejszy i to też dzięki Spotify'owi. No, ten podcasting coraz jest popularniejszy, także i ma to coraz więcej odbiorców. I tu nie ma jeszcze u nas w Polsce żadnych takich opcji monetyzacji bezpośredniej, ale podejrzewam, że no, twórcy takich największych podcastów, które mają coraz więcej odtworzeń, to się po prostu już bezpośrednio dogadują z różnymi instytucjami.
0: No pewnie
2: na zasadzie jakiejś promocji.
0: Nie wiem, czy sporo podcastów też nie ma jakiegoś Patronite'a czy czegoś takiego.
2: Tak,
0: no,
2: też oczywiście. Oczywiście.
0: No, można sobie to dać, więc tak, oczywiście nie ma. I to jest coś takiego, co też mi teraz padło do głowy. Nie wiem, co zauważyliście. Coś takiego, że najpierw rzeczywiście płaciło się za książkę, płaciło się za płytę, płaciło się za film konkretny. Tak? Idziesz do sklepu, kupujesz płytę, 30 zł, do widzenia. Potem YouTube, Spotify za darmo, za reklamy, za coś. Płacisz jedną składkę miesięczną i masz wszystko. A teraz w pewnym sensie znowu wracamy tak jakby do takiego bezpośredniego albo prawie bezpośredniego wsparcia twórców, tak? No bo płacę, owszem, abonament albo nawet jednorazową opłatę twórcy za to, za konkretnemu twórcy. I to znowu jakby się w pewnym sensie trochę rozdrabniają te płatności, że ten model taki subskrypcyjny, przynajmniej ten taki bardzo globalny, to w tej formie to tak nie do końca się to sprawdza.
2: To też tak prawda, chociaż wydaje. Ja mam wrażenie, że ten model subskrypcyjny to jest dobrym fundamentem, na którym można sobie coś budować.
0: Możliwe.
2: Dobra. I po prostu tak to wygląda.
0: Tak, dobra, bo tu zamiast technologii...
2: Zamiast kończyć, to dywagujemy.
0: To sobie rozmawiamy.
2: Tak jest.
0: Dobrze. 3 godziny spokojnie minęły, a jak ktoś był wytrwały, to jeszcze sobie posłuchał naszych filozoficznych rozważań. Może to się komuś przyda, zobaczymy.
2: Może kogoś zainspiruje.
0: Tak, no a my się już żegnamy.
3: Ja bym
0: dzisiaj
3: się mógł jeszcze
2: O właśnie, jeszcze Maciek jest z nami.
0: Tak, mamy słuchacza.
2: Tak, mamy.
3: Tak, to jeszcze raz ja, panowie, generalnie chciałem odnieść do kwestii Piotrka jeszcze. A propos właśnie pierwsza rzecz do tych powiadomień w Wallet, które rzeczywiście no, mogą się dublować, ale w przypadku Santandera no, jest jednak wskazane, żeby mieć włączone powiadomienia z Walleta, bo nie wiem, czy to ja czegoś nie umiem, czy Santander ma jakąś taką dziwny sposób wysyłania powiadomień, że po pierwsze wysyłka powiadomienia odbywa się około dwuminutowym opóźnieniem, jeśli chodzi o w ogóle o powiadomienie, gdzie w Wallecie mamy od razu. No a po drugie nie ma kwoty zawartej w tym powiadomieniu, czyli jest sobie autoryzacja transakcji kartą debetową, koniec, kropka i...
0: A nie, no w mBanku jest to praktycznie od razu, zwłaszcza przy uruchomionym telefonie i w powiadomieniu jest od razu kwota i na pewno też w Google Payu jest kwota. Jeżeli płacę, to mam pierwsze powiadomienie tuż po zbliżeniu do płatności, że transakcja zrealizowana. I za chwilkę, po jakichś 5-10 sekundach z reguły, no chyba, że jest problem z internetem, to mam powiadomienie od banku, że płatność tu i tu, kwota taka i taka. I oprócz, znaczy płatność chyba kwota taka i taka, a potem w powiadomieniach mam jeszcze takie większe powiadomienia od Google'a. płatność, gdzie i jaka kwota?
3: No tak, no to w ING też tak jest, bo moja mama też tak właśnie marzy. Najpierw dosłownie po kliknięciu Watcha przychodzi powiadomienie z walleta, no a potem rzeczywiście po dosłownie kilku sekundach jest powiadomienie z ING i jest tyle i tyle mniej na koncie i tak dalej, więc to wszystko jest i równie dobrze mogłaby, ale Santander, nie wiem czemu, ma jak ma. No i dlatego te Revolut zresztą, tak jak mówił Piotrek, no jest to fajnie, jest to rzeczywiście tak rozwiązane, że powiadomienia też są od razu, więc akurat do Revoluta można by sobie wyłączyć te powiadomienia w wallecie. No Santander ma jak ma. A propos jeszcze badań, to ja również je polecam. Badań, o których mówił Piotrek, też niejednokrotnie brałem w nich udział. No po pierwsze, no dobra. Po drugie, ale nie no, niech będzie po pierwsze, no, wynagrodzenia swoją drogą, ale fajni ludzie generalnie, z którymi też się fajnie gada, fajnie się nawiązuje relacje podczas wykonywania tych badań, więc myślę, jak najbardziej polecam, zwłaszcza, że te zwroty kosztów podróży czy zakwaterowania dają. Przetestowałem, ja dzięki temu sobie mogłem wyjechać dosłownie, nie wiem, 20 minut wcześniej, przebić się ze swojej wioski przez pół miasta i tak naprawdę bez żadnej komunikacji miejskiej, tylko sobie Uberem w jedną, w drugą stronę, prawda, tu mi normalnie zwracali, więc no, jak to Piotrek powiedział, to tak to se można jeździć, więc, no ale ludzie, przede wszystkim ludzie. No i jeszcze co do formy, bo teraz nie wiem, czy pan Max nas słucha i też nie wiem, na ile ja o tym mogę oficjalnie mówić w sumie, bo pan Max tak się składa, że nas słucha, czyli ten pan od tego, który ludzi zbiera i który tam właśnie koordynuje poniekąd tymi badaniami. W każdym razie forma, jeśli chodzi o wynagrodzenie, no to teoretycznie jest gotówkowa. Natomiast ja z panem Maxem się tak ugadałem, bo się zdarzył tam jeden taki przypadek, że tam pewnej gdzieś tam części mi po prostu nie dał, ale nie ze złej woli czegoś tam, gdzieś tak po prostu z roztargnienia czy coś. No ja tak doszłem do niego, w sumie do tego napisałem, no i przejął się tym bardzo, no i się zapytał, czy Blik też wchodzi w grę. No i od tamtego czasu jak po prostu no są jakieś badania, dochodzi do wypłaty tego wynagrodzenia za ten czas i za badania, no to się już pyta, czy właśnie Blikiem, czy gotówką, czy wolę Blikiem. Także ja myślę, że tak indywidualnie w tych wszystkich formularzach podpisywanych zgodach i tak dalej jest, że forma gotówkowa i tak dalej, ale myślę tak nieoficjalnie, że ten Blik też by wchodził w grę. No a pan Max nas słucha, owszem, jak mu wspomniałem o audycjach dla niewidomych takich, że są, a on od razu Tyflo Podcast? A ja mówię, tak, Tyflo Podcast, mówię, tak, mówię, że on mówi, że Tyflo Przeglądy też właśnie bardzo fajna sprawa i ogólnie inne cykle w Tyflo Podcaście, on właśnie mówi, że zawsze coś nowego się, że tak powiem, o nas dowie i bardzo cenna tutaj wiedza jest. No więc, no, jeśli pan Max dzisiaj nas słucha, no to ja go tu
2: pragnę pozdrawiamy.
3: Pozdrowić też. No i z nadzieją, że tak powiem, na kolejne badania, prawda? No bo ja jakoś tak lubię i słuchać opinie generalnie, różne feedbacki do czy to dostępnościowe, czy odnośnie aplikacji, czy to dzielić się, jeśli chodzi o badania, też czy opiniami, ogólnie brać udział w jakichś badaniach, ankietach. Więc no, myślę, że tutaj jeszcze jak i ludzie, więc myślę do kolejnych badań. I fajnie, że ta grupa też powstała, o której Piotrek mówi, ja tam myślę, że też dołączę, bo to no w tych ogólnych naszych grupach, że tak wyrażę, no to no jednak powiadomienia, znaczy postów się dziennie, jest duży ruch, że tak to ujmę, i post może gdzieś tak się zawieruszyć, nie? No a mimo wszystko gdzieś tam w takiej grupie to się jest łatwiej też idzie dowiedzieć o takich badaniach, chociaż już jak ja wyraziłem zgodę, to pan Max do mnie dzwoni i się pyta, czy bym nie chciał wziąć udziału, także to też jest, ale myślę, że do grupy też dołączę. Tak, pana Maxa pozdrowiłem, bo ja w sumie to już pisałem wcześniej w komentarzach o tym, znaczy w tym formularzu waszym, natomiast ruszył mnie Tomek i Allegro, dlatego postanowiłem zadzwonić i się wciąć w dyskusję jeszcze na chwilę. Bo miałem taką też sytuację, no zazwyczaj zawsze sprzedawcom wystawiam pozytywy, bo przeważnie mnie nie zawodzą i tak dalej, ale zdarzył się przypadek taki, no że sprzedawca, po prostu komunikacja z nim była prawie żadna, przeklejał formułki, a dopiero po gdzieś tam paru godzinach, czy nawet po dniu, czy po półtora dnia dopiero raczył odpisywać z aktualizowaną treścią, że tak to ujmę. Towar przyszedł niekompletny i w ogóle. No więc nic innego jak łapka w dół, prawda, nie polecam. Opisać generalnie w komentarzu co i jak, no bo to się mocno nie pod, wiecie, to po coś ten system ocen jest, no nie, rekomendacji sprzedawców i tak dalej. No i wszystko niby było dobrze, powiedzmy 2 tygodnie, 3 tygodnie było ok. Dzwoni do mnie przemiła pani, no i mówi, że ona jest właśnie od tego sprzedawcy reprezentuje i czy ja bym mógł unieważnić ten swój komentarz, czy ona mnie, bo ona mnie bardzo prosi, czy ja bym mógł unieważnić, bo no bo tu wie pan, no bo tu nas szef rozlicza za każdą negatywną, no a teraz sytuacja jest trudna, bo COVID, bo tamto.

0: i te same powody podała. Do 14 dni, żeby się do tego ustosunkować, żeby tam no, kliknąć w link, żeby po prostu unieważnić, wysłać prośbę o unieważnienie. Wiecie, no ja tam nie reaguję. Przeanalizowałem sytuację, stwierdziłem, że na pewno tego nie zrobię. No cóż, system ocen jest, więc niech on też służy klientom. No i myślałem, że już mam spokój. Ale ta pani do mnie się odezwała jakby tydzień później, ale nie to, że do mnie dzwoniła, nie to, że pisząc SMS-y, tego zaczęła do mnie pisać, że czy się zdecydowałem, czy ja bym mógł, bo naprawdę, bo sytuacja jest trudna, bądźmy ludźmi w ogóle, no to ja tam z nią konstruktywnie popisałem. No i cóż, no nie przystałem na jej, że tak powiem, wiecie, no tak nas próbują nakłonić, nie? Że Allegro system ocen obejść. No tu jednak wypadałoby być fair wobec też no innych klientów i tak dalej, no nie sprzedawca sobie zasłużył, no to niech i bana dostanie, bo wiecie, skoro komunikacja była na w zasadzie zerowym poziomie, no to o czym my tu mówimy, zwrot pieniędzy na szczęście się odbył normalnie, bez żadnych tam problemów, ale no komunikacja była zupełnie zerowa, no to... No.
1: To za co
2: ja
1: to
2: miałem
1: chwalić?
2: Chyba troszeczkę gorzej, bo nie dość, że nie udało mi się dostać zwrotu pieniędzy, to miałem niekompletną antenę, ale fakt, że jak wystawiłem negatywa, bo wystawiłem totalnego negatywa, to panu sprzedawcy ze 100% zeszło na 96%.
0: O, no to być może tych opinii w danym momencie od kupujących było powiedzmy mniej, bo to też tak jest, nie? Że jak jest tym wiadomo mniej, no to procentowo
1: no tak,
0: bardziej spada.
1: To komentarz negatywny bardziej boli.
0: Komentarz, dokładnie, zwłaszcza, że i w sumie to chyba słuszne, tak moim zdaniem, bo znaczy inaczej.
2: Nie miałem po prostu wyjścia.
0: No, rozumiem i zgadzam się z tą w 100%, no bo po to też ten system ocen jest, nie po to, żeby go obchodzić, tylko żeby być zwyczajnie uczciwie i fair, nie? Kiedyś tak Allegro miało, że zbierało komentarze od początku działalności użytkownika, czytaj sprzedawcy, no a teraz od jakichś tam 2 lat chyba, czy coś, mają tak, że po roku tam...
1: Od roku zdaje się.
0: Licznik się
1: znaczy
0: zeruje,
1: po roku.
0: Od roku, a może. Ale w każdym razie, że licznik się zeruje, no nie? I komentarze...
1: Znaczy chyba nawet nie się zeruje, tylko chyba te, które są starsze niż rok, to chyba są po
0: niż
1: prostu...
0: rok nie mają, nie mają generalnie w ogóle jakby wpływu już na ocenę czy coś, tylko od początku roku. Jakby z tego co wiem, to sprzedawca od początku roku sobie znów wypracowuje, że tak powiem, reputację. Tak się zdążyłem się chyba zorientować.
2: Natomiast to jest fajne, bo nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś w Allegro było tak, że sprzedawca mógł ci dać równie
0: tak.
2: Negatywny
0: niestety.
2: Komentarz.
1: Bo pamiętajcie, że kiedyś na Allegro to był jak OLX, to znaczy głównie tam sprzedawały osoby
0: bardziej
1: prywatne, prywatnym ludziom, więc jakby i sprzedający, i kupujący, można powiedzieć,
3: byli na równych prawach.
1: Tak, a teraz to się zrobiło zupełnie inaczej. Tam teraz bardzo duża większość to jest sprzedaż sklepów i to właśnie tych dużych sklepów, no więc sklep jest oceniany, a nie klient.
0: Więc to ja tak się właśnie trochę bałem, jak już miałem coś, to próbowałem dyplomatycznie, ale jednak gdzieś tam, no powiedzmy, na tyle, ile się dało, powiedzmy, polecać, szukać mimo wszystko plusów, bo też się bałem, że się mogą na mnie, że tak powiem, zemścić jak kiedyś, bo kiedyś też, powiedzmy, jeszcze dawno, dawno, dawno temu było, jak miałem konto, powiedzmy, takie jedno, no teraz na szczęście dobrze, że jest ta opcja rodzinna, że tak powiem, Allegro od niedawna. Natomiast jak nie było, no to mieliśmy takie, powiedzmy, gdzieś tam konto wspólne z mamą, no i była sytuacja, że tam jakiś mebel chyba chodziło, no i myśmy mu wystawili sprzedawcy negatywny komentarz, bo tam to śrubek brakowało, to jakichś różnych naprawdę rzeczy elementarnych, jeśli o te meble chodziło. No i sprzedawca też nam wystawił negatywa i w ogóle, a to była jedna z naszych pierwszych transakcji, więc od tamtego czasu się zraziłem i jakoś bałem się też zbytnio, że tak powiem, kolokwialnie fikać, nie? Ale jak już też się dowiedziałem i upewniłem, że teraz nas już sprzedawcy nie mogą oceniać, no to teraz tym bardziej z większą odwagą mi też...
2: Mogą cię sprzedawcy oceniać, ale przed tym jak zapłacisz. Jeśli od razu zapłacisz, to twoim obowiązkiem jest zapłata za towar, który zamówiłeś i odebranie tego towaru.
0: A to jakby takim...
2: Tak to brzmi.
0: Czyli
2: i wtedy jak ty zapłaciłeś, to znaczy, że... A najlepiej jak zapłaciłeś za Allegro finanse, obojętnie czy to szybkim przelewem, czy to kartą, czy jakkolwiek by to nie było, to w tym momencie, jak ty już zapłaciłeś i te pieniądze zeszły, to sprzedawca już cię nie może ocenić, bo ty wywiązałeś się prawidłowo z swoich obowiązków.
1: A reszta
2: i to jest
1: to
2: bardzo
1: już
2: dobre,
1: w rękach ja sprzedawcy.
0: To ciekawe, jak...
2: Ale dopóki nie zapłacisz, to sprzedawca może z tobą zrobić wszystko.
0: O kurczę, a to też warto wiedzieć, chociaż no to w sumie mało też mi to grozi, bo zwykle z góry. A ciekawe, jak to się ma odnośnie.

0: Allegro Pay, gdzie ja w sumie niby wywiązuję się z umowy w sumie, ale pieniędzmi Allegro tak naprawdę, nie? Być może też, no bo
1: Ale tak,
0: sprzedawca
1: ale
0: kasę
1: to
0: dostaje.
1: wtedy rzeczywiście, z tego co wiem, no to ty też.
0: Dopóki ja nie spłacę w sumie Allegro kasy,
1: Ale to w razie
0: czy
1: czego nie
0: no tak.
1: sprzedawca może być do ciebie cokolwiek, tylko Allegro, bo
0: Allegro
1: sprzedawca
0: z
1: dostał
0: tobą
1: swoje.
0: będzie wojować.
1: A być może, no. A to też warto wiedzieć, to dzięki, Roberto, no, widzisz. Tak, ja tu jeszcze a propos tych artykułów, które tam, strasznie mnie to w sumie irytuje, jak są powiedzmy takie powiedzmy płatne dostępy do artykułów, bo jeszcze, bo wyście tam zdaje się przedtem o tym mówili, ja trochę wątek straciłem, natomiast no, gdy jest coś takiego, że szukasz sobie jakiegoś artykułu w Google na jakieś zagadnienie, na jakiś temat, no i pojawia się artykuł, wchodzisz sobie, a tutaj nagle, aby dowiedzieć się powiedzmy więcej, znaczy jest tam gdzieś tam sobie treść tego artykułu, no ale aby przeczytać dalej, musisz wykupić dostęp i tak dalej. I to mnie strasznie irytuje. Znaczy ja to rozumiem nawet ze strony takiej sprzedażowo, powiedzmy marketingowo-zarobkowej, ale jako dla no, takiego przeciętnego surfera, który sobie chodzi po internecie, szuka generalnie informacji, to jest to strasznie wkurzające, bo mogliby na przykład na samym gdzieś tam początku tego artykułu napisać, że no dobra, masz tam dostęp do części artykułu, a potem sobie zapłać, no i potem, żeby to było już obwarowane, a tu nie, na początku jest piękna treść artykułu, a potem, kurczę, informacja o tym, że sobie musisz zapłacić, nie, więc...
0: Ale było jakieś obejście na to, ale nie pamiętam.
1: Aha, no No,
0: w
1: ale
0: sumie...
1: tu nie będziemy chyba o takich różnych
0: Fajnie by
1: mówić.
0: było,
1: Chyba
0: fajnie by
1: tak,
0: było je
1: także.
0: poznać, chociaż nie do końca. No, ale mogliby to coś tam też mieć. No i tak, no, a jeśli chodzi o zarobki, generalnie o bycie kreatywnym, to też w internecie, co z tego mówiliście, no, to rzeczywiście te tamtiemy są, no, to, co będę mówić, są śmiesznie niskie, jeśli chodzi o tu artystów, gdzieś tam tego, od pojedynczego odtworzenia, jak sobie. Dlatego też się w sumie nie dziwię, że tam się wrzuca linki do Patronite'ów czy do innych, powiedzmy, rzeczy, żeby jednak mimo wszystko wspomóc twórców. No i ten podcasting fajnie, że się też staje coraz gdzieś tam powszechniejszy. No, monetyzacja, co by nie mówić, Apple wprowadziło. Ciekawe, jak to się, znaczy to właściwie wielki twórcy, znaczy, ciekawe, czy inni w sumie, inne serwisy podcastowe, czy pójdą też za Applem i wtedy, że tak powiem, się będą mogli twórcy, no bo zwyczajnie zarabiać na tych treściach, bo Apple już to
1: Ja
0: wprowadziło.
1: mam tylko nadzieję, że Spotify mimo wszystko nie zdominuje rynku podcastowego do tego stopnia, że jakieś bardzo duże ilości podcastów będą dostępne tylko w Spotify. Już to się powoli dzieje,
0: Oby
1: troszeczkę,
0: nie.
1: ale no jednak dalej większość podcastów jest dostępna za pomocą dowolnej aplikacji, dowolnego
0: Właśnie
1: narzędzia.
0: większości.
1: Natomiast no, są takie prognozy, że może się tak stać kiedyś i to by było akurat niefajne, niedobre, tak przynajmniej mi się wydaje, no bo po prostu są te różne czytniki podcastów, odtwarzacze podcastów, no i fajnie, że każdy może słuchać w tym, czym po prostu lubi.
0: No i aplikacji całe mnóstwo, nie?
1: Oczywiście, oczywiście.
0: To downcasty, to inne tam
1: No
0: overcasty czy
1: dokładnie,
0: coś,
1: o tym właśnie mówię, Maćku.
0: więc no. Ale do ciebie, Michale, mam jeszcze bezpośrednio pytanie a propos tych, bo ty mówiłeś, że też te audycje, zapowiedzi audycji, że też sobie mogą na maila spływać, nie?
1: Tak.
0: Dobrze cię zrozumiałem. Gdzie to generalnie jest? Bo jakoś ja
1: To
0: tego...
1: znaczy, to wystarczy, że mi po prostu dasz znać gdzieś tam dowolnym kanałem komunikacyjnym, podasz mi
0: Aha.
1: swojego maila i od przyszłego tygodnia nie
0: To
1: ma
0: wiesz co,
1: problemu.
0: dobra, no to ja do ciebie napiszę,
1: To po
0: będę
1: prostu
0: wiedział,
1: napisz
0: bo coś tym
1: i już.
0: Facebookiem
1: No
0: się
1: coś
0: tam
1: się tam,
0: kojarzy.
1: no, jak widać,
0: Nie mam
1: nie
0: pojęcia.
1: wszystko wszystkim dociera, a szkoda, to po prostu w ten sposób to zrobimy.
0: Innej niestety drogi nie bardzo mam, bo że tak powiem, z LTE na drogą stronę internetową mi się nie bardzo uśmiecha
1: No,
0: korzystać. No.
1: rozumiem.
0: A jest jak jest. Dobra, no to dziękuję.
1: Dzięki, Maćku, za ponowny telefon. Do usłyszenia.
0: Cześć, cześć.
1: No dobrze, no to w takim razie chyba rzeczywiście teraz już kończymy audycję. Dzisiaj tylko przypomnę, że prowadziliśmy ją w ile osób? Dzisiaj było pięć chyba. Robert Łabęcki, Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz i ja, czyli Tomek Bilecki. No tak, jest
0: Dobranoc
1: pięć.
0: Państwu.
1: Zgadza się
0: Trzymajcie
1: pięć.
0: się, do
1: Dobrej
0: usłyszenia. Do
1: nocy.
0: usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Dziś porozmawiamy na temat projektu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Dostępna Uczelnia, a moim gościem jest Anna Ardest, dyrektor do spraw współpracy międzysektorowej w naszej fundacji. Witaj, Aniu.
4: Witaj, Michale. Witam serdecznie.
3: Cóż to takiego jest w ogóle dostępna uczelnia? Bo nazwa mówi sama za siebie, ale być może ktoś, kto nie jest na bieżąco ze sprawami różnego rodzaju projektowymi, konkursowymi, czyli podejrzewam, że większość statystycznych słuchaczy, no tak naprawdę nie do końca wie, o co chodzi. Gdybyś mogła na dobry początek kilka słów na ten temat powiedzieć.
4: Tak zadane pytanie, to ja mogę mówić nieskończoność, bo ta dostępna uczelnia to przede wszystkim ogromna szansa dla uczelni. Jest to ogromna nowość też. I jest to moim zdaniem zupełnie nowa perspektywa. Może nie rewolucja, ale ogromna reformacja sytuacji osób z niepełnosprawnościami na uczelniach wyższych. Po raz pierwszy uczelnie miały możliwość wnioskować o ogromne, naprawdę ogromne środki na podniesienie poziomu dostępności, nie tylko infrastruktury, nie tylko są to nowe windy, ale też poprawy jakości kształcenia, czyli mogą zmienić programy, za te pieniądze mogą przeszkolić wszystkich swoich pracowników, bądź tylko część w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Więc to jest ogromna zmiana. Jeżeli chodzi o całą taką formalną stronę, był to konkurs, który został ogłoszony w zeszłym roku. Startowało w nim przeszło 100 uczelni, które mogły wnioskować o projekty od miliona nawet do 15. Projekty mogą trwać maksymalnie 4 lata. I to, co było istotne w tym konkursie, to to, że uczelnie były zobowiązane, dostawały też dodatkowe punkty za to, by prowadzić swoje działania we współpracy z samymi zainteresowanymi, czyli osobami z niepełnosprawnościami, instytucjami, które pracują z osobami z niepełnosprawnościami. Tutaj forma była dowolna. Ważne było to, by odpowiadać na konkretne potrzeby, zgłaszane, sygnalizowane, ale też to, by jakość ich realizowania była weryfikowana przez same osoby zainteresowane, osoby z niepełnosprawnościami, które najlepiej wiedzą, jakie mają potrzeby i w jaki sposób należy je zaspokajać.
3: Czyli w myśl prostej zasady nic o nas bez nas.
4: Bardzo prostej, ale nie zawsze oczywistej, jak wszyscy wiemy.
3: Jasne.
4: Więc my jako, że od wielu lat pracujemy w obszarze uczelni wyższych. Od wielu lat organizujemy i konferencje pełnosprawny student. Prowadziliśmy i prowadzimy nadal szkolenia dla kadry administracji i kadry naukowej, dydaktycznej uczelni. Ogólnie bardzo intensywnie działamy. Działaliśmy od przeszło 10 lat w tym obszarze. To wiele uczelni chciało współpracować z nami w obszarze tych projektów. W 4 rzeczywiście teraz pracujemy, to są projekty z Akademią Górniczo-Hutniczą, z Uniwersytetem Gdańskim i z Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi w Legnicy i w Raciborzu. Jesteśmy partnerem. No, oprócz tego bardzo intensywnie współpracujemy w innych projektach realizowanych na terenie całego kraju.
3: I na czym ta współpraca polega? Co my właściwie tam robimy?
4: Robimy to, na czym znamy się najlepiej, czyli przede wszystkim prowadzimy szkolenia dla kadry. Bardzo szeroko rozumianej kadry, bo jest to zarówno kadra ta dydaktyczno-naukowa, jak i kadra administracyjna, no bo trudno studiować bez na przykład wizyt w dziekanacie czy w sekretariacie, a zapewnienie chociażby skutecznej komunikacji nie jest to nadal oczywista sprawa na wielu uczelniach, więc uczymy kadrę administracyjną, jak skutecznie się komunikować i nie tylko. Również obsługa akademików, obsługa techniczna. Bardzo ważna dla nas działka, czyli dostępność cyfrowa. Współpracujemy z komórkami za to odpowiedzialnymi i szkolimy w zakresie dostępności cyfrowej, dostępności stron www, standardów tej dostępności. No i oprócz szkoleń współpracujemy w zakresie tworzenia i wdrażania procedur bardzo istotna strona funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na uczelni, a do tej pory troszkę jednak traktowana po macoszemu, jak pokazuje doświadczenie. Współpracujemy i tworzymy też samodzielnie jako partnerzy standardy dostępności, czy to architektonicznej, czy dostępności cyfrowej, bo na tym się znamy. Uczestniczymy w zespołach odpowiedzialnych za wzrost dostępności uczelni i wspieramy wszystkie działania projektowe na każdym etapie. Natomiast to, co najbardziej nas interesuje, to właśnie standardy dostępności i szkolenia, za które jesteśmy w większości tych projektów odpowiedzialni.
3: W jakim czasie będzie można się spodziewać jakichś efektów? Czy na przykład, jeżeli studenci z niepełnosprawnościami już teraz gdzieś tam funkcjonują w obrębie tych uczelni, które działają wspólnie z nami, to czy już teraz mogą dostrzec jakieś efekty, jakieś rezultaty, czy na to wszystko trzeba będzie jeszcze poczekać?
4: Najlepsze w tych projektach jest to, że rezultaty są już teraz natychmiast. Bo wiele uczelni, również te, z którymi my współpracujemy, projekty te pozwoliły przede wszystkim na wsparcie, zasilenie kadry biur, czy to biur bonów, czy to komórek odpowiedzialnych za wsparcie. Tutaj nazwa jest drugorzędna. Projekt pozwolił na wielu uczelniach na zatrudnienie po prostu człowieka, który ma czas na to, żeby z osobami z niepełnosprawnymi porozmawiać, wyszukać ich i tak dalej. Więc tutaj jest ten efekt od razu. Wiele uczelni zakupi sprzęt, który będzie dostępny od razu, jak na przykład skanery czy komputery, stanowiska pracy. Wiele uczelni dofinansuje chociażby dostosowanie materiałów, podręczników, literatury, digitalizację materiałów, co do tej pory nie miało miejsca, więc tutaj ten efekt jest już teraz natychmiast.
3: To od razu zapytam, na przykład jak mamy te osoby pracujące w bonach, albo w ogóle tworzone są bony, bo na niektórych uczelniach przecież coś takiego właśnie do tej pory nie istniało. To tak. Jak rozumiem, to nie będzie tak, że projekt powiedzmy skończy się za kilka lat i nagle zamykamy taką komórkę. Jest to jakoś zabezpieczone, żeby funkcjonowało to dłużej.
4: Tak, jest zabezpieczone, są wymagania, są nawet wymagania w zakresie, bo tutaj jednym z elementów premiujących było to, by same osoby z niepełnosprawnościami były zatrudniane właśnie w bonach i do realizacji projektu, więc nawet te stanowiska muszą być utrzymane trwale po zakończeniu projektu. Tutaj ten element trwałości był mocno podkreślany i co istotne, uczelnie dysponują dotacją na kształcenie studentów z niepełnosprawnościami, więc te środki w przyszłości mają być angażowane do utrzymania tych działań, które w ramach projektów zostaną stworzone, udoskonalone i doprowadzone do takiego stanu optymalnego względem potrzeb, jakie zgłaszają studenci z niepełnosprawnościami.
3: Jak długo będzie realizowany konkurs Dostępna Szkoła, to znaczy jak długo będą realizowane te projekty w ramach tego konkursu i przez ile czasu ta dostępność w taki zauważalny sposób będzie się w ramach tych działań zwiększać?
4: To jest w większości 4 lata. W zdecydowanej większości te projekty są 4-letnie. Więc do 2023 roku te działania będą, myślę, że wyraźnie widoczne. Teraz jest druga tura tego konkursu. Kolejne uczelnie mogą starać się o dofinansowanie działań zwiększających dostępność i te projekty również będą zaplanowane do końca 2023 roku. Więc mamy 4 lata, już w tym momencie prawie 4 lata, bo 2020 troszkę trwa, prawie 4 lata wielkich zmian na uczelni. Mam nadzieję, że zmian wyłącznie na lepsze.
3: Wspomniałaś też o wypracowywaniu pewnych standardów w ramach tych działań. Czy te standardy to są takie dokumenty, które będą raczej tylko wewnątrz uczelniane, czy na przykład w ramach tych działań wszelkiego rodzaju powstanie coś, co będzie dostępne dla wszystkich, którzy na przykład nie współpracują z nami, jeżeli jest powiedzmy jakaś uczelnia, która nie współpracuje, czy też będzie mogła w jakiś sposób z tego skorzystać, czy pojawią się jakieś dokumenty, jakieś informacje na temat tego, jak sobie radzić? Czy to jest jednak ukierunkowane na konkretne jednostki?
4: Wszystko to, co fundacja wypracuje. My opracowujemy na otwartych licencjach i my je dowolnie przekazujemy. Natomiast mamy tu pewne zasady dotyczące praw autorskich, które w dużym stopniu nas ograniczają. Jednakże mamy tutaj taki istotny element, jak rolę uczelni tak zwanych maxi. Jako że w tym konkursie mieliśmy trzy poziomy dostępności, mini, midi i maxi, w zależności od tego, na jakim poziomie takim wyjściowym uczelnia jest i do jakiego dąży. I ta grupa uczelni maxi, czyli tych, które w momencie wnioskowania są najbardziej rozwinięte, spełniają szereg wymogów i które dążą do jeszcze wyższego poziomu, już takiego super poziomu dostępności, to te uczelnie zobowiązane są również do dzielenia się swoimi doświadczeniami i swoim urobkiem projektowym z tymi uczelniami mniej dostępnymi. Więc tutaj mamy gwarancję, że uczelnie maxi, których jest w tym momencie kilka, będzie pewnie kilkanaście do kilkudziesięciu w skali całego kraju, będą zobowiązane do przekazywania swoich i standardów i innych produktów, by te uczelnie mniej doświadczone, mające też mniejszą kadrę i mniejsze możliwości, mogły skorzystać, po prostu nie wyważać już otwartych drzwi.
3: Z czym jest w tym momencie taki największy problem, jeżeli chodzi o dostępność? Czy to jest kwestia architektury, czy to jest kwestia stron internetowych, czy to są jeszcze jakieś inne rzeczy, z którymi jest kłopot? A może na przykład edukacja zdalna, bo w końcu teraz wszyscy nagle zaczynają szkolić na odległość, a okazuje się, że są z tym pewne problemy.
4: No i pewne, to bardzo delikatnie powiedziane. Trudno odpowiedzieć na to pytanie w jednym zdaniu. Bo w zależności od tego, na jakim etapie jest uczelnia, w jakiej też atmosferze są przyjmowani studenci z niepełnosprawnościami, to te warunki są zupełnie inne. Ja często powtarzam, że niedostępność architektoniczna jest najmniejszym problemem, bo załatwiamy ją raz na zawsze. Raz ponosimy koszt i potem już te koszty są żadne albo minimalne. Natomiast nadal są uczelnie, gdzie dostępność architektoniczna stanowi ogromną trudność i pozyskanie kilkuset tysięcy na zrobienie wind na przykład w budynku zabytkowym, a do innego uczelnia nie ma i najpewniej nie będzie miała dostępu, jest ogromnym wyzwaniem, często z takim graniczącym z cudem. To dotyczy części uczelni i wiele uczelni już sobie z tym poradziła na różne sposoby, nawet pozbywając się starych, niedostępnych, zabytkowych, pięknych, ale niedostępnych budynków, inwestując w nowe, już teraz dostępne. I takie uczelnie znamy i bardzo je szanujemy za tego rodzaju działania. Natomiast nie zapominajmy, że dostępność zawsze się kończy na człowieku. I niesamowicie dostępna architektonicznie uczelnia, która będzie przygotowana, będzie miała sprzęt, będzie miała zaplecze techniczne, będzie miała bon, i tak przegra z niedostępnym, nieświadomym, zamkniętym na potrzeby prowadzącym zajęcia. Albo z pracownikiem administracji, który zapomni o tym, że osoba na przykład głucha niekoniecznie jest w stanie zareagować na komunikaty głosowe. I tutaj tych ograniczeń może być bardzo dużo w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Według mnie największą trudnością nadal jest kwestia świadomości, kwestia wiedzy, doświadczenia i chęci też na zmianę, bo jeżeli słyszymy, że pracownicy uczelni nie będą brać udziału w szkoleniach dotyczących niepełnosprawności, a takie głosy się pojawiają, bądź będzie ogromny opór dlatego, że nie czują takiej potrzeby, a za chwilę dowiadujemy się, że osoba z niepełnosprawnością, na przykład zaburzeniami psychicznymi, jest szykanowana i prowadzący się jej po prostu boją, to widzę tutaj poważny konflikt. Jeżeli człowiek nie będzie odpowiednio przygotowany i nie będzie miał tej woli, żeby pozyskać wiedzę, żeby współpracować ze studentem z niepełnosprawnością, to żaden skok techniczny, żadne wsparcie nowoczesnych technologii, cybertechniki i tak dalej nam tutaj nie pomoże. Wszystko zaczyna i kończy się na człowieku.
3: To prawda. Gdyby ktoś chciał więcej dowiedzieć się na temat naszych działań w ramach konkursu Dostępna Uczelnia, to gdzie powinien się udać? Na naszej stronie są jakieś dodatkowe informacje na ten temat już w tym momencie?
4: Tak, Tak, na naszej stronie Zakładca Projekty znajduje się podstawowa informacja na temat tych projektów, o których mówiłam. Są tam również namiary kontaktowe na osoby odpowiedzialne za realizację projektów i na bieżąco w aktualnościach będziemy publikować informacje na temat kolejnych kroków w poszczególnych projektach.
3: A zatem nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć powodzenia, no bo to w końcu dla wszystkich okaże się z pożytkiem, zarówno dla obecnych, jak i przyszłych studentów. Dziękuję Ci bardzo, Aniu, za rozmowę. Przypomnę, że moim gościem była dziś Anna Rdest, dyrektor do spraw współpracy międzysektorowej Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, a rozmawialiśmy o projektach prowadzonych przez naszą fundację w ramach konkursu Dostępna Uczelnia. Dziękuję raz jeszcze.
4: Bardzo dziękuję.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Tyflo Radia i Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Jest mi niezmiernie miło, że towarzyszycie dziś mi w trakcie tej audycji prowadzonej na żywo, a dziś to jest w poniedziałek, 5 dnia października 2015 roku po godzinie 19. Jeżeli właśnie w tym momencie słuchacie Tyflo Radia, to znaczy, że jesteście na żywo razem ze mną i jeżeli w trakcie prowadzenia tej dzisiejszej audycji pojawiłyby się jakieś niejasności, to oczywiście możemy to wszystko na bieżąco korygować, a właściwie wy możecie to robić, możecie pytać. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Te środki łączności już od tego momentu są do waszej dyspozycji, a zatem będzie można z nich korzystać. Chociaż długo, to raczej tymi możliwościami się w dzisiejszym programie nie nacieszycie, bo audycja poświęcona będzie bardzo prostej aplikacji, którą odkryłem dosłownie kilka dni temu. Wyczytałem o niej informacje w internecie, bo jakoś sam twórca aplikacji Club, czyli firma Agora, jakoś zbyt mocno jej nie promowała, przynajmniej ja nie zauważyłem nigdzie informacji o tym, że coś takiego miało się pojawić, no ale aplikacja jest, jest dostępna w tym momencie tylko i wyłącznie dla użytkowników urządzeń iOS i z tego, co gdzieś tam za kulisami się mówi, raczej nieprędko zawita na systemy z rodziny Android. Więc ci, którzy korzystają z telefonów z nadgryzionym jabłkiem, w tym momencie mają o jedną aplikację więcej. Aplikacja pisze się Clou, Clou. Jeżeli ktoś chciałby ją pobrać, to można. Jest to aplikacja przynajmniej jak na razie darmowa, chociaż też gdzieś tam mówi się o tym, że za jakiś czas będzie jej użytkowanie wiązało się z jakąś niewielką opłatą. Ale jeżeli ktoś lubi czytać i nie będą mu przeszkadzać problemy, jakie ma ta aplikacja, to myślę, że te kilka złotych warto będzie wysupłać z portfela, bowiem celem aplikacji jest dostarczenie wartościowych i interesujących, a przede wszystkim nie krótkich, ale właśnie długich artykułów. W aplikacji Clou codziennie pojawiają się w liczbie kilku artykuły z Gazety Wyborczej i z lokalnych oddziałów tejże gazety. Więc nie są to oczywiście wszystkie informacje i wszystkie artykuły, bo także jeżeli ktoś bardzo lubi czytać, no to może jak najbardziej skorzystać z subskrypcji pełnej Gazety Wyborczej. Jest taka opcja, natomiast jeżeli komuś po prostu zależy na jakiejś przyjemnej lekturze do porannej kawy, to można sobie aplikację Clou przynajmniej na razie za darmo potestować, poużywać, a później zdecydować co dalej, w zależności od tego, jak zadecyduje też producent, ile będzie sobie życzył za dostęp do tych artykułów. Aplikacja, tak jak wspomniałem, jest darmowa, pisze się Clou jej nazwę i możemy ją pobrać ze sklepu App Store na nasze urządzenie z systemem iOS, bo przypomnę, że na razie tylko i wyłącznie temu jest dedykowana, temu systemowi jest dedykowana ta aplikacja.
5: Jeszcze z takich jakichś interesujących rzeczy to mogę dodać, że artykuły z tego co wiem wybierane są ręcznie, to tam nie ma żadnego algorytmu automatycznego, który na przykład tylko dobiera te teksty na zasadzie długości, że im dłuższy, no to tym ma większe szanse, żeby się pojawić w aplikacji. Przede wszystkim liczy się to, żeby tekst był interesujący, no i żeby nie był to jakiś taki typowo prasowy news, tylko żeby zawierał jakieś w miarę ciekawe i interesujące materiały, no a materiały są różne, tematyka jest naprawdę różna, więc myślę, że każdy w takim porannym przeglądzie prasy z aplikacją Clue może znaleźć coś dla siebie. Tyle tego krótkiego wstępu. Teraz czas najwyższy na uruchomienie aplikacji i pokazanie jej wam, drodzy słuchacze. No bo niestety muszę tu powiedzieć od razu, aplikacja nie jest pozbawiona błędów. Są problemy. Jeżeli o mnie chodzi, to mi to za bardzo nie przeszkadza. Nie przeszkadzają mi za bardzo te kłopoty, które są tu w tej aplikacji. Oczywiście fajnie by było, gdyby producent i twórca aplikacji, czyli firma Agora, coś z tym zrobiła, bo zdecydowanie przyjemniej by się korzystało z tej aplikacji. Natomiast no rzeczywiście, jeżeli ktoś lubi takie aplikacje w 100% kompatybilne z VoiceOverem, może się jednak nieco rozczarować. Już właśnie w tym momencie odblokowuję mojego iPhone'a. Już teraz jeszcze musimy uruchomić wyszukiwarkę. O, tu będzie aplikacja.
6: Pole wyszukiwania. Anuluj. Najcelniej. Slow.
5: Jest aplikacja Clue. Nie pamiętam na jakim ekranie ją mam, więc najszybciej będzie tak do niej dotrzeć. Uruchamiam ją po prostu z wyszukiwania Spotlight.
6: Slow.
5: Uruchamiam jak zawsze standardowym gestem poprzez podwójne stuknięcie w jej ikonkę. No i mamy interfejs aplikacji, który jest bardzo, ale to bardzo prosty. Przechodzimy sobie palcem do lewego górnego rogu ekranu, żebyśmy mogli sobie ten interfejs eksplorować od samego początku.
6: Szarejco, 20, starsze, szarejco,
5: no
6: 20,
5: tak właśnie
6: starsze,
5: chyba nie do końca mi to się udało, więc sobie przesunę.
6: Rów 73 to 75 of 80.
5: Aha, tak. Zdecydowanie mi się to nie udało.
6: 86 of 80. Rów 80. Rów 89 to 91 of. Rów 90 to 92.
5: Przejdziemy sobie może w dół. Przeciągam po prostu trzema palcami w dół.
6: Rów 56.
5: Przechodzimy jeszcze w dół, w dół, w dół. Bardzo dziwnie się zachowała ta aplikacja w tym momencie, bo zwykle startujemy z nowymi artykułami, które się pojawiają. Mógłbym oczywiście wam od razu to pokazać, jak to wygląda, ale chcę pokazać to od samego początku. O, proszę, mamy.
6: Starsze.
5: Mamy.
6: 18.09.2015 znak potoku wysokie od starsze.
5: I nie wiem dlaczego, ale aplikacja naprawdę z uporem godnym lepszej sprawy przechodzi mi po prostu do
6: aktywne.
5: Gdzieś tam dalej, więc ja może ją uruchomię jeszcze raz. Tak to zwykle jest, jak się robi prezentację, to chcemy, żeby wyszło jak najlepiej, a niestety aplikacja się nas po prostu nie słucha.
6: 21.09.
5: Przechodzimy jeszcze w dół.
6: 23.09.
5: Przechodzimy jeszcze w dół, bo tych artykułów to już się trochę nazbierało. Nie wiem, dlaczego ona akurat w tym momencie chce bardzo, żebym czytał artykuły archiwalne, ale już jesteśmy na 30. O, na 3 października jesteśmy. O, są teksty. Właśnie. I to chciałem pokazać przede wszystkim, bo tu zaczynamy od czegoś takiego, co się nazywa na dziś.
6: 05 na dziś.
5: I to są artykuły z dzisiejszych wydań Gazety Wyborczej i z podległych jej odłamów, że się tak wyrażę. Tu mamy kilka artykułów i oczywiście możemy sobie, przesuwając standardowo palcem w lewo i w prawo, tym gestem takim doskonale znanym, przesuwać się po prostu po liście tych artykułów. I jeszcze dodam tyle, że kiedy aplikację byśmy uruchomili pierwszy raz danego dnia, dostaniemy informację, ile mamy nowych artykułów. Po prostu pojawi się taka informacja automatycznie przeczytana przez VoiceOvera. Teraz dokładnie nie pamiętam, jak ona brzmi, ale to będzie coś, zdaje się, na przykład, nie wiem, 7 nowych artykułów albo jakoś podobnie. W każdym razie mamy rubryczkę na dziś,
6: 05.10.2015 znak potoku duży format. Od bazaru do salonu reserwet. Jestem przeciwny, żeby...
5: Tak, i tu mamy od razu informację, z czego to jest, z jakiego to dodatku na przykład do gazety, czyli na przykład z dużego formatu.
6: Szaric. 05.10.2015 znak potoku magazyn świąteczny. Olga,
5: tak, z magazynu świątecznego, bo właśnie wspomniałem jeszcze o tym, że od czasu do czasu pojawiają się tu także materiały archiwalne. Nie tylko te najnowsze, ale też archiwalne. Dlatego, że po prostu twórcy tej aplikacji chcą nam przypomnieć jakieś ważne wydarzenie albo w kontekście jakiegoś wydarzenia te materiały są publikowane. Więc nie zawsze jest tak, że dostajemy same najnowsze artykuły, ale na pewno każdego dnia mamy co czytać. No to jest obiecujące. Tu mamy na przykład artykuł dotyczący książek pani Olgi Tokarczuk. Szaric. Przesuwamy 05. się dalej.
6: 10.2015 znak potoku Gazeta Wyborcza. Garnitury kontratęczowe, koszule. 53 lata temu ukazał się pierwszy singiel grupy THB Atlas. Jak w tym czasie wygląda...
5: Właśnie, na przykład mamy artykuł o Beatlesach i teraz ja za chwileczkę pokażę, jak wygląda ten artykuł i dlaczego uważam, że są pewne problemy z dostępnością. No już pierwszy problem z dostępnością mieliśmy okazję poznać przed momentem, aczkolwiek ten problem pojawił się dopiero teraz. Z aplikacji korzystam od kilku dni, ale to jest złośliwość rzeczy martwych. Mamy przycisk. Tu coś takiego, co nazywa się Share Icon. Ten przycisk umożliwia nam podzielenie się danym znaleziskiem w portalach społecznościowych, wysłanie tego jako link za pomocą wiadomości. Zresztą zaraz to pokażę. Mamy, powiedzmy, ten artykuł
6: 2015 znak potoku Gazeta Wyborcza, garnitury
5: o Beatlesach i Rolling Stonesach. Klikam teraz w ten przycisk, share icon.
6: Zaznacz, uwaga, cancel, przycisk.
5: I cóż my tu mamy?
6: Przycisk, mail, message, airdrop.
5: Tak, możemy włączyć funkcję airdrop, akurat mam to wyłączone w tym momencie. Mogę wysłać to w wiadomości, message, mail, mogę wysłać pocztą, Twitter, czyli udostępnić mogę to na Twittera. Mogę wrzucić to do notatek, przy czym do notatek wrzucam tylko tytuł i link, to nie wrzucam treści całego artykułu do notatki, nie ma tak dobrze. Ja to zaraz zresztą pokażę. O, proszę bardzo, wchodzę sobie w notatki.
6: Anuluj. Przycisk. Zachowaj. Garnitury kontratęczowe, koszule. HTTP. Ukośnik, ukośnik wyborcza. PL ukośnik 1.75248.433.2009. HTML. Bo równa się 1. Pole tekstowe.
5: Właśnie. I tylko to zachowuje się w notatkach. Ale może nam się to przydać w jakiś sposób, jeżeli ktoś miałby ochotę sobie pewne artykuły tak zachowywać na później.
6: Zachowaj. Anuluj.
5: Ja nie
6: przycisk.
5: Chcę zachowywać tego w notatce, więc wybieram anuluj. I od razu wyszedłem w tym momencie z tego menu udostępniania, ale to jest standardowe menu udostępniania. Tu z lokalizacją tej aplikacji coś jest nie tak, bo widocznie po prostu programista korzystał z jakiejś standardowej klasy gdzieś dostępnej, no i zapomniał języka przestawić na język polski. I dlatego tak to wyszło. Mam sobie taki artykuł i teraz no, domyślam się, że chciałbym sobie na przykład poczytać. Skupmy się na przykład na tych Beatlesach i Rolling Stonesach. Wchodzimy sobie w dany artykuł, po prostu stukając w niego dwukrotnie. Tak jak standardowo mamy listę, mamy jakieś obiekty i chcemy je uaktywniać w iOSie, stukamy sobie po prostu dwa razy palcem. Teraz mamy coś, co moim zdaniem jest zdecydowanie niefajne. Mamy tekst artykułu. Jest on podzielony na następujące sekcje. Przechodzę sobie do gdzieś tu, powiedzmy, lewego górnego rogu. Tak,
6: przycisk.
5: Mamy back icon, czyli przycisk do powrócenia, do powrotu, do przeniesienia się ponownie na listę artykułów, ale o tym opowiem później, bo do tego przycisku też wcale nie jest tak łatwo dojść za każdym razem. Ale skupmy się na tych elementach, które my tu mamy. Czyli mamy na przykład... No.
6: Powinien nagrać.
5: Poszukajmy sobie tego
6: garnitury,
5: tekstu.
6: Garnitury kontratęczowe,
5: właśnie,
6: koszule.
5: Garnitury
6: kontratęczowe koszule.
5: Kontratęczowe koszule. To jest tytuł tego artykułu. Przesuwając palec w prawą stronę, mamy coś takiego.
6: Córka Micka jak teraz wzajemnością zakochała się w synu Jochna Lennona. To chyba nieco kiczowate zakończenie najsłynniejszej rywalizacji w historii roka między THB Atlas a Rolling Stones.
5: Tak, to jest taki lead, czyli taka zajawka tego tekstu. Jakiś wyróżniony fragment, który ma nas, nie wiem, może zachęcić do lektury dalszej tego artykułu. Dalej mamy...
6: Bartosz Glarczyk.
5: Tu chyba powinno być Węglarczyk, ale w tym miejscu akurat dość często są problemy z polskimi literkami. Przesunąłem się znowu w prawo palcem, żeby dojść do tego. I teraz mamy kolejny element.
6: Beatlesi byli pierwsi. Cokolwiek twierdzą zwolennicy Stonesów, to by Atlasi byli pierwsi. Ja, członek klanu kamieniarzy, przyznaję to z bólem serca.
5: Przesuwam palcem roku w prawo.
6: Wegetowali. Szarejcon. Przycisk.
5: I właśnie to jest to, co mi się bardzo nie podoba w tej aplikacji. Bo jeżeli przesunę sobie palcem teraz w lewo, czyli będę chciał dojść do tego artykułu, do treści tego artykułu...
6: By Atlasi byli pierwsi. Cokolwiek twierdzą zwolennicy Stonesów, to by Atlasi byli pierwsi. Ja, członek klanu kamieniarzy, przyznaję to z bólem serca.
5: Załóżmy dwa palce, teraz dotknąłem dwoma palcami ekranu. A co się stanie, jak dotknę ponownie w celu wznowienia czytania?
6: Serca. Jesienią 1962 roku Stonesi ledwo wegetowali. Mick Jagger utrzymywał siebie i Kelly Harpsa ze stypendium studenckiego.
5: Tylko niestety problem będzie wtedy, jeżeli w trakcie czytania tego artykułu do nas ktoś zadzwoni. Nie będziemy w stanie prosto wrócić do tego miejsca, w którym skończyliśmy czytać. Ja to pokażę, bo już próbowałem. Na przykład możemy...
6: Język. Wybór tekstu. Złagodzenie dźwięku. Nagłówki.
5: Poruszać się za pomocą...
6: Wierszy. Wyrazy. Wierszy.
5: Wierszy. Więc teraz sobie przesuwam wiersz po wierszu. Tu te wiersze też są jakieś takie długie.
6: By Atlasi byli pierwsi. Jesienią 1900... Stonesi zostali właśnie... Któregoś dnia na... Jak Gerczu,
5: mam powiedzmy... Kate był w szoku i od tego momentu chcę czytać.
6: To był niespodziewany atak.
5: I teraz...
6: Opowiadał wiele lat później Richards.
5: Dwa palce w dół.
6: Że by Atlasi byli pierwsi. Cokolwiek twierdzą zwolennicy Stonesów, to by Atlasi byli pierwsi. Ja, członek...
5: I znowu wracam do lektury od samego początku tego artykułu, więc później, jeżeli ktoś na przykład by nam przerwał lekturę tego artykułu, no to już musielibyśmy ciągle tym palcem przesuwać wiersz po wierszu, wiersz po wierszu, wiersz po wierszu, wiersz po wierszu. Jeżeli to nas nie przeraża, albo do nas jakoś tak bardzo często ludzie nie dzwonią o określonych porach, no to możemy sobie z tej aplikacji z powodzeniem korzystać. Możemy sobie też ewentualnie te teksty gdzieś, powiedzmy, czy kopiować, czy otwierać je w jakiś inny sposób, jeżeli byśmy chcieli. Jest kilka możliwości na to, ale to już jest takie no, dość mocne kombinowanie. Przyjrzyjmy się jeszcze temu, co my tu mamy dodatkowo.
6: Share icon, przycisk.
5: Jest ten przycisk share icon, czyli to jest dokładnie to samo, co pokazywałem w głównym oknie programu. Załóżmy, zainteresował nas ten artykuł, chcemy go udostępnić na Facebooka, wysłać wiadomości, e-mail i tak dalej, i tak dalej. Jest to możliwe z tego poziomu. Przechodzimy sobie dalej.
6: Udostępnij.
5: Udostępnij to jest po prostu opis, który powinien być tam nieco wyżej.
6: Navigation font icon. Przycisk.
5: Mamy coś takiego. Navigation font icon.
6: Navigation share icon. Navigation font icon. Przycisk.
5: To jest ustawienie czcionek, niestety dla nas kompletnie niedostępne, ale też myślę, że i niespecjalnie przydatne. Być może osoby słabowidzące jakoś będą w stanie z tego skorzystać. Ja tylko po prostu za chwileczkę pokażę, o co tu chodzi.
6: Navigation share icon. Przycisk.
5: I kolejna ikona do współdzielenia materiału. To jest dokładnie to samo, co pokazywałem przed momentem. Te dwie ikony się niczym od siebie nie różnią. Wejdę teraz w ten navigation font icon.
6: Navigation font icon. Przycisk.
5: Tak.
6: 50%. Regulacja.
5: Otworzyło nam się takie wyskakujące okienko.
6: 50%. Regulacja.
5: I mamy
6: 50%. Wielka litera. 50%.
5: Coś takiego.
6: Regulacja.
5: 50%.
6: 50%.
5: Suwak, którego nie jestem w stanie zmienić w żaden sposób, ani przesuwając w lewo, ani w górę, ani w dół palcem.
6: Wielka litera. A. Wielka litera. A.
5: To mogę się domyślać, litera, że to
6: a.
5: jest
6: wielka litera,
5: jakieś...
6: 50%. Wielka litera. Wielka litera. A.
5: Jakaś zmiana rozmiaru czcionki, ale ani to nie jest przycisk, ani to nie jest nic z tego typu, więc... Też ciężko stwierdzić, cokolwiek to może być.
6: 0%. Regulacja.
5: 0%. I też nie bardzo wiem, co
6: 0%,
5: to jest.
6: 0%.
5: Bo to jest suwak,
6: ABC.
5: Którego też w żaden sposób nie mogę przesunąć. Jest jeszcze element ABC.
6: ABC. ABC. ABC. ABC.
5: No, który 0%. Też
6: regulacja.
5: Nic
6: ABC. ABC.
5: Nie
6: ABC,
5: daje.
6: ABC.
5: Więc szukam.
6: Dismiss pop-up.
5: W lewym górnym rogu tej ikonki. Dismiss pop-up. Stukam.
6: Garnitury kontratęczowe koszule.
5: I wychodzę z tego. Teraz kwestia też dość istotna, bo wspominałem, że wcale nie jest tak łatwo znaleźć ten przycisk do cofania się do listy artykułów. Nie działa gest potarcia dwoma palcami. Po zainstalowaniu aplikacji Clue zdarzyło się tak, że on mnie po prostu wyrzucił na ekran główny kilka razy ten gest. Teraz nie działa w ogóle. Załóżmy, że jestem
6: w
5: treści tego artykułu i teraz przesuwam palec w lewym górnym rogu, w lewy górny róg ekranu, żeby odnaleźć ten przycisk do wychodzenia.
6: Córka Micka,
5: i To wcale takie proste nie jest. Ale jest jeden sposób na to, żeby sobie ułatwić zadanie. Po prostu wystarczy przesunąć kilka razy palec w lewo,
6: garnitury kontratęczowe,
5: żeby dojść do tego tytułu artykułu, czyli garnitury kontratęczowe koszule. Z racji tego, że ten artykuł zrobiony jest tak, jak jest, to w tym momencie nie wymaga to od nas jakiegoś wielkiego zachodu, bo to wystarczy ze dwa albo ze trzy razy palcem przesunąć w lewą stronę. I teraz szukamy sobie w lewym górnym rogu
6: backlicon, przycisk.
5: Tego przycisku, który w tym momencie nam się całkiem fajnie pojawia. Back icon. Klikam dwa razy.
6: 05.10.2000.
5: Stukam dwa razy. Jest. Teraz jeszcze co do listy. Listę przesuwamy, tak jak wspomniałem, standardowymi gestami. Jednym palcem w lewo i w prawą stronę. Możemy też przesuwać o ekrany, o pewną tam zawartość tych, o pewną liczbę artykułów do przodu i do tyłu. Kiedy przesuniemy trzema palcami w górę?
6: Rów 7 to 9 of 101. Rów 8, rów 10 to 11 of 101. Plus network.
5: O, zero, przesunąłem.
6: Rów 15 to 17.
5: To przesuwamy się wstecz. Gdzieś tam do archiwum. Więc przesuńmy się jeszcze.
6: Rów 53. 25.09.2015. Gazeta Wyborcza. Irlandzkie zakonnice pogrzebały w szambie 800 dzieci.
5: No, taki dość makabryczny artykuł akurat się wylosował. Okej. Mamy coś takiego. I w tym momencie po prostu przechodzimy sobie też standardowo gestem w lewo i w prawo. Możemy sobie czyczytać różne
6: starsze szareicon
5: artykuły.
6: Zaznaczone. 25.09.2015 znak potoku nauka dla każdego. Wysoce. Skąd się biorą modelki i siatkarze? Nie ma wyższej nacji niż Holendrzy i niższej niż Pigmeje.
5: No właśnie. I tu możemy sobie też poczytać na przykład właśnie z tego dodatku. Nauka nie dla każdego. Skąd się biorą wysocy ludzie? I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie będę teraz czytał tych artykułów, bo raz, że prawa autorskie, a dwa, że to jest zadanie dla państwa. Jeżeli się aplikacja spodobała, to można sobie ją przetestować. Tym bardziej, że na chwilę obecną program jest darmowy, więc gdyby ktoś miał taką ochotę, to jest to jak najbardziej możliwe, wykonalne i bezproblemowe. Co będzie dalej z aplikacją Clue, która pisze się Clue? No, ciężko stwierdzić. Prawdopodobnie będzie ona jakoś tam w jakiś sposób płatna. Natomiast miejmy nadzieję, że opłata nie będzie wysoka. No i miejmy nadzieję, że dostępność zostanie poprawiona. Bo szczerze mówiąc, ja lubię długie artykuły. Ja lubię sobie poczytać, kiedy temat jest wyczerpany dość mocno, a nie tylko potraktowany tak bardzo, ale to bardzo pobieżnie, więc dlatego od razu się zainteresowałem tą aplikacją i dlatego dziś przedstawiłem ją na antenie Tyfloradia w kolejnym spotkaniu na żywo. I myślę, że to tak naprawdę wszystko, bo więcej, no cóż tu mówić, ta aplikacja jest na tyle prosta, że więcej nie warto o niej po prostu mówić i nie ma już czego nawet tam opisywać, no ale myślę, że tych kilka trików, które pokazałem, przydadzą się tym wszystkim, którzy mają nieco może mniejsze doświadczenie z voiceoverem i będą chcieli sobie mimo wszystko poczytać trochę różnych ciekawych artykułów. To tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę już na dziś, Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnym spotkaniu na antenie Tyfloradia. Trzymajcie się, cześć!
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Dzień dobry, Ala Witek z tej strony. Chciałabym zaprosić do wysłuchania mojego kolejnego podcastu. Dzisiaj zaproponuję przepis na ciasto meksykańskie. Spróbuję również pokazać, jak wykonać je w miarę prosty i bezpieczny sposób. Więc na początek zacznę może od tego, jakich składników potrzebujemy. 1,5 szklanki mąki, 1,5 szklanki cukru, 4 jajka, 7 łyżek wody, 3 łyżki kakao, 25 deka masła, 5 suszonych śliwek, 5 deko rodzynek, 5 deko orzechów, 2 gruszki, 2 jabłka, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia i 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. I przygotowujemy ciasto w następujący sposób. Na początek zaczniemy od rozmieszania pierwszych składników, to znaczy masła rozpuszczonego w rondelku. Wymieszamy je z cukrem, który dodajemy do ciasta, cukrem waniliowym i wodą oraz kakaem. Więc zacznę sobie przygotowywać składniki. Weźmiemy sobie 1 1/4 kostki masła, bo mniej więcej tak wagowo wychodzi, żeby było 25 dekagramów. Masło może być najzwyklejsze. Wstawimy sobie teraz na mały płomyk, żeby tłuszcz wolno się rozpuszczał, a nie rozpryskiwał się po całej kuchni. I powolutku rozpuszczamy. Możemy za ten czas sobie odmierzyć pozostałe składniki. Na przykład 1,5 szklanki cukru. Wsypujemy najpierw torebkę cukru waniliowego. Teraz odmierzę 1,5 szklanki zwykłego cukru. Warto sobie odmierzać nad jakimś większym naczyniem, bo nawet jeśli się troszeczkę cukru rozsypie, parę ziarenek ciastu więcej nie zaszkodzi, a my nie mamy sprzątania. Teraz rozejrzymy się za kakaem. Ja staram się do ciast dodawać kakao zwykłe, gorzkie, nie jakieś mieszanki kakao podobne, dlatego że przez dodawane do nich składniki ciasto może się okazać zbyt słodkie lub po prostu w ogóle nie wyjść. Mamy kakao. Tłuszcz się nam leciutko rozpuścił, więc możemy go na chwileczkę zostawić przed dodaniem pozostałych składników. 3 łyżki kakao. Teraz do rondelka z rozpuszczonym tłuszczem dodamy 7 łyżek wody. Nalewam z dzbanka oczywiście nad szklanką, żeby nie porozlewać. Dodaję tą wodę do masła. I teraz pora na składniki sypkie, które po dodaniu przez cały czas będziemy teraz gdzieś około 7 minut na małym palniku ze sobą mieszać. Musimy mieszać przez cały czas, ponieważ łatwo mogłoby się nam przypalić. I mieszamy. Mieszając staramy się zbierać z brzegów cukier do środka, żeby nie zostawał nam na brzegach i się nie przypalał. Mieszamy tak długo, żeby zagotowana w końcu masa miała jednolitą konsystencję. Najłatwiej będzie nam się zorientować, że wszystkie składniki dobrze się rozprowadziły, kiedy podczas mieszania nie będziemy słyszeć charakterystycznego chrzęstu cukru. Co jakiś czas zbieramy z brzegu łyżeczką. Minęło 7 minut, więc możemy już wyłączyć naszą masę. Nie słyszymy chrzęszczenia cukru, łyżeczka w garnku chodzi gładko, więc możemy spokojnie masę odstawić do ostudzenia i zająć się przygotowaniem pozostałych składników. Teraz może przejdziemy do owoców i bakalii. Zaczniemy może od orzeszków. Odważymy sobie na wstępie 5 dekagramów. Oczywiście może ich być troszeczkę więcej. Jeżeli ktoś na przykład, tak jak ja, bardzo lubi orzechy w cieście, to można dać troszeczkę więcej.
9: Zero. 20 grams. Zero.
8: Odważymy sobie włoskie orzechy.
9: Zero. 20 grams. 40 grams.
8: Dobrze. troszkę więcej.
9: 60 grams.
8: W porządku. Teraz możemy sobie orzeszki podruszyć na małe kawałki. Pamiętając jednocześnie o oddzielaniu bardzo zdrewniałych części, jeśli się trafią, żeby później nie zakłócały nam smaku ciasta. Zrobimy tak, żeby z każdej ćwiartki orzecha były przynajmniej trzy części, chyba że jest bardzo maleńka, wtedy możemy ją przełamać na pół. Teraz powinnam dodać rodzynki i suszone śliwki, ale ponieważ z uwagi na gust mojego małżonka suszone śliwki niestety nie są mile widziane w cieście, to dodam po prostu i bardzo tyle rodzynek. Wyrzucimy resztki z orzechów. I tak jak mówiłam, zamiast 5 deka rodzynek i 5 śliwek dodajemy po prostu całą 10-dekową paczkę rodzynek, co mniej więcej na to samo wychodzi. Teraz pokroimy gruszki i jabłuszka. Najpierw opłuczemy, ponieważ mimo że obieramy je ze skórki, tymi samymi dłońmi dotykamy skórki, jak i odsłoniętej części jabłka. W trakcie obierania z owoce muszą być przynajmniej dobrze opłukane. Najpierw zostaną obrane, a później pokrojone w cienką kostkę. Przed pokrojeniem z owoców oczywiście odsuwamy gniazda nasienne, tak aby nie zostały pestki, żadne ani wiórki. Przy wyborze owoców radziłabym zwrócić uwagę na to, żeby były twarde, ponieważ jeśli dodamy do ciasta zbyt miękkie owoce, one po prostu zupełnie się w środku rozwodnią i stracą swoją wyrazistość. Żeby było nam wygodnie, można owoc pokroić sobie na grube plastry. Później z plastrów odcinać pasy i te pasy ciąć na kosteczkę. Tak jest wygodniej, w miarę szybko można cały owoc skroić. A przy tym mamy kontrolę nad tym, czy wszystkie kawałki są w miarę równe. Jeśli wpadnie nam do ciasta jakiś grubszy kawałek, lepiej go od razu znaleźć. Po pierwsze, żeby podczas krojenia później o nim nie zapomnieć, a po drugie, żeby w mniejszej ilości kawałków po prostu łatwiej jest ten większy znaleźć od razu, niż przysypać go mniejszymi i później niepotrzebnie grzebać i szukać. W jabłkach również pamiętamy o usunięciu gniazd nasiennych i kroimy je mniej więcej na tej samej wielkości. Kawałki to gruszki. Owoce i warzywa i bakalie mamy w zasadzie gotowe. Więc można się zająć przygotowaniem reszty składników. Powoli możemy sobie przygotować jajka, ponieważ musimy oddzielić żółtka od białek. Jajka oczywiście najpierw sobie umyjemy. Jajka umyte. Możemy je sobie więc wbijać. Oczywiście uważamy, aby żółtko nie przedostało się nam do białka. Rozbijamy jajko na pół i z jednej połówki skorupki do drugiej przerzucamy żółtko. W międzyczasie wylewamy pozostałe w niej białko. I tak do chwili, aż w momencie, kiedy przerzucamy żółtko z jednej połówki do drugiej, czujemy, że nic lub prawie nic nie leje się nam po palcach, znaczy białka nie ma. Przytrafiło mi się właśnie coś, czego bardzo nie lubię. Całe żółtko wpadło mi do białek. Muszę je więc delikatnie wyjąć łyżeczką. Ponieważ jeśli zdarzy mi się jest rozpaprać, to nie ubije mi się później piana, albo nawet jeśli się ubije, to natychmiast opadnie. Żółtka mamy na dnie większego garnka. Teraz białka zostawimy na później do ubicia. Natomiast przygotujemy teraz ostatnią część produktów, jeżeli tak nazwę, sypki. Jedną i jedną drugą szklankę mąki pszennej. Przesypać. Zmieszam z łyżeczką proszku do pieczenia i z łyżeczką sody oczyszczonej. Teraz mieszamy wszystkie sypkie produkty delikatnie, tak żeby ich nie rozsypać. Dobrze. Teraz, kiedy są już wszystkie produkty gotowe, możemy je mieszać i ze sobą rozprowadzać. Na początek do jajek damy naszą przestudzoną masę. Możemy sobie ją delikatnie przed dodaniem przemieszać. Wlewamy ją do żółtek. Masa dobrze przełożona. Teraz lekko ją sobie rozmieszamy jajkami, łyżeczką. Dodamy mąkę rozmieszaną uprzednio z proszkiem i sodą. Mieszać mikserem, więc to taka wstępna zabawa tylko. Część naszej masy jest już wymiksowana. Dodamy do niej teraz pokrojone wcześniej owoce i przygotowane bakalie. Spróbujemy wymieszać całość. Trzeba to robić na dosyć wysokich obrotach, ponieważ masa jest dosyć gęsta.

0: marnotrawą. I delikatnie teraz wiążemy pianę z ciastem. Warto jest to zrobić starannie, tak aby piana dobrze się nam z ciastem wymieszała, żeby tworzyła w miarę jednolitą masę. Więc, ale trzeba też to robić uważnie i powoli, żeby po prostu jej nie rozbić z powrotem na wodę. Więc masa w garnku ma być dobrze rozmieszana, ale dobrze jest, jeśli podczas mieszania słyszymy taki charakterystyczny szum, jak przy dotykaniu piany z szamponu albo z płynu do kąpieli. Dobrze, ciasto jest gotowe. Możemy je więc przelewać do formy, przekładać. Ponieważ ciasto jest dosyć płynne, dobrze jest formę ustawić sobie wcześniej na blaszę, żeby później łatwiej móc nią manewrować bez obawy, że rozlejemy. Ale to już jak komu wygodnie. Pamiętamy o tym, aby wyczyścić garnek ciasta do reszty. Włożymy teraz nasze ciasto do piekarnika, mniej więcej na środku. Ustawiamy temperaturę na 180 stopni i pieczemy przez 45 minut, po czym robimy test suchego patyczka. Jeśli patyczek jest mokry, to wiadomo, pieczemy jeszcze przez jakiś czas, co kilka minut sprawdzając, czy ciasto jest już należycie wypieczone. Zatem tak, powtórzę jeszcze raz wszystkie składniki, które są nam potrzebne do przygotowania ciasta. 1 1/2 szklanki mąki, 1 1/2 szklanki cukru, cukier waniliowy, 4 jajka, 25 dekagramów masła, 3 łyżki kakao, 7 łyżek wody, łyżeczka proszku do pieczenia, łyżeczka sody oczyszczonej, 5 deko rodzynek, 5 deko suszonych śliwek, 2 gruszki, 2 jabłka i 5 deko orzechów. I jeśli ciasto mamy już gotowe, możemy je sobie ozdobić na wierzchu polewą, lukrem, czym się komu podoba. Więc jeśli mają Państwo ochotę na ciasto meksykańskie, to serdecznie zapraszam do przygotowania i życzę smacznego. Ewentualne pytania proszę kierować do mnie na Skype. Mój nick to Luftilka. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym Tyflo Podcaście.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
3: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Oj, nie mają letko chłopaki z telewizji, o tym właśnie śpiewał Norbi i jeszcze towarzyszyli mu Maciej Orłoś i Marek Sierocki.
5: Tak, Maciej Orłoś już no poza telewizją w tym takim tradycyjnym rozumieniu, bo no ta piosenka powstała jakieś 20 lat temu, kiedy tak był jest gwiazdą TVP. Marek Sierocki, jak wiemy, wciąż tam jest, co więcej, jego kariera jakoby nabrała rozpędu i to nawet dobrze się złożyło, że ten utwór się dzisiaj pojawił właśnie z udziałem Marka Sierockiego.
4: Bo dziś będzie bardzo telewizyjnie.
5: Tak, ale mam na myśli konkretnie postać Marka Sierockiego, do którego jeszcze dziś przecież nawiążemy w pierwszym wejściu, być może niektórzy się domyślają, w jakim kontekście. Za chwilę rozszerzymy to, no, ale najpierw się przywitamy i zapowiemy, czego możecie się dzisiaj spodziewać.
4: Tak jest, bo to kolejne wydanie programu RTV, wydanie numer 152. To już coraz więcej na liczniku, a jeszcze więcej będzie. Witamy Was bardzo serdecznie, Milena Wiśniewska.
5: I Michał Dziwisz.
4: No i tak, dziś będzie o radiu, będzie o telewizji. Swoją drogą

0: Jeżeli już same gwiazdy telewizyjne o tej telewizji wcale się nie wypowiadają w taki pozytywny sposób, jeszcze nawiązuje do tej piosenki niemaletko, jak to w refrenie zaśpiewały panie, no to już rzeczywiście chyba coś jest nie tak. A dziś rzeczywiście poświęcimy telewizji sporą część naszego programu, ale o radio chyba też gdzieś tam zahaczymy, prawda?
1: Tak, radio pojawi się na koniec, radio w kontekście lokalnym, ale rzeczywiście przewaga informacji, no to będą wieści telewizyjne i dzisiejszy program zapowiada się dosyć obszernie. Możemy to już zapowiedzieć, za chwilę się wytłumaczymy, dlaczego tak się konkretnie wydarzy, ale to jeszcze nie róbmy spoilerów. Natomiast taki jeszcze jeden powód, dla którego sporo informacji się dziś pojawi, jest taki, to już możemy od razu zapowiedzieć, że za tydzień nasz program się nie może pojawić. Wrócimy do Was za dwa tygodnie. Myślę, że już można to przewidzieć, że rzeczywiście do tego czasu się sporo informacji uzbiera, ale za tydzień akurat tak się złożyło, że po prostu programu nie możemy poprowadzić. Nie mamy też możliwości, żeby go wcześniej nagrać. Tak więc dzisiaj postaramy się opowiedzieć Wam o tym, co przez te dwa najbliższe tygodnie stacje telewizyjne i radiowe, no przede wszystkim właśnie telewizyjne, będą miały dla Was premierowo. No i będzie taki jeden ważny news, ważny temat, który zdominuje ten program, nie oszukujmy się, myślę, że...
0: I to jest swój temat.
1: Myślę, że możesz przystąpić do prezentacji pliku dźwiękowego i wtedy już wszystko będzie jasne.

0: Czy trzeba coś jeszcze więcej wyjaśniać? No myślę, że nie.
1: To już, kochani, to już maj. Tak, i wtedy przyszedł maj, zamieszał w moim sercu i w muzycznym świecie. Tak więc, słuchajcie, jeżeli was nie interesuje temat Eurowizji, to możecie przyjść za 3 godziny, to może skończymy do tego czasu. Nie, może jeszcze źle nie będzie, natomiast...
0: Bez przesady.
1: Natomiast rzeczywiście ten temat będzie bardzo rozwinięty, ja się muszę wytłumaczyć, bo rzeczywiście był on u nas z reguły dosyć rozwinięty i sporo o tym mówiliśmy, ja głównie mówiłam. Natomiast ja przeżyłam taką przemianę, bo to będzie dosyć długie zdanie. Z człowieka, który gdzieś tam przed Eurowizją przez kilka lat zapoznawał się z tą listą piosenek, a w ogóle najchętniej to by się nie zapoznawał, bo by tylko włączył ten koncert, żeby sobie nie robić niespodzianki. Przez człowieka, który w zeszłym roku gdzieś tam co parę tygodni ogarniał, jakie nowe piosenki się pojawiły, ale też nie był jakoś super zaangażowany w proces ich selekcji i tak dalej, i ewentualnie może nieco bardziej śledził niektóre próby w tym tygodniu finałowym, przemieniłam się w człowieka, który zaczyna śledzić preselekcje w poszczególnych państwach. Jeszcze nie oglądałam w tym roku wszystkiego, ale kilka mi się zdarzyło. W człowieka, który w obecnym tygodniu ogarnia, co się tam dzieje na próbach. Który oglądał tak zwane pre-parties, bo po sezonie preselekcyjnym są też organizowane takie imprezy promocyjne, na które artyści eurowizyjni mogą jeździć lub nie, więc one mają różny skład, są w różnych miastach. W tym roku mieliśmy takie imprezy w Barcelonie, w Londynie, w Tel Awiwie, w Amsterdamie i w Madrycie. Christian Ochman, już mogę powiedzieć, był na wszystkich z wyjątkiem Barcelony, ale tam najmniej wykonawców było, więc chyba żadna strata. Także ja to wszystko oglądałam, co się dało, poza Londynem, który w sumie nie miał oficjalnego streamu, ale tam ludzie wrzucali jakieś nagrania na Twittera, ja wszystko widziałam.
0: Czy to już jest ten moment, w którym możesz sobie podać rękę z naszym, mam nadzieję, że jeszcze cały czas stałym słuchaczem Krzysztofem, który też, no jak wiemy, jest miłośnikiem Eurowizji. Pozdrawiamy z tego miejsca swoją drogą.
1: Myślę, że sporo mi brakuje. No, nigdy nie będę w stanie się zafascynować tą stroną wizualną z uwagi na to, że nie widzę, a fani Eurowizji to jeszcze zawsze jest, wiesz, a pocztówki to w tym roku wyglądają tak i tak. No to nie, to mi kompletnie odpada, więc jeszcze to nie jest ten etap. Wracając do tego, co oglądałam, oglądałam Eurovision House Parties, czyli takie imprezy, takie wydarzenia wrzucane na YouTube'a. Trudno to w zasadzie określić jednym słowem. One mają swoje źródło gdzieś tam w pandemii, bo chodziło o to, żeby artyści się prezentowali w domowym zaciszu, to się jest wrzucane na główny kanał Eurowizji i mieliśmy 3 właśnie takie bloki wykonań. Christian tam też nagrał swoją wersję River i angielską wersję piosenki Światłocienie, ale ona akurat została wrzucona w osobnym pliku, bo tam jeszcze wszystkie te wykonania nie pomieściły w tych oficjalnych blokach. Także dzięki temu wszystko wiem. Wiem, kto jak śpiewa przede wszystkim, bo to wiecie, studyjna wersja, no to tam nie zawsze mówię wszystko. Także wiem, czego się można po kim spodziewać. Kto jest faworytem, co, jak, dlaczego, dlaczego nie, o co są dramy, czytam komentarze. Ja w zasadzie nie wiem dlaczego, bo właściwie przecież mogłabym włączyć te piosenki, bym wiedziała, co mi się podoba, do tego, co by mi się podoba, wracałabym częściej, by na to samo wyszło, ale jakoś tak już mam, że jak już się w coś zaangażuję, to w pełni i mnie to po prostu wciągnęło. Bo Eurowizja nie jest już, a przynajmniej w znacznej części nie jest, tak jak była w latach 2000 tak zwanych, wyłącznie festiwalem kiczu, tylko myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie tutaj muzycznie, nie musi nam się wszystko podobać, a mam nadzieję, że się o tym przekonacie w dalszej części naszego programu. A więc wszystko oficjalnie będzie się rozgrywało w przyszłym tygodniu. 10 i 12 maja, czyli we wtorek i w czwartek mamy koncerty półfinałowe, w sobotę 12 maja mamy koncert finałowy. Eurowizja w tym roku odbywa się we Włoszech, w Turynie, przypomnijmy, za sprawą zeszłorocznego zwycięstwa zespołu Måneskin. No i jak to zwykle Eurowizja ma swoje hasło, swój slogan. W tym roku to jest Sound of Beauty, czyli dźwięk piękna. Mnie się bardziej logiczne by wydawało piękno dźwięku i w sobie wszyscy tak mówią, no ale okej, tak mają.
0: Tak sobie wymyślili, wybrali. No to niech mają.
1: Tak. Transmisje, już powiem to na początku, żeby potem nie zapomnieć o najważniejszym. Transmisje będą się rozpoczynały o godzinie 21:00. Będzie je pokazywała telewizyjna jedynka, telewizja Polonia. No jeżeli ktoś nie lubi wersji z polskim komentarzem, no to również na YouTubie Eurowizyjnym oczywiście można to oglądać, no ale wtedy będziemy słyszeli no piosenki same i to, co mają do powiedzenia prowadzący. A oni przecież między utworami się nie odzywają, więc nie będziemy mieć tego wprowadzenia do tego, kto się zaprezentuje na scenę na scenie i na co można zwrócić uwagę. W konkursie zaprezentuje się państw 40. Miało być ich o jedno więcej. No, możecie się już domyślać, kogo zabraknie. Tak, zabraknie Rosji. W zasadzie dzień po tym, kiedy rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, kraj ten został zdyskwalifikowany przez Europejską Unię Nadawców z Eurowizji, a potem sam się obraził i się w ogóle wypisał z Europejskiej Unii Nadawców. No, w zasadzie nie kraj, a nadawcy, no bo to nadawcy publiczni formalnie uczestniczą w konkursie. Także teraz Rosja nie ma żadnego członka Europejskiej Unii Nadawców, co za tym idzie, prawdopodobnie dopóki się tam nie zmieni sytuacja polityczna, czyli nie wiadomo do kiedy, nie zobaczymy Rosji ani w Eurowizji, ani Eurowizji Junior, ani żadnym podobnym wydarzeniu organizowanym przez EBU, no bo oni są obrażeni, twierdzi, że to w zasadzie zawsze był konkurs polityczny, tam Dżamala wygrywała, politycznie uwikłana ich zdaniem i tak dalej, i tak dalej. Ciekawostka. Rosja nie zdążyła ogłosić swojego reprezentanta, były plotki, kto ma nim być, padały różne nazwiska, w tym nazwisko jakiejś bardzo młodej, jeszcze nieznanej wokalistki, mocno niedowidzącej. No i już tam oni ją tak reklamują, tak mówią o niej, że ponieważ nie widzi, to się jej może uczyć z nut i tak dalej, i tak dalej. Także no może to kolejny plus Rosji, że nam ucieknie gdzieś tam takie właśnie gadanie i budowanie fałszywego wizerunku odnośnie osób niewidomych i tego, czy w ogóle mogą czytać nuty, czy nie, bo to jest bardziej złożony temat. Jak wiemy. No ale nie wiem, może by się dobrze zaprezentowała. Trudno stwierdzić, jak sądzę, nie ma to dla nas większego znaczenia, bo po prostu no bo i tak, kraj nie powinien rywalizować.
0: I tak nie wystąpi i tak. Więc.
1: Tak jest. Natomiast względem zeszłego roku powraca Armenia, która z uwagi na sytuację polityczną musiała się rok temu wycofać, i wraca Czarnogóra, której też nie było od 2019 roku. Nie ma wciąż Białorusi, bo oni też tam są już wypisani z Europejskiej Unii Nadawców, to już w zeszłym roku się wydarzyło. Ciekawą sprawą są również prowadzący, ponieważ no, oprócz jakiegoś prezentera z włoskiej telewizji, wśród prowadzących znajdzie się Laura Pausini oraz Mika, drodzy Państwo. Tak, będzie Mika, ten co go znacie, co śpiewa.
0: Relax, i
1: będzie,
0: take it easy.
1: Tak, i będzie również śpiewał, o czym powiemy za chwilę. No i wspomniałam o tym, że to wszystko oficjalnie dla widzów właściwie, takich mniej zaangażowanych, którzy po prostu sobie chcą obejrzeć koncerty, to się zacznie we wtorek, ale dla szaleńców, fanów bardziej zaangażowanych, jako taka Eurowizja rozpoczęła się już w zeszłą sobotę, bo od wtedy trwają próby. Tutaj też są istotne zmiany z perspektywy fanowskiej, ponieważ w tym roku no po pierwsze Europejska Unia Nadawców, to ona decydowała o tym, kto otrzymuje akredytację dziennikarską. W poprzednich latach to byli konkretnie nadawcy. I Europejska Unia Nadawców stwierdziła, że będzie bardziej stawiała na jakieś portale z dużymi zasięgami, portale ogólnotematyczne i też media włoskie, a niekoniecznie na mniejsze portale typowo eurowizyjne z różnych krajów. No co jest gdzieś tam niekorzystne i fanom się oczywiście bardzo nie spodobało. Niemniej i tak Polska ekipa jest dosyć liczna. Jak nie tą, to inną drogą gdzieś tam we współpracy z kimś się udało tym ludziom, którzy znają się na tej Eurowizji, na nią dotrzeć i ją relacjonować. Także jeżeli chcecie poszerzać swoje zainteresowania, to macie mnóstwo źródeł. Macie portal Eurowizja.org, macie dziennik eurowizyjny, który ja bardzo śledzę. Macie Dobry Wieczór Europo, macie Let's Talk About ESC. Więc polecam im tam wszystkim dać lajki, suby i co tam jeszcze. No bo też jak będziecie budować za tą sprawą ich zasięgi, to w przyszłych latach może być łatwiej im przemówić do Europejskiej Unii Nadawców, że jednak zasługują na tę akredytację. A powiedzmy sobie szczerze, oni wiedzą więcej o Eurowizji niż tam, wiecie, akredytację ma jakieś tam chyba Radio SK, no to przeprowadzą jakieś wywiady, no ale nie oszukujmy się, dla fanów to jest po prostu mniej atrakcyjne. No i zmiana jest też taka, że inaczej. Jest tak, jak było w poprzednich latach, że wykonawcy mają do dyspozycji dwie tury prób technicznych, przy czym w poprzednich latach już pierwsza tura była transmitowana, była dostępna dla dziennikarzy obecnych w centrum prasowym lub centrum prasowym online. W tym roku ta pierwsza tura prób nie była dostępna dla dziennikarzy, jedynie co były publikowane z niej zdjęcia oraz fragmenty na TikToku. Ja do tego celu zainstalowałam TikToka, ale to absolutnie nic nie dawało, bo jeszcze dla nas niewidomych to już zupełnie o niczym nie informuje. Jakieś tam krótkie takie przebitki ze sceny, rozmowy z wykonawcą.
0: Dostępność w ogóle, dostępność TikToka też jest...
1: Tak, wiesz, ja po prostu klikałam w linki, które ktoś wrzucał i tylko tego, bo już tam nikt w ogóle nie rozumiem tej aplikacji kompletnie. Więc w tych TikTokach to tylko takie właśnie przebitki ze sceny i rozmowy. Jak ci się podobała próba, super, super. No, jakby tyle z tego wynikało. No ale więc fani oczywiście niezadowoleni, bo gdzieś tam ominęło ich to, do czego mieli dostęp przez wiele lat. No ale dla artystów to oczywiście lepiej, bo mieli tę pierwszą turę po to, żeby się spokojnie oswoić ze sceną, jeszcze bez takiej oceny publiczności i dziennikarzy. I te próby miały miejsce od soboty do wtorku, natomiast od środy odbywała się druga tura prób technicznych, już dostępna dla dziennikarzy z Centrum Prasowego, przy czym dziennikarze mogą nam relacjonować te próby, ale nie mogą pokazywać, co się dzieje. Oni to wszystko widzą na ekranach w Centrum Prasowym, nie mogą nam tego pokazywać, mogą nam o tym opowiadać. Więc jeżeli oglądacie relacje z prób prowadzone przez właśnie eurowizyjnych dziennikarzy, to tak naprawdę nie ma zbyt dużego znaczenia, czy widzicie, czy nie, bo i tak nawet osoby widzące tego nie zobaczą. No oczywiście ci dziennikarze nie są tak uczuleni, żeby, wiecie, dokładnie deskrybować, co się tam dzieje, ale jest, gdzieś tam mniej więcej jesteśmy na równym poziomie, bo oni też po prostu mogą tylko opisywać to, co się tam dzieje. My słyszymy oczywiście dźwięk ze sceny, także to jest akurat fajnie czasami być na równi, prawda, w jakiejś sytuacji.
0: Oczywiście.
1: No i publikowane są już na YouTubie fragmenty właśnie ze sceny, takie tam kilkudziesięciosekundowe, więc już też się z czymś można zapoznać. Zadam takie pytanie, które się pozornie będzie wydawało nie na temat. Powiedz mi, Michale, jak tam dzisiaj u ciebie pogoda, jak tam słoneczko?
0: Wiesz co? Na chwilę obecną średnio.
1: A to widzisz tak jak w Turynie. Już tłumaczę, o co chodzi. To taka rzeczywiście już drama dla tych, którzy śledzą temat. Otóż kiedy rozpoczęła się seria prób technicznych, pojawiła się informacja, że jeden z ważniejszych elementów sceny, czyli takie, jak to się nazywa, kinetyczne słońce, nie każcie mi tego opisywać, że to się zepsuło, bo to jest jakaś taka struktura, która miała się obracać, bo ona ma dwie strony, jedną z reflektorami i jedną z LEDami. I zależnie od tego, co pasuje danej delegacji do wizualizacji, to się miało obracać. Już oczywiście fani patrzyli na te zdjęcia, się denerwowali, jak to wszystko źle wygląda z tym słońcem. Chociaż tak naprawdę nie ma ostatecznej pewności, że to się zepsuło, bo prawdopodobnie to jednak działa. Tylko że zajmowałoby zbyt wiele czasu obracanie tego słońca dłużej niż trwa przerwa pomiędzy poszczególnymi piosenkami i wyemitowanie pocztówki. Dlatego oni stwierdzili, że jednak nie będą tego obracać, mimo że delegacje wcześniej się nastawiły na to, że to będzie obracane i pod to sobie zaplanowały wizualizację. Ale oni tak stwierdzili, że żeby wszyscy mieli równe szanse, no właśnie one nie są równe w tym kontekście, to nie będą tego obracać i wybrali po prostu jedną, chyba tę reflektorową stronę słońca, prawdopodobnie dlatego, że akurat wybrało ją więcej delegacji. Także no, taka to jest drama i po prostu problemy trochę z komunikacją też ze strony telewizji RAI włoskiej i Europejskiej Unii Nadawców, która wystosowuje oświadczenia, że wszystko jest w sumie spoko. Tam oczywiście jakiś hejt już się im dostał. No, hejt nigdy nie jest dobry, więc oni też no, krytykują to mocno, żeby aż to nie szło w tę stronę. Ale no, to są istotne problemy z komunikacją i naprawdę takie rzeczy można było zaplanować wcześniej. Jak widać, no przedobrzyli po prostu, bo zrobiliby jakąś prostszą scenę, to nie byłoby teraz kombinowania i wszyscy byliby zadowoleni, że mogą zrealizować swoje plany, bo tak to zawsze pozostanie jakiś tam niedosyt. Natomiast myślę, że dla widzów oglądających to w telewizji, nie tyle myślę, ile bazuję na relacjach dziennikarzy już Centrum Prasowego, to chyba nie będzie miało takiego znaczenia. To po prostu już fani będą wiedzieli, na co zwracać uwagę. Chociaż się może tam zdarzyć, że jakieś wizualizacje będą przysłonięte troszkę, ale no też te próby na pewno służyły temu, żeby w jakiś sposób jeszcze naprawić to i dostosować do tych warunków, które mamy. Także taka prawda była drama związana ze słońcem. No właśnie, powiedzieliśmy o tym, jaką oprawę będą miały te koncerty. Wrócimy jeszcze do tego, no ale najważniejsza rzecz, w zasadzie dwie najważniejsze. Jedna to taka, jak nasz reprezentant sobie radzi, druga to taka, jakich będzie miał konkurentów. To może zacznijmy od tej drugiej, żebyśmy mieli pełen obraz i my przygotowaliśmy teraz dla was taki segment audycji, który niestety nie będzie mógł się pojawić w naszej wersji naszego programu dostępnej w Tyflo Podcaście i na YouTubie z uwagi na prawa autorskie, ponieważ tak samo jak to było w przypadku Eurowizji Junior i w przypadku preselekcji naszych, czyli To Bije Serce Europy, zaprezentujemy wam skrót piosenek, jak to się mówi w języku angielskim, recap, i będziemy w jego trakcie sobie gadać, także nie wiem, czy jakoś usłyszycie super dużo, natomiast będziemy się z wami dzielić naszymi refleksjami, tym, co wiemy, gdzie jest jakaś drama, kto umie śpiewać, kto nie umie i tak dalej. Natomiast to nie będą piosenki, które pójdą jednym ciągiem, ponieważ no już znana jest kolejność występów. Kolejność występów ustalana jest poniekąd na drodze losowania, to znaczy losowany jest półfinał i połówka dla danego kraju, a później w oparciu o to organizatorzy tworzą całą kolejność, aby piosenki były zróżnicowane, no i też właśnie kwestia jest tych stagingów, tej oprawy scenicznej, że jak ktoś ma jakąś bardziej skomplikowaną, to żeby na przykład było trochę więcej czasu, więc żeby to się pojawiło po jakiejś tam rozmowie z uczestnikami, żeby było więcej czasu, aby to wszystko przygotować, i w oparciu o te elementy została stworzona kolejność, a więc wiemy już dokładnie, kto w jakiej kolejności wystąpi w pierwszym półfinale we wtorek, wiemy, kto w jakiej kolejności wystąpi w drugim półfinale w czwartek, no i jeszcze jak zwykle jest grono tak zwanych automatycznych finalistów. Czyli, jak to nam zawsze mówił pan Artur Orzech, to są ci, którzy, te kraje, które brały czynny udział w tworzeniu Eurowizji, tak naprawdę to są chyba te kraje, które płacą największe składki do EBU. Zawsze to jest Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Niemcy i Włochy plus gospodarz. W tym roku gospodarzem są Włochy, więc
0: pięciu
1: tych, tych automatycznych finalistów mamy automatycznie mniej. O tak. A więc zaczniemy sobie od pierwszego półfinału i w ten oto sposób ujawni nam się tutaj w trakcie, gdzie wystąpi, w jakiej kolejności Krystian Ochman, ale na pewno te informacje jeszcze później powtórzę, tak aby była ona jasna również dla słuchaczy Tyflo Podcastu.
0: A ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli z jakiegoś powodu na przykład będziecie chcieli sobie posłuchać tego fragmentu raz jeszcze, to spokojnie, on będzie do odtworzenia, ale, i to też taka uwaga dla naszych tyflopodcastowych słuchaczy, skorzystajcie z naszej audycji w serwisie Mixcloud. Tam znajdziecie ten materiał i będziecie mogli go sobie w całości z wszelkiego rodzaju muzycznymi wstawkami posłuchać. No to co, zaczynamy?
1: Tak jest, zaczynamy. To są skróty, które pochodzą z oficjalnego kanału konkursu piosenki Eurowizji, jeżeli chodzi o pierwszy i drugi półfinał, a jeżeli chodzi o Big Five, to posłużyliśmy się skrótem dokonanym przez portal Misja Eurowizja. Wracamy zatem do naszych słuchaczy Tyflo Podcastu. Możemy to podsumować z naszej perspektywy. Jakie piosenki tobie najbardziej przypadły do gustu?
0: No ja tak jak już mówiłem, no Guilty Pleasure to jest zdecydowanie ta piosenka, na którą ja bym stawiał.
1: To jest twoją Guilty Pleasure.
0: Tak, tak, dokładnie. I tutaj mimo tego, że tak jak wspominałaś, niewielu na nią stawia, ja jednak mimo wszystko będę głosował i miał nadzieję.
1: Nie będziesz głosował, bo jest w pierwszym półfinale, a my możemy tylko głosować na co w drugim, bardzo mi jest przykro. Chyba, że się dostanie do finału, to wtedy niezależnie od naszego awansu możemy głosować.
0: No właśnie.
1: Ale nie, na Mię nie zagłosujemy niestety.
0: No szkoda.
1: Podobnie jak ja nie zagłosuję na Monikę Liu z Litwy, która śpiewa we wtorek, ale zagłosuję w czwartek na Konstrakte z Serbii, bo to są chyba takie moje największe faworytki, oczywiście oprócz Ochmana, ale do niego jeszcze przejdziemy. Ale mam kilka innych takich piosenek, które są spoko, jak Holandia, jak Islandia, jak Portugalia, jak Grecja, jak nawet ta Słowenia, Chorwacja, którym właśnie życzę awansu, bo podoba mi się, że rzeczy w takiej stylistyce się pojawiają, no ale wiem też, że awansuje Norwegia, na co się tutaj będziemy oszukiwać. Natomiast jeżeli chodzi... Tak? Chciałeś coś dodać?
0: Bo nie, widzę, że... nie.
1: Okej. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o faworytów, no tutaj wspominałam o tym w czasie recapu właśnie, jeżeli chodzi o to, kto jest typowany do zwycięstwa, no to na pierwszym miejscu jest Ukraina, która ma ponad 40% u bukmacherów. No, moim zdaniem, gdyby nie wojna, to ten utwór by nie był tak typowany. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Czy w tym momencie on ma szansę wygrać? Proszę wybaczyć, ale wojna chyba już trochę ludziom spowszedniała. Gdyby Eurowizja była w lutym albo w marcu, to mogłoby mieć to większy wpływ.
0: Ale wiesz co, na sentymencie i na emocjach jednak myślę, że można tu jeszcze coś ugrać. I jeżeli nawet nie wygra, to podejrzewam, że będzie dość wysoko.
1: no jest to prawdopodobne. Na drugim miejscu, na etapie, na którym się zatrzymałam, byli Włosi, ale myślę, że po dzisiejszej próbie to może spaść. Trzecie miejsce to chyba była Szwecja, no to też się już na ten temat wypowiedziałam, to może być zwycięstwo, ale kurczę, mieliśmy już Eurowizję w Szwecji tyle razy ostatnio, tam z 5 czy 6 lat temu. Fajnie byłoby, jakby jakiś kraj zorganizował, który jeszcze nie miał tej okazji, na przykład my. Hiszpania też nie organizowała przez lata, więc może im się to znowu uda. Wielka Brytania jest w czołówce. My na etapie, na którym się zatrzymałam, byliśmy na miejscu 7. Jakoś tak się wymieniamy tymi miejscami z wilczkami z Norwegii ciągle. Także no, ale wiecie, to o niczym jeszcze nie świadczy, absolutnie. Spokojnie jesteśmy wciąż w tym gronie faworytów, bo chyba nigdy nie byliśmy u bukmacherów tak wysoko. Nawet Michał Szpak, który zajął 8 miejsce ostatecznie, nie był typowany do tego 8. A skoro my jesteśmy teraz na 7, no to kto wie, wszystko jest przed nami. No i właśnie, jak tam nasz Christian Ochman. No więc to, o co nie musimy się absolutnie martwić, to jest wokal, bo on jest zawsze świetny. To, o co ludzie się bardzo martwili, to jest prezentacja sceniczna, która na preselekcjach nie odpowiadała ich oczekiwaniom. Natomiast były zapowiedzi, że to zostanie poprawione. Za naszą prezentację odpowiada w tym roku 2 reżyserów. To jest Mikołaj Dobrowolski, który reżyserował występy Donatana i Kleo, Moniki Kuszyńskiej oraz zeszłoroczny występ Rafała Brzozowskiego. A drugi reżyser to jest Tomasz Klimek. Jeszcze nie ma doświadczenia eurowizyjnego, ale reżyseruje jakieś tam ważne koncerty w TVP. Ciekawostka prywatna, to jest pierwszy mąż obecnej żony prezesa Jacka. Rozumiecie wszystko. Także zostaje w rodzinie. No i dopiero wczoraj mieliśmy próbę taką, którą mogli skomentować dziennikarze, bo po tych pierwszych próbach mieliśmy jakieś tam zdjęcia, TikToki, one mówiły bardzo niewiele. To, co ludzi też mocno niepokoiło, to, że już się dowiedzieliśmy, iż za ten występ odpowiada Agustin Egurola i że pojawią się tam tancerki. No a taniec jako taki chyba nie bardzo pasuje do tego klimatu. To my nawet to wiemy, mimo że nie widzimy, że tak jakoś to się nie zgrywa. Natomiast te tancerki tam rzeczywiście są, ale w takiej nietypowej roli. Ja się nie czuję kompetentna do opisania tego naszego stagingu, ale z tego, co wiem, to on rzeczywiście zrobił na ludziach wrażenie. Są tam jakieś takie efekty deszczu, wody. Te tancerki są jak takie bardziej zjawy, coś w tym rodzaju, które otaczają Christiana tam, któraś go popycha w pewnym momencie. Więc to jest rzeczywiście zrobione tak z pomysłem, niestandardowo, co polskiej delegacji się nie zdarzało chyba nigdy. Można to lubić, można nie, ale jest na to jakiś pomysł, który przykuje uwagę widza. Także no, wydaje mi się, że aż tak bardzo się martwić nie ma o co. Jest też taki moment, który u wszystkich widzów w Centrum Prasowym spowodował jakieś takie drgnienie, bo jest właśnie efekt burzy, czegoś w tym rodzaju, trzęsącego się ekranu, więc to robi wrażenie w porównaniu do strony wizualnej innych występów. Także fajnie, że o to też zadbaliśmy i zarówno pod kątem piosenki, jak i stagingu nie mamy się czego wstydzić, absolutnie. Wiem, pojawia się zawsze określenie pompowania tego balonika nieszczęsnego, prawda? Czyli tworzenia apetytów na zwycięstwo. No, z tym oczywiście zawsze warto być ostrożnym, bo lepiej się zaskoczyć miło niż
0: ale
1: odwrotnie.
0: Ale 7 miejsce gdzieś tam powiedzmy szacowane na razie, tak. No to nie jest...
1: Czyli nawet powtórzenie sukcesu ich troje,
0: tak,
1: bo byli na 7.
0: No to nie jest powiedzmy jedno z ostatnich, więc jeżeli i tak by to się utrzymało, no to może być tylko lepiej.
1: Jak najbardziej, więc absolutnie nie mamy co mieć pretensji do nikogo, bo zostało zrobione to wszystko, co mogło być zrobione. Mamy dobrego reprezentanta, który z uwagi na swój kraj urodzenia mówi dobrze po angielsku, to też mu pozwala się dobrze odnajdować w wywiadach, także no naprawdę, naprawdę fajnie. Odchodząc już na razie od tematu uczestników, no bo występy to nie jest wszystko, co się pojawi w koncertach, będą też tak zwane interval acts, czyli to, co się pojawia pomiędzy w czasie głosowania. No i tak oto w pierwszym półfinale między innymi wystąpi Benny Benassi, w drugim ma się odbyć, zdaje się, premiera wspólnej piosenki prowadzących Laury Pausini z Mikim. Z Miką on z kolei sam ma zaśpiewać bodajże w finale. Będzie Måneskin, z którym też była drama, bo pojawiła się jakaś plota, że oni nie wystąpią na żywo, tylko że będą mieć specjalnie przygotowany występ z Los Angeles, gdzie pracują nad nową płytą. Już oczywiście wszyscy zły Måneskin, on konkurs im tyle dał, a oni się wypinają na konkurs, ale to się okazał jakiś fake, więc no widzicie, nie zawsze warto ufać w to, co się gdzieś tam w internecie widzi, bo informacje bywają niepotwierdzone. I ma być również Gigiola Cinquetti. Proszę wybaczyć, nie mam pewności, jak się to wymawia, czyli ta pani, która wiele, wiele lat temu zapewniła Włochom zwycięstwo za sprawą znanej powszechnie piosenki Nonoleta. Jeżeli chodzi o to, kto polski występ skomentuje, w ogóle całe występy, nie tylko Polaków, Polski oczywiście, skomentuje w telewizji polskiej, to chciałam powiedzieć, to tak jak w zeszłym roku będą to Aleksander Sikora i wspominany już Marek Sierocki.
0: Chyba jesteśmy skazani na ten duet na dłużej.
1: Tak, tak, na to wygląda, dlatego wspominałam, że może to i fajnie, że taka piosenka się dzisiaj pojawiła na początku z udziałem pana Marka właśnie. Nie wiadomo natomiast jeszcze, kto poda polskie punkty w finale. Także tego wam nie mogę powiedzieć, a w związku z tym, że nie pojawimy się za tydzień, no to też wam tej informacji nie uzupełnię. Także no słuchajcie, awans do finału mamy w zasadzie pewny. To o tym się mówi wprost, jeżeli chodzi o typy bukmacherów na drugi półfinał, to tam pierwsza do awansu jest typowana Szwecja, my na drugim miejscu, także no to jest już naprawdę pewne. Niestety my nie możemy Krystiana, przypominam, wspierać głosami, to nie jest jak na Eurowizji Junior, aczkolwiek no mogą wspierać go wszystkie te kraje, które występują w drugim półfinale, także jeżeli mieszkacie w Finlandii, Serbii, Estonii, no to jak najbardziej, albo będziecie tam w tym czasie, plus chyba niektóre kraje, znaczy na pewno niektóre kraje Wielkiej Piątki, ale nie jestem pewna akurat, które właśnie przypadają na nasz półfinał. Zdaje się, że Niemcy będą mogli głosować, że chyba Hiszpania, także jeżeli jesteście w Niemczech, a nie wykluczam, że mamy takich słuchaczy, jeżeli macie niemiecką kartę SIM, no to jak najbardziej będziecie mogli na Krystiana oddać głos, żeby go wesprzeć. No w finale również niestety wspierać go nie będziemy mogli. Ja tak jak wspomniałam, w czwartek na pewno ten głos oddam na Serbię. Jeszcze wam nie wspomniałam, wybaczcie, że mówię tyle o tej Serbii, ale muszę też uzupełnić dla naszych niewidomych słuchaczy, którzy nie zobaczą tej strony wizualnej tego występu. Ona też jest bardzo ważna, bo tam Konstrakta będzie myła ręce, to też nawiązuje do tego tematu zdrowia. Będą chyba coś ludzie z ręcznikami, będą się wyświetlały wizualizacje z fragmentami tłumaczenia tego tekstu, żeby ludzie wiedzieli, o co jej chodzi, no bo kto by się w inny sposób domyślił. Także no ja to kupuję. Zobaczę na kogo jeszcze. Może Gruzja, może Estonia. Ale przypominam, że z naszej perspektywy mieliśmy tutaj spore problemy, jeżeli chodzi o głosowanie za pośrednictwem aplikacji.
0: I warto być na to przygotowanym. Co prawda ta aplikacja doczekała się jakiejś aktualizacji jakiś czas temu. Być może jeszcze coś nas będzie czekało w najbliższym czasie, także warto gdzieś tam śledzić to, co macie w swoich sklepach z aplikacjami i czy tam jakieś aktualizacje nie nadchodzą. Natomiast no rzeczywiście tu był problem w ostatnim roku i warto być na to przygotowanym, że po prostu z oddaniem tego głosu może być kłopot.
1: Tak, i że chyba może być łatwiej nam oddać głos przez SMS-a tradycyjnego, bo i tak ta aplikacja de facto wysyła SMS-a.
0: Tylko po prostu wtedy wiemy, no jakby mamy kontrolę nad tym, na co ten numer jest wysyłany i o jakiej treści z tej aplikacji, przynajmniej tak kiedyś było, bo z podawaniem tych numerów
1: natomiast przewaga aplikacji jest tylko taka, że tam mamy, wiecie, pozdrowienie od wykonawcy, który tam dziękuję za głos, mi to zawsze, wiecie, kręci o lubię jakieś takie gadżety. I oczywiście, że chcę dostać pozdrowienia od Konstrakty, może mi powie bici zdrawa.
0: I tam się chyba jeszcze jakieś, i tam w tej aplikacji jeszcze, pamiętasz, jakieś żarówki można było zapalać? Coś takie.
1: Nic jakieś, nie wiem, nie widziałam tego.
0: Były jakieś takie rzeczy, bo to chyba firma Osram współpracowała z
1: Eurowizją. No pytanie,
0: Eurowizją.
1: Czy dalej jest, bo tak, tam ci
0: tak, kiedy kiedyś takie coś
1: roku, było. W tym roku jakaś kosmetyczna firma jest.
0: Ja pamiętam, że kiedyś właśnie chyba to nawet właśnie w zeszłym roku było, że można było zapalić żarówkę, a nie można było zagłosować jakoś.
1: Aha, to nie próbowałam zapalać żarówki. No ale oczywiście nasi widzący słuchacze na pewno nie będą mieć problemów, także można oddawać głosy przez aplikację, przez tradycyjne SMS-y. Numery na pewno będą wyświetlane na ekranie. Właśnie pytanie, czy one zostaną odczytane nam, osobom niewidomym, czy gdzieś tam w internecie będzie sobie to trzeba podglądać. To nie jest tak jak na Eurowizji Junior, w której głosowanie odbywa się przez internet. Tutaj jednak zawsze, czy to aplikacja, czy to właśnie tradycyjny SMS, za SMS-y trzeba płacić. Co nas czeka w najbliższym tygodniu? Jutro odbywa się ceremonia otwarcia na tak zwanym turkusowym dywanie. To ma trwać ze 4 godziny, także to chyba rzeczywiście dla wytrwałych. I każdy półfinał poprzedzony jest de facto trzema próbami generalnymi. W poniedziałek o 15 mamy próbę dla prasy, o 21 próbę jurorską, więc jak śledzicie portale eurowizyjne, to one też na pewno to będą relacjonowały. pory i we wtorek o 15 jest jeszcze taka próba, która się nazywa Family Show, na której też może być publiczność i o 21 już ten półfinał dla nas. Następnie w środę i czwartek powtarza się ten schemat z drugim półfinałem, także Krystian jeszcze 3 razy sobie piosenkę na scenie przećwiczy, aby zaprezentować ją jak najlepiej na scenie. Powiem to jeszcze raz, aby wybrzmiało dla słuchaczy tyflopodcastowych, jako 14 w drugim półfinale czwartkowym Krystian się zaprezentuje. Po każdym z tych półfinałów, kiedy już się okaże, jakie 10 krajów zakwalifikowało się do finału, one zostaną odczytane w losowej kolejności, zostaną wylosowane dla nich połówki finału, tak aby już organizatorzy mogli w piątek rano nas poinformować, w jakiej kolejności ułożyli wszystkie występy. Co ciekawe, kraje Wielkiej Piątki już dzisiaj na swoich konferencjach losowały te połówki. Już wiemy, że Wielka Brytania będzie w drugiej połowie, Francja i Hiszpania będą w połowie pierwszej, a Włosi to w ogóle już wylosowali dawno temu swoją pozycję startową. W finale wiadomo, że ten kraj wystąpi jako 9. No a kto jeszcze w jakiej kolejności? To się okaże, emocje na pewno będą ogromne. Mam nadzieję, że omówiłam dla Was wszystkie najważniejsze kwestie. Piszcie, jak się zapatrujecie na Eurowizję, czy będziecie ją oglądać, jacy są Wasi faworyci. Może byliście w stanie na podstawie tych naszych skrótów i opinii wyrobić tutaj sobie jakieś swoje poglądy. Jest ktoś, na kogo stawiacie poza Ochmanem, a może nie stawiacie na Ochmana, przecież też nie ma takiego obowiązku. Może Wam się w ogóle nie podoba ten utwór. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych opinii.
0: A jeżeli korzystacie z serwisów streamingowych i chcecie sobie tych piosenek na spokojnie posłuchać, to warto się rozejrzeć, bo na przykład na Deezerze i przypuszczam, że na Spotify też są playlisty z tymi piosenkami, które wchodzą w skład tegorocznego konkursu piosenki Eurowizji. Co prawda, no tak jak wspomniałaś, tam niektóre różnią się wykonaniem od tego, co będzie można sobie już niebawem obejrzeć i czego będzie można posłuchać. Tak, ale są to sporadyczne przypadki. Jest teoretycznie płyta i to już od kilku dni na rynku, z płyta będąca kompilacją tych wszystkich eurowizyjnych piosenek. Natomiast no, nie wszędzie ona w streamingu jest dostępna, także co niektórzy wytrwali, klecą takie playlisty. Warto sobie ich poszukać, jeżeli macie ochotę na taki pełny ogląd, chcecie sobie tego na spokojnie posłuchać i podjąć właściwą decyzję.
1: No, może nie chcecie już sobie spoilować, po prostu włączycie koncerty w telewizji czy na YouTubie o 21. Możliwości jest naprawdę mnóstwo. Chyba rzeczywiście te najważniejsze kwestie omówiłam, bo mogę zdradzić, że w naszych notatkach znalazły się po prostu takie hasła, którymi się miałam zająć. Także jak sądzę, wszystkie istotne kwestie się tutaj pojawiły. Trzymamy kciuki za Krystiana Ochmana, ale bez względu na to, co się wydarzy, naprawdę sądzę, że możemy być z niego zadowoleni. Przedstawiliśmy Wam pokrótce wszystkie piosenki, więc mamy tutaj sumienie czyste, że wiecie o każdym coś, ale ponieważ to jest nasz program, to możemy zaprezentować nasze ulubione piosenki w całości w ramach muzycznego przerywnika, więc najpierw to będzie mój numer 1, na który niestety nie mogę oddać głosu, czyli Litwa, Monika Liu, Sentimentej, chyba tak, nie umiem mówić po litewsku, bo jak widzicie, wbrew temu, co czasem się wydaje, ten język jest zupełnie odległy od naszego, niczego tam się absolutnie nie można domyślić, ale klimat rzeczywiście jest fajny, no a potem będzie po angielsku ze sprawą Mi i Dimsi z utworem Guilty Pleasure, ale
0: i to
1: tak
0: jest
1: jak
0: kolejna piosenka, na którą nie można oddać głosu.
1: Tak, ale tak jak wspominałam, będzie na koncercie kawałek w wersji chorwackiej. Tak więc zapraszamy do słuchania i z kolejnymi tematami, tym razem również muzycznymi, wracamy po muzycznej przerwie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No to jeżeli chodzi o Eurowizję, to by było na tyle, ale rzecz jasna, jeżeli macie ochotę odnieść się do tego tematu, to piszcie do nas na Facebooku albo na www.radiodht.com. Jesteśmy dziś na żywo. Nie wiem, czy to dostatecznie głośno wybrzmiało, więc będziemy się odnosić do tego, o czym do nas będziecie pisać, jeżeli będziecie to, rzecz jasna, robić.
1: Oczywiście piszcie, reagujcie na ten temat, bo mogę powiedzieć zakulisowo, mogę. To wiecie, takie dosyć wyczerpujące było dla mnie, aby właśnie na tle tego całego skrótu piosenek wam jak najwięcej informacji przekazać w jak najszybszym tempie, także czekam na jakiś odzew, informacji o tym właśnie, co się wam spodobało. No i do tego stopnia się spodziewałam, że to będzie dla mnie angażujące, że w kolejnym wejściu miał się wypowiedzieć dla was Michał, ale wypowie się dopiero w kolejnym, ponieważ mamy informację bardzo bieżącą, która się pojawiła chyba wczoraj, gdzieś tam mi mignęła na Facebooku Telewizji Polskiej i ją zgłębiłam dla was jak najszybciej byłam w stanie, bo jeszcze wczoraj więcej szczegółów na ten temat nie było. Dzisiaj się pojawiły kolejny koncert związany z Ukrainą. Pojawi się właśnie dziś w Telewizji Polskiej, w telewizyjnej dwójce o godzinie 20. Jego tytuł to Chwała Ukrainie. No i tak to już jest, że te koncerty, które w jakiś sposób są wsparciem dla narodu ukraińskiego, mają z reguły jakąś konkretną myśl przewodnią, czy to właśnie na przykład ten koncert dla kobiet ukraińskich. Jak będzie tym razem? No, że rzeczywiście tutaj również myśl przewodnia jest, bo jest to koncert charytatywny zadedykowany ukraińskim rodzinom, które na skutek rosyjskiej agresji musiały się rozdzielić i znalazły się w Polsce. Na scenie wystąpią gwiazdy z Polski i Ukrainy. One tutaj zostały jakoś tak naprzemiennie wymienione, polskie-ukraińskie, więc tak to też odczytam. Kasia Stankiewicz i zespół Various Monks, Phil, Józefina, Julia Belej, Tajana, a więc wokalistki, które już są znane, widzą TVP, wokalistki ukraińskie, ale będzie też Ala Tracz, będzie Chris Cugowski, będzie gość specjalny zespół Antytila. Nie znałam jeszcze tego zespołu do dzisiaj, bo to jest jakiś ukraiński zespół, który nie wiedzieć czemu, zespół rockowy, od tego powinnam zacząć, który nagrał kilka swoich piosenek po polsku. Jest to jakieś takie dziwne trochę, dlatego nie wybraliśmy piosenki tego zespołu dla was na dzisiaj. Tak więc zachęcamy do oglądania, jeżeli was zainteresowała ta lista artystów. Skoro koncert charytatywny, to domyślam się, że jakaś zbiórka tam może będzie prowadzona, ale tego nie wiemy, też nie wiemy, kto to poprowadzi, ale na pewno muzycznych wrażeń nie zabraknie. My zaś wybraliśmy utwór w wykonaniu właśnie artystki, jak wspomniałam, związanej i znanej dobrze widzom Telewizji Polskiej, Julii Belej, która no już się pojawiała na przykład na Sylwestrze Marzeń, ale po inwazji na Ukrainę dosyć szybko znalazła schronienie w Polsce i zaprezentowała się na koncercie Solidarni z Ukrainą, tym pierwszym, który już kilka dni po rozpoczęciu wojny został zorganizowany. No i właśnie my sobie posłuchamy jej wykonania z tego koncertu. Otworzyła wówczas to wydarzenie pieśnią, której tytuł na język polski tłumaczy się na Moja najdroższa mamo, a więc zapraszamy do wysłuchania śpiewu Julii. No myślę, że nie jednego ze słuchaczy może on wzruszyć.
2: Trzy pokolenia muzyki. Radio DHT.
0: Teraz się zrobi trochę żywiej na naszej antenie. Za sprawą kolejnej piosenki zresztą też, ale najpierw za sprawą tematu, o którym będę chciał opowiedzieć, no bo zgodzisz się chyba ze mną, że jak się ucieka, to raczej nie w powolnym tempie.
1: No, raczej nie. A tu o jakiejś ucieczce masz na zamiar
0: tak,
1: opowiedzieć,
0: rozumiem? Tak, a tu będą uciekać. Oj, będą uciekać.
1: A tu widzę, że o wielkiej ucieczce.
0: Tak,
1: nawet.
0: Wielkiej.
1: No to nie byle co.
0: No nie byle co i trzeba naprawdę dosyć chyżo się poruszać. Ale już teraz przechodząc do tematu. Otóż słuchajcie, od najbliższej niedzieli widzowie TV4 o godzinie 20 będą mogli oglądać nowy program zatytułowany, no właśnie, tak jak wspomniałaś, Wielka Ucieczka. Punktem wyjścia akcji w tym programie jest więzienna cela, z której ucieka dwoje bohaterów odcinka ubranych w czerwone uniformy i pozbawionych komórek, gotówki, kart płatniczych, czy choćby zapisanych numerów telefonów. Ich numerów do znajomych, czy jakichś innych osób, które mogłyby im pomóc. Ich tropem podąża trzech strażników zdeterminowanych, by złapać zbiegów najszybciej, jak to możliwe. Na starcie więźniowie dostają 20 minut przewagi, po upływie których ścigający ruszają za nimi furgonetką wyposażoną w sprzęt do tropienia uciekinierów. Uciekający mogą zorganizować sobie wcześniej dwa środki transportu, potem muszą liczyć jedynie na wsparcie zwykłych ludzi, napotkanych po drodze. Żadnym pojazdem nie mogą poruszać się dłużej niż 20 minut, no więc w sumie tam 40 plus jeszcze ten dodatkowy czas. Podczas ucieczki mogą wchodzić mówić tylko do publicznie dostępnych budynków, takich jak stacja kolejowa czy wielopoziomowy parking. Nie wolno im natomiast pozbyć się uniformów więziennych ani nadajnika, który wysyła ścigającym ich współrzędne GPS co 10 minut. Mogą za to raz wyłączyć sprzęt tropiący strażników. Pościg kończy się, gdy uciekinierzy zostają schwytani lub jeśli uda im się pozostać nieuchwytnymi przez 4 godziny. Kto wygra, a komu przyjdzie wykonać niewdzięczne zadanie, o jakie ścigający i ścigani zakładają się na początku odcinka? No, to się wszystko okaże. W wielkiej ucieczce jako uciekinierzy wystąpią Ewa Kasprzyk, Iwona Pawlowicz, Paulina Sykut-Jerzyna, Honorata Witańska, Kamila Ścibiorek, Magdalena Margulewicz, Fabienne Wiśniewska i Michał Fabienne Wiśniewska i Michał Wiśniewski, czyli ojciec i córka. Marcin Miller, Ako Przostak, Łukasz Juras Jurkowski, Mariusz Węgłowski, Jerzy Mielewski, Paweł Dudek, czyli Czadoman, Luka Rossi, Adam Asanow, Michał Pałupski i Roman Awiński. Natomiast ścigać ich będą twórcy kultowego YouTube'owego kanału Urbex History, czy History może nawet, Jakub Stankowski, Konrad Niedziółka i Łukasz Dąbrowski, specjalizujący się w eksploracji opuszczonych, trudno dostępnych i tajemniczych obiektów. Ich internetowe relacje wideo notują nawet po kilka milionów wyświetleń, a ich wyprawy do Czernobyla i Fukushimy zostały nie tylko zarejestrowane przez nich na filmach, ale również opisane w dwóch książkach ich autorstwa. No, to rzeczywiście sporo osób jest zaangażowanych w ten projekt, ale czy wydaje ci się tylko, czy tylko mnie się tak wydaje, czy tobie również, że tu straszne fory mają jednak mimo wszystko ścigający?
1: No chyba, no w ogóle dziwny jest cały ten pomysł. W sensie, oczywiście, tak jak rozmawialiśmy poza anteną, no okej, przynajmniej jest jakiś kreatywny pomysł
0: tak,
1: na
0: jest
1: program.
0: Coś innego.
1: Ale natomiast to jest dziwne i to rzeczywiście już można pomyśleć, Boże, ci celebryci już robili wszystko, tańczyli na lodzie z jakimiś fokami w cyrku, coś, a jeszcze nie uciekali z więzienia, prawda? No to rzeczywiście można tak pomyśleć, ale może to czwórce przysporzy oglądalności.
0: Tak, szczególnie, że kilka tu nazwisk jest znanych, więc być może chociażby i dla nich widzowie będą chcieli ten program obejrzeć. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało i czy rzeczywiście sprawdzi się to moje przypuszczenie, że jednak strażnicy dosyć często będą łapać ściganych. No i jestem, powiem szczerze, ciekaw tych zadań. O co oni tam się będą zakładali? Co to takiego będzie? To może być ciekawe.
1: No właśnie, no to rozumiem, że będziesz chciał oglądać.
0: No myślę, że rzucę okiem. Od najbliższej niedzieli o godzinie 20 będzie można wielką ucieczkę na antenie telewizyjnej czwórki sobie śledzić. Natomiast my teraz zagramy piosenkę też o ucieczce. Ucieczka 5.55. Elektryczne gitary nam zaśpiewają. Co prawda tu nie z więzienia będzie ucieczka, a z granicy polsko-czeskiej bodajże. Natomiast później no, bohater tej piosenki w więzieniu się znajdzie i skończy. A zresztą nie uprzedzajmy faktów, posłuchajcie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: W programie RTV teraz przechodzimy do TVN-u i do tego, co ta stacja i przyległości mają nam do zaoferowania. I na dobry początek słów kilka o programie, który zatytułowany jest Tak smakuje, dziękuję. Jest to 22-minutowy program telewizyjny z cyklu Branded Content. Gdyby ktoś nie wiedział, to chodzi o to, że to jest w zasadzie taka 22-minutowa reklama pod przykrywką programu. I tak poza anteną się zastanawialiśmy, jak w ogóle to wygląda, jeżeli chodzi o kwestię tych proporcji reklam, no bo przecież nadawcy nie tylko radiowi, ale też telewizyjni mają to wszystko jakoś poustalane, że nie mogą emitować więcej niż tyle i tyle procent reklam w godzinie. No i ciekawe, czy na przykład taki program 22-minutowy to się wlicza, czy się nie wlicza, czy jak to wszystko jest liczone. Ale tego niestety
1: nie wiemy. zawsze na fajny wytrych, żeby sobie zrobić taką długą reklamę.
0: Tak, program Branded Content dajemy i można sobie 22-minutową reklamę, o, która jest na pewno odpowiednio więcej płatna. Bo właśnie ten program został stworzony przy udziale między innymi partnerów takich jak marka Tefal i Aldi Polska. Program będzie się składał z 6 odcinków emitowanych w niedzielę o godzinie 17:25 na antenie telewizji TVN. Pierwszy odcinek pojawi się już jutro. Otóż teraz kilka słów o tym, o czym będzie program, bo najważniejsze to dopiero za chwilę, ale to się sami przekonacie. Na razie słów kilka, o czym będzie ten program. Otóż dzieci mają często swoich idoli. Oprócz postaci z bajek, filmów czy gier, to również bohaterowie życia codziennego, którzy poprzez swoje zaangażowanie stali się dla nich autorytetem i dużym wsparciem. Jak mogą podziękować swoim idolom? Gotując. W realizacji tego planu pomoże im, uwaga, uwaga, tadam, tadam, fanfary, Pascal Brodnicki.
1: Pascal Brodnicki, proszę bardzo.
0: Oui, oui. Który to wraca do telewizji w roli prowadzącego po 7 latach przerwy. Jak mówi Agnieszka Barańska, dyrektor marketingu i komunikacji Aldi w Polsce, program Tak Smakuje, Dziękuję to pierwszy telewizyjny projekt Branded Content, przy realizacji którego bierzemy udział. Mamy nadzieję, że program spowoduje, podoba się całym rodzinom, a jego oglądanie będzie okazją do wspólnego spędzania czasu. Po realizacji kilku pierwszych odcinków wiemy, że dostarczają one wielu wzruszeń, pokazując ponadczasowe i dobre wartości, okazywanie sobie szacunku i wdzięczność wobec cichych bohaterów dnia codziennego.
1: No, ja się wzruszyłam.
0: Tak, tak. Takie wzruszenie będzie nas opanowywać, jeżeli zdecydujemy się na obejrzenie tej 20-parominutowej reklamy.
1: A wspomniałeś, że będziemy też mówić o przyległościach, jeżeli chodzi o TVN, tak. I tak będzie teraz, bo przenosimy się do Playera, chociaż rzecz, o której powiem, na pewno w TVN-ie głównym się pojawi, ale to za jakiś czas. Na razie Player to miejsce, w którym będzie można oglądać drugi sezon serialu Nieobecni, który tam trafi już we wtorek 10 maja, konkretnie wtedy odbędzie się premiera, więc jak rozumiem, pojawi się tam, zostanie udostępniony pierwszy odcinek nowej serii produkcji. Pierwotnie w ogóle ta premiera miała się odbyć w czerwcu, także jeżeli słyszeliście takie informacje, to one są nieaktualne. Premiera będzie właśnie w najbliższym tygodniu. W głównych rolach widzowie ponownie zobaczą Danutę Stenkę, Piotra Głowackiego i Justynę Wasilewską. Tak było podane w informacji takiej prasowej, podawanej też przez portale medialne i celowo to w ten sposób zacytowałam, bo ta kolejność, jak sądzę, ma znaczenie, bo jeżeli chcielibyśmy to mówić w kontekście sezonu pierwszego, to najpierw należałoby panią Justynę wymienić, bo ona gra główną rolę Mili. Potem pana Piotra Głowackiego, który przypomnę grał tego komisarza Filipa z zespołem Aspergera, a następnie gdzieś tam pani Danuta Stenka, która była jego ciotką, a też również też w pracy kierowała tymi jego obowiązkami, bo była na w tej hierarchii zawodowej. No ale tutaj właśnie przedstawiono to odwrotnie, co by sugerowało gdzieś tam może zmianę optyki i to, że na kogo innego będzie skierowana uwaga. No i rzeczywiście tak będzie. Zanim powiem dokładnie, co się wydarzy, jeśli chodzi o fabułę, to jeszcze uzupełnię wątek obsady, bo dołączą do niej Karolina Gruszka, Eliza Rycembel, Cezary Łukaszewicz, Marcin Czarnik, Krzysztof Zawadzki oraz Kazimierz Mazur. No a właśnie, co się w tym sezonie wydarzy? Tym razem fabuła produkcji będzie podążać za historią Elżbiety Zawady, w tej roli właśnie Danuta Stenka, która żyje niegasnącą nadzieją odnalezienia swojej córki Kasi, w tej roli Eliza Rycembel. No to już widać, że no, odnalezienie, ale jakąś tę Kasię zobaczymy.
0: Chyba ją odnajdzie, albo będą to jakieś takie retrospekcje.
1: No właśnie, wiemy, że Kasia zginęła 15 lat temu, miała wówczas 17 lat i no, zniknęła nagle w tajemniczych okolicznościach. Prowadzone przed laty śledztwo okazało się bezskuteczne, także zobaczymy, no nie wiemy w sumie, czy Eliza zagra młodą Kasię, czy Kasię teraz. podejrzewałabym, że jednak teraz, bo już nastolatką to ona nie jest. No ale może być różnie, nie nastawiajmy się. Po pierwszym sezonie wiemy, że to jest serial pełen zwrotów akcji. Ja przypomnę, że oglądałam go w playerze i fakt faktem, no mówiłam już o tym, ale no mogę to powtórzyć, że nie wszystkiego co prawda byłam się w stanie domyślić oglądając to sama, ale akurat ten serial, przynajmniej pierwszy sezon, był zaopatrzony w bardzo dobre streszczenia poszczególnych odcinków. Takie, no może nie tyle streszczenia, ile ich zapowiedzi, niekoniecznie tak spoilerujące, ale bardzo dużo wyjaśniające nawet przed samym obejrzeniem i dzięki temu naprawdę byłam w stanie dobrze się w tym odnaleźć i bardzo mnie wciągnęła ta produkcja, także na pewno zerknę na drugi sezon i mam nadzieję, że tutaj również te opisy będą takie, że będą mi wyjaśniać to, czego nie będę się w stanie sama domyślić, aczkolwiek z końcówką pierwszego sezonu niestety miałam problem, to muszę przyznać. Pozostaje mieć nadzieję, że skoro, no jak wspomniałam, w drugim sezonie trochę będzie ta uwaga skierowana na innych bohaterów, to że aż tak nie będzie to miało wpływu na mój odbiór tych treści. Przypomnę, że pierwszy sezon miał premierę w playerze 23 grudnia 2020 roku, a w październiku ubiegłego roku trafił do TVN, także no pewnie parę miesięcy i jakaś tam kolejna jesienna czy wiosenna ramówka i również ci widzowie, którzy nie płacą za playera, będą mogli zapoznać się z drugim sezonem serialu Nieobecni. Ale my na razie czekamy z niecierpliwością na powzruszanie się przy Branded Content, tak smakuje. Dziękuję z Pascalem Brodnickim.
0: Oj, i właśnie tak.
1: No i właśnie dziękuję, to jest takie słowo, które teraz stanie się naszym muzycznym motywem przewodnim. Thank you, zaśpiewa Dajdo.
2: Przeboje trzech pokoleń. Radio DHT.
0: A my w programie RTV ponownie wracamy do tematu pomocy Ukrainie.
1: No w zasadzie tutaj są to też w zasadzie inne trochę wątki, ale do tematów charytatywnych to na pewno tak możemy powiedzieć, bo temu właśnie będzie poświęcony koncert wdzięczności, które to wydarzenie pokaże Telewizja Puls. Organizuje Telewizja Puls, Fundacja Telewizji Puls pod Dębem oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Oni właśnie zapraszają na to muzyczne widowisko. Koncert wdzięczności przybliży ideę działalności Fundacji Telewizji Puls pod Dębem, która angażuje się w pomoc seniorom oraz pielęgnuje wartości międzypokoleniowe. No w zasadzie trochę o tym wiemy, bo oni też na przykład w Wigilię mieli takie bloki reklamowe, z których dochód był przeznaczany właśnie na wsparcie seniorów. Także już mieliśmy okazję się dowiedzieć o tym, że taki jest profil działalności tej fundacji. Jak widać, chcą jeszcze bardziej docierać do ludzi, którzy chcieliby takiego wsparcia udzielać. No, dochód z koncertu oczywiście zostanie przekazany na rzecz fundacji. Wydarzenie już się odbyło 29 kwietnia w sali operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Natomiast my zobaczymy je nie na żywo, za chwilę powiem kiedy dokładnie. Koncert poprowadziła już właściwie Katarzyna Bujakiewicz. A kto się zaprezentował na scenie i kogo w tej transmisji będziemy mogli zobaczyć? Beatę Koźdrak, Urszulę, Krzysztofa Piotra i Krisa Cugowskich, więc rzeczywiście będzie międzypokoleniowo. No ale będzie też tak rodzinnie, bo będzie Emilia Komarnicka-Klinstra i Redbat Klinstra-Komarnicki. A im wszystkim będzie akompaniować orkiestra Tomasza Momota i jak to jest napisane, with UMCS, no czyli chyba chodzi o Uniwersytet Marii Skłodowskiej w Lublinie, bo oni tam mają jakiś wydział muzyczny, więc można przypuszczać, że jego studenci jakoś się tam będą angażować w grę, czy też może w śpiew, w tworzenie oprawy chórków. Emisja koncertu odbędzie się 11 maja, czyli to jest najbliższa środa, także macie czas, nie pokrywa się z Eurowizją, spokojnie, o godzinie 20 to się rozpocznie. Może też was zastanawiać, bo były takie zapowiedzi, że w maju odbędzie się gala wręczenia telekamer, opóźniana z uwagi na pandemię, którą to miała pokazać ponownie Telewizja Puls. To się rzeczywiście odbędzie w maju, ale na koniec, bo dopiero 31, także my do tego faktu na pewno wrócimy, przybliżymy co, o której i jak dokładnie, później omówimy sobie zwycięzców w poszczególnych kategoriach tej, przypomnę, jubileuszowej edycji specjalnej, więc i nagrody i kategorie są specjalne, ale to tak jak powiedziałam pod koniec maja, także ten wątek się jeszcze u nas pojawi. No a teraz a propos wdzięczności, to ta, która może być chyba wdzięczna za to, jak sąd ją potraktował, bo sąd uznał jej dorobek artystyczny za okoliczność łagodzącą, jeżeli chodzi o to, że pani sobie pozwoliła na jazdę taką, jak nie powinna. No ale myślę, że tekst tego utworu, czyli dwa serca, dwa smutki, też jakoś tam można pod jako taką wdzięczność różnie rozumianą podciągnąć. A więc teraz przed nami Beata Kozidrak.
2: Radio DHT.
0: To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT, no a my cały czas w kwestiach telewizyjnych się obracamy, a teraz przechodzimy do...
1: Imperium prezesa Jacka. To znaczy, to wejście będzie ogólnie poświęcone różnym sprawom związanym z telewizyjnymi stacjami różnymi. Mogę w ogóle zdradzić, że podobno prezes Jacek ma pojechać do Turynu wspierać Ochmana. No mam nadzieję, wspierał Sarę w Paryżu, to liczę, że jej tutaj się znajdzie.
0: Może nawet mu pozwolą go wspierać wokalnie, tam on z gitarą by wystąpił.
1: Nie, też może lepiej. Mamy dobrze zaplanowany staging, jest deszcz, burza.
0: Ale prezes Jacek będzie chciał pomóc, no to co?
1: Jako ta zmowa.

0: Jest to program autorski, pani, którą dobrze z anteny TVP Info znacie, bo będzie to autorskie, właściwie jest to program autorski Magdaleny Ogórek z kategorii politycznej publicystyki z udziałem gości. No i przypomnijmy, że z Telewizją Polską Magdalena Ogórek jest związana od jesieni 2016 roku. Dołączyła wówczas do grona gospodarzy w telewizji i w telewizji Ekstra na antenie TVP Info. Na początku 2017 roku wspólnie z Jackiem Łęskim zaczęła prowadzić w stacji Studio Polska. To twój ulubiony program.
1: Jest najlepszy, jest. Ja tak tęsknię, mogę się pogodzić, że nie ma tego.
0: Tak, a w połowie 2020 roku zastąpiła ją Małgorzata Obczowska. Potem cykl zniknął z anteny. Raz w tygodniu jest też gospodynią programu O Co Chodzi. Magdalena Ogórek na antenie TVP Info prowadzi też niektóre wydania. Minęła 20, minęła 8 i minęła 9. Bardzo
1: dlaczego kreatywne. Dlaczego tam co godzinę nie ma takich? Minęła 10, minęła 11 na tym Czarnówka oparta.
0: Tak, dokładnie. To by było całkiem niezłe. No ale jak widać, muszą wymyślać też inne tytuły, no bo jest plan dnia. Na początku lutego w jednym z wydań programu Minęła 9 właśnie, po krytycznej opinii posła Platformy Obywatelskiej o Danielu Obajtku, przez kilka minut wyliczała zasługi obecnego prezesa Orlenu, a krytykowała władze firmy z okresu rządów PO-PSL. No i tutaj mamy jeszcze taki cytat, że gdyby nie oszczędności, które od lat podejmuje prezes Daniel Obajtek, dzisiaj benzynę byśmy tankowali za 8 zł, bo byłaby po 9, a rząd obniżyłby o złotówkę.
1: Wszystko zrozumiałam, ale...
0: Kreatywne.
1: Ale co, nie tak się robi dziennikarstwo? Dlaczego, o co się czepiają ludzie? Nie rozumiem ja zarzutów zupełnie. Tak się robi przecież.
0: No właśnie,
1: tak.
0: Pani Magdalena teraz będzie zapraszała do studia gości i będzie z nimi rozmawiała. A że to publicystyka, to nawet wiesz, to nawet nie musi być obiektywna, bo to ten taki element dziennikarstwa, tak, który się dziennikarstwem nazywa, ale w publicystyce to możesz sobie pozwolić na jakieś takie swoje sympatie, antypatie.
1: No tak, i jeszcze aluzja do Telewizji Polskiej. Jeżeli jesteście fanami teleturniejów, które tam są emitowane i czekacie na ich premierowe wydania, to was muszę rozczarować. Otóż Telewizja Polska wcześniej niż zakładała rezygnuje z emisji premierowych w tym sezonie odcinków takich programów jak Gra Słów, Krzyżówka, jak Wabank, jak Koło Fortuny. Już w zasadzie zrezygnowano z nich pod koniec kwietnia, zdaje się. Nie widziałam takiej informacji, jeżeli chodzi o jednego z 10, także nie wiem, jakie tutaj są plany. No bo plany pierwotnie były takie, żeby te wszystkie programy gdzieś tam jak zwykle się skończyły na przełomie maja i czerwca. No ale zakończono już teraz. Co prawda powstały odcinki, które można by teraz wyemitować, ale one zostaną pokazane we wrześniu, a teraz są, no oczywiście, emitowane powtórki. Także jeżeli jesteście takimi, wiecie, widzami Koła Fortuny jak ja, że tam oglądacie to w niedzielę do obiadu, to się pewnie nie zorientujecie, czy to premiera, powtórka, czy co, no ale tacy fani, no to już na pewno odczują, że to widzieli. No i rzeczywiście ten sezon od marca do końca kwietnia taki trochę krótki, no ale powód, jaki zapytasz, no to ja ci odpowiem, że oszczędności, no bo 2 miliardy po prostu nie starczają, żeby produkować tyle kontentu. No, co zrobić? No,
0: smutne.
1: Nic nie zrobisz. Wszystko poszło na deszcz dla Ochmana i już nie ma więcej. No tak, także właśnie taka jest informacja, która może być dla was rozczarowująca. A mam nadzieję, że nie będą rozczarowani fani stacji TVN Style, bo teraz tam się przenosimy. My byliśmy już w grupie TVN, to dla tych, którzy włączyli nasze wydanie gdzieś tam w środku. Mówiliśmy o tym, co również w playerze nowego, ale teraz zahaczamy o kanał tematyczny TVN Style, który ma dla nas program Salon Sukien Ślubnych, konkretnie Salon Sukien Ślubnych Polska, bo jak już widać po tej nazwie, to właśnie jest polska wersja formatu, który był znany i jego wersje w innych językach niż polski chyba pojawiały się również w polskiej telewizji. No i mam dla was tutaj taką zapowiedź tego programu, którą chętnie bardzo przytoczę, żeby wszystko było jasne. Wydaje się, że kiedy kobieta przyjmie oświadczyny swojego ukochanego, potem wszystko idzie już jak z płatka. No w zasadzie tak, no jaki jest problem? Nic bardziej mylnego. Jej ślubna przygoda dopiero się rozpoczyna. Wyznaczenie daty. znalezienie odpowiedniej sali weselnej i oprawy muzycznej. Ja już tutaj dzisiaj mówiłam, że jedną piosenkę na swoje wesele mam. Jak ktoś słuchał uważnie, to już wie, jaki

0: utwór i że jeżeli moje wesele kiedyś miałoby się odbyć, to z Dopsy z Dup i pociąg z Kiszyniowa do Bukaresztu koniecznie. Ale co jeszcze bym musiała wymyślić? Listę gości ustalić i zaproszenia ślubne ogarnąć. No to jest dużo spraw, a można jeszcze tak wymieniać i wymieniać. A co z suknią ślubną? Jej wybór jest na pewno jedną z najważniejszych rzeczy na liście przyszłej panny młodej. Długa czy krótka? Z odsłoniętymi ramionami czy z bolerkiem? Lepsza taka w kształcie rybki? Ja się nie znam na modzie, więc nie wiem, o co z tą rybką chodzi. Czy może typowa księżniczka? A co z welonem? Biżuteria delikatna czy na bogato? W głowie już niezłe zamieszanie, a jeszcze nie doszliśmy do właściwych butów i biżuterii. Tak się w tym wszystkim, jak się w tym wszystkim odnaleźć i nie zwariować? No na to jest tylko jedno wyjście z tej sytuacji, więc drogie panny młode, wy sobie nie poradzicie, jeżeli się nie spotkacie z Piotrem Sałatą, bo najlepiej się spotkać z Piotrem Sałatą, stylistą gwiazd, specjalistą od wizerunku i projektantem mody, który sprawi, że każda panna młoda znajdzie dla siebie wymarzony strój i poczuje się w nim naprawdę wyjątkowo. W każdym odcinku programu Salon Sukien Ślubnych Polska poznamy dwie narzeczone z różnych miast, które potrzebują fachowej ślubnej porady. Wrocław, Podlasie, Poznań, Koszalin, Ząbki, Śląsk, Warszawa to tylko niektóre z lokalizacji, w których prowadzący spotka się z bohaterkami. O Ząbkach to ostatnio było głośno w social mediach, bo jakaś taka poszła dezinformacja o Kasi z Ząbek. Coś było, nie? Że na Sorze czekała długo, a tam Ukraińcy byli i ona czekała złapaną nogą. No może Kasia z Ząbek ten
1: może,
0: ślubie, że
1: może.
0: Jak będzie miała na imię Kasia, to naprawdę będzie to zabawne. Podczas spotkania z Piotrem Sałatą tym uczestniczkom będą towarzyszyły najbliższe im osoby, które mają wesprzeć je w często trudnym wyborze. Premierowe odcinki programu Salon Sukien Ślubnych Polska będą emitowane w niedzielę o godzinie 14:05 już od jutra, czyli od 8 maja, przypomnijmy, na antenie TVN Style.
1: A teraz przechodzimy do kolejnej stacji telewizyjnej, bo do Polsat Cafe. Przechodzimy tu.
0: No tak kobieco się zrobiło.
1: Tak, tak,
0: prawda?
1: Kobieco. Tylko że teraz to będzie tak trochę w drugą stronę, bo tutaj uroczystość, ślub i tak dalej, to ma nam do zaoferowania TVN Style, a Polsat Cafe ma do zaoferowania więzienie. Od najbliższego poniedziałku Polsat Cafe rozpocznie emisję nowej 9-odcinkowej serii zatytułowanej Więzienie Kobiet. Bohaterkami są kobiety skazane na karę pozbawienia wolności. Widzowie zobaczą, jak wygląda ich życie za kratami. Producentem serialu jest Atem M. Grupa. Reżyserka dokumentu Athena Savidis razem z kamerą zagląda do zakładów karnych, w których karę więzienia odbywają kobiety. Osadzone popełniły różne przestępstwa, od kradzieży i paserstwa po zabójstwo. Poznajemy osadzoną, która pod wpływem alkoholu zabiła przyjaciela, inną, która dopuściła się rozboju, czy młode dziewczyny, które odsiadują wyroki za kradzież. Serial pokazuje, jak wygląda ich życie w zakładzie karnym, czym się zajmują, o czym rozmawiają, jakie są ich marzenia i plany po odbyciu kary. Czy odczuwają wyrzuty sumienia z powodu tego, co zrobiły, jak sobie z tym radzą? O tym wszystkim będziecie mogli się przekonać, oglądając ten cykl. Osadzone próbują normalnie żyć pomimo odosobnienia, spotykają się na rozmowach przy kawie, robią makijaż, farbują włosy, kłócą się, świętują urodziny, zwierzają się sobie, żartują z siebie i płaczą w celach, aż buzuje od emocji, tych dobrych i tych złych. Wszystkie mają świadomość, ile straciły, że zawiodły swoich bliskich, że nie odbywają kary za nic. Odosobnienie uczy je także doceniać przywilej pracy płatnej. W serialu zobaczymy również kobiecą służbę więzienną, czyli oddziałowe, wychowawczynie, psycholożki, które zajmują się osadzonymi. Więzienie Kobiet będzie emitowane w poniedziałki o godzinie 21:00 i tu zobaczymy co tydzień dwa odcinki tej produkcji. Też jeszcze widziałem wypowiedź reżyserki tego dokumentu, czyli pani Ateny, która mówiła, że no, był to ciężki program do zrealizowania, bo potrzeba było dużo pracy, żeby te panie, które tam siedzą w tych zakładach karnych, się otworzyły, żeby chciały w ogóle mówić, żeby nie czuły takiego jakiegoś no, stresu, że ktoś je będzie osądzał i tak dalej, i tak dalej. Także z jej perspektywy też nie był to łatwy program do zrealizowania. No ale jeżeli wy macie ochotę zobaczyć, jak wyglądają polskie kobiece areszty, no to jest okazja, żeby to uczynić dzięki Polsat Cafe.
0: No widzicie, w TVN-ie mamy teraz możliwość oglądania fikcji wokół tego tematu, czyli serialu Skazana, a tutaj mamy, jak wygląda rzeczywistość, tak jeżeli chodzi o kobiece więzienie. A skoro mówiliśmy o Polsacie, o grupie Polsat, to teraz ich sekcja informacyjna, bo tutaj no, spory awans. Otóż na weekend majowy zaplanowano i tak rzeczywiście się wydarzyło, że Piotr Witwicki dołączył do grona prowadzących głównego wydania wydarzeń Polsatu, no a to rzeczywiście jest coś. Ten pan dotychczas w Polsat News był obecny przede wszystkim. Przypomnę krótki jego biogram dla tych, którzy może Polsat News nie oglądają i tak nie kojarzą tej osoby. Piotr Witwicki w latach 2007-2008 był związany z Telewizją Polską. Pracę w Polsat News rozpoczął zaraz po starcie tego kanału w lipcu 2008 roku. Zaczynał jako reporter, później zaczął prowadzić także poranne graffiti, gościa wydarzeń i śniadanie w Polsat News. Od czerwca 2019 roku jest koordynatorem portalu polsatnews.pl, a po przejęciu przez Polsat portalu Interia.pl Witwicki został jego redaktorem naczelnym. Funkcję tę pełni od grudnia 2020 roku. No i rzeczywiście już jako gospodarza głównego wydania wydarzeń emitowanego w Polsacie o 18.50 można go oglądać. I na koniec tego wejścia z różnymi telewizyjnymi drobiazgami mamy kilka wieści takich typowo lokalnych, jeżeli chodzi o zawartość lokalnych multiplexów dostępnych w niektórych regionach Polski.
1: Tak jest. Pierwsza informacja to jest wiadomość z 1 maja. Otóż wtedy właśnie rozpoczęła nadawanie Nuta Gold. Jest to kanał telewizyjny z klasycznymi przebojami, którego właścicielem jest grupa MWE Networks. Do końca kwietnia ta sama grupa należąca do Michała Winnickiego produkowała podobny kanał, który się nazywał Gold TV. On pokazywał teledyski od lat 60. do czasów współczesnych. Natomiast oni produkowali ten kanał, natomiast formalnym nadawcą była spółka Telestar, według danych z Krajowego Rejestru Sądowego, należąca do pani Beaty Odrzga-Szypulskiej. A jak poinformował pan Michał Winnicki, spółka z końcem zeszłego miesiąca wypowiedziała im umowę, zatem oni postanowili, że skoro mają już opracowany format, to zmienią tylko nazwę, no i będą sobie nadawać inny kanał, który de facto będzie z tym samym i o tym samym, tylko po prostu pod zmienioną nazwą. No a jeżeli chodzi o reklamy, to biuro reklamy TVP się z nimi dogadało i jest odpowiedzialne za sprzedaż reklam w tej stacji. Teraz taka informacja o tym, co działo się dzień wcześniej, bo 30 kwietnia z kolei do oferty multiplexu nadającego w Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim i Częstochowie dołączyła telewizja Puls i Puls 2. Natomiast no, to jest dobra informacja, bo poszerzona została oferta tych multiplexów, ale jest też i zła informacja. Otóż, żeby poszerzyć ofertę tych lokalnych multiplexów, trzeba było zmienić tak zwaną modulację. No i ktoś mógłby się zapytać, ale co z tego? To jest taka techniczna informacja. No, techniczna informacja, która się przekłada na bardzo praktyczną kwestię, mianowicie został zmniejszony zasięg tych multiplexów i teraz niektórzy mają więcej, ale niektórzy to w ogóle nie mają już nic, bo nie mają możliwości odbierania tych multiplexów i się po prostu skarżą na ten fakt. Także no, z jednej strony pozytywne wieści, ale z drugiej nie do końca.
0: I jeszcze jedna tego typu informacja. Otóż w multiplexach eksperymentalnych grupy MWN nadawanych w Katowicach i Szczecinie pojawił się ukraiński program. No i właśnie teraz nie wiem, jak to przeczytać. Okej, nie wiem, jak powiedzieć jeden po ukraińsku, a może powinnam to sprawdzić, bo to się zawsze może w życiu przydać, jak jakiegoś Ukraińca spotkam. Ale może to się czyta po angielsku, więc trudno stwierdzić. Także powiem po polsku 1 plus 1 International. To jest kanał, który już trafiał chyba do polskich operatorów. Dokładnie nie wiem, których, jakich chyba kablówek, ale gdzieś już tam go można oglądać, gdzieś właśnie po wybuchu tej wojny operatorzy zaczęli o niego zabiegać, a teraz właśnie tutaj będzie dostępny naziemnie. Na Śląsku on zastąpił inny kanał ukraiński, Ukraina 24, a w Szczecinie został dodany jako nowa pozycja. Mimo widocznego na ekranie logo 1 plus 1 International, proszę wybaczyć, że tak kaleczę, w obu przypadkach na liście programów strumień opisany jest jako Ukraina 24. No w tych Katowicach też rozumiem, że okej, nie zmienili, ale w tym Szczecinie, jak już dodali na nowo, to mogli od razu dobrze, szczególnie, że to trochę jednak wprowadza w błąd. To wszystko podajemy w oparciu o serwis radiopolska.pl. Jak informują jego czytelnicy, do pierwszej z tych zmian doszło już jakiś czas temu, a do drugiej w środę, 4 maja. Za chwilę sobie zagramy piosenkę, ale jeszcze taka jedna rzecz, której w sumie nie planowaliśmy w tym wyjściu, ale pomyślałam, że skoro gadamy o różnych telewizyjnych rzeczach, to czemu nie? Czy ty zerknąłeś w końcu na program Power of Love?
1: Jeszcze przyznam szczerze, nie zdążyłem, bo uznałem, że mamy tyle informacji różnego rodzaju, że nie będziemy tego wątku gdzieś tutaj już w tej naszej dzisiejszej audycji poruszać, więc sobie na razie to odpuściłem. Ale jest na YouTubie, to warto, tak, wspomnieć o tym, bo jest, zdaje się, tak?
0: Tak, no minął już ponad miesiąc od premiery tego programu, więc to już w zasadzie jest moment, po którym widzowie, no coś już mogą wiedzieć, mogą to ocenić, więc czy w takim razie jakoś tam mam poruszyć ten temat? Ewentualnie ty będziesz mógł do tego w przyszłości nawiązać.
1: Wiesz co, to może powiedz, skoro już zaczęliśmy ten wątek, to ja sobie po prostu nadrobię.
0: Jasne. Ale tak szczerze, to ja cię chyba do tego zniechęcę. Przypomnę, że Power of Love to jest format emitowany przez Zoom TV, format randkowy, realizowany w Turcji. No i byliśmy ciekawi, jak to wyjdzie, prawda? No magia na gości, którą też Zoom TV kupił, no to wiadomo, hit, no ale z uwagi na tematykę programu. A co tutaj takiego
1: hitowego kupili? Hity, kontrowersje.
0: No właśnie, a tutaj niech mi ktoś wyjaśni, jaki jest sens robienia programu typu reality show, który nie polega na tym, że uczestnicy mieszkają w domu jakimś, tak jak na przykład w domu Wielkiego Brata, słowo klucz mieszkają, tylko tak jak w Power of Love, to w zasadzie nie jest dom. Jak się gdzieś tam wczytamy w opisy tego programu i to jest wprost podawane, oni o tym wprost dyskutują, to jest studio, w którym oni przebywają przez 8 godzin. Niby potem to jest mówione, że jest dom kobiet, dom mężczyzn, ale tak w rzeczywistości to jest studio, oni tam nie mieszkają. Potem gdzieś tam sobie odjeżdżają busem i mieszkają gdzieś, nie wiem, gdzie, w hotelu. I poza planem mają normalnie dostęp do internetu. Mają dostęp do Instagrama, więc widzą kto co ile lajków. Mają możliwość skontaktowania się ze swoimi rodzinami. Jaki sens ma takie reality show? Okej, okay, można powiedzieć, no ale skąd wiesz, że w Big Brotherze tak nie było, były przesłanki, że też były oszustwa pod tym kątem. Okej, okay, mogły być, ale przynajmniej my tego nie wiedzieliśmy, a tutaj to jest podawane tak otwartym tekstem, że ja naprawdę tego nie rozumiem. No okej. Okay,
1: poza tym nawet jeżeli w Big Brotherze gdzieś tam powiedzmy coś takiego było, to było to marginalne i nie było tego dużo, bo jednak cały czas te kamery funkcjonowały i można to było na bieżąco śledzić. Oczywiście jakieś informacje można było przekazać, no ale nie w takiej ilości jak tutaj.
0: Jak najbardziej. No i uczestnicy mogą się sugerować tym, jakie są opinie na temat ich zachowania. Jak tam właśnie z tymi followersami na Insta, ten temat Instagrama tam się przewija ciągle wręcz w ich dyskusjach. Więc naprawdę nie rozumiem sensu takiego programu. No faktem kobiety z mężczyznami mogą się spotykać tylko na tych zaaranżowanych randkach, no ale kto to tam zawsze będzie sprawdzał. Chociaż ostatnio jednych nagrali z jakiejś takiej ukrytej kamery, że się widzieli w knajpie i dostali żółtą kartkę, bo nie powinni, więc może jednak ktoś za nimi chodzi.
1: Może.
0: W każdym razie to jest jedna rzecz. Druga, okej, proszę wybaczyć, że to powiem, ale chyba nie robi dobrze kobietom w ilości 9, w liczbie raczej, zamknięcie ich w domu razem, czy tam w studiu, czymkolwiek, na tych nawet kilka godzin, bo w tym programie nadrzędnie nie robią się związki, relacje, chociaż jakieś tam też kiełkują, ale robią się jakieś straszne dramy, zwłaszcza między tymi babkami. Tam jest tyle krzyku, jedna drugą wyzywa, że ta pije alkohol, że ta kogoś tam nazwała w jakiś sposób. Naprawdę jest to straszne i nieprzyjemne. Też do montażu często wchodzi dużo jakichś takich nieciekawych momentów, nieciekawych dyskusji, więc ten format naprawdę nie wydaje mi się dobrze realizowany i chyba widzowie doszli do tego samego wniosku, bo tam oglądalność jest słaba, jakieś tam 20 tysięcy, więc sami wiecie. To nawet ponoć jest słabsze od średnich wyników Zooma, które i tak nie są za dobre. Więc no właśnie kolejny problem, że to się codziennie ciągnęło przez 2 godziny. Nie ma się dobrego kontentu, a ciągnie się go przez 7 dni w tygodniu przez 2 godziny dziennie. Dlatego, ponieważ oglądalność była jaka była, to doszli najpierw do wniosku, że skrócą to do 2 godzin i to tak cichaczem się stało, bo wszędzie w ramówkach było, że to trwa od 21 do 23, a się kończyło 22, a już w zeszłym tygodniu przeniesiono emisję na godzinę mniej atrakcyjną, na 19:15. Jest to rzeczywiście emitowane przez godzinę. No i przez godzinę jeszcze to można wytrzymać, ale no to rzeczywiście nie jest udany projekt, także no można sobie zerknąć rzeczywiście dla takiej wiedzy, jak nie robić formatów telewizyjnych, ja bym to tak powiedziała. Jeżeli to od tej strony was interesuje, w tym ciebie, Michale, a myślę, że interesujesz się mediami, to może ci to zaciekawić, to gdzieś tam warto zerknąć. Ale do innych programów randkowych, abstrahuję teraz od tego, jak je oceniamy, ale do poziomu ich realizacji to w ogóle nie ma startu. Także no to jeszcze musi uczyć.
1: No to szkoda, że to rzeczywiście tak zostało to zrobione. A myślę, że z innych programów, że w przypadku innych programów, już nawet nie mówię tutaj o programach typowo randkowych, ale zobacz, na przykład jak mamy, powiedzmy, Big Brothera, jak mieliśmy Big Brothera, to no tu aż był taki niedosyt tego, co się oglądało w telewizji, że chciałoby się tego mimo wszystko więcej, a czasem, jak widać i po tym przykładzie tego programu, no więcej nie znaczy lepiej.
0: No tak, bo a tu właśnie masz czasami trochę odczucie, jakbyś oglądał Big Brothera, ale na tym streamie w playerze. No że są wrzucone takie fragmenty, jak one siedzą i gadają o niczym. Tak. I jeszcze często ważną częścią odcinka jest jakaś gra, taka jakaś, wiesz, wizualna czasami, albo jakieś tańce, więc też dla nas niewidomych często się zdarza, że w ogóle 1/4 odcinka jest do niczego, bo w ogóle w żaden sposób to nie jest dla nas ciekawe.
1: To nie, to...
0: Także mówię, z takiej perspektywy, żeby sprawdzić, jak wygląda format po prostu dużo tańszy, nie oszukujmy się, bo przecież ZMA musiało być na to stać, to nie jest bogata stacja, jak format tańszy wygląda w porównaniu do formatów droższych. To z takiej perspektywy to rzeczywiście może być ciekawe. Jeżeli Michał obejrzy, to być może będzie miał zupełnie inne zdanie i uzupełni, podzieli się z wami
1: i będę bronił
0: refleksjami.
1: Tego formatu, nie wygląda.
0: Jezu, czekam. Tak, bo przypomnijmy, że on miał trafić do tego serwisu Filmbox, ale normalnie te odcinki są wrzucane
1: na YouTube.
0: Także możecie sobie to nadrabiać bezpiecznie i wygodnie.
1: A swoją drogą są w środku reklamy?
0: Wiesz co, chyba nie, bo czas jest krótszy. Jak było, ja tego nie oglądałam z tego.
1: Chodzi
0: chyba
1: mi o to, czy ktoś nie próbuje przypadkiem na tym jeszcze, wiesz, zarobić, wyświetlając te YouTube'owe reklamy.
0: A, to ja mówię, w ten sposób nie oglądałam, bo albo patrzę na to w telewizji, a jak już nie obejrzę, to mi się nie chce, bo po prostu widziałam, że są, widziałam, ile trwają, że to działa i nie oglądałam.
1: Ciekawe swoją drogą, ile
0: dalej
1: to ma wyświetleń na YouTubie, no.
0: A tam są nawet jakieś komentarze, ktoś to ogląda, bo tam są uczestnicy, jest jedna, która tam jest dosyć słynna na Instagramie, jest jeden chłopak, który był w Love Island, więc tam, jak oni mają tych followersów, no to ktoś tam może
1: to,
0: na to zerka,
1: ktoś to będzie
0: nie?
1: oglądał, oczywiście, że tak.
0: Tak jest. Dobrze, to waszych refleksji oczywiście również jesteśmy ciekawi, bo może nasze zapowiedzi was skłoniły ku temu, żeby obejrzeć Power of Love i macie swoje wnioski związane z tym programem. Czekamy na wasze komentarze w tych i innych sprawach na naszym Facebooku oraz naszej stronie internetowej. A teraz muzycznie nawiążemy do poruszanego już tematu sukni ślubnej, bo właśnie Wedding Dress to tytuł utworu, który teraz zabrzmi.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: A teraz w programie RTV o wydarzeniu muzycznym, do którego co prawda pozostało jeszcze trochę czasu, ale tak jak wspominaliśmy, no nie będzie nas za tydzień, a za dwa tygodnie to będzie już za późno, żeby powiedzieć o pierwszym dniu tego wydarzenia.
0: Dlatego sobie to podzielimy. Tak. Powiemy dzisiaj o pierwszym dniu, czyli o tym, co się wydarzy 20 maja w piątek, a jak się spotkamy za dwa tygodnie, to uzupełnimy sobie całą resztę. Tak jakbyśmy mieli dzisiaj mówić o tym, co będzie za dwa tygodnie, w sobotę, no to Jezu, to wszyscy już zdążą o tym dawno zapomnieć. Także będą dwie okazje do tego, żeby nawiązać do wydarzenia pod nazwą Jezu, zawsze zapominam, Polsat Super Hit Festival. Już mówiłam wiele razy, że zawsze zapominam, jak brzmi ta nazwa, jakoś mam ochotę umknąć tam jeszcze słowo Sopot, ale jego tam nie ma. Tam się impreza odbywa i to generalnie ja jestem zawsze panią od muzyki, ale ja się o muzyce już dzisiaj nagadałam, także teraz wam Michał opowie o tym, co się wydarzy pierwszego dnia.
1: Tak, przypomnijmy właśnie już 20 maja, czyli w piątek rozpoczyna się kolejna edycja Polsat Superhit Festival. Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa powraca do starej formuły. Pierwszego dnia Polsat Superhit Festival, czyli właśnie w piątek, odbędzie się koncert platynowy. Na scenie wystąpią Paweł Domagała, Kleo, Cortez, Piotr Cugowski, Komodo, Kwiat Jabłoni, a także Kaśka Sochacka. Ponadto widzowie zobaczą dwa koncerty specjalne, Lemon z okazji 10-lecia zespołu oraz T-Love King, 30 lat albumu. Prowadzącymi tego dnia będą Paulina Sykut-Jerzyna i Krzysztof Ibisz. Także tyle w piątek. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20, jak to zwykle w przypadku tego typu imprez transmitowanych przez Polsat. No i zresztą przez większość stacji tak naprawdę oni z takimi koncertami bardzo często w okolicy 20 startują.
0: No tak, no w jedynce to później często, bo tam są wiadomości i pogoda. No tak. Natomiast refleksje moje takie i pierwsza, no to nie wiemy według jakiego klucza są dobierani ci artyści w koncercie platynowym. Czy to jest nawiązanie do tego, co było kiedyś, że to jest według sprzedaży tej tradycyjnej, ale też tej cyfrowej, czy to są po prostu ci, których się udało zaprosić, bo jakoś tak mam wrażenie, że w ostatnich latach to było
1: chyba trochę
0: zmienne.
1: Tak.
0: Druga rzecz, no to już co roku zaskakuje, że teraz się obchodzi takie jubileusze typu 10-lecie, kiedyś to się obchodziło 20-lecie. Ale to nas nie dziwi, bo w Sopocie to rzeczywiście już mieliśmy kilka tego rodzaju koncertów, tam Sylwia Grzeszczak obchodziła 10-lecie kilka lat temu, no ale nie było jeszcze czegoś takiego, że się obchodziło jubileusz płyty, prawda? Przynajmniej ja sobie
1: dokładnie
0: nie przypominam. Także w tym kontekście koncert zespołu T-Love jest jakąś nowością. W sobota będzie poświęcona kolejnym wydarzeniom muzycznym, to już możemy zapowiedzieć, że będzie między innymi koncert Dody. No a niedziela to jak zwykle kabarety. Więcej szczegółów, wspomniałam, za dwa tygodnie, a u nas teraz, no skoro Lemon będzie obchodził ten swój wielki, godny podziwu jubileusz 10 lat na scenie, to zagramy utwór, może nie pierwszy, dzięki któremu się przebili do świadomości, bo te utwory, które były w Must Be The Music, to one gdzieś tam chyba potem nie zostały singlami, to był taki Lemon, który ja lubiłam. Tego co później to już trochę mniej, ale właśnie ten Lemon z Must Be The Music już u nas kiedyś był, więc to będzie taki pierwszy Lemon oficjalny, pierwszy singiel, który zyskał uznanie stacji radiowych, czyli piosenka Będę z Tobą.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Zbliżamy się do końca dzisiejszego wydania programu RTV, no to na koniec będzie o radiu.
0: No przydałoby się, bo radio mamy w nazwie tego programu. Tak jak zapowiadałam, to będzie radio lokalnie. Przenosimy się do Warszawy i nawiązujemy do wątku Ukrainy, który się już u nas pojawił ze sprawą zapowiedzi dzisiejszego koncertu Chwała Ukrainie, ale teraz właśnie odniesiemy się do niego radiowo. Bo jak być może pamiętacie, o czym mówiliśmy, w Warszawie Radio Z nadawało, no już zapowiem, że to jest czas przeszły, okolicznościową rozgłośnię adresowaną właśnie do Ukraińców. I wtorek, 26 kwietnia, był ostatnim dniem, w którym ważne było tymczasowe pozwolenie, na podstawie którego nadawało Radio Z Ukraina. No i w związku z tym stacja nie nadawała od 27 kwietnia, bo co prawda złożyła wniosek o przedłużenie pozwolenia o kolejne 30 dni, ale Urząd Komunikacji Elektronicznej jakoś tak zwlekał z jego rozpatrzeniem. Więc do końca nie było wiadomo, jakie będą dalsze losy i liczono, że może ten wniosek zostanie przedłużony. Wówczas, kiedy właśnie to sprawa była taka niewiadoma, dla wirtualnych mediów w tej sprawie wypowiedział się rzecznik UKE, pan Witold Tomaszewski, i powiedział tak. Grupa Eurozet, składając pierwszy wniosek o przekaz okazjonalny, wiedziała, że otrzymuje go na 30 dni. I ten pan przypomina, że czasowe pozwolenie jest wydawane na krótki okres i na ogół dotyczy jednorazowego wydarzenia. Dodaje, że obecnie Urząd Komunikacji Elektronicznej opracowuje jasne zasady, zgodnie z którymi są wydawane zgody na emisję okazjonalnego programu. Widzimy potrzebę doprecyzowania warunków, które muszą być spełnione, by uruchomić czasową emisję programu radiowego, bo coraz częściej nadawcy korzystają z tej możliwości, nie zawsze realizując te założenia, które wpisano do wniosku. No ale pamiętacie też na pewno, jeżeli śledzicie nasz program Uważnie i Media, że Radio Z i Euro Z nie był pierwszy z tym okolicznościowym pomysłem dla Ukrainy,
1: tak.
0: Prawda?
1: Pierwsi byli żółto-niebiescy.
0: No właśnie, pierwsza była grupa RMF, no więc skoro byli pierwsi, to musieli i wcześniej ten wniosek swój złożyć. No to jak z nimi? Otóż grupa RMF, która jako pierwsza uruchomiła rozgłośnie dla uchodźców zza naszej wschodniej granicy, dostała następną zgodę na emisję programu RMF Ukraina w dwóch miastach, tam gdzie nadawali, w Chrubie i Przemyślu. No i jakie wytłumaczenie ma na to pan Tomaszewski? Tu wnioski o przedłużenie zostały rozpatrzone pozytywnie, bo obie stacje nadają przy granicy, gdzie znajdują się punkty przesiadkowe dla Ukraińców, którzy uciekają przed wojną do Polski. W takim miejscu istnieje typu rozgłośnie jest jak najbardziej uzasadnione. Nieco inaczej wygląda to w przypadku Warszawy, która dla Ukraińców jest kolejnym przystankiem w trakcie ich wyprawy w głąb Polski. No kochani, nie zawsze, bo tam jednak sporo osób osiadło.
1: Dokładnie.
0: Euroset właśnie powołuje się na statystyki, zgodnie z którymi obecnie w Warszawie przebywa około 300 tysięcy Ukraińców. Oczywiście w tym są osoby, które przybyły tam teraz, jak i Ukraińcy, którzy tam już mieszkali od jakiegoś dłuższego czasu przed wojną. No to okej, oni nie dostali tego pozwolenia, no bo nie ma to sensu, skoro są w Warszawie. Aż tu nagle w poniedziałek, 2 maja, oficjalnie o 12.
1: W moje urodziny.
0: Tak, tak, on się domaga wszystkiego najlepszego, piszcie mu spóźnione życzenia.
1: Dziękuję.
0: Jeszcze może zdążymy je przeczytać. Więc oficjalnie o 12, ale chyba tak naprawdę nieoficjalnie trochę wcześniej. Polskie Radio, rozumiecie, Imperium Prezeski Agnieszki.
1: To już wiem, dlaczego w moje urodziny.
0: O tak, uruchomiło stację w języku ukraińskim Polskie Radio dla Ukrainy. Można jej słuchać przez najbliższe 30 dni w Warszawie na częstotliwości 106. Wcześniej na tej samej częstotliwości okazjonalnie nadawało Radio Z Ukraina. Ohoho, to już nie ma to znaczenia, że Warszawa to jest tylko jakimś punktem takim niedocelowym?
1: Czyli jak Polskie Radio, to znaczy, że to jest okej. Okay. Można
0: tak, już,
1: nadawać.
0: To już nie ma to znaczenia, że to jest Warszawa, a nie przygraniczne miasto żadnego.
1: Ta.
0: W ogóle co to ma być za projekt? Publiczny nadawca zapowiada, że w programie rozgłośni znajdą się informacje na temat bieżącej sytuacji w Ukrainie, między innymi o tym, co dzieje się na okupowanych przez rosyjskiego najeźdźce terenach oraz praktyczne wskazówki dla Ukraińców, którzy przybyli do Polski, gdzie udać się po pomoc, w jaki sposób załatwić formalności. Stacja chce udostępniać antenę dziennikarzom i współpracownikom ukraińskiego radia publicznego UKR1, znowu kaleczę, transmitować jego audycje oraz emitować specjalne programy sekcji ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy. No i oczywiście prawdopodobnie liczysz na to, co ja, czyli na komentarz w sprawie pana Tomaszewskiego, jak on to wszystko uzasadnia, prawda, że wtedy było tak, teraz jest inaczej.
1: Do tej pory
0: bywało tak, że jeśli na danym terenie zgłosiło się więcej chętnych na okazjonalne nadawanie, to wydawaliśmy pozwolenia na zmianę, co oznacza, że żaden nadawca nie dostał zgody na więcej niż 30 dni. Jak przyznaję, wnioski złożyło Polskie Radio i grupa Euroset. A ponieważ Radio Z Ukraina dostało od nas już raz zgodę, to teraz tymczasowo może emitować program Polskie Radio dla Ukrainy.
1: To po co był ten poprzedni komentarz?
0: No ja nie wiem, czyli no, dalej nie mamy wyjaśnienia, że teraz nie ma to znaczenia, że w Warszawie jakoby taka rozgłośnia była mniej potrzebna. Ciekawe w takim razie, co
1: no
0: będzie na następne 30 dni.
1: No.
0: Ciekawe, co będzie z następnych 30 dni, czy dalej się zgłoszą jedni i drudzy i zgodnie z tą zasadą teraz w czerwcu powinien dostać Euro Z, prawda? A w lipcu na przykład Polskie Radio. Powiem, że tak, oczywiście dalej by chcieli.
1: I oni tak co miesiąc będą się zmieniać.
0: No ale czy nas zdziwi, jeżeli w czerwcu zostanie znowu Polskie Radio na emisję swojego programu i będzie na to jakieś uzasadnienie, a Euro Z nie dostanie tego?
1: Zdziwi, tak, że Polskie Radio ma większe zasoby kadrowe, tak, że jest w stanie przygotować bardziej zróżnicowany program, że będzie tam więcej słowa mogło być, bo Euro Z to tam tylko muzykę i wiadomości nadawał. No tak, no, ja już tu widzę parę takich argumentów, których można się chwycić.
0: Tak to może być, ale oczywiście nie jest powiedziane, że to tak będzie. Może jesteśmy złymi prorokami i nie wierzymy w chęć zapewnienia pluralizmu, także czekamy na rozwój sytuacji, na to, co się będzie działo w Warszawie na częstotliwości 106. I tak oto kończymy dzisiejsze 152. wydanie programu RTV. Przypominam, że za tydzień się nie słyszymy. Słyszymy się natomiast za 2 tygodnie. Myślę, że czeka nas jakieś podsumowanie Eurowizji. Nie uciekniecie ode mnie, ale mam nadzieję, że się spotkamy w dobrych nastrojach, podbudowani dobrym wynikiem Ochmana, więc tak trzymamy za niego kciuki. Na pewno wtedy uzupełnimy też temat Polsat, Super Hit Festival, czy jak to się tam, jego 2. i 3. dnia. Zobaczymy, co się jeszcze wydarzy, o czym będziemy wam mogli opowiedzieć, a zakończymy nawiązując do wątku ukraińskiego, aczkolwiek po polsku, bo skoro było o polskim radiu, to musi być polska piosenka. Adam Sztaba, znany już z takiego projektu, do którego zaprosił wielu artystów w czasie pandemii, oni nagrali wtedy swoją wersję piosenki Co mi panie dasz, teraz znów zaprosił licznych wokalistów znanych i mniej do tego, żeby nagrać właśnie taki utwór Mamy siebie, Music Against War, tak się ten cały projekt nazywa, także na pewno sporo znanych głosów tam usłyszycie i właśnie ten utwór gdzieś tam ma być takim gestem solidarności i wsparcia, także on zwieńczy nasze 152. wydanie programu RTV, my niezmiennie również gesty wsparcia przysyłamy, sława Ukrainie i tak dalej, tak, wiadomo o co chodzi, tak jest i tak oto żegnamy się z wami, do usłyszenia za 2 tygodnie, a byli z wami ponownie jak zwykle Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj ja jakoś, czyli Tomek Bilecki na żywo, co nieczęsto się zdarza, zwłaszcza w roli prowadzącego, ale dzisiaj nie jestem ja, tylko prowadzący. Razem ze mną dzisiaj, czyli dokładnie 29 stycznia roku pańskiego 2019 jest Paweł Masarczyk. Cześć Paweł.
6: Cześć, no ja też jestem na żywo, razem z tobą. To tak. Już troszkę częstszy widok, czy tam odsłuch.
5: Tak, bo jakoś rzeczywiście jest tak, że my jako dwóch prowadzących jesteśmy jakoś, jeśli ja jestem prowadzący, to z tobą. Natomiast mamy dzisiaj gościa i gość się przedstawi, natomiast gościowi trzeba powiedzieć, żeby się przedstawił. Tak więc zaraz...
6: powinność?
5: Tak.
6: Honory okay, domu? Google.
5: Powiedz, kim jesteś.
7: Jestem twoim asystentem Google. Czy mogę ci w czymś pomóc?
5: No właśnie. Dzisiaj będziemy mówić o asystencie Google. Te dźwięki w tle, no to jest oczywiście TalkBack, bo mam Androida i no oczywiście TalkBack musi swoje 3 grosze, zwłaszcza gdy są słuchawki podłączone do telefonu, a są w tej chwili, bo telefon jest podłączony do miksera, więc musi swoje 3 grosze od czasu do czasu powiedzieć. W każdym razie tak czy tak będziemy mówić o asystencie Google, ponieważ jest to taki trochę news miesiąca, premiera tego asystenta była już wyczekiwana od dawien dawna, od pół roku chyba się mówi o tym, albo nawet więcej, bo jakieś pierwsze pogłoski to chyba w ogóle w maju, zdaje się, 2018 roku w ogóle jakoś dotarły, że Google jakoś pojawi się w Polsce, zdaje się.
6: Znaczy w ogóle była taka jakaś śmieszna konferencja, bo to chyba nawet nie było Google I.O. To była jakaś taka prywatna konferencja Google dla deweloperów czy coś. W ogóle chyba w lutym albo styczniu, jakoś z rok temu w ogóle, na początku. Gdzie pokazana była słynna mapka rozwoju Google Asystenta na rok nadchodzący. No i na tej mapce była też pokazana Polska, co nas niezmiernie ucieszyło. No i tak przez cały rok sobie czekaliśmy, aż się doczekaliśmy. Więc to chyba w ogóle no, w okresie jednego roku zamknęła się cała operacja.
5: Tak, i rzeczywiście no, czerwiec, lipiec były takie pierwsze niepubliczne bety wypuszczone tego asystenta. No i rzeczywiście w połowie stycznia, nie pamiętam, czy to był 15 czy 16, był rzeczywiście oficjalnie ogłoszony i rzeczywiście dostępny został, no udostępniony w sensie asystent Google najpierw na smartfony i słuchawki, ponieważ niektóre słuchawki, na przykład Bose QC35, również wyposażone są w asystenta Google. No a w późniejszym czasie będą również dostępne głośniki z serii Google Home. Możliwe też jakieś inne urządzenia. W każdym razie na razie są smartfony i teraz też taka informacja dla ludzi, którzy słuchają teraz tej naszej audycji na żywo i nie mają jeszcze asystenta Google, zwłaszcza na Androidzie, no to też była taka informacja, że ten asystent Google będzie na telefonach dostępny, znaczy udostępniony nie jakby wszystkim w tym samym czasie, tylko to może parę tygodni jeszcze potrwać. Mówią, że do 4 tygodni, także możliwe, że u kogoś to jeszcze nie działa i możliwe, że to tak po prostu ma być. Także jak ktoś tego jeszcze nie ma dzisiaj, no to znaczy, że jeszcze może to chwilę potrwać. Dzisiaj to znaczy 29 stycznia, czyli do połowy, powiedzmy, lutego jeszcze można, powiedzmy, czekać w miarę spokojnie. Od połowy lutego już można się zastanawiać, że coś jest może nie tak, jeżeli nie ma tego asystenta.
6: Skoro już zwracamy się do słuchaczy, to chyba działa też nasz studyjny telefon 123 834 835, więc jak zwykle, jak to już naszą tradycją bywa od wielu lat, możecie dzwonić i zagadywać asystenta, czy tam też opowiadać nam o swoich przygodach związanych z waszym używaniem asystenta, no bo możliwości jest trochę. A nowe, zwłaszcza jeśli chodzi o to, co śmiesznego nam może asystent powiedzieć, są nieustannie odkrywane. Nawet już powstały specjalne grupy na Facebooku, gdzie użytkownicy dzielą się tym, co asystent im śmiesznego dzisiaj powiedział. No i...
5: Znaczy, w ogóle mnie to jakoś fascynuje trochę. Zastanawia, dlaczego właśnie ten aspekt tego wykorzystania asystenta gwoli uciesze i rozrywki, czyli te takie różne śmieszne komendy, typu, że tam jakieś zaklęcia z Harry'ego Pottera są tam wydawane i on tam odpowiada jakimiś anty i jakieś inne tego typu historie. Natomiast tak naprawdę, zwłaszcza w naszym wypadku osób niewidomych, ten asystent Google może naprawdę być narzędziem bardzo przydatnym do wykonywania no, różnego rodzaju poleceń, zwłaszcza na Androidzie, no bo na iOSie no raczej nie będzie Google miał takich uprawnień jak na Androidzie. No zresztą to jest jakby zgodne z polityką Apple'a, więc tu się jakby nie ma czemu dziwić i myślę, że dopóki nie wyjdzie Siri po polsku, no to jakby ten asystent Google zawsze będzie miał troszeczkę jednak, czy te asystenty jednak będą lepiej działały po prostu i zwyczajnie na Androidzie, dlatego że Android pozwala na troszkę więcej, zwłaszcza Google'owi. Zresztą no wiadomo, firma ta sama. W każdym razie no, asystent Google pozwala na no, masę rzeczy takich, które są no, rzeczywiście bardzo przydatne. Natomiast też warto powiedzieć o tym, jakby na początku, co tak naprawdę zmienia sam asystent Google, bo przecież możliwe, że nie jeden ze słuchaczy tutaj Tyflo Podcastu wcześniej tak czy tak korzystał z telefonów z Androidem, z jakichś jego funkcji głosowych, w tym wybierania numerów, jakiegoś wyszukiwania głosowego w Google. I jakby są różnego rodzaju jakieś pojęcia, które troszkę sobie tak pływają. Asystent Google, OK Google, Google Now, nie wiem, czy to coś tam jeszcze. W każdym razie jakby te trzy pojęcia są jakoś tak wymieniane i to jakby jakoś tak czasami się wydaje, że one są albo tym samym, albo nie tym samym. I warto też powiedzieć jakby, czym to wszystko jest, bo tutaj też jak czytałem często o asystencie Google, że no w końcu można dzwonić do użytkowników głosowo. No można było już od dawna dzwonić głosowo przy pomocy właśnie wyszukiwania głosowego, tylko teraz można to robić również asystentem.
6: No to prawda, tak. Myślę, że to jest też to, że dlatego może wiele osób nie odczuje aż takiej rewolucji, bo sam asystent w działaniu wiele się nie różni, co by nie mówić, przynajmniej jeśli chodzi o interfejs. I może dlatego ludzie się bawią tymi funkcjami właśnie rozrywkowymi, ponieważ nareszcie widać, że to coś nam odpowiada. To nie tylko wykonuje polecenia według ściśle określonego klucza, ale też stara się odpowiadać, stara się dopytywać o brakujące informacje. Różnie mu to wychodzi, niestety.
5: Natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę to jest rewolucja, tylko tyle, że to jest rewolucja, która jest troszeczkę odsunięta w czasie. To jakby to z początek to jest taka ewolucja troszeczkę tej rewolucji, dlatego że asystent Google, jak wiadomo, się uczy, czyli on dostając coraz więcej poleceń od użytkowników, pewnie będzie w stanie też coraz więcej rzeczy jakoś tam poznawać, bo jakby tu jest kilka rzeczy, o których też trzeba wiedzieć. Po pierwsze, no właśnie to jest to, co wcześniej powiedziałem, że on się uczy. Po drugie, i to jest bardzo ważne, asystent Google w przeciwieństwie do Google'a jakby samego, czyli wyszukiwarki, udostępnia swoje takie, powiedzmy, API deweloperom, którzy mogą dodawać jakby swoje takie, powiedzmy, boty, czy chatboty, czy jak to nazwać, do asystenta. I no, na razie minęły no, bodaj 2 tygodnie od uruchomienia tego asystenta i chyba już u nas w Polsce tych botów pojawiło się, zdaje się, 4 albo nawet 5. I jakby jeżeli to się będzie nadal w takim tempie rozwijało, to myślę, że pod koniec roku tych botów będzie, podejrzewam, no nie wiem, ze 100 powiedzmy, albo nawet kilkadziesiąt. To jest, jakby to są dwie takie rzeczy, które sprawiają, że no to są trochę takie pierwsze kroki tego asystenta u nas i o tym jakby należy pamiętać. I myślę, że jakby z czasem ten asystent zdobędzie na tyle dużo funkcjonalność, że będzie można bardzo dużo różnych rzeczy wykonać albo bez dotykania, albo prawie bez dotykania smartfona, tak? Bo to też jakby o to chodzi troszeczkę, że powiedzmy jestem sobie, nawet abstrahując już od problemów osób niewidomych, ale nie wiem, ktoś jest sobie w kuchni i chce się dowiedzieć, nie wiem, przepisu na jakieś coś, albo zadzwonić do kogoś, albo sprawdzić, kiedy ma wyjść jeszcze do sklepu, tak? Czy teraz, czy za 3 godziny, powiedzmy. Czyli powiedzmy, czy będzie teraz, czy teraz pada, czy będzie padać za 3 godziny. I jakby też taka idea asystenta Google jako programu, który nie wymaga w zasadzie ingerencji w ekran główny, też jest fajna. Tylko to, tak jak mówiłem i mówiliśmy, jeszcze na razie no, stawia swoje pierwsze kroki, więc trochę jest to problematyczne, ale to też będziemy pokazywać na przykładach.
1: A tymczasem mamy pierwszy telefon. Halo?
8: Dzień dobry, Grzegorz Turek z tej strony.
5: Dzień dobry.
6: Witaj, Grzegorzu.
8: No właśnie, no, czekałem na tę audycję właśnie na temat asystenta, bo tego ja akurat jestem posiadaczem, wiesz, asystenta Google na swoim telefonie. Bawię się nim codziennie. No i tak, no i no daj powiem, no, że jest to fajna rzecz, no tylko że jeszcze dużo brakuje, że tak powiem. Jak na początku. Przede wszystkim z Chromecastem się nie lubią jakoś za bardzo, bo jak chcę sobie film puścić z YouTube'a głosowo, to nie? No, na Chromecastie, no to niestety tutaj jeszcze jest tam do poprawy tutaj. Jeszcze to nie działa. No tak, no,
5: jest dużo takich rzeczy, to... które tak różnie działają. Natomiast ja myślę właśnie, że to jest to, że ten asystent został uruchomiony na dobrą sprawę 2 tygodnie temu i akurat produkty Google mają to do siebie, że one w pierwszych swoich okresach to nie działają tak super, bo co by nie mówić o tym, co wypuszcza Apple, jak jeżeli coś wypuści Apple, powiedzmy, na Polskę, to to po prostu działa, tak? I jakby tu nie ma, że a to za chwilę, a to tam coś, a to tego. I jeżeli jest wypuszczony iPhone, to iPhone ma spolszczenie full 100%. Jeżeli jest wypuszczony zegarek, to jakby cała infrastruktura również na ten zegarek jest jakoś tam przygotowana. Oczywiście, no nie, powiedzmy, są funkcje i to dość czasami poważne, które nie działają, powiedzmy, typu na przykład Siri. Natomiast podejrzewam, że jak będzie Siri, to to już będzie jakby produkt finalny. Natomiast właśnie często w produktach Google mamy do czynienia z takim wypuszczaniem, które no okej, jest, tak, ale właśnie tak jak asystent Google, to w zasadzie działa, no ale na przykład, no właśnie, nie działa Chromecast, nie działa kalendarz, nie działa tam jakieś listy zakupowe, są problemy. I to no, już jest parę innych rzeczy, które na razie nie działają. I to właśnie też...
8: Powiadomieniami, no było coś takiego, no.
6: No, paru funkcji w ogóle nie ma, na przykład zniknęła funkcja przeczytaj mój ekran, która niby jest reklamowana, że jest, a tak naprawdę jej nie ma. Szkoda, bo mogłoby to być przydatne do rozczytywania tekstu, no to znaczy, ze zrzutów ekranu.
8: Ta funkcja właśnie mi się raz włączyła, to przeczytaj ekran, nie wiem jak, ale już nie umiem tego powtórzyć, jak to... żeby to włączyć.
5: To jakoś chyba znikło. Znaczy... mam wrażenie, tak, że to jest właśnie kwestia tego, że to są pierwsze kroki tego asystenta i to jest niby wypuszczone, ale właśnie w jakiejś takiej wersji no nie do końca. Także no to szkoda.
8: Ja powiem, że na ten głos to nie był ładny, ale też jakoś mi się to nie podoba, bo ja mam głośnik Google Home i ten głos, ten angielski jest taki fajniejszy, tam takie różne wstawki ma, takie och, wow, takie coś, ja widzę, się to podoba, no, a tutaj ten polski głos to jest taki jakby taki, taki bardziej sztuczny, tak powiem. Nie jest taki naturalny, jak
5: to też może jest kwestia
6: dopracowania tego głosu, ewentualnie skomplikowania języka.
8: Ale w tym razie, dzięki za wypowiedź. Sprawdzam codziennie te nowe możliwości tego asystenta. W tych zakładkach tych możliwości już jest chyba 6 chyba tych botów już jest.
5: Naprawdę nie wiem, chyba wczoraj czy przezwczoraj nawet jakieś tam nowe się pojawiały, więc to są naprawdę rzeczy, które dochodzą bardzo często.
6: Pierwsza rzecz, o której warto wspomnieć, że jest strona assistant.google.com, assistant przez 2S na początku, i tam można sobie, tak samo jak zresztą w aplikacji, którą za chwilę pokażemy, podejrzeć sobie, co jest nowego tak naprawdę, jakie to nowe integracje już zostały udostępnione i sobie można od razu te integracje przetestować i zobaczyć, jakie to nowe możliwości nasz asystent uzyskuje.
5: Tak, i strona jest oczywiście w języku polskim, bo do niedawna ta strona była w języku angielskim, a od momentu, kiedy asystent wszedł do Polski, no to oczywiście strona również jest w języku polskim. Mhm. Także tak to mniej więcej wygląda.
8: To tyle, chciałem powiedzieć. No.
6: Dobrze, dzięki wielkie za telefon, zapraszamy do dalszego słuchania. No i też, jeżeli wy macie jakieś uwagi, którymi chcielibyście się podzielić, to dzwońcie.
5: No właśnie, to może trochę sobie pogadaliśmy teoretycznie, to teraz pora przejść do praktyki. Co asystent umie i co mu wychodzi w miarę dobrze? Najpierw właśnie, czym się różni asystent od właśnie Google Now, Google Home, Google, OK Google, jakby czym to wszystko jest? Bo to też trzeba jakby wiedzieć.
6: Google Now To była dawna wersja, nie chcę mówić dawna wersja asystenta, ale taka platforma, gdzie Google podrzucał różne informacje kontekstowe, czyli na przykład jaka dzisiaj pogoda jest u nas, jak tam sytuacja na drodze, gdzie nam rozplanował cały dzień, pokazywał różne tam widoki, ciekawe kalendarze i tak dalej i potrafił wykonywać komendy głosowe. Komendy, czyli były ściśle zaprogramowane frazy, na które reagował. Jeżeli sformułowaliśmy w jakikolwiek inny sposób nasze zapytanie, nawet jeżeli prosiliśmy o dostępną funkcję, to byłby problem. Tak samo nie było dopytywania o żadne dane. Jeżeli jakiejś danej nie było, typu na przykład zadzwoń, bez nazwy kontaktu, nie bylibyśmy już dopytani o to, do kogo mam zadzwonić.
5: Do kogo chcesz zadzwonić. No i Google Now to był swego czasu też launcher dostępny na telefony. To jakoś chyba Google się z tego launchera wycofało, bo teraz już on nawet jest teoretycznie dostępny w sklepie Play, natomiast mało kto go może zainstalować. Nie wiem, czy to, Pawle, patrzyłeś w ogóle.
6: Teraz to w ogóle jest zastąpione przez Pixel Launchera i Pixel Launcher też chyba jest jakoś z ograniczonym dostępem, ale...
5: Chyba tak.
6: Tak, jest rzeczywiście jakiś Google Launcher kiedyś był, to prawda. No i co poza tym, no... Różne były komendy, one działały tak czy inaczej, nawet dało się tworzyć własne, na zasadzie programista konkretnej aplikacji mógł coś tam zadeklarować. No ale jednak asystent to jest bardzo rozszerzalne zwierzę i potencjalnie będzie można skorzystać z niego na różnych urządzeniach, które mają integrację. Dużo jest też postawionego nacisku na inteligentny dom, czyli sterowanie różnymi urządzeniami.
5: Tak, bo o tym też nie powiedziałem, bo jest jakby też druga taka platforma Google, które się nazywa Google Home. I teraz, no właśnie, Google Home to jest zarówno ten głośnik Google'a, Google Home Mini, Google Home, Google Home Max, to jest największy, ale oprócz tego Google Home to jest aplikacja osobna, którą można zainstalować w smartfonie. Ona też jest dostępna w Polsce, po polsku. I ta aplikacja służy do sterowania inteligentnymi urządzeniami domowymi. Czyli różnego, czyli tak, no na pewno odkurzacze Roomba na przykład. Różne pralki, kuchenki, zmywarki i inne tego typu urządzenia inteligentne. Inteligentne oświetlenie, inteligentne, czyli takie, które ma powiedzmy jakieś podłączenie do Wi-Fi, powiedzmy można głosem, bo jakby asystent Google jest połączony poniekąd, czy pod, no, jakby... Zintegrowane są te dwie aplikacje. Można albo wejść do Google Home i powiedzmy sobie ściemnić światło i ustawić jakiś kolor. Oprócz tego można powiedzieć asystentowi, no nie wiem, zgaś światło w sypialni powiedzmy. On to rzeczywiście zrobi. Jakby to jest o tyle fajne, że tutaj mamy jedną aplikację do sterowania wszystkim. Jeden by wszystkimi rządzić, można powiedzieć. I teraz to sprawia, że po pierwsze, jeżeli Google Home jest dostępny, a chyba jest dostępny, to znaczy, że jeżeli mamy urządzenie, które jest zgodne z Google Home, to nie ma takiej opcji, żeby to urządzenie nagle było dla nas jakoś tam niedostępne, bo no, do tej pory był problem taki, że kupując jakieś urządzenie, nawet inteligentne, nawet z aplikacją, nie wiadomo, czy dana aplikacja jest dostępna z Google Home, znaczy jest dostępna dla nas. Natomiast Google Home teraz ma integrację, teoretycznie tam jest 450 elementów, zdaje się, na liście usług jakby tego inteligentnego domu różnych producentów, z którym on się może połączyć. No i jakby w ten sposób można sobie no, zintegrować Google'a właśnie z różnymi urządzeniami różnych firm w różnych usługach. Ja sobie to nawet próbowałem zintegrować u siebie z pralką naszą Samsunga, o której zresztą podcast tutaj już na łamach Tyflo Podcastu był. Natomiast, problem polegał na tym, że z jakichś nieznanych mi przyczyn ta integracja nie nastąpiła, natomiast w ogóle mam wrażenie, że Samsung się trudno integruje z czymkolwiek. No to niby jest, ale to jakoś tak działa, nie działa, różnie jakoś to z tym jest.
1: To ja teraz proponuję, żebyśmy spróbowali się połączyć, może niekoniecznie zintegrować, ale na pewno połączyć z naszym słuchaczem kolejnym, bo kogoś mamy na linii. Halo?
9: Witam bardzo serdecznie, tu Patryk z tej strony.
6: Cześć Patryk.
9: Słuchać mnie?
6: Tak, jak najbardziej.
9: Momencik, ja muszę wyłączyć radio, bardzo przepraszam, ale po prostu będziemy się nakładać, zapomniałem to zrobić, także chwileczkę.
1: Stare przysłowie radiowe mówi, trzeba ściszyć radio przede wszystkim. I o to prosimy zawsze, aby to uczynić przed dzwonieniem do nas. Słyszycie się zawsze w słuchawce, to znaczy nie siebie, tylko wszystkich pozostałych, więc nie trzeba mieć radia włączonego, spokojnie wszystko w telefonie jest słyszalne. Słuchamy.
9: Nie, ale to akurat tak wyszło przypadkowo. To znaczy tak, ja chciałem powiedzieć a propos asystenta Google na iOS, bo taki system posiadam, że ja już miałem poniekąd do czynienia z tym asystentem, jak on był, można powiedzieć, w takiej wersji beta, to znaczy można było go tam włączyć w tej aplikacji Google. Mam na myśli tego Google'a zwykłego, co to jest w iOS-ie. Po prostu aplikacja Google. Jeżeli się on przełączyło na język angielski i powiedziało się What is the weather in the Warsaw parę razy, tam na przykład 10 razy, jeżeli mu się powiedziało, no to on w tym momencie po 10 razie u niektórych, w tym u mnie, odpowiedział mi, no pogoda w Warszawie jest tam słoneczna, czy tam taka... No. I w tym momencie się przestawiało na język polski. No i po polsku mi odpowiadał. Ten pan mi odpowiadał po polsku. Znaczy pierwszy mi odpowiadał po angielsku, ja musiałem 10 razy go pytać, aż mi nie zacznie pytać po polsku. No i w tym momencie się ustawił.
5: Tak, to były asystent Google polski. Takie kliki na różnych nawet serwisach technologicznych.
9: Z tym, że no... Głośno. Ja muszę powiedzieć tylko tyle, że z tego co czytałem, to tak naprawdę, no bo ja się tym bawiłem jeszcze jakieś 3 tygodnie temu, to jak ja nawet zapytałem go, jak masz na imię, tudzież jak się nazywasz, to on nawet nie potrafił się przestawić, więc to mi dało od razu do myślenia, że to chyba jednak nie jest asystent Google'a, tylko to jest ten OK Google, czyli to jest jakby ta starsza wersja asystenta Google. Nie wiem, jak to się zachowa teraz.
5: Czy to nawet nie jest starsza tą aplikację wersja asystenta, Google'a. Bo to, co się wywoływało wcześniej przez OK Google, to tak naprawdę jest wyszukiwarka Google. Tylko tyle, że wyszukiwarka Google, zresztą również na komputerach, tylko jakoś to jest zrobione w taki sposób, że jakby

0: On się jakoś nazywa, no teraz już nie pamiętam, Google przycisk chyba, czy coś takiego. Jeżeli my go wciśniemy, no to teoretycznie jest to asystent Google'a, tylko w praktyce on tak naprawdę bardzo mało potrafi. No i ma wyjść ta aplikacja Google Assistant, także to już od razu widać, że to nie jest to, o co nam chodzi, że to jest taki okrojony bardzo asystent Google'a i nawet czytałem, że rzeczywiście tak jest. Także nie ma co liczyć, że w tej aplikacji Google on w ogóle cokolwiek będzie potrafił, poza tym, co umie. Natomiast jest podobno sposób, żeby już sobie dzisiaj zainstalować Google Assistant, bo ja sobie o tym gdzieś znalazłem artykuł. Oczywiście jeszcze tego nie spróbowałem. Podobno można zmienić w ustawieniach App Store'a. Jak mamy sklep na App Store, jeżeli zmienimy region, przełączymy region na przykład na USA, no to w tym momencie będziemy mogli tą aplikację pobrać. I nawet jeżeli potem wrócimy na Polskę App Store'a i będziemy mieć telefon po polsku i ustawimy język polski, no to asystent Google'a będzie działać po polsku. Podobno ktoś tak zrobił. Gdzieś tam czytałem, ale że właśnie też jeszcze nie był zadowolony z tego działania, ale on to zrobił w zasadzie jak ten Google wszedł. Także od tego trochę czasu minęło.
1: Nie, też nie było takiego triku, że trzeba było na urządzeniu z Androidem podłączyć się do tego konta Google, na którym będziemy operować, i przełączyć język na polski. Więc trzeba mieć też urządzenie z Androidem, żeby ten trik zadziałał. No to samo zresztą z Google Home'em, jeżeli na urządzeniu z Androidem ustawimy sobie Google Asystenta na polski, to ponoć już
0: no ciekawe, co by się stało, jakbym właśnie zrobił tak, jak ja mówiłem, zmieniłoby się region w App Store i pobrałoby się tą mapkę Google Assistant.
1: No to audycja jeszcze trwa, możesz, Patryku, lecieć, sprawdzić i ewentualnie oddzwonić z rezultatami.
2: No w każdym razie, jakby tak czy tak, no powinien ten asystent Google na polskim App Store lada moment być. I wszyscy, którzy do tej pory nie mają asystenta na urządzeniach z Androidem, również tego asystenta powinni niebawem dostać.
0: Dobrze. Ja jeszcze w takim razie będę teraz próbować to zrobić w trakcie słuchania i odezwę się.
1: Jasne. Okej. No to miłego testowania.
0: To dziękuję. Pozdrawiam.
1: Na razie. Cześć, cześć. No. Z takich ciekawostek jeszcze a propos smart home, to my nawet mamy w domu gniazdko inteligentne jakiegoś chińskiego producenta, takiego mniej znanego, nawet nie wiem jak on się nazywa, szczerze mówiąc. I tam jest już ponoć integracja z Google Home i Google Asystentem. Nie testowałem tego, natomiast napisane jest na pudełku, że jest, więc nawet tego
2: wtedy w ogóle mógłbyś to sprawdzić chyba w sposób jeszcze prostszy, instalując aplikację Google Home. I tam jest coś takiego, chyba dodaj sprzęt, czy skonfiguruj nowy sprzęt. I on najpierw szuka tych sprzętów, które są rzeczywiście po prostu zgodne z Google Home. Nie wiem, na jakiej zasadzie on to szuka, czy Bluetoothem, czy Wi-Fi, czy nie wiem jak. W każdym razie szuka. Jeżeli znajdzie, to już nic nie trzeba konfigurować, nie wiem, tam podłączać się do jakichś usług. To po prostu ma działać.
1: No ciekawe, jest, ciekaw trochę jest. Muszę dowiedzieć, czy on podpięty ten przytłuszacz, to się dowiem gdzieś tam w jakiejś po audycji pewnie i w komentarzu napiszę. Natomiast ciekawa sytuacja znowu ze względu bezpieczeństwa, bo teoretycznie mogę być w czyimś domu i się podpinać do czyichś sprzętów w ten sposób. No nie wiem, czy to jest jakoś zabezpieczane, czy zakładamy, że jak gospodarz może wyłączyć światło ręką i gość może wyłączyć światło ręką, to tak samo może wyłączyć asystentem.
2: Tego nie wiem, bo to jakoś też jest tak, że nie wiem zresztą jak to wygląda.
1: No to zobaczę. Jakoś sprawdzić. Okay.
2: Może są takie urządzenia, które po prostu się łączą i już, a może są takie, nie wiem, jakieś tam innego typu, które trzeba jakoś tam, nie wiem, jeszcze jakoś osobno skonfigurować. No w każdym razie, no ponoć ma to jakoś działać.
1: Dobrze. Dobrze.
2: Chyba, że...
1: A nie.
2: No zobaczymy.
1: No to zobaczymy, może. To może co, teraz byśmy zademonstrowali, jak coś tam działa asystent.
2: No dobra. Znaczy tak, rzeczywiście jest trochę poleceń, które po prostu działają. Oczywiście. O, ja może podłączę, bym się odłączył. Okej, ja tu sobie odłączę. Znaczy odblokuję telefon. O ile oczywiście mi to się uda zrobić, bo on coś mi teraz stwierdził, że się chyba nie odblokuje, więc go muszę odblokować normalnie. Normalnie kodem z jakiegoś powodu, więc ja to po prostu spróbuję zrobić, ale to jest taka złośliwość rzeczy martwych, że po prostu zawsze

0: zawsze na audycji coś się musi po prostu zadziać no, takiego.
1: Nie mogę coś zademonstrować, no, ale okej. Okay.
0: Dobra, już aha, mam. Już jest, okay. No dobra, no to co? Próbujemy na razie co, jakąś pogodę może? Okej, okay, Google?
1: Myślę, że może.
0: Dobra. Okej, okay, Google. Pogoda Warszawa. No, na razie spróbujemy takie najprostsze.
2: W Warszawie mamy 2 stopnie i zachmurzenie.
0: 2 stopnie i zachmurzenie. Tutaj mam oczywiście, tak jak mówię, talkback tutaj przeszkadza. Gdybym odłączył słuchawki. Okej, okay, Google. Jaka jest pogoda w Piasecznie?
2: W Piasecznie mamy 1 stopień i zachmurzenie.
0: I tutaj już talkbacka nie słychać na głośniku. Nie wiem czemu, ale ten talkback w słuchawkach tutaj jakoś więcej robi zamieszania. Co mogę jeszcze sprawdzić? Okej, okay, Google. Jaka będzie jutro pogoda w Warszawie?
2: Jutro w Warszawie będzie 1 stopień i wystąpią przelotne opady śniegu.
0: I teraz coś, co się u nas w Polsce pojawiło stosunkowo niedawno. Okej, okay, Google. A w czwartek?
2: W czwartek w Warszawie będzie 1 stopień i wystąpią przelotne opady śniegu.
0: Okej, okay, Google. Okej, okay, Google. A w Rzymie?
2: W czwartek w Rzymie będzie 12 stopni i wystąpią przelotne opady.
0: Czyli Google jakby pamięta naszą ostatnią wypowiedź, asystent Google, zresztą wyszukiwarka też, od niedawna. I na tej podstawie, jeżeli my się jakąś niekompletną frazę mu jakoś tam powiemy, to nie jest w stanie jakby no, odwołać się do tego, co mówiliśmy poprzednio i no, toczyć coś w rodzaju jakiejś takiej niby dyskusji właśnie z Googlem. U nas nie ma jeszcze takiej opcji, jaka na przykład jest w języku angielskim, przynajmniej w Stanach. Tam jest coś takiego, że nie trzeba tego powtarzać ileś razy, okej, Google, za każdym razem, tylko on po każdej swojej wypowiedzi daje kilka sekund użytkownikowi na właśnie uzupełnienie swojej wypowiedzi o coś tam. My niestety musimy w Polsce za każdym razem wypowiadać tę słowetną frazę i dopiero potem powiedzmy kontynuować, tak? Bo na przykład ja teraz też mogę zapytać no chociażby... No nie wiem co. Okej, okay, Google. Kim był Steve Jobs?
2: Oto informacje na temat Steve Jobs.
0: Tak, i tu jest w ogóle śmiesznie, bo gdybym na przykład się zapytał wyszukiwarki Google, bo mogę, czyli przypominam, to coś, co jest na większości ekranów głównych, tam jest takie coś jak wyszukiwanie głosowe. Jak ja to kliknę, to jest Steve Jobs.
2: Oto informacje na temat Steve Jobs.
0: Aha, tu też, okej. Okay. Bo niedawno jeszcze mówił jakby, że Steve Jobs to jest tam w Apple, coś tego, ale jeżeli teraz się zapytam, okej, okay, Google, kiedy zmarł?
2: 5 października 2011 roku zmarł Steve Jobs.
0: Tak, czyli już jakby wie, o kogo pytam. Mało tego. Okej, okay, Google. Jak ma na imię jego żona?
2: Lauren Powell Jobs.
0: Okej. Okay. Okej, okay, Google. Ciekawe, bo... Czy żyje?
3: Właśnie.
0: Aha, okej. Okay. Tego już nie rozumiem. W każdym razie, gdybym się coś o nią zapytał, co asystent by zrozumiał, to on już by się odniósł nie do Steve'a, tylko do jego żony. Tak? Czyli on jakby pamięta, o kogo nam ostatnio chodziło i tak mogę sobie od pytania do pytania przechodzić, nie wiem, od jego żony, przez jakieś dzieci, przez jego jakąś firmę. Jakby ta rozmowa może teoretycznie wyglądać jakoś tam w miarę płynnie i naturalnie. Zawsze muszę, kiedy zmarł Steve Jobs? Na co zmarł Steve Jobs? Ile miał lat Steve Jobs, jak zmarł, tak? Powiedzmy, czy coś koło tego. Tylko mogę po prostu kolejne jakby pytania takim w miarę naturalnym językiem mówić i on... I Google będzie na te pytania odpowiadał, asystent. Asystent i wyszukiwarka, bo to jest jakby jedno i to samo. W tym sensie przynajmniej, bo tutaj asystent no, odwołuje się tak naprawdę do wyszukiwarki Google. No oczywiście są te polecenia typowe dla asystenta, tak? Te słowetne, o których się mówi w mediach. Okej, okay, Google. Opowiedz coś ciekawego.
2: Już się robi. Według Wikipedii z powodu mutacji genowej koty nie czują smaku słodkiego. Nie musisz się więc obawiać, że zjedzą ci słodycze.
0: A nawet jest dźwięk kota.
1: No, wiesz, no, jeżeli masz informacje graficzne, jakieś obrazki do informacji wizualnych podawane z reguły, no to skoro tu mamy asystenta głosowego, to będą też jakby dźwiękowe podpowiedzi, czy powiedzmy jakieś tutaj referencje.
0: I tych ciekawostek odniesień jest naprawdę dużo, bo ja co jakiś czas albo jakiś mój znajomy się pyta właśnie o to i co chwila słyszę coś nowego, to że na Antarktydzie są tylko dwa bankomaty, a to coś o delfinach. Najprzeróżniejsze te ciekawostki są. Oczywiście jedną z najsłynniejszych funkcji Google'a, które chyba każdy testuje, kto tego Google ma, Google Asystenta. OK Google, zaśpiewaj piosenkę.
2: Były sobie kotki dwa. Kotki dwa, szaro-burę obydwa.
0: Tak, mało tego, mogę mu mówić, żeby zaśpiewał inną, czyli OK Google, a inną?

0: La, la. Dobrze, muszę tą przerwę te popisy.
1: To chyba nowe jakieś, bo to tego wcześniej nie było.
0: Nie, to słyszałem. Ja to już słyszałem.
1: Tak?
0: Tak, oczywiście ja liczyłem na to, że on zaśpiewa swoją słynną piosenkę o tym, że mam chusteczkę haftowaną, co ma 4 rogi. Zawsze pytam asystenta, kiedy szukam drogi. Tak, ale tak. Nie uraczył nas tą piosenką, ale prawda, może słuchacze coś prawda tutaj w tej kwestii sobie wymyślą. No w każdym razie tych takich poleceń lekko, półśrednio poważnych jest troszkę. Natomiast rzeczywiście takich poleceń, które są no fajne, chociażby dzwonienie do ludzi, chociażby wysyłanie SMS-ów do ludzi tak na szybko, no to są rzeczy, które są bardzo przydatne, choć tak naprawdę te akurat kwestie były już dostępne wcześniej. Dzwonić się dało również z poziomu Google'a. Dobrze. Aha, no tak, bo przecież on tutaj wykrył, że ja powiedziałem mu coś do niego. W każdym razie te opcje już były wcześniej. Natomiast co doszło nowego? No doszły właśnie te chatboty, które no niektóre są nawet rzeczywiście jakoś tam przydatne, choć z niektórych nie udało mi się do tej pory skorzystać. I chyba tobie, Paweł, też.
1: No tak, jest problem na przykład z Willmeet. W ogóle jest śmieszne, bo są takie chatboty, które są zapisane w tak dziwny sposób, ich nazwy, że ciężko jest się do nich dobić, że asystent nie rozumie ich nazwy. I tutaj odkryliśmy taką ciekawą zależność, że asystent Google, mimo że jest to wielki news na skalę po prostu polską i że pierwszy asystent, który rozumie nasz język, okazuje się, że nie opanował tak prostej rzeczy, a może i zarazem trudnej, ale podstawowej, jak odmiana przez przypadki. I oto mamy na przykład chatbota, który nazywa się
0: tak,
1: pan
0: ale tylko tak, ale tylko jeśli chodzi o chatboty, bo na przykład pogoda w Warszawie, to jak najbardziej rozumie.
1: Tak, ale jak już jest nazwa bota, to nie potrafi jej odmienić i ktoś musiał nazwać bota panem śmieciarzem. No.
0: Ja mam ciebie wpisanego, podejrzewam, jak zresztą większość osób, jako picioł. I mogę na przykład zrobić tak. OK Google, powiedz piciokowi, że nagrywam fajną audycję w radiu.
2: Mogę to wyszukać.
0: Aha, super. Nie o to mi chodziło. W każdym razie... On powinien teoretycznie wysłać SMS-a o treści nagrywam teraz fajną audycję w radiu. On powinien zrozumieć, tylko tak, i tu jest jakby też kolejna rzecz, którą zauważyłem. Od momentu, kiedy pojawił się asystent Google, to Google przestał rozumieć kontakty. Nie wiem dlaczego, ale ja mam różne dziwne kontakty czasami, zapisane jakieś zbitki liter, imienia i nazwiska, które są podobne czasami do różnych wyrazów. I niestety Google, jak kiedyś nie miał żadnego problemu z rozpoznawaniem, zadzwoń do i podaję mu nazwę kontaktu właśnie taką niedybową, zero problemów, dzwoni. Teraz niestety zadzwoń do ktoś, właśnie ta nazwa kontaktu, która jest podobna do jakiegoś wyrazu, no to Google próbuje zadzwonić do i właśnie ten wyraz, który mu podałem. Oczywiście takiego kontaktu nie ma, więc nie bardzo wie, co z tym zrobić. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Podejrzewam, że to są właśnie konsekwencje pierwszych tygodni asystenta Google u nas. Mam nadzieję, że ta sytuacja się poprawi, bo nie ukrywam, że no, troszkę mi się to przydawało. Ale nic, no, mam nadzieję, że rzeczywiście będzie z tym lepiej.
1: Tak samo, co ciekawe, asystent do nas wszedł, ale interpunkcji dalej nie rozpoznaje, jak się ją dyktuje. Mimo że w wielu innych językach, nawet w krajach sąsiednich, w Czechach, z tego co wiem, już to działa,
0: tak.
1: Można dyktować interpunkcję, u nas dalej nie można.
0: Tak, nie wiem czemu tak jest, ale rzeczywiście tak jest. I to jest jakieś dziwadło, którego nie rozumiem, bo ostatecznie dyktowanie głosowe od Google'a jest u nas dostępne chyba od 6 lat. Albo lepiej.
1: Okej, to może ja w takim razie zrobię coś bardzo praktycznego z asystentem, bo słyszeliście tu, że mój telefon co chwilę nam przeszkadza. Zapomniałem go wyciszyć, ale... Tu się okazuje, że nic się nie dzieje bez przyczyny, bo będę mógł dzięki temu wam pokazać, co jeszcze asystent może dla nas zrobić. OK, Google? Wycisz dzwonki. No i... On tu winien nam coś odpowiedzieć i nie robi tego, więc nie wiem, czy w ogóle zrozumiał, co ja od niego chcę.
0: Może widzisz dzwonek albo widzisz dźwięk.
3: W tej chwili nie można nawiązać połączenia z Google.
1: O, no to aha, interesujące. Okej, okay, Google? Widzisz dzwonek. No i... I co zrobisz?
3: Okej, okay, menu asystenta Google.
0: Aha, okej, okay, no, dobra.
1: No zobaczymy, jak następnym razem coś przyjdzie. Czy...
0: ja mogę do siebie nawet zadzwonić, powiedzmy, żeby to sprawdzić.
1: No dobra, okej. Okay.
0: Na przykład. Tylko niestety muszę zadzwonić tak normalnie z tego, bo niestety podejrzewam, że Google też nie zrozumie. Uwaga, dzwonię. I okay, jak widać, wibracja jest
1: w porządku,
0: ale...
1: Czekaj, czy mogę zrobić... Aha, nie zadnij ten... Czy dało się odebrać telefon w ten sposób? Pewnie nie.
0: Nie no, pewnie dało. Aha.
1: Odebrać telefon. Pewnie się nie dało.
0: Ale asystentem?
1: Mhm.
3: Nieodebrane połączenia.
0: Aż muszę poczekaj, to sprawdzimy.
1: Ale na zaraz zobaczymy.
0: Dobra, no to dzwonię w takim razie po raz kolejny, no może, może.
1: Czekaj, czy mi otworzy asystenta w ogóle, czy mi zaoferuje taką opcję.
0: Też jestem tego ciekaw.
1: O? Czy dzwonisz do mnie, bo nie dostaję?
0: Tak mi się czekaj, może nie. Chociaż wydawało mi się, że... No, tak.
3: Asystent Google. 0%. Element sterują. Głośność.
1: Głośność. No, okay.
0: Dzwoni. O, teraz jest.
1: Okej, okay, Google?
0: Nie, okay, chyba Google? Nie.
1: Odbierz rozmowę. No, chyba nam się to nie uda. Chyba nam się to nie uda, niestety.
0: Nie. Chyba odbierać rozmów jednakowoż.
1: Trudno.
0: Nie umiem.
1: Może kiedyś się nauczę.
0: Może.
1: Natomiast ma inną ciekawą rzecz. To jak przejdziemy do ustawień, możemy to też omówić. Natomiast asystent Google, jeżeli jesteśmy osobami wielojęzycznymi, potrafi rozpoznawać kilka języków w momencie, kiedy mu ustawimy ustawienia. I tego chyba nie było za starych czasów. Ustawimy mu kilka języków, możemy maksymalnie trzy. To on z tymi językami będzie sobie spokojnie radził. Ok, Google?
0: A to rzeczywiście ciekawe.
1: O, wish paid ist es. To powinien odpowiedzieć nam po niemiecku. Czego z jakichś przyczyn nie robi, ale to jeszcze o niczym nie świadczy.
0: Coś jakby u ciebie z tym internetem, on się nie bardzo chciał
1: tak,
0: połączyć.
1: I...
3: Przesuń w górę, by zobaczyć swoje.
0: I jak zwykle na audycji musi być z tym problem.
1: Tak.
3: W tej chwili nie można
1: nawiązać.
0: No właśnie, w tej chwili nie można nawiązać.
1: Z jakichś przyczyn? Natomiast, no ciekawe.
0: Ale jak rozumiem testowość, działało, to i działa.
1: Tak, działa. I po angielsku rozumiał, i po niemiecku mnie rozumiał.
0: Czyli zasadniczo jakby jest ok, tylko jak tak, zwykle na audycji. Audycja musi pokazać, że nie jest ok. Ok.
1: Dokładnie. Jest jakiś problem.
0: Jest jakiś problem. Dobra, to ja może co, pokażę któregoś z tych, z tych chatbotów.
1: Mhm.
0: Dobra, jest chatbot, który nazywa się teoretycznie Pan Śmieciarz, natomiast jest on nazwany Panem Śmieciarzem po to, żeby można było zapytać go tak sensownie, czyli OK Google, porozmawiaj z Panem Śmieciarzem. A tak robi.
2: Jasne, oto Panem Śmieciarzem.
0: O właśnie.
1: No.
0: Gdzie wyrzucić warzywa?
2: Śmiało pytaj, co zrobić z jakimś przedmiotem lub resztkami.
0: Gdzie wyrzucić pietruszkę?
2: Myślę, że brązowy pojemnik będzie okej na warzywa. Czekam na kolejne pytania.
0: Koniec.
2: Nie rozumiem.
0: Koniec.
2: Możesz to powtórzyć.
0: A to ciekawe, jak się wychodzi z Pana Śmieciarza?
2: Na bezrobocie takich jak ja. Czekam na kolejne.
1: Oj. Ojej.
0: Nawet on rozumie, słuchaj. Dobra, teraz nie wiem za bardzo jak wyjść, dlatego że tak, ja kiedyś też połączyłem się z którymś z tych asystentów, z tych chatbotów i też nie wiedziałem jak z tego wyjść. W każdym razie chodzi o to, że deweloper może stworzyć osobnego takiego jakby asystenta na bazie Google Asystenta i może mało tego wybrać sobie głos męski, żeński, bo tutaj jak widać był troszkę ten głos inny i no jakby w ten sposób można rzeczywiście stworzyć sobie jakiegoś takiego asystenta, bota z czymkolwiek. I w tej chwili jest ten panem śmieciarzem, czyli no, taki bot, który mówi, gdzie wyrzucić jakie śmieci do którego pojemnika. Jest asystent Play, który mówi o promocjach w Play, w tej sieci Play oczywiście. Jest Sky. Słucham?
1: Tak, tak, właśnie chciałem wspomnieć o tym, że mowa o sieci, nie o sklepie Play, tylko o operatorze telefonii komórkowej, tak, tym polskim.
0: Tak, i jest jeszcze Sky, czyli loty. Jest ten nieszczęsny Winmi, do którego nie możemy się obaj z Pawłem dostać. Jest pan Smok. Jest druga taka podobna rzecz, czyli Smok Kanarek, czyli coś, co teoretycznie mówi, jakie jest powietrze w danym mieście, że tam dobra jakość, albo jakaś średnia, albo zła i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście to są jakby odnione fajne rzeczy, że można sobie fajnie rozszerzyć możliwości tego Google'a.
1: No. Okej, okay, a ja jestem już teraz po restarcie telefonu i może spróbuję raz jeszcze podjąć to, co mi się nie udało wcześniej.
0: A okay, ja w Google? Takim razie spróbuję wyjść.
1: Wie spät ist es? No i czekamy na...
4: Es ist 19:48.
1: No właśnie. I tu odpowiedź na pytanie, która jest godzina? Przyszło po niemiecku. A znowu z kolei... OK Google? Ile skoczył Kamil Stoch podczas ostatnich zawodów? Ciekawe, czy będzie znał odpowiedź. Mam wrażenie, że nie. Może trochę skomplikowane, a powinien wiedzieć takie rzeczy. Bo ma przecież integrację z wiadomościami sportowymi.
3: Wznowiono działanie tak. Więc... asystent. Ile skoczył Kamil Stoch podczas ostatnich zawodów? Asystent Google. Gotowe. Kamil Stoch, Wikipedia, wolna encyklopedia.
1: No niestety on tego nie zrozumiał. I zaczął mi znowu wyszukiwać, a to nas zrozumiał po polsku, jak najbardziej. OK Google. Play Eminem with Nowhere Fast on YouTube. No i ciekawe, czy rozpozna to zapytanie.
4: Nowhere Fast by Eminem, sure. Playing on YouTube.
1: No i w tym momencie otwiera się moja aplikacja YouTube. Ja to może sterminuję, niech ona się jednak nie włącza. Natomiast jest jak najbardziej...
0: Tak, ale a propos języków, Google umie również tłumaczyć różne rzeczy na różne języki. Co nawet mi się niedawno przydało, bo przyjechała do nas rodzinka z Francji, która no, rodzinka nie bardzo znała język polski i trzeba się było porozumieć po angielsku i powiedzmy jakieś kwestie standardowe. No były, dało się powiedzmy jakoś dogadać, chociaż akcent francuski jest przedziwny. No ale jeżeli przyszło do na przykład... powiedzenia, że się miało zapalenie gardła. Ja na przykład nie wiem, jak jest po angielsku zapalenie gardła. Ty pewnie wiesz, bo jesteś anglistą, ale ja nie wiem. W związku z powyższym, OK Google, jak jest po angielsku zapalenie gardła?
4: Pharyngitis.
1: No i
0: nie wiem, czy to faktycznie tak jest, ale no... No ja mówię,
1: brzmi
0: że...
1: prawdopodobnie, akurat choroby to jest...
5: Ale to wiecie co, strona, ja się tak tylko wtrącę a propos takich rozmówek polsko-obcojęzycznych, że ja byłem naprawdę ostatnio pod wrażeniem tłumacza Google i tego trybu konwersacji, który jest
0: tak,
5: dostępny.
0: Ja właśnie też z tego trybu korzystałem.
5: To jest tak. Naprawdę, jeżeli ktoś... Myślę, że kiedyś o tym trzeba też będzie zrobić audycję, bo to jest rzecz fajna tak. I naprawdę, jeżeli... No wiadomo, języków obcych warto się uczyć, bo to nas gdzieś tam wzbogaca, ale jeżeli kompletnie nie znamy jakiegoś języka albo nie czujemy się w nim pewnie, to tak naprawdę sztuczna inteligencja od Google pozwala nam na prowadzenie jakiejś w miarę zrozumiałej konwersacji w tym języku.
0: Oczywiście, tak. Tam są oczywiście pewne ograniczenia, niemniej powiedzmy da się z tego skorzystać. Ja właśnie też jak przyjechała ta rodzinka, ci ludzie, to też z tego korzystałem i to kurczę działa. Także no to są naprawdę jakieś takie fajne rzeczy, które no naprawdę no pomagają, tak? No powiedzmy to ta wyszukiwanie w asystencie Google różnych fraz sprawdza się wtedy, gdy na przykład mamy jakąś, no zasadniczo wiemy, co chcemy powiedzieć, brakuje nam jakiegoś jednego czy drugiego słowa i wtedy okej, ewentualnie jesteśmy gdzieś tam, no bo jakby nie musimy wtedy korzystać tylko z angielskiego, możemy, ja już naprawdę na przedziwne języki tłumaczyłem. Okej, Google, jak jest po szwedzku skręć po stronę?
6: Swing vänster.
0: Zapewne ma rację. Nie wiem. Nie znam kompletnie szwedzkiego. No w każdym razie...
1: Natomiast asystent nie pozwoli nam na pogawędkę raczej. Nie możemy tego trybu rozmowy prowadzić przez asystenta chyba, nie? Czy jest
0: nie, nie można rzeczywiście. Przynajmniej na razie. Natomiast no już myślę nawet, że powiedzmy dwie osoby mają smartfony z asystentem, no to każdy do swojego gada i też się jakoś dogadamy, tak? Także no powiedzmy taki, nawet jeżeli się nie ma tego tłumacza, no to powiedzmy, że z samym asystentem, jeżeli powiedzmy ktoś chce taką minimalną i minimalistyczną trochę instalację mieć na telefonie, no to też ten asystent pomoże na pewno w rozmowie.
1: No tak, tylko trzeba za każdym razem wydawać komendę, a jak już potem nie rozumiesz tej
0: drugiej
1: strony,
0: to się zgadza,
1: trzeba
0: wiedzieć,
1: kiedy ona ma powiedzieć
0: to swoje. Natomiast no jeżeli spotykamy kogoś, tak, kto jest, nie wiem, ostatnio na przykład w Uberze pracuje dość sporo, powiedzmy, ludzi zza wschodniej granicy, jeżeli ktoś nie zna języków, no to od bidy, tak, z tym taksówkarzem, czy jak go nazwać, z Ubera, może się dogadać, tak, powiedzmy, że jeżeli mu chce powiedzieć, powiedzmy, że no nie wiem, nawet chociażby mu napisać na czacie, że jestem niewidomy, coś tam, bo on to też, oprócz tego, że on mówi, to on to też napisze, zdaje się. Więc można ten tekst przekleić do tego czata uberowego. No tak. Więc nawet jeżeli mamy informację, że to jest jakiś tam ktoś o imieniu Iwan, tak, no to można mu w jego ojczystym języku napisać, tak, o to nam chodzi, bo rzeczywiście niestety coraz więcej, znaczy niestety, nie wiem czy niestety, ale coraz więcej u nas w Polsce jest ludzi z innych krajów, którzy do nas przyszli, na przykład przyjechali pracować, tak? Tak jak my czas temu wyjeżdżaliśmy, to teraz do nas zaczynają ludzie przyjeżdżać pracować. I czasami z nimi trzeba się dogadać w jakiś sposób. Nawet nie, żeby jakieś długie rozmowy, ale no dwa zdania, żeby zamienić, tak? Chociażby Uber, tak? Gdzie ma przyjechać? Stoję koło przystanku. Jestem niewidomy z białą laską. I to spokojnie można przy pomocy asystenta zrobić. W bardzo dużej ilości języków.
1: Tak, to prawda. No jeszcze skoro jesteśmy przy odtwarzaniu, to taki jeden trik. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że kiedyś dało się integrować aplikację z Google Now i to jakoś przeszło do asystenta, czy to jest jakaś integracja, ale... Okej, Google? Włącz Tyflo Radio.
0: A tak.
1: No, to teraz posłuchamy sobie.
7: Niestety nie rozpoznaję tego urządzenia. Podaj jego nazwę.
1: Okej, Google. Odtwórz Tyflo Radio.
3: Dla Was gramy i śpiewamy. Radio nasza stacja, łącznik YouTube.
1: Ach. Okej. Google. Nie, to było złe. Okej, Google. Włącz stację radiową Tyflo Radio.
0: U mnie nawet chciało to grać, tylko że nie...
7: Stację Tyflo Radio w usłudze TuneIn.
1: No i właśnie, jak mamy aplikację TuneIn, to w tym momencie aplikacja TuneIn się załączy i...
7: Włącz stację radiową Tyflo Radio.
1: ma tego nika naszego widać. Własnego streama. I to jest... Okej, Google. Podkręć głośność na 90%. Ciekawe, czy zrobi.
7: Dobrze.
1: No i już jesteśmy.
0: Działa!
1: Tak, jak najbardziej. Okej, Google. Co to za utwór?
7: Przykro mi, ale nie rozumiem.
1: Okej, Google. Co to za utwór?
7: To jest Tyflo Radio, wykonawca Tyflo Podcast.
1: No i widzisz.
7: Tak, jak najbardziej.
1: Okej, Google.
0: No proszę.
1: Zatrzymaj.
7: Co to za utwór?
3: Asystent Google. Sterowanie multimediami Tyflo Radio.
1: No.
0: I pętla się skończyła.
1: Tego typu operacja też można wykonać. I próbowałem już różne nazwy stacji, takie też mniej oczywiste, i za każdym razem udało mi się załączyć stację. Więc do tego też możemy używać. Ponadto, dla fanów Harry'ego Pottera, jak już Tomecki wspomniałeś na początku. Okej, Google. Lumos.
3: Latarka WM.
1: I w tym momencie świeci mi przepięknie światełko prosto w oczy z mojej latarki. Ciekawe, czy w drugą stronę też to działa. Okej, Google. Nox.
0: A to nawet nie wiedziałem, że jest.
3: Samsung Knox, pionowa linia si Harry Mobile Platform.
1: Aha. Więc tutaj już trzeba będzie być mniej Harrym Potterem.
0: Wyłącz latarkę po prostu.
1: Wyłącz latarkę. I latarki nie ma.
3: Latarka wył.
1: Brawo.
0: Ale z drugiej strony jakby
1: reaguje na... Powiedz jeszcze, no.
0: Zauważcie jedną rzecz, że Paweł tutaj nie mówi bardzo wolno i wyraźnie, on mówi bardzo szybko.
1: Tak.
0: Gdzieś tam
1: no,
0: tak
1: se tak zwyczaj.
0: Zwyczajnie i Google to rozumie w większości wypadków, oczywiście nie we wszystkich. Ja też nieraz próbowałem naprawdę różne rzeczy mówić w różny sposób, bełkotliwie, różnie i Google też to często gęsto rozumiał. Mało tego, w jakichś środkach komunikacji miejskiej, w autobusie, w metrze nawet próbowałem mówić do Google'a i też często gęsto coś tam Google rozumiał, także to już nie jest tak jak, pamiętam chyba z 4 lata temu próbowałem też używać Google'a w autobusie i był z tym bardzo duży problem. Teraz, no oczywiście muszę być blisko mikrofonu, ale jeżeli jestem blisko mikrofonu, to mogę nawet naprawdę cichym głosem te komendy wydawać i on te komendy zrozumie. Wobec powyższego naprawdę no, zaczyna być to jakoś tam sensowne, zwłaszcza, że pakiety internetowe są dość duże. Ten Google też nie zużywa tych pakietów nie wiadomo ile. Także myślę, że no, jeżeli to tak się będzie rozwijało, jak ma się rozwijać, to myślę, że za, no, powiedzmy, że parę lat będzie możliwe zrobienie no dość dużej rzeczy na smartfonie bez w ogóle dotykania ekranu.
1: No moją nadzieją wielką jest to, że zostanie przetłumaczona na polski aplikacja Voice Access. To jest ta aplikacja dla osób niepełnosprawnych, trochę też ruchowo, która integruje się z Google Asystentem i pozwala nam na wydawanie komend typu kliknij na element przycisk wyszukiwanie głosowe na ekranie. I zamiast wykonywać gesty, będziemy wydawać po prostu komendy z odległości i w ten sposób będziemy mogli sterować telefonem, zamiast tak jakbyśmy sterowali za pomocą talkbacka, czyli kliknij ten element, podświetl ten element, wróć, wyjdź na ekran główny i tak dalej. I to wszystko będzie można za pomocą asystenta Google wykonać, więc tutaj mam nadzieję, że Google się postara, że staną na wysokości zadania i będzie można asystenta o takie rzeczy też prosić.
0: Też mam nadzieję, natomiast jak mówimy już o sterowaniu jakimś telefonem, to również to nie jest funkcja może dokładnie Google Asystenta, to już było w Google'ach, ale Google oczywiście może uruchomić dowolną aplikację, tak? OK Google, uruchom Smart Home. I tu niestety muszę kliknąć.
1: Musisz czegoś poczekał, to by się zrobiło samo.
0: Tak?
1: Okay. Czy nie? Mogę zobaczyć za chwilkę. Okej, okay, Google. Otwórz WhatsApp.
7: Otwieranie WhatsApp.
3: Ikona wykonania czynności. Otwórz aplikację WhatsApp. WhatsApp. Otwórz aplikację WhatsApp. WhatsApp. Szukaj.
1: Jest.
0: A jednak.
1: I z drugiej strony chyba działa też stara integracja z czasów o Google Now. Okej, Google. Napisz wiadomość do Tomasz Bilecki na WhatsApp o treści, to jest test. I?
7: Rozumiem. Chcesz tę wiadomość w aplikacji WhatsApp wysłać czy zmienić?
1: Wyślij.
7: Wysyłam wiadomość.
0: Razu nie będzie pięknie. O właśnie. No. I nawet tutaj powiedział, to jest test, także jest pięknie. No, rzeczywiście to działa. Nawet akurat tej funkcji jeszcze nie testowałem, ale dlatego robimy tę audycję we dwóch, żeby można było...
1: Tak, dokładnie, poodkrywać różne nowe funkcje. Też działa, jeśli chodzi o odtwarzanie muzyki ze Spotify'em. Jeżeli macie Spotify'a, ja akurat nie mam.
0: Właśnie mnie to się jakoś, można... nie bardzo. Próbowałem mu odtwarzać, są te playlisty automatycznie generowane, Daily Mix 1, 2, 3 i tak dalej. I próbowałem mu, otwórz tam w aplikacji Spotify Daily Mix, no to on mówi, według Wikipedii Daily Mix automatyczne, generowane coś tam listy i tak definicję mi tego tłumaczył.
1: Co a ustawiłeś w ustawieniach Google Asystenta, żeby to był Spotify? Bo to trzeba
0: wydaje
1: ustawić
0: mi się,
1: ręcznie.
0: Tak. Aha. Wydaje okay. mi się, że tak.
1: W porządku.
0: Coś mu tam ustawiałem. W każdym razie to jest to. No właśnie, teraz przechodzimy do tych funkcji, które mają działać. Ale różnie to z tym jest. Kalendarz ma to działać i częściowo działa. Można się zapytać, przynajmniej niedawno można było się zapytać, czy mam coś jutro w kalendarzu, w piątek, a ten kalendarz mam niemal pusty, więc tam nic nie będzie. Natomiast już z dodawaniem jakichś rzeczy do kalendarza był problem. Bo on to nawet mówił ostatnio, że dodaje, ale de facto chyba nie dodawał. Druga rzecz to są listy zakupowe. Teoretycznie fajna rzecz. Dodaj do listy zakupowej coś tam, chleb albo baterie, coś tam. On by dodawał rzeczywiście. Przeczyta listę zakupów, czytał, ale usuń z listy zakupowej już nie usunął. Bo lista zakupowa to jest w ogóle jeszcze osobna jakby usługa Google'a. I jakby tu coś są jakieś problemy jeszcze z integracją po polsku z tą usługą. Tych list zakupowych. Mam nadzieję, że to też zostanie naprawione, ale zobaczymy. W każdym razie to też na razie działa tak sobie, powiedziałbym. Co jeszcze?
1: No ja na przykład mogę dodać, że... A właśnie, lista zakupów, czy ją można udostępniać na przykład innej osobie, żeby można było robić na przykład wspólną listę zakupów z współlokatorem, żoną, mamą, tatą, bratem i tak dalej, czy to
0: to
1: tak
0: chyba już
1: działa?
0: Na stronie, bo to nawet chyba nie ma jakiejś aplikacji swojej.
1: Także no aplikacji to... nie, ale Google nie ma jakiejś takiej komendy, na przykład, nie wiem, udostępni listę zakupów komuś tam.
0: Wiesz co, nie wiem.
1: No, ja też nigdzie nie czytałem, żeby było.
0: Spróbujemy. OK, Google. Udostępnij listę zakupów.
8: Twoja lista zakupów jest pusta.
0: Aha, OK Google. Dodaj do listy zakupów baterie.
8: OK, dodałem pozycję baterie do twojej listy zakupów.
0: Dobra. OK Google. Udostępnij listę zakupów. Zobaczymy, co zrobi. Nie, dobra. Wyszukał w Google'ach. A jeszcze raz spróbuję, może dodali. OK Google. Usuń baterię z listy zakupów.
8: Tutaj. Nie mogę jeszcze usuwać pozycji z listy zakupów. Aby zarządzać listą, użyj listy zakupów w aplikacji Google Home.
0: A Google Home!
1: A no widzisz.
0: A to nawet nie wiedziałem, że w Google Home jest lista zakupów, ale dobra. No,
1: to ważne, w kolejnej aplikacji trzeba będzie zrobić podcast kiedyś.
0: Tak, no tylko ja też bym chciał, znaczy no tak, no to jest w ogóle fajna aplikacja, tylko chciałbym połączyć tą z jakąś rzeczą, najlepiej z tą pralką rzeczywiście, bo tam jest i ustawienie programów, i temperatury, i tego wszystkiego, jestem ciekaw, czy to się da. No ale na razie są z tym jakieś problemy, także zobaczymy, co z tym będzie.
1: Wspominałeś też o tym, że asystent właśnie się sprawdza w różnych sytuacjach, gdzie jest głośno albo gdzie jest bardzo cicho i możemy wtedy wydawać te komendy na odpowiedniej głośności, on to rozumie. Ktoś mnie kiedyś zapytał, co on ma robić, jak jest godzina 3 w nocy, śpi ze współlokatorem w jednym pokoju, nie chce go budzić, a chce sobie ustawić właśnie w ten sposób budzik. No okazuje się, że jest opcja wpisywania komend do asystenta.
0: To jest jedna rzecz, tak, bo można wpisać, a druga rzecz... To ja mu naprawdę byłem w stanie...
1: Mogę szeptać.
0: Moment, tylko tutaj brodą poruszyłem, dlatego... Okej, Google. No teraz akurat nie działa, to chyba dlatego, że jest mój głos. Okej, okay, Google. No tak, ja mówię bardzo cicho i on nie rozumie mojego głosu po prostu.
9: Okej, okay, Google. Trzeba. Ustaw alarm na 7 wieczorem.
10: Już się robi, twój alarm jest ustawiony jutro o 19.
9: Okej, okay, Google. Okej, okay, Google.
0: No okay, tak, Google. On niestety ma problem z... Natomiast... Tak. Ale przecież można uruchomić Home'em asystent.
1: No nie u mnie, ja mam taki telefon, gdzie to nie działa.
0: I tutaj niestety trzeba wtedy... A, moment, bo on już... się... Ale nie, wirtualny Home też powinien zadziałać. Po prostu trzeba na nim palec
1: położyć. Ja wiem, ale nie, po prostu u mnie jest chiński telefon, który ma inny launcher. Aha, i tam okay. To jest, ale jest zaraz jakby integralną częścią. Ale...
0: Zaraz mu spróbuję takim normalnym szeptem to powiedzieć. Zaraz zobaczymy, czy coś zrozumie. Ustaw minutnik.
8: Nie ma sprawy, 3 minuty. Zaczynamy teraz.
0: Na 3 minuty, co prawda, ustawił mnie na 2. Ale okej.
1: Okay. No, ale działa, okej, okay, Google? Wyłącz alarmy.
10: Możesz to zrobić w aplikacji.
1: Serio?
3: Godzina 6.20, dzwoń tylko raz, not open na liście. Och. Lokalizacja ustawiona według...
1: No tak, no i tu mogę sobie poprzewijać i...
3: Dodaj, poza listą, nie zaznacz, godzina 8.00, godzina 7.30, dzwoń, godzina 7.00, nie zaznacz, godzina 6.20, dzwoń.
1: Mhm. Okej, okay, Google, wyłącz alarm na godzinę 7.
10: Możesz to zrobić w aplikacji.
1: No aha, właśnie, włączyć potrafi, ale wyłączyć już nie chcę. To jest interesujące, że to tak.
0: Tak, bo chyba API tych aplikacji pozwala na nadawanie, ale niekoniecznie na usuwanie. Podejrzewam, że tu chodzi o...
1: Ja myślę, że to jest jakiś alarm googlowski i wtedy możesz robić co.
0: Pewnie tak, ale... możliwe. Że za moment, ja też nie mam googlowskiego zegara, ja mam Samsungowy.
1: No tak,
0: Ale zaraz zobaczę, bo może Samsungowy się dogadał. Momencik, zaraz spróbujemy. OK, Google. Ustaw alarm na 9.
8: Rozumiem, twój alarm jest ustawiony na 21.
0: OK, Google. Usuń alarm o 9.
8: Możesz to zrobić w aplikacji.
0: A jednak też. A, bo dobrze, ja nie mam Samsungowy, tylko mam Alarm Stream Pro czy coś takiego.
1: Tak, tutaj.
0: No, w każdym razie...
1: Goście w studio. Okej.
0: Okay. Wyłączony. Ale było, nie było. Możesz to zrobić w aplikacji. Wszedł mi do tej aplikacji i mogłem już sobie tutaj z poziomu aplikacji ten alarm wyłączyć, więc on jakby wie, że coś trzeba zrobić, tylko tyle, że nie umie tego zrobić. Natomiast prowadzi użytkownika przynajmniej w miejsce, w którym on sam będzie mógł to osiągnąć.
1: Mhm. To może zobaczmy, jak jest pisaniem do tego asystenta, bo to też przydatna funkcja. W momencie, kiedy otworzymy asystenta, czy to przez słowo magiczne, czy z ikony, bo asystent ma swoją aplikację w sklepie Play, którą można ściągnąć, tak, jak się jej nie ma, i przez ten skrót uruchomić ten taki interfejs, który się pojawia, jak już go wywołamy, to co tu widzicie, gdzie można przesunąć w górę dla powiadomień.
3: Funkcja Dialog jest zawieszona.
1: Jak jesteśmy już w tym interfejsie...
3: Ustawienia, godzina 8.00, dzwoń.
1: Nie w tym interfejsie.
3: Asystent Google, tryb pisania, przycisk.
1: U dołu, po środku, druga od końca ikonka, to jest tryb pisania. Jeżeli wejdziemy tu...
3: Stan systemu, wybierz sposób wprowadzania tekstu, co funkcja
1: jestem,
3: jest zawieszona.
1: To jest Softbrill Keyboard.
3: Nic do usunięcia.
1: Pogoda, jutro, w Gliwicach. Enter.
3: Zamknięto klawiaturę.
10: Jutro w Gliwicach będzie jeden stopień i wystąpi częściowe zachmurzenie.
1: No i właśnie. I w tym momencie, jeżeli z jakichś przyczyn nie możemy rozmawiać, a wolimy napisać, to możemy do asystenta napisać i on również komendę nam wykona. Więc dla tych, którzy właśnie nie chcą nikogo budzić, a szeptanie jest zawodne, no to jest też taka droga.
0: Tak. I to też działa. Także o tyle fajnie.
1: To jak tam? Pokażemy może jeszcze jakieś ustawienia na przykład tego asystenta, żeby tak...
0: Można pokazać, to moment, to ja sobie włączę ustawienia, a ty możesz na przykład mówić, co w tych ustawieniach jakoś to komentować, bo razem będziemy komentować. Wydaje mi się rzeczy, tylko muszę oczywiście odblokować telefon, a jakoś u mnie jest z tym ostatnio problem. Nie wiem czemu, ale jest niestety... Czytnik w Samsungach nie jest niezawodny niestety i jak porównywał sobie do jakichś innych telefonów, chociażby, nie wiem, Motorola, no, jeszcze nie. Jakiś tam Motorola, czy nawet Xiaomi, czy tam coś, to jakby to działało znacznie
1: wyżej,
0: lepiej. No, szybciej to swoją drogą.
1: Okej.
0: Okay. Ale okej, okay, udało mi się go uruchomić. I teraz wchodzę do asystenta. Proszę. O właśnie, tu też jest Google Lens. Może ja zmienię syntezator na jakiś normalniejszy. Bo to co tutaj, to myślę, że też nie każdemu podpasuje.
11: Używam zamiana tekstu na mowę. Zaznaczono.
0: Proszę.
11: Speak. Szybkość mówienia na liście 6 element. Asystent Google. Tryb pis. Otwórz. Przycisk wyszukiwania głosowego. Kliknij i mów.
0: Tak, czyli to jest właśnie przycisk. Możemy go nacisnąć oprócz tego, że można powiedzieć tę sławetną kwestię, można też nacisnąć ten przycisk. Można też... Tryb pisania, to już Paweł tutaj demonstrował.
11: Otwórz stronę przeglądania?
1: Tak, to jest eksploracja tych właśnie możliwości asystenta. To jest ten katalog tych integracji.
11: Asystent Google na liście.
1: Przeglądania, to się Explore nazywa po angielsku.
11: Cześć, w czym mogę pomóc?
1: Tu możecie zobaczyć, co nowego wasz asystent potrafi.
11: Informacje dla ciebie.
0: A jeszcze jest Google Lens.
11: Przycisk wyszukiwania głosu.
0: Google Lens, czyli ten tak zwany obiektyw Google. Coś, co mogłoby być fajne, bo to jest taki też rozpoznawacz różnych rzeczy na zasadzie, że on teoretycznie jest w stanie rozpoznać produkt, obraz, coś tam jeszcze, natomiast działa to różnie. Natomiast gdzie są ustawienia?
11: Informacje dla ciebie.
1: informacje dla ciebie.
0: No dobrze.
1: Informacje dla ciebie. Menu.
11: Wybrano. Google Lens, przycisk. Przycisk. O, klik. Miłego wieczoru, Tomasz. Zachmurzenie 1 stopień Celsjusza. Co mam na liście zakupów? Na liście 8 element. Zadzwoń. Co grają w kinach? Opowiedz i kawa. Ustaw minutnik.
1: Wyślij wiadomość. Przykładowe.
11: Ustaw alarm.
1: Komendy.
0: Tak, tu są...
11: Zobacz, co nowego.
0: A, no właśnie. Zobacz, co nowego. I tutaj można... To jest to, o czym Grzegorz mówił, że mu nie działało. No to przypomnę. Wchodzimy w informacje dla ciebie. Tak to się nazywało? I tutaj tak. Powinno być co nowego.
11: Nadchodzący poza listą. Twój kalendarz na dziś jest pusty. Więcej opcji. Dodaj wydarzenie. Dodaj przypomnienie. Moje ważne sprawy. Więcej opcji. Śledź notowania. Odkryj używając lokalne. Pogoda.
0: I jak widać, asystent Google, okej, to rzeczywiście jest jakiś taki, no, głosowe coś, ale oprócz tego to jest taka aplikacja, no, do zarządzania troszeczkę sobą, czasem, wydarzeniami i tak dalej. To jest taki pilot do różnych rzeczy.
11: Połączenia i SMS Y, wiadomości, gry. Pokaż wszystkie. Zobacz, co zyskuje na popularności przycisk. Pogoda, jaka jest temperatura w stopniach Celsjusza. Zegar, ustaw minutnik.
1: Tu są już te integracje.
11: Zadzwoń do Marcina.
0: Też, tak.
11: Poza listą. Otwórz ustawienia asystenta, przycisk.
0: O, proszę bardzo, ustawienia asystenta.
11: Konto na liście 5 elementów. Ustawienia. Konto.
0: A, no to tak, mamy na początku konto. No konto, wiadomo, z jakiego konta ma korzystać asystent Google. Jeżeli tych kont mamy kilka w telefonie, można sobie wybrać jakieś tam.
11: Ustawienia.
0: Ustawienia.
11: Ustawienia asystenta. Przejdź wyżej, przycisk. Więcej opcji, przycisk. Tomasz Bilecki. Napisz do Tomeckiego małpa. Wybrano twoje dane. Asystent. Usługi.
0: Tak, to są zakładki.
11: Home. Pseudonim. Jak ma się do ciebie zwracać asystent?
0: No, jeżeli nie chcę, żeby się... Cześć, Tomasz, no to mogę sobie tam zrobić, żeby... To mogę sobie zrobić, żeby jakoś tam inaczej się do mnie zwracał.
11: Twoje miejsca, adres domowy i służbowy.
0: Tak, bo na przykład jeżeli jestem gdzieś i się zapytam, jaka jest pogoda w domu, no to wtedy powie mi, jaka jest pogoda, powiedzmy, no w tej lokalizacji, którą mam ustawioną jako dom, albo jak dojadę do pracy, też mi ustawi, prawda, jak dojadę do miejsca, które mam ustawione jako praca. I mało tego, Google, ja sobie nic nie ustawiałem, ani dom, ani praca, a mimo tego Google się domyślił, co jest domem, co jest pracą.
11: Poruszanie się po okolicy, środki transportu.
0: Czym mam się, znaczy czym się zazwyczaj poruszam? Piechotą, rowerem, samochodem czy transportem publicznym? Bo w kilku miastach w Polsce, ale niestety na razie tylko w kilku, ten transport publiczny rzeczywiście jest dostępny w Google, w Warszawie też.
11: Płatności, formy płatności i zatwierdzanie zakupów.
0: Tego nie testowałem. Patrzyłeś to, Paweł?
1: Póki co chyba to u nas nie działa o tyle, że nie ma jeszcze żadnych, znaczy jakby jest gotowa platforma pod to, ale nie ma żadnych jeszcze integracji ze sklepami internetowymi. Aha, no w przyszłości okay. Zamysł jest taki, żeby składać za pomocą asystenta zakupy. Więc no pod proszę. To jest to przygotowane. No, no sam jestem ciekaw, jak to będzie działać.
0: Słuchajcie, no nie pozostaje nic innego, jak za rok na przykład zrobić kolejną audycję może o Google Asystencie. Zobaczymy, czy i co się zmieni, prawda?
11: Pogoda sprezerowana, jednostka temperatury.
0: No tak, bo może chcemy mieć pogodę w Fahrenheitach.
11: Rezerwacje, loty, hotele i wydarzenia.
0: To u nas chyba też nie działa, ale może
1: znaczy,
0: się
1: można
0: mylę.
1: Zapytać na pewno, można zapytać Google'a, bo on chyba zczytuje sobie z Gmaila takie informacje. On potrafi różne rzeczy wyczytywać z kontekstu wiadomości, na przykład jak dostanę maila od linii lotniczej z biletem, z potwierdzeniem zarezerwowania biletu, to on mi do kalendarza doda automatycznie lot. Ja mogę w tym momencie zapytać coś tam, na przykład jaki jest status mojego lotu, ale mogę też zapytać, jaki jest status lotu i podam tu jego numer i dowiem się, co tam z tym lotem konkretnym słychać. Tak samo mogę wyszukiwać hotele, mogę wyszukiwać miejsca w pobliżu i to do tego jest. To jest do tego stopnia inteligentne, że kiedyś ktoś w mailu pisząc do mnie, słownie po prostu, fakt, że e-mail był po angielsku, wspomniał mi, że rejestracja na jakieś tam wydarzenie, na które mnie zapraszał, jest do tam powiedzmy 15 sierpnia. Ja 14 sierpnia dostałem powiadomienie, do jutra masz czas, żeby zarejestrować się na wydarzenie, paparapa, znalazłem tą informację w twoim mailu.
0: Okej.
1: I to był moment, w którym trochę się przestraszyłem tego, ile Google o mnie wie, natomiast może to być też przydatne.
11: Przejdź wyżej przycisk.
0: Ale to aż se muszę sprawdzić, bo tu mam tę rezerwację.
11: Konto Google.
0: Kliknąłem sobie teraz w ustawieniach w tę rezerwację.
11: Konto Google, Tomasz Bilecki, napisz rezerwację Component Review. Rezerwacje. Nie masz żadnych rezerwacji.
0: No, tak.
1: Nie masz. Ale gdybyś na przykład zamówił, nie wiem, może gdybyś zamówił jakimś właśnie, nie wiem, czy on sobie radzi z kolejowymi biletami naszymi, że na przykład jak przyśle nam Skycash maila z potwierdzeniem, czy
0: to tak kiedyś będę musiał sprawdzić.
1: Zakupy twoje, ale na lotnicze na pewno działa.
0: Jak rozumiem...
11: Zakupy twoje transakcje, w tym przesyłki.
0: To też nie bardzo działa.
1: No jeszcze nie przekonałem się o tym, żeby działało. Pewnie jak wejdą jakieś właśnie integracje z, powiedzmy, z furgonetką czy z jakimś DHL-em, to możliwe. Pewnie będzie działać.
0: No w każdym razie to jest wszystko, jeśli chodzi o te asystenty, o te ustawienia.
11: Napisz do wybrano asystent, wybrano twoje dane.
0: Twoje dane, o. Teraz asystent. Jest druga zakładka asystent. Asystent.
11: Wybrano usługi.
0: Będą jeszcze usługi
11: home.
0: I home.
11: Języki do rozmowy z asystentem.
0: No właśnie, to jest to, o czym Paweł mówił, że można wybrać języki i prawda, jak Paweł tutaj prezentował możliwości rozmawiania z asystentem po angielsku, po niemiecku i tak dalej.
11: Mój dzień do języki do home. Języki do rozmowy z asystentem.
0: Okej.
11: Okay. Ciągła rozmowa, jak używać funkcji ciągłej rozmowy.
0: To chyba jest jeszcze niedostępne, ale sprawdzę.
11: Ustawienia asystenta.
0: Bo niedawno to było niedostępne.
11: Ciągła rozmowa. Więcej opcji, przycisk. Ciągła rozmowa, po każdej odpowiedzi mikrofon urządzenia na chwilę włączy się ponownie, by słuchać następnych pytań. Tradycyjnie pojawią się one na stronie Moja aktywność. Nagrania, na które asystent nie odpowie, zostaną usunięte z twojego konta Google. Właściciel, przełącz na liście trzy elementy.
0: A to jest teoretycznie.
11: Availability, nagłówek. To ustawienie dotyczy tych urządzeń. Brak dostępnych urządzeń. Ciągła rozmowa jest obecnie dostępna w języku angielskim, amerykańskim.
0: Okej.
11: Okay. Więcej informacji.
0: No to jednak nie
11: ustawienia
0: działa.
11: Asystenta. Ciągła rozmowa, jak używać...
0: A szkoda.
11: Sterowanie domem, zarządzaj swoimi domowymi urządzeniami.
0: Tak, to jest Google Home, ja tego nie mam.
11: Mój dzień, dostosuj swój skrót dnia.
0: To jest w sumie też fajne, tylko ja nie wiem, ty próbowałeś tę komendę uruchamiać?
1: Jeszcze nie. Możemy spróbować, czy...
0: W każdym razie...
11: Ustawienia asystenta. Przejdź wyżej przycisk.
0: Tutaj chodzi o to, że jeżeli powiem, nie wiem, OK Google, mój dzień...
11: Strona główna. Asystent...
12: Dobry wieczór, Tomasz. Jest 20:21.
0: Bardzo mnie to cieszy.
12: Piasecznie mamy 1 stopień i zachmurzenie.
0: To mnie...
12: Jasne, praca.
11: Wyświetlam elementy od jednego do dwóch z drugiej.
12: Dobrego dnia.
0: A dlaczego jasne praca, to nie wiem.
1: Nie wiem, czy nie próbowałem wykonać jakieś komendy.
11: Szukaj przycisk. Nowa launcher.
1: Właśnie.
11: Smart WhatsApp. Asystent. Ostatnie. Zegar. Asystent Google.
0: Może.
11: Asystent Google. Przesuń w górę, by
0: aha, i teraz asystent mi wyszedł z tych ustawień, okej. Okay.
1: Tak.
11: Może poza... Informacje... Dobrze. Informacje dla ciebie.
0: Informacje dla ciebie. Proszę bardzo.
11: Odkryj używając asystent. Loka pogoda.
0: Pogoda, dobra. Zobacz, wszystko jedno.
11: Otwórz stronę przeglądania poza listą. Tryb pisania.
0: Gdzie to przycisk było?
11: Google. Informacje. Trasa, trasa. Z Wojska Polski. 52. Od 20. Mapa do Belgradzki. Do praca. Z twoja lokal. Weather crop. Pierwsza. Aha. 4%. Zachmurzeń. Minus 2. 12. Spacja. Przewaga chmur. Minus 2. 20. Spacja. Zachmur. Minus 20.
0: Aha, tu mam
11: spacja,
0: pogodę, nie?
11: 20. Spacja. Zachmur. 1. Otwórz stronę przeglądania. Otwórz Sandmaster, Szwedz. Smart Audiobook Player. Nowa launcher.
0: Gdzie ten asystent? Ma ustawienia?
11: Asystent.
1: Ciekawe.
11: Informacje. Google.
12: Przycisk wyszukiwania
11: głosowego. Kliknij i mów poza listą. Ponad aktywności. Otwórz aplikację ustawienia w Sklep Play. Otwórz aplikację Sklep Play. Sklep Play. Aktywacja ustawienia w szczegóły.
1: Ok, Google.
11: Asystent Google.
1: Otwórz ustawienia asystenta.
0: A właśnie.
3: Lokalizacja ustawiona według GPS.
1: No i co on zrobi? Nie, bo to otwórz stronę.
11: Menu a ustawienia.
3: 10 dni, środa 30 stycznia.
11: Asystent, ok. Ikona wykonania czynności. Otwórz aplikację jutro. Ustawienia w Sklep Play. Otwórz aplikację Sklep Play, przycisk.
3: Dzisiaj.
1: Ok, Google.
11: Opinię, poza list.
1: Otwórz ustawienia asystenta.
11: Ustawienia, pole edycji, wpisz wiadomo. Informacje dla ciebie. Informacje dla ciebie.
0: Wybrano. Ale śmieszne.
3: Asystent Google.
1: O.
11: Przycisk, i? Tryb pisania, przycisk. Otwórz.
3: Menu asystent. Otwórz ustawienia. Asystent Google. Gotowe. Pierwsze kroki z asystentem Google na telefonie lub kartę
1: SMS. Nie, on tego nie ogarnie. Trudno.
0: On tego nie ogarnie. No ciekawe, bo to rzeczywiście nam to działało, ale jak zwykle oczywiście. Oczywiście jest tym problem. No nic, damy mu ostatnią szansę. Znaczy tak, na pewno można wejść w ustawienia, po prostu jakby aplikację ustawienia. Potem ustawienia Google.
11: Google.
0: I w ustawieniach Google jest coś takiego jak
11: skonfiguruj profil, sterowanie przez wyszukiwarka, zarządzanie wyszukiwarka, asystent i voice.
0: Wyszukiwarka, asystent i voice i to są chyba
11: osobiste link na odkryj ustawienia link.
0: Asystent Google i ustawienia. I tu jesteśmy w tych ustawieniach, w których byliśmy.
11: Napisz do wybrano asystent.
0: Więc asystent, to już byłem.
11: Tomasz Bilecki. Wybrano usługę home, języki, ciągła rozmowa, jak używać, sterowanie domem, zarządzaj swoimi domem, mój dzień, dostosuj swój skrót, powiadomienia, e-mail.
0: No właśnie, i teraz tutaj, jeżeli wejdę.
11: Ustawienia asystenta, przejdź wyżej przycisk, mój, więcej powiedz informacje na dziś, a asystent poda ci informacje m.in. o aktualnej pogodzie, warunkach na drodze i ważnych punktach twojego planu dnia, nagłówek na liście, skrót twojego dnia obejmuje nagłówek. Zaznaczono pole wyboru pogodę. Jednostki temperatury. Zaznaczono pole wyboru trasę do pracy. Edytowanie lokalizacji.
0: Aha, pewnie dlatego.
11: Zaznaczono pole wyboru następne spotkanie. Zaznaczono pole wyboru przypomnienia. Na koniec skrótu twojego dnia nagłówek. Zaznaczono przycisk opcji wiadomości. Źródła wiadomości. Nie zaznaczono przycisk opcji, to już wszystkie elementy skrótu twojego dnia. Dostępność nagłówek. Funkcja dostępna na telefony i tablety z Androidem 6.0 lub nowszym telewizory i Chromebooki.
0: No tak, czyli to jest jakaś taka niby coś, co podaje i nawet można to teoretycznie jakoś tam personalizować, co w tych informacjach na dziś ma być.
11: Powiadomienia, e-mail, najnowsze wiadomości i funkcje.
0: Najnowsze wiadomości, to chyba nawet mi dzisiaj coś przyszło. I to mam jakieś jedno powiadomienie na 3-4 dni, jakieś takie tam. Nawet nie pamiętam, o co to chodziło, ale coś z asystentem niby, ale... Jakieś takie śmieszne to było.
11: Urządzenia z asystentem.
0: I teraz mam urządzenia z asystentem.
11: Telefon. Dodaj urządzenie.

0: Oj, smaczny główek.
1: No właśnie. I potem tu jest dość też ważna sprawa.
0: Dostęp przez VoiceMatch. Uruchamiaj asystenta w dowolnej chwili, mówiąc OK Google, gdy ekran jest włączony, właściciel przełącz.
1: I teraz, jeżeli to włączę za pierwszym razem, Google poprosi mnie o próbkę głosu. I szczerze mówiąc, ta próbka głosu różnie działa. Do tego stopnia, że mi się udaje włączać asystenta Google na telefonie Dorki z jej próbką głosu, więc ja nie wiem, po co ta próbka głosu jest, jak ma to działać, ale w każdym razie jakby polega to mniej więcej na tym, że dalej jest przycisk.
0: Odblokuj za pomocą funkcji VoiceMatch. Ta funkcja jest obecnie niedostępna w tym języku. Był przełącz wyłączono.
1: Może i dobrze.
0: Model głosu.
1: Model głosu. I tutaj mogę nauczyć Google'a właśnie mojego głosu. Mogę to zrobić, bo to nie ma problemu.
0: Ustawienia asystenta. Przejdź wyżej przycisk. Model głosu. Więcej opcji przycisk.
1: To się pojawi po raz pierwszy, gdy uruchomimy tę funkcję VoiceMatch.
0: Naucz asystenta rozpoznawać twój głos, nagłówek na liście. Naucz ponownie modelu głosu.
1: Tu będzie nie naucz ponownie, tylko tam rozpocznij chyba, czy coś
0: usuń
1: takiego.
0: Model głosu.
1: Będzie jeszcze tam chyba zgoda na jakieś tam warunki Google'a, czy coś. No i klikam.
0: Uruchamiaj asystenta przy użyciu funkcji VoiceMatch. Google. Logo asystenta Google. Uruchamiaj asystenta przy użyciu. Funkcja VoiceMatch umożliwia bezpośrednie głosowe uruchamianie asystenta. Na urządzeniu zostanie utworzony unikalny model twojego głosu, dzięki któremu asystent będzie cię rozpoznawać i odróżniać od innych. Pamiętaj, możliwe, że osoby, które mają podobny głos lub użyją nagrania, także uzyskają dostęp do asystenta. Uprawnienia VoiceMatch możesz później cofnąć, wyłączając je w ustawieniach asystenta.
1: I dobrze, że o tym mówią, bo rzeczywiście, no, co by nie było, nagranie będzie zawsze działało.
0: Nie, dziękuję, przycisk. Zgadzam się, przycisk.
1: O właśnie, i to zgadzam się, to będzie wtedy aktywne. Klikam.
0: Google. Logo asystenta Google. Naucz asystenta rozpoznawać twój głos. Kliknij przycisk rozpocznij nagrywanie poniżej, a następnie powiedz OK Google, by nauczyć asystenta rozpoznawać twój głos. Rozpocznij nagrywanie, przycisk.
1: No i...
0: Słucham.
1: OK Google.
0: Świetnie, powtórz.
1: OK Google.
0: Świetnie, powtórz.
1: OK Google.
0: Rozumiem, powiedz to jeszcze raz.
1: OK Google. No i to już muszę.
0: Logo asystent, wszystko gotowe. Twoje urządzenie będzie... Możesz to zmienić w sekundę. Zakończ przycisk.
1: I teraz tak, od momentu, gdy nacisnąłem przycisk, tam rozpocznij nagrywanie, ja żadnych przycisków nie naciskałem. To, co mówił TalkBack,
0: naucz ponownie modelu.
1: No to on to mówił sam z siebie i jedyne, co mi zostawało, to powtarzanie tego głosu ileś razy, tej frazy. I tyle.
0: Ustawienia asystenta. Model głosu na liście. Inne ustawienia obsługi bez użycia rąk. Głos i mowa. Inne.
1: Co jeszcze będzie?
0: Ustawienia asystenta. Inne. Więcej opcji przy. Zezwól na żądania przy zablokowanym urządzeniu na liście. Trzy elementy. Przez urządzenie Bluetooth wyłączone przełącz. Przez przewodowy zestaw słuchawkowy wyłączone przełącz.
1: To są opcje, które są standardowo wyłączone. Podejrzewam po to, żeby nie było tutaj jakichś większych luk bezpieczeństwa. Czyli jeżeli mamy zablokowany ekran i mamy dostępną funkcję, powiedzmy ten VoiceMatch, czyli rozpoznawanie głosu, które u nas jeszcze tak naprawdę nie działa, to w momencie, gdy jakby mam podłączone słuchawki, powiemy to OK Google, czy... No właśnie.
0: Asystent Google. Przez...
1: Tak.
0: Ustawienia asystenta. Przez przewod...
1: To czy przez te słuchawki ta fraza też powinna nam działać. I to jest wyłączone, podejrzewam, że dlatego, że mogą być jakieś słuchawki, które mają wbudowanego jakiegoś niedobrego... niedobre coś, co będzie nam wysyłało nawet bez naszej wiedzy do smartfona właśnie takie polecenia i na przykład informacje, żeby wysyłał SMS na numer 70 ileś coś tam za 10 zł plus VAT albo 20 zł plus VAT. Także no to jest powiedzmy opcja, która może być czasami niebezpieczna, dlatego jest domyślnie wyłączona.
0: Inne ustawienia głosu. Jasne. Na liście 15 elementów. Ogólny nagłówek. Używaj kontekstu z ekranu. Prosi Google o pokazanie informacji o tym, co znajduje się na ekranie, gdy naciśniesz i przytrzymasz przycisk ekranu głównego lub skorzystasz z wyszukiwania głosowego, właściciel przełącz.
1: No to jest to, o czym mówiliśmy, że teoretycznie może tam coś tam znajdować. Różnie to działa i jakoś tak. No to jest funkcja, która chyba tak jeszcze coś tam.
0: Przesyłaj zrzuty ekranu. Pozwól, by zrzuty ekranu z asystenta były sprawdzane i używane do ulepszania usług Google, właściciel przełącz.
1: No tak, Google opiera się oczywiście na sztucznej inteligencji, na uczeniu maszynowym.

0: nowym. No i jeżeli zaznaczymy te funkcje, to nasze te zrzuty będą również uczestniczyły w tym procesie rozpoznawania. Znaczy nie na, w procesie po prostu nauki różnych
1: powiadomienia,
0: rzeczy.
1: Otrzymuj powiadomienia, na przykład przypomnienia na tym urządzeniu. Nawet gdy będą wyłączone, nadal będziesz słyszeć alarmy i ważne komunikaty. Właściciel, przełącz.
0: Patrzyłeś, co się stanie, gdy to wyłączysz?
2: Nie, ale domyślam się, że pewnie chodzi o te przypomnienia z Google'a, z asystenta. Jeżeli coś ustawimy asystentem, możliwe, jest to w kalendarzu, to jest to synchronizowane po jakiejś chmurze i będą one przesyłane.
1: Przejdź, więcej, mod, inny, głos i mowa, asystent Google, asystent, dostosuj ustaw, więcej opcji, przejdź wyżej, przejdź.
0: Co tu jeszcze mam?
1: Korzystaj z pomocy.
0: Aha, okej, tu już, bo tu byliśmy
1: asystenta, telefon.
0: W tym telefon, teraz wyszedłem z tego
1: urządzenia
0: z asystentem, telefon.
1: Dodaj urządzenie.
0: Jeszcze mogę dodać urządzenie, czyli jeżeli mam w domu jakiś, powiedzmy na przykład te słuchawki Bossa QC35, no to pewnie tutaj mogę sobie jeszcze dodać inne urządzenia z asystentem. Nie testowałem, nie sprawdzałem,
1: przejdź,
0: jak to działa.
1: Tomasz, napisz do Tomek, twoje brano usługi.
0: No i są jeszcze usługi.
1: Wybrano. Strona 3, home. Muzyka, usługi do odtwarzania muzyki.
0: No właśnie, tutaj ustawiam, jeżeli poproszę o zagranie jakiegoś utworu, z jakiego serwisu ma tutaj
1: ustawienia
0: grać.
1: Asystenta. Przejdź wyżej, przycisk. Muzyka. Więcej opcji, przycisk. Za każdym razem, gdy poprosisz o odtworzenie muzyki, asystent będzie domyślnie korzystać z tego dostawcy. W ok. Twoje usługi muzyczne na muzyka Google Play. Wymagana subskrypcja w usłudze muzyka Google Play. Nie zaznaczono przycisk opcji. YouTube na urządzeniach z ekranem dostępna jest darmowa usługa. Zaznaczono przycisk opcji. Brak usługi domyślnej. Użyj ustawień innych kont na udostępnionych urządzeniach. Nie zaznaczono przycisk. Więcej usług muzycznych nagłówek. Spotify dostępna jest bezpłatna usługa. Inne usługi muzyczne. Zwróć się do asystenta, aby użyć dowolnej aplikacji na telefonie lub tablecie.
0: No właśnie, tutaj sobie jest.
1: Połączenie
0: Spotify.
1: Konta usługi Spotify. Połącz swoje konto Google. Anuluj przycisk.
0: A,
1: połącz konto, przycisk.
0: I dopiero połącz
1: loguje
0: konto
1: cię na konto, napisz
0: zrobić.
1: Do Tomeckiego małpa gmail. Chrome kolumna 2. Samsung internet kolumna 3.
0: Aha, tu muszę. Dobra, to sobie później
1: ustawienia
0: zrobię.
1: Asystenta.
0: No w każdym razie tak, wychodzi na to, że rzeczywiście trzeba to połączyć. I dobrze tutaj zajrzałem.
1: Wiadomości, usługi do.
0: W każdym razie.
1: Muzyka, usługi do.
0: Tu są właśnie łączenia z różnymi usługami muzycznymi i.
1: Wiadomości, usługi do odtwarzania wiadomości. Filmy i zdjęcia, usługi do wyświetlania filmów i zdjęć. Telewizory i głośniki, zarządzanie urządzeniami. Kalendarz, domyślne kalendarze. Lista zakupów, przeglądaj lub edytuj listę zakupów. Przypomnienia, przypomnienia, tworzenie i zarządzanie. Notowania giełdowe, giełda, śledzenie i ustawienia. Więcej funkcji, znajdź więcej usług i nimi zarządzaj.
0: No właśnie, tu można by wejść i
1: asystent
0: sprawdzić,
1: Google.
0: Co tu
1: wstecz
0: jeszcze
1: przycisk. Odkrywaj, menu
0: jest.
1: Przycisk. Wyszukaj akcję, zrelaksuj się w domu. Jaka ma być jutro pogoda na liście? Dwa elementy. Ustaw alarm.
0: Aha.
1: Zyskują popularność. Pogoda średnia.
0: No, czyli tu są w zasadzie.
1: Ustawienia asystenta. Więcej funkcji, znajdź więcej. Okay. Notowania giełdowe, giełda, śledzenie i ustawienia.
0: No.
1: Ustawienia. Nawiguj w górę, przycisk. Ustaw. Pomoc. Asystent. Ustawienia. Link.
0: Aha. Tu,
1: ustawienia.
0: Okej. Okay. I to są usługi.
1: Home.
0: I jeszcze
1: home.
0: Zakładka home.
1: Wydano. Strona 4. Twój dom.
0: Czyli podejrzewam integracja z Google Home.
1: Domownicy. Dodaj urządzenia, grupa głośników, usługi.
0: Aha, to jest w zasadzie to samo, co byśmy weszli w aplikację Home. Czyli to jest na tyle duża integracja,
1: domownicy.
0: Że...
1: Twój dom. Wybrano Home.
0: Że mogę tu sobie wejść jakby do ustawień i to są ustawienia wspólne w ogóle z aplikacją Home. To wszystko jest bardzo wszystko powiązane ze sobą, jak widać. Bo nawet jak wejdę do aplikacji Home tak po prostu, to właśnie mam, że do domownicy, do tej urządzenie, coś tam jeszcze. Także no to jest wszystko widać, jedna taka duża infrastruktura, troszeczkę jedna taka duża chmura, można powiedzieć, usługowa. Od Google'a.
2: No tak. No, to chyba w zasadzie tyle, co można pokazać, jeśli chodzi o interfejs. No, mi on się do końca nie podoba, ponieważ na przykład nie zamyka się. Siri ma to do siebie, że jeżeli wykonamy jakąś akcję w niej, ona ją wykonuje, po czym się zamyka, jej nie widać. Tutaj asystenta trzeba osobno ubijać z paska i to okienko nam gdzieś tam dynda, nawet jak nie do końca jest potrzebne. No i on też mało, wiele rzeczy, które mógłby normalnie odczytać, on po prostu podaje. Jak go poprosiłem, żeby przeczytał mi ostatnie maile z Gmaila, to jedynie pokazał mi nagłówki na ekranie. Nie przeczytał tego, co tam rzeczywiście jest.
0: Tak, to jest rzeczywiście jakaś wada, bo moim zdaniem to powinno być, tutaj powinno być więcej rozmowy, mniej pokazywania na ekranie. Zwłaszcza, że poniekąd po to ten asystent jest właśnie, żeby no, czytał też głosowo, no, tak? No bo tak. Jeżeli mam telefon gdzieś tam w kieszeni albo nie wiem, właśnie mam te słuchawki czy coś, no to po to, żeby sobie to przeczytać właśnie głosem. No może z czasem to się będzie, i tak myślę, że to się z czasem będzie rozwijało. Myślę, że z czasem coraz więcej usług zewnętrznych, już nawet podobno gdzieś tam krążyły jakieś informacje, że niektóre banki będą mogły być powiązane z asystentem i będzie na przykład można zapytać się o saldo. Może niekoniecznie robić przelewy, bo to będzie troszkę niebezpieczne, ale przynajmniej, żeby, nie wiem, sprawdzić na przykład, nie wiem, jakieś ostatnie operacje, sprawdzić chociażby to saldo, o którym mówiłem. Jakieś takie proste rzeczy, które powiedzmy no, nie wymagają aż takiego poziomu bezpieczeństwa, powiedzmy. Także myślę, że takich usług może być coraz więcej i takich no, firm, które po prostu będą oferowały różne rzeczy, tak jak do tej pory oferowały w internecie, no to teraz pewnie będą oferowały asystent Google, ale to pewnie będą też inne asystenty, no bo Google powiedzmy jako pierwszy wszedł do Polski z takich dużych asystentów, no bo taki chyba pierwszy, który wszedł rzeczywiście jako asystent, no to jest teoretycznie... Natomiast myślę, że no pierwszą chyba taką usługą asystencką, no to był ten cały LG Tinku, no tylko że to jest usługa, która jest dostępna głównie na telewizorach podobno. Chyba tylko na telewizorach. No, także myślę tak. Sobie, że to jest no, pierwszy taki naprawdę asystent z prawdziwego zdarzenia. I podejrzewam, że jako pierwszy dostanie pewnie najwięcej, chociaż nie wiadomo. Ostatecznie Apple Pay weszło niedawno, a już ma bardzo dużo banków jakieś płatności Apple'owskie. Nie tylko banków zresztą. W każdym razie, no, czekamy teraz na inne asystenty od Amazona, od Apple'a, bo myślę, że wcześniej czy później to wszystko wejdzie do Polski. No, tylko no, niestety nie jesteśmy krajem z pierwszej dziesiątki zainteresowań tą firmą, więc musimy swoje niestety odczekać, czy komuś się to podoba, czy nie. Na szczęście Google, jak widać, jakoś, ale z tym asystentem w Polsce się pojawił. No i cóż, no chyba nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na kolejne funkcje, które na razie pojawiają się w tempie bardzo szybkim, bo dwie usługi na tydzień to jest bardzo dużo dodatkowe. No i zobaczymy, jak się będzie rozwijał ten rynek. No wydaje mi się, że asystent jako taki jest czymś, co się z czego się korzysta, powiedzmy, w tych krajach, powiedzmy, że zachodnich. I myślę, że no ten asystent będzie jakoś tam nie tylko rozwijany, ale również wspierany przez innych jakichś deweloperów, inne firmy różne, większe lub mniejsze w przyszłości również. I to wszystko będzie miało swoje też w asystencie jakieś tam jakieś miejsce, tak jak teraz
2: ja
0: w internecie.
2: Ja myślę, że też ciekawym kierunkiem będą gry, jeżeli zaczną się rozwijać pod asystenty. No bo z tego, jak się orientuję, jak to działa w języku angielskim, to na Alexę na przykład jest już całkiem sporo różnego rodzaju gier, nawet takich dla wielu graczy, jakichś quizów, jakichś gier nawet takich całych z fabułą, gdzie powiedzmy jesteśmy pilotami statku kosmicznego, i zostaliśmy tak uwięzieni, że mamy jedynie kontakt, mózg nasz jest połączony z maszynerią statku i możemy za pomocą myśli, czyli tutaj komend głosowych,
0: wydawać
2: komendy
0: rozkazy
2: robotom, które mają nam ten statek naprawić, gdzieś nas przetransportować i uwolnić. Więc
0: no ciekawe.
2: Jest potencjał, jestem ciekaw, co się tu będzie rodziło, bo zwłaszcza, że to API jest dość bogate, można nie tylko zmieniać głos asystenta, ale też różne dźwięki wstawiać, nawet całe dialogi nagrane wcześniej. No więc tutaj wielki potencjał jest pod takie właśnie gry na przykład, pod taką bogatą interakcję dźwiękową. Nie wiem, ja się na przykład zastanawiałem kiedyś, nawet takie pytanie zadałem kiedyś moim kolegom ze studiów w czasie prezentacji na temat nowoczesnych technologii, Jak wyobrażałbyś sobie internet, gdyby nie istniały monitory? I na przykład każda strona, na którą teraz wchodzimy, była numerem telefonu, na który dzwonimy. Jakby brzmiały te wszystkie zjawiska, które w internecie aktualnie znamy? Jakby brzmiał Facebook? Jakby brzmiał, nie wiem, Twitter, Instagram? Jakby brzmiały zakupy internetowe? Jakby brzmiał banking, elektroniczna bankowość? Ale też z drugiej strony, jakby brzmiały wirusy? Jakby brzmiał spam? Jakby brzmiały jakieś różne inne rzeczy, takie, które normalnie widzimy w formie ikonek, w formie napisów? Jakie by miały głosy, czy by miały głosy, jakby wyglądała nawigacja po menu i tak dalej. No i myślę, że rozwój asystentów głosowych może nam poniekąd dać jakiś obraz, jak
0: jakoś odpowiedź w gruncie rzeczy na te pytania.
2: Wyglądały. Tak, tak.
0: No właśnie, bo jestem ciekaw, czy to rzeczywiście będzie taka rewolucja, jak przejście od poleceń wpisywanych z klawiatury do interfejsów graficznych i czy to te asystenty to będzie taki trzeci jakby krok w stronę w cudzysłowie uczłowieczania maszyn, czy to będzie mimo wszystko coś, co ma swój jakiś boom, a potem to zniknie i to się trzyma, będzie trzymał jakiś czas, jak na przykład swego czasu netbooki, tak, które miały być hitem, a wyszły jakimś takim czymś, co to w zasadzie zniknęło i teraz są tablety, powiedzmy. Albo smart zegarki, z których na dobrą sprawę Te duże smart zegarki, mówię, z całym systemem operacyjnym, z możliwością instalowania aplikacji, z których na dobrą sprawę utrzymał się tylko Apple Watch i są jego kolejne wersje rozwijane, natomiast cała reszta to są głównie zegarki za kilkaset złotych, jakieś tam sportowe, powiedzmy, służące głównie jakimś kwestiom związanych albo z fitnessem, albo z obserwacją, czy nadeszło powiadomienie, połączenie, jakieś takie coś. I ciekawe, w którą to stronę pójdzie, zobaczymy. Na razie mamy początek roku 2019. No, zobaczymy.
2: Ja myślę, że problemem dużym będzie to na przykład to, to już z kolegą Mikołajem Hołyszem rozmawialiśmy, że nie we wszystkich sytuacjach taki asystent jest praktyczny, bo na przykład chcesz zamówić jedzenie i wybierasz jakąś restaurację, w której nigdy wcześniej nie byłeś. No i teraz, gdyby asystent miał mi przeczytać całe menu, powiedzmy, nie wiem, 25 różnych rodzajów pizzy, no to ja zdążę zapomnieć, co było na początku, zanim on doleci do końca, a potem jeszcze gdzieś to wynotować po drodze, nie wiem, i potem dokonać wyboru, no to tutaj interfejs taki, gdzie mogę sobie sam nawigować po elementach, jest dużo bardziej praktyczny.
0: Nie, myślę, to się zgadza, tak samo
2: jest trochę więcej.
0: Tak samo jak nie zniknęło pisanie, przecież no wszelkie komunikatory też się opierają, było, nie było na pisaniu tudzież, no dobra, no powiedzmy na rozmowie też, ale jednak Messenger, większość osób korzysta jako do pisania, powiedzmy ewentualnie jakiś emot czy emoji, to wszystko jedno, ale jakby no, ta klawiatura nadal jest w użyciu, więc podejrzewam, że elementy interfejsu graficznego również będą w użyciu, tylko to będą. No właśnie, pytanie, czy to będą tylko elementy interfejsu, czy to mimo wszystko będzie główna składowa asystenta, będzie jakaś taka ciekawostka, bonus, który sam będzie można włączyć i wyłączyć.
2: No, zobaczymy, może to się jakoś wyrówna i się okaże, że do pewnych zadań ten asystent jest rzeczywiście niezastąpiony, typu właśnie wydawanie szybkich, krótkich poleceń, względnie jakaś taka nawet zabawa na zasadzie jakichś właśnie gier, żeby było do kogo się odezwać, czy z kim tam, nie wiem, się pobawić. No, ale może zostać te interfejsy takie tradycyjne, zostaną pewnie do jakiejś bardziej skomplikowanej nawigacji, operacji i tak dalej. Zobaczymy.
0: Chyba,
2: zobaczymy.
0: Że a propos tego menu, no bo na przykład tak sobie wyobrażam to na przykład, że no niech będzie zamawianie tej pizzy i powiedzmy, jeżeli chcę zamówić coś, co jest znane, powiedzmy, nie wiem, ser, szynka, pieczarki, no to powiem, że ja chcę pizzę z serem, szynką, pieczarkami, tylko taką, żeby kosztowało to do 30 zł i żeby było dowiezione maksymalnie w godzinę.
2: A no tak, no jest też możliwe, żeby odpytywać konkretne parametry i wtedy znajdziemy, tak.
0: Na przykład, tak, albo nie wiem, coś tego typu, chcę zjeść schaboszczaka, tak, maksymalnie za 15 zł załóżmy. Z frytkami. I może to będzie coś na tej zasadzie. Plus oczywiście chcesz przejrzeć menu, pyk, proszę, masz. Tak, ale.
2: No tak, oczywiście. No zobaczymy. Ja na przykład miałem okazję obserwować, jak się korzysta z Alexy Amazonu. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że jest po prostu głośnik, który stoi. Jest poniekąd dostępny tak jak kiedyś telewizor dla wszystkich domowników, czy tak telefon powiedzmy wiszący na ścianie. Czyli kto chce coś załatwić, to podejdzie do głośnika, czy tam go zawoła. No i wywoła, poprosi, jeden poprosi, nie wiem, włącz światło, drugi włącz mi odkurzacz, trzeci włącz mi jakąś muzykę, a czwarty se w coś pogra. I to jest... Podoba mi się to, że wraca trend takich urządzeń współdzielonych, bo teraz jest taki duży nacisk na indywidualizm i w sumie spoko. Bo każdy ma swój telefon, każdy ma swojego tam tableta, komputer i tak dalej, a mało jest takich właśnie urządzeń, powiedzmy, pod kątem rodziny, że jest powiedzmy jedno urządzenie wspólne, które zawsze jest gdzieś tam, stoi gdzieś w pokoju i jest dostępne w momencie, kiedy jest potrzebne. Myślę, no ale że to jest też fajnie, że taki trend wraca.
0: Mhm. Ale też no tutaj przebąkują, że asystent Google będzie dostępny na właśnie głośniki Google z serii Home. No jeszcze możliwe, że w tym roku, bo to jakoś zazwyczaj parę miesięcy trwa, 6, 8, 9. Ale możliwe, że jeszcze pod koniec tego roku ujrzymy właśnie asystenta Google na głośnikach Google i będziesz miał dokładnie to, o czym mówisz, tak? Czyli asystent Google, który będzie mógł sterować odkurzaczem, którego się będzie można i ktokolwiek się będzie mógł zapytać o pogodę, o kursy walut, o to, nie wiem, co to jest tam coś, bo akurat gdzieś tam w telewizji leci, czy tam cokolwiek, będzie mógł włączyć telewizor, właśnie odkurzacz, cokolwiek, tak? Zgodnego z Google Home, tak?
2: Tak, ja myślę, że może wtedy będzie też ten czas, że asystent zacznie więcej gadać, a mniej pokazywać. Może to go jakoś zmotywuje, te głośniki.
0: No, w językach innych, znaczy innych, może nie to, że innych, bo to brzmi tak, jakbyśmy byli gdzieś tam na szarym końcu, ale w językach, no powiedzmy angielskim, niemieckim, tam kilka jeszcze jest, no to przecież już są te głośniki Google'a z asystentem właśnie, tak? I to no, niby działa tak. No tak właśnie.
2: No tak. Okej, okay. W takim razie myślę, że uczyniliśmy sprawiedliwość temu, jakby nie było, rewolucyjnemu rozwiązaniu, które nie wiadomo jeszcze, co do końca przyniesie. I na razie może nie zachwyca jakąś mnogością opcji w porównaniu z tym, co kiedyś było, z tymi poleceniami głosowymi, ale jest tu pole, żeby się rozwijało. No my zaprezentowaliśmy to, jak mogliśmy najlepiej. No i miejmy nadzieję, że kiedyś będzie można tu wrócić i porozmawiać o tym jeszcze raz, już mając konto pełne różnych możliwości w miarę jak to się będzie rozwijało.
0: No też na to mam nadzieję, też na to liczę trochę, że będzie można rzeczywiście za rok czy ileś wrócić i powiedzieć, no rok temu to było, ale teraz to zobaczymy.
2: Tak, no. oby tak było.
0: No i cóż, no chyba nie pozostaje nam nic innego, jak tym optymistycznym akcentem pożegnać się z Państwem. Ja tylko przypomnę, że razem z Pawłem Masarczykiem rozmawialiśmy o Google Asystencie, który nam się zresztą też przedstawił na początku audycji. Nie wiem, czy potrafi się pożegnać, ale no w każdym razie my się z Państwem żegnamy. No i do usłyszenia w kolejnej audycji Tyflo Podcastu.
2: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: W kalendarzu mamy dziś wtorek, to jest trzeci dzień września 2024 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie dziś Joanna Zdobylak z Fundacji Strefa Innowacji. Witaj.
5: Witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Jeszcze nie jest ciemno, więc dzień dobry. Cześć Michał.
4: Tak, dawno się nie słyszeliśmy i
5: prawda.
4: Ty jeszcze jako przedstawicielka Fundacji Strefa Innowacji to nie miałaś okazji u nas gościć.
5: Nie, nie miałam przyjemności. Floradia. Po raz pierwszy w tym charakterze, tak.
4: Tak jest. A dziś sobie porozmawiamy o waszych działaniach, o tym, co robicie, bo robicie wiele różnych interesujących rzeczy. Natomiast przede wszystkim my dziś skupimy się na jednej, w której ty się specjalizujesz, czyli lektoraty języka angielskiego. Porozmawiamy sobie o tym nieco bardziej szczegółowo, trochę kuchni zdradzimy, jak to się wszystko robi. A jeżeli macie ochotę zapytać o coś Asię, to śmiało, 663-883-600 to jest nasz numer telefonu. Tu też możecie wysyłać głosówki za pomocą WhatsAppa. Jest YouTube, jest Facebook, no i nasz panel kontaktowy będzie za chwilę. kontakt.tyflopodcast.net. To są drogi kontaktu tutaj do nas na żywo, na antenę Tyfloradia. A zatem, zaczynając temat, nie od rzeczy myślę, że będzie w ogóle wyjaśnić to pojęcie lektoratu, bo jakby to nie zabrzmiało, ale za moich czasów to się po prostu uczyło języka obcego, a teraz mamy pojęcie lektoratu, więc gdybyś tak mogła powiedzieć, czym to się właściwie różni? Czym jest w ogóle lektorat jako taki?
5: Lektorat to nic innego jak zajęcia językowe odbywające się na studiach, czy to magisterskich, czy to licencjackich na uczelniach. U mnie się to nazywało lektoratem, rzeczywiście. Za moich czasów, tak pozwolę sobie to ująć, bo to już też dawno dość było. Nazywało się to lektoratem i właśnie no, tym jest lektorat. Zajęciami językowymi, które sobie gdzieś tam student wybiera.
4: Ja pamiętam, że na studiach po prostu miałem wpisany język angielski. Dlatego...
5: Ale to chodzi o to samo,
4: no właśnie,
5: nie?
4: To chodzi o to samo.
5: Tak.
4: Tak jest. No i wy jako Fundacja Strefa Innowacji zajmujecie się organizacją takich lektoratów, czyli takich zajęć z języka tylko angielskiego, czy innych też?
5: Angielskiego na ten moment. Ruszyliśmy z tą inicjatywą w minionym letnim semestrze w marcu tego roku. Pamiętam, 14 marca miałam pierwsze spotkanie organizacyjne wraz z Moniką, prezes fundacji, i ze studentami. I ruszyliśmy właśnie w semestrze letnim tego roku z zajęciami, właśnie z zajęciami języka angielskiego na ten moment. Cieszę się, że o tym mówisz, bo pewnie chcielibyśmy w przyszłości z innymi językami ruszyć. Kto wie, wysoko trzeba mierzyć.
4: Oczywiście, że tak.
5: Na tą chwilę jest to angielski, tak.
4: Teraz jest to język angielski i ta oferta lektoratów jest przeznaczona dla kogo? Czy dla bezpośrednio studentów, którzy po prostu uczą się na jakiejkolwiek uczelni, czy wy bardziej celujecie już w konkretne uczelnie wyższe?
5: To znaczy my swoją ofertę kierujemy do wyższych uczelni, na których to studiują studenci z niepełnosprawnościami.
4: No tak.
5: Gdyż naszymi, nazwijmy to, beneficjentami są studenci z niepełnosprawnościami studiujący sobie na różnych wyższych uczelniach w Polsce. Ale docieramy do studentów poprzez wyższe uczelnie, mówiąc ściślej przez BONY, prawda, czyli Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych, tudzież inne jakieś, nazwijmy to, komórki na tychże uczelniach, które takowym lektoratem się zajmują. Na ten moment z uczelnią, z którą podjęliśmy współpracę w minionym semestrze, czyli z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną, było to Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych właśnie, także te uczelnie nam dają dane studentów, którzy chcą w takich lektoratach uczestniczyć i to przez nie, jakby te zajęcia są organizowane, my dajemy te zajęcia, oni jakby pośredniczymy wspólnie, ale oni są z nami w procesie, że tak powiem, tworzenia planu zajęć, to, że studenci się do nich zgłaszają, którzy chcą podjąć, prawda, chęć nauki języka wraz z nami, czyli chęć tego lektoratu dostosowanego, dostępnego. Także tak to wygląda.
4: I czy to są zajęcia indywidualne, czy grupowe, czy i takie?
5: Na ten moment prowadziliśmy w większości zajęcia indywidualne, ale była też jedna grupa. To zależy, tu właśnie ustala to BON, to znaczy do tej pory ustalał to BON, decydował o tym, kto ze studentów ma mieć zajęcia indywidualne, a kto grupowe.
4: Jak się domyślam, też to wszystko zależy od tego, jak wielu studentów z różnymi specjalnymi potrzebami aktualnie jest.
5: I na jakich poziomach. Zgadza się, bo też poziom weryfikujemy i sprawdzamy, oczywiście.
4: Czy to są zajęcia, które dotyczą tylko studentów z niepełnosprawnością wzroku, czy też innych?
5: Nie tylko. Poza oczywiście naszą branżą, pozwolę sobie tak to ująć, czyli studentami z niepełnosprawnością wzroku, niewidomymi i słabowidzącymi, mieliśmy na zajęciach, miałam przyjemność prowadzić zajęcia także z osobą ze spektrum autyzmu, jak i z osobą z alternatywnymi potrzebami komunikacyjnymi. To może powiem później więcej, jeżeli będzie potrzeba, naturalnie. ale właśnie na tą chwilę jakby te niepełnosprawności mieliśmy przyjemność tutaj, że tak się wyrażę, obsługiwać z tymi typami niepełnosprawności zetknęliśmy w trakcie naszych zajęć ostatnio.
4: I czy to już jest tak, że technologia wkracza na pełnej, jak to się mówi, czyli że to są zajęcia zdalne, czy jednak w jakiś sposób stacjonarnie ty realizowałaś te zajęcia?
5: Ja realizowałam zajęcia w pełni zdalnie, ja w zaciszu mojego domu, studenci w zaciszu swoich domów, miejsc, w których byli. Także zajęcia odbywały się w formie w pełni zdalnej i w takiej to formie kierujemy również ofertę w tymże semestrze, również proponując zajęcia właśnie w formie zdalnej, tak.
4: Okej, no to teraz może porozmawiajmy od tej strony praktycznej. Jak to wszystko wygląda? Zdalnie za pomocą czego?
5: Za pomocą platformy Zoom.
4: Czyli tej, za pomocą której też się łączymy.
5: Tak jest, dokładnie. No więc są jakby organizowane spotkania. Studenci otrzymują link do spotkania, o który zawsze proszę, aby sobie zapisali, gdzie trzeba. Student wchodzi na spotkanie, jest ustalony grafik, termin spotkań i zwykle obowiązuje jeden link na wszystkie spotkania. Zajęcia odbywają się na Zoomie. Ja jako prowadząca miałam włączoną kamerę studentom. Pozwalałam tę kamerę mieć włączoną, jeżeli tego chcieli, jeżeli nie musieli, to nie mieli, ale była taka techniczna kwestia. Trochę o tych technikaliach poopowiadam, Michał, wiesz, bo to zawsze...
4: Ale oczywiście, że tak. Zresztą wiesz, my jesteśmy podcastem technologicznym, więc nas zawsze technologia interesuje.
5: Otóż to, więc na początku trzeba było zrobić screenshota, że tak powiem, i trzeba było zrobić zdjęcie ekranu, żeby było wiadomo, że lektor i student jest na zajęciach, że nie ma ściemy.
4: Czyli nie korzystaliście, z tych raportów, które Zoom może wygenerować, tylko screeny?
5: Tak, robiliśmy screeny. Tak nas proszono do tej pory.
4: Okej.
5: Tak więc ja też musiałam się nauczyć robić screeny z poziomu klawiatury. Wcześniej nie było mi to potrzebne do niczego. No trochę marudziłam, ale się udało, więc robiliśmy to właśnie te zrzuty ekranu. Na początku i na końcu zajęć.
4: Z ciekawości, jak weryfikowałaś na bieżąco, że ten screen jest zrobiony i że to się faktycznie udało zrobić?
5: To znaczy, on mi się tam generował w pewnym folderze ze zrzutami ekranu. Jak studenci niektórzy byli słabowidzący, to mówili, że się zrobiło albo że się nie zrobiło. No i w ten sposób. Na początku, wiecie, tam były tam trochę błędy, gdzieś tam się zapomniało mi kiedyś screena zrobić w grupie czy coś. Ale miałam też studentów pomocnych, którzy jak trzeba było, to wysyłali też te screeny od siebie. Mhm. Także tutaj też ta współpraca była taka fajna, zwłaszcza na zajęciach grupowych.
4: No jasne. Swoją drogą to też jest interesujące, jak w ogóle takie zajęcia grupowe sprawdzają się w takiej formie online, bo wydawać by się mogło, że okej, jeżeli mamy indywidualne zajęcia, to nie ma większego problemu, no bo to jest komunikacja jeden na jeden, ale jeżeli jest ten model pracy grupowej, to na przykład ja mam takie wrażenie, przynajmniej czasem, kiedy uczestniczę w różnych spotkaniach, kiedy tych osób jest dużo, no to, że niektórzy na przykład czasem po prostu się jakoś prześlizgują przez te spotkania, a inni nieco bardziej aktywni są. Były takie
5: coś
4: problemy?
5: Coś w tym jest. To znaczy, my byliśmy w o tyle fajnej sytuacji. Nie wiem, co przyniosą jakby kolejne współprace, prawda? Ja wypowiadam się tylko na temat tej jednej współpracy, jaką do tej pory mieliśmy, bardzo owocnej zresztą. Moje zajęcia grupowe miały taką formę, można powiedzieć, idealną, gdyż byli to studenci mniej więcej na wyrównanym poziomie, o tak to mogę powiedzieć. Ale byli to, no i była to grupa bardzo taka kameralna, to było trzech panów, trzech studentów, dwóch z kierunku informatycznego i jeden student z politologii, tak, bodajże, tak, student politologii. Więc to była taka kameralna grupka, trzech panów plus ja i sobie działaliśmy. Rzeczywiście, no ja się starałam zwrócić uwagę na każdego i gdzieś tam ten kontakt indywidualny z każdym mieć, ale kiedy później jeden ze studentów został ze mną, bo miał więcej tych godzin, to rzeczywiście była różnica tych spotkań. I ja przyznam, że ja lubię dynamikę zajęć grupowych, bo ona jest jakby też potrzebna i jest też bardzo ważna i jest też owocna dla mnie jako lektora. Tym niemniej, no, na zajęciach indywidualnych wiem, że zupełnie inne rzeczy mogłabym robić i rzeczywiście tą uwagę bardziej na studencie skupić. Tym niemniej, no, wiecie, no, plusy, minusy, nie? Każdego typu zajęć, tak bym to
4: oczywiście,
5: powiedziała.
4: Oczywiście, oczywiście. Mm-hmm. Wiesz co, ale ja się jednak jeszcze cofnę do samego początku, bo ty powiedziałaś na samym początku tej naszej dzisiejszej audycji, że zanim w ogóle cokolwiek rozpoczęliście, jakiekolwiek mm-hmm. działania ze studentami, a właściwie ty rozpoczęłaś, no to trzeba było sprawdzić ich wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się językiem, no żeby po prostu wyrównać odpowiednio ten poziom, tak? Żeby rzeczywiście...
5: Mniej więcej, tak.
4: Tak, mm-hmm. żeby ten poziom dostosować w jakiś tam sposób. No i okej. Okay. I w jaki sposób to było robione? To jakiś test? Czy
5: tak,
4: rozmowa?
5: Studenci rozwiązywali na ten moment dla nas test poziomujący, dostępny w formie ankiety, w formie formularza Google po prostu.
4: No, czyli dostępny
5: Google,
4: rzeczywiście.
5: Takowy, dostępny jak najbardziej tak. Tutaj dla nas, więc otrzymywali taki test. No i w formularzu wygenerowały się odpowiedzi, jakie tam studenci, że tak powiem, jakich oni udzielili. I my na tej podstawie punktacji, jaką otrzymali, byliśmy w stanie mniej więcej uszeregować, prawda, tych studentów na różnych poziomach, nie? Byliśmy w stanie stwierdzić mniej więcej, na jaki poziom dany student się gdzieś tam kwalifikuje, chociaż mówię, no to też wiadomo, że jest takie pojęcie bardzo względne, że też to potem w takim kontakcie indywidualnym się gdzieś ze studentem oczywiście weryfikowało, ale to była taka na ten moment jedyna forma weryfikacji naszego tego testu poziomującego, no bo tak to sobie gdzieś tam obraliśmy i to się sprawdziło jak dotąd.
4: No jasne, no ale myślę, że tutaj...
5: Test pisemny, tak. Formularze Google, test, taki test wyboru poziomujący, gdzieś tam sprawdzający różnego rodzaju struktury gramatyczne, mający na celu rzeczywiście sprawdzenie tego, na jakim mniej więcej poziomie jest student od poziomu, prawda, tego początkującego A1 po poziom B2 mniej więcej.
4: Mhm. Dokładnie. Natomiast tak. No, podejrzewam, że nikomu nie przychodziło do głowy tutaj, żeby na przykład zawyżać swoje umiejętności, no bo potem i tak nie miałoby to sensu.
5: Tak, jeżeli takie rzeczy się dzieją, to potem i tak wychodzi w praniu, nie? Więc zawsze gdzieś tam powtarzamy, że to student robi sobie krzywdę,
4: jest
5: beneficjent projektu. Tak, no, dorosłymi ludźmi jesteśmy, kwestia jak podchodzimy do tematu. I u nas mniej więcej było to wyrównane. Jeżeli była B1, to B1, jeżeli uczeń mniej więcej początkujący, A1, A2, to też to było widoczne. Z taką perspektywą, że okej, może iść bardziej w górę, albo trzeba gdzieś tam się bardziej, jak ja to mówię, troszeczkę cofnąć parę kroków i nad pewnymi, powiedzmy, kwestiami, zagadnieniami popracować, nie? Zwłaszcza z indywidualnymi.
4: Co jest w ogóle, tak zapytam z ciekawości, no? Tak po prostu z twojej perspektywy, większym problemem wśród studentów, z którymi miałaś okazję pracować? Mhm. Słownictwo czy ta nieszczęsna gramatyka?
5: Wiesz co... Trochę jedno i drugie. Ja bym powiedziała też, że takie gramatyka, ale w połączeniu z mówieniem, bo gramatyka nam się kojarzy jako osobny twór o struktury, które my musimy wyryć tam z tych podręczników nieszczęsnych.
4: Regułkę do present continuousa pamiętam do dziś.
5: Otóż to, co się dzieje w tej chwili naturalnie i to się w ten sposób tłumaczy, tylko potem wchodzimy w takie kwestie językowo-metodyczne trochę, nie? Potem wpadamy w tą pułapkę, że się wyryjemy tą regułkę, co tam ma być, ale jak przychodzi co do czego, to nie potrafimy tego czasu zastosować. Ja też z moimi studentami, że tak powiem, z grupą A1, A2 to robiłam, bo taka była potrzeba, no ale ja chciałam, żeby oni wyszli z wiedzą, jak oni mają to w praktyce wykorzystać, bo gramatyka jest narzędziem. Narzędziem służącym do komunikacji, a nie do tego, żeby nauczyć się czasowników nieregularnych na blachę i potem nie wiedzieć, co z nimi zrobić.
4: No to prawda, w praktyce to i tak kiedy się z kimś komunikujemy, jeżeli to ma być po prostu angielski, taki właśnie komunikatywny, to czy my użyjemy tego czasu, czy innego czasu, no okej, najwyżej się ktoś uśmiechnie i prawdopodobnie będzie to Polak znający trochę lepiej angielski od nas, bo obcokrajowcy będą i tak ucieszeni, że w ogóle próbujemy.
5: Tak jest, ale ja się staram uczyć gramatyki w taki sposób, łączyć ją z mówieniem i chciałam właśnie, żeby moi studenci wychodzili z takim przeświadczeniem, że oni wiedzą, kiedy mają tego użyć, danej struktury czy tego danego czasu. I faktycznie, że to była rzecz, która się dzieje teraz, bo teraz siedzisz tutaj ze mną i masz zajęcia i nie ma to tamto i teraz sobie dyskutujemy, siedzimy, gadamy, albo coś się dzieje, nie wiem, czynność zaplanowana z góry, że w weekend, nie wiem, będzie idziesz na imprezę, czy dokądś tam wyjeżdżasz, a w czasie present simple może coś jest z rutyną, bo codziennie musimy wstać do pracy, tak? Na przykład.
4: No tak.
5: I staram się w takich kontekstach gdzieś umiejscawiać gramatykę i tutaj robiliśmy to samo. Słownictwo jest nie mniej ważne, bo można mieć, są osoby, to tak ogólnie, nie? mające duże podstawy gramatyczne, a jakby ze słownictwem kuleją i się też nie dogadają, więc potem no, robi się taki miszmasz, więc to trzeba wyważyć, ale niewątpliwie słownictwo potem też żeśmy na przykład, no i takie, taką lotność, jak ja to mówię, taki językowy flow, żeby to szło, żeby on fajnie mówił, jak temu się coś wymsknie, to okej, okay, ale że poprawiamy potem i żeby mówić coraz lepiej. Także takich też miałam, gdzie, to zwłaszcza jest fajne na zajęciach indywidualnych, gdzie można się skupić już na po prostu tym studencie i sobie to szlifować.
4: No jasne.
5: Tam, no, jasne. Grupowych to można się troszkę tam wymsknąć, ktoś powie więcej, ktoś nie, to pożartujemy, no ale wiadomo, że to też się oczywiście... To się też odbywa, ale na indywidualnych jest większe pole dla popisu, do popisu dla obu stron, tak? Dla lektora i dla studenta.
4: I więcej szans na weryfikację różnych rzeczy.
5: Też. Dokładnie.
4: Tak. Okej, okay, to w takim razie wracając do tych technikaliów, to już wiemy, że narzędziem pracy twojej i studentów był Zoom. Z ciekawości, jakieś problemy z Zoomem w tym momencie, takie dostępnościowe z twojej perspektywy albo właśnie ze studentów, są zauważalne? Bo ja mam wrażenie, że to jest teraz taka w ogóle bardzo mainstreamowa platforma, aczkolwiek no czasem, przynajmniej jak zapraszam tu niektóre osoby do nas, do audycji i żeby po prostu to wszystko sobie pokonfigurować, sobie to wszystko poustawiać, no to czasem mam wrażenie, że jednak tego Zooma to, szczególnie wśród niewidomych, to niewiele osób zna.
5: Tak, ja miałam podobne wrażenie w przypadku niektórych studentów, którzy na uczelni mieli Teamsy i pracowali na tych Teamsach i na początku było, o Jezu, a gdzie ja tu mam wejść, czy tam po prostu troszkę się spóźnił mi na zajęcia, bośmy się nie słyszeli, więc dobra, włącz mikrofon, nie mógł włączyć, ten dźwięk gdzieś w siebie uruchomić na nowo, więc oczywiście nie obeszło się bez przygód, no bo technologia musi trochę nami porządzić, prawda? Także tak, niewątpliwie były, zwłaszcza ci, którzy byli przyzwyczajeni do Teamsów, no jakby mnie ktoś teraz przy Teamsach posadził, też bym nie była szczęśliwa, więc absolutnie ich rozumiem. Ale potem w dalszej perspektywie już się udało. Nie, czy trzeba było mówić, okej, okay, no a jak mam to wideo włączyć, więc okej. Okay. Czy tam jak się odciszyć, bo też prosiłam o odciszanie, gdy tam wiadomo, jakieś domowe sprawy, czy coś, to zajęcia online w zaciszu domowym, czy, no tak, czy tego typu kwestie. To trzeba było o tym, a potem już jakby to poszło i bez problemu. Czy tam link się zagubił do spotkania, nie? Przed zajęciami.
4: Też się zdarza. Takie
5: życie, no ale raczej tutaj taka wzajemna pomoc była. Czy to w przypadku tych naszych spotkań indywidualnych, czy grupowych, to raz pamiętam, no mi oczywiście wyrzuciło internet i zawsze mówiłam studentom tak, siedźcie spokojnie, czekajcie, aż wrócę. Jakbym nie wróciła, to dam znać, że nie wracam, że nie mam jakiegoś prądu czy czegoś, prawda? I tak rzeczywiście było i oni potem czekali, ja dołączałam, oni tutaj grzecznie czekali, aż się pojawię ponownie. Więc no, były takie sytuacje, ale z dużą dozą też takiej elastyczności, zrozumienia, no, technologia, nie?
4: No tak, internet różnie działa, czasem też tak, mamy problem, tak, kiedy realizuję audycję, a tu nagle się okazuje, oczywiście, że zabrakło internetu albo u mnie, albo u gościa, albo tak, u wszystkich, bo to też tak czasem jest, się tak potrafi zdarzyć. Więc Zoom to jako platforma komunikacji, to teraz może porozmawiajmy o tych specjalnych potrzebach i dostosowaniach. Jak to wyglądało? Bo tutaj wspomniałaś o tym, że studenci, którzy brali udział w tych zajęciach, to były osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Więc o ile dla osoby niewidomej, no to ty dobrze wiesz, co tam trzeba i jak dostosować, jeżeli chodzi o te materiały, z własnej perspektywy, bo przecież sama przez to wszystko przechodziłaś, no to też były osoby z innymi potrzebami, prawda?
5: To znaczy tak, powiem właśnie o materiałach i o tym, skąd je braliśmy, bo to jest, myślę, tutaj nie bez znaczenia i takie istotne dla potencjalnych studentów, tudzież no, pracowników naukowych, którzy chcieliby współpracować. No więc tak, korzystaliśmy z następujących materiałów. Mamy bazę kursową, dostępną bazę materiałów dydaktycznych na platformie Moodle, która zawiera kursy na trzech poziomach zaawansowania oraz sekcję leksykalną i gramatyczną, sekcję ze słownictwem i z ćwiczeniami gramatycznymi. I z tejże platformy korzystaliśmy, ale nie tylko, czyli z zasobów na platformie będących. Mamy też troszeczkę materiałów, podręczników zaadaptowanych do potrzeb tutaj osób z dysfunkcją wzroku, czyli pod kątem dostępności, tutaj czcionek, powiększenia, tak, żeby to było pod kątem właśnie dostępnościowym, że tak powiem, ogarnięte i żeby było czytelne i tak dalej, więc również takie materiały udostępnialiśmy. No a zdarzało mi się również jako lektorowi wychodzić, że tak powiem, naprzeciw potrzebom studentów. Miałam sytuację, gdzie student informatyki chciał rozgryźć gramatykę, czasy przyszłe, i powiedział, rozpatrzmy to, Asia, pod kątem pracy w zespole, projektów, zarządzania, no i sobie w kontekście zarządzania projektami ogarnialiśmy.
4: Czyli taki techniczny język.
5: Tak, też. Mhm. Ja się starałam jakoś tak personalizować te zajęcia w miarę możliwości. Też patrzyłam na poziom, żeby też gramatyki trochę było, żeby było trochę czytania, żeby przede wszystkim była ekspozycja, nacisk na mówienie, no bo wiadomo, język. I już mówię, jak te materiały, jeszcze powiem, wiesz, Michał, jak te materiały się znajdowały.
4: Jasne.
5: Tutaj, na, w sensie takim, jak, w jaki sposób student miał do nich dostęp. Każdy ze studentów miał utworzony swój imienny folder na dysku Google. I na tymże dysku ja cyklicznie przed zajęciami zamieszczałam, że tak powiem, kolejne foldery z materiałami, nie? Opatrzone datą, numerem spotkania, żeby to wszystko chronologicznie tutaj było, że tak powiem, czytelne, zarówno dla mnie, jako, jak i dla lektora, jak i dla studentów. Także każdy ze studentów miał swój folder i po prostu tam te materiały były gromadzone.
4: Tak, i to było tak... co? To były dokumenty Worda, czy to były jakieś inne pliki?
5: To znaczy PDF-ów raczej nie praktykowaliśmy, żeby to się, wiecie, jak to z PDF-ami różnie bywa.
4: W różnych programach różnie są one odczytywane. Tak.
5: I też różny poziom wiedzy pewnie też i doświadczenia, prawda? Więc ja udostępniałam pliki w formacie Word, zarówno te, które gdzieś tam sama tworzyłam, dokumenty z materiałami, jak i te, które miałam udostępnione przez fundację. No i oczywiście nie zapominajmy o tym, że były też prowadzone zajęcia na platformie Moodle, gdzie po prostu umawialiśmy się wcześniej, ustalaliśmy jaki kurs, jaką lekcję w obrębie danego kursu będziemy przerabiać. Ja zawsze prosiłam, żeby student był przygotowany, był zalogowany na platformie i żebyśmy mogli sobie z tym działać, prawda, z tąże platformą.
4: No Moodle jest akurat takim narzędziem, że pozwala na wiele, między innymi na jakieś tam quizy, na takie rozwiązywanie
5: różnych
4: zadań.
5: Pozwala na wiele, tak. Nie jest łatwym narzędziem. My jako gdzieś tam lektorzy biorący udział w projekcie Lektorzy Sprawni Online mieliśmy swoje tutaj wyzwania z platformą. Trzeba się było jej nauczyć. Z takiego,
4: a to wszystko, wiesz co, to wszystko też zależy, jak kto przystosuje, jeżeli chodzi o kwestie dostępnościowe.
5: To prawda.
4: Tego Moodla, bo naprawdę Moodle potrafią być bardzo dostępne i wszystko zależy od tego, co tam włożymy. No i jak też to obudujemy, jeżeli chodzi o ten interfejs, który też pozwala na pewne modyfikacje. Więc tutaj można naprawdę, można zrobić coś fajnego, można też popsuć.
5: Rozumiem. Także kwestia właśnie takiej, no i wiedzy, i tej wiedzy na temat dostępności, i takiej inwencji też, nie? Tego, co tam jest i co chcemy tam umieścić. Także no my mamy te nasze kursy i również z nich korzystaliśmy. I też jakby uczniowie, studenci nasi pracowali samodzielnie z platformą, robiąc w ramach pracy własnej, na przykład jakąś tam gramatykę sobie do zrobienia, potem tylko sobie to omawialiśmy, dyskutowaliśmy, kiedy była potrzeba jakiegoś takiego wyjaśnienia, prawda? Tudzież pomocy z mojej strony, więc... Mniej więcej z tego rodzaju materiałów. Mieliśmy tak pewien podręcznik również zaadaptowany, gdzie ja udostępniałam jego fragmenty na potrzeby zajęć. Oczywiście również udostępniałam dźwięk, słuchaliśmy, materiały do słuchania, prawda, były także udostępniane, także w ten sposób.
4: Czyli takie jedne zajęcia to składały się zazwyczaj z czego? Z jakiegoś czytania tekstu, potem z jakichś pytań do tekstu, tak?
5: Tak, no pewnie to zależy, czego dotyczyła lekcja. Wiadomo, zajęcia takie rozgrzewkowe, gdzie gdzieś tam się musieliśmy osadzić na tych naszych zajęciach, potem realizowaliśmy lekcje i na przykład z platformą to według tego schematu, według jakiego tworzone są kursy, było oczywiście słuchanie, było czytanie, była gramatyka. Czasami bywało też tak, że jedna lekcja była prowadzona, bo one są bardzo takie, dosyć takie rozbudowane, te nasze lekcje w obrębie kursów i na przykład pracę na temat, lekcję na temat pracy zdalnej sobie realizowaliśmy przez kilka lekcji, bo nam się nie spieszyło i sobie ogarnialiśmy słownictwo, gramatykę, ja potem obudowałam to o inny jeszcze artykuł w temacie, więc tak mniej więcej to wyglądało. Różne aktywności, mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie. Czasami czytaliśmy razem, jeżeli student miał potrzebę, żebym ja była z nim w tym procesie, a najczęściej tak było, no to po prostu czytaliśmy wspólnie. Albo czasami ja przejmowałam, że na przykład czytałam słówka, które należy wstawić, a student czytał zdania, bo to zależało od specyfiki i potrzeb studentów. Więc pytałeś, Michał, o taką dostępność dla studentów z innymi potrzebami niż, tak, że tak powiem, te nasze, pozwolę sobie tak powiedzieć.
4: Dokładnie.
5: No to oni dostawali takie same. Dla mnie studenci z tymi dodatkowymi potrzebami innymi niż dysfunkcja wzroku dostawali w tej samej formie. W tej samej formie dostawali materiał, ponieważ oni widzieli. Więc tutaj w przypadku tutaj studenta właśnie komunikującego się alternatywnie, on miał plik, że tak powiem, u siebie, ja go miałam u siebie. No i jakby w ten sposób tutaj odbywała się ta komunikacja i praca z zasobami. Również korzystał z platformy. Raz pamiętam właśnie tutaj było tak, że on miał kłopot chyba z dostępem do kursu, no to ja mu udostępniłam link, znaczy ekran i działaliśmy sobie, on widział, że tak powiem, zawartość zadań na platformie. Ja również miałam go tutaj i w Braille'u pod palcami i na platformie u siebie i tak sobie działaliśmy, więc no też tym technicznym takim wyzwaniom staraliśmy, że tak powiem, no iść naprzeciw, nie?
4: No właśnie, to od razu zapytam i podpytam cię o taki twój warsztat pracy, bo no, że komputer to wiemy, bo to musi być, bez tego to ani rusz.
5: Tak, bez tego
4: natomiast
5: nie
4: właśnie wspomniałaś o Braille'u, korzystasz z jakiejś linijki brajlowskiej, z notatnika czy z czego?
5: Ja nie wyobrażam sobie, powiem to po raz kolejny i cieszę się, że mogę to powiedzieć publicznie, ja nie wyobrażam sobie zajęć z języka obcego, w moim przypadku z języka angielskiego, bez Braille'a. Korzystam z notatnika brajlowskiego, mogę podać nazwę? Mogę, nie?
4: Oczywiście.
5: Korzystam z notatnika Braille Sense Polaris w tej chwili. Nie wyobrażam sobie, zginęłabym, poległabym po prostu na zakrętach. I narzędzia oczywiście są potrzebne, bo komunikujemy się na Zoomie, jest platforma, która też prawda, ma ogrom plusów i ogrom korzyści. Natomiast ja jako osoba prowadząca, w momencie kiedy student czyta ćwiczenie, czy czyta czytankę, ja jestem z nim w tym procesie, również mając to pod palcami, przyznam, że mi jako lektorowi zupełnie inaczej mózg pracuje podczas tej pracy. Nie wyobrażam sobie, właśnie miałam kiedyś taką sytuację, że nie miałam notatnika i pracowałam tylko z platformą, ciężko mi było.
4: Mm-hmm. No to jest, jest zrozumiałe.
5: Ja jestem ten oldschoolowy tutaj moment.
4: Ale wiesz co, akurat to jest gdzieś tam zrozumiałe, dlatego że no jednak jest to na tyle specyficzna praca, gdzie tak, musisz kontrolować zarówno to, jak ktoś dane słowa wymawia, ale też jest ważna ta pisownia.
5: Pisownia.
4: No bo w przypadku jakichś innych zajęć, gdzie nie jest to aż tak bardzo istotne, no to można sobie na przykład, nie wiem, wszystko ogarnąć syntezą, ale język obcy, tak jak na przykład dla mnie jakaś matematyka, jakieś zapisy właśnie tego typu matematyczne, to też zawsze wygodniejsze dla mnie były w zapisie brajlowskim. Cała reszta nie. Na co dzień, na co dzień z linijki brajlowskiej ja osobiście korzystam bardzo rzadko. Książek brajlem absolutnie nie czytam, ale linijkę mam, żeby po prostu, jeżeli mam taką potrzebę, jeżeli coś chcę mieć pod palcem, to żeby po prostu mieć ten komfort i żeby jednak mimo wszystko z tego skorzystać.
5: Tak, i to rzeczywiście, no ja na linijce działam szybciej. Kiedy student ma problem, ja jestem w stanie nawet przed nim ten problem gdzieś wychwycić, tak? Czy coś przeczytać, czy coś wyjaśnić, więc jakby też moja praca jest zupełnie inna niż miałabym no nie korzystać z Braille'a. Ja sobie osobiście nie wyobrażam. I tak jak mówisz właśnie, matematyka. Wspomniał mi też ostatnio kolega, że programiści używają Braille'a.
4: A to różnie. Powiem ci, że
5: nie mówię, że wszyscy, ale że się zdarza.
4: Powiem ci, że znam programistę jednego, który rzeczywiście pracuje jako programista. To nie, że sobie tam w domu coś pisze, jakieś kawałki kodu, ale rzeczywiście pracuje i nie używa Braille'a. Pracuje tylko na syntezie.
5: Więc rozumiem, ja nie mówię, że jest to reguła.
4: Tak, ale kiedyś
5: to jest
4: właśnie
5: tak jak z językowcami, którzy nie używają Braille'a, nie?
4: Aha, to są tacy.
5: Oczywiście, że są.
4: Okej. Okay. No.
5: No.
4: Nie,
5: no
4: to absolutnie to nie ma co mówić, że czyjaś metoda jest gorsza, czyjaś metoda jest lepsza.
5: Nie.
4: Ważne, żeby po prostu to się sprawdzało, żeby w danym przypadku po prostu było to, było to okej.
5: Okay. Tak. Tak. Zapytałeś, więc ja oczywiście obrałem.
4: Ale oczywiście.
5: No, tak.
4: No dobrze, to wiemy, że notatnik, wiemy, że komputer.
5: Tak.
4: Coś jeszcze z takiego narzędziownika może być przydatne?
5: No, dysk. Ja się musiałam dysku Google nauczyć i rzeczywiście tutaj dysk nie jest intuicyjny, dysk Google, ale jest fajny. Teraz pozmienili interfejsy, ale to ja już powiedzmy swoje łzy w tej kwestii wylałam. Nie o tym dzisiaj będzie. Natomiast no, na dysku Google zamieszczamy jako w miejscu, gdzie te wszystkie materiały gromadzimy i każdy student ma swój folder. I tam po prostu te wszystkie materiały były przechowywane. Jeszcze a propos zajęć i materiałów i narzędzi. Zajęcia na Zoomie były nagrywane dla studentów, więc oni do pewnego tam czasu ustalonego wspólnie mogli sobie te nasze zajęcia pobierać, jeżeli mieli taką potrzebę, je odsłuchiwać. I co ja jeszcze robiłam? Robiłam, gdy pisałam na czacie, różne słówka na Zoomie, wiecie jak to jest, to się zdarzało, że tam odpowiedzi z zadań, czy jakieś słownictwo, które się pojawiło, to ja potem formatowałam do Worda te notatki i im to udostępniałam.
4: Tak, akurat, akurat czat na Zoomie to jest tak średnio czytelny, oczywiście da się go...
5: Nie w trakcie, ale ja potem po prostu to, wiesz, kopiowałam to do Worda, formatowałam do zwykłej czcionki.
4: Ale też nawet w przypadku, kiedy mamy nagranie, to ja zawsze tak robię, bo też przecież nagrywamy sobie to nasze spotkanie jako taką kopię zapasową, gdyby coś tam się stało, żeby potem można było z tego odtworzyć. Ja mam taką praktykę i zawsze z niej korzystam. To można sobie w nagraniu Zooma też zażyczyć, żeby on podrzucał nam całą zawartość czatu. I to jest co prawda wtedy plik tekstowy, ale potem fajnie z niego można sobie różne rzeczy
5: Wykopiować. Ja właśnie tak to robiłam. Zajęcia były nagrywane, na tym czacie pisałam i razem z czatem mi generował nagranie.
4: Tak, i
5: plik wersji tekstowy. Audio i wideo, i ja potem czasami w pliku tekstowym już potem tam do Worda, zwłaszcza dla studentów słabowidzących, nie, żeby to było w Wordzie i tam miało to ręce.
4: Większa czcionka.
5: Większa czcionka troszeczkę, tam niektórzy mieli swoje preferencje co do czcionki. Miałam chyba, ktoś chciał chyba 14 czy coś takiego, czy 16, to ja wtedy to robiłam, nie?
4: Jasne.
5: Także w ten sposób i te notatki były też udostępniane. Każdy ze studentów właśnie miał swój folder imienny i właśnie każdy miał swój folder z nagraniami. Każdy ze studentów, żeby tam, wiecie, była też ta zachowana i ta taka odrębność i prywatność i nazwijmy to też zasady
4: ochrony
5: danych.
4: No tak, bo w końcu były to zajęcia indywidualne, tak? Jak grupowe, to grupowe, no to wtedy
5: grupowe
4: wszyscy
5: grupowe to mieli dostawali. Swój dostęp, panowie, tak, do swojego folderu grupowego z notatkami, zgadza się. Tak.
4: To powiedz w takim razie, co w trakcie realizowania tych zajęć było wyzwaniem dla ciebie? Z czym się musiałaś zmierzyć?
5: Dla mnie wyzwaniem jakieś takie te kwestie techniczne, zwłaszcza na początku, które się gdzieś tam pojawiały z Zoomem, że gdzieś tam studenci nie wiedzieli, jak się za tego Zooma wziąć, takie pojedyncze rzeczy. Ja też nie jestem aż tak ogarnięta technicznie, to znaczy radzę sobie, natomiast nie uważam się za jakiegoś tutaj, nazwijmy to, giganta tyfloinformatyki zwłaszcza, ale dawaliśmy radę. Ja obawiałam się też zwyczajnie, jak ja podołam tym takim potrzebom indywidualnym, prawda, w sensie właśnie i gramatyki, i słownictwa, czy te nasze materiały spełnią, nazwijmy to, te oczekiwania i potrzeby. Potem się okazało, że tak, wyzwaniem, mówię, czasami ta technika, nie, że gdzieś tam wyrzuciło mi internet, czy nagle gdzieś tam wyciszyło studenta, zwłaszcza na początku, to wtedy nim się gdzieś dotarliśmy w tym, że okej, nic się nie dzieje, to właśnie to było wyzwaniem. Ja się też obawiałam tej takiej strony technicznej, właśnie tych robienia tych zdjęć. I ja tak na początku byłam trochę tutaj zdenerwowana, jak to wszystko wypali, czy ja będę w stanie to robić, czy tą kamerę będzie widać. A potem się okazało, że to wszystko tam było ogarnięte. Ja te zdjęcia udostępniałam w folder ambasadorze dla pracowników BON, Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych, bo te panie sobie też to tam wszystko ewidencjonowały skrzętnie, że zajęcia były, no i podpisywałam godziny. Natomiast no, wyzwania takie techniczne bym powiedziała, wiesz Michał, nie mamy takiego dostępu do materiałów, że ja dzisiaj proszę bardzo chcę sobie z języka specjalistycznego podziałać, nie wiem, z jakiejś tam informatyki czy psychologii, po prostu jedziemy z koksem. Jest dużo zasobów w internecie, ale nie ma ich tyle, ile byśmy chcieli, nie? Więc gdzieś tam zawsze ten niedosyt pozostanie, ale żeby nie było, że narzekam, no myślę, że dawaliśmy radę wspólnie. Ja dawałam radę też dzięki studentom, którzy byli grupą taką, jaką byli.
4: Ale wiesz co, to powiem ci, że zdziwiłaś mnie właśnie z tym, co powiedziałaś przed momentem, że nie ma materiałów dostępnych.
5: Zwłaszcza... Takich wiesz, że ja sobie chcę, biorę książkę, wypożyczam skądś i mam.
4: A, okej, okay, nie, bo ja myślałem, że na przykład...
5: Bo my mieliśmy materiały też, no, tak, tylko wiesz.
4: Tylko wiesz, bardziej chodziło mi o sytuację taką, że na przykład jeżeli chcę uczyć studentów jakiegoś tam konkretnego... no nie wiem, słownictwa, tak? No, aha, bo to jest najistotniejsze, tak. Podejrzewam. Tak jak tu mamy techniczne, no to
5: słuchaj.
4: Wydawało mi się, ale to wiesz, ja mówię z perspektywy laika.
5: Okay.
4: To ty mi zaraz powiesz, że tak się nie robi, ale co ja bym zrobił? Ja bym po prostu wpisał w Google odpowiednie frazy, jakieś tam, nie wiem, najistotniejsze technologiczne, dajmy na to, zwroty, język angielski i coś by mi wyskoczyło, ale to jak
5: ale
4: rozumiem...
5: Ale ja to cały czas robię, no jeszcze mamy... jeszcze mam przecież sztuczną inteligencję. Ja
4: no tak. No
5: przecież też oczywiście z zasobów sztucznej inteligencji korzystam.
4: ChatGPT?
5: Jako lektor, oczywiście, ChatGPT i Copilot. I uważam to za naprawdę w sposób mądry. Jeżeli te narzędzia są używane, to naprawdę można zrobić bardzo wiele.
4: A to porozmawiajmy o tym, w jaki sposób

0: do dyskusji, no i ale określam poziom, czyli tutaj już wchodzimy w to, jak to powinno być zrobione z perspektywy takiej i technologicznej, i trochę metodycznej, prawda?
1: Czyli te poziomy językowe, tak? Te
0: advance, tak, jeden. Na przykład dla studenta na poziomie B1. O, że ja chcę, prawda, ćwiczenia na czasy przyszłe do dyskusji i ćwiczenia takie gramatyczne, to robiłam właśnie z czatem dla studenta z zarządzania projektami, bo chcę rozmawiać o zarządzaniu projektami sobie, prawda? I będziemy tam różne te kwestie w kontekście czasów przyszłych omawiać. I ja to zrobiłam taką lekcję z czatem.
1: To powiedz mi, na ile ta sztuczna inteligencja jest wiarygodna, jeżeli chodzi o twoją pracę, o język angielski? Na ile można jej zaufać?
0: To znaczy, mnie bardzo sztuczna inteligencja inspiruje, ale trzeba cały czas trzymać rękę na pulsie, żeby się gdzieś tam inteligencja troszeczkę nie zagalopowała.
1: Właśnie dlatego o to pytam, bo mamy te tak zwane halucynacje.
0: Tak.
1: I o to też pytam, na ile to jest fajne, a na ile jednak rzeczywiście potem trzeba po niej poprawiać.
0: To jest bardzo fajne pod warunkiem, że ja jako człowiek tym rządzę, a nie ona mną. Mhm. Czyli ja tu dyktuję warunki, że to ma być na tym poziomie. Kiedyś pamiętam, robiłam jakieś też ćwiczenie i chodziło mi o ćwiczenie czasów gramatycznych na jakimś przykładzie. Ona mi po prostu zrobiła byka takiego, że tam chyba napisała w present simple. Ja mówię, hej, ale w tym zdaniu piątym to ma być czas present perfect. Przepraszam za niedogodności, tak?
1: No tak.
0: Albo miałam na przykład, że chciałam zrobić ćwiczenie na słownictwo i nie mogłam się z nią dogadać. Pisał te same głupoty, co pół godziny wcześniej. Powiedziałam, dobra, dzięki, sama to zrobię w tym Wordzie. Po prostu sama to stworzę, grupę słów.
1: Ale też przeprosił.
0: Połączę. Tak, zawsze przepraszam. Nawet jak głupoty piszę te same od pół godziny, to zawsze przeprasza. Ale mówię, krytyczne myślenie, nie? Czyli to nie jest kopiuj i wklej, Asia zrobiła lekcję, no wiecie, nie idziemy tą drogą, absolutnie.
1: Całkiem możliwe, że za jakiś czas nią pójdziemy, ale to jeszcze nie jest ten moment.
0: To znaczy, ja nie chciałabym nigdy, żeby mną technologia rządziła. Dla mnie jest to ogromną inspiracją, ja tego nie ukrywam i te zajęcia informatyczne wyszły bardzo fajnie, ale ja też musiałam, ja siedziałam 2 godziny chyba w sobotni wieczór robiąc tą lekcję, słuchaj, to nie było tak, że ja tak sobie powiem, zrób mi, skopiuję, wkleję, Asia ma.
1: Ale
0: nie?
1: Z drugiej strony, to wiesz, to by było akurat fajne, gdyby można było tej sztucznej inteligencji na tyle zaufać, na tyle zawierzyć.
0: Ja ufam, ale najpierw ufam sobie.
1: Ale ufasz, ale sprawdzasz.
0: Tak, oczywiście.
1: Tak, tylko to już nawet nie chodzi mi o sytuację, w której odrabia za ciebie, że tak powiem, zadanie domowe, ale chodzi mi o sytuację taką, że zobacz, w tym momencie dostęp do takiego narzędzia, jeżeli masz dostęp do internetu, to ma dostęp absolutnie każdy, bo możemy mieć to za darmo. I jeżeli temu narzędziu można by było zawierzyć i uwierzyć i zaufać, to jesteśmy w stanie uczyć się naprawdę wielu rzeczy w zaciszu własnego domu.
0: Możemy robić naprawdę wiele, tak.
1: Co?
0: Ale mądrze, nie?
1: No właśnie tak. I
0: żeby
1: dlatego
0: nam nie zastąpiła drugiego człowieka. To znaczy,
1: z jednej strony tak, z drugiej strony różne są sytuacje, kiedy na przykład chociażby z jakichś tam ze względów ekonomicznych, tak, nie możemy sobie pozwolić
0: oczywiście.
1: Na płatne lekcje języka, dajmy na to, a chcemy się go uczyć. To fajnie by było kiedyś mieć taką możliwość, żeby rzeczywiście zaufać na tyle temu mechanizmowi sztucznej inteligencji, że on nas nauczy tego języka i nie popełni błędów, a to trzeba przyznać sztucznej inteligencji, że to narzędzie jest niesamowicie cierpliwe.
0: Tak, to prawda. Jest cierpliwe i potrafi naprawdę wiele fajnych rzeczy wygenerować, czy błędy, czy na przykład, nie wiem, jakieś takie kwestie, ja nie wiem, na przykład korekty tekstu potrafi zrobić, że ja nie muszę już tutaj się dwoić i troić, prawda? Mi w tym pomaga bardzo, ja tego nie ukrywam, ale mnie to inspiruje. Mnie na przykład to strasznie w dobrym tego słowa, w mojej pracy ze studentami, bo o lektoratach dziś rozmawiamy i teraz przeszliśmy na sztuczną inteligencję, mnie to bardzo inspirowało momentami. I ja pamiętam, jak jeden student ze studentów, gdy się z nim żegnałam w semestrze, no to nad czym by tam chciał popracować, i on mówi, dobra, to ja będę sobie z tym czatem gadał, bo no tutaj, prawda, chodzi

0: chodziło o to, żeby sobie gdzieś tam mówienie ćwiczyć, nie? W kontekście, w różnych sytuacjach. I to rzeczywiście można dzisiaj robić.
1: Mhm. Nawet
0: to
1: są,
0: naprawdę można robić.
1: Nawet gdzieś widziałem w takie wyspecjalizowane odnogi bazujące na GPT. Mhm. Ktoś stworzył sobie jakieś takie własne mechanizmy, dzięki tak typowo nastawione już na chociażby naukę języków obcych. Więc to rzeczywiście no, jest coś, ale ja się z tobą absolutnie zgadzam, że na ten moment to rzeczywiście jest bardzo fajna, ale pomoc. To nam nie zastąpi. To tak samo jak ja w jakiejś takiej swojej pracy technicznej. Ileż to ja razy, nie, zamiast szukać w Google, zwłaszcza jakiegoś, nie wiem, polecenia, którego używam raz na ruski rok, albo innych rzeczy, których po prostu nie pamiętam, nie chcę mi się zaśmiecać sobie tym głowy, a są mi potrzebne na teraz. No wpisuję, znajduję, mam polecenie, wystarczy je po prostu skopiować, ale też trzeba wiedzieć, co się robi i trzeba mniej więcej analizować to, co się może stać.
0: Tak, ale też to umiejętnie te polecenia jakby wpisywać. Precyzować te swoje językowe potrzeby, że ja jako lektor chcę zrobić to i to, no po prostu trzeba gdzieś tam wiedzieć, jak to. To trzeba ćwiczyć. Ja też popełniłam i do dziś popełniam, słuchajcie, masę błędów, gdzie okej, nie wyszło mi to, co chciałam, to jeszcze raz. No to chociażby tą lekcję informatyczną ja robiłam 2 godziny. To mi nie pasuje, proszę zmień. Zmień w zdaniu 5 to. Chcę zdanie w czasie tym, a nie tym. Chcę o bezpieczeństwie, a tu chcę o czymś tam. No po prostu.
1: Tak, ale jest to na pewno bardzo fajne narzędzie i fajnie, że rzeczywiście można z tego korzystać, nawet gdzieś tam za darmo, wiadomo, jak się zapłaci tę stówkę na miesiąc, to mamy do dyspozycji trochę więcej, ale...
0: Ale
1: tak czy inaczej to rzeczywiście ChatGPT jest bardzo, bardzo fajnym narzędziem, które też, jak zresztą słyszycie, może pomagać.
0: Wspierał mnie w mojej pracy,
1: tak,
0: nie ukrywam,
1: dokładnie,
0: tak.
1: Dokładnie. No ale bardzo dobrze, że o tym mówisz szczerze, bo to też podejrzewam, że część osób, nie wiem, może tak na przykład w obawie gdzieś tam przed tym, bo teraz przecież ciągle się tak mówi, tak, że sztuczna inteligencja nas zastąpi. To myślę, że sporo osób gdzieś tam wykorzystuje, a się nie przyzna.
0: To... Rozsądek, krytyczne myślenie i umiejętne formułowanie naszych potrzeb.
1: Dokładnie.
0: Umiejętne tworzenie promptów, tu się nie będę zagłębiać, bo to każda dziedzina ma swój sposób, w jaki można to robić. Czy to jest edukacja, czy to są inne dziedziny nauki, jakby nie o tym, nie? Nie o tym dzisiaj.
1: Oczywiście.
0: Natomiast niewątpliwie można i można robić to w sposób mądry.
1: Wracając do lektoratów, no tak naprawdę to opowiedzieliśmy, jak one wyglądały, chyba że jeszcze coś chciałabyś na ich temat dodać jako takich, jako zajęć, bo jeszcze tu będę miał parę pytań, ale to za chwilkę.
0: Myślę, że na ten moment wszystko, tak, chyba że jeszcze coś się w trakcie twoich pytań, Michał, pojawi, no to oczywiście na bieżąco chętnie odpowiem.
1: A jeżeli nasi słuchacze mają pytania, to oczywiście też możecie dzwonić, możecie pisać. Zapraszamy bardzo serdecznie. W końcu jesteśmy na żywo. To chciałbym zapytać teraz, co dalej, bo pierwsze takie lektoraty dostosowane już za wami, jako Fundacją Strefa Innowacji. Mieliście okazję przećwiczyć to w praktyce. Widać, że się sprawdziło. No i co teraz?
0: Teraz stworzyliśmy ofertę naszych lektoratów, zachęcając wyższe uczelnie, które, że tak powiem, na których studiują studenci z niepełnosprawnościami, do tego, aby z nami taką współpracę podjęło i aby studenci z niepełnosprawnością mogli z lektoratów dostosowanych do siebie korzystać. Stworzyliśmy ofertę, bazę uczelni. Jakby oferta składa się z takich elementów, może tutaj o nich opowiem. Na naszej stronie internetowej www.strefai.org.pl jest ta oferta widoczna. Jest ona kierowana właśnie do wyższych uczelni, są podane dane kontaktowe, w jaki sposób mniej więcej, co proponujemy w ramach tych lektoratów, bardzo ogólnie, no bo wiadomo, że o szczegółach to już się rozmawia, gdy ktoś jest potencjalnie zainteresowany, więc jest takowa oferta na stronie. Na stronie również zamieszczamy, żeby nie być gołosłownym, zamieszczamy także opinie naszych studentów, którzy uczestniczyli w zajęciach, którzy byli tak uprzejmi i wypowiedzieli się na temat tych zajęć, odpowiedzieli nam na kilka pytań i te opinie są także zamieszczane.
1: Swoją drogą, jakie to są opinie?
0: Są to opinie w większości bardzo pozytywne i bardzo konstruktywne zarazem. Czyli są na przykład różne potrzeby, była na przykład sugestia dotycząca platformy i kwestii jakichś takich technicznych dotyczących chyba bodajże powiększenia. Ja się na tym nie znam, pozwólcie, że nie będę tutaj szła dalej. Natomiast jakby wchodziło o takie kwestie. Więc my oczywiście będziemy to analizować, prawda? Tutaj prezes fundacji z pracownikami technicznymi, aby, no, żeby się temu przyjrzeć, tymże potrzebom. Był też jeden ze studentów, który zasugerował, że mogłyby być materiały w formie audio. To nie jest tak, że my zaraz to wszystko zrobimy, ja już obiecuję, deklaruję i tak, kochani, wszystko będzie. Nie, ale to są bardzo ciekawe takie, no, te sugestie. No, studenci byli zadowoleni z formy prowadzenia zajęć, z dostępnych materiałów, ze sposobu prowadzenia. Nie mówię po to, żeby się tutaj chwalić, ale skoro zapytałeś, to takie odpowiedzi otrzymaliśmy. I to, co ja widzę na podstawie tych opinii, Michał, to tak, że to, że studentom podobała się forma tych, którzy mieli ze mną te spotkania indywidualne, podobało się to, że te zajęcia były właśnie w tej formie prowadzone, że oni zwracali uwagę na to, że można było dostosować program zajęć do potrzeb studentów, czyli tutaj to, co należało robić, że tempo pracy, bo pamiętajmy, zwłaszcza w przypadku osób niewidomych, słabowidzących także, bo jest różne tempo pracy, czytania i tak dalej, posługiwania się technologiami. To jest często, jak wiemy, Michał, kwestia bardzo indywidualna i oni zwracali na to uwagę, że właśnie te zajęcia indywidualne na to im pozwoliły, na takie spersonalizowanie tych spotkań, dostosowanie ich do potrzeb, zarówno pod względem omawianych zagadnień, omawianych kwestii językowych, jak również właśnie tempa pracy i tego, że po prostu ten lektor na zajęcia miał dla nich czas. W przypadku tych zajęć indywidualnych, w przypadku zajęć grupowych też te opinie, które otrzymałam, były pozytywne.
1: No tak, czyli opinie są na stronie i w tym momencie jest oferta skierowana do uczelni wyższych.
0: Do uczelni, które żeby się z nami kontaktowały w przypadku zainteresowania, jeżeli mają studentów z niepełnosprawnościami, to czy by nie chciały taką formę właśnie lektoratu dostosowanego w ich przypadku im zaproponować. Więc mamy to właśnie mamy to na stronie, mamy te opinie, będziemy również na Facebooku o tym informować. No i mamy bazę uczelni, prawda, do których to ta oferta jest również wysyłana.
1: To może porozmawiajmy o korzyściach z takich dostępnych lektoratów. No, dla studenta wydają się one wręcz oczywiste, ale czy też dla samej uczelni?
0: Powiedziałam przed momentem. No myślę, że dla uczelni tak, ponieważ my jako fundacja mamy to doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju zajęć, zwłaszcza w przypadku osób z dysfunkcją wzroku, ale tutaj w przypadku tych innych niepełnosprawności też możemy te zajęcia dostosować. No i oczywiście cały czas gdzieś tam jesteśmy otwarci na to, żeby się kształcić, tak? I żeby tutaj również się rozwijać w tym temacie, czyli chodzi o te potrzeby. To zaraz o alternatywnej komunikacji trochę pogadam, bo będę musiała to powiedzieć, ale to za moment. Więc jakby uczelnia ma kwestię takiego dostosowanego lektoratu po prostu zapewnioną, że ktoś, kto pracuje z taką małą grupą studentów bądź ze studentem indywidualnie, po prostu te zajęcia, mówiąc kolokwialnie, dowiezie i się tymi studentami zaopiekuje, dostosuje te zajęcia pod kątem właśnie i poziomu językowego, i potrzeb, i pod kątem materiałów, czy tudzież kwestii technicznych. Myślę, że jest to nie bez znaczenia, że oni są jakby zaopiekowani podczas tych zajęć.
1: Jasne. No to w takim razie, skoro już wspomniałaś o tej komunikacji alternatywnej, to może porozmawiajmy na jej temat trochę, bo to no, dla ciebie też było coś nowego, prawda?
0: Zdecydowanie. Niczym science fiction, słuchajcie. Mieliśmy studenta właśnie posługującego się komunikacją alternatywną. Ja nie będę używała tutaj jakichś nazw technicznych wielkich, bo ja się na tym nie znam kompletnie. Chodziło o to, że student nie mówił, nie pisał również na komputerze, ale sterował tymże komputerem, tą myszką komputerową, oczami. I słuchajcie, współpraca między nami polegała na tym, że ja mówiłam do niego, tak jak mówię teraz tutaj, prawda, do wszystkich, którzy słuchają, natomiast student pisał. Tak jakbyś teraz, Michał, zaczął mi pisać zamiast mówić, nie?
1: No tak.
0: I po prostu ja na Zoomie, na czacie miałam te jego odpowiedzi, ale w formie, że tak się wyrażę, pisanej, niemówionej, gdyż student nie mówił.
1: Całe szczęście, że Zoom automatycznie czyta te odpowiedzi.
0: Czyta i ja na przykład mówię, okej, how are you today, prawda, jak tam się czujemy? Czekam chwilę. Pach, pach. I już mam odpowiedź, także na początku tak czekałam, a potem po prostu to bardzo szybko i sprawnie ta komunikacja szła, bo on naprawdę bardzo szybko pisał. Więc dla mnie było, to znaczy dla mnie było to niesamowitym przeżyciem, ponieważ ja wcześniej z tego typu technologii jakby ja o niej nie słyszałam. Wiedziałam, że są te różne alternatywne sposoby komunikowania się, ale ja bezpośrednio tak nie współpracowałam, więc dla mnie było to duże wzruszenie, zwłaszcza po pierwszych zajęciach i kurczę, ogromne przeżycie, że tak można, bo ja wiem, że są jakieś te tablety, te różne pomoce, ja wiem, że wiele rzeczy jest, ale dla mnie uznałam, że naprawdę nie mogę narzekać, bo żyję w bardzo ciekawych czasach, gdzie naprawdę mogę nie tylko do osób niewidomych i słabowidzących gdzieś tam ze swoją wiedzą, ze swoimi usługami docierać. No, dla mnie było to coś niesamowitego. Nie ukrywam, że dziś, kiedy to mówię, mam gęsią skórkę, bo 20 lat temu, gdyby mi ktoś powiedział, że ktoś będzie mi pisał, ja będę słuchała, czytała, słuchając, co on czyta i będę reagowała, no science fiction i kosmos.
1: Czyli tak naprawdę.
0: Teraz jest to możliwe, no.
1: Tak naprawdę różne niepełnosprawności tak. Wydawałoby się, że kiedyś niemożliwe do skomunikowania ze sobą.
0: Zdecydowanie, tak.
1: No, w tym momencie mają taką możliwość.
0: Tak, bo on nie mówił, znaczy gdybyśmy się spotkali twarzą w twarz i by takiego sprzętu nie miał, moglibyśmy się też nie porozumieć.
1: No tak, to byście się nie porozumieli, natomiast podejrzewam,
0: gdyby
1: że...
0: Gdyby nie miał sprzętu, tak, tam są jakieś te...
1: Że w takich sytuacjach rzeczy. Właśnie też jest wyposażony ten student w jakieś urządzenie, które pozwala mu na taką komunikację.
0: Tak, nie więc... wiem jak to konkretnie, wiem, że jakoś tam steruje oczami. Ja go pytałam też o to, słuchaj, jak ty pracujesz, że tak powiem, na tym, jak to wygląda. No też była kwestia właśnie tam włączania kamer, robienia tych zdjęć i tak dalej, no ale dla mnie... Współpraca bezcenna. No. Bezcenna. Opowiadam z wypiekami na twarzy, zarówno teraz, jak i w ogóle wcześniej, gdy mówiłam o tym, bo dla mnie rzecz bezcenna, niewątpliwie, tak.
1: Jasne. No dobrze, więc oferta jest, jak rozumiem, na stronie też można się tak. Z nią zapoznać, z ofertą dostępnych dostosowanych lektoratów. Przypomnijmy, adres strefai.org.pl, tak?
0: Tak jest. Mhm.
1: No dobrze, to w takim razie, skoro już jesteśmy przy Fundacji Strefa Innowacji, to powiedz, co tam u was ciekawego dzieje się, bo oprócz lektoratów, to też w innych obszarach działacie, prawda?
0: Tak, to prawda. Dzieje się niemało. Działamy na różnych obszarach. Zacznę może od platformy, którą również udostępniamy studentom w ramach lektoratu, ale udostępniamy ją wszystkim, którzy są chętni z zasobów platformy korzystać. W ramach tak zwanej strefy dostępnego e-learningu, więc każdy, kto miałby ochotę sobie platformę poeksplorować, skorzystać z kursów na 3 poziomach zaawansowania, od poziomu A2 do B2, może się bezpłatnie zarejestrować, otrzyma dostęp i może z tych zasobów korzystać.
1: Przypomnijmy, więc... A2 do B2, to co to oznacza tak. W praktyce?
0: To są poziomy zaawansowania. A2 to jest taki troszeczkę dalej niż początkujący, B1 to już średnio zaawansowane i B2 to jest szczebel wyżej, spory szczebel wyżej. Także to są te poziomy zaawansowania. Także zapraszamy tutaj do korzystania z platformy. No i obecnie realizowane projekty. No to mamy projekt z językami po sukces. Teraz odbywa się jego letnia edycja, która za jakiś czas będzie się kończyć, ale teraz sobie trwa, zajęcia się odbywają. Pojedyncze zajęcia indywidualne, jak również zajęcia grupowe od poziomu początkującego do poziomu B2. I ten projekt również jest opatrzony licznymi zajęciami takimi wspierającymi, a mianowicie zajęciami z psychologiem, tudzież zajęciami coachingowymi, warsztatami rozwojowymi coachingowymi, jak również zajęciami indywidualnymi właśnie z coachingu, tudzież zajęciami z psychologiem. Więc to jest projekt z językami po sukces. Kolejny projekt, jaki możemy zaproponować, to tak zwany projekt Zmotywuj się, akcja dostępność. I w ramach tego projektu są, już zaczęły być nagrywane i będą również stopniowo, będzie ta baza poszerzana, są nagrywane książki audio w formacie DAISY, które to będą udostępniane na płytach bibliotekom, jak również wszystkim instytucjom, które zajmują się dystrybucją książek dla osób z dysfunkcją wzroku. I będzie można je pożyczać oczywiście w naszej bibliotece, prawda, pracy i zabezpieczenia społecznego w DZDN-ie, także będą one w swoim czasie dostępne.
1: A co to będą za książki?
0: W większości tematyka to jest tak zwana ta tematyka taka psychologiczno-rozwojowa. Aha. Więc też takie z tych dziedzin właśnie troszeczkę z coachingu, tematy rozwojowe, poradnikowe, ale ciekawą tą. Tutaj też z coachami było to konsultowane, też jakie pozycje, jakie książki. My też troszeczkę daliśmy swoje 3 grosze, z jakich tutaj pozycji chcielibyśmy skorzystać, więc naprawdę ciekawie wygląda lista tych pozycji, także tutaj zachęcam, jak już te książki będą dostępne, aby z nich korzystać. I mamy jeszcze projekt dbający o edukację finansową, że tak się wyrażę, naszych beneficjentów, a mianowicie budżet domowy na plusie. Budżet domowy na plusie, ta edycja tego projektu już się rozpoczęła w swojej formie stacjonarnej dla dzielnicy Ursus, gdzie odbyły się warsztaty stacjonarne, no ale wiadomo, że nie każdy może do Warszawy sobie na takowe warsztaty przybyć, więc tutaj wychodzimy, że tak powiem, również naprzeciw i organizujemy warsztaty online. To będzie w czwartek, 18 bodajże września. W następny czwartek, nie w ten, który będzie teraz, tylko w kolejny. Zaraz, to będzie tak, 11 września bodajże.
1: Czyli to będą takie warsztaty z oszczędzania.
0: No, że tak się wyrażę, z oszczędzania, ale generalnie z zarządzania swoimi finansami. Także tutaj również polecam. O, jeszcze wracając, Michał, do projektu z językami po sukces, bym zapomniała. Odbywa się letnia edycja, która trwa, ale przed nami także edycja zimowa. I rekrutacja do tejże edycji zimowej rozpocznie się w drugiej połowie września. Ja nie podam konkretnej daty, bo nie wiemy jeszcze konkretnie. Tym niemniej zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz strony internetowej w tym celu, żeby tam, że tak powiem, trzymać rękę na pulsie i w razie zainteresowania móc po prostu, że tak powiem, wysłać zgłoszenie i aplikować do tej zimowej rekrutacji, zimowej edycji projektu. Także to chyba wszystko. Myślę, że o niczym nie zapomniałam.
1: No to cóż, to rzeczywiście całkiem interesująca oferta dla każdego, coś miłego i nie tylko język obcy.
0: No nie, zdecydowanie nie. Tutaj staramy się na różnych obszarach, że tak się wyrażę, działać, tak.
1: To w takim razie cóż, zapraszamy na waszą stronę internetową. Tam, jak rozumiem, o wszystkim można sobie poczytać.
0: Wszystkiego tak, o, jeszcze Michał, jedna rzecz. Mm-hmm. I do subskrypcji newslettera również zapraszamy.
1: Aha. Jak rozumiem, formularz jest właśnie na stronie, tak?
0: Tak, zgadza się. Bo tam też te informacje na bieżąco, co miesiąc jest, że tak powiem, ten newsletter wysyłany i te wszystkie informacje są na bieżąco zbierane, udostępniane, więc też te wszystkie informacje jakby na bieżąco można śledzić. Także media społecznościowe, strona internetowa i oczywiście newsletter fundacji.
1: Tak jest. strefai.org.pl to jest adres waszej strony, tam sobie wszystko można poczytać, zapisać się do newslettera. No i Fundacja Strefa Innowacji w społecznościówkach, tak? Facebook.
0: Oczywiście Facebook, LinkedIn, Instagram i YouTube. Te różne wydarzenia, które się odbyły, które zostały zarejestrowane także.
1: No to jeszcze przed wami TikTok.
0: Tak, jeszcze tak. No tak, no i zobaczymy, co lektoraty przyniosą. Ja jestem bardzo ciekawa, co przyniosą nam te zajęcia.
1: Oby samo dobro. I tego życzę zarówno tobie, jak i wszystkim beneficjentom, którzy będą korzystać z
0: Zapraszamy lektoratów. Serdecznie. Mm-hmm. Zapraszamy do korzystania Dokładnie. Z lektoratów i z innych projektów.
1: No to dziś sobie porozmawialiśmy właśnie przede wszystkim o dostępnych lektoratach, dostosowanych do różnych potrzeb, jak się okazuje, nie tylko osób niewidomych. Joanna Zdobylak dziś o tych lektoratach opowiadała. Dziękuję ci bardzo.
0: Wielkie dzięki. Serdecznie dziękuję.
1: I ja także dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania w Tyflo Radio.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcasta po raz kolejny. Jak zwykle na początek dane liczbowe. Witam w moim trzecim podcaście. W całości jest to odcinek już 40. Można powiedzieć więc, że Tyflo Podcast obchodzi mały jubileusz. No szkoda tylko, że ten odcinek nie jest 6 października. Ponieważ tego dnia Tyflo Podcast skończył 7 miesięcy, więc można powiedzieć, rozwija się dzielnie. Witam w drugiej części podcasta poświęconego Braillite'owi Millennium 20. No można to liczyć jako druga część tego mojego drugiego podcasta, albo jako oddzielny podcast. No, może nie przyczepiajmy się do liczb. W każdym razie, może najpierw małe skrócone, coś w rodzaju małej skróconej powtórki z pierwszej części, jeżeli ktoś słuchał. Jeżeli ktoś nie słuchał, to bardzo polecam, żeby jednak przesłuchać. No więc, jeżeli chodzi o pierwszą część, to jeżeli ktoś pamięta, była mowa ogólnie o wyglądzie Braillite'a, o podstawach w użyciu Braillite'a. Były podane pierwsze kombinacje takie podstawowe do poruszania się po pliku. Jedne z nich na przykład podam. Początek pliku, pierwszy, drugi, trzeci ze spacją, czyli L ze spacją. Druga kombinacja to właśnie skok na koniec pliku. Czwarty, piąty, szósty ze spacją i tak dalej. Polecam po prostu ściągnięcie pierwszej części na temat tego notatnika. No jeszcze zaczerpiliśmy o konfigurację, mianowicie skonfigurowaliśmy mowę syntezatora mowy. No można powiedzieć, że to jest połowa lub może ta mniejsza część konfiguracji. W każdym razie no tyle mniej więcej było w tej pierwszej części na temat tego notatnika. A dzisiaj dalej skupiamy się na konfiguracji Braillite'a. Dzisiaj w sumie cała część będzie poświęcona konfiguracji. Głównie będzie mowa o menu statusu. Menu statusu zawiera praktycznie całą konfigurację. No może jakby się uprzeć i mierzyć to w liczbach, no to myślę, że jakieś 90%, jeżeli nie więcej, to menu statusu, reszta ustawienia parametrów mowy, no i może jakieś tam drobiazgi w menu opcji. No to może nie marudźmy dłużej, tylko przejdźmy do dzieła. No to dobrze, to przejdźmy w końcu do tego menu statusu. Jak pamiętacie, być może przechodzi się to za pomocą akordu trzeci i czwarty ze spacją. Momencik, nie to wcisnąłem, jeszcze raz. Okej, wiecie co, może ja wrócę na razie do tych poprzednich ustawień. Czyli na chwilę zresetuję ustawienia Braillite'a, ja to za jakiś czas pokażę, jak to zrobić. Okej. Okay. Dobra. Okej, tylko muszę oczywiście jeszcze go zwolnić. Głośność jest okej. Dobra. Czyli dajemy tutaj Enter. Okej, okay, czyli wchodzimy do menu statusu. On mówi menu stanu, czyli menu statusu. I mówi od razu pierwszą opcję. To jest tryb konwersacyjny. On jest wyłączony. Jak mam być szczery, to trochę nie wiem, do czego ten tryb konwersacyjny służy. Ja szukałem w polskiej dokumentacji, w angielskiej dokumentacji i nic o nim, szczerze powiedziawszy, nie wiem. No dobra, teraz tak. Jak powiedziałem, tak samo po pliku, jak i po menu, tych, gdzie jest wybór jakiejś opcji, poruszamy się czwarty ze spacją i pierwszy ze spacją, czyli do przodu i do tyłu. Na pierwszą opcję skaczemy L ze spacją, na ostatnią czwarty, piąty, szósty ze spacją. Ja powiedziałem, że jest to menu takie zawijane, czyli jak jesteśmy na ostatniej pozycji, damy do przodu, to skoczymy na pierwszą i odwrotnie, jak jesteśmy na pierwszej pozycji. I teraz tak, to menu statusu jest dość długie. Ono jest podzielone na kilka części. Po częściach, jakby po tych grupach, poruszamy się naciskając do przodu 5, 6 ze spacją, a do tyłu 2, 3 ze spacją. Teraz jestem na pierwszej pozycji, czyli ten tryb konwersacyjny. Aha, i opcje oczywiście włącza się, w ogóle przełącza na włączony lub wyłączony za pomocą spacji. On mówi, czy jest włączony, czy wyłączony. Na przykład teraz jest tryb konwersacyjny i nacisnę spację. Konwersacyjny włączony. Nawet mówi, że jest, że daliśmy spację. Jeżeli chcemy przeczytać całość na linijce brajlowskiej, teraz mam tylko napisane słowo konwersacyjny, daję tą pałkę z angielska zwaną advance bar w prawo i mam napisane, czy to jest włączone, czy wyłączone. Jest napisane wyłączony. Jak dam teraz spację, to syntezator mi mówi, że jest już włączony, a jak ja chcę to jeszcze zobaczyć na linijce, to mi skacze, to jest wyświetlana ta pozycja menu od początku, czyli najpierw jest konwersacyjny, daję tą pałkę w prawo i dopiero jest wyłączony. No niektóre te opcje mieszczą się na linijce w całości, niektóre nie. Można ustawić, jak on ma to wyświetlać, to wszystko jest do ustawienia, zaraz pokażę co i jak. Dobra. Lepiej mieć włączony ten tryb konwersacyjny, nie wiem w czym to pomaga, ja go zawsze mam włączony. Aha, jeszcze oprócz spacji to można włączać i wyłączać takie opcje T, czyli tak, i N, czyli nie. O, powiedział T, a teraz go wyłączę, czyli nacisnę literę N. No właśnie, no to wciśnijmy T. Ok. Niektóre opcje poza tym, że mogą być włączone lub wyłączone, mają jeszcze dodatkowe jakieś parametry. Przez nie można przebiegać spacją albo wciskając daną jakąś tam literę im przypisaną. I teraz tak, jak chcemy włączyć sobie ten tryb konwersacyjny, to jeżeli jesteśmy gdzieś w środku menu statusu, no to możemy oczywiście biegać albo od razu skoczyć na pierwszą pozycję, albo też za pomocą skrótu klawiszowego, tym skrótem dla konwersacyjnego jest G. Dobra, i teraz jeszcze jaką mam właściwość menu statusu? Ano taką, że wychodzimy, jak wyjdziemy poprzez E akord, to zapiszemy wszystkie zmiany. Jak wrócimy do tego menu statusu, to będziemy w pozycji, w jakiej ostatnio opuściliśmy to menu statusu. No dobra, to przejdźmy do konfiguracji Braille'a. Tu już pierwszą rzecz mamy skonfigurowaną. Najpierw ja może pokażę jednak, jak się chodzi po tych grupach menu statusu, czyli 5, 6 akord. Teraz go naciskam. Parametry mowy, czyli to jest ta nazwa grupy. I mówi od razu pierwszą opcję, mowa włączony. No oczywiście, no słyszymy, że jest włączona, no bo nam syntezator mówi. Czyli pierwsza rzecz to jest parametry mowy, ale tam na początku, gdzie staliśmy, to się jeszcze inaczej nazywa. Parametry szeregowe. I od razu tak konwersacyjny włączony. Aha, już się domyśliłem, że ta konwersacyjny to jest chyba coś na temat, że tak powiem, tego, że urządzenie w pewien sposób jakoś prowadzi komunikację z komputerem, czy zależy jeszcze do jakiego, że tak powiem, urządzenia jest włączone, podłączone. Dobra, parametry szeregowe. Następna, to było parametry mowy, to co już sprawdzaliśmy. Następne, czyli 5, 6 akord. No to już słyszeliście, ale powtórzę, parametry ekranu brajlowskiego i pierwsza opcja, jaka jest pokazana, monitor brajlowski, jest napisane, że włączony. Jak ja chcę sprawdzić, czy na pewno jest włączony, to daję tak zwaną tą advanced bar w prawo, czyli naciskam na prawy koniec i widzę tekst napisane słowo włączony. No to dobra. Do następnej grupy. Parametry edytora, tutaj sobie ustawiamy. Pierwsze to było parametry mowy, czyli tego syntezatora mowy. Drugie to, jak wiadomo, monitor brajlowski. Trzeci teraz parametry edytora. Tutaj ustawiamy sobie, w jakim trybie mamy edytować pliki. Ja bliżej wyjaśnię zaraz w szczegółach. Jaką długość mają strony czarnodrukowe, brajlowskie, jeżeli będziemy chcieli sprawdzać, ile stron brajlowskich czy czarnodrukowych ma dany plik. Jeszcze chyba wydruk tutaj też się ustawia, chyba że to jest następna grupa, zaraz sprawdzę. O proszę, parametry formatowania i tutaj ustawia się różne rzeczy związane z drukarką, czyli numerowanie stron, zgodność drukarki i tego typu rzeczy. To oczywiście w szczegółach wszystko będzie powiedziane. Parametry systemowe. Tu jest tylko napisane wersja oprogramowania Braillite'a, czyli ten firmware. To jest Revision 4.5 Beta 3. Nowszego chyba nie ma, że tak powiem. To jest ostatnia wersja, jaka jest dostępna. I wróciliśmy do parametrów szeregowych. A w parametrach systemowych tam mamy oczywiście poza tą informacją o firmware, że mamy ustawienia, mamy informacje na temat baterii, takie na przykład o informacji co godzinę, że żeby nam pipczał albo mówił. O kontroli terminów, bo mamy też tu w Braillite terminarz i tego typu rzeczy podobne. Ok, to ja teraz, ponieważ jesteśmy na początku, to teraz nie będę chodził po grupach. Zresztą on tylko mówi te grupy, jeżeli chodzimy właśnie poprzez te kombinacje 5, 6 akord, 2, 3 akord. Tylko teraz będę chodził po każdej opcji osobno. Czyli na wszelki wypadek skaczę na początek. Ok. I teraz będziemy chodzić po każdej opcji. Dobra, mamy już konwersacyjny, to jest ok. Teraz wiadomo, następna opcja to jest albo przesuwamy się tą pałką, bo można. Chyba kółkami też. Tak, można. Sprawdziłem właśnie przed chwilą. Można kółko do siebie, to jest następna opcja, od siebie to jest poprzednia opcja. Dobra. Ale czasem bezpiecznie jest czwarty punkt z akordem. Ja się teraz tak przesunę. Port szeregowy wyłączony. No to jest port szeregowy służący do przede wszystkim komunikacji z komputerem, aczkolwiek tutaj jak przełączymy w tryb linijki brajlowskiej, to ten port jest automatycznie samoustawiany, więc właściwie tutaj tych opcji się prawie nigdy nie ustawia. No chyba że zachodzi jakaś naprawdę niebywała potrzeba. Port szeregowy również służy do, że tak powiem, do podłączenia akcesoriów, czyli wspomnianych wcześniej stacji dyskietek i na przykład wyświetlaczy LCD, których tak szczerze powiedziawszy nie wiem, czy jeszcze można kupić. No jak włączymy to on będzie szukał połączenia szeregowego i po kilkunastu chyba sekundach, może trochę dłużej, jak ja to włączę naciskając spację albo T, nie będę w stanie nic mógł na tym zrobić, bo on zacznie potem mówić oczekiwanie na połączenie szeregowe, oczekiwanie na połączenie szeregowe i tak w kółko. Więc naprawdę, kiedy istnieje taka potrzeba, albo na przykład użycie programu Windisk, żeby wrzucić pliki na Braillite'a i zrzucić z Braillite'a, to już on to sam sobie zrobi. Naprawdę nie trzeba do tego tutaj żadnych ustawień. Dobra, następna opcja. On tak dziwnie mówi, 115 200 bodów. Chodzi tylko po, to się powinno przeczytać 115 200 bodów. To jest prędkość maksymalna portu szeregowego. Można ustawić, właśnie tutaj zmienia się to poprzez spację, naciskanie spacji. No to jest oczywiście prędkość portu szeregowego, można ją zmienić, można zwiększyć, ale jak powiedziałem, do linijki brajlowskiej ona sama się ustawia. Do Windiska chyba jest brana najwyższa prędkość, nie wiem, ale ja pokażę, jakie tu są możliwości. Czyli naciskam spację. 300 bodów. Mówi 600, ale chodzi oczywiście o 600 bodów. 1200, 2400, 4800, 9600, czyli ta najbardziej używana, na przykład właśnie przy komunikacji jako linijka brajlowska czy coś takiego. 19200 bodów. 38400 bodów. 57600 bodów. I mamy to, co było na początku, 115200 bodów. Dobra, następna opcja, bo tu chyba w sumie już nie ma co do omawiać. Nieparzystość, no czyli ta parzystość bitów, o ile dobrze pamiętam, tu w większości ustawia się brak. No bo nie wiem po co ustawiać parzyste albo nieparzyste. Spacją możemy przełączać opcje. Parzystość, czyli teraz mamy włączoną parzystość. Przepraszam, chyba nie to nacisnąłem. Nieparzysta, nieparzystość, czyli po prostu brak. Następna opcja, półdupleksowe. Pełny dupleks, pełne dupleksowe, niedupleksowe, półdupleksowe. Czyli ni mniej, ni więcej, tylko sposób transmisji danych. Półdupleksowe, czyli w obie strony, ale najpierw nadaje jedno urządzenie, potem dopiero odbiera, że tak powiem, komunikat od drugiego urządzenia. Pełny dupleks to jest oczywiście nadawanie i odbieranie jednocześnie, czyli transmisja w obie strony. No i nie dupleks, czyli tylko nadawanie w jedną stronę, o ile dobrze pamiętam. No to takie trochę sprawy techniczne, ale wiadomo chyba o co chodzi. Myślę, że to jest jasne. Następna opcja. 8 bity danych. No to jest oczywiście 8-bitowe dane, jakie są przesyłane. Tu można zmienić to. 7-bitowe i 8-bitowe. Dobra, lecimy dalej. Może dla odmiany przesunę się tą pałką. Ale tutaj BrailleLite teraz nie powiedział, o jaką opcję nam chodzi. Więc ja może się cofnę. I jeszcze raz skoczę tutaj czwarty. A nie, nie trzeba tak. Naciskając akord C, mówi nam, jaka opcja jest aktualnie wybrana. Jeden bity stopu, czyli jeden bit stopu. Można to przestawić. Przepraszam, pomyliłem się. Dwa bity stopu teraz i jeden bit stopu. Ok, lecimy dalej. Potwierdzenie, no to dalej chodzi o tą transmisję. Tu chodzi, można wybrać brak sprzętowo albo programowo, czyli tu chodzi ogólnie o transmisję danych. No nie wszystko jestem w stanie idealnie wyjaśnić. Czy dodawać znak końca wiersza przy przesyłaniu? No po prostu, jeżeli są wysyłane pliki przez port szeregowy, no to on dodaje znaki końca wiersza w pliku, ale też wydaje mi się, że trochę chyba też o to chodzi, że jak przesyła dane strumieniowo, to po prostu znak końca wiersza jest jednym z bajtów. To może, kurczę, no nie wiem, ktoś, że może lepiej się zna tak bardziej trochę na sprzęcie, byłby w stanie lepiej wyjaśnić. Ja się staram jak mogę. Czy usunąć znaki graficzne? Znaki graficzne to są wszystkie znaki niebędące literami, czyli wszystkie, które są kodami ASCII, które nie zaliczają się do tego szeregu przedziału od 32 do 127, czy jakoś tak. Czyli znaki kontrolne pierwsze od 0 do 31 to są znaki graficzne, ale to jeszcze on jest w stanie powiedzieć, że to jest znaki kontrolne, a wszystkie powyżej to są znaki graficzne. Maksymalna liczba bodów automatycznie włączone, czyli zawsze wybiera najwyższą prędkość portu szeregowego. Nie powiedziałbym, żeby to w czymś przeszkadzało, więc ja to zawsze sobie włączam. Zresztą domyślnie to chyba też jest włączone. Mowa włączone, tu można oczywiście wyłączyć. Dam spację. O, nawet nie zdążył powiedzieć, że spacja, no bo mowa została wyłączona. Do wyłączania mowy służy chyba kombinacja akord S. Ja się cofnę na początek. Tak, znaczy to nie tyle do wyłączania, co do stanięcia na tej opcji. Natomiast co do omówionych wcześniej opcji, na porcie szeregowym, jeżeli musimy go włączyć, zamiast wchodzić, przemieszczać się po opcjach, co długo może zająć, możemy wcisnąć literę F. No właśnie. Na parzystości chyba literka P. Tak jest. Bity stopu to jest chyba S. Tak. Jeśli chodzi o bity transmisji. Momencik, nie pamiętam jak to było. Nie. Nie pamiętam. Ale jest to możliwe, żeby tu stanąć jakoś. Co mamy jeszcze? Prędkość. To też jakoś już nie pamiętam dokładnie skrótu. Nie wszystkie skróty niestety jestem w stanie zapamiętać, także przepraszam. Dobra, wracamy może do ustawień mowy. Mowa włączone. Następna rzecz. Modulacja głosu, czyli ni mniej, ni więcej, tylko intonacja. Jaki był do tego skrót? Niech sobie przypomnę. To była literka I, jak intonacja. Dalej. Test wyjątków, czyli jakieś wyjątki w wymowie. Literka E, jeżeli chodzi o skrót klawiszowy. Mów słowa w trybie płynnego czytania. Nie wiem, w czym to pomaga. Ja sobie to włączę. A skrót do tego, teraz skoczyłem na początek, żeby sprawdzić skrót. Przepraszam. Nie wiem. Momencik, niech ja... Nie wiem tego. Okej. Nie, już wiem. Do wyjątków jest E, to już mówiłem, przepraszam. A jak z tym płynnym czytaniem? Może C? Nie wiem, naprawdę. Nie wiem. Nie wszystkie skróty jestem w stanie spamiętać. Okej. Literowanie zbiegów liter i cyfr, czyli jak mamy jakieś wyrażenie, gdzie są litery i cyfry, do tego skrót jest chyba M. Zaraz sprawdzę. Tak. M jak Maria. Dalej lecimy. To jest, to już wyjaśniłem, do czego to jest. Strona kodowa domyślna. Jeszcze jest chyba wybór strona Windows. Tak. Ale przyznam się szczerze, do tego skrótu nie pamiętam. Po prostu nie do wszystkiego da się spamiętać, jak mam być szczery. Ale bardzo pomaga chociażby samo to chodzenie już po grupach parametrów. Teraz mamy to parametru ekranu brajlowskiego. Do monitora brajlowskiego skrót jest chyba B. Najlepiej się cofnąć na początek i sprawdzić. O! Pomyliłem się. B to jest właśnie do tej prędkości ilości bodów. I akord B to jest do monitora brajlowskiego. No, najlepiej to sobie gdzieś zapisać. Ja staram się mniej więcej pamiętać to. No, powiem szczerze, no, i tak czasem muszę całego Braillite'a ustawić, więc i tak muszę po każdej opcji przejść, ustawić, więc no, dość często tych skrótów, jeżeli chodzi o menu statusu, po prostu nie pamiętam. Okej, dalej lecimy. Przesuwanie kursora przez port szeregowy. Momencik. Gdzie to było? Momencik. Gdzie to się skakało do tego? Moment. Nie. Dobra, może ja przestanę z tymi. Co będę pamiętał, to będę... Okej, ta opcja jest do tego, żeby po prostu chyba przesuwać kursor w razie... To chyba trochę chodzi o tryb linijki brajlowskiej, ale tak naprawdę nie wiem, po co oni to umieścili. Wiem, że Braillite jest w stanie jakoś zdalnie wysyłać jakieś rzeczy na ekran. I może to do tego służy. To jeszcze może w dalszej części podcastu spróbuję coś o tym powiedzieć, jeżeli doczytam w dokumentacji, bo właściwie ten podcast to jest tak trochę częściowo robiony. Ja co doczytuję, to potem dogrywam. Następna opcja. No to jest po prostu nie mniej, nie więcej, tylko przesuwanie kursora właśnie za pomocą tutaj tej klawiaturki. Przesuw wsteczny. Ja już mówię, o co chodzi. Jak mamy tą długą pałkę, czyli z angielska zwaną Advance Bar, to tutaj jak włączymy tą opcję, to jak naciśniemy teraz w prawo, to ona się przesunie, to zamiast przesuwać w prawo 20 znaków, to to przesuwa w lewo. I teraz naciskam lewy i przesuwa w prawo. No, jak ma być 4, to mi to... Ja to wyłączę. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, komu to ma służyć. Może tak jest lepiej komuś. Ja tego nie lubię. Okej, lecimy dalej. Kółka włączone. Oczywiście można wyłączyć. To po prostu włącza lub wyłącza użycie tutaj tych kółeczek, które wcześniej opisywałem. Jeżeli komuś one przeszkadzają, bo niechcący można je przekręcić i gdzieś skacze tekst, to można je wyłączyć. Braille 8-punktowy. Do tego skrót jest chyba obniżone H. Zaraz sprawdzę. Nie, momencik. Nie pamiętam. O! Akord. Też H obniżone, ale ze spacją, czyli z akordem. To jest wyłączone, ale ja zawsze wolę mieć włączony, więc go sobie włączę. I to jest po to, że po prostu jak piszemy plik tekstowy, no to mamy dostęp do 7 i 8 punktu, bo normalnie 7 służy jako backspace, a 8 jako enter. No, one są też dostępne w Braille'u 6-punktowym. Jeżeli mamy ustawiony Braille 8-punktowy, to możemy też w pliku brajlowskim pisać się z użyciem 7 i 8. No, powiem tak. Teraz w mileniumach to ma sens, bo w tych starszych Braillite'ach, o ile dobrze pamiętam, tam nie, znaczy na pewno dobrze pamiętam to, że nie było oczywiście 8-klawiszowej klawiatury, tylko była 6-klawiszowa. No i pisanie dużych liter w pliku tekstowym sprawiało problem, aczkolwiek nie było to niemożliwe. Jeżeli piszemy plik tekstowy, a nie brajlowski i chcemy uderzyć dużą literę, najpierw trzeba nacisnąć U akord, czyli pierwszy, trzeci, szósty i spacja, i wtedy piszemy literę daną, która ma być duża. Natomiast w pliku brajlowskim, wiadomo, ze znakiem dużej litery, w brajlightach tych wcześniejszych, czyli 2000, najczęściej była taka praktyka, że pisało się plik brajlowski, natomiast potem się go konwertowało do pliku TXT. Tutaj też oczywiście jest to możliwe, ale to w dalszej części może ja to zaprezentuję. Ok, ja tu zawsze włączam braille 8-punktowy. Następna rzecz.
1: Znaki sterujące wyłączone.
0: Znaki sterujące. No to są te znaki kontrolne od 0 do 31. My je możemy zobaczyć, jeżeli włączę tą opcję. Ale to jest trochę wnerwiające, jak mam być szczery, bo widać wszystkie entery, tabulatory i cuda niewidy. Czasem to bywa pomocne, ale bardzo rzadko. Ja raz chyba tylko miałem problem, bo pisałem program i właśnie program dev C++, bo to chyba w devie jeszcze było, jeszcze pisałem w języku C++, był taki problem, że dev nie wykrywał nowej linii. Wiadomo, że w Windowsie nowa linia to jest 1310, jeżeli chodzi o kody ASCII. Natomiast w Braille'cie, jeżeli piszemy plik tekstowy, to jest to tylko 13, czyli tak jak w Macintoshach. Jeżeli przekonwertowujemy plik brajlowski, Boże, co ja się dzisiaj tak mylę, na plik tekstowy, to wtedy on sam dodaje odpowiednie prawidłowe linie, czyli konwertuje też na styl Windows i nie mamy z tym problemu. Natomiast jeżeli piszemy plik tekstowy, a plikiem tekstowym jest każde rozszerzenie poza BRL, BRF i BFM, no to dostawia te linie nie jako 13.10, tylko jako 13. No i po prostu musiałem to poprawić. Nie znałem jeszcze wtedy takiego fajnego programiku jak PSPad, który to robi w trymiga właściwie. Wystarczy odpowiednią opcję ustawić. Więc najprostsze, co mogłem zrobić, wziąłem plik na Braille'a, włączyłem znaki sterujące i widziałem, gdzie są kody 10, a gdzie są kody 13 i po prostu dorzuciłem, co trzeba. Taka od razu uwaga, jeżeli ktoś chce napisać znak kontrolny na Millenniumie, to piszemy go tak jak litery, czyli od A do Z, ale piszemy przy okazji z punktem 7 i 8 zarazem. Czyli jak chcemy 13... To jest tak jakby litera M, tylko że to jest z 7 i 8, czyli nie 1, 3, 4, tylko 1, 3, 4, 7, 8. To idzie się przyzwyczaić, ale zresztą to nie jest nigdy nam potrzebne. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o znaki sterujące. Normalnie nie ma sensu tego włączać, bo to w niczym, szczerze powiedziawszy, nie pomaga, a tylko dekoncentruje. Następna opcja. Kursor widoczny, on domyślnie jest wyłączony, ale czyli jak piszemy, to go normalnie nie ma, tylko wtedy się pojawia, jak naciśniemy kursor routing nad jakąś literą, bo musimy coś poprawić, to wtedy jest widoczny. Ale ja lubię, jak coś widzę jasno i wyraźnie i jeszcze do tego, gdzie jest kursor, więc naciskam spację, żeby to włączyć.
1: Spacja, kursor widoczny, włączony.
0: No i od razu mi się pojawia 7 i 8 punkt, ponieważ tak wygląda kursor w Braille'cie. A jak włączyłem Braille 8-punktowy, to od razu wszystkie opcje są z dużej litery, bo normalnie jest z małej. Bo nie ma właśnie tego 7 i 8 punktu. Dobra, lecimy dalej.
1: Zawijanie słów włączone.
0: Zawijanie słów. Jakby to powiedzieć? Po prostu tak jakby... Jeżeli słowo nie mieści się na linijce tekstowej, na linijce brajlowskiej, w całości, bo już mamy jakiś tekst, ale mamy kolejne słowo danego tekstu, ale ono się już nie mieści, to po prostu naciskamy dalej tą pałkę i mamy już to słowo dalej wyświetlone. Tylko jak mam być szczery, mnie to też wnerwia. Nie wiem, czy to się dało ustawić w tych starszych Braille Lightach w 2000-kach. Może i się dało. Ale tutaj wiem, że się da. Ale dlaczego mnie to wnerwia? Bo zamiast naklikać się tylko po to, żeby przewijać 20-znakowe linijki,

Wyłączam. To się ładnie nazywa. Koniec wyświetlenia przy powrocie karetki. Ta karetka, czyli Carriage Return, to jest oczywiście jeden ze znaków Enter w Windowsie, bo w Windowsie Enter to jest CRLF, czyli Carriage Return Line Feed, czyli wspomniane wcześniej znaki 1310. I do czego to służy? To służy do tego, że jak jest pusta linia, to on nic nie wyświetli na Braille'cie, czyli wyświetli pustą linijkę Braille'owską. I ja to zawsze sobie włączam, bo wtedy mam 100% zorientowanie się w tekście. Jak ktoś tego nie lubi, to będzie mu pomijało puste linie. Tak samo dodatkowa jest właśnie też opcja pomocna, to już później ona trochę będzie w ustawieniach edytora. Czy pomijać puste linie? No to też warto ją wyłączyć, żeby nie pomijał tych pustych linii, bo dobrze jest, jak się wyświetla i ja wtedy mam zorientowanie w tekście. Ok, tu włączymy to, koniec wyświetlania. Dobra. Wyświetlaj wszystko włączone. No tu w sumie nie ma co mówić, no bo nie wiem, co się stanie, jak tą opcję wyłączymy, ale w sumie nie ma chyba powodu większego do tego. Być może po prostu jakieś znaki nie będą wyświetlane. Komunikat w pierwszym stopniu Braille'a. Już mówię, o co chodzi w ogóle. Tu się troszkę ujawnia różnica między obsługą Braille'a, który ma oprogramowanie polskie i angielskie. Tutaj mamy taką opcję komunikaty w pierwszym stopniu Braille'a. To jest włączone. Jak to jest włączone, to po prostu wszystkie cyferki mamy ze znakiem cyfry. Ale tylko te cyferki, co on wyświetla, bo jak wspomniałem wcześniej, jak podajemy w parametrze jakieś cyfry, to wpisujemy tak jak polskie litery. I teraz tak, jeżeli ja to wyłączę, to będzie mi pokazywać te cyferki tak jak polskie litery, czyli ten Braille komputerowy, a dokładnie tablica ściągnięta z tablicy Braille'owskiej niemieckiej. No i ja szczerze powiedziawszy to wolę, więc ja sobie to wyłączam. Podobna opcja jest chyba w angielskim oprogramowaniu, z tym, że tam chyba ta opcja jest mniej więcej zastąpiona przez coś takiego jak Grade 2, czyli skróty stopnia drugiego. Nie pamiętam dokładnej nazwy tej opcji, chyba Grade 2 Messages czy coś takiego. Nie powiem w 100%, no ale tam jest możliwość po prostu używania Braille'a, żeby on komunikaty i tekst pisał skrótami braille'owskimi. Zresztą tymi skrótami jest również napisany podręcznik do Braille'a, ale ja dysponuję wersjami elektronicznymi, więc jest napisany normalnie. Te skróty nie są trudne. Ja pamiętam, że jak otrzymałem Braille'a od firmy Altix po złożeniu na niego właśnie komputer dla Homera do tego programu, to do święta przesiedziałem z dwoma tomami dokumentacji i jakoś nie było specjalnych problemów. Przeczytałem to. Zresztą potem nawet Altix dosłało mi takie pudło ciekawe, gdzie były chyba 4 czy 5, czy tam ile dokładnie, tomów dość dużych dokumentacji polskiej, ale bardziej dla Braille'a 2000. Ale jak widać, chyba ta obsługa chyba niewiele się różni. Trochę się różni, ale bez przesady. Dobra. Komunikat w pierwszym stopniu Braille'a wyłączony, czyli będziemy mieli Braille komputerowy. Lecimy dalej. Teraz mamy opcję edytora. Przepraszam. Translator Braille'a. Do czego to służy dokładnie nie wiem. To chyba jest związane, to jest tak dziwnie przetłumaczone, bo ogólnie jeżeli byśmy mieli oprogramowanie angielskie,
To chodzi coś właśnie o te skróty stopnia drugiego, czyli grade 2.

ogólnie zwane z angielska. Śledzenie kursora, czyli cursor tracking z angielskiego, skrót C. No cóż, to jest przydatna opcja, właściwie zawsze jest włączona, czyli po prostu zawsze jak się ruszamy tą pałką, przewijając tekst, czy po prostu tymi klawiszami, to nie tylko przesuwamy się, ale także przesuwamy kursor. No i według mnie nie warto tego jakoś zmieniać, nie widzę sensu, ja przynajmniej. Sygnał kolumny 0. Już mówię, o co chodzi, to jest chyba rzadko stosowane, ale jeżeli piszemy plik, nieobojętnie czy tekstowy, czy brajlowski, i chcemy, żeby ten plik miał określoną ilość znaków w wierszu, czyli my musimy co jakiś czas dawać Enter. No oczywiście potem można go do komputera wziąć i jakoś tam przetworzyć, ale no jeżeli chcemy mieć to w Braille'ajcie, żeby nie pstrykać tej pałki za dużo, albo żebyśmy mieli wszystko jakoś tak ładnie poukładane, to tak jak w maszynach brajlowskich, jak się zbliżamy do końca linijki, to mamy dzwonek taki. Tak tutaj możemy sobie ustawić, żeby jak wpiszemy któryś znak w linii, żeby nam Braille'ajt dał sygnał. Kolumna 0, czyli ta litera w wierszu 0, czyli sygnału nie ma, ale możemy to w każdej chwili zmienić. Tutaj nie wciskamy spacji, żeby to zmienić, tylko podajemy konkretną liczbę. Zamiast 0 podamy tu na przykład 30. Po wpisaniu 30 dajemy Enter i mamy napisane sygnał kolumny 30, zresztą on chyba nawet to powiedział, zaraz jeszcze raz spowoduję, żeby on to powiedział, czyli akord C, czyli przypominam, bieżąca wybrana pozycja menu na przykład, w tym wypadku menu. Sygnał kolumny 3.0. 3.0 on to mówi. Akurat domyślne fabryczne ustawienia są takie, że on mówi cyframi, ale pamiętamy, że w parametrach mowy możemy wpisać literkę N i będzie nam mówił liczbami. No dobra, ja teraz na chwilę wyjdę z menu. Dałem E akord, czyli Enter. I teraz utworzę szybko jakiś plik. Test.txt. OK. I zacznę coś pisać, na przykład. Może tak. Momencik. Dobra. Okej. Teraz tak. Piszemy tekst. Zaraz powiem, co napisałem.

0: O, momencik, bo coś on nam tutaj zwariował. Przypadkiem wcisnął nam się, nie wiem czemu, włączyliśmy port szeregowy. Okej, to jeszcze raz, bo on coś tutaj nam zaczął wariować. Dobra. Jeszcze raz będziemy pisać. Prezentacja Braille'a dla Tyflo Podcastu. No, chyba wyrobimy się w 30 znakach, a nawet więcej. Chodzi tylko o to, żebyśmy mieli ten sygnał. No to uwaga, pisze. Prezentacja. Może napiszemy notatnika. O, słyszeliście ten sygnał? Momencik jeszcze. Skasuję parę liter. Braille. O właśnie. Drugie L, czyli Braille. Braille. E, teraz powinienem napisać. Czyli to drugie L to był 30 znak. I on nam wydał dźwięk. I ten dźwięk jest po to, żebyśmy na przykład dokończyli słowo, albo zdanie, albo no cokolwiek, no bo przecież Braille nie ogranicza nam długości linii. I dali Enter. Enter, jak się pisze teksty, to jest akord 4/6, czyli tak jakby znak dużej litery ze spacją. Dobra, to ja teraz skasuję ten plik tekstowy. Edycję opiszemy no już jeszcze za jakiś czas, taką szczegółową. Moment... Dobra. Ok, czyli już wiecie, na czym ten sygnał kolumny polega. Wracamy do menu statusu. I wpisuję 0 i Enter. No ok. No bo zazwyczaj tego nie potrzebujemy. No bardzo rzadko w sumie. Mówić okna, wiersze czy zdania. Na czym to w sumie polega? To jest, ja opisałem przesuwanie się po liniach w pliku, że przesuwamy się czwarty z akordem i pierwszy z akordem, czyli ze spacją. Pierwszy, czwarty to jest następna linia, pierwszy to jest poprzednia linia. W opcjach poruszamy się tak samo. I teraz tak, ten czwarty z akordem i pierwszy z akordem wcale nie muszą się przesuwać po liniach. One mogą się przesuwać po wierszach, po zdaniach, albo właśnie po oknach. Teraz tak. Żeby zmienić, po jakim parametrze mają się te kombinacje przesuwać, domyślnie jest wiersze, to możemy wcisnąć chyba spację. Moment. O, oprócz spacji możemy wcisnąć literki odpowiednie. L to jest dla wierszy, teraz wcisnąłem S to jest dla zdań i W. W to jest dla window, czyli okna. Ale oczywiście te opcje możemy też zmieniać za pomocą spacji. Dobra, mamy ustawione wiersze domyślnie i tyle, co chyba na temat tej opcji. Ta opcja może też być dostępna spoza menu statusu. Ja na chwilę z niego wyjdę i chyba ją można otworzyć poprzez, momencik, niech sobie przypomnę. Niech ja sobie to przypomnę, jaki tam był. O, już wiem. Akord W. Jeżeli jesteśmy w dowolnym pliku, piszemy plik i chcemy zmienić przesuwanie się za pomocą akord czwarty i akord pierwszy, to wciskamy akord W i mamy święty spokój. Możemy tutaj, i tu możemy wpisać L, S albo W, bo tutaj raczej spacją nie przekładamy spacją, tylko chodzimy po opcjach w menu statusu. Dobra, wracamy do menu statusu. Dobra, lecimy dalej. Długość okna 80. 80 chyba liter w wierszu, mniej więcej. I nie wiem w sumie do czego to służy. Chyba do określenia tych okienek właśnie, po których mamy skakać w poprzedniej opcji. Tylko nie wiem, czy tu chodzi o litery w wierszu, czy o wiersze w okienku. No trudno mi na ten temat coś więcej powiedzieć. Dokumentacje też jakoś na ten temat nie rozpisują. PC edycja. No, to jest ciężka sprawa. Tu wymaga dłuższego omówienia. Więc ja tutaj na razie wyjdę z tego menu i utworzę plik tekstowy. Tak, tekstowy jakiś plik testowy. Dobra. Teraz tak, mamy taką rzecz. Normalnie przy ustawieniach domyślnych Braille Light wcale nie pracuje jak notatnik taki, nie zachowuje się jak edytor w komputerze. Do tego, że tak powiem, trzeba dojść jak to ustawić. Dla jednych to jest problem, dla innych niekoniecznie. Domyślnie notatnik jest ustawiony w trybie dopisywania. Czyli gdzie, no, ja napiszę teraz przykładowy tekst. Niech to będzie dalej ten sam tekst, czyli prezentacja notatnika Braille Light dla Tyflo Podcasta przez C z kropką. Przeczytam to. Dobra, mam nadzieję, że zrozumieliście. Wiem, że syntezator jest ciężki do zrozumienia. Dobra, teraz tak. Jeżeli ja teraz cokolwiek zacznę pisać, to będzie on dopisywać po tym tekście, czyli po kropce. Napisałem A, B, C, D jednym ciągiem. I te A, B, C, D mamy dopiero po kropce, po tym poprzednim zdaniu. A byłem na początku pliku. Teraz sobie skoczyłem na początek pliku i napisałem ABCD. A żeby to udowodnić, to ja to przeczytam cały plik. Jestem na początku pliku i wszystkie bez trzeciego, czyli taki znak miana z akordem. Czyli na wszelki wypadek, jeżeli ktoś nie pamięta, pierwszy, drugi, czwarty, piąty, szósty i spacja. Abst. O, nawet tak powiedział. No, więc to jest domyślny tryb. I teraz, okej, ja może skasuję te literki. Kasuje się bez akordem, czyli ze spacją, czyli to taki backspace. Albo siódmym punktem, jeżeli mamy Braille Lighta w trybie sześciopunktowym. Dobra. Teraz co zrobić, żeby on nam tutaj wpisywał, gdzie chcemy? Ano, musimy go przełączyć w tryb wstawiania i to służy do tego kombinacja I z akordem, czyli drugi, czwarty i spacja. Tryb wstawiania aktywny. I teraz możemy pisać gdziekolwiek. Ja stanę na początek. Aha, momencik. Niechcący skasowałem cały tekst. To ja może jeszcze raz go napiszę. Moment. Jeszcze raz. Ok, to ja może napiszę jeszcze raz ten. Ok. A nie, on nie skasował tego. On po prostu, jakby to powiedzieć. Nie wiem dlaczego powiedział, że plik jest pusty. Może stanę w dowolnym miejscu, czyli na literze N. Nacisnąłem teraz kursor routing. Jeszcze raz włączę go w tym trybie wstawiania. Aha, czyli tutaj niestety nie możemy przeczytać, gdzie jesteśmy. Tylko możemy teraz pisać, ale oczywiście da się to jeszcze zmienić, czyli będziemy mogli czytać, co wcześniej napisaliśmy, ale po kolei. Najpierw jesteśmy w trybie, kiedy PC edycja jest wyłączona, czyli ta edycja komputera, i musimy kombinować. Czyli teraz pierwsze, co zakombinowaliśmy, to przełączyliśmy go w tryb wstawiania. Ja jestem teraz na słowie notatnik, czyli na literze N. Dokładnie i napiszę ABCD. OK, powiedział, czyli nacisnąłem E akord i wyszedłem z tego trybu wstawiania. I teraz mam napisane prezentacja, odstęp ABC notatnika, odstęp Braille, odstęp Light, odstęp dla, odstęp tyflopodcasta. Jeszcze może, żeby było to wiarygodne, przeczytam. OK. Dobra. I teraz tak. Co zrobić, żeby... Teraz ja może jeszcze raz skasuję to. Aha. Kasowanie też działa tak, jakbyśmy mieli, że tak powiem, tryb do dopisywania, nawet nie gdybyśmy mieli, tylko go teraz mamy. Przepraszam za ten hałas, ten mikrofon. Jak powiedziałem, teraz jak chcemy skasować litery, to też mamy teraz notatnik w trybie tym dopisywania, więc żeby skasować te litery w środek wpisane ABCD, muszę go znowu przełączyć w trybie, o ile dobrze pamiętam, wstawiania, w tryb wstawiania. Wstaję na literce N, nacisnąłem kursor routing, tego nie było słychać, bo te kursor routingi są ciche. I teraz włączam tryb wstawiania. O. OK, czyli wyszło, że się nie da tego skasować. No dobra, skoro się nie da, to wyczyśćmy wszystko. Dobra, i napiszmy ten tekst jeszcze raz. Dobra, ok. I teraz tak. I trzeci tryb, jaki mamy, to jest dopisywanie, a właściwie nadpisywanie, przepraszam. Ale nadpisać możemy tylko jeden znak, a do nadpisywania wchodzimy drugi, czwarty, szósty akord, czyli ze spacją. Naciskam A. I zamiast prezentacja, to mam w miejsce P mam A, czyli arezentacja. Ale można włączyć tryb stałego nakładania, tylko że to nakładanie, ono czyści po prostu znaki poprzednio napisane. A chcę wyczyścić całe słowo prezentacja. To po prostu włączam, naciskam dwa razy ten tryb nakładania, czyli drugi, czwarty, szósty, dwa razy muszę go nacisnąć ze spacją. Ciągłe nakładanie znaków. Tu jestem chyba na tej literce. O, teraz stoję na literce R. I napiszę B, C, D, E, F, G, H, I, G, H, I, J, K. Dobra. Jakoś to się nam udało. Dobra. OK, wyjdźmy z tego trybu nakładania. Czyli musimy po raz trzeci nacisnąć drugi, czwarty, piąty, drugi, czwarty, szósty ze spacją. Wyłączony. I zamiast prezentacji mamy ABCD, FGH i coś tam. Dopiero potem mamy notatnika Braille Light dla Tyflo Podcasta. No, przyznacie, że to jest trochę tryb wnerwiający. Mnie też to wnerwiało na początku, jak dopiero zobaczyłem, dopiero poznałem Braille Lighta. Nie bójcie się, da się to zmienić. Ale żeby nie było tak od razu, to tak, teraz mieliśmy PC edycja wyłączony. Ja może tak, teraz wyczyszczę cały plik. Dobra. I teraz przejdę do menu statusu. Przypominam, trzeci, czwarty ze spacją. I teraz mamy PC edycja. Jak raz nacisnę spację, to jest włączony. I co nam to daje? Teraz zapiszę zmianę, czyli E-akord. Wyjście, czyli wyszedłem z menu statusu. Plik jest pusty, dobra. I teraz co nam to daje? A daje nam coś takiego, że zamiast pamiętać te wszystkie kombinacje, jeszcze dziwne jakieś zachowanie, że jak wejdziemy do trybu wstawiania, to coś się dzieje, że nie możemy czegoś przeczytać. Jak do trybów nakładania, to w ogóle jakieś dziwne rzeczy nam się dzieją. To wszystko załatwiamy za pomocą kombinacji i akord, czyli drugi i czwarty ze spacją. Domyślnie mamy, nie pamiętam w której tej.
1: Wstawianie, nakładanie, dopisywanie.
0: Dopisywanie jest na domyślny. I teraz to, co było wcześniej, czyli gdziekolwiek będę, on zawsze będzie dopisywał. Teraz, no nie chcę, żeby tak się działo, no bo to jest wnerwiające. To naciskam raz i akord, żeby przejść do trybu wstawiania. Wstawianie. Nawet słychać, że troszkę barwa syntezatora zmieniła się. Ja zaraz Wam powiem, o co chodzi z tą barwą syntezatora. Bo to jeszcze się troszkę wiąże z ustawieniami w parametrach mowy. Mamy napisane na lince wstawianie, pulsuje nam, bo mamy kursor w postaci 7 i 8 punktu, jeżeli mamy tryb wstawiania, pulsuje nam punkt 7. I teraz możemy pisać jak w komputerze. Bez znaczenia, co to w ogóle będzie. Jeszcze raz napiszę słynny tekst. Dobra. Tylko co mamy teraz? Teraz mamy po prostu to, że gdziekolwiek ja skoczę i mogę cokolwiek pisać i wszystko widzę przy okazji. Nie dzieje się tak jak poprzednio, że jak przyjdę do trybu wstawiania, to nic nie mogę przeczytać, tylko mogę pisać na ślepo. No to skaczę na przykład na słowo notatnik, tak jak poprzednim razem, jestem na literce N i piszę ABC. I mam prezentacja ABC notatnika Braille Light dla Tyflo Podcasta. Czyli teraz nam Braille Light idealnie się praktycznie zachowuje jak w prawdziwym kompie. Ja skasuję te literki ABC. I teraz tak, umiemy przejść do trybu wstawiania. Mamy PC edycja włączony, czyli mieliśmy w trybie dopisywania, teraz mamy tryb wstawiania. No właściwie moglibyśmy tak zostawić. Tylko nie wiem, czy ten tryb wstawiania się zachowa. Chyba nie. Chyba jak wyłączymy notatnik i go włączymy, to z powrotem przejdziemy do trybu dopisywania. Ale wiadomo, już wtedy łatwo, akord i jest spokój. No ale da się łatwiej. Ale jak powiedziałem, po kolei. Dobra, teraz mamy... Okej, no to czas do trybu nakładania znaków, czyli znowu i akord.
1: Nakładanie znaków.
0: Nakładanie. I teraz nam głos syntezatora jeszcze się w ogóle obniżył. I jak mamy nakładanie i kursor stanowi 7 i 8 punkt, to pulsuje nam teraz punkt 8. No i dobra, i teraz stańmy na jakimś słowie. Niech będzie zgodnie z tradycją prezentacja. I będę pisać ABCD. I co? Z prezentacja zrobiła nam się ABCD ezentacja. Ładnie brzmi, prawda? Ok, może skasuję te znaki, albo w ogóle wyczyszczę teraz cały plik. Wrócę do trybu dopisywania. Ok, unormował nam się głos syntezatora. Na linii co oczywiście piszę odpowiednio dopisywanie, wstawianie, nakładanie znaków. Dobra, wyczyściłem, skasowałem wszystko. Dobra, i najpierw zanim przejdę do trzeciej opcji PC edycja, to najpierw omówię, o co chodzi z tymi syntezatorami mowy, znaczy o co chodzi z tym głosem. Głos syntezatora mowy tutaj się zmieniał, on sygnalizował nam po prostu, w jakim trybie jest Braillite. To zmienianie głosu można sobie ustawić. To jest z angielskiego zwany voice shifting, czyli jakby przesuwanie głosu. Możemy sobie ustawić, w jakim stopniu ten głos sobie się zmieni. Podwyższy się przy trybie wstawiania, przy trybie dopisywania nie zmieni się, obniży się przy trybie nakładania. Jak to ustawić? Najpierw wchodzimy do menu ustawień parametrów mowy, czyli trzeci, czwarty, piąty akord. I teraz, żeby to ustawić, potrzebujemy nacisnąć kombinację czwarty, piąty, nie, przepraszam, pierwszy, czwarty, szósty. Zmienić głos, jest pytajnik. I teraz musimy wpisać numerek od 0 do 6, w jakim stopniu ma nam się zmieniać głos. 0 to się w ogóle nie zmienia. No i 6 to jest najbardziej zmieniający się głos. Ja nie pamiętam, tam chyba był wpisana właśnie szóstka była. No na przykład wpiszemy szóstkę. 6. Enter. OK. Powiedział OK, wyszliśmy z tej opcji, ale jesteśmy jeszcze w ustawieniach parametrów mowy, więc drugi raz Enter, żeby wyjść. No i już jesteśmy. I teraz nam będzie się zmieniał. Uwaga, będę przełączał Braillite'a w różne tryby. Najpierw wstawianie. Wstawianie. O, bardzo mocno się zmienił. No, widać, że bardzo mocno się zmienia. O, czyli zauważalne są zmiany głosu. No to jest dobre, szczerze powiedziawszy. Plus do tego, jeżeli używacie linijki, pulsują nam odpowiednie punkty przy kursorze. Dobra, przechodzimy dalej do menu statusu, trzeci, czwarty, spacja i mamy dalej PC edycję. Była wyłączona, teraz jest włączona i mamy jeszcze trzecią opcję. Uwaga, naciskam spację. O, nawet się głos od razu zmienił. PC edycja, włącz w trybie wstawiania. O co tu chodzi? Po prostu, żeby Braillite zawsze i wszędzie był w trybie wstawiania. Żebyśmy nie musieli przełączać, albo żebyśmy nie musieli zawsze wciskać akord i po włączeniu Braillite'a, żeby go umieścić w trybie wstawiania. I teraz praktycznie nam się Braillite zachowuje jak komputer. Czyli zawsze mamy tryb wstawiania. Zamiast wciskając spację, można ustawić T dla włączony, N dla wyłączony i I dla włącz w trybie wstawiania. Żebym nie był gołosłowny, uwaga, przetestowujemy N. T. I I. No, jak widać, działa. Ok, i zawsze jak będziecie sobie konfigurować Braillite'a, zawsze włączcie sobie włącz w trybie wstawiania, bo to jest bardzo pomocne. Ja zaraz na chwilę wyjdę z menu statusu i sprawdzę, czy te kombinacje akord i w ogóle działają teraz. działają. Czyli jak potrzebujemy tylko dopisywać, to zawsze możemy się przełączyć. Ale w sumie nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle tego potrzebuje. Bo tak naprawdę, jeżeli mamy włącz w trybie wstawiania, włączamy Braillighta, od razu mamy zawsze w trybie wstawiania, czyli zawsze nam będzie tutaj przy okazji pulsował siódmy punkt z punktów 7 i 8 kursora. I mamy praktycznie Braillighta zachowującego się jak normalny komputer, gdzie edytujemy tekst, przesuwamy i w ogóle, i w ogóle. Dobra, wracamy do menu statusu, bo to nie wszystko. Dobra, lecimy dalej. To, co powiedziałem wcześniej, co do tamtego, to już chyba właściwie temat wyczerpany. Czy pomijać puste wiersze włączone? Ja to sobie wyłączę. Ponieważ po prostu Braillight zawsze mi będzie wyświetlał pusty wiersz, czyli ten wyświetlacz brajlowski będzie wyczyszczony, a to po prostu służy do tego, żeby mieć pełne zorientowanie w tekście. Według mnie to jest jasne, czyste, klarowne. Jeżeli komuś nie pasuje, zawsze może zmienić. Czy rozróżniać poczet liter przy szukaniu? Ja to mam wyłączone. To jest dziwnie przetłumaczone, ale chodzi ni mniej, ni więcej, tylko chodzi o to, czy Braillight podczas szukania, jeżeli szukamy coś w tekście, czy ma rozróżniać duże litery. Jeżeli wpiszemy w tekście, jeżeli wpiszamy w parametrze tego wyszukiwania tekst małymi literami, to czy on ma na to zwracać uwagę, czy nie? Jeżeli szukamy tekstu napisanego z dużymi literami, a napiszemy z małymi, no to przy wyłączonej tej opcji nic się nie stanie, znajdzie nam to, co ma znaleźć. Jeżeli mamy włączoną, no to nie znajdzie, bo się przyczepi do dużych liter. Ja mam to wyłączone. To naprawdę nie jest potrzebne. Sygnalizowanie aktywności włączone. Właściwie ja nie wiem, czym to się różni, ta opcja. Zawsze jak włączę to Braillight, ja na początku myślałem, że to chodzi albo o włączanie, albo o te pipczenie, jeżeli zostawimy Braillighta na czas dłuższy. Ja przełączałem tę opcję, zawsze Braillight reagował tak samo. Nie wiem, czym to się różni. A domyślnie ta opcja jest włączona. Wypowiadanie kodu ASCII włączone. Ja to lubię sobie włączać. Do czego to służy? Ano, już mówię. Na początku w ogóle podcasta opisywałem poruszanie się po pliku, a także czytanie bieżącej części. Zapomniałem tylko powiedzieć, że jak słowo czytamy drugi, piąty z akordem, to jak naciśniemy to dwa razy, to nam słowo zostanie przeliterowane. W normalnym trybie, jak naciśniemy dwa razy, bieżący znak czytamy trzeci, szósty akord, jak naciśniemy go dwa razy, to nam powie słowo związane z tym znakiem. Czyli jak jesteśmy B, no to powie Barbara na przykład. No bo chodzi o to, że to jest B jak Barbara. Natomiast po włączeniu wypowiadanie kodów ASCII to się zmienia. Po prostu naciśnięcie dwukrotne, trzeci, szósty akord, powoduje wyświetlenie na linijce brajlowskiej i wypowiedzenie, jeżeli mamy włączoną syntezę mowy, kodu ASCII danej litery. I to tyle na ten temat. Drukarka jest zgodna z Epson, no to on ma jakieś tam parę protokołów tej drukarki, jeżeli będziemy chcieli drukować swoje pliki. Nie wiem, chyba dzisiaj rzadko kto to stosuje. Ja zawsze wolę ustawić na HP. Mamy dostępne opcje Epson, Image Writer i drukarka jest HP. Czyli protokół jakiś tam domyślny HP, na który być może standardowe drukarki w większości jakoś tam są w stanie odpowiedzieć i wydrukować coś. numerowanie stron, no to ni mniej, ni więcej, tylko podczas drukowania mamy numerowane strony. Ja to zawsze włączam sobie. Ale to jest naprawdę wszystko jedno, bo chyba dzisiaj rzadko kto drukuje teksty z Braille'a. Ja tego nie używam, nie wiem do czego to jest. Też tego nie używam, nie wiem do czego to jest. I teraz przechodzimy w takim momencie tych ustawień jesteśmy, gdzie musimy zdefiniować, ile tak naprawdę ma strona czarnodrukowa. Znaczy on to nie nazywa dokładnie strona czarnodrukowa, tylko tak zwana strona absolutna. Czemu on to tak sobie nazywa? Nie wiem. Znaczy definiujemy, ile wierszy ma strona czarnodrukowa, ile linii, ile liter w wierszach i jakie marginesy, górny i dolny. Powiem tak, mi to jakoś tam w zasadzie nie jest potrzebne. Można zostawić na 75, można wstawić 80, bo tu jest napisane akurat 75. Ustawiamy to pisząc konkretną liczbę, czyli ja w tym wypadku piszę 80. I naciskamy E akord. No właśnie, i to ustawiliśmy. Lecimy dalej. Lewy margines 10. Możemy przestawić na przykład na 0. Enter. No właśnie. Długość strony, czyli wierszy 60. No wątpię, żeby strona tyle miała. No chyba, że napisana odpowiednią, że tak powiem, małą czcionką. Zazwyczaj chyba strony mają coś 40 kilka, nie wiem, to Word inaczej liczy, każdy program inaczej liczy. No ale zostawmy już to 60, nie przyczepiajmy się do tego. Górny margines 6, można go sobie przestawić na dowolny. Ja go sobie na przykład przestawię na 0. I teraz mamy strony brajlowskie, czyli długość wiersza Braille'a. No to 33 albo czasem 34 znaki, jak kto woli. Lewy margines Braille'a 1. Przestawia się go tak samo. Długość strony Braille'a 25. Według mnie tutaj jest nieprawda, bo chyba jest 29, więc ja to sobie wpiszę. No to oczywiście jak zwykle zależy, jak się ustawi oczywiście odstępy między liniami w drukarkach brajlowskich. Lecimy dalej. Do górny margines Braille'a 1. To wszystkie te opcje się przestawia dosłownie tak samo. I teraz jesteśmy w... To były tam odpowiednio opcje edytora, opcje formatowania. Teraz jesteśmy w opcjach systemowych. Pierwsze to, co mówiłem, to jest... No, jak to się nazywa? Wersja firmware'a Braille'a. Tam się nic nie da zmienić. Stan baterii. No to jest kwestia dyskusyjna, kurczę, tutaj. Już mówię, o co tu chodzi. Znaczy, jest napisane stan baterii 0, ale ta bateria bynajmniej 0 nie jest. Tu się trochę sprawa nam komplikuje. A mianowicie. Mamy sobie Braille'a, pracujemy. Mamy baterię w jakimś stopniu naładowaną. I teraz tak. Braille'y te 2000 miały coś takiego, że one automatycznie jakoś wykrywały stopień naładowania baterii. Jeszcze jakoś tam mówiły, czy jest ładowana, czy nie. No i w ogóle jakoś to ładnie wszystko samo szło, a jak się naładowało baterię, to dalej to ładnie wykrywały, że jest naładowany, naładowana, podawały ile procent tego naładowania i był święty spokój. Ale w Braille'cie Millennium się Freedomowi chyba już się to nie spodobało za bardzo. Bo po naładowaniu baterii trzeba skasować licznik użycia baterii. Stan baterii 0 to jest dokładnie ile procent naładowania baterii. Bateria na pewno nie ma 0%, na pewno ma sporo. Ale następna opcja... No właśnie, 37.4 tu jest napisane, czyli to jest taki licznik czasu, ile bateria była używana. Żeby dostać się do tego, do stanu baterii, tu naciskamy znak procent, czyli w tej tablicy Braille'a jest to sześciopunkt. No mówię, wszystkich niestety skrótów nie pamiętam, za co przepraszam, ale w razie coś to skróty można sobie doczytać, a jak ktoś nie pamięta, to i tak można przejść sobie przez menu. Dobra. Teraz tak. Żebyśmy mieli 100% naładowania baterii, jeżeli faktycznie tą baterię naładujemy, czyli mniej więcej jakieś tam 4 godziny, to musimy skasować licznik użycia baterii. A kasujemy to naciskając spację. Kasowanie czasomierza baterii. Wybierz T lub N, czyli T dla tak, N dla nie. No to jeżeli chcemy skasować, to T. No właśnie, on tutaj powiedział dłuższy komunikat, ja go wyjaśnię. On tu mówi, że można skasować miernik naładowania baterii, jeżeli jest bateria w pełni naładowana. No i wybierz T dla tak, N dla nie, jeżeli chcesz go skasować. No to ja wciskam T. No i 0, wiadomo, wszystko się zeruje. I cofam się do poprzedniej opcji. Stan baterii 100. Mamy już 100% baterii, nawet jak bateria jest wyczerpana, słuchajcie. I właśnie, o co mi chodzi? Dwutysiączki bardzo ładnie, z tego co pamiętam, wychwytywały stopień naładowania baterii i ten stopień był rzeczywisty, bardzo ładnie wszystko wykrywały, nawet chyba sprzętowo. Braillight, niestety, Millennium, wymaga, żebyśmy po naładowaniu sami sobie te czasomierze, wszystkie mierniki skasowali. I to jest tak, najśmieszniejsze jest to, że on software'owo sobie co jakiś czas obniża o 1% tam naładowanie tej baterii. No chyba tylko w czasie rzeczywistym mierzy długość użycia, długość używania. No dobra, tylko że jak on sobie tak sprawdza, to nie do końca jest to zgodne ze stanem rzeczywistym. Bo on sobie może nawet opuszczać do zera cały czas te procenty, a ja jak będę pracował w trybie linijki brajlowskiej, zawsze sobie mogę podłączyć pod zasilacz i on już tego nie wykrywa. I według mnie to jest debilizm. Co by nie mówić o Braillight'cie, ładne tutaj, piękne opcje, ale tutaj się szczerze powiedziawszy Freedom... No trochę nie wykazał. Nie wiem, co oni mieli na myśli, robiąc coś takiego. Może coś im software'owo nie wyszło. No nie wiem, no ale według mnie to jest bez sensu. No sorry, no to tak jak ja bym musiał w komórce kasować jakieś mierniki naładowania baterii, żeby mi komórka podawała dane co do naładowania baterii i to jeszcze podawała dane fałszywe. No to jest chyba jakaś lekka przesada, chyba sami stwierdzicie. Dobra, nie marudźmy więcej na ten temat. Uczuliłem na tę sprawę, żeby każdy, kto używa Braillighta, jakoś tam to, o tym pamiętał. Ale pamiętać nie musi, bo ja przez długi czas używałem baterii, gdzie formalnie było napisane 0%, a bateria była w pełni naładowana. No ale... Jak ktoś chce mieć stałą kontrolę, to niech zawsze sobie kasuje po naładowaniu.
1: Bateria używana 0 godziny 2 minuty.
0: Dobra, to już byliśmy.
1: Kontrola
0: terminów włączone. To jest nic innego jak po prostu kontrolowanie terminów, ponieważ Braillight ma terminarz dostępny z menu opcji. Ja o szczegółach powiem później. I po prostu, jeżeli ta opcja jest włączona, no to on sprawdza, czy mamy jakieś terminy i po prostu przy włączeniu Braillighta, jeżeli faktycznie jakiś termin nadszedł, to on tam nam mówi, że jest komunikat terminarza, dajemy chyba Enter i on to ładnie wszystko mówi, o co nam chodzi. Ja oczywiście zaprezentuję terminarz w dalszej części podcasta. Lecimy dalej. Informacja co godzinę. No cóż, tu możemy ustawić następujące rzeczy.
1: Spacja, informacja co godzinę, głos.
0: Informacja co godzinę głos, czyli jeżeli mamy włączony syntezator mowy, to nam mówi, jaka jest godzina co godzinę. Informacja co godzinę sygnał, czyli co godzinę będziemy mieli taki sygnał dźwiękowy. No i oczywiście połączenie tych dwóch opcji sygnał i głos. No i oczywiście wyłączone. Ja to mam wyłączone, no bo po co mi to? Stan baterii włączony, czyli po prostu powoduje to, że Braillight kontroluje swoją tą stan baterii i tam odpowiednio wtedy, kiedy bateria jest już dość słaba, podaje komunikat, że bateria słaba, po angielsku to chyba low battery czy coś takiego. Praca z folderami wyłączone, to służy do... Ja to będę opisywał przy zarządzaniu plikami, ale dobrze jest to włączyć. Chyba, że komuś przeszkadza w ogóle obsługa folderów w Braillight'cie, ja jednak lubię je mieć, no to wtedy można wyłączyć, bo no, wedle życzenia, że tak powiem. Ale o folderach powiem przy omawianiu w ogóle o zarządzaniu plikami. Automatyczne uruchamianie programu. Nie wiem, w czym to pomaga. Ja to mam wyłączone. Chyba w jakimś tam czasie, czy przy włączeniu Braillighta, nie wiem, można wykonać jakiś konkretny program. Ja wspominałem na początku podcasta o tym, że na Braillighta jest dostępne parę programów. Najczęściej one są dawane razem z Braillightem, jeżeli się kupi Braillighta. Jeżeli się poprosi firmę, no to nawet jak przyślę update do Braillighta, bo pamiętam, że mi przysyłała na moje prośby, to nawet można było uwzględnić coś takiego, że oni wyślą aktualną dokumentację, aktualne pliki z dokumentacją, co zostało zmienione, aktualne nowe programy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, co my tu jeszcze mamy? I to jest ostatnia opcja. Język A. To też wymaga dłuższego wyjaśnienia. Mówiłem trochę o pamięci flash, która ma 12 mega, o pamięci RAM, która ma 2 mega. W pamięci RAM można pliki edytować, w pamięci flash tylko czytać. Ale na tym pamięć się Braillighta nie kończy. Braillight ma specjalne banki pamięci, gdzie przechowuje swoje oprogramowanie. Język w tym przypadku oznacza tak naprawdę nazwę banku. A. Tu jest napisane język A. A to znaczy, że aktualnie oprogramowanie, aktywne jest oprogramowanie polskie umieszczone w banku A i spacją możemy przełączyć na język B, czyli bank B, czyli jeżeli mam, czyli po prostu, jakby to powiedzieć, oprogramowanie zainstalowane w banku B. Podczas upgrade'u Braillighta, bo można go oczywiście upgrade'ować jego firmware, wybiera się, który bank chce się update'ować, A, B czy obydwa. Ja zawsze wolę wyróżnić, bo czasem potrzebne jest użycie Braillighta w języku angielskim i te banki właśnie to jest rewelacyjna rzecz, bo ja mam dostęp do Braillighta w języku polskim i mam dostęp do Braillighta w języku angielskim. I język A oznacza ni mniej, ni więcej, tylko to, że aktywne jest oprogramowanie w banku A, czyli polskie. I teraz naciskam spację, żeby uaktywnić oprogramowanie w banku B, czyli angielskie. No i powiedział Millennium 20 ready, help 10 pages. Czyli po prostu, że pomoc jest otwarta, że ma 10 pages, czyli 10 stron. I że Millennium 20 ready, czyli Millennium 20 jest już gotowy do pracy. I słychać, przepraszam, słychać, że on to ładnie powiedział po angielsku. I teraz mamy tutaj aktywne oprogramowanie B, czyli jak teraz wejdę do menu statusu, status menu, language B. Powiedział status menu language B, czyli po prostu Aktywne jest oprogramowanie w banku B, czyli w tym wypadku angielskie. No cóż, wracamy do polskiego. Czyli znowu naciskam spację. I to tyle, jeżeli chodzi o menu statusu. Tu jest właściwie prawie 95% chyba procentowa konfiguracja. No te pozostałe 5%, no to jeszcze może pozostaje no te ustawienie parametrów mowy. No może jakieś tam drobnostki jeszcze z menu opcji. I dobrze, i teraz tak. Niektóre rzeczy, jak powiedziałem, są dostępne spoza menu i TS statusu. Na przykład tryb konwersacyjny. Wyłączyłem tryb konwersacyjny, a zrobiłem to kombinacją G ze spacją, czyli pierwszy, drugi, czwarty, piąty spacja. No cóż, włączmy go z powrotem, czyli po raz drugi G ze spacją. Dobra. Dalej, co my tu jeszcze mamy z tych pożytecznych rzeczy? Akord W, wcześniej opisywany, opisuje nam właśnie to poruszanie się po oknach, wierszach, zdaniach. No i ponieważ chcę wiersze, naciskam L, jak zdania to S, jak okna to W. Ok, powiedział, nacisnąłem L. Dobra, co my tu jeszcze mamy z takich fajnych, pożytecznych kombinacji? Możemy sprawdzić, momencik, ja to, przepraszam, możemy sprawdzić, na której stronie w dokumencie jesteśmy. Robimy to poprzez kombinację pierwszy, czwarty, szósty akord. Prowadź P, B lub A. P to jest strona czarnodrukowa, B brajlowska, A tak zwana absolutna. Naciśnijmy P. Proszę czekać, strona 1, wiersz 1. To odpowiedział nam, proszę czekać, bo on to sprawdza. Strona 1, wiersz 1, czyli tu, gdzie jesteśmy. A na linijce mamy napisane 1, 1, czyli pierwsza liczba to jest strona, druga to jest wiersz. I to samo możemy dla brajlowskiej i dla czarnodrukowej. Jakie jeszcze tu są fajne, przydatne funkcje? Niech pomyślę przez chwilę. Moment. Aha, chyba coś jeszcze. A, przepraszam. Ok, wykonanie programu. Możemy, gdybyśmy mieli w pamięci flash albo RAM, pliki z rozszerzeniem BNS, to są ni mniej, ni więcej, tylko programy dla Braille'a, to możemy je wejść do menu tych programów poprzez akord P. No a ponieważ nie mam żadnych programów, no to powiedział, nie znaleziono programów. Co jeszcze? No niektóre, jest tych skrótów oczywiście trochę więcej, ale będę je opisywać raczej już podczas edycji. Edycję omówię zaraz po zarządzaniu plikami, bo to się niestety troszkę wiąże, także jeszcze trochę będziecie musieli na to poczekać. Kolejna fajna opcja, czyli właściwie skrót klawiszowy. Czy pomijać puste wiersze, wybierz T lub N, czyli to, co omówiliśmy. Nie pomijaj, czyli N. OK. Do tego wszedłem poprzez akord Z, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, szósty. W skrótach angielskich ten znak to jest AND. Dlatego jeżeli ktoś ma tablicę brajlowską w screenreaderze i naciśnie Shift z siódemką, pojawia mu się taki Z i to jest znak ampersand. Czyli po angielsku AND. I ten znak AND, czyli Z w polskie, również możemy wpisać w menu statusu, żeby przejść na tą opcję mówić okna, wiersze czy zdania, czyli to przesuwanie się czwarty akord, pierwszy akord. Dobra, co my tu jeszcze mamy ciekawego? Czytając plik, możemy chcieć wiedzieć, oprócz na jakiej stronie jesteśmy, na jakim jesteśmy, można powiedzieć, bajcie dokumentu, ponieważ po włączeniu Braille'a lub też po poruszaniu się po plików, oprócz numeru pliku, nazwy pliku, mamy jeszcze dostęp ilość w bajtach. No to jest taka kombinacja, że jak jesteśmy gdzieś w środku pliku, to nam mówi, na którym bajcie jesteśmy i jeszcze w której kolumnie, czyli dokładnie w którym znaku danego wiersza. Ja może... Jaki by tu plik otworzyć? Albo przesunę się gdzieś. Dobra. Ok. O, jeżeli Braillite coś mówi długo i chcemy go wyciszyć, to naciskamy akord X, czyli pierwszy, trzeci, czwarty, szósty spacja. Dobra. Teraz jestem gdzieś na jakimś tym. Dokument pomoc, na którym jestem, ma dokładnie 39576 bajtów, ale ja jestem gdzieś w środku i chcę sprawdzić, na którym bajcie jestem, żeby mniej więcej obliczyć, jak ile już przeczytałem. No to naciskam kombinację pierwszy, piąty, szósty, czyli takie E ze spacją. Kolumna 1, kursor 111.

Highlighta, o menu statusu. Właściwie można powiedzieć, że cały Braillight już mamy skonfigurowany. Kończymy drugą część, może nie wiem jak to powiedzieć, podcastu, jakiegoś podręcznika. W każdym razie kończymy ten podcast. No, tak naprawdę omawianie Braillighta, można powiedzieć, się dopiero zaczęło. Od razu może zapowiem mniej więcej, co będzie w trzeciej części. W trzeciej części przejdziemy do trzeciego najważniejszego menu Braillighta, więc menu opcji. Te menu opcji przedstawia po prostu, można powiedzieć, że daje dostęp do całego Braillighta, do wszystkich jego podprogramów, do wszystkich jego funkcji. Tam jest zarządzanie plikami na karcie Compact Flash, kalkulator, data, czas, kalendarze, terminarze i tak dalej, tego jest trochę. Ale jak powiedziałem, to już będzie w trzeciej części, ta druga część się kończy. Ja na koniec podam może do siebie jakieś namiary. Podaję jak zwykle maila fura2@o2.pl. fura2@o2.pl. Proszę pisać w sprawie tych podcastów na temat Braillighta. Może ktoś będzie chciał, żebym jakiś jeszcze o czymś podcast nagrał. No, w każdym razie, w razie jakichś uwag, proszę o kontakt. I to wszystko na dziś. Dziękuję. Kłania się Artur Rutkowski.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Witam serdecznie. Ala Witek z tej strony. Jest mi niezmiernie miło, jak zwykle zresztą, że chcieli Państwo spędzić z nami kolejny, tym razem wyjątkowo piątkowy wieczór. Z nami, to znaczy w towarzystwie Państwa i mojego gościa, którym dziś jest Pan Piotr Kłyk, reprezentujący Szkołę Dobrych Manier. Witam serdecznie, Panie Piotrze.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Witam i bardzo dziękuję, że zechciał Pan przyjąć zaproszenie do naszej audycji. To zapewne już większość z Państwa spodziewa się, o czym będziemy dziś rozmawiać. Tematem przewodnim naszej audycji będzie dziś savoir-vivre, czyli taki kodeks zachowań. Myślę, że tutaj czym savoir-vivre jest więcej, na pewno zdecydowanie więcej i o wiele przystępniej niż ja mogłabym to uczynić, będzie mógł nasz dzisiejszy gość. Zatem, Panie Piotrze, oddaję Panu głos. Czym ten savoir-vivre jest?
2: No właśnie, savoir-vivre bardzo często postrzegany jest jako katalog zasad. Niemniej jednak moja dobra znajoma mówi, że to są takie zasady ruchu towarzyskiego, tak jak są zasady ruchu drogowego, no to one są tylko po to, żeby przede wszystkim po to, żeby nie dochodziło do stłuczek, do wypadków, żebyśmy się nie zderzali na skrzyżowaniach. Podobnie jest z tymi zasadami ruchu towarzyskiego, bo jak się gdzieś spotykamy, no to nie chcemy, żeby dochodziło do tych stłuczek, ale w wydaniu towarzyskim, żebyśmy się nie kłócili, żeby każdy dobrze się czuł w towarzystwie, w danej sytuacji, żeby wiedział, jak się zachować, żeby nikogo nie urazić. Jednym słowem, żeby nam się po prostu dobrze żyło.
1: A jakie sfery obejmuje savoir-vivre, oprócz tej sfery takiej stricte towarzyskiej, w której najczęściej znajduje swoje zastosowanie?
2: Znajduje swoje zastosowanie w każdej praktycznej sytuacji życiowej, każdej subkulturze, kulturze, no bo przecież każda społeczność, każda grupa rządzi się swoimi prawami, podobnie jak sytuacje. Inaczej będziemy zachowywać się i na pogrzebach, inaczej na ślubach, a inaczej na spotkaniach biznesowych, inne zasady.

0: każde zachowania będą obowiązywać na festiwalu rockowym, a inne w operze. Tam wszędzie występują pewnego rodzaju zasady czy reguły zachowań, których należy przestrzegać, będąc w takim właśnie towarzystwie, czy w takiej sytuacji. Stąd też te zasady tak naprawdę tyczą się całego życia, tak? Od A do Z.
1: Rozumiem. To chciałabym spytać, czy Pana zdaniem ten kodeks jakoś szczególnie zmienił się na przestrzeni ostatnich lat? A jeśli tak, to w jakich sferach te zmiany, które zaszły najdalej? Gdzie te zmiany są najbardziej odczuwalne?
0: Zmiany następują w kwestii nowych technologii. Spójrzmy, 15 lat temu niespotykanym było, żeby ktoś w komunikacji miejskiej rozmawiał przez telefon, więc nikt nie przejmował się zasadami, które się rządzą akurat, którymi rządzą się takie rozmowy i nikt nie zastanawiał się, czy to jest kulturalne, czy też nie. W związku z czym postęp technologiczny, zmiany obyczajowe, no a co ważne, to też należy powiedzieć to, że ta etykieta nie umiera, tylko ona przede wszystkim ewoluuje, ona się zmienia. I ten przykład z telefonami komórkowymi był doskonałym właśnie przykładem tego, że te zasady się po prostu zmieniają. Oczywiście coraz zmieniając system polityczny, zaczął rozwijać się bardzo intensywnie biznes, więc te zasady zachowania w życiu biznesowym mają bardzo duże znaczenie i widzimy choćby po ilości naszej pracy, że rzeczywiście w wielu firmach dostrzega się tą potrzebę rozwijania tych umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych w zakresie właśnie odpowiedniego zachowania. No i oczywiście, co istotne, to otwarcie granic, bo teraz dotrzeć czy do Indii, czy do Chin, czy do Stanów Zjednoczonych to żaden problem. Możemy swobodnie się przemieszczać, czy to po Europie, czy po świecie. W związku z czym te różnice kulturowe również zostały otwarte na Polaków i też coraz więcej się tymi różnicami kulturowymi interesujemy.
1: To zanim przejdziemy do już takiego bardziej szczegółowego omawiania pewnych kwestii związanych z tym kodeksem wzajemnych zachowań, tak to może nazwijmy, bezkolizyjnych, ja pozwolę sobie przypomnieć naszym słuchaczom, że jak zwykle serdecznie zachęcamy Państwa do kontaktu i do zadawania pytań, a można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Bardzo serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa udział w naszej audycji. Wspomniał Pan o tych nowych formach zachowań, które przyszły wraz z użytkowaniem nowoczesnych technologii. Chciałabym spytać o może takie zachowania najbardziej passé, które obserwujemy w naszej codzienności tej technologicznej i o takie najbardziej może podstawowe zasady etykiety, na przykład w użytkowaniu telefonów komórkowych.
0: Jeżeli chodzi o te telefony komórkowe, to rzeczywiście świadczyć o tym mogą choćby szerokie kampanie społeczne. Jedną z nich jest w ostatnich dniach uruchomiona kampania w Krakowie, która ze wszech stron hałasuje i informuje wszystkich, żeby nie rozmawiać bądź ciszyć głos w komunikacji miejskiej. Zresztą amerykańscy naukowcy kilka lat temu przeprowadzili bardzo ciekawe badania, dlaczego tak nas irytuje, że ktoś obok rozmawia przez telefon komórkowy. Przecież jak siedzą dwie koleżanki i rozmawiają, no to na nikim nie robi to żadnego wrażenia, nikt na to nie zwraca uwagi, a tutaj rzeczywiście jak ktoś sobie po prostu rozmawia przez telefon, no to powstaje jakaś dziwna irytacja. Okazuje się, że z natury, oczywiście mówię to z żartem, z natury jesteśmy trochę wścibscy. Z racji tego, że mamy podobno w naszym mózgu taki ośrodek, który jeżeli kiedy nie słyszy tego drugiego rozmówcy, to zaczyna się bardzo pobudzać, przez co się irytujemy. Tak więc może, żeby nie irytować właśnie tych naszych współpasażerów, pamiętajmy o trzech bardzo ważnych zasadach w przypadku użytkowania telefonów komórkowych. Raz to jeżeli już rozmawiamy, bo oczywiście jest jeszcze ta szkoła wspominająca o tym, że najlepiej w ogóle nie odbierać tych telefonów, ale jeżeli już odbieramy, to raz ściszajmy głos, mówmy w miarę cicho, dwa mówmy w miarę krótko, czyli są 4-3 minuty, a nie 3 godziny w relacji Kraków-Warszawa pociągiem. No i trzecia sprawa, rozmawiamy na tematy tylko i wyłącznie poprawne. Nie rozmawiamy o pieniądzach, nie rozmawiamy o spędzonej nocy z partnerem czy partnerką, nie rozmawiamy o kwestiach zdrowotnych, czyli wszystkich tematach, które niekoniecznie mogą dotyczyć czy interesować naszych współpasażerów. A w kwestii rozwijających się technologii, to przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby w rozmowie z innymi osobami trochę podnieść głowę nad komputera albo telefonu, tableta. Nie piszmy MS-ów, kiedy ktoś do nas coś mówi. W związku z czym, no, niestety te media społecznościowe, te nowe technologie, nowe urządzenia troszeczkę nas pochłaniają, no i troszeczkę się w nich za bardzo zatracamy. Oczywiście pamiętajmy o tym, żeby odpowiednio stonować nasze wpisy w mediach społecznościowych, ale wydaje mi się, że to też jest już trochę inny temat. No i wszelkiego rodzaju dźwięki, co istotne, w tych nowych, nowoczesnych urządzeniach, pamiętajmy, aby je po prostu wyłączać bądź wyciszać na wszelkiego rodzaju spotkaniach czy wydarzeniach, tak aby nie oferować zbytnio pozostałych uczestników tych wydarzeń.
1: Jeszcze chciałam dopytać, bo tutaj rozmawialiśmy o komunikacji miejskiej, a jak to wygląda niedługo Wszystkich Świętych, też między innymi czas spotykania się w gronie rodziny po odwiedzeniu cmentarzy, grobów naszych najbliższych, zmarłych, często w gronie rodziny, gdzieś mamy okazję pobyć ze sobą, powspominać te osoby, których groby wcześniej odwiedziliśmy. Na pewno zdarzają się też takie sytuacje, bo mnie zdarzyły się wiele razy. Przychodzi ktoś w gości, kładzie sobie, powiedzmy, obok siebie telefon i jak powinniśmy się w tej sytuacji zachować, jeśli jesteśmy gośćmi, czy w ogóle jest coś takiego, że kładziemy ten telefon gdzieś obok siebie na stole, czy w momencie, kiedy on dzwoni, nie mówię o takich sytuacjach, że ktoś ma kogoś bliskiego w szpitalu i czeka na jakąś super ważną, super pilną wiadomość i gdzieś dyskretnie w torebce obok krzesła sobie tam kładzie maleńkiej ten telefon i ma włączoną tylko wibrację, żeby ją usłyszeć, kiedy będzie dzwonić, tylko chodzi mi o normalne rozmowy. Jak w takiej sytuacji towarzyskiej, kiedy właśnie przychodzimy z wizytą w gości, dzwoni nam ten telefon, czy właśnie możemy wyjść, odbierać, czy jakoś należy przeprosić resztę towarzystwa, czy po prostu dyskretnie gdzieś odebrać i powiedzieć, że nie możemy w tej chwili rozmawiać, jak etykieta w tej kwestii się wypowiada?
0: Najważniejsza rzecz to wszystkim, jeżeli tak nas bardzo uwierać ten telefon w kieszeni, to pewnie możemy go wyjąć i nie ma tu nic w tym złego. Oczywiście jeżeli on dzwoni nagminnie bądź częściej niż statystycznie jest to ujęte za stosowne, to postarajmy się albo wyciszyć telefon, wyłączyć, nie odbierać. Jest to na przykład, szczególnie w takich dniach jak Dzień Wszystkich Świętych, jest to dzień świąteczny, raczej nikt z pilnymi rzeczami w tym dniu do nas nie dzwoni, można zaczekać na rozmowę, a w przypadku tego odbierania telefonów, to no, pamiętajmy o tym, żeby zawsze naszych gospodarzy przeprosić, że musimy odebrać telefon, powiedzieć bardzo przepraszam, ale muszę odebrać, czekałem na ten telefon, czy muszę zamienić parę słów z tą osobą i od stołu, nigdy nie prowadzić dysput przy stołach telefonicznych. No, nie musimy że musimy my porozmawiać przez telefon, nie znaczy, że wszyscy inni muszą tego słuchać.
1: Jasne. To myślę, że w takim najbardziej ogólnym i oględnym formacie mamy już tutaj pełną jasność co do tego, jak zmienia się etykieta odnośnie nowych zdobyczy technologii. To teraz popytam może o takie rzeczy, które były, są i pewnie przez długi czas jeszcze pozostaną aktualne, a mianowicie o powitania i pożegnania. Jak tutaj, może zacznijmy chronologicznie od powitań. Jak zachowujemy się w trakcie powitań? Kto pierwszy wyciąga dłoń? Osoba młodsza do starszej, starsza do młodszej, mężczyzna do kobiety, kobieta do mężczyzny. Co tutaj ten kodeks bezkolizyjnych zachowań towarzyskich mówi?
0: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że taki gest zasługuje na wywyższenie swojego rodzaju i ten gest powinien następować wysoko. Silny gest ręki, uścisku ręki to gest wysoki, nie gdzieś w okolicach krocza, to nie jest dobre na to miejsce. Mocny, ale nie łamiący kości śródręcza naszemu partnerowi. Pamiętajmy o tym, żeby mieć czystą rękę, osuszoną, przydają się chusteczki, nigdy nie wycieramy tuż przed powitaniem ręki o spodnie albo nie zaczesujemy włosów. No i co istotne, oczywiście jeżeli chodzi o tą precedencję, czyli kolejność powitań czy podawanie ręki właśnie, to pamiętajmy, że w relacjach towarzyskich, czyli takich codziennych, to stosujemy taką podstawową zasadę starszeństwa, czyli zawsze osoba starsza będzie podawać osobie młodszej. Co istotne, etykieta również nie wyróżnia, nie idzie aż tak z duchem czasu, mówię tutaj o etykiecie takiej towarzyskiej, nie idzie z duchem czasu i nie ma tutaj mowy o zbytniej emancypacji czy feminizacji tego życia towarzyskiego, stąd też to kobieta będzie pierwsza wyciągać rękę na powitanie panu i tak dalej, i tak dalej. W relacjach służbowych oczywiście pamiętajmy o tym, że nie wyróżniamy ani płci, ani wieku, w związku z czym pierwszy rękę wyciągać będzie zawsze przełożony, niezależnie od tego, czy jest kobietą, czy mężczyzną, czy jest starszy, czy młodszy.
1: A w takich relacjach towarzyskich chciałabym doprecyzować jeszcze jednym pytaniem. Jeśli kobieta jest młodsza, a mężczyzna starszy, kto wyciąga pierwszy rękę?
0: Jeżeli byłaby to pani 30-letnia, a pan byłby 70-letni, no to rzeczywiście jest to pewien problem, jeżeli chodzi o etykietę. W takich sytuacjach jest to przede wszystkim kwestia wyczucia. No ale jak skoro już się z kimś witamy i znamy, no to mniej więcej znamy jego stosunek również do takich sytuacji. Także wszystko pozostaje w naszych rękach i kwestii właśnie tego wyczucia. Jeżeli jest jednak, no oczywiście nie byłoby tutaj żadnego ale, gdyby pani miała 20 lat czy 18 lat. Wtedy pierwsza dzień dobry mówiłaby pani, a pan pierwszy wyciągałby rękę, oczywiście nie demonizując wieku 30 lat. W przypadku mniejszych różnic wieku to mimo wszystko pan może mówić pierwszy dzień dobry, a pani nadal będzie pierwsza wyciągać rękę na powitanie, pod warunkiem, że ta różnica wieku, tak jak wcześniej zaznaczyłem, nie jest ekstremalna. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale możemy jest takie przyjęcie.
1: Rozumiem. To teraz dziękuję bardzo za wyjaśnienia w kwestii podawania dłoni i powitań. To chciałabym teraz jakby zapytać o pozycje, w jakich się witamy. Czy witamy się zawsze na stojąco, czy są od tego jakieś wyjątki i czy są takie sytuacje jak na przykład to, że załóżmy przy stole w trakcie jakiegoś przyjęcia towarzyskiego ludzie po prostu siedzą, wchodzi kolejna osoba, która jeszcze nie zajęła siedzącego miejsca przy stole. Jak w tej sytuacji powinniśmy się zachować? Czy wszyscy po kolei jednak musimy wstawać? Czy w gronie takim bardzo bliskich osób dopuszcza się taką formę, że po prostu podajemy tą rękę ponad stołem siedząc, czy też lekko się unosząc z krzesła?
0: Nie, przez stół nie podajemy, szczególnie jak ktoś już dochodzi, na przykład spóźniony, nie robimy zamieszania, nie podnosimy ludzi od stołów. No, oczywiście jest więcej miejsc, w których nie podajemy ręki. Jest to na przykład toaleta, prawda? Panowie przy pisuarach nie będą się pytać, jak leci. W kościele nie będziemy obskakiwać kolegów, witając się w ławie. Stąd też oczywiście, jeżeli chodzi o sam fakt powitania, zawsze powinien, mimo wszystko, jeżeli już do niego dochodzi, zawsze powinien odbywać się na stojąco. Nie podajemy komuś ręki siedząc. Lepiej stać. Jest to gest powitania wymagający większego szacunku. To jest oddanie też szacunku drugiej osobie. Stąd też no, należy podnieść.
1: Jasne. To teraz myślę, że przejdziemy do kwestii pożegnania. Oczywiście tylko w naszych rozważaniach na temat etykiety. Chciałabym zapytać, jak robimy to elegancko w momencie, kiedy na przykład opuszczamy jakieś przyjęcie albo jesteśmy z wizytą u kogoś, jak należy się pożegnać, czy żegnamy się z wszystkimi przez podanie dłoni, czy tylko słownie, a dłoń podajemy tylko gospodarzom, jakiego rodzaju podziękowania przy tych pożegnaniach powinny nastąpić, jak to w ogóle powinno wyglądać po kolei?
0: No, oczywiście to wszystko zależy też od wielkości naszego przyjęcia. Zazwyczaj, jeżeli gdzieś się udajemy na przyjęcie, jakie duże przyjęcie, jest to przyjęcie stojące, bufetowe, stąd też myślę, że dobrym rozwiązaniem przy wychodzeniu z takich przyjęć, więc wskazanym, jest wychodzenie po angielsku. Niemniej jednak pamiętajmy, że wyjście po angielsku oznacza przede wszystkim wyjście pożegnawszy się tylko i wyłącznie z gospodarzem. I zawsze tego gospodarza trzeba pożegnać, gdyż gospodarz wie wszystko pierwszy i zawsze z gospodarzem należy się pożegnać, powiedzieć mu: słuchaj, będę już lecieć, czy coś podobnego. I wtedy gospodarz może nam udzielić konkretnej informacji zwrotnej, bo powie nam: słuchaj, zaczekaj jeszcze chwilę, będę podawać ten barszczyk, o którym ci wspominałem. Albo powie: okej, dobra, to pożegnaj się z całą resztą i odprowadzę cię do drzwi, tak? Wydam ci odzienie i tak dalej, i tak dalej. Stąd też pamiętajmy o tym, żeby zawsze pierwszy o wszystkim wiedział gospodarz, a dwa, no to oczywiście, jeżeli goście podejmą chęć pożegnania się z nami i wstaną od stołu na informację o naszym wyjściu, no to z każdym się osobno pożegnamy. Jeżeli nie, to podobnie jak przy tym wejściu spóźnionym powiemy do widzenia, czy dziękuję za spotkanie i wyjdziemy.
1: Jasne. Czyli jeśli jesteśmy spóźnieni, to wchodzimy po angielsku, jeśli wcześniej niż reszta towarzystwa opuszczamy przyjęcie, to wychodzimy po angielsku. I nie zapominamy o tym, żeby zakomunikować to wpierw naszemu gospodarzowi. To teraz chciałam przejść do kwestii związanych z prezentacją. Z prezentacją, z autoprezentacją i prezentowaniem innych osób kolejnym. Może zacznijmy od tego, jak my sami powinniśmy się przedstawiać. Oczywiście chodzi mi tutaj o tą sferę towarzyską, nie zawodową, tylko tą w kontaktach, kiedy poznajemy na przykład przyszłych teściów lub przyszłych lub narzeczonych naszych dzieci albo kogoś znajomego naszych znajomych. Jak ta autoprezentacja powinna wyglądać?
0: No, pamiętajmy o tym, przede wszystkim o ważeniu słów. Nigdy nie wiemy, jak z kim mamy do czynienia, to jest raz. Dwa, zawsze starajmy się być ciutkę wyżej w tytułowaniu naszych rozmówców, bo w końcu łatwiej jest zejść na niższy poziom, niż na niego z powrotem po wskazaniu uwagi przez kogoś na nią wchodzić. No przecież to jest podobnie jak z tym dress code'em. Jak się pójdzie na przyjęcie w garniturze, to bardzo łatwo być bardziej casualowym, sportowym, bo zdejmie się marynarkę, zawinie rękawy i już będziemy bardziej sportowi. Ale jak pójdziemy w sweterku na przyjęcie, no to niestety bardziej elegancko wyglądać nie będziemy. Nasze społeczeństwo jest dość hierarchiczne. swoim założeniu. I takie relacje cały czas, taki system relacji cały czas panuje w naszym społeczeństwie. Stąd też pamiętajmy o odpowiednim tytułowaniu, proszę pani, proszę panią, każdej napotkanej osoby. Jeżeli ktoś nam wskaże, żeby mówić na ty, dopiero wtedy przechodzimy swobodnie na tą stopę relacji. Pamiętajmy przede wszystkim o dużej ilości uśmiechu, no i nie bójmy się podawać komuś rękę, bo rzeczywiście jest to bardzo często problem. Wiele osób jest wycofanych w tej prezentacji. Wyraźnie się przedstawiajmy. Jeżeli nie usłyszymy kogoś, jak się przedstawił, jak ma na imię, to poprośmy śmiało o powtórzenie tego imienia. Często nie dosłyszymy, a później gdzieś tam po tygodniu, dwóch dopiero będzie głupio i wstyd, jeżeli nie zapamiętamy czyjegoś imienia. Lepiej dopytać na samym początku.
1: A jak to jest z taką formą zwracania się? Jeśli poznajemy się gdzieś na gruncie towarzyskim i ktoś nam się przedstawia, czy możemy po używaniu imienia, znaczy, przepraszam, po używaniu tego pani czy panie dodawać imię od razu? Możemy do kogoś mówić panie Piotrze, panie Michale i tak dalej? Czy tutaj jakoś ta osoba powinna nam zaznaczyć na początku, że powiedzmy, nie wiem, życzy sobie tego, jakby tej zbieżności właśnie tego pana z imieniem, bo niektórzy, powiem szczerze, nie za bardzo przepadają żeby nowo od razu mówiły do nich pani Zosiu, pani Małgosiu, tam panie Franku, tak?
0: Tak, rzeczywiście jeszcze te zdrobnienia do tego. Jest to wchodzenie na trochę inny poziom znajomości. Szanowny pan i pan Jan to zupełnie inny stopień relacji. Pamiętajmy jednak, że wszystko zależy od stopnia, stopy, na jakiej się poznaliśmy i relacji, zależności, jakie nas łączą. Jeżeli są to rzeczywiście takie mocno niezobowiązujące sytuacje, a różni nas też jest między nami mała różnica wieku, to myślę, że nie będzie problemu, jeżeli pozwolimy sobie na mówienie panie Michale do kogoś. No, inna sytuacja, jeżeli pani z call center dzwoni do jakiegoś pana i mówi dzień dobry panie Michale, bo to w żaden sposób żaden pan dla tej pani nie jest. Warto o tym pamiętać i uważać na te sytuacje. Wiele osób mimo wszystko cały czas jest bardzo konserwatywnych w swoim zachowaniu. Ale też gafą będzie z ich strony zwracanie uwagi nam w takiej sytuacji. Ogólnie nie zwracamy ludziom uwagi, szczególnie w sytuacjach takich publicznych, gdzie moglibyśmy kogoś ośmieszyć bądź urazić przed innymi osobami.
1: A czy dobrym sposobem jest sygnalizowanie w momencie zapoznawania się od razu, jak życzymy sobie, żeby się do nas zwracano?
0: Nie, to też wydaje mi się, że może uchodzić za troszeczkę nieeleganckie wskazywanie proszę mówić mi panie Fryderyku, tak? Tylko druga sprawa, że o wiele lepszym będzie powiedzenie, wzejście w tym przypadku o poziom niżej. Na pewno jeżeli wskazujemy komuś, żeby mówił do nas konkretnie jak ma się do nas zwracać, to wskażmy to mów mi po imieniu, tak? Mów mi Michał, ale powinno to następować zaraz po naszym zwrocie do tej osoby, tak? Czyli jak powiemy szanowny panie, nie, mów mi Michał, prawda? To jest zupełnie inna sytuacja, to ten element następuje już w rozmowie, a nie bezpośrednio przedstawianiu.
1: To ja jeszcze przez chwilę popytam, bo powiem szczerze, sama jestem, że tak powiem, z tym tematem jakoś tak bardzo zaciekawiona. Jak to jest z tym przechodzeniem na ty? Bo panuje taka maniera, że tam każdy każdemu może tykać, a okazuje się, że wcale nie każdy każdemu może i bynajmniej nie każdy każdemu powinien, że jednak wymaga to jakichś konwenansów, uzgodnienia tego, jak mówimy, jak będziemy mówić. Na pewno nie zwracamy się per ty do osób, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy, nie znamy i osób, które nam tego nie zaproponowały albo nie zasygnalizowały w jakikolwiek sposób. Jak tutaj ta płaszczyzna właśnie przechodzenia z tej dość formalnej formy pan, pani na mówienie po imieniu się odbywa?
0: Niezależnie od sytuacji, zawsze przejście na ty proponuje osoba starsza bądź też ważniejsza. W przypadkach oczywiście, jeżeli mówimy, no i oczywiście pani, prawda, kobieta. Tutaj też możemy wyróżnić taki element. W przypadku sytuacji czysto służbowych, no to tutaj mamy ciekawą sytuację, bo to pani, jeżeli szefem jest mężczyzna, no to on proponuje, czy przejść na ty. Proponuje pani na przykład swojej sekretarce, która jest dużo od niego starsza, może powiedzieć: pani Jolu, przejdźmy na ty, jeżeli to nie problem. To on proponuje, ale z racji też wieku nie będzie niestosownym, jeżeli pani Jola się na to nie zgodzi, prawda? Bo może powiedzieć, że przepraszam panie prezesie, ale może być to dla mnie troszeczkę krępujące, przeszkadzać mi w pracy, pozwoli pan, że jednak zostaniemy na stopie pan-pani. Stąd też podstawowe zasady na ty proponuje przejście. Raz, starszy, dwa, kobieta, trzy, ewentualnie przełożony.
1: Tak, to w takich relacjach, że tak powiem, żywych mamy pełną jasność. A jak wygląda to tutaj w sferze nowych mediów? W sensie takim, jeśli piszemy do kogoś maile, zwracamy się na forach internetowych do kogoś, komentując jego wypowiedź. Jak tutaj etykieta stanowi?
0: Przyjęło się, że w dyskusjach na forach, tam gdzie nie jesteśmy do końca identyfikowani, czyli na przykład używamy ników na czatach, na forach, mówimy do siebie na ty, piszemy do siebie na ty. W przypadku korespondencji mailowej zastosowanie mają tutaj takie same zasady, jak w normalnej korespondencji tradycyjnej. Stąd też w żaden sposób nie zwracamy się do kogoś na ty w mailach. No, inaczej jest w tych komunikatorach społecznościowych. Tam, gdzie nie jesteśmy do końca identyfikowani, bo na takich portalach jak Facebook budujemy tam całą pełną swoją tożsamość, stąd też zwracanie się na ty z osobą, której nie znamy za dobrze, bądź na ty nigdy nie byliśmy, również będzie niestosowne.
1: Dziękuję bardzo. To teraz chciałabym zapytać o prezentację jakichś osób osobom trzecim. Załóżmy, że ja mam zamiar przedstawić panu mojego kolegę Michała tutaj. W jaki sposób powinnam to zrobić?
0: W relacjach towarzyskich to zawsze mężczyzna będzie przedstawiany kobiecie. Osoba bez pary, bez partnera bądź partnerki będzie przedstawiana parze. Kobieta będzie przedstawiana zwierzchnikowi swojego męża i odwrotnie. Tutaj akurat nasze czasy na tyle zostały wymancypowane i postęp tutaj w kwestii równouprawnienia kobiet jest na tyle rozwinięty, że również ta zasada tyczy się mężczyzn. No i oczywiście osoba młodsza będzie przedstawiana osobie starszej.
1: Czyli ja przedstawiając osobie starszej, najpierw mówię, kim jest osoba młodsza i później mówię osobie tej, której przedstawiałam wcześniej, tak?
0: No tak, to będzie mniej więcej brzmiało: pozwól, że przedstawię ci twojego wnuka. Takim bardzo wyraźnym przykładem moglibyśmy w ten sposób to powiedzieć.
1: To tutaj jeszcze chciałam doprecyzować w kwestii jakichś statusów zawodowych, tudzież tytułów. W momencie, kiedy przedstawiamy kogoś, o jakich tytułach w trakcie tego przedstawiania, nawet w sferze towarzyskiej, nie wolno nam zapomnieć? Czy to są piastowane stanowiska, rangi w służbach, czy też tytuły naukowe?
0: W relacjach towarzyskich używanie nadmierne tytułów będzie uważane za po prostu nadęcie. Jasno i mocno oddzielamy życie prywatne w dzisiejszych czasach od tego zawodowego. Minęły czasy tytułów, które były przyporządkowane do człowieka z racji dziedziczenia, prawda? To marszałek Piłsudski zniósł tytuły i przede wszystkim zniósł je dlatego, że po prostu można było je sobie kupić, jeżeli ktoś w tamtych czasach, w dwudziestoleciu międzywojennym, jeżeli ktoś miał wystarczająco dużo pieniędzy. Straciły one zupełnie na znaczeniu. I co istotne, w relacjach towarzyskich raczej nie posługujemy się tytułami. Nie jest to zbyt dobrze widziane. Raczej etykieta opiera się o zasadę raz zdrowego rozsądku, a dwa to tej skromności, więc nie szarżujmy za bardzo tytułami. Oczywiście, jeżeli bardzo chcą, to takie tytuły jak profesor, doktor, i wszystkie tytuły związane z służbami mundurowymi, również w kwestii hierarchii, hierarchów Kościoła, również mogą mieć tutaj zastosowanie.
1: A czy powinniśmy na przykład, przedstawiając osobę duchowną, zasygnalizować komuś z towarzystwa, że ta osoba jest księdzem, czy też, że jest jakoś związana z duchowieństwem, czy nie, nie ma to znaczenia? Bo chodzi mi o na przykład taką kwestię, żeby nie było później kłopotliwych sytuacji w kwestiach poruszanych tematów, żeby jakoś uwrażliwić na temat czego i w jaki sposób powinniśmy dyskutować.
0: No, wychodzi się z założenia, że kulturalni ludzie i oczytani nie boją się żadnych tematów i dyskutować na każdy temat można, niezależnie czy jest się księdzem, ateistą, czy żołnierzem, czy lekarzem. Ale warto jako gospodarze na przykład zaznaczyć naszym gościom, na przykład przed przyjściem takiej osoby, a jak nie mieliśmy okazji, to w trakcie zapoznawania, to, że na przykład nasz wuj, który przyjechał na spotkanie, jest właśnie księdzem, po prostu informując: słuchaj Janku, poznaj mojego wujka. Nie wiem, czy ci wspominałam, ale właśnie mój wujek jest tutaj proboszczem w pobliskiej parafii. To znajomego bardzo dobrze nakieruje na tematy, na których powinien się wystrzegać, a być może które warto byłoby też w towarzystwie poruszyć. Oczywiście pamiętajmy o tym, że pilnując tej tytulatury, do księdza wiemy, jak się zwracać, ale gdyby to był na przykład biskup, to zaczynamy od powitania na poziomie jego ekscelencji, prawda? I zwrócimy się do takiego hierarchy słowami: bardzo miło poznać jego ekscelencję, bądź w sposób bardziej pobożny, używając tego zwrotu jego ekscelencji. Do kardynała zwrócimy się jego eminencjo, a w przypadku papieża, jeżeli będziemy mieli taką, to jego świątobliwość. No i na tym chyba wszystkie tytuły w hierarchii Kościoła katolickiego przynajmniej się kończą.
1: To dziękuję bardzo za kolejną porcję tak szczegółowych i precyzyjnych wyjaśnień. Teraz chciałabym poruszyć temat związany z komunikacją, ale taką ruchową. Wchodzenie, wychodzenie, przejścia i dalej. Wiemy, że przy jakby mijaniu się w wejściach, przejściach, drzwiach zawsze pierwszeństwo mają osoby wychodzące. Czy są jakieś wyjątki od tej reguły? I tutaj jeszcze chciałabym kwestię poruszyć wchodzenia do różnych miejsc mężczyzny w towarzystwie kobiety. Jak to wygląda? Czy zawsze przepuszczamy kobietę, z którą jesteśmy w drzwiach? Czy już jest to passé właśnie na skutek emancypacji? Czy nadal to robimy, ale nie wszędzie, bo są miejsca, które są zastrzeżone, gdzie pierwszy wchodzi mężczyzna?
0: Nie, z założenia oczywiście najpierw wychodzimy, później wchodzimy. Którzy wychodzą, zrobią po prostu nam miejsce, zrobią miejsce dla tych wchodzących. Więc tu ma zastosowanie czysta zasada zdrowego rozsądku, którą kieruje się savoir-vivre, etykieta jako taka. W przypadku tego wchodzenia i wychodzenia mężczyzn i kobiet, przepuszczania, przepraszam, to jest to bardzo interesująca rzecz, bo na przykład właśnie do lokalu, do restauracji. Kiedyś wychodziło się z założenia, że to pan wchodzi pierwszy do lokalu. Ta zasada pochodziła z czasów, kiedy w lokalach nie było zbyt bezpiecznie, kiedy nawet w eleganckich lokalach panowie potrafili się trochę pojedynkować, trochę pokłócić, czy rzucić kuflem. Stąd też pan wchodził rozeznać się, czy w lokalu jest bezpiecznie, czy jest wszystko na swoim miejscu i dopiero prosił z sieni, prawda, z wejścia swoją partnerkę. No, dzisiaj ciężko mówić o dżentelmenie, który zabiera panią tam, gdzie można w głowę dostać, więc również nie będzie gafą, jeżeli swoją panią w drzwiach co nie ma zastosowania tak naprawdę już w państwach zachodnich. W Niemczech jest to wręcz, no właśnie, gafa uznawana właśnie za taki akt, no trochę wręcz szowinistyczny, który umniejsza drogie panie. W Polsce jeszcze zachowujemy ten zdrowy rozsądek.
1: A chciałam pana zapytać, jeśli można oczywiście, o taką bardzo osobistą proszę refleksję. Czy ten zwyczaj z przepuszczaniem żon przez mężów w drzwiach nie jest taki trochę pusty i śmieszny, bo z jednej strony mąż przepuszcza żonę w drzwiach, żeby się biedactwo nie siłowało z drzwiami, a z drugiej strony nie ma nic przeciwko temu, żeby gdzieś tam żona skakała po drabinie, wieszając firanki, czy na kolanach przez pół dnia szorowała podłogi.
0: Moja żona nie szoruje przez pół dnia podłogi, także nie ciężko znaleźć tutaj punkt odniesienia.
1: To znaczy, no, ale ja mówię o sytuacji takiej, która chodzi. Się ogólnie, no, z jednej strony pan, tutaj otwieramy drzwi, a z drugiej strony nie ma problemu, żeby jakieś ciężkie prace i tak dalej, więc ja tutaj tak powiem szczerze sceptycznie podchodzę do tego.
0: Ja mam troszeczkę inne spojrzenie na to, z racji tego, że no, zakorzenionym w kulturze jest oddawanie kobietom szacunku, również przez takie małe bardzo gesty. Jeżeli jakaś pani czuje się wykorzystywana, bądź też jej role są umniejszane, czy też ta praca nie tyle, że jest wykonywana, co jest niedoceniana, to rzeczywiście na przykład w związku może być to swego rodzaju problem, może nawet jest problemem. To, że ciężko pracujemy, to nie zmienia to faktu, że też oczekujemy za tą pracę swojego rodzaju szacunku i docenienia. Jeżeli to następuje, to nie widzę tutaj żadnego problemu. Z tym otwieraniem drzwi, tu nie chodzi o to też do końca, żeby pani się nie siłowała. To też jest taki mały, miły gest ze strony każdego pana, żeby właśnie oddać tą może opiekę też kobiety, żeby oddać ten szacunek pani. A jeżeli w tych codziennych pracach, codziennych zmaganiach pani za swoją pracę, tak samo jak mężczyzna zresztą, jest doceniany, to nic nie stoi tutaj w konflikcie, przynajmniej moim zdaniem.
1: Jasne. Chodziło mi o pana osobistą refleksję, bo też miałam, to znaczy mam mieszane odczucia w stosunku do takich właśnie sytuacji. To jeszcze pozostańmy przez moment w tych klimatach damsko-męskich. Idziemy ulicą jako para. Z której strony powinien iść mój mąż, a z której strony powinnam iść ja?
0: No wychodzi się z założenia, że pan powinien iść od strony ulicy. To też pokazuje, ta zasada pokazuje, oczywiście też na co dzień nie do końca pilnujemy tego, z której strony ten pan rzeczywiście idzie, ale ta zasada bardziej pokazuje nam to, jak te zasady wszystkie savoir-vivre ewoluowały przez lata. Proszę zwrócić uwagę, kiedyś pani chodziła tylko z lewej strony, bo pan w prawej trzymał ewentualną szabelkę, którą panią mógł bronić. Później pani chodziła po prawej ręce, bo przecież pan zazwyczaj miał prawą silniejszą, więc jakby pani mdlała, to by panią złapał ten mężczyzna. No teraz największe zagrożenie widzi się z punktu widzenia komunikacji, więc jak będzie jechał samochód, a będzie kałuża, to pan po prostu rozepnie płaszcz i panią ochroni, tak? I na tym mniej więcej polega cała ta zasada.
1: To kolejna kwestia z tej sfery. Jak to jest z ustępowaniem miejsca, na przykład w środkach komunikacji, w poczekalniach, w jakichś takich miejscach, gdzie, że tak powiem, osób podróżujących czy też oczekujących jest więcej niż siedzących miejsc? Jakie tutaj obowiązują zasady, czy tutaj jakby taką główną determinantą jest wiek, płeć, jak to wygląda?
0: W komunikacji miejskiej i w innych miejscach pamiętajmy, aby ustąpić miejsca osobom, które są od nas słabsze, które są od nas starsze, również płci pięknej przez mężczyzn, no bo no nie oszukujmy się, fizycznie walorami się jednak różnimy i jeżeli chodzi o ilość sił, to jednak mężczyźni mają ich troszeczkę więcej, stąd też będzie bardzo ładnie, jeżeli pan ustąpi tego miejsca. No i oczywiście pamiętajmy, żeby zawsze ustępować miejsce dla osobom niepełnosprawnym.
1: Oczywiście, dziękuję bardzo za rozwianie wątpliwości w kolejnej kwestii. Chciałam jeszcze zapytać tutaj o taką sferę towarzyską przychodzenia z wizytą. Tutaj na chwilę wrócę do tych honorów wobec dam. Czy mężczyzna powinien przynosić kwiaty gospodyni przychodząc z wizytą? Czy to już jest zwyczaj taki, który właściwie nie jest praktykowany?
0: No kwiaty to jest piękny prezent. Każda pani zawsze z kwiatów się ucieszy. Stąd też na pewno będzie to prezent stosowny na wizytę w goście. Na pewno tych kwiatów nie powinien dostawać mężczyzna, szczególnie młody mężczyzna. Młodym panom raczej kwiatów nie dajemy, jeżeli już, to kwiaty mogą dostawać panowie dojrzali. Dojrzały mężczyzna, tutaj myślę o takich panach jak profesor Bartoszewski, czy Andrzej Wajda, Krzysztof Zamus, już troszeczkę starsi panowie, no tu już takie prezenty będą stosowniejsze. A reasumując, wracając do samego pytania, tak jak najbardziej, to jest, wydaje mi się, bardzo stosowny prezent dla pani gospodyni.
1: Mam nadzieję, że tutaj panowie, którzy nas słuchają, wezmą sobie głęboko do serca pańską radę. Chciałam spytać teraz o takie częste faux pas, które przydarzają się w trakcie powitań, w trakcie różnych etapów zapoznawania się. Jak to jest z tym całowaniem w rękę? Czy jest praktykowane, czy nie? Jak powinno, jeśli już się decydujemy na taki ryzykowny manewr, powinno być przeprowadzone?
0: Jest 1200 innych sposobów na oddanie kobiecie szacunku niż w pracy, niż całowanie jej w rękę. W relacjach towarzyskich, jeżeli pan życzy sobie pocałować panią w rękę, to jak najbardziej ma do tego prawo, to on decyduje. Gest ten, choć może się wydawać ostatnio troszeczkę zanika w naszych relacjach towarzyskich w Polsce, to jednak w swojej skali stanowi ewenement na skalę europejską. Do tego stopnia, że z 2 miesiące temu nagrywaliśmy dla niemieckiej telewizji odcinek 5-minutowy do ich wiadomości na temat właśnie zwyczaju całowania w rękę pań w Polsce. W Niemczech jest to gest, który już praktycznie wymarł. Ale wracając do tego, jak całować w rękę, no to przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby ręka pani nie minęła wysokości brody. Jednym słowem, im wyższy pan i też im niższa pani, tym mężczyzna musi się bardziej schylić. No i dwa, to nie jest pozostawianie tam hektolitra śliny na tej dłoni u pani, czy przyssanie się jak pijawka. Pamiętajmy o tym, aby delikatnie dotknąć ustami dłoni, bądź niektórzy panowie dotykają nosem, co niektórzy nawet chuchają na tą dłoń. No przesadą jest oczywiście całowanie z własnego kciuka, ale pamiętajmy, żeby zrobić to jak najdelikatniej. Oczywiście tutaj dobrym i złym przykładem jednocześnie jest na przykład pan prezes Kaczyński. On całuje o tyle dobrze, że całuje wszystkie panie i tak warto z niego brać przykład, bo całujemy albo wszystkie panie, albo żadnej. Całujemy zero-jedynkowo. Nie może być tak, że część pani na spotkaniu pocałuje w rękę, a część nie. A negatywnym bohaterem jest to, że on całuje troszeczkę tak jak kurkę wieziarno, prawda? I za bardzo nie widzi, kogo całuje. Ostatnio nawet, ładnych parę lat temu, prawie że pocałował ministra Sikorskiego w rękę przez to. Także też popatrzmy, kogo całujemy i na pewno będzie, jeżeli zastosujemy te zasady, to wszystko będzie w porządku.
1: To całowanie w rękę mamy już za sobą. Chciałam teraz zapytać o tym zwyczaju obcałowywania się na powitanie, w prawy, w lewy, jak tutaj to funkcjonuje, czy funkcjonuje w sferze towarzyskiej. Ja już nawet nie chcę komentować swoich odczuć na ten temat, po prostu czy to w ogóle jest jeszcze dopuszczalne, bo praktykowane moim zdaniem skromnym niestety nadal jest, natomiast jak jest to odbierane przez etykietę?
0: Znaczy, na pewno w takich relacjach towarzyskich gdzieś tam dalszych znajomych raczej stosowane być nie powinno, bo przecież jak widzimy się raz na tak zwany ruski rok, no to nie jest koniecznie przymusem to, żeby się obcałowywać, jak pani to wskazała, ale bardzo bliscy znajomi mogą z całą swobodą tego buziaka w policzek sobie dać. No oczywiście to też bardzo często następuje konsternacja i problem w rodzinie, z którą też rzadko się widujemy, a chętnie obcałowujemy. No i następuje zazwyczaj problem z tym, czy na dwa, czy na trzy. Stąd też niektórzy żartobliwie i bardzo sprytnie wychodzą z założenia, że na początku tego powitania mówią to co, po polsku, tak? I witają się trzema buziaczkami, wszystko jest zachowane w płynnym przebiegu właśnie tego powitania i tak to mniej więcej powinno wyglądać.
1: I nie ma tutaj żadnego rozdziału, że panie mogą się witać w ten sposób z paniami, a panowie z panami. Towarzystwo mieszane może się witać, że tak powiem, dowolnie, tak?
0: Nie ma tutaj zasady. Oczywiście zasadą jest bliskość relacji. I to jest główny wyznacznik tego, czy stosownym będzie takie całowanie, czy też nie.
1: Jasne. Przyznam szczerze, że jestem coraz bardziej skonfundowana pańskimi odpowiedziami w kwestii właśnie tych uścisków, pocałunków właśnie w dłonie, czy też właśnie tych
0: konserwatywnych, które lubią starą szkołę. Nie wszystko, co nowe, według mnie jest dobre. A też w żaden sposób pamiętajmy o tym, że ten pocałunek w rękę pani to nie jest odcięcie jej dłoni. Z tego powodu nikt nie umrze. Jeżeli mężczyzna robi to poprawnie i elegancko, to nic złego żadnej pani się z tego powodu nie stanie, a na pewno nie będzie to dla niej żadną ujmą. Bo mężczyzna raczej podkreśla wyższość kobiety poprzez takie gesty, niż jej szacunku odbiera. Przynajmniej takie jest moje zdanie.
1: Oczywiście, tutaj na pewno intencje są jak najlepsze. Mnie jakoś bardziej tak jakby peszą, czy wprawiają w zakłopotanie tego typu gesty, Może przez to, że jest to już taki jednak bardziej bliski kontakt fizyczny niż zwykłe uściśnięcie dłoni, a już właśnie te takie, powiedzmy, zwane kolokwialnie misie połączone z obcałowaniem w policzki, to jest, jakoś sprawiają, że mimowolnie się usztywniam, nie wprawia mnie to w nastrój jakiś bardziej komfortowy, nie powoduje, że jakoś zmniejsza się mój dystans w stosunku do osoby, która tak wylewnie się wita ze mną, a mogę powiedzieć, że wręcz odwrotnie. Także chyba jakoś trzeba wiedzieć, czy to akurat ta druga strona ma na to taką wielką ochotę. Tutaj jeszcze jedna kwestia. Myślę, że trzeba też... Znaczy, chciałabym zapytać o taką kwestię, czy przy przechodzeniu na ty nadal praktykowane są te bruderschafty, takie z zawijaniem rąk na supły i też właśnie obcałowywaniem się, z wymienianiem imion i tak dalej, czy to już w sferach towarzyskich jest naprawdę passé i jest to zwyczaj taki świadczący o niekoniecznie wysokim poziomie kultury osobistej?
0: W sytuacjach bardziej formalnych, czy też, bardziej takich mniej biesiadnych po prostu, raczej nie będzie mile widziane takie gesty misiaczkowe, całowania i tak dalej, raczej stosuje się na imprezach mocno zakrapianych, prawda? I na co dzień takie gesty nie będą stosowne i mile widziane.
1: Też mi się tak wydaje. Tutaj jakoś bardzo już wydają mi się dużym takim przekroczeniem dobrego obyczaju. Chciałam teraz przez chwilę porozmawiać o takich na zakończenie już faux pas popełnianych z tego, co widzę, co mam okazję zaobserwować, przez osoby niedowidzące i niewidome. Bardzo często się zdarza tak, że osoby niewidome, nie wiem skąd to się bierze, czy z chęci jakiegoś, nie wiem, bardziej zobrazowania sobie, z kim mają do czynienia, czy z chęci nawiązania po prostu tego, niemożności nawiązania kontaktu wzrokowego, próbują nawiązywać kontakt ten dotykowy, kładąc dłoń właśnie gdzieś na ramieniu, na ręce, dotykając w trakcie rozmowy swojego rozmówcy. I kolejna kwestia jeszcze tutaj taka jest, że osoby niewidome, chodząc z przewodnikiem, również powinny pamiętać o tym, żeby trzymać się w pewnej odległości od tego przewodnika, nie przylegać jakby ciałem, nie wkładać na przykład prowadzącej mężczyznę, kobiecie ręki zbyt głęboko pod ramię, tylko trzymać się łokcia i tak dalej. Jak tutaj wygląda ta sprawa tego kontaktu, na co powinniśmy, żeby właśnie jakoś nie naruszać dotykiem, mimo że właśnie jakoś tam tego kontaktu wzrokowego nie możemy nawiązać.
0: To jest naruszenie tej naszej strefy prywatnej. Także jeżeli tylko jest taki sposób i mamy taką możliwość też czuć się jednocześnie komfortowo, unikajmy tego gestu. Zresztą prowadząc szkolenia dla osób słabowidzących bądź też niewidomych, spotykałem się z bardzo podobnymi pytaniami. Czy takie zachowania są stosowne, czy można tak robić, choćby z punktu widzenia tego stopnia niepełnosprawności? Odpowiedź brzmi, jeżeli istnieje taka możliwość, to ograniczajmy ten kontakt. Jeżeli zdarzy nam się mimowolnie, odruchowo taki gest, przeprośmy i powiedzmy, z czego on wynika. Prawda? Na pewno osoba, która została obdarowana takim dotykiem, że się tak wyrażę, na pewno doskonale nas zrozumie.
1: Jasne. I kolejna sprawa to osoby niewidome bardzo często rozmawiają z kimś, ponieważ nie nawiązują kontaktu wzrokowego, odwracają się lub odwracają głowę w trakcie rozmowy. To wydaje mi się, że może u naszego rozmówcy powodować poczucie takiego dyskomfortu, że osoba niewidoma go nie słucha, nie zwraca uwagi na to, co mówi, nie jest skoncentrowana na rozmowie. Jak tutaj możemy przeciwdziałać, czy nie wiem, jest może jakiś sposób lub inne podobne sytuacje, w których pan też może zaobserwował takie mimowolne gesty, które mogą jakby sprawić naszego rozmówcę w zakłopotanie czy w dyskomfort? Czy jeszcze panu też nasunęły się jakieś obserwacje?
0: Nie wszystkie osoby niewidzące mają ten problem.
1: Nie, ja też nie mówię, że wszystkie. Mówię, że zdarza się tak.
0: Tak, no i pamiętajmy o tym, że nie wszyscy mają taką samą orientację przestrzenną, prawda, że nie wszyscy radzą sobie w równym stopniu w tej komunikacji w odniesieniu do swojego stopnia niepełnosprawności. Ten stopień niewidzenia też jest bardzo różny.

0: dłoń, prawda? Czyli dostosuje się do osoby niewidzącej, niezależnie w którą stronę będzie ona mniej więcej odwrócona. Oczywiście pamiętajmy o tym, żeby raczej gdzieś tam za tym głosem podążać i starać się nie odwracać do tej osoby. Niemniej jednak, jeżeli takie sytuacje nam się zdarzają, to nie, tak bardzo się tym nie przejmujmy, to osoba widząca ma się do nas dostosować. No, kwestia tak naprawdę samokontroli i wyćwiczenia takich nawyków, żeby postarać się tutaj zwracać uwagę na naszego rozmówcę.
1: Tutaj jeszcze chciałam spytać na koniec, zanim zapytam o możliwość szkolenia się u Państwa, o taką kwestię. Co jest Pana zdaniem jako osoby świadomej wszelkich możliwych aspektów i zagrożeń związanych z łamaniem zasad etykiety, łamaniem zasad dobrej prezentacji, autoprezentacji i tak dalej? Co jest takimi kwestiami, w których najczęściej popełniamy błędy, na co powinniśmy być szczególnie wyczuleni? I co powinno być dla nas takimi fundamentalnymi kwestiami, na co kładziemy nacisk, czy to sposób, w jaki rozmawiamy, w jaki wyglądamy, co jest tym takim, czy też formy, których przestrzegamy, co jest takim jakby aspektem, którego niedopełnienie może się położyć najdłuższym cieniem na naszą pozytywną bądź negatywną ocenę przez osoby, z którymi przebywamy.
0: Bywamy, wychodzimy do ludzi, przebywamy w różnym towarzystwie, w związku z czym gafy będą się zdarzać. Stąd też nie ma odpowiedzi na pytanie, jak gafy nie popełnić się, ale jak z niej wychodzić? No przede wszystkim nie wstydzić się mówić przepraszam, używać dużo uśmiechu, obracać w żart, bądź też udawać, że nic się w takich sytuacjach po prostu nie stało. Fundamentem tych zachowań jest tego zachowania. Jest zasada właśnie zdrowego rozsądku, która gdzieś tam przewija nam się w trakcie naszej rozmowy. Jeżeli nie wiemy, jak się zachować, nie wiemy, jak coś zrobić, to zastanówmy się, jak na zdrowy rozsądek powinno zachować się najlepiej. Pomyślmy, jak inni to odbiorą, bądź też jak inni by się w takiej sytuacji poczuli. I niech to będzie punkt wyjścia do późniejszego naszego działania. Oczywiście starajmy się używać ładnej polszczyzny, jak najmniej kolokwializmu. No i pamiętajmy o tym, że szczególnie przy pierwszym poznaniu nie będziemy mieli okazji zrobić drugi raz pierwszego dobrego wrażenia. Stąd też liczy się tak kultura słowa, jak i staranny, niekoniecznie przepiękny, bo to jest kwestia gustu, ale przynajmniej staranny ubiór i nienaganne maniery, czyli ta kultura gestu, o której sobie powiedzieliśmy, a na pewno będziemy bardzo dobrze odebrani przez nasze otoczenie.
1: Dziękuję bardzo. Myślę, że jeszcze wiele kwestii jest takich, które moglibyśmy poruszać. Przyznam szczerze, że bardzo rozmowa z Panem wzbogaciła mój zasób wiedzy na temat etykiety tej w obszarze towarzyskim. Chciałam zapytać, z jakiej palety szkoleń można korzystać w Szkole Dobrych Manier i jaka jest ich forma? Czy to na przykład mogą być osoby indywidualne, czy mogą być uczestnikami tego typu szkoleń? Czy jest możliwość dopasowania szkolenia do indywidualnych potrzeb Państwa klienta? Na jakiej zasadzie odbywa się u Państwa ta edukacja w zakresie dobrych manier?
0: No, jeżeli chodzi o nasze szkolenia, to jesteśmy bardzo elastyczni i organizujemy sporo kursów otwartych dla osób z całej Polski. Zazwyczaj ich szkolenia odbywają się w Warszawie. Szkolimy z zakresu savoir-vivre, etykiety. Szkolimy również z zakresu kultury wina, kursy wiedzy o winie, jak i właśnie wystąpienia publiczne, autoprezentacja. I na tych trzech podstawowych szkoleniach otwartych bazujemy. Oczywiście są to nie otwarte, każdy może się zapisać. Organizujemy również szkolenia takie bardziej sprecyzowane do konkretnych

0: grup klientów, na przykład dla osób niewidzących, bądź słabowidzących. I takie szkolenia zazwyczaj przeprowadziliśmy we współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego. Dla zainteresowanych www.fir.org.pl. I tam też w ostatnim czasie sporo tych projektów mieliśmy okazję zrealizować.
1: A, dziękuję bardzo. A gdyby ktoś miał ochotę skorzystać z jakiegoś szkolenia u Państwa w Szkole Dobrych Manier, gdzie, chodzi mi o adres serwisu internetowego, można zasięgnąć informacji na ten temat?
0: No, zapraszam Państwa serdecznie na www.szkoladobrychmanier.pl, oczywiście bez polskich znaków. Wystarczy wybrać interesujący nas kurs, dokonać zgłoszenia i w mailu zwrotnym otrzymujemy potwierdzenie go.
1: Rozumiem.
0: I zapraszamy oczywiście w wybranym terminie.
1: Aha, czyli te kursy odbywają się jakoś cyklicznie, tak?
0: Tak, oczywiście. Zazwyczaj przynajmniej raz w miesiącu jeden z tematów, każdy z tematów jest realizowany, stąd też są konkretne terminy. Na chwilę obecną już zbieramy grupę na listopad, na 10 listopada, na początek grudnia, w związku z czym to nie są kursy, które odbywają się dopiero jak grupa się zbierze, ale raczej jak te terminy są wyznaczane z góry. Także można sprawdzić, dopasować sobie do swojego kalendarza termin i przyjechać.
1: Gorąco Państwu polecamy. Myślę, że Pana znajomość tematu i taki bardzo przystępny sposób opowiadania o niewątpliwie zawiłych arkanach etykiety na pewno będzie najlepszą wizytówką i najlepszą zachętą dla naszych słuchaczy do skorzystania w miarę możliwości z Państwa kursów. A ja przypomnę Państwu, że Państwa i moim gościem był dziś Pan Piotr Kłyk, reprezentujący Szkołę Dobrych Manier. Bardzo dziękuję Panu jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia i udział w audycji.
0: I mam nadzieję do usłyszenia ponownie już niedługo.
1: Ja też mam taką nadzieję. Bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze Państwu i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się, życzę dobrej nocy i miłego weekendu. Ala Witek, do usłyszenia, dobranoc.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa w kolejnym Tyflo Podcaście. Przed mikrofonem Piotr Malicki. Opowiem dzisiaj o 5 grach na system iOS dla osób słabowidzących. Mam przed sobą iPada 4, na którym będę prezentował wszystkie te gry. Biorę iPada 4 do ręki. Pierwszą grą, o której będę mówił, jest to gra Tic Tac Touch. Pisze się Tic Tac T-O-U-C-H-Y, Tic Tac Touch. Jest to gra popularna w kółko i krzyżyk. Wchodzę tapiąc w nią dwukrotnie. Pojawia mi się menu tej gry i przedstawię tutaj trzy najważniejsze opcje, które przydają się podczas grania w kółko i krzyżyk. Gamy mody 1. Ta opcja jest na samej górze, idąc gestami lewo-prawo. I jest to opcja, która pozwala nam grać z komputerem, czyli że ja sam gram z komputerem, czyli zarząd iPadem. Gamy mode 2 to jest opcja, że gramy w dwóch graczy, czyli mogę grać z osobą, która siedzi w tej chwili obok mnie i możemy razem pokryć sobie w kółko i krzyżyk. I ostatnią przydatną opcją w tym oknie głównym jest Play Game. Opcję tą klikam dwukrotnie tapiąc. Pojawia mi się tu jeszcze okienko z reklamą i tam z jakąś informacją. Aby to zamknąć, muszę w prawym dolnym rogu kliknąć przycisk Dismiss. Tapię dwukrotnie. I w tej chwili pojawia mi się kratka do gry w kółko i krzyżyk. Aby grać w kółko i krzyżyk, muszę wyłączyć opcję VoiceOver.
4: Funkcja VoiceOver jest wyłączona.
3: Jak było słychać, wyłączyłem już opcję VoiceOver. I teraz, aby postawić swój krzyżyk na odpowiednim polu, muszę dotknąć w to miejsce palcem. Ja postawię swój krzyżyk na środku. Jak było słychać, jest bardzo charakterystyczny dźwięk takiego plumknięcia. Jak było słychać, ja postawiłem swój pionek, a następnie od razu iPad wykonał swój ruch. Teraz ja wykonuję swój drugi ruch. Jak było słychać, znowu ja wykonałem ruch, później iPad. Dogram teraz tą grę do końca, aby można było słyszeć, jaki jest dźwięk na końcu gry. Jak było słychać, iPad pokonał mnie. Przy końcu gry właśnie jest taki dźwięk, jak przed chwilą Państwo usłyszeli. I teraz, aby włączyć od nowa grę w kółko i krzyżyk, muszę ponownie włączyć VoiceOvera.
4: Funkcja VoiceOver włączona. 100%.
3: I na dole, dotknę teraz palcem na dole okna, mam różne opcje do wyboru i muszę kliknąć opcję Replay. Pojawiło mi się znowu to okienko z reklamą, tu też muszę znowu kliknąć przycisk Dismiss. No i tutaj muszę znowu kliknąć przycisk Play Game. I teraz mogę już normalnie zacząć grę, dotykając odpowiednich pól. Gra Teach Touch jest grą zupełnie darmową, można sobie ją pobrać, potestować i fajnie się z nią pobawić. Wychodzę z tej gry. I teraz po Teach Touch Touch przestawię grę Touch Hockey. Jest to gra hokej na lodzie, w którą się gra właśnie mierząc palcem po ekranie. Tapię w nią dwukrotnie.
4: Touch Hockey in progress.
3: Gra się ładuje. Pojawia się menu główne. I tak, tutaj takie przyciski, które są ważne, to jest opcja Play Game, do której zaraz wejdę. I opcja Settings, gdzie mamy wszystkie opcje. I teraz omówię pokrótce, co tutaj możemy poustawiać. Wszedłem w ustawienia. I teraz od góry mam tak zwane zakładki. Game, Effects, Teams. Credits. Jestem w tej chwili w zakładce Games, więc idę dalej szurnięciem w prawo, aby móc przejrzeć wszystkie opcje.
4: Players,
3: czyli zawodnicy.
4: Players 1,
3: przycisk. Players 1, czyli jeden zawodnik przeciwko iPadowi.
4: Players 2, przycisk.
3: Players 2, czyli ja mogę grać z kimś, kto jest obok mnie, więc możemy też sobie pograć we dwójkę.
4: Players 2, przycisk.
3: To jest opcja z łączeniem, ale złączenie prawdopodobnie przez Bluetooth, ale jeszcze tego nie wypróbowałem.
4: Points.
3: Teraz następną rzeczą, którą możemy ustawić, są punkty, do ilu gramy.
4: Points 0,5.
3: Od 0 do 5.
4: Points 0,7. Przycisk.
3: Od 0 do 7.
4: Points 0,9.
3: Przycisk. Od 0 do 9.
4: Points 11. Przycisk.
3: I od 0 też do 11 punktów. To jest największa możliwa ilość punktów, do której możemy grać. I teraz mamy Difficulty, czyli poziomy gry, Easy, Medium, Hard i tyle, trzy poziomy. I na końcu tej strony mam przycisk Done, którym zatwierdzamy dane zmiany opcji. Aby opcję zmienić, trzeba kliknąć oczywiście dwukrotnie, na przykład przycisk Hard, wtedy będziemy mieli w grze poziom Hard. Wracam się teraz szurnięciem w lewo do samej góry okna. Miałem teraz opcję Game, teraz będę miał opcję zakładkę Effects. Wchodzę w nią, tak jest dwukrotnie. Usłyszeliśmy, że zakładka została zaznaczona. Idę teraz w prawo. I teraz mam możliwy widok gry.
4: Auto,
3: czyli że sam się dopasowuje ze względu na to, jak iPad lub iPod lub iPhone leży nam w ręku.
4: 3D,
3: czyli po prostu gramy w trójwymiarze. I top, czyli taka opcja standardowa, z której ja korzystam, ponieważ mam wtedy planszę na cały ekran, nic mi się tu nie rusza oprócz piłki i pionków i tak mi się gra jako osobie słabowidzącej dość bardzo najlepiej. Tutaj mam możliwość włączenia lub wyłączenia powtórek. On, off, ja sobie na przykład tapnę dwukrotnie w off, dzięki czemu będę miał powtórki wyłączone. Tutaj mam do wyboru, iloma palcami chcę sterować. Jednym, dwoma. Ja najlepiej mi się gra jednym palcem, ale to wszystko jest wedle uznania i można sobie poustawiać tak, jak się chce. I głośność jeszcze mamy.
4: 25%.
3: Tutaj mam 25%. I na końcu mamy przycisk done, którym zapisujemy te opcje. Klikam już ten przycisk, ponieważ pozostałe te dwie zakładki to są jakieś tam dodatkowe pola do wyboru i dodatkowe i opcje o tej grze, kto ją stworzył i takie inne rzeczy, które no nie są nam potrzebne, aby móc sobie pograć tę grę. Klikam dwukrotnie przycisk done. Pojawia się okno to początkowe.
4: Stores. Frefa 4, 3. Przycisk. Przycisk. Play game. Przycisk.
3: I teraz znalazłem przycisk play game i tapię dwukrotnie, aby grę uruchomić. Pojawi mi się jeszcze jakieś tam okno też z reklamą, tak samo jak było w kółko i krzyżyk. Muszę...
4: Internet Connect, Jomle, Kirat. Ugradę. Wygaszone. Internet Connect, Jomle, Kirat.
3: Tak samo jak w tamtej grze znaleźć przycisk dismiss, którym właśnie to okno wyłączę. Tapnę dwukrotnie. Jak słuchasz, takimi brawami właśnie gra się rozpoczyna. Muszę w tej grze również włączyć voiceovera.
4: Funkcja voiceover jest wyłączona.
3: Co właśnie uczyniłem. I teraz mam na ekranie białą taką planszę po środku z linią i z kółkiem, tak jak na boisku, na przykład piłkarskim. I na dole jest mój pionek, a na górze jest pionek przeciwnika w kolorze niebieskim. Mój pionek jest w kolorze ciemnym, brązowym, podobnym jak piłka, która też jest na mojej połowie w tej chwili. I teraz dotykam palcem iPada. Widzę, że kiedy jeżdżę palcem, że pionek się mój przesuwa. I jeśli chcę uderzyć piłkę, po prostu muszę palcem uderzyć po prostu tą piłkę na ekranie. Jak było słychać, uderzyłem piłkę, piłka się odbija od ściany i wpada do mojej bramki, czyli strzeliłem sobie tak zwanego samobuja. W ten sposób właśnie można grać właśnie z przeciwnikiem, z kimś, kto siedzi obok nas lub z iPadem o różnych poziomach. Teraz chwilę pogram, żeby tak zaprezentować dźwięki. Jak słychać, wyraźnie są różne dźwięki do odbijania piłki, gdy piłka się odbija od ściany, gdy wpadnie do bramki, więc wszystko jest dobrze, że tak powiem, udźwiękowane, jeśli chodzi o dźwięki. Obraz też jest dobrze widoczny, ponieważ jest biały, ciemne pionki, więc naprawdę dobrze się w tą grę gra. Gra jest zupełnie darmowa, też polecam do poprawienia sobie, do przetestowania i do spróbowania w nią zagrać. Wystarczy, że wpiszemy w App Store HOCKEY Hockey i wtedy nam się wyświetli właśnie gra Touch Hockey, którą możemy ściągnąć sobie. Wychodzę z niej, przyciskiem Home, włączam opcję VoiceOver.
4: Funkcja VoiceOver, Touch Hockey.
3: I następną grą, o której będę opowiadał, są Warcaby. Jest to gra również zupełnie darmowa, dostępna dla voiceovera, jeśli chodzi o menu. No jeśli chodzi o grę, to już niestety trzeba trochę widzieć, żeby w nią grać, ale ja jako osoba słabowidząca bez problemu w nią gram. Tapię dwukrotnie w Warcaby. Gra mi się ładuje w tej chwili. I pojawiają mi się opcje. Wróć do gry, to jakbym poprzednią grę na przykład przerwał, to mogę tym przyciskiem wrócić do gry. Ja tapię dwukrotnie w przycisk nowa gra. Słyszeliśmy taki charakterystyczny dźwięk. Pojawiły mi się tutaj opcje do wyboru i teraz idę od samej góry, co tutaj mamy do jakie mamy możliwości do wyboru. Tutaj mamy możliwość przestawienia, tak nie dwukrotnie. Słyszeliśmy znowu ten charakterystyczny dźwięk.
4: Silvia. Zaznaczone. Settings button telefonem pisane klik. Przycisk. Settings button telefonem pisane. Przycisk. Zaznaczone. Settings button telefonem pisane.
3: I tutaj możemy przełączać, z kim chcemy grać. Ta pierwsza opcja human, czyli że chcę grać z osobą, która siedzi na przykład obok mnie, czyli z człowiekiem. A opcja telefony, czyli że mogę grać po prostu z iPadem, iPodem, iPhone'em. Mogę grać po prostu z komputerem.
4: Settings button telefonem pisane klik. Zaznaczone. Settings button telefonem pisane.
3: I ja zostawię opcję, że gram z telefonem.
4: Pan Blask. Przycisk.
3: No tutaj mam opcję Paling Black, czyli jaki kolor pionków ma mieć mój przeciwnik. Tu mam ustawione, że czarny. Jak tapnę dwukrotnie, mam ustawione, że Paling Red, czyli przeciwnik będzie miał kolor pionków czerwony. Ustawię, że czarny, bo ja wolę mieć kolor czerwony. O, w ten sposób.
4: Zaznaczone. Łatwy.
3: I tutaj mam do wyboru poziomu łatwy,
4: średni.
3: I trudny. Trudny jest niestety niedostępny w darmowej wersji, ale łatwy i średni jak najbardziej jest, no, co pozwala pograć i poćwiczyć grę w warcaby. Tutaj mam znowu przycisk Pagin Red i to już są tym razem moje pionki. Jakbym chciał zmienić na czarny, musiałbym tapnąć dwukrotnie, ale ja zostawiam sobie pionki czerwone. I tutaj mam do wyboru takie opcje jak bicie wstecz.
4: Włączone.
3: Mam tą opcję włączoną.
4: Przymusowe bicie.
3: Przymusowe bicie.
4: Przełącznik. Włączone.
3: Też tą opcję mam włączoną.
4: Button Start iPad. Przycisk.
3: Mogę się cofnąć.
4: Button Start iPad.
3: Lub zacząć grę. Tapię dwukrotnie w button Start iPad. Słyszeliśmy taki charakterystyczny dźwięk. Wyłączam teraz opcję VoiceOver.
4: Funkcja VoiceOver jest wyłączona.
3: I mam przed sobą szachownicę, gdzie na górze są czerwone pionki mojego przeciwnika, a na dole czerwone moje pionki. Dotknę teraz pionek, aby można było usłyszeć, jaki jest dźwięk. Słuchaj, taki jakby skaczący pionek. Kiedy właśnie dotykam palcem któryś z moich pionków, który mam możliwy w tej chwili ruch, to właśnie jest taki dźwięk. Aby przesunąć mój pionek, po prostu muszę dotknąć go palcem i przesunąć obok na to pole, na które chcę przesunąć i które jest oczywiście dozwolone. O, jak było słychać, teraz takie podwójne tapnięcie, czyli ja raz się ruszyłem na moje pole i ten drugi dźwięk to już czarne pionki też zaczęły grę, też ruszyły się. Teraz ruszę pionkiem specjalnie tak, aby dać się zbić, żeby można było usłyszeć, jaki jest dźwięk bicia. O, i w ten sposób właśnie to pierwsze pyknięcie to był mój ruch, a to ten drugi głośniejszy dźwięk to właśnie było zbicie pionka mojego przez pionka przeciwnika. I teraz jeszcze ja zbiję pionka przeciwnika. I on zbił mój pionek. I w ten sposób można sobie fajnie pograć właśnie w warcaby, poćwiczyć z kimś albo samemu z telefonem, z komputerem iPadowym, dzięki czemu można fajnie pograć. Tak jak mówiłem, gra jest zupełnie darmowa, więc zachęcam do jej pobierania i testowania. Wychodzę przede wszystkim home. Włączam opcję VoiceOver.
4: Funkcja VoiceOver włączona. Warcaby.
3: I następną grą, o której będę opowiadał, jest już na pewno znana gra, w sensie nazwy, wielu osobom. Jest to gra
4: FIFA 13.
3: FIFA 13, czyli FIFA 2013. Jest to gra, w której menu nie jest dostępne dla VoiceOvera, więc wszystko trzeba robić, że tak powiem, już widząc. Ale ja po prostu sam poprzez próby i błędy doszedłem, jak łatwo można włączyć mecz, trening i rzuty karne. Dzięki czemu można sobie pograć w FIFA i trochę się z nią zabawić. I teraz tapię dwukrotnie w FIFA 13. Wyłączam opcję VoiceOver.
4: EA Sports, it's in the game.
3: Jak było słychać, był komunikat EA Sports, in the game. Biorę teraz iPada tak, żeby miał home po prawej stronie, ponieważ gra jest w orientacji poziomej. Przyspieszyłem tutaj taki zwiastun, taki filmik przed grą. I teraz mam na ekranie piłkarza i znowu muszę dotknąć palcem gdziekolwiek, aby mogło się pokazać główne menu. Jak słychać, zaczyna nam już grać muzyka. Przyciszę trochę. I teraz tak, aby móc włączyć grę, muszę dotknąć na dolnym pasku jedną opcję. Na dole ekranu mam tak jakby dwa paski, jeden taki krótszy, gdzie po dwóch końcach są takie białe pola, puste, i nad nim mam drugi pasek, który jest na całą szerokość ekranu iPada w tym momencie. I abym mógł włączyć mecz, muszę na tym pierwszym pasku z góry, czyli tym, który jest na całą szerokość, dotknąć opcję nad tym paskiem pod spodem, gdzie się zaczyna, po lewej stronie, że tak powiem. To trzeba sobie wyćwiczyć, czy kogoś nawet się spytać, poprosić, i to jest naprawdę bezproblemowe. Można sobie tą opcję włączyć. Dotykam tą opcję. Pojawiają mi się na ekranie takie trzy punkty. Z lewej strony ten punkt to jest mecz towarzyski. Po środku punkt to są treningi. I po prawej punkt to są rzuty karne. Włączę tę opcję po lewej stronie, czyli mecz. I teraz, aby włączyć mecz, trzeba cały czas dotykać w prawym dolnym rogu taką, że tak powiem, wajchę. Na białym tle jest taka czarna wajcha. I cały czas muszę ją dotknąć, aby móc włączyć mecz, dotykać. O, jak wyłącza się muzyka, znaczy, że mecz się już włącza. Pojawia nam się boisko. Aby to przyspieszyć, dotknę palcem raz na ekranie. Słychać już brawo. Komentarze, podgłoszę trochę. Jak było słychać, mecz się rozpoczął gwizdkiem sędziego. My rozpoczynamy. Jest pokazany środek boiska, kółko i linia i zawodnicy. I teraz tak, po lewej stronie na dole mam kółko nawigacyjne, dzięki któremu mogę, trzymając palcem, kierować zawodnika. W prawo oczywiście, w prawo, do góry, w górę, w dół i w lewo, jak trzymam po lewej stronie to kółko, to idę w lewo. A po prawej stronie mam przyciski służące do rozgrywania meczu. Lewy górny ten przycisk to jest przycisk zwodów. Aby go użyć, trzeba go trzymać. Prawy górny przycisk to jest przycisk strzału, tak na przykład jak strzelamy na bramkę. Lewy dolny przycisk to jest przycisk podania. I prawy dolny przycisk to jest przycisk szybkiego biegu. I gramy po prostu w pierwszej połowie gramy na prawą bramkę, czyli musimy trzymać to kółko przede wszystkim w prawo i operować tymi przyciskami. Podgłoszę na chwilę, aby można było usłyszeć grę. I jak słychać, ciągle są kibice słyszalni, komentarz angielski, co też nam może trochę pomóc, dzięki czemu można fajnie pograć sobie właśnie w FIFA, potrenować właśnie w treningu lub pograć w rzuty karne. Kiedy mamy rzuty karne, wykonuje się po prostu dotykając palcem piłki, czy po prostu tak jakby strzelamy, musimy tak palcem najechać na piłkę, wtedy ona leci w tą stronę, w którą najechaliśmy, do bramki. To wystarczy po prostu sobie poćwiczyć i potrenować. No niestety aplikacja jest płatna, z tego co wiem to kosztuje około 4 euro. Dość często bywają promocje, że jest za 0,89, więc trzeba, jeżeli komuś to zależy, trzeba po prostu patrzeć, czy nie ma FIFA właśnie 2013 w promocji. Można naprawdę sobie fajnie w nią pograć i spędzić trochę miło czas. Wychodzę przyciskiem Home z gry, włączam VoiceOvera. Przekręcam iPada w pozycji pionowej. I będę teraz przedstawiał ostatnią grę. Właściwie to nie jest gra, tylko aplikacja znana z systemów Windows. Paint, czyli aplikacja do rysowania. Jest to o tyle fajne, że ponieważ menu jest dostępne dla VoiceOvera, no a rysujemy na dużym ekranie, jeśli chodzi o iPada oczywiście, Można rysować sobie na dużym ekranie i dość to dobrze widać. Tapię w nią dwukrotnie, aby wejść. Pojawia mi się właśnie okno główne, okno do rysowania i na dole mam zakładki, czyli tak tutaj tak zwane menu. Teraz opowiem pokrótce. Po lewej stronie mam przycisk modę, to są jakieś widoki ekranu. W tej darmowej wersji jest dostępna tylko opcja normal, więc tutaj właściwie nic nie ma innego do wyboru. Main size setting, wchodzę w tą opcję. 28%. I tutaj mam do wyboru kolory, że tak powiem, pisaka, czyli którymi będę malował na ekranie. Mam do wyboru różne, trzeba trochę przybliżyć się, aby zobaczyć, albo po prostu wybrać którąś i zobaczyć, jak się narysuje, jaki to będzie kolor. Ponieważ VoiceOver tylko czyta
4: 100%. Colocel 0102, przycisk.
3: I czyta tak dalej, czyli po prostu po kolei nazwy. Na pewno kolor pierwszy jest to kolor czarny, czyli taki najbardziej widoczny na tle. Mamy tu jeszcze jedną opcję dostępną.
4: Colocel 0102, przycisk. 28%, rewelacja.
3: Jest to prawie w prawym dolnym rogu, obok przycisku done.
4: 28%.
3: Jest to natężenie tego koloru. Możemy sobie ustawić. Tutaj mam 28%.
4: 38, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%.
3: Możemy sobie ustawić na 100%, dzięki czemu ten kolor, który wybierzemy, będzie po prostu pisany grubą kreską, dzięki czemu będzie go też lepiej widzieć. Można było.
4: Colocel 0101, przycisk, done, przycisk.
3: I aby zapisać tę opcję, klikam przycisk done, done, done. I teraz idę dalej. Mam opcję Maisel Background, czyli kolor tła. Tapię ją dwukrotnie. I pojawia mi się w tej chwili 9 kolorów, które też muszę wzrokiem dostrzec, ale tutaj są pokazane duże takie kwadraciki, dzięki czemu łatwo jest poznać kolor. Pierwszy kolor to jest kolor biały. Drugi to jest kolor bodajże brązowy i tak dalej. Mamy też jeszcze dostępny kolor niebieski, taki jasny niebieski, ciemny niebieski, żółty i jeszcze parę innych kolorów, na których możemy rysować. Ja zaznaczam pierwszy od góry kolor, czyli kolor biały. Tapię w niego dwukrotnie i ten kolor został już wybrany. Teraz mam na tle biały kolor właśnie, gdzie będę rysował. Mindset i Note, tutaj tapię to dwukrotnie. Pojawia się na środku takie okienko. I Note Cancel, czyli żeby po prostu anulować to. I Note Save, Save, czyli zapisuję po prostu to co wykonałem, to co jest na ekranie i zapisuje się to normalnie w zdjęciach, dzięki czemu można to później przesłać sobie na maila i mieć to na własnym komputerze do własnego użytku. I load, czyli też możemy po prostu załadować jakiś plik ze zdjęć, jeśli chcemy go na przykład jakoś przerobić lub coś dodać, w ten sposób to możemy zrobić. Ja klikam przycisk cancel.
4: Main sense layer.
3: Tym przyciskiem czyścimy cały ekran. Tapię w niego dwukrotnie.
4: Przycisk.
3: I tutaj mam tylko no oraz yes. Klikam przycisk yes. I gdybym miał coś na ekranie, akurat w tej chwili nie miałem, to ekran zostałby wyczyszczony zupełnie.
4: Main sense back.
3: To jest też dobra opcja, ponieważ nią też wymazujemy, ale ostatnio narysowany, że tak powiem, ruch, czyli ostatnią na przykład kreskę, czy ostatni jakiś łuk, dzięki czemu nie musimy całego rysunku kasować, tylko możemy ostatni malunek, ostatni ruch naszego palca wykasować tym przyciskiem. I na końcu mamy Mainstream Particle, to jest opcja nieprzydatna, tam pojawia się jakiś czarny ekran, możemy robić różne eksperymenty, jakieś tam latają tam jakieś gwiazdy, ale szczerze powiedziawszy nie wiem do czego to służy. Wyłączę teraz opcję VoiceOvera.
4: Funkcja VoiceOver jest wyłączona.
3: Ponieważ rysować w pamięci możemy bez VoiceOvera. I teraz palcem narysuję kółko. O, i narysowałem w tej chwili koło. Na białym tle widać czarnym, grubym grubą linią, narysowane kółko. Możemy rysować różne rzeczy na ekranie bez problemu. Później to wszystko zmazując, albo ostatni ruch, albo wszystko zapisując, wysyłając na maila i trzymając na naszym komputerze, robiąc z tego własny użytek. To by było na tyle z aplikacji, z tych gier, które miałem dzisiaj do zaproponowania Państwu dla osób słabowidzących. Mam nadzieję, że gry się spodobały. Można je pobierać, kupować w przypadku FIFA. Reszta gier była darmowa, więc zachęcam do pobierania. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania, piszcie w komentarzach pod Tyflo Podcastem. Dziękuję za wysłuchanie mojego Tyflo Podcastu i zapraszam do słuchania kolejnych audycji.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście kulinarnym, Ala Witek z tej strony. Dzisiaj chciałabym zaproponować słodki deser, właściwie ciasto, dobre i na zimno, i na gorąco, czyli szarlotkę. Szarlotka jest tak prosta, że po prostu zrobi ją każdy z zamkniętymi oczami, niewyspany, zmęczony i jaki jeszcze bądź, dlatego że jest to szarlotka błyskawiczna, sypana z kaszy mannej. I tutaj na początek tradycyjnie podam składniki, jakich potrzebujemy do przygotowania. A więc potrzebujemy, ponieważ jest to szarlotka z jabłkami, 1,5 kg jabłek, później 1,5 szklanki mąki, ja będę używała mąki tortowej, 1,5 szklanki kaszy mannej i 1,5 szklanki cukru. To są te elementy sypkie. Dodatkowo do ciasta jeszcze potrzebujemy 0,5 kostki kasi albo 3/5 kostki masła. Dodatkowo jeszcze do masy oprócz jabłek będę używała olejku aromatyzowanego, takiego, w tym wypadku akurat będzie to olejek waniliowy, może być też migdałowy, 5 dekagramów rodzynek, 5 dekagramów orzechów oraz cynamon i cukier, tutaj mam taki z prawdziwą wanilią, waniliowy, więc to będzie do masy. Zanim zacznę przygotowywać formę, to powiem parę słów o masie. Przygotowujemy ją z tartych jabłek, czyli jabłka najpierw myjemy, później obieramy i trzemy na tarce na grubych oczkach. Z oczywistych przyczyn tutaj w podcaście tego nie ma, bo myślę, że słuchanie jak obieram i trę 1,5 kg jabłek mogłoby być cokolwiek nudne. Oczywiście wszystkie skórki, ogryzki, jakieś takie zdrewniałe części w jabłkach trafiają do kosza, więc finalnie mamy gdzieś około kilograma tej masy, zostaje już tego, co było potarte. Później do tej masy będę dorzucała orzechy, rodzynki, wsypywała cukier i dodawała olejek aromatyczny oraz cynamon. Więc tutaj na razie skończę tą masę, żeby ona mogła sobie tak trochę przejść smakiem, a później zajmę się mieszaniem tych sypkich elementów. Jabłka już mam. Wleję sobie teraz do nich olejek aromatyczny i wsypię wanilię. Dlaczego do masy, a nie do tych sypkich elementów? Dlatego, składników, dlatego, że po prostu z tej mąki, kaszy i tak dalej tylko narobiłby grudek, a tutaj w masie zostanie wymieszany i wraz z sokiem nada właśnie taki miły aromat i posmak całej szarlotce. Teraz dodam kolejne elementy, to znaczy cukier. Tego cukru nie jest dużo, natomiast smak wanilii jest bardzo intensywny i świetnie tutaj się sprawdza. Zaraz to wszystko będę mieszać rękami, Jeśli ktoś z Państwa tarłby sobie jabłka w sokowirówce, należy pamiętać o tym, żeby połączyć później z tym sokiem, który będzie wytłoczony z jabłek, dlatego że byłoby ciasto zbyt suche i by nie mogłoby nam się prawidłowo upiec. Teraz poszukam sobie cynamonu i tego cynamonu gdzieś tam z pół łyżeczki dodaję do całej masy. Teraz dodam 5 deko rodzynek. Mam torebkę taką 10-dekową, więc wsypuję połowę. Mniej więcej oczywiście, jeśli będzie 6 albo 4 deko, nic się z ciastem nie stanie. I to samo z orzechami. Tylko tutaj orzechy sobie, połówki orzechów jeszcze sobie przełamię na każdą połówkę na 4 kawałki. Oczywiście, jeśli ktoś nie lubi rodzynek albo orzechów, można sobie spokojnie odpuścić. Ja tutaj, że tak powiem, w takiej pełnej wersji proponuję ten przepis i tutaj dowolne warianty można sobie na przykład, tylko nigdy tego nie próbowałam, więc trudno jest mi jakoś polecać lub nie. Wiem, że do szarlotek też dodają czasami ludzie przyprawę do grzańca, taką, która jest tam z cynamonem i goździkami, albo taką, która jest na przykład do miodów pitnych z imbirem. Ja tutaj akurat decyduję się na tą wersję z wanilią, bo tą mam wypróbowaną. Jeśli mamy takie jabłka, które są bardzo, bardzo soczyste, mało jest tych takich biurek, a bardzo dużo soku, możemy dodać odrobinę kokosu. On pęcznieniąc troszeczkę nam tą masę zagęści, tylko że mogą to być gdzieś maksymalnie ze 2 łyżki, żeby nie było tego kokosu za dużo, żeby nie wypił nam tego soku, który będzie musiał nasączyć jeszcze te wszystkie produkty. Mówię to tylko jako takie, nazwijmy sobie, koło ratunkowe, ponieważ po prostu jabłka się zdarzają różne. Ja osobiście do szarlotki daję szarą renetę, bo ona jest taka dosyć soczysta, ale też stosunkowo twarda i ten utarty miąższ ma taką właściwą konsystencję, że nie jest to jakaś taka kompletna ciapa, tylko są rzeczywiście takie jabłkowe wiórki po utarciu. Połowa orzechów. I teraz sobie całą tą masę wymieszam, żeby wszystkie smaki mogły przeniknąć sobie nawzajem, żeby troszeczkę namoczyły się w tym jabłkowym soku i orzechy, i rodzynki. Obie masy, zarówno tą jabłkową, jak i później wymieszaną sypką, będziemy dzielić na 3 części. Masę na chwilę odstawiam i przejdę do łączenia sypkich składników. Przepraszam. I kolejno będę wsypywała po 1,5 szklanki do miski osobnej na razie kaszy, mąki i cukru. A na koniec zajmę się masłem i przygotowaniem reszty. Wszystkie składniki są już przesypane. Delikatnie wymieszam je łyżką. Tych składników jest całkiem sporo, ale na taką ilość jabłek tak po prostu być musi, bo będziemy przekładać całość na 3 warstwy. Teraz zajmiemy się formą i kasią. I teraz kwestia z margaryną jest taka, lub masłem, że czy odcinamy połówkę z kostki margaryny, czy też 3/5 mniej więcej z kostki masła. 1/6 tej połówki odcinamy i bez względu na to, czy będziemy piec w formie zwykłej, czy silikonowej, na dole musimy trochę rozetrzeć, żeby te produkty sypkie miały taką jakby tłustą podkładkę. Bo w przypadku zwykłego ciasta ono jest nawilżone i już z tłuszczem, natomiast w przypadku takiego ciasta, gdzie będziemy wsypywać te składniki, mąkę, cukier i kaszę, i dopiero na nie będziemy kroić w cieniutkie plasterki 3 część tej połówki kostki, to byłoby zbyt suche. Więc tutaj bez względu na to, z jaką formą mamy do czynienia, smarujemy. Najwygodniej jest robić w tortownicy, jeśli chodzi o późniejsze wyjmowanie. Natomiast ja jestem tak bardzo przywiązana do moich silikonowych form, że tutaj z uwagi na wygodę pieczenia, wyjmowania formy i tak dalej, jednak korzystam z tych silikonowych, ale jest to tylko i wyłącznie kwestią przyzwyczajenia. Na pewno samą szarlotkę jest wygodniej później wyjmować z formy.
6: Dobrze.
5: Pierwsza część rozsmarowana. Ja robię to po prostu palcami, bo wtedy mam najlepszą kontrolę nad tym, jak na całej powierzchni ten tłuszcz jest rozprowadzony. Teraz przemieszam sobie jeszcze raz te sypkie składniki i trzecią część wsypuję na spód. Oddzielam sobie też garściami, bo w ten sposób potrafię się zorientować po prostu, jak udaje mi się rozsypać po samym dnie tej formy. Wiem, jaka część trafiła i też nie mam problemu z tym, że gdzieś z łyżki mi się coś osypuje, tylko po prostu z miski bezpośrednio ręką nabieram i wysypuję na dno. Wiem, ile mi już zostało, ile już trafiło do formy, ile zostało jeszcze w misce, więc nie mam problemu z odmierzeniem tej trzeciej części. Odmierzamy ją oczywiście na oko, bo to nie chodzi o jakąś aptekarską dokładność. Chodzi o to, żeby po prostu całość mniej więcej na te trzy warstwy została podzielona, jeśli chodzi o produkty sypkie i na dwie części, jeśli chodzi o te produkty zmieszane w tej masie jabłkowej. Natomiast ja zawsze na spód daję troszeczkę więcej, bo to jest tak jakby ta podstawa tego ciasta, więc jeśli któraś warstwa jest grubsza od pozostałych, to powinna to być ta spodnia. Więc taka trochę większa 1/3. Teraz pokroję na nią 1/3 tej połówki masła, która już została odkrojona. Chodzi o to, że to takie cienkie plasterki, żeby były mniej więcej równomiernie rozrzucone po powierzchni tych sypkich składników wsypanych przed chwilą do formy. Odkrawam sobie nożem po kawałku, żeby starannie odmierzyć, żeby później nie zabrakło mi na pozostałe części. I teraz trafi pierwsza część na tą masę jabłkowej. Zanim zacznę nakładać, przemieszam ją jeszcze, żeby wymieszać te wiórki jabłkowe z sokiem. Żeby nie było tak, że gdzieś tam trafi mi ta bardziej sucha część na spód, a bardziej mokra na sam wierzch. Tak, kiedy to już zrobiłam, właśnie 1/2 tej masy, która jest tutaj w misce, nakładam powoli na te sypkie składniki. Dzielimy po prostu całość na dwie połowy, bo one będą się znajdowały między tymi warstwami sypkich składników i masła. Troszeczkę można sobie przycisnąć, żeby ta masa od razu zaczęła nam w trakcie pieczenia spajać te suche składniki. Sprawdzam sobie rękami, czy wszędzie mam tą masę jabłkową jednakowo rozłożoną i czy przykrywa ona całą tą suchą powierzchnię pod spodem. Jeśli nie, to starannie wypełniam wszystkie dziurki, gdzie jeszcze palcami czuję suchą powierzchnię spod spodu. Zanim zacznę powtarzać czynności z nakładaniem suchych składników oraz drugiej części masy, nagrzeję sobie piekarnik. Jeśli pieczemy tą szarlotkę w termoobiegu, to na 170 stopni, jeśli bez, to spokojnie na 180 można piec. W przeciągu 10 minut spokojnie powinno się nagrzać. Teraz kolejną 1/3 suchych składników zasypuję ułożone wcześniej jabłka zmieszane z orzechami i innymi składnikami. I znowu rozprowadzam tak, żeby na górze mieć powierzchnię jednolitą, tym razem suchą. Oczywiście kontroluję na bieżąco, ile zostaje mi w misce, bo będę potrzebowała jeszcze, żeby całe ciasto przykryć tą ostatnią część suchych składników. przyklepuję sobie troszeczkę, żeby te suche składniki zaczęły wchłaniać sok z leżących pod nimi jabłek. Ta warstwa suchego może być najwęższa, jeśli się obawiamy, że mogłoby nam zabraknąć na przykrycie góry, bo gdzieś tam za dużo wsypaliśmy na spód, to na tej można troszeczkę oszczędzić, ale troszeczkę, bo ona jednak musi być, bo te składniki suche, one tak jakby stabilizują całość tej szarlotki. Najlepiej jest, jeśli jest oczywiście mniej więcej porówno. I znowu teraz będę nakładała plasterki masła na tą suchą powierzchnię. Tutaj na środkową tą część masła wychodzi trochę więcej, tak jak i na tą wierzchnią, niż nakładałam na tą spodnią, ale pamiętam o tym, że pod samym spodem też już część jest posmarowana. I znowu kolejna zamiana i druga część masy jabłkowej. Trzeba to nakładać dosyć szybko, dlatego że później jak zaczyna namakać już ta kasza, to trochę trudniej jest znaleźć palcami same te miejsca, które jeszcze są suche, na których nie ma jabłek, bo one po prostu podchodzą wilgocią i nie są już tak łatwo wyczuwalne. Jeśli zostaje mi trochę tej masy jabłkowej, to wypełnia nią nie tyle miejsca suche, co jakieś zagłębienia, żeby to ciasto po prostu było równe. Już resztki. Warto sobie na koniec przechylić tą miskę, żeby wybrać i resztkę jabłek, i cały ten sok, który gdzieś tam niezebrany z wiórkami pozostaje na dnie. I ostatnią część sypkich zaraz nałożę. Tutaj musi być też cała powierzchnia przykryta. Na nawierzchu ma taki później przy spieczeniu z margaryną ma taki posmak jakby lekko kruszonki. Ta szarlotka, powiem szczerze, to jedno z takich ciast, które najchętniej robię, dlatego że jest po pierwsze bardzo prosta, po drugie składniki są dostępne. Poza samym tarciem jabłek nie wymaga jakiegoś bardzo dużego wysiłku jej przygotowanie. Jest naprawdę smaczna. Jest smaczna i na ciepło, i na zimno. Można podawać z lodami, z odrobiną bitej śmietany. Jest po prostu znakomita. Co do tego akurat ciasta, jestem pewna, że cokolwiek Państwa spróbuje je przygotować, na pewno wyjdzie jak należy, ponieważ z wieloma osobami albo dzieliłam się przepisem, albo też wiem o tym, że robią to ciasto i po prostu nie ma takiej możliwości, żeby nie wyszło, więc tutaj tym bardziej zachęcam do prób. Na koniec oczywiście reszta masła, tłuszczu, bo pewnie co tam Państwo dają, czy masło, czy margarynę. Też w cieniutkich plasterkach, tak odkrawana, żeby równomiernie przykryła całą powierzchnię zmieszanych i przesypanych na górę tych sypkich składników. I to właściwie wszystko. Czekam tylko, aż nagrzeje mi się piekarnik. O właśnie. I teraz wysunę sobie tylko środkową blachę i mogę formę już z przygotowanym ciastem wstawić do środka. Nastawię sobie teraz piec na godzinę i po upływie tego czasu wyjmę gotową szarlotkę. Ja ją zostawiam sobie w formie do ostygnięcia. Później ewentualnie, jeśli mam ochotę podać na gorąco, to podgrzewam w żaroodpornym naczyniu albo na żaroodpornych talerzykach. I cóż, tak jak mówiłam, jak pewnie Państwo słuchając tutaj zauważyli, przygotowanie ciasta jest bardzo proste. Polecam, zachęcam do prób. Tradycyjnie na koniec przypomnę składniki. Do masy jabłkowej potrzebujemy 1,5 kg jabłek do potarcia. Oprócz tego pół łyżeczki cynamonu. To jest taka bazowa ilość, jeśli oczywiście lubimy więcej cynamonu, można dodać więcej, i cukier waniliowy. Natomiast do... Aha, i jeszcze, przepraszam bardzo, olejek taki aromatyzowany do ciasta. Dodatkowo do upieczenia potrzebujemy pół kostki margaryny albo gdzieś mniej więcej 3/5 kostki masła. A składniki sypkie to 1,5 szklanki kaszy manny, 1,5 szklanki mąki tortowej, pszennej w każdym bądź razie, oraz 1,5 szklanki cukru. I to wszystkie składniki, jakich potrzebujemy, jeszcze ewentualnie do masy, jeśli mamy ochotę, możemy sobie dodać orzechy, rodzynki lub jakieś inne przyprawy. I to wszystkie składniki, jakich potrzebujemy, żeby przygotować tą szarlotkę. Jest bardzo prosta, więc zachęcam, życzę smacznego i myślę, że tutaj nie będą Państwo mieli żadnych problemów z jej przygotowaniem. Przypomnę jeszcze, że pieczemy przez godzinę w temperaturze 170 stopni z termoobiegiem lub 180 bez. Jeśli będą Państwo mieli jakieś wątpliwości albo pytania, proszę o zadawanie pytań w komentarzach. Można też kontaktować się ze mną na Skype'ie, mój nick to Luftilka. Zachęcam do kontaktu w razie jakichś wątpliwości. A dziś dziękuję już za uwagę. Zapraszam do wysłuchania kolejnych przygotowywanych przeze mnie podcastów. Do usłyszenia, kłaniam się. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu, Mikołaj Hołysz z tej strony i dziś jak zwykle kolejny podcast o Macu, o komputerach firmy Apple, o systemie macOS. Dziś na warsztat weźmiemy edycję tekstu, prosty edytor tekstu TextEdit oraz funkcje programu odczytu ekranu VoiceOver, które mogą nam się przydać w pracy z tekstem, w edycji tekstu, w polach tekstowych, w polach do wpisywania tekstu. Pokażę również kilka skrótów systemowych, które się w tych polach pojawiają. No i podam kilka rad, które w pracy z tekstem mogą się przydać. A więc przystępując do rzeczy, uruchomimy sobie program TextEdit. Aby to zrobić, przejdziemy sobie do Findera. Wejdziemy sobie do folderu aplikacje. Możemy to zrobić przez menu idź. Ja tutaj zrobię to szybciej skrótem Command Shift A.
7: Uwierzytelnienie. Finder.
6: Nie Command Shift Q, Command Shift A.
7: Aplikacje. Teraz
6: znajdę program TextEdit, wciskając TextEdit,
7: aplikacja.
6: O, mamy TextEdit. Uruchamiamy naciskając Command, strzałka w dół.
7: Otwórz zaznacz TextEdit, otwórz okno, widok kolumnowy, przegląd.
6: Uruchomiło się nam okienko otwórz, otwierania nowego dokumentu. I o tym też warto gdzieś tam wiedzieć. Tam, gdzie na Windowsie po otwarciu edytora tekstu dostajemy okienko nowego, pustego dokumentu, tak na Macu po otwarciu programu TextEdit dostajemy okienko do otwarcia dokumentu już istniejącego. Jeżeli chcemy utworzyć nowy dokument, musimy sobie znaleźć odpowiedni przycisk, bądź to szukając go normalnie kursorem VoiceOver, bądź to na przykład szukając go jakimś WOI. Ja zrobię to prościej, nacisnę skrót Command plus N jak nowy, aby ten nowy dokument utworzyć.
7: Nowy, teraz bez nazwy, okno, edycję tekstu, obiekt,
6: i
7: w którym się...
6: jesteśmy w polu wpisywania tekstu. Ja pokażę, co jest w oknie programu TextEdit, tak pokrótce. Żeby to zrobić, wyjdę z interakcji maksymalnie jak tylko się da, żeby pokazać te główne kontrolki.
7: Poza obszar.
6: Przejdę do początku okna Vo Home, czyli Control Option FN strzałka w lewo.
7: Helvetica.
6: Nie wszystko tutaj jest. Niektóre przyciski są jeszcze po lewej stronie. Zamknij, minimalizuj pełny ekran. To są trzy pierwsze przyciski. Standard, klasyka w każdym oknie macOS-a, te

0: pole złożone. Black. Kolor tekstu, koło kolorów. RGB 0, 0, 0, 0. Kolor tła tekstu, koło kolorów.
1: No, wartości RGB to jest w taki dość techniczny sposób podane, co to jest za kolor, ale tu sobie możemy wszystko ustawić.
0: Styl tekstu, grupa. Obiekt.
1: Z tą grupą możemy wejść w interakcję, żeby zobaczyć coś w środku. Z tymi poprzednimi kontrolkami oczywiście również, jeżeli chcielibyśmy tam coś zmienić.
0: Na styl tekstu, pogrubienie, niezaznaczone, pole wyboru.
1: I w grupie styl tekstu, poruszając się kursorem VoiceOver, od strony lewej mamy.
0: Pogrubienie, niezaznaczone, pole wyboru. Kursywa, niezaznaczone, pole wyboru. Podkreślenie, niezaznaczone, pole wyboru. Podkreślenie, nie poza styl tekstu.
1: I to są takie trzy elementy, które mamy w grupie styl tekstu. Wychodzimy z interakcji.
0: Wyrównanie tekstu, grupa przycisków wyboru.
1: Tutaj również musimy wejść w interakcję, żeby zobaczyć, co jest w środku.
0: Na wyrównaj do lewej, zaznaczone, przycisk wyrównaj na środku, przycisk wyboru. 2. Wyrównaj do prawej, przycisk wyboru. Justowanie całkowite, przycisk wyboru. Justowanie całkowite.
1: Tutaj mamy, ja o tych opcjach wszystkich za chwilę powiem, co one robią i do czego one służą. Jak sobie je też gdzieś szybciej wykonać, ale po prostu pokazuje, że coś takiego tu jest, że coś takiego istnieje. Tutaj się też można do tego dostać.
0: 1.0. Odstępy między wierszami, przycisk styl listy, przycisk menu.
1: No, opcje są dość oczywiste. Wyrównanie, wygląd tekstu, odstępy między liniami. Tutaj sobie możemy listę wstawić.
0: Obszar przewijania.
1: O, i ostatnią kontrolką, którą tu mamy obszar przewijania. Bardzo często w programach jest tak, w Finderze tak jest, w TextEditie tak jest i jeszcze w kilku innych, że najważniejsza treść, że tak powiem, danego programu znajduje się właśnie w obszarze przewijania. Że poza obszarem to są takie kontrolki tam do edycji, do zmiany czegoś, do ustawienia, a w obszarze przewijania mamy to, co najważniejsze. W przypadku Findera mamy tam listę plików, w przypadku TextEdita mamy tutaj pole edycji. Wejdziemy sobie.
0: Klinika.
1: To służy do ustawiania bodajże jakichś wcięć, raczej mało nam przydatna opcja.
0: Edycję tekstu.
1: I tutaj mamy pole edycji, w którym możemy pisać.
0: Początek.
1: Z polem nie musimy wchodzić w interakcję, możemy się po nim poruszyć strzałkami. Strzałka w górę.
0: Początek tekstu.
1: Strzałka w lewo.
0: Początek tekstu.
1: Strzałka w dół.
0: Koniec tekstu.
1: Strzałka w prawo.
0: Koniec tekstu.
1: No, nic tutaj nie ma. Pole jest puste. O czym nas VoiceOver kulturalnie poinformował. No i teraz co? Możemy pisać. Po prostu wpisać sobie jakiś tekst tak normalnie, zwyczajnie z klawiatury. Przypominam, polskie znaki wpisujemy z klawiszem Option. Albo lewym, albo prawym. Nie tym bezpośrednio przy spacji, tylko tym o jeden od spacji oddalonym, czyli po lewej stronie spacji mamy lewy command, po lewej stronie lewego command mamy lewy option, po prawej stronie spacji mamy prawy command, po prawej stronie prawego command mamy prawy option. Oba te option możemy użyć do wpisywania polskich znaków, literki, normalnie tak jak na Windowsie, Z to jest option X, Z to jest option Z. To wszystko się z Windowsem zgadza. No to sobie coś napiszmy.
0: Potrzeby T I G L O P O D C A S T U tyflo pod castą. Kropka. Nowy wiersz.
1: Napiszemy sobie, przejdziemy sobie tutaj do nowej linii.
0: N A P I S Z N na P O B I S O J A K I E S J A D E U U I E D Z D A I E S D A C P A T E E F U I M Y test P I E A I E P I S N A na K O M P U T E R A C H komputerach E I M Y firmy A P P L E Apple kropka spacja.
1: Słyszymy, jak naciskam wielką literę, czyli z shiftem lub gdybym włączył caps lock, to VoiceOver zwiększa wysokość swojego głosu. Nacisnę małe F.
0: F.
1: Nacisnę duże F.
0: Sugerowane F. F, F.
1: No to słychać zwiększoną wysokość.
0: F, F, F, F, F, F, F, F, F.
1: Usuwamy, wiadomo, klawiszem. No, backspace, znamy go z Windowsa jako backspace, na Macu to jest klawisz delete.
0: F, F, F, F, F, F, F, F,

0: spacja. Spacja.
1: Jak słyszymy, usuwając, słyszymy niższy ton
0: Koniec
1: syntezy.
0: tekstu. Napiszę sobie jakieś długie zdanie. Testujemy pisanie na komputerach firmy Apple. U, W, A, że, A, M, U, W, SPA, że, E,
1: Coś
0: że,
1: jeszcze sobie tutaj
0: D, I, A,
1: dopiszemy.
0: E, U, A, działa, T, O, to, C, A, E, U, K, I, M, O, R, Z, E, do, S, A, A, W, Y, W, znak zapytania.
1: No, coś sobie napisaliśmy. I teraz tak. Po tekście możemy poruszać się normalnie strzałeczkami.
0: No to jest test, to jest początek tekst, początek tekstu. To jest test na potrzeby. Błędnie zapisane. Tyflo podcastu.
1: No, Tyflo Podcast to jest coś, czego VoiceOver, przepraszam, czego macOS nie ma w słowniku, więc mówi, że jest to słowo błędnie zapisane. Można zrobić, ja w podcaście o konfiguracji macOS-a pokażę jak, żeby VoiceOver zmieniał nam ton i czytał nam słowa źle zapisane, błędnie zapisane innym tonem. Zdecydowanie przyspiesza to pracę. Pokażę to w tamtym podcaście, jak to zrobić. Jedziemy sobie dalej strzałką w dół.
0: Napiszę sobie jakieś długie zdanie. Testujemy pisanie na komputerach firmy Apple. Uważam, że działa to całkiem dobrze, a wy? Koniec ten, to jest ten.
1: No, mamy coś tu napisane.
0: Początek
1: mamy
0: tekstu.
1: Jakiś tekst.
0: Napiszę sobie.
1: Jedna bardzo ważna rzecz. Przejdziemy sobie do początku tego
0: to
1: tekstu.
0: To jest początek te.
1: I teraz jadę strzałką
0: to jest
1: w prawo.
0: Test na potrzeby. Te.
1: Strzałka w lewo. Było te. W prawo.
0: Te.
1: W lewo.
0: Te.
1: W prawo.
0: Te.
1: W lewo.
0: Te.
1: O co chodzi? Na Windowsie, jeżeli jesteśmy na początku zdania, to jest test, naciśniemy strzałkę w prawo, usłyszymy o. Bo na Windowsie zawsze słyszymy jakby następną literę. Znak po prawej stronie kursora. Na Macu słyszymy zawsze literę, którą minęliśmy. Czyli jeżeli jesteśmy na samym początku tekstu, po prawej stronie naszej mamy T, naciśniemy strzałkę w prawo, to na Macu usłyszymy T, bo przeskoczyliśmy z lewej strony tej literki T na prawą stronę literki T. Na Windowsie usłyszymy O, bo literką po prawej stronie kursora jest O. To jest coś, do czego się trzeba przyzwyczaić. Bardzo często użytkownicy przyzwyczajeni do edycji tekstu na Windowsie gdzieś tam przestrzelą, usuną o jedną literkę za dużo, o jedną literkę za mało, wpiszą nie do końca tam, gdzie by chciały, jak się przesiadają na Maca, bo po prostu one są przyzwyczajone do tego, że kursor, że przepraszam, screen reader czyta to, co jest po prawej stronie kursora, a nie to, co kursor mija. Da się to przełączyć. Ja próbowałem sobie to przełączyć i to, szczerze mówiąc, działało mi przynajmniej dość średnio, więc uwierzcie mi, da się tego nauczyć. Kilka tygodni tak popracujecie i spokojnie już będzie dla was drugą naturą, że to działa tak, jak działa to na Macu. Ma to, ja uważam, dość duży sens. Czytanie faktycznie tego, co screen reader mija, a nie tego, co jest po prawej stronie kursora, bo tak. No i teraz. Umiemy już pisać, umiemy usuwać, umiemy poruszać się po tekście. Pora na kilka przydatnych skrótów. Po pierwsze, początek linii, koniec linii, początek tekstu, koniec tekstu. To, co na Windowsie jest home'em, endem, control home, control end, na Macu robi się nieco inaczej. Żeby przejść do początku tekstu, czyli do samej góry, naciskamy command, strzałka w górę.
0: Początek tekstu.
1: Żeby przejść do samego dołu, na koniec tekstu, czyli do samego dołu, naciskamy command, strzałka w dół.
0: W? Koniec tekstu. Znak zapytania.
1: Jak słyszymy, naciskając strzałkę w prawo, już nic tu teraz więcej nie ma. Żeby przejść do początku linii, czyli do lewej krawędzi ekranu, naciskamy command lewo.
0: Całkiem.
1: Mamy tutaj dwa długie zdania, więc przeniósł się już kawałek tekstu do nowej linii, no więc przeszło nam tutaj przed słowo całkiem. Żeby przejść do końca linii, naciskamy command w prawo, bo jest to prawa krawędź ekranu, więc naciskamy command strzałkę w prawo.
0: Znak zapytania.
1: Jak tutaj słyszymy, jesteśmy na końcu tekstu. Czyli w taki sposób poruszamy się po tekście, po krawędziach. Nie ma home'ów, end'ów, zawsze poruszamy się po prostu do górnej, do dolnej, do lewej, do prawej krawędzi. Command, góra, dół, lewo, prawo. Teraz jak jeszcze można się po dokumencie poruszać? Moglibyśmy chcieć poruszać się po słowach. Przejdźmy sobie do początku dokumentu. Command góra, command strzałka w górę.
0: To.
1: Jesteśmy na początku. Żeby poruszać się po słowach, poruszamy się używając klawiszy Option i strzałki lewo, prawo.
0: To jest test
1: Również czytane są słowa, które minęliśmy.
0: na potrzeby błędnie zapisane. Tyflo podcastą błędnie zapisane. Tyflo podcastą potrzeby na test jest to.
1: To było option strzałka w prawo, teraz było option strzałka w lewo.
0: To jest test na potrzeby błędnie zapisane. Tyflo podcastą.
1: Możemy również usunąć dane słowo za pomocą klawisza option backspace. Option backspace. Option delete, przepraszam, w miejscu oczywiście tam, gdzie backspace, ale klawisz oficjalnie nazywa się usuń lub delete. Option delete usuwa od naszego kursora w lewo aż do samego początku słowa. Nie usuwa spacji, czyli jeżeli nie chcemy tego słowa zamienić na inne, to powinniśmy nacisnąć jeszcze raz backspace, bo będziemy mieli dwie spacje. No to powiedzmy, usuniemy sobie słowo tyflo podcastu.
0: Tyflo podcastą.
1: Słyszymy niższym tonem, powiedział nam VoiceOver, co usunęliśmy i napiszemy sobie
0: EASEO naszego
1: naszego
0: PODCASTU.
1: podcastu.
0: Kropka, kropka.
1: Jak usłyszeliśmy, po przejściu do końca słowa, kursor umieścił nas przed kropką, więc możemy sobie śmiało słowa usunąć. Kropka została. Nie musimy się martwić o to, że jeżeli usuwamy na przykład słowo z końca zdania, to nam się gdzieś tam interpunkcja rozwali. Nie, nie, nie, interpunkcja zostaje. Jako taka gdzieś tam rada też FN i delete usuwa w prawo, usuwa w przód. Więc w taki sposób też możemy działać, jeżeli chcemy usuwać na przykład znak po znaku w przód z jakiegoś powodu. Nie to, co właśnie wpisaliśmy, no tylko to, co jest po prawej stronie naszego kursora. No i teraz, to są najważniejsze kwestie, jeżeli chodzi o nawigację po dokumencie. Kolejna kwestia to jest zaznaczanie.
0: To jest test na potrzeby naszego podcastu.
1: Powiedzmy, że chcę zaznaczyć sobie frazę naszego podcastu i jednak zmienić ją z powrotem na tyflo podcastu. No to tak, przechodzę sobie do początku dokumentu, jadę sobie option strzałka w prawo,
0: To jest test na pod naszego, naszego.
1: ustawiam się przed słowem naszego i chcę zaznaczać. Zaznaczać można na kilka sposobów. Shift strzałka w prawo zaznacza, lub oczywiście strzałka w lewo, zwiększa, zmniejsza nam zaznaczenie po literze.
0: N, A, S, Z. Zaznaczone. E, G, O, spacja. Zaznaczone.
1: Tak możemy sobie zaznaczać.
0: Spac. O, G, E, Z, S, A, N. Nie, spacja, spacja. Nie zaznaczone.
1: I w taki sposób z shift strzałką w lewo możemy sobie to zaznaczenie cofać. Shift option strzałka prawo-lewo zaznacza po słowie.
0: Naszego podcastą. Podcastą. Naszego.
1: Oczywiście
0: Niezaznaczone.
1: znowu w
0: Up.
1: lewo możemy to zaznaczenie sobie zmniejszać. Shift, Command i strzałki zaznaczają do krawędzi. Czyli jeżeli chcemy zaznaczyć do końca linii, Shift, Command, strzałka w prawo.
0: Naszego podcastą. Zaznaczone.
1: Chcemy zaznaczyć do końca tekstu. Shift, Command, strzałka w dół.
0: Napiszę sobie jakieś długie zdanie. Testujemy pisanie na komputerach firmy Apple. Uważam, że działa to całkiem dobrze, a wy?
1: I
0: Zaznaczone.
1: tak dalej. Żeby usunąć zaznaczenie całkowicie, możemy oczywiście nacisnąć klawisz
0: Naszego
1: strzałki.
0: podcastą.
1: I w ten sposób kursor nam gdzieś
0: Niezaznaczone. Kursor.
1: przejdzie, całe zaznaczenie nam to odznaczy się. Żeby zaznaczenie usunąć, naciskamy oczywiście delete. Żeby zaznaczenie skopiować, naciskamy Command C. Żeby to, co skopiowaliśmy, gdzieś wkleić, naciskamy Command V. Żeby to, co zaznaczyliśmy, wyciąć, naciskamy Command X. Tam, gdzie w Finderze nie było czegoś takiego jak wytnij, tylko było kopiuj i usuń, tak w tekście, w edycji tekstu mamy normalnie skrót wytnij, Command X, który no, usuwa nam to zaznaczenie, umieszcza je w schowku, możemy się ustawić gdziekolwiek tylko chcemy, nacisnąć Command V i to, co było wcześniej zaznaczone, to skopiowaliśmy, zostanie wklejone, trafi do tego miejsca, w którym nacisnęliśmy Command V. To są takie najważniejsze skróty, które oferuje nam sam system. I o tych skrótach sporo osób wie. O czym sporo osób nie wie, to są skróty, które oferuje nam VoiceOver, bo VoiceOver nam kilka tych skrótów oferuje. Jeżeli chodzi o pracę z edycją, jeżeli chodzi o pracę z edycją tekstu. Żeby skorzystać ze skrótów VoiceOvera, należy wejść w interakcję z polem tekstowym, co niniejszym uczynię naciskając Ctrl Option Shift strzałka w dół.
0: Na edycję tekstu. To jest test na
1: I
0: pod...
1: przejdę sobie komand strzałka w górę do samego początku tekstu.
0: Początek tek...
1: I teraz za pomocą klawisza Wo Command Page Down, Page Up, czyli Control Option FN Command, strzałka w górę, strzałka w dół, możemy się poruszać.
0: Napiszę sobie jakieś długie zdanie. Testujemy pisanie na komputerach firmy Apple. Uważam, że działa to całkiem dobrze, a wy?
1: Zdanie po zdaniu.
0: Koniec. Testujemy pisanie na... Napiszę sobie jakieś długie zdanie. Testujemy. Napiszę sobie jak...
1: Tak, możemy po prostu zdanie po zdaniu się poruszać. Za to Control Option Shift Page Down, Page Up, czyli Control Option FN Shift góra dół, możemy się poruszać.
0: To jest test na potrzeby naszego podcastu. Napiszę sobie jakieś długie zdanie. Testujemy pisanie na komputerach firmy Apple. Uważam, że działa to całkiem dobrze, a wy?
1: Po akapitach, czyli Control Option Command góra dół, poruszamy się po zdaniach. Control Option Shift góra dół, poruszamy się. Control Option Shift FN, przepraszam. I Control Option Command FN, poruszamy się po akapitach. Przejdę sobie na jakieś zdanie.
0: Testujemy
1: Gdzieś
0: pisanie na... Napiszę
1: w
0: sobie,
1: środku.
0: testujemy, uważam, że testujemy pisanie na komputerach firmy Apple.
1: Tutaj, na to zdanie na przykład. I pokażę skróty do odczytywania, których też nam VoiceOver kilka zapewnia. A więc tak, od największych Control Option P, Wo, P czyta nam paragraf, czyli akapit.
0: Napiszę sobie jakieś długie zdanie. Testujemy pisanie na komputerach firmy Apple. Uważam, że działa to całkiem dobrze, a wy?
1: Odczytuje nam bieżący akapit. Control Option L odczytuje nam linię, w której się znajdujemy.
0: Napiszę sobie jakieś długie zdanie. Testujemy pisanie na komputerach firmy Apple. Uważam, że działa to.
1: No, że działa to i cała reszta zdania została przeniesiona linię wyżej, bo się skończyło miejsce na ekranie. WS przeczyta nam zdanie, na którym jesteśmy, na którym umieszczony jest nasz kursor.
0: Testujemy pisanie na komputerach firmy Apple.
1: Tylko jedno zdanie. W, jak Word, przeczyta nam słowo, na którym umieszczony jest nasz kursor voiceover.
0: Testujemy.
1: W, naciśnięty drugi raz, przeliteruje nam to słowo.
0: T, E, S, T, U, J, E, M, Y.
1: Słyszymy, że tutaj również wielkie litery są oznajmiane wyższym tonem. Analogicznie, poruszając się strzałkami lewo-prawo, wielkie litery również będą oznajmiane wyższym tonem. Naciskając ten skrót jeszcze raz, słowo zostanie przeliterowane nam fonetycznie.
0: Tango, echo, Sierra, tango, uniform, Juliet, echo, Mikke, Janke.
1: Tutaj w przeciwieństwie do iPhone'a, jak słyszymy, nie ma polskich nazw na litery, używane są angielskie nazwy, więc dla nas Polaków nie jest to zbyt przydatna opcja, ale ona jest, ona istnieje, warto wiedzieć, że ta opcja jest. No i na koniec Control Option C w OC odczytuje nam znak. No, akurat jesteśmy ustawieni gdzieś tam przy T. Pokażę teraz, jak sobie możemy tekst formatować. Zaznaczmy sobie jakieś słowo.
0: To poczo to je test, test.
1: Powiedzmy, że słowo test. Option Shift, oczywiście strzałka w prawo.
0: Test zaznaczone.
1: Chcemy coś z tym słowem test zrobić. Żeby zobaczyć, co dokładnie możemy z nim zrobić, możemy oczywiście przejść do tych kontrolek, do tych elementów, które ja pokazywałem wcześniej, ale możemy również przejść do paska menu
0: Pasek menu, apel, tekst, trik, edycja, format,
1: i
0: obiekt, którym
1: strzałką w prawo dojść sobie do menu format i zobaczyć, co mamy w środku.
0: format, menu 9 rzeczy, czcionka, podmenu, tekst, podmenu, tekst,
1: Zobaczymy,
0: podmenu
1: co tu
0: 9
1: mamy
0: rzeczy z
1: sobie.
0: wyśrodku i komend, linia pionowa, obiekt, w którym
1: Linia pionowa to jest kreska pionowa pod deletem nad enterem, przynajmniej na układzie Stany Zjednoczone ten klawisz się znajduje.
0: wyjustuj. Wyrównaj do prawej komend, prawa klamra. Kierunek pisania, podmenu. Obiekt, w
1: To
0: którym.
1: dla języków typu hebrajski, gdzie piszemy od prawej do lewej, sobie możemy ustawić.
0: Znak oznaczenia, pokazuj linijkę komend. R, kopiuj linijkę komend, wklej linijkę, odstępy wielokropek. Znak oznaczenia, wyrównaj do lewej komend, lewa klamra.
1: O właśnie,
0: Obiekt,
1: możemy
0: w
1: sobie
0: którym się.
1: tutaj zaznaczyć, czy wyrównać do lewej, czy wyrównać do prawej, czyli po prostu tekst będzie się znajdował po prawej stronie zawsze dokumentu. Jeżeli na przykład chcemy coś umieścić w prawym górnym rogu strony, no to piszemy to, musi to się znajdować oczywiście w pierwszej linii i zaznaczamy wyrównaj do prawej, trafi to do prawego górnego rogu. Wyśrodkuj, wiadomo, będzie to się znajdować poziomo patrząc. Na środku odstępy od strony lewej i od strony prawej będą mniej więcej takie same. Wyjustuj, czyli cały tekst będzie tak układany, aby zajmował całe linie. To w przypadku jakichś dłuższych partii tekstu, zwłaszcza jakichś dłuższych książek, dłuższych artykułów, widzący sobie chwalą, jeżeli tekst jest wyjustowany, nie jest od lewej strony, bo wtedy on nie zawsze dochodzi do końca, nie zawsze dochodzi do prawej, a wyjustowany on się tak ładnie ułoży, że się go widzącym wygodnie czyta.
0: Wyśrodkuj komend, linia pionowa. Format.
1: Ale to jest menu tekst.
0: Zamień na tekst zwykły komand shift T.
1: Zamień na tekst
0: Obiekt.
1: zwykły, o co tu chodzi? Domyślnie tekst edit zapisuje do formatu RTF, tak jak Windowsowski WordPad. Jeżeli chcemy, żeby zapisywał nam do formatu TXT, możemy to zmienić w preferencjach programu TextEdit, do których wchodzimy skrótem klawiszowym Command przecinek, jak do preferencji każdego innego programu na Macu, ale możemy tutaj również skrótem Command Shift T ten jeden konkretny dokument przekształcić na tekst zwykły, pozbyć się całego formatowania i w ten sposób będziemy pracować na pliku TXT, będziemy mogli go zapisywać jako TXT.
0: Nie pozwalaj na edycję.
1: Możemy
0: Obiekt, w
1: sobie
0: którym się
1: zablokować
0: znajduje.
1: dokument, jeżeli mamy na przykład jakąś książkę, używamy gdzieś tam klawiatury, nie chcemy, żeby nam się przez przypadek ktoś gdzieś wpisało. W tym momencie będziemy sobie mogli dokument przeglądać, po nim skakać, gdzieś przechodzić, czytać, ale nie będziemy mogli edytować, wpisywać nic, usuwać, zmieniać, nic takiego nie będziemy mogli robić.
0: Uformuj strony Command Shift W. Obiekt, stosuj przenoszenie wyrazów.
1: Nie wiem, do czego jest właściwie opcja uformuj strony. No, przenoszenie wyrazów, czyli pozwól połowę wyrazu mieć w jednej linii, połowę w drugiej.
0: Zmień układ strony na pionowy.
1: To
0: Obiekt.
1: są opcje wizualne, graficzne.
0: Lista wielokropek.
1: Można tu sobie
0: Obiekt,
1: listę
0: w którym się
1: wstawić.
0: znajduje tabela wielokropek.
1: Tabele to też tylko oczywiście dotyczy RTF-ów.
0: Czcionka, podmenu.
1: No i
0: Obiekt, w
1: wracamy
0: którym.
1: z powrotem, można sobie zmienić czcionkę. Wejdę w to podmenu, bo tutaj też jest chyba
0: Czcionka,
1: kilka
0: podmenu,
1: ciekawych
0: 15 rzeczy,
1: opcji.
0: pogrubienie komend, kursywa,
1: O
0: pogrubienie
1: właśnie, o
0: komend,
1: to mi chodziło.
0: pogrubienie komend, B. Obiekt, w
1: Pogrubienie
0: którym się znajduje.
1: i tutaj do przynajmniej dużej ilości z tych opcji mamy skróty. O tym też zawsze warto pamiętać w Macu. Jeżeli gdziekolwiek wejdziemy sobie do menu i opcja ma skrót, to w tym menu ten skrót powinien być podany. Więc jeżeli chcemy się dowiedzieć, jakie skróty są w danej aplikacji, to warto poszukać tej opcji, gdzie ta opcja znajduje się w menu, bo wtedy ten skrót będzie tam podany. Na przykład, jeżeli opcja jest dostępna zarówno na pasku narzędzi, jak i w menu, to bardzo często jest tak, że na pasku narzędzi ten skrót nie jest podany. Tak samo jak tutaj było gdzieś tam pole wyboru pogrubienie, nie miało podanego skrótu, a w menu ten skrót podany będzie. Więc zawsze, jeżeli szukamy skrótów, to warto zajrzeć do menu. Warto oczywiście również zaglądać do menu pomoc, bo Mac ma bardzo dobrze zrobioną, bardzo rozbudowaną dokumentację, dużo programów w menu pomoc taką dokumentację ma. Na stronie Apple również znajdziemy bardzo rozbudowany przewodnik, zarówno po samym voiceoverze, polecam sobie go poczytać. Bo ja tutaj wszystkiego nie omówię, a są rzeczy, które w tym przewodniku gdzieś tam będą zawarte. Po całym Macu mamy też ogromny przewodnik. Wszystkie preferencje systemowe, wszystkie możliwe ustawienia, wszystkie możliwe aplikacje, wszystko jest opisane. Cały pakiet biurowy, iWork, czyli Pages, czyli Keynote i Numbers, edytor tekstowy, program do prezentacji, program do arkuszy kalkulacyjnych. Wszystkie te trzy programy mają bardzo ładną dokumentację, do której sobie polecam zajrzeć, bo to jest wszystko tam bardzo ładnie opisane. Ale wracając do menu,
0: Kursywa komend i obiekt,
1: kursywa,
0: podkreślenie komend, u, obiekt,
1: podkreślenie, to wszystko ma skróty.
0: kontur, stylem wielokropek,
1: No tutaj już
0: obiekt,
1: te mniej używane opcje tych skrótów nie mają.
0: większe komend, plus, mniejsze komend.
1: Można sobie zwiększyć, zmniejszyć ciągę, powiększyć, pomniejszyć. To jeżeli ktoś słabo widzi, to może mu się przydać.
0: Kerning, podmenu, ligatury, podmenu, linia bazowa, podmenu.
1: No to już są zaawansowane opcje, już przy jakiejś lepszej, zaawansowanej korekcie tekstu się takich rzeczy używa. Nam się to raczej nie przyda.
0: Kształt znaków, podmenu, pokaż kolory, command, kopiuj styl, command, wklej styl, command, option, V, pokaż czcionki, command, T, pogrubienie, command, B.
1: No i wróciliśmy do początku menu. W każdym razie te najważniejsze opcje, pogrubienie, podkreślenie, kursywa, wyrównanie do lewej, do prawej, do środka, justowanie, to wszystko ma skróty, to wszystko jest tutaj w menu format, to sobie można do tego wszystkiego dojść i się tych skrótów nauczyć.
0: Zamykanie menu, edyt list,
1: Ale mamy,
0: to,
1: zaznaczymy,
0: zaznaczone. To, test, test, je, to, jest, test, test,
1: zaznaczymy sobie słowo test
0: test,
1: i
0: zaznaczone.
1: chcemy to słowo na przykład pogrubić. No to Command B, jak bold, czyli pogrubienie.
0: Pogrubienie, zaznaczone.
1: Powiedział
0: Pogrubione.
1: nam voiceover, pogrubienie zaznaczone, pogrubione.
0: Test, początek, to jest test na potrzeby naszego podcastu.
1: No i właśnie. Czytamy sobie tekst i nasz voiceover nie poinformował, że to słowo jest pogrubione. Domyślnie VoiceOver nie czyta, czy tekst jest pogrubiony, czy nie, bo byłoby to bardzo irytujące, gdybyśmy czytali sobie książkę i na każde słowo, które jest pogrubione, a w książkach wbrew pozorom takich słów to jest dość sporo. VoiceOver by nam oznajmiał pogrubienie, koniec pogrubienia, bardzo by się to źle czytało. No ale czasami, jeżeli robimy jakąś zaawansowaną korektę, edytujemy jakieś dokumenty, to my chcemy wiedzieć o takich rzeczach. No i co wtedy? Chcemy wiedzieć, że nam VoiceOver nie czyta. Mamy jedną bardzo przydatną rzecz, która się nazywa pokrętło szczegółowości. Pokrętło szczegółowości pozwala nam zmieniać takie szybkie, często zmieniane, podręczne, przydatne ustawienia w prosty, szybki sposób, bez konieczności uruchamiania narzędzia VoiceOver i przedzierania się przez jego dość dużą konfigurację. Żeby uruchomić sobie pokrętło szczegółowości, naciskamy Control Option V, VV, jak verbosity, czyli szczegółowość.
0: Dostosuj echo pisania, znaki i słowa.
1: I tutaj strzałkami w prawo i w lewo poruszamy się po dostępnych ustawieniach. Strzałkami w górę i w dół zmieniamy ustawienie, które sobie wybraliśmy. Echo pisania, czyli co ma być oznajmiane podczas wpisywania znaków, podczas pisania na klawiaturze, to jest pierwsza opcja, którą tu mamy. I mamy tutaj strzałką w górę i w dół.
0: Słowa. Nic. Znaki i słowa. Słowa. Znaki. Znaki. Słowa. Znaki i nic.
1: Pierwsza opcja. Nic nie będzie mówione, jak będziemy pisać.
0: Znaki i słowa.
1: Znaki i słowa, czyli po naciśnięciu spacji będzie odczytane całe słowo.
0: Słowa.
1: tylko słowa,
0: znaki,
1: tylko znaki,
0: znaki,
1: no i tu koniec.
0: Słowa.
1: Ja sobie ustawię na przykład na słowa, bo tak powiedzmy bym chciał.
0: Atrybuty tekstu, nic nie rób.
1: Właśnie, atrybuty tekstu, strzałką w prawo przeszedłem na drugą opcję. Czyli właśnie, pogrubienie, podkreślenie, kursywa, zmiana czcionki, co VoiceOver ma robić, jak to zauważy. Domyślnie ustawione, nic nie rób.
0: Odtwórz dźwięk.
1: Strzałka w górę, odtwórz dźwięk. Czyli na każdą zmianę atrybutów usłyszymy ton.
0: Powiedz. Powiedz.
1: Powiedz, no czyli powie, co to jest. My
0: odtwórz
1: sobie
0: dźwięk.
1: Na razie ustawimy na odtwórz dźwięk.
0: Liczby, słowa.
1: Jak ma czytać liczby, czy ma czytać całe liczby jako słowa.
0: Słowa, cyfry. Cyfry.
1: Czy ma czytać cyfra po cyfrze, czyli
0: słowa.
1: Czy 123 to ma być 123, czy to ma być 1, 2, 3.
0: Wielkie litery, zmień wysokość tonu.
1: No właśnie, co ma robić napotykając wielkie litery? Zmienić wysokość.
0: Zmień, odtwórz dźwięk.
1: Otworzyć dźwięk do przeczytanej litery.
0: Powiedz.
1: Albo powiedzieć, że dana litera jest wielka.
0: Nic nie rób.
1: Albo nic nie robić i oznajmiać wielkie i małe litery tak samo, bo nas to nie interesuje, czy litery są duże, czy nie.
0: Nic nie rób. Zmień wysokość
1: tonu. Ja sobie
0: tonu.
1: Zostawię na zmień wysokość tonu, bo taką opcję preferuję.
0: Gdy status się zmieni, odtwórz dźwięk.
1: To akurat nie jest kwestia związana z edycją tekstu. To się w kilku innych miejscach przydaje. Mogę pokazać
0: odtwórz
1: też, co tu
0: dźwięk,
1: jest.
0: Powiedz. Nic nie rób. Nic nie rób. Odtwórz poziom szczegółowości
1: no
0: mowy. Wysoka.
1: Poziom szczegółowości mowy, czyli ile VoiceOver ogólnie ma mówić. Czy ma mówić podpowiedzi, że właśnie znajdujesz się w menu i użyj strzałek w górę i w dół, aby poruszać się po menu i użyj klawisza Enter, aby aktywować opcje, czy nie? Jaka jest jego gadatliwość? I mamy tutaj trzy opcje. Wysoka.
0: Wysoka. Średnia. Niska.
1: Średnia i niska.
0: Niska. Wysoka.
1: Co jest dokładnie mówione na poszczególnych szczegółowościach? To my sobie też możemy ładnie ustawić w narzędziu VoiceOver. O tym w pewnym momencie powiem.
0: Znaki interpunkcyjne, niektóre.
1: No właśnie, jak ma czytać interpunkcje, czy ma czytać, gdzie są przecinki, gdzie są kropki. Mamy tutaj następujące opcje. Niektóre, czyli domyślnie zaznaczona, takie rzadko występujące, a jednak ważne znaki typu procent na przykład zostanie przeczytane, czyli no 50% to nie będzie 50, tylko 50%.
0: Brak.
1: Brak, czyli w ogóle żadne znaki nie będą czytane, plusy, minusy równa się procenty, nawet te przydatne, małpa, nic nie będzie.
0: Co da? Program, co
1: o,
0: brak.
1: To są moje własne schematy, które ja sobie dodałem, które mi się tutaj przeniosły, bo można sobie tworzyć własne schematy.
0: Wszystkie.
1: I mamy tutaj jeszcze opcję wszystkie. No, czyli każda kropka, każdy przecinek, każda nowa linia będzie czytana. Jeżeli ktoś zajmuje się kodem, zajmuje
0: niektóre.
1: Się programowaniem, zajmuje się jakimkolwiek HTML-em, Markdownem, to ja pozwalam stworzyć sobie własny schemat, bo schemat wszystko jest niewygodny i bardzo gadatliwy. Tworzymy sobie własny schemat na podstawie schematu niektóre i dodajemy sobie po prostu do niego wszystkie znaki, które chcielibyśmy, żeby nam czytał. O tym, jak to się robi, też powiem w pewnym momencie.
0: Echo pisania, słowa.
1: No dobrze, to jest koniec pokrętła szczegółowości, wróciliśmy do echa pisania. Ustawiliśmy sobie, że atrybuty będą czytane, będą oznajmiane tonem. Wyjdziemy i zobaczymy, czy nam się pogrubienie włączyło.
0: Przerwij początek tekst. To jest test na potrzeby naszego podcastu.
1: Jak słyszymy, przed i po słowie test usłyszeliśmy takie małe piknięcie, krótkie piknięcie, które oznajmia, że coś tam się zmieniło. No chcielibyśmy sprawdzić, co w OV.
0: Dostosuj atrybuty tekst. Powiedz. Przerwij korytarz.
1: Ustawiamy atrybuty tekstu na powiedz i teraz.
0: Początek tekstu. To jest pogrubiony test zwykły na potrzeby naszego podcastu.
1: Mówi nam, że słowo test jest pogrubione. Wrócimy sobie teraz do opcji.
0: Nic nie rób.
1: Nic nie rób.
0: Obiekt, w którym początek tekstu. To jest test na.
1: Bo już nam więcej nie będzie to potrzebne. Ale jeżeli potrzebujemy sobie sprawdzić atrybuty, to w taki sposób to robimy. Zamknijmy sobie więc tekst edit, zamknijmy sobie więc edytor tekstu. Mogę to zrobić na przykład command Q, zamykając cały edytor, nie jeden dokument, a cały edytor.
0: Na zachowaj dialog. Bez nazwy.
1: Trochę to
0: zawartość
1: potrwało,
0: zaznaczą.
1: Ale otwarło nam się okienko.
0: Czy chcesz
1: zachowaj.
0: Pozostawić ten nowy dokument bez nazwy? Możesz zachować zmiany lub natychmiast usunąć ten dokument. Tej czynności nie można cofnąć.
1: Zachowaj. No właśnie.
0: Jako.
1: czy chcemy ten dokument, który sobie napisaliśmy, zapisać na dysku, czy nie. Przejdziemy do początku okna, pokażę, co tu jest.
0: Ikona aplikacji, ikona, czy chcesz pozostawić ten, możesz zachować, zachowaj jako, bez nazwy, zawartość zaznaczona, zachowaj jako, edycję tekstu.
1: Tutaj sobie podajemy nazwę dokumentu.
0: Tagi. Pionowo element podziału.
1: Tagi, można sobie ustalić, można sobie te tagi dać, tak jak mówiłem w podcaście o Finderze, możemy sobie tagować pliki jakąś taką konkretną etykietką, to jest ważne, to jest tajne, to jest coś tam i potem wyświetlić sobie wszystkie dokumenty, które są otagowane jako ważne.
0: Tak, pionowo element podziału, zwinięte po lewej.
1: To jest bodajże pasek boczny, którego my tu nie widzimy, bo element podziału jest zwinięty. Jakbyśmy weszli sobie w niego, przesunęli go troszkę w prawo, to byśmy ten pasek zobaczyli. Chociaż nie jestem do końca pewien, co on tutaj nam ukrywa i co tutaj jest dokładnie zwinięte.
0: Gdzie?
1: O, gdzie? Tutaj możemy sobie wybrać folder.
0: Dokumenty. Gdzie?
1: Mamy tutaj przycisk, klikniemy go, to pojawi nam się menu różnych takich najpopularniejszych folderów, w których byśmy mogli zapisywać.
0: Pokaż więcej opcji, zwinięte w trójkącie.
1: Mamy opcję, mamy tutaj kontrolkę, pokaż więcej opcji, możemy tutaj rozwinąć i pokaże nam się dokładny taki wybór, gdzie sobie możemy każdy folder, jaki tylko byśmy chcieli wskazać.
0: Format pliku.
1: Format obiekt, pliku.
0: Dokument tekstowy, RTF. Format pliku, przycisk.
1: Tutaj sobie możemy również wybrać, czy chcemy TXT, czy chcemy RTF, czy chcemy może HTML na przykład. Tutaj, jeżeli byśmy to kliknęli, otworzy nam się takie menu.
0: Usuń przycisk.
1: Obiekt. Mamy przycisk usuń, czyli no zamknij, nie zachowuj dokumentu.
0: Anuluj przycisk.
1: Anuluj, czyli wcale ja nie chciałem zamykać tego edytora, wróć mi, otwórz mi jeszcze raz dokument.
0: Zachowaj przycisk.
1: No i zachowaj obiekt, ten, którym... że plik zapisz na dysku.
0: Zachowaj przycisk.
1: Porada, jeżeli mamy takie okienko zapisz plik, zawsze skrót command delete, który wszędzie służył do usunięcia pliku, w tym okienku również sprawi, że plik zostanie usunięty, nie zostanie zachowany. W taki sposób możemy się tego okienka szybciej pozbyć. Ja powiedzmy, że nie potrzebuję tego pliku. Command delete.
0: Finder, aplikacja, okno, widok ikon.
1: I generalnie byłoby to na tyle, jeżeli chodzi o edycję tekstu, ale mam do pokazania jeszcze jedną przydatną rzecz i jeszcze jedną przydatną sztuczkę, która może się raz na jakiś czas okazać użyteczna. W jaki sposób zaznaczać długie fragmenty tekstu z voiceoverem i w jaki sposób w ogóle skakać, nawigować do konkretnych fragmentów w dokumencie. Mam tutaj przygotowany pan Tadeusz, bo akurat pobrałem sobie plik. Jest w domenie publicznej, więc mogę na tym pliku śmiało pracować. Mam go w pobranych. Jestem w Finderze, więc wchodzę do pobranych skrótem Command Option L, co mógłbym oczywiście również zrobić z menu, co mógłbym oczywiście również zrobić z paska bocznego. Zrobię to ze skrótu, bo tak będzie najszybciej.
0: Pobrane rzeczy. Widok list pan Tadeusz TXT.
1: Mamy tutaj dokument pan Tadeusz
0: 483
1: TXT. Command strzałka w dół, otwieramy go w TextEdicie.
0: Otwórz za tekst Teddy, początek, nowy wiersz. Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Nowy wiersz.
1: I sobie
0: obiekt,
1: czytamy.
0: Którym się... ISBN, nowy wiersz, nowy wiersz, nowy wiersz, nowy wiersz, nowy wiersz, księga pierwsza, nowy wiersz.
1: No i tak dalej. I powiedzmy, że chcemy sobie zaznaczyć całą zawartość księgi pierwszej, skopiować, umieścić ją w nowym dokumencie i zapisać sobie go w katalogu domowym pod nazwą księga pierwsza.txt. Pokażę, jak byśmy do czegoś takiego podeszli.
0: Nowy wiersz, nowy wiersz, gospodarstwo, nowy wiersz, powrót, grzeczności, wojsk, nowy wiersz, Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, nowy
1: o,
0: wiersz.
1: Tutaj się zaczyna, więc skorzystamy tutaj z długiego zaznaczania fragmentu tekstu. Jak to robimy? Wchodzimy w interakcję z polem tekstowym.
0: Na edycję tekst.
1: Ustawiamy się w miejscu, gdzie chcemy rozpocząć to zaznaczenie.
0: Wojskie, nowy wiersz, Litwo.
1: Czyli tutaj, przed słowem Litwo. I naciskamy Ctrl Option Enter, żeby zaznaczenie zacząć.
0: Zaznacz.
1: Powiedział nam voiceover zaznacz i usłyszeliśmy taki dźwięk, gdzie się zaczęło zaznaczenie. Teraz chcemy przejść do nagłówka, do tekstu, słowa, frazy, księga druga, ale oczywiście nie chcemy strzałką akapit po akapicie przewijać się przez całą księgę pierwszą, bo zajęłoby nam to sporo czasu. Co możemy zrobić? Możemy sobie nacisnąć WF, Control Option F.
0: Wpisz szukany tekst. Poprzednie wyszukiwanie. Gadru.
1: Tutaj sobie możemy wpisać jakiś tekst, który chcemy wyszukać. Od razu powiem, jest błąd w systemie macOS od już dość dawna. W tym konkretnym oknie WF wyszukiwania tekstu, które, żeby nie było, możemy użyć w wielu różnych aplikacjach, nawet na stronach internetowych, w aplikacji zwykłej, gdzie mamy jakiś ileś tych elementów, jakiś dokument, chcemy coś znaleźć, też możemy szukać WF. Błąd polega na tym, że w tym oknie nie da się wpisywać polskich znaków. Więc musimy znaleźć taki kawałek, taki fragment tekstu, który akurat żadnego polskiego znaku nie zawiera. Ja spróbuję mu wpisać ga spacja druga.
0: Ga.
1: Enter. O!
0: Nowy wiersz, Litwo, ojczyzną wojskiego.
1: Źle wpisał.
0: Nowy wiersz. Wpisz szuka. Ga. Ga druga.
1: O, teraz. Jakąś literówkę musiałem popełnić.
0: Księga druga. Nowy wiersz.
1: O, i przed słowem księga druga ustawiamy kursor. Od razu mówię tutaj, w tym momencie poruszamy się w ostrzałki. Jeżeli byśmy nacisnęli zwykłą strzałkę w tym trybie dłuższego zaznaczania, voiceoverowego zaznaczania, to moglibyśmy likwidować sobie zaznaczenie, więc używamy ostrzałek. Tak jak w Finderze, tak analogicznie robimy to w TextEditie, tylko w Finderze to było command enter, tutaj jest to po prostu enter. Kończymy zaznaczenie, ustawiając się tam, gdzie chcemy skończyć i również naciskamy enter, mówiąc voiceoverowi, dotąd chcę.
0: Litwo, ojczyzno moja, ty jest.
1: O właśnie, i nam zaczął czytać, co zaznaczyliśmy.
0: Zaznaczone.
1: Command C, sobie to, co zaznaczyliśmy, kopiujemy.
0: Kopiuj.
1: Zamykamy ten dokument, bo co chcieliśmy skopiować, to już skopiowaliśmy.
0: Za okno, wyszerzone okno.
1: Dokument zamykamy, command W. Command Q, zamknięcie całego edytora. Command W, zamknięcie jednego okna, pozostawienie edytora otwartego. W przeciwieństwie do Windowsa, edytor bez żadnego dokumentu, jak najbardziej otwarty być może. Jak naciśniemy tutaj strzałkę, taki dźwięk słyszymy, nie ma otwartego żadnego okna, ale edytor jest, chociażby po to, żebyśmy mogli sobie szybko, bez odpalania programu jeszcze raz, stworzyć tutaj nowy dokument. Moglibyśmy oczywiście zrobić command Q i odpalić program jeszcze raz, ale po co? Wystarczy command W, zamknąć dokument, command N, stworzyć sobie nowy.
0: Nowy. Teraz bez nazwy, ok, początek, koniec.
1: Tworzymy sobie nowy dokument i command V wklejamy.
0: Nowy wiersz.
1: Przechodzimy na początek dokumentu.
0: Spać, początek, ile cię trzeba, Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś.
1: Słyszymy, że wkleiło nam się, więc możemy dokument zapisać. Jeszcze zanim, jedną rzecz pokażę, wchodząc
0: na edycję,
1: w interakcję z polem edycyjnym,
0: Litwo, ojczyzno,
1: możemy również poruszać się po tekście,
0: Litwo, ojczyzno,
1: za pomocą pokrętła VoiceOver. Pokrętło VoiceOver możemy aktywować, możemy go używać na kilka sposobów. Wo, command, lewo, prawo, możemy się poruszać po kategoriach tego, co na tym pokrętle mamy.
0: Słowa, miejsca, okien, nieprawidłowa pisownia, linie, zdania, akapity, nawigacja, znaki, słowa.
1: W taki sposób możemy sobie właśnie wybierać, czy chcemy się poruszać po słowach, po liniach, po akapitach i wo command góra dół, jeżeli się na przykład ustawimy na
0: znak, nawigacja, akap, zda, linie, niepraw, miejsc, słowa.
1: Na słowa.
0: Litwo, ojczyzno, moja, ty, jesteś, jak, zdrowie.
1: Możemy wo command strzałka w górę, strzałka w dół, poruszać się po słowach. Włączając sobie szybką nawigację za pomocą strzałek lewo-prawo.
0: Szybka nawigacja włączona.
1: Również strzałka w górę plus strzałka w prawo, góra, strzałka w lewo, zmieniamy kategorię. Strzałka w górę plus albo strzałka w dół, poruszamy się po elementach.
0: Zdrowie.
1: Góra prawo.
0: Miejsca okien. Nieprawidłowa pis. Linie.
1: Góra lewo.
0: Nieprawidłowo. Miejsca okien. Słowa.
1: Dół.
0: Zdrowie. Ile cię trzeba cenić?
1: I w taki sposób możemy to robić.
0: Szybka nawigacja
1: Również
0: wyłączona.
1: oczywiście na gładziku, na myszce dotykowej, touchpadzie, jak go zwał, tak go zwał, wykonując jak na iPhone'ie gest przekręcenia palcami w prawo, w lewo
0: Miejsca okien. Słowa.
1: i gestami góra-dół, przesunięcie palcem.
0: Ten tylko się dowie.
1: Oczywiście, zanim to zadziała, jak pokazałem w jednym z poprzednich podcastów, musimy sobie gestem Control Option i przekręcenie w prawo włączyć obsługę VoiceOvera gładzikiem. Więc w taki sposób również po dokumencie możemy nawigować. Więc jeżeli na przykład nie pamiętamy skrótu, jak nawigować sobie po akapitach, możemy to zrobić za pomocą pokrętła. No ale skoro już dokument mamy, to dokument zapiszmy. Command S. Zapisujemy.
0: Zachowaj, na zachowaj, dragi. Obiekt.
1: Wejdę na przykład z poziomu tego okienka więcej opcji.
0: Dragi, gdzie? Dokument, pokaż, format, plik, pokaż więcej opcji. Zwinięte.
1: Zaznaczę sobie pokaż więcej
0: Rozwinięte.
1: opcji. Do katalogu domowego mogę sobie przejść skrótami klasycznymi Findera, Command Shift H, bo to okienko wygląda teraz jak Finder.
0: Zachowaj jak, bez nazwy. Zawartość zaznaczona. Zachowaj
1: Przejdę
0: jak.
1: sobie do pola bez nazwy. Wochołom do początku dokumentu, do początku okna, przepraszam, i w ostrzałka w prawo do pola edycji zawierającego nazwę pliku. I w polu napiszę na przykład księga
0: Księga.
1: pierwsza. Enter.
0: Pierwsza. Edycja tekstu. Kursor tekstowy na końcu wyrazu. Dowie. Zamykanie okna dialogowego.
1: I
0: Obiekt, w którym się.
1: wróciliśmy, mamy dokument zapisany. Jedną rzecz, którą jeszcze pokażę, tak już na sam koniec, poprawianie błędów. Poprawianie błędów w naszym tekście. Usunę sobie może całe, albo nie, zamknę dokument,
0: Zamknij.
1: otworzę sobie nowy dokument,
0: Nowy. Teraz w początek
1: coś
0: tekstu.
1: tam napiszę.
0: Luskowiclów.
1: Jakieś bzdury, głupoty, nie ma takiego słowa w języku polskim. I teraz, jak możemy
0: Ej. Spacja.
1: poprawiać
0: Koniec
1: błędy?
0: tekstu.
1: Po pierwsze, jeżeli
0: Spacja.
1: popełnimy jakąś prostą literówkę, w przeciwieństwie do innych systemów, Mac automatycznie będzie nam proste błędy korygował. Czyli jak naciśniemy klawisz obok, złe rzecz napiszemy, to jest spora szansa na to, że Mac nam automatycznie błąd poprawi. Cudzysłowy na przykład też będzie nam zamieniał na otwarty cudzysłów, zamknięty cudzysłów. Mac dość inteligentnie podchodzi do tego tekstu, a to się z tym wiąże. Absolutnie nie polecam używania programu TextEdit do jakiegokolwiek kodu, do jakiegokolwiek tekstu, który musi być rozumiany przez komputer, bo to nam się najczęściej rozjedzie i to się bardzo szybko rozjedzie. Jeżeli ktoś używa takich rzeczy i pisze takie rzeczy, jakieś HTML-e lub w ogóle już języki programowania, no to TextMate, taki edytor, to polecam mu zainstalować. No ale jeżeli używamy TextEdita lub większości innych pól edycji w Macu, nie wszystkich, ale dużej części w mailu, na przykład w programie Twitterific do obsługi Twittera, to na Mac będzie ładnie korygował błędy. W menu, w edycja możemy sobie też tę autokorektę wyłączyć. Ale za pomocą skrótu Command średnik możemy się poruszać po słowach, których Mac nie jest w stanie nam skorygować. Bo jak ja tu napisałem jakieś kompletne bzdury, którym nawet nie jest blisko do słowa w języku polskim, no to jakby nie było, niewiele ten mag jest tutaj w stanie zrobić.
0: Sprawdź dokument teraz. Spac F.
1: O. Nie znalazł akurat w tym momencie, chyba dlatego, że jest jedno słowo.
0: E, spa, koniec
1: Ale jak
0: tekstu.
1: napiszę mu
0: Spacja. SDLK
1: jakieś trzy słowa.
0: DSL. Błędnie zapisane.
1: O.
0: SDLK.
1: To już widzi. Command średnik przeniósł mnie do
0: Zaznaczone.
1: jakiegoś błędnie zapisanego słowa i mi nawet je zaznaczył. I teraz, jeżeli chcę sobie wyświetlić sugestie, czym to słowo może być, naciskam standardowo WSHIFT-M, aby otworzyć menu kontekstowe.
0: Menu? Nie udało się odgadnąć. Wyszarzone.
1: No i mówi mi
0: Obiekt,
1: Mac,
0: którym
1: nie
0: się.
1: udało się odgadnąć, bo słowo po prostu, które napisałem, było taką bzdurą, że no, trudno by było, żeby Mac cokolwiek próbował z tego zrobić.
0: Ignoruj pisownię.
1: ale mogę tutaj
0: Obiekt,
1: zrobić,
0: który...
1: żeby ignorował to słowo jako niebłędne,
0: Zapamiętaj pisownie. Obiekt,
1: zapamiętał.
0: definicja SDLKFJDSKLFJ.
1: No i tutaj mamy opcję typu podaj mi definicję, wyszukaj tego w Google
0: Zamykanie.
1: i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc w taki sposób
0: SDLKFJ.
1: komand średnik możemy sobie szukać słów z błędem, vo shift m możemy sobie przeglądać sugestie, jeżeli są, jeżeli sugestie klikniemy, to ona zostanie nam pięknie wklejona. Więc w taki sposób również w innych polach edycji, nie tylko w TextEdicie, w wielu tak naprawdę programach, wielu miejscach możemy sobie dokonywać korekty wpisanego tekstu. Co jest przydatne, Mac zresztą bardzo często nam jest w stanie język wykryć, że zwłaszcza jeżeli mamy na przykład układy klawiatury poinstalowane, ale chyba nie tylko. On na przykład u mnie bez problemu wykrywa, czy ja piszę po angielsku, co bardzo często robię, czy ja piszę po polsku i te sugestie mi adekwatnie do języka podaje. To nie jest Word na Windowsie, który teoretycznie ma wykrywać, a ma z tym bardzo duży problem. Z mojego doświadczenia wynika, że przynajmniej w tym duecie angielski-polski sprawdza się to całkiem fajnie. Jak już o językach mowa,
0: Lusko. Zaznaczenie
1: usuniemy sobie
0: usunięte.
1: tylko
0: Paleta znaków.
1: to, co jest w tym
0: Okno nauczania.
1: dokumencie.
0: Obiekt.
1: Jak
0: Paleta
1: już o
0: znaków
1: językach
0: malowania.
1: mowa, to mogę przy okazji pokazać, jak sobie możemy wpisywać znaki innych języków. Po pierwsze, oprzyn i literki, które nie są naszymi polskimi znakami, naszymi polskimi diakrytykami, różne rzeczy nam wprowadzają. Warto sobie potestować, co oprzyn i poszczególne cyfry, litery i oprzyn shift, cyfry, litery robi, bo tam wiele znaków, które na Windowsie jest bardzo trudno wprowadzić, euro, funty, znak zastrzeżony, znak towarowy, znak copyright, znak praw autorskich. To wszystko ma swoje odpowiednie skróty, oprzyn plus coś tam. I jesteśmy sobie to na Macu bez problemu w stanie napisać. Jednym chyba z ciekawszych skrótów, oprzyn U,
0: Diereza.
1: jesteśmy w stanie wpisać tak zwaną diereze, czyli umlaut, na przykład oprzyn U, potem
0: A
1: A,
0: diereza.
1: wpisze nam A umlaut. Czyli jeżeli chcemy coś pisać po niemiecku, to tutaj nie musimy
0: Przełącz kursor tekstowy na
1: układu niemieckiego
0: puste.
1: posiadać. Tylko wystarczy, że naciśniemy sobie na przykład option U, A wpisze nam się A umlaut. Również przytrzymując daną literę, przytrzymując na przykład A, VoiceOver zamiast wpisywać 20 razy A, wyświetli nam tutaj takie małe okienko, które trzymając A możemy obsługiwać strzałkami lewo-prawo.
0: O, a gravis, a acut, a circumflex, a diereza, a elikatura.
1: Możemy sobie znaleźć różne literki, różne diakrytyki, które mają w sobie A z różnych języków.
0: A diereza.
1: Chcemy na przykład wpisać A z umlautem, A z dierezą. Ustawiamy się strzałkami lewo-prawo na A diereza, puszczamy A.
0: A circumflex, a diereza, a elikatura, a tyl, a kółk, a ty, a
1: O,
0: elikatura, a diereza, a diereza.
1: enterem,
0: Kursor
1: enterem. Jeszcze
0: tekstowy.
1: enter musimy nacisnąć, ale jak go naciśniemy, to A zostanie wpisane. Więc jeżeli nie znamy skrótu, nie wiemy, jak dany znak wpisać, a akurat do czegoś tam potrzebujemy, to będziemy w stanie go w ten sposób wpisać. Podejrzewam, że jeśli na przykład nacisnę, przytrzymam sobie E.
0: E gravis, e acut, e circumflex, e diereza.
1: No właśnie, to byłbym w
0: Kursor
1: stanie na przykład
0: tekstowy na
1: sobie
0: początku
1: wpisać.
0: TextEdit.
1: To takie słynne E, które w angielskim się czasami wykorzystuje do niektórych słów typu cafe, typu resume, które na Windowsie bardzo ciężko jest wpisać i trzeba sobie w Google szukać, jak to zrobić i jakie tam cyferki na numerycznej wpisać. To tutaj to można bez
0: Początek tekst,
1: problemu takie
0: początek.
1: rzeczy wpisywać sobie, no właśnie w ten sposób, przytrzymując literkę. No i to chyba byłoby tyle na dziś. Pokazałem, myślę, wszystko, co trzeba wiedzieć o edycji tekstu na Macu, przynajmniej na początek. Nie zająłem się jakimś takim profesjonalnym składem dokumentu, stopkami, nagłówkami, przypisami, końcowymi, niekońcowymi, harvardzkimi, bo to Można oczywiście zrobić, to można zrobić za pomocą programu Pages, który dostajemy wraz z naszym Maciem za darmo. To już jest taki profesjonalny edytor tekstowy. Może kiedyś będzie o nim podcast, ja go sam mało używam, ale się może go nauczę, żeby ten tyflo podcast zrobić. Zobaczę. Myślę, że chociaż w jakimś podstawowym zakresie ten Pages kiedyś pokażę. No a na dziś to byłoby ode mnie tyle. Jeżeli mają oczywiście Państwo jakieś pytania, jakieś sugestie, o czym, jeżeli chodzi o maki, warto powiedzieć, co pominąłem, co byście chcieli, to oczywiście proszę pisać w komentarzach. Ja tymczasem z Państwem się żegnam, a o edycji tekstu w systemie macOS opowiadał dziś Mikołaj Hołysz.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dobry wieczór Państwu, Aleksandra Bohusz. Znowu dzisiaj o troszeczkę niestandardowej porze, ale chyba już tak zostanie, że poniedziałki już zostaną, ale ta godzina będzie pewnie raz 19, raz 20, bo to różnymi czynnikami jest uwarunkowane. Na początek mała aktualizacja, jeżeli chodzi o kontakt z nami. Dziś wyjątkowo kontakt z nami jest drogą tylko tekstową, czyli na YouTubie, na Facebooku i przez kontakt.tyflopodcast.net. Nie ma dziś telefonu, ponieważ telefon jest zajęty na połączenie z naszymi gośćmi. Tak wyszło ze względów technicznych dzisiaj. A goście dzisiaj troszeczkę zapowiadani w zeszłym tygodniu, no i się udało. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z panią Beatą Sawicką o nauczanie w klasach 1-3 w ośrodku dla niewidomych w Laskach, no i w ogóle o nauczanie w klasach 1-3. I zapowiadałam, że może się uda porozmawiać o nauczaniu dzieci niewidomych, które się kształcą w edukacji włączającej. No i się udało. Moimi gośćmi są dzisiaj Marta i Wojciech Szczepanik. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witamy.
3: Jest słyszalność, wspaniale. Tak, Marta i Wojtek są wspaniałymi rodzicami. Dwójki wspaniałych, niewidomych dzieci, to znaczy w ogóle trójki dzieci, ale dwójki dzieci, która jest niewidoma i która właśnie uczy się w edukacji włączającej. I będziemy sobie rozmawiać o tym, jak to się zaczęło, że wybraliście taką formę kształcenia dla waszych dzieci i jak to idzie, jakie są wyzwania, jakie są plusy. Ale może najpierw na początek chciałabym, żebyście powiedzieli, w jakim wieku są teraz wasze dzieci i no może tak, może to nie jest takie łatwe pytanie, ale jaka była wasza, no nie chcę powiedzieć, jaka była wasza reakcja, ale no jak wasze dzieci się urodziły i okazało się, że nie widzą, to znaczy najpierw syn, a potem córka, czy to było jakieś takie naprawdę trudne wyzwanie dla was, czy po prostu, bo ja wiem, że jesteście tacy ogólnie pozytywnie nastawieni do rzeczywistości. Jak to przyjęliście i jak w ogóle początkowo wyglądało, jeżeli chodzi o, nie wiem, taką edukację przedszkolną, czyli przedszkole i może jeszcze wcześniej, czy jakieś wczesne wspomaganie, jak to było?
4: Znaczy, no tak, to jest tak jak wspomniałaś, jesteśmy rodzicami trójki dzieci. Nasza najstarsza córka ma na imię Nina, ma w tej chwili 13 lat. Później jest, i Nina jest w pełni sprawnym dzieckiem. Później jest Iwo, który ma 12 lat i nie widzi od urodzenia. I później jest Sonia, która niebawem skończy 10 lat, no i również nie widzi od urodzenia. I co byś, Olu, chciała wiedzieć dokładnie, powiedz, odnośnie tych początków?
3: Czy były jakieś przesłanki wcześniej, że wasze dzieci będą niewidome, czy że będą miały jakąkolwiek niepełnosprawność, czy w ogóle to było takie totalne zaskoczenie dla was, totalne?
4: Ja w ogóle jestem mega freakiem zdrowotnym, w związku z czym w pierwszej ciąży i w każdej kolejnej po prostu mega o siebie dbałam i nic nie wskazywało na to, żeby kiedykolwiek miały być jakieś komplikacje i żeby na etapie gdzieś tam takiego obciążenia rodzinnego, na przykład genetycznego, miałoby wydarzyć się coś, co zwiastuje.

0: pierwsze nasze dziecko no, urodziła się w pełni zdrowa, no to tu jakby absolutnie, no, absolutnie nie zakładaliśmy, że przy drugim dziecku może wydarzyć się no, coś niespodziewanego.
1: Kiedy to się okazało? To znaczy, czy wy najpierw zauważyliście, bo ja pytam o to dlatego, że na przykład u mnie było tak, że moja mama się w ogóle zorientowała, że coś jest nie tak dopiero jak ja miałam pół roku, bo ona się zorientowała, że ja nie reaguję, prawda, na bodźce wzrokowe jakiekolwiek. Czy to było, czy się jakoś w miarę szybko zorientowaliście, czy to lekarze się najpierw zorientowali, czy...
2: Nie, nie. U nas było tak, że ta Marta bardzo szybko wychwyciła, ponieważ dzieci nie wodziły za palce. I jak nastało podejrzenie, że coś jest nie tak, udaliśmy się do specjalisty.
0: No to wiesz co, przez to, Ola, że między Niną a Iwo jest rok różnicy, no to tak miałam na świeżo takie etapy rozwoju małego dziecka w sumie. I gdzieś tam na etapie trzeciego, czwartego roku, trzeciego miesiąca życia, gdzie Iwo powinien już wodzić za zabawką, za grzechotką, on nie przesuwał tego wzroku. No to się tam zbiegło mniej więcej z jakimś szczepieniem, pamiętam, że i tak musieliśmy iść do lekarza na szczepienie, ja zasygnalizowałam i on wtedy powiedział, że faktycznie z tym wodzeniem coś jest nie w porządku i skierował nas do okulisty. No i oczywiście na nasz wspaniały Narodowy Fundusz Zdrowia oczekiwanie na okulistę dziecięcego, no to tam są lata świetlne. W związku z tym ja przy mojej niecierpliwej naturze znalazłam po prostu prywatny gabinet okulistyki dziecięcej. I właściwie chyba z tego, co pamiętam, w przeciągu 2 czy 3 dni już mieliśmy tą wizytę u okulisty dziecięcego.
1: Czy było tak, chciałam was zapytać, czy zareagowaliście, tak jak chyba większość rodziców reaguje, którzy się dowiadują, że dzieci mają jakąś dysfunkcję, czyli najpierw jest szukanie ratunku w postaci takiego medycznego, żeby coś z tym zrobić, tak, żeby to odwrócić, czy raczej już było szukanie takiej rehabilitacji, czyli jak już żyć z tym niewidzeniem, czy jednak były poszukiwania najpierw takie sposobów medycznych na poradzenie sobie, na zniwelowanie tego niewidzenia, albo przynajmniej nie wiem, zmniejszenie go z niewidzenia na niedowidzenie. Czy nie było w ogóle takiego etapu u was?
0: Znaczy wiesz co, prawda jest taka, że dopóki pewne kwestie człowieka nie dotkną i tak jest w wielu aspektach, jeżeli nas coś nie dotyczy, to niekoniecznie mamy rozeznanie w tych tematach i tutaj też tak było. Że no wiadomo, że no absolutnie nikt nie zakładał, że dotknie nas niewidzenie dziecka, więc byliśmy zupełnie zieloni w tej kwestii. Zwłaszcza, że ta pierwsza wizyta okulistyczna, no ona nie była wizytą marzeń i nie wspominam jakby tej pani doktor z rozrzewnieniem i łagodnością serca. Znaczy było to takie no, przykre i jakby przykra była ta informacja i przekazanie nam tej informacji też pozostawiało wiele do życzenia właściwie po informacji zostaliśmy z tym zupełnie sami. Ja mam takie wspomnienie, Wojtek prowadził wtedy samochód, ja siedziałam z Iwo z tyłu i mam takie wspomnienie, jakbym wyszła ze swojego ciała i obserwowała jakby tą naszą podróż z samochodem jakby zupełnie od zewnątrz i pamiętam, że płakałam wtedy i to w sumie był taki jedyny moment, kiedy w związku z tą niepełnosprawnością mojego dziecka płakałam. Potem mi się już to nigdy nie zdarzyło, ale ja jestem też takim bardziej człowiekiem czynu, aniżeli umartwiania się i płakania nad tym, co jest. W związku z tym i też przyjmuję życie takim, jakim jest, bo wyznaję filozofię, że wszystko dzieje się po coś. I nawet jeżeli nie mamy jeszcze na ten moment odpowiedzi, dlaczego coś się wydarza w naszym życiu, no to przyjdzie taki moment, że po prostu się dowiemy i dużo łatwiej żyje mi się z takim podejściem. Więc tutaj jak mówisz, czy szukaliśmy i chcieliśmy odwrócić, no zwróciliśmy się do innego lekarza, żeby jakby potwierdzić tą diagnozę. I potem byliśmy też na badaniach genetycznych, ponieważ tu nie była jednoznaczna diagnoza, czy to dotyczy kwestii siatkówki, czy uszkodzenia nerwu wzrokowego. I żebyśmy mieli mniej więcej rozeznanie, jak to jest, ale na zasadzie po prostu takiej, żebyśmy wiedzieli, z jakiego tytułu nasze dziecko nie widzi, a nie żeby szukać jakiegoś cudownego ozdrowienia. No to udaliśmy się, zaproponowano nam po prostu badania genetyczne, tutaj w Poznaniu jest na szczęście na miejscu, nie musieliśmy jeździć nigdzie daleko. No i tam wyszło, że jednostka chorobowa, która dotyczy Iwo, no a później za parę lat, jak urodziła się Sonia, jej również to jest wrodzona ślepota Lebera. Inaczej dystrofia siatkówki o wczesnym początku. I na ten moment jest to schorzenie

0: No oczywiście genetyczne, nieuleczalne i na ten moment nieprognozujące odzyskania wzroku.
1: Tak, bo oczywiście, że jakieś pytanie uznacie, że jest zbyt, nie wiem, kłopotliwe, to można się nie odpowiadać, tak. Ale chciałam zapytać, czy decydując się na kolejne dziecko, czy no, na trzecie dziecko już no, właśnie po tym, jak się okazało, że Iwo jest niewidomy i jakie to jest schorzenie, czy mieliście w ogóle takie już potem obawy, czy w ogóle myśleliście o tym, czy nie? Czy to po prostu przyjęliście, że no tak jak będzie, tak będzie i tak no właśnie zgodnie z tą filozofią życiową, że wszystko jest po coś, tak, i że to, co zostanie dane, prawda, przez Boga, to, że to przyjmiecie. Czy w ogóle mieliście taką myśl, żeby się zastanawiać nad tym, czy nie?
2: Generalnie mieliśmy jakieś tam, powiedzmy, przemyślenie, natomiast to nie miało aż takiego dużego znaczenia, bo no, jakby dziecko przychodzi na świat i rodzic do tego, żeby dzieckiem się zajmować, prawda? Kochać i tak i, no i być po prostu rodzicem. Natomiast co nam los da, no to jest, no, po prostu to przyjmujemy. Natomiast no, nie mogę też powiedzieć tak, że, no, że no, człowiek o tym nie myślał. Gdzieś tam może też jakoś by planował i fajniej by było na przykład, żeby było powiedzmy inaczej, tak? Albo żeby było konkretnie, żeby był scenariusz na przykład z pierwszego dziecka. Natomiast to były takie chyba tylko przebłyski, jakieś, nie wiem, pod wpływem może nawet nie do końca wiem czego, bo
0: Znaczy, ja mam takie wspomnienie, że ja nie zastanawiałam się w sumie przez całe 9 miesięcy ciąży z Sonią, jakby nie rozpatrywałam w ogóle, czy będzie widziała, czy nie. Gdzieś jakoś było to obok mnie zupełnie. Natomiast mam takie wspomnienie, że Wojtka bardzo to mierziło i bardzo to tak w sobie nosił, czasem o tym mówił. I wiadomo, że potem w tej chwili czas zaciera pewne rzeczy i jakby mój ogląd sytuacji, jego zachowania pewnie jest inny niż on to czuje, jak to było wtedy. Natomiast pamiętam, że Wojtek bardzo obawiał się tego, że Sonia również nie będzie widziała. A ja miałam taką sytuację, że jak pomyślałam o tym, że jestem w trzeciej ciąży, to akurat byłam na drodze krzyżowej. I pamiętam, że uświadomiłam sobie, że kurczę, chyba nie przyjechała do mnie miesiączka. I mówię, kurczę, chyba jestem w ciąży. I wtedy pamiętam na tej drodze krzyżowej, jakoś tak zupełnie naturalnie zawierzyłam wszystko, co ma nas spotkać Panu Bogu. I wtedy tak sobie pomyślałam, że jeżeli jakby taki jest plan na nas, że ma widzieć, to będzie widziała, a jeżeli nie, no to nie i pewnie też po prostu sobie z tym wszystkim poradzimy. I nie ukrywam, że jakby z tą myślą z tej drogi krzyżowej dużo łatwiej mi się przez to teraz kolejnych 10 lat idzie.
1: O, no to rzeczywiście wspaniale. To jest właśnie to, że wszystko jest po coś, że tam jest w odpowiednim miejscu, tak? I w odpowiednim czasie. To może teraz wróćmy troszeczkę do jeszcze czasu przed narodzeniem Sonii, a kiedy już był Iwo na świecie. Co było potem, kiedy dowiedzieliście się, że nie widzi? Czy od razu szukaliście jakichś takich form pomocy, no typu tak zwanego tego wczesnego wspomagania, czy w ogóle, no bo właśnie, bo to jest, bo właśnie też pytam o to, dlatego że często się mówi właśnie, że takie osoby, które, no czy jako dorosłe tracą wzrok, czy osoby, które właśnie mają, których się okazuje, że dzieci są niewidome, że jakby trudno z dostępem do informacji takiej tej pierwszej, gdzie w ogóle szukać jakiegokolwiek wsparcia. I czy wy też mieliście takie wrażenie, że to jest w ogóle trudno się czegokolwiek dowiedzieć, czy jednak nie? Bo wiem, że wy jesteście też tacy no, mocno komputerowo-internetowi, także może to jest łatwiej dzięki temu, tak, ale
0: Znaczy, powiem ci, Olu, tak, że 13 lat temu to
1: no
0: jeszcze też
1: właśnie,
0: internet
1: było inaczej.
0: jakby nie był aż tak popularny. Pamiętam, że na temat tej jednostki chorobowej, właściwie genetycznej, nie chorobowej, czyli wrodzonej ślepoty Lebera w Wikipedii było jedno zdanie te 13 lat temu. I nic więcej nie można było znaleźć, więc to jakby też troszeczkę inny czas. Natomiast nie wiem, jak jest teraz, bo nie śledzę tego dokładnie. Natomiast na tamten moment, w momencie, kiedy rodzic dowiadywał się, że jego dziecko nie widzi, to powiedziałabym, że zostawał z tym sam i na jego barkach spoczywała jakby całe pozyskanie informacji i wytyczenie sobie drogi, co on będzie robił dalej. Pamiętam, że moja mama kiedyś współpracowała z taką panią psycholog, która marzyła o tym, żeby pracować z niewidomymi, i mojej mamie się to przypomniało, że ma namiar do tej babeczki, ponieważ ona udało jej się pozyskać pracę w takiej poradni dla osób niewidomych i słabowidzących, która funkcjonuje w Poznaniu. No i moja mama wtedy skontaktowała się z tą panią Danusią. No i pani Danusia po prostu zaprosiła nas do tej poradni dla niewidomych i słabowidzących, i tam uzyskałam jakby pierwszą informację, jakie są rokowania. Dowiedziałam się, że dziecko niewidome, jeżeli jest w normie intelektualnej, to może funkcjonować zupełnie właściwie na poziomie widzącego równolatka. Tyle, że wymaga to ogromu pracy, pewnej też dyscypliny i jakby otwierania przez rodziców świata dla tego dziecka. I to była taka moja pierwsza styczność w ogóle z informacją na temat niewidzenia i tego, w jaki sposób funkcjonować może dziecko niewidome. Natomiast na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dowiedziałam się dopiero, jak Iwo miał, myślę, że chyba trzy lata albo cztery. Kiedy się przeprowadziliśmy do Owińsk, tutaj wiadomo, funkcjonuje ośrodek dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Owińskach, i tam funkcjonuje przy tym ośrodku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, i wtedy właśnie Iwo tam do tego wczesnego wspomagania trafił. Natomiast faktycznie to, co powiedziałaś, że gdybym miała cofnąć się w tamte lata, no to zostaliśmy właściwie z tą kwestią i z jej ogarnianiem sami, jakby nie byliśmy w żaden sposób zaopiekowani, czy nikt nie wskazał nam adresu, pod który powinniśmy się udać, żeby coś się dowiedzieć.
1: No właśnie, bo to jest tak, to już kiedyś tutaj w tej audycji mojej też jakoś wybrzmiało, pamiętam, w jakimś kontekście, że tak naprawdę pierwszymi takimi osobami czy instytucjami to powinni być, którzy o czymkolwiek informują, to powinni być lekarze okuliści i szpitale okulistyczne, no bo tam właśnie są te pierwsze diagnozy, natomiast oni są jakby nie są kompletnie zainteresowani współpracą z takimi miejscami, które jakoś służą wsparciem właśnie osobom z dysfunkcją wzroku i ich rodzinom. I no bo tak naprawdę to właśnie taka informacja najprościej by było, gdyby wyszła od takiego lekarza, gdzie można się udać po jakąkolwiek pomoc, bo skoro jest diagnoza, no to fajnie by było, żeby była już informacja o tym, gdzie można uzyskać wsparcie, ale niestety tego nie ma. No tak, czyli tak naprawdę już o wczesnym wspomaganiu to się dowiedzieliście, jak już Sonia była na świecie. To teraz zapytam was o tą przeprowadzkę do Owińsk. Czy to było rzeczywiście tak typowo podyktowane właśnie tym, że tam jest ten ośrodek dla niewidomych i żeby tam było bliżej jakiegoś wsparcia, czy to było zupełnie, zupełnie niezwiązane albo częściowo tylko?
0: Nałożyły się na to dwie kwestie, ponieważ w momencie, jak dowiedzieliśmy się, że będziemy mieli trzecie dziecko, to zaczęliśmy myśleć o zwiększeniu lokalu mieszkalnego. No i po różnych dyskusjach doszliśmy do wniosku, że kupimy dom. Kupimy, a nie wybudujemy, ponieważ żadne z nas nie czuło się na siłach, żeby tej budowy dopilnować, zwłaszcza, że mieliśmy właśnie już Iwo, że mieliśmy już Ninę i Iwo, przy czym Iwo właśnie nie widział. Ja byłam w ciąży, w związku z tym podjęliśmy decyzję, że kupimy coś gotowego, być może do odnowienia. No i wtedy pamiętam, że mój tata też się zaangażował dosyć mocno w te poszukiwania i gdzieś tam przeglądając różne oferty natrafił na dom w Owińskach. I w momencie, jak natrafił na ten dom w Owińskach, to my tak pomyśleliśmy, że to pewnie jest jakiś dobry znak, wzięliśmy to za dobrą monetę, no bo w Owińskach jest ośrodek dla dzieci niewidomych, no jest szkoła, która kształci, że będziemy mieli blisko dzieci wtedy będzie musiał korzystać z internatu, będzie mógł chodzić zupełnie zwyczajnie do szkoły, czyli zupełnie założyliśmy na początku, że bo pójdzie do szkoły, do ośrodka. I taka była nasza też... ponieważ oczywiście przyjechaliśmy tu, ten dom nam się spodobał, no w związku z czym jakby i dom był okej, i w sumie lokalizacja była w porządku, więc jakby tak wydawało się nam, że to wszystko się skleja w fajną jedną całość.
1: O, czyli było połączenie jednego i drugiego.
0: Tak, Ale, bo zawsze musi być jakieś ale, dopiero jak zaczęliśmy funkcjonować gdzieś tam też we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, gdzie no, fajnie też Iwo zafunkcjonował, później Sonia, bo Sonia bardzo szybciutko, ona miała tam chyba 3 miesiące, no to jakby bardzo byliśmy zadowoleni z tej pomocy, którą wczesne wspomaganie oferowało. Tam też dosyć mocno otworzyło nam oczy na pewne sprawy. Natomiast też no, dało do myślenia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie jakby samego ośrodka i tego ewentualnie, jak miałoby to funkcjonować dalej, gdyby Iwo poszedł do szkoły.
1: Tak, bo poznaliście już ten ośrodek, powiedzmy, od podszewki. Czyli przeprowadziliście się do Owińsk kiedy? To było jeszcze przed narodzinami Soni, czy już jak ona była malutka?
0: Sonia urodziła się w listopadzie 2013, a my jakoś w okolicach marca 2014 przeprowadziliśmy się, bo wcześniej jakby dom już był kupiony, ale trwał tutaj remont, więc jakby zafunkcjonowaliśmy tutaj, jak Sonia miała 4 miesiące.
1: O, to zaraz będzie 10 lat, no tak, będzie ładny jubileusz. Super. I co było dalej, jeśli chodzi o edukację? Czy było jakieś przedszkole? Czy chodzi Sonia i Iwo chodzili do jakiegoś przedszkola? Czy było tylko wczesne wspomaganie, a później już był etap szkolny?
0: Dzieci chodziły do żłobka już.
1: No tak, ja zapomniałam, że żłobek jest przecież.
0: No, tutaj bardzo często jest tak, że jeżeli mama jest w domu, to dziecko omija ten etap żłobka. Natomiast nasze dzieci chodziły do żłobka i był to żłobek publiczny, poznański, gdzie były w sumie w swoich grupach były jedynymi dziećmi z niepełnosprawnością. Bo ja, tak można powiedzieć, że od początku stawialiśmy na taki rozwój społeczny dzieci, żeby one jednak funkcjonowały cały czas w grupie rówieśniczej. I jakoś mimo tego, że te panie nie miały żadnego przygotowania takiego typowego, jak to czasem się mówi, że nie wiem, wszędzie musi być tyflopedagog łącznie z nauką na basenie, to też musi mieć ukończoną tyflopedagogikę, to tutaj nie, to były panie opiekunki po edukacji wczesnoszkolnej, czy przedszkolnej, które zajmowały się dziećmi w żłobku i tutaj po prostu dzieci bardzo dobrze funkcjonowały. W ogóle takie mam poczucie, że też dużo szybciej nauczyły się samoobsługi, korzystania z nocnika na przykład, czyli to odpieluchowanie dosyć szybko i sprawnie zaszło, myślę, właśnie po części też dzięki żłobkowi. Żłobek ogólnodostępny i potem jak... Iwo i Sonia szli tym samym trybem. Jak skończyli żłobek, to zaczęli chodzić w Owińskach do przedszkola gminnego, zwykłego, masowego, publicznego, bez oddziałów integracyjnych.
1: Czy były jakieś trudności, opory? Bo właśnie tak jak mówisz, że ta kadra nie miała żadnego przygotowania, ale czy nie mieli oporu, żeby przyjąć dzieci niewidome? Czy nie było żadnego problemu z tym?
0: W żłobku nie było problemów, w przedszkolu nie przypominam sobie, wiadomo, że usłyszeliśmy taką informację, że nie mają doświadczenia i że nie mieli nigdy do czynienia, ale na etapie przedszkola absolutnie w żadnym momencie nie odczuliśmy takiego, nie wiem, może żeby nas odwodzić od tej decyzji albo żeby gdzieś tam nas wypychać, nie wiem, do jakiegoś integracyjnego. Nie, tutaj dyrekcja była bardzo przychylna, panie wychowawczynie na poszczególnych grupach też, bardzo takie z sercem oddane panie woźne, więc tutaj jakby całe przedszkole i mam wrażenie, że cała ta społeczność przedszkolna jakoś tak zaakceptowała po prostu najpierw Iwo, a potem Sonię. Oni w grupach też bardzo dobrze zafunkcjonowali, przy czym oczywiście był zatrudniony w przedszkolu tyflopedagog na godzinę.
1: Tak, ale mam taką refleksję w kontekście tego, co mówiłaś o tym żłobku, że często jest właśnie tak, jak mówisz, że wszędzie musi być tyflopedagog i tak dalej, a ja na przykład tak sobie myślę, że dawniej tego nie było, to znaczy nie było takich wymogów i też mnóstwo osób niewidomych się uczyło w edukacji włączającej. No ja na przykład też, co prawda dopiero w szkole średniej, tak, choć w przedszkolu chodziłam do przedszkola takiego, to znaczy to też było przedszkole ogólnodostępne, natomiast my byliśmy tam grupą całą dzieci niewidomych, czyli jako jedna grupa byliśmy, tam nas była od 5 do 7, tak, w różnych latach, przez 3 lata chodziłam do tego przedszkola. No i byliśmy jedną grupą dzieci niewidomych w tym przedszkolu takim ogólnodostępnym, czyli to, no powiedzmy, była jakaś taka namiastka integracji, no bo z tymi dziećmi gdzieś tam w szatni na korytarzu się spotykaliśmy, czy na jakichś tam wspólnych uroczystościach przedszkolnych ewentualnie. Natomiast potem do liceum chodziłam, do takiego zwykłego liceum i nie miałam żadnego nauczyciela wspomagającego. Po prostu no, sobie sama radziłam no, przy wsparciu trochę moich rodziców. Moi nauczyciele też nie mieli żadnego przygotowania tyflopedagogicznego. Była tylko nauczycielka fizyki, która przez rok mnie uczyła. Ona znała Braille'a, ale znała go tylko dlatego, że miała babcię niewidomą. I czasem sobie myślę, i przeszłam przez tą edukację całkiem dobrze. Miałam taki, dużo znałam takiej życzliwości od kadry i od kolegów, koleżanek z klasy. I wielu moich znajomych niewidomych, którzy się uczyli te kilkanaście, czy dwadzieścia parę lat temu w edukacji włączającej, też miałem takie doświadczenia. A często mam wrażenie, że jakby teraz, mimo to, że jest... No jest właśnie to, że musi być tyflopedagog i tak dalej, to że czasami jest gorzej, naprawdę. Nawet ostatnio usłyszałam opowieść dziewczyny, która poszła do edukacji włączającej i z powrotem wróciła do ośrodka, już na etapie szkoły średniej. I jak to ona sama powiedziała, że wróciła głównie ze względu na panią pedagog, która została zatrudniona w tej szkole, w tej edukacji włączającej, tam gdzie ona była, która pani była no jakby kompletnie niekompetentna i w ogóle nie spełniała swojej roli. I, no i jest to po prostu, chcę tylko powiedzieć, że to jest takie smutne, że wtedy, kiedy nie było takich różnych wymogów, to ludzie sobie jakoś lepiej radzili i czasami lepiej to funkcjonowało niż teraz, kiedy jest tak wszystko właśnie ustalone, sformalizowane, że ma być tyflopedagog, a czasami jakby to wychodzi dużo, dużo gorzej niż wtedy, kiedy tak jak powiedziałaś, że była kadra bez przygotowania, ale wszystko fajnie funkcjonowało.
0: Ja mam wrażenie, że w ogóle mamy takie czasy, że nie stawia się w tej chwili, że gdzieś tam kontakty międzyludzkie, wzajemna życzliwość, że to gdzieś odchodzi do lamusa, a priorytetem stają się wypełnione tabelki, harmonogramy, grafiki, podstawy jakby dyplomów, świadectw. Nieważne, czy ktoś jakby ma powołanie i się sprawdza w danym zawodzie, ważne, że ma dany papier na daną profesję i to jest jakby najistotniejsze. Natomiast tak z doświadczenia to wiemy, że najważniejsze jest to, jakich ludzi spotka się na swojej drodze i na ile oni okażą życzliwość i gdzieś tam zaangażują się w sprawę, która dotyczy akurat no, w naszym wypadku naszych dzieci, a nie do końca właśnie te przepisy, te papiery. Bo bardzo często właśnie osoby, które nie do końca gdzieś tam mają to merytoryczne, tak to nazwę, przygotowanie, okazują się dużo lepszymi tyflopedagogami, takimi z powołania po prostu, aniżeli ci, którzy faktycznie gdzieś tymi tyflopedagogami są.
1: No właśnie, no też mam takie doświadczenie, że dwie moje najlepsze wychowawczynie z internatów, które miałam z ośrodka, które nie miały przygotowania tyflopedagogicznego, ale były świetnymi wychowawczyniami, później zostały odsunięto od wychowawstwa, kiedy nastał czas, że trzeba już było mieć tyflo, no a one już były w wieku, że powiedziały, że już no, nie będą już na żadne studia, bo no, już po prostu nie mają na to siły i zdrowia, no i zostały niestety odsunięte od wychowawstwa. To były naprawdę świetne wychowawczynie z powołaniem, z sercem i także to, no, to jest takie właśnie przykre. I co zdecydowało teraz, bo już powolutku będziemy zmierzać do etapu szkolnego, co zdecydowało, no już troszeczkę powiedzieliście o tym, że mieliście już tam takie obserwacje tej szkoły w Owińskach, ale co zdecydowało ostatecznie, że podjęliście na decyzję, że będzie edukacja włączająca, a nie ośrodek, chociaż ośrodek macie, tak mówiąc kolokwialnie, pod nosem.
0: Znaczy powiem tak, że ja byłam pod dosyć dużym wpływem w pewnym momencie, znaczy pozytywnym wpływem, pani tyflopedagog, która pracowała z Iwo w przedszkolu, tu mogę myślę podać jej nazwisko, to jest pani Alina Talukder, która jest jednocześnie instruktorem orientacji przestrzennej. I ona przez wiele lat również pracowała z niewidomymi, była kiedyś również pracownikiem ośrodka. I ona tak na przestrzeni, powołując się na swoje doświadczenie, powiedziała mi kiedyś coś takiego, że jakiejś matematyki, polskiego, angielskiego dziecko na pewnym etapie zawsze się nauczy. I nie do końca ważne jest to, na którym etapie, czy to będzie już na etapie pierwszej klasy, trzeciej czy czwartej, natomiast kontakty społeczne, które nie zawiąże i nie nauczy się funkcjonować tak społecznie pierwszej klasie drugiej, to potem na etapie szóstej, siódmej już tego nie nadrobi. I powiem szczerze, że wtedy wzięłam to tak bardzo do serca i dlatego taką główną przesłanką, która nami kierowała, to było to, żeby dzieci, no Iwo, później Sonia, jak najlepiej zafunkcjonowały społecznie i nauczyły się nawiązywać relacje, nauczyły się, jak to jest być w koleżeństwie, w przyjaźni, jak to jest mieć dużą grupę znajomych, żeby wiedzieć, że dzieci bywają różne i że po prostu to niewidzenie jest jedną z cech, a niekoniecznie musi je wstawiać w ramy i wykluczać i zamykać tylko w jednej grupie, która w tym względzie akurat jest do siebie podobna. I to była taka główna przesłanka, że jakby ten rozwój społeczny był takim jakby priorytetem, bym powiedziała. I to, że raczej przebywanie w takiej grupie dzieci widzących bardziej przedstawia sytuację potem, jak funkcjonuje się w społeczeństwie, że jest jedna osoba niewidoma na, nie wiem, setki widzących. I to tak trochę też w klasie. Jest jeden niewidomy Iwo i 23 dzieci widzących. I to uważam bardziej przedstawia po prostu to, w jaki sposób kształtuje się społeczeństwo.
1: Tak, i to chyba rzeczywiście jest tak, że jakby im wcześniej się wyjdzie do tego społeczeństwa, tym lepiej. No ja co prawda dopiero wyszłam, byłem w szkole średniej, ale mam takie porównanie z moją przyjaciółką, która została w ośrodku do matury. I potem poszła na studia, no wiadomo już normalnie, no bo studiów, wiadomo już nie ma osobno dla niewidomych, czyli to co mówi, że już na studiach no to miało tam, nie wiem, no powiedzmy, nie wiem, koło tam kilkudziesięciu nawet osób na roku i ona jedna niewidoma. I ona potem mi powiedziała, że w sumie dobrze zrobiłam, że poszłam do liceum, że nie zostałam jednak w ośrodku, bo ona mówi, a jeszcze ona ma taki charakter, że jest dość raczej taka zamknięta, to znaczy na pewno jest bardziej introwertyczna niż ja, o tak powiem. I ona powiedziała, że po prostu jej było strasznie trudno już na tych studiach, właśnie wejść w te relacje takie społeczne. Mimo to, że nie było jej trudno ani naukowo, ani rehabilitacyjnie, bo jest świetnie zrehabilitowana, bardzo sprawna manualnie, ale trudno jej było właśnie tak społecznie.
0: I tu się potwierdza to, co powiedziała wtedy mi pani Alina, że jakby edukacyjnie na każdym etapie można zafunkcjonować dobrze, natomiast właśnie te społeczne relacje, że w pewnym momencie człowiek się zamyka, czasem nawet wręcz mam wrażenie, że się boi wyjść do ludzi po prostu w momencie, kiedy nie jest przyzwyczajony do tego od małego.
1: Właśnie, chociaż z tą edukacją to też, no jeżeli właśnie jest tak, że zadbają i rodzice i trafią na dobre wsparcie, to właśnie jest to ważne, bo czasami też niestety te braki edukacyjne, ja mam wrażenie, że też bywają trudne do nadrobienia, bo z kolei też znam takie przykłady, że dziecko niewidome było gdzieś w edukacji włączającej i nagle potem trafiało do gimnazjum jeszcze, jak były gimnazja, do ośrodka i się okazywało, że na przykład nie umie czytać, bo nie nauczyło się Braille'a, no bo po prostu nikt go nie nauczył, a zwykłym drukiem już nie było w stanie czytać, bo na tyle nie widziało. Albo, nie wiem, przychodziła dziewczyna do liceum, do ośrodka po szkole zwykłej i miała straszne braki takie rehabilitacyjne, że nie wiem, nie potrafiła się ubrać sama. No ale no, to już właśnie zależy i od wsparcia i rodziców i ewentualnie szkoły.
0: No, mam takie wrażenie właśnie i jakby poczucie, że też musi być cały czas współpraca między rodzicem a szkołą, bo pamiętam, że nieraz nauczyciele jakby w szkole mieli takie zapędy, żeby, nie wiem, na przykład Iwo jakąś część materiału zdawał tylko ustnie przykładowo. I ja zawsze pilnowałam, żeby to, jeżeli klasa pisze kartkówkę, to żeby on ją pisał w Braille'u. Jeżeli klasa pisze wypracowanie, to żeby on je pisał. Jeżeli jest test, to żeby on go pisał, a nie zdawał ustnie. I bardzo jakby na wszystkich tych spotkaniach dotyczących czy IPET-u, czy wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, którą też co jakiś czas trzeba przeprowadzić w szkole i rodzic może uczestniczyć w takim spotkaniu, to zawsze i za każdym razem podkreślałam, że ja bardzo proszę, żeby moje dziecko nie było traktowane ulgowo i żeby podchodziło do wszystkich zadań razem z resztą klasy. I myślę, że to jest jakby istotne, żeby rodzic po prostu przede wszystkim wymagał od dziecka i oczekiwał tego, żeby nauczyciele również wymagali, bo w momencie, kiedy mamy postawę rodzica, a z takimi też się spotykam, i to dotyczy nie tylko dzieci z niepełnosprawnościami, ale część rodziców sprawnych dzieci również ma takie oczekiwanie, żeby w pewnym sensie dziecko jego było potraktowane po macoszemu i najlepiej, żeby mało łatwo. No i wtedy to jakby nie jest dobre, bo to w pewnym momencie mieści się po prostu na tym dziecku. Mimo całej miłości, którą mam do moich dzieci, to wymagam od nich również i uważam, że inni również powinni na etapie szkoły od nich wymagać, a dzieci po prostu powinny się w pewnym sensie tym wymogom podporządkowywać.
1: Tak, to jest super podejście, bo nie takie, że właśnie rozpieszcza dziecko, ale to jest właśnie naprawdę dobre, że masz takie podejście, bo generalnie chyba jest tak, że rodzice, dzieci z niepełnosprawnością mają takie tendencje do, to nawet jest jakoś tam psychologicznie uwarunkowane, że takiego, na zasadzie takiego trochę wynagrodzenia temu dziecku, że ono powiedzmy ma gorzej, tak mówiąc, prawda, to ma albo nie ma, ale że no ma trudniej, to ja mu teraz wynagrodzę w sensie, że będę go, nie wiem, wyręczał, czy będę oczekiwał, że nie wiem, nauczyciele będą jakoś go lepiej, to znaczy ulgowo traktowali, tak? No a to tak nie działa niestety, bo...
0: No ale obie, Olu, wiemy, że to się potem mści, bo miałyśmy kontakt z różnymi kursami na samodzielność, prawda? I że bardzo różnie potem te osoby, które były całe życie wyręczane, to bardzo trudno jest im później zafunkcjonować.
1: Tak, tak, no niestety. Także nie, właśnie dobrze, że... Ale to tak zapytam cię przy okazji trochę dygresję, czy zawsze miałaś takie podejście, czy musiałaś się tego jakby nauczyć i wyrobić to w sobie, czy to takie naturalne jest u ciebie, że po prostu tak, a nie właśnie...
2: No to ja powiem, że zdecydowanie Marta miała od razu takie podejście, natomiast u mnie to troszeczkę przebiegało fazami, ponieważ taki, nie wiem, kaptur zakładałem, czy jak to powiedzieć, starałem się jakby chronić w ten sposób. Natomiast tutaj Marta ma bardzo silną osobowość i poprowadziła mi właściwie oraz miałem też możliwość zobaczenia funkcjonowania osób właśnie niewidomych w takim jakby starszym wieku, zobaczyć to na własne oczy właśnie powiedzmy jako wolontariusz i to też mi w jakimś stopniu otworzyło oczy i no i myślę, że mnie zmieniło, bo dzisiaj to wygląda całkiem inaczej. Ja po prostu uczestniczę w życiu tutaj z naszymi dziećmi. Jeżdżę na przykład, nie wiem, uprawiam z Iwo blind football, czyli piłkę nożną dla niewidomych. Jestem tam wolontariuszem, pomocnikiem trenera. Gramy też w tenisa stołowego dźwiękowego. Pozwalam, po prostu umożliwię mu to, co jest dostępne. I jak Iwo chce, czy Sonia, no to wszystko staramy się tak się organizować, żeby mogły z tego korzystać. Wiadomo, że tu jest jakby czas też potrzebny, natomiast mamy taką możliwość, że możemy się logistycznie tak dobrać, żeby te rzeczy się działy z korzyścią. No dla wszystkich mam nadzieję.
0: No to potwierdzę, tak jak Wojtek mówi, ja to miałam zawsze, bo ja w ogóle mam taką, ja jestem człowiekiem, który bardzo dużo wymaga od siebie, czasem za dużo, ale no jakby bardzo jest mi trudno to gdzieś tam wypośrodkować, co jest tym za dużo, ale faktycznie wymagam od siebie, w związku z czym od zawsze miałam podejście, że od dzieci też trzeba wymagać i wymaganie i uczenie pewnych norm na przykład, zachowań, pozwalanie na pewne rzeczy, a na inne nie, stawianie granic, to po prostu to jest okazywanie miłości, a nie pobłażanie. Wiem, że brzmię tu dosyć jak taki zły policjant i w sumie szczerze, że u nas w małżeństwie trochę tak jest, że to ja jestem bardziej tym złym policjantem, a Wojtek jest tym dobrym, ale myślę, że jakby ten podział ról wychodzi wszystkim na dobre w dalszej perspektywie.
1: Czyli u was jest taki układ sił, jak był u mnie, w sensie u moich rodziców, bo u mnie też mama tak bardziej dorastała ze mną i bardziej właśnie jakby pozwalała mi na samodzielność i gdzieś tam no bardziej wymagała, a tata to zawsze byłam jego małą córeczką i on najchętniej, nawet jak już byłam dorosła, to by mi ścielił łóżko, studził herbatę i w ogóle robił za mnie wszystko, także
0: to, że ja tak szybko przyszłam do działania, bo o to też pytałaś, czy musiałam się nauczyć pewnych rzeczy, czy miałam to od początku. Myślę, że tu jakby skumulowały się różne cechy mojej osobowości, czyli to właśnie, że jestem takim człowiekiem czynu, że dużo od siebie wymagam, że nie jestem lękową osobą, w zasadzie nie mam lęków jakichś takich, nic mnie nie przeraża, raczej mam takie podejście, że zawsze wszystko się uda i że skrzynka jest zawsze do połowy pełna i nigdy nie mam takiego myślenia, że się nie uda coś. I myślę, że to, że moje dzieciaki, nasze dzieciaki są takie odważne, też nielękliwe, nie mają w sobie takiego strachu w ogóle przed życiem i próbowaniem różnych rzeczy, to właśnie kiedyś ktoś mi powiedział, że to wynika z tego, że ja mam taką postawę nielękową, w związku z tym one nie mają szansy przejąć tego lęku, skoro go nie ma po prostu.
1: No to jest bardzo, bardzo fajne. Mają szczęście. To jak było ze szkołą? Czy mieliście wybór do jakiej szkoły wysłać wasze dzieci? To znaczy już nie mówię, no bo już dobra, zdecydowane, że edukacja włączająca nie ośrodek, ale czy mieliście wybór tej szkoły, czy po prostu to jest tak, że Wołowińska jest tylko jedna szkoła podstawowa i do tej szkoły właśnie wysłaliście wasze dzieci? Czy był jakiś wybór? Czy w ogóle na przykład myśleliście też o szkole takiej integracyjnej, czy nie? Czy w ogóle chodziło o to, żeby było jak najbliżej domu i...
2: Raczej generalnie wybór, to mogliśmy dziecko posłać do każdej szkoły, natomiast no tutaj co mi ukrywać, w Wołowińskach nasze dzieci jak poszły, to poszły też z rówieśnikami swoimi, które miały z przedszkola. Więc to też ma znaczenie, bo bardzo nam się zależy na tym, żeby one się w środowisku rozwijały.
0: Znaczy no tutaj faktycznie to, co Wojtek mówi, że część tych grup przedszkolnych, najpierw w przypadku Iwa, a potem w przypadku Soni, no to z automatu przechodziła do szkoły po prostu w Owińskach. No i wychodziliśmy z założenia, że łatwiej będzie dzieciom zafunkcjonować w szkole, gdzie mają już jakiś punkt odniesienia i kogoś znają, aniżeli pójdą do szkoły, gdzie będą zupełnie anonimowe od początku. Więc w sumie wybór był tylko między tym, czy pójdą, znaczy w przypadku Iwo, bo w przypadku Soni to właściwie już ośrodka nie rozpatrywaliśmy, ale na etapie tego, jak Iwo szedł do pierwszej klasy, no to wchodził w grę tylko ośrodek lub no, szkoła w Owińsku, która jest jedna tylko.
1: A, czyli...
0: Tak, no i głównym tym argumentem jednak było to środowisko rówieśnicze, które gdzieś tam częściowo przechodziło z przedszkola do szkoły.
1: I jak było ze szkołą, to znaczy jak było z przyjęciem ze strony szkoły? Bo ja wiem, że prawnie jest tak, że szkoła ma obowiązek, no bo każda szkoła rejonowa ma obowiązek tak przyjąć dziecko, które mieszka na jego terenie, ale czy były jakieś opory albo jakieś takie może ukryte opory, czy nie? Czy w ogóle bezproblemowo się to odbyło?
0: Znaczy no wprost oczywiście nikt nam nie powiedział, że to jest problem dla szkoły. Natomiast wydostaliśmy faktycznie po tym, no bo tu pytałaś, czy rozpatrywaliśmy inną szkołę. Wiedzieliśmy, że każda inna szkoła może nam odmówić, chociażby ze względu na to, że to nie jest rejon, natomiast Owińska nie mogły nam odmówić, szkoła podstawowa, ponieważ tu mieszkamy i to jest rejon dzieciaków. Natomiast pamiętam, że jak Iwo złożyliśmy papiery do szkoły, to dostaliśmy dwa listy. Gdzieś nawet te listy jeszcze mam od dyrekcji, które potem się dowiedziałam innymi kanałami, były gdzieś tam prawdopodobnie przez naciski gminy też podyktowane, żebyśmy się jeszcze może zastanowili, czy na pewno chcemy dać Iwo do szkoły masowej, skoro tak blisko, w zasadzie po drugiej stronie ulicy mamy ośrodek. Przyszły dwa takie pisma. One nie były nagabujące, były w takim tonie merytoryczno wspierającym, bym powiedziała, że oni chcą dla nas jak najlepiej i dlatego, żebyśmy się jeszcze zastanowili. Natomiast no, my mieliśmy już to, no, myślę, że ze 100 razy przegadane, więc po prostu ustosunkowaliśmy się do pisma, że może jednak podtrzymujemy naszą decyzja. Więc gdzieś tam myślę, że opór ze strony może nawet nie tyle szkoły, tylko gdzieś tam jakby tam zarządu w gminie, jakichś wyższych tam instancji. Jakoś to tak im chyba nie przystawało po prostu do schematu po prostu.
1: No tak, jeszcze ośrodek blisko, no to dlaczego akurat Tak, bo to takie ciekawe, nie? To znaczy z ich punktu widzenia ciekawe, że no ludzie gdzieś tam, powiedzmy, no z całej Polski, no przywożą dzieci do tego ośrodka, a wy tutaj macie ośrodek pod bokiem i...
0: Jeszcze, Olu, doszła do tego taka kwestia, że my robiliśmy oczywiście rozeznanie, jak będzie wyglądała na przykład klasa, ile będzie dzieci i jakie, gdyby Iwo poszedł do ośrodka. Natomiast na tamten moment, gdy on szedł do pierwszej klasy, okazało się, że w klasie byłoby 5 dzieci, natomiast tylko Iwo byłby dzieckiem niewidomym. Że byłyby tam dzieci słabowidzące, no bo schorzenie wzroku musi być, natomiast generalnie byłyby tam sprzężenia, raczej kwestie takie jakichś zaburzeń społecznych, niedostosowania społecznego i mi jakby... Mimo, że mam wrażenie, że mam dosyć szeroki horyzont, to nie do końca gdzieś tam zgrywało się, w jaki sposób taka lekcja miałaby się toczyć, skoro każdy z tych 5 dzieci będzie miało inne potrzeby edukacyjne. I to też, myślę, że w momencie, gdybym miała taką informację, że na 5 mamy 3 niewidomych, to może nawet byśmy gdzieś tam to rozpatrywali bardziej, że ten ośrodek, natomiast tutaj jakby nie za bardzo gdzieś tam mój umysł to ogarniał, w jaki sposób ta lekcja miałaby wyglądać.
1: No tak, to jest zrozumiałe. Teraz na przykład moi znajomi też mieli taką sytuację, że nie dali syna właśnie do przedszkola, do ośrodka, tylko gdzie indziej, bo się okazało, że w ośrodku akurat jest tak, że wszystkie dzieci, które właśnie byłyby w tej grupie rówieśniczej tego ich syna, to mają jeszcze jakieś sprzężenia inne i... No i głównie też niepełnosprawność intelektualną, kiedy on jest w normie intelektualnej, że po prostu no oni stwierdzili, że gdyby tam poszedł, no to troszkę by się mógł nawet, tak brzydko mówiąc, cofnąć w rozwoju trochę, no bo nie szedłby do przodu z tymi dziećmi, tylko no i dlatego też właśnie tak zdecydowali. Także tak, no to jest też zrozumiałe, że...
0: Ja mam jeszcze taką refleksję właściwie, że to trzeba tak bardzo wieloaspektowo rozpatrywać, jakby w zasadzie każdy przypadek zupełnie indywidualnie, ponieważ też nie chciałabym, żeby to miało taki, jakby ta rozmowa nasza miała taki wydźwięk, że na przykład szkoła masowa jest jedyną i słuszną opcją dla dziecka niewidomego, ze względu na to, że każde dziecko, w ogóle każde dziecko, tak samo jak dziecko niewidome każde, ma zupełnie inny charakter, mocne strony, słabe strony i mam takie poczucie też, że nie każde dziecko na przykład zafunkcjonuje dobrze w szkole masowej. Natomiast dlatego trzeba rozpatrywać jakby też pod kątem tego, najlepiej każdy rodzic zna swoje dziecko i rozpatrywać, czy ono faktycznie sobie poradzi i czy dźwignie jakby tą kwestię. Akurat no my mamy taką sytuację, że nasze dzieci są no te akurat, które nie widzą, bardzo takie przebojowe i nie dadzą sobie w kaszę dmuchać, jak ja to mówię. Natomiast też należy liczyć się z tym, że jeżeli dziecko jest bardziej zamknięte w sobie, bardziej wycofane, bardziej lękliwe chociażby, to może na przykład w szkole masowej wcale dobrze nie zafunkcjonować, więc to bardzo indywidualnie trzeba rozpatrywać.
1: Tak, to dokładnie to samo mówiła tydzień temu pani Beata, że ona też nie uważa, że ośrodek jest właśnie jedyną słuszną drogą, tylko że no właśnie trzeba to wieloaspektowo brać.
0: Na pewno nie są to łatwe decyzje.
1: Tak, no, na pewno, ale jak już podjęta została decyzja i zaczęła się szkoła, jak to było na początku? Czy od razu były ustalenia, że Iwo będzie miał nauczyciela wspomagającego? Czy jak to wyglądały te początki w ogóle?
0: Tak, pamiętam, że jak już został przyjęty do szkoły i było wiadomo, że na pewno będzie uczniem szkoły podstawowej w Ofińskach, to gdzieś myślę na etapie maja-czerwca zaczęto poszukiwać nauczyciela wspomagającego. I gdzieś na etapie, myślę, sierpnia, na pewno było to przed rozpoczęciem roku szkolnego, ja spotkałam się z dyrekcją, wychowawcą oraz tym nauczycielem wspomagającym, który został zatrudniony, żeby wspomagać nauczyciela prowadzącego, głównego. I na tamtym etapie Iwo zostało przyznane 20 godzin takiego nauczyciela wspomagającego, w związku z tym on, rozpoczynając 1 września pierwszą klasę, mieliśmy tą świadomość, że 20 godzin w tygodniu jest przeznaczone na przygotowanie materiału i wspomaganie Iwo w szkole.
1: A, czyli to niekoniecznie musiało być tak, że to był, ten nauczyciel był na wszystkich lekcjach, tylko te godziny mogły być też wykorzystywane jakby poza lekcjami, tak? Na przykład na jakieś dostosowanie materiałów.
0: Często rodzice też nie rozumieją do końca tego przepisu, więc może ja to przybliżę, że to jest nauczyciel, który nazywany jest nauczycielem wspomagającym, to tak naprawdę jest, nazywa się nauczyciel współorganizujący kształcenie. Rozumieć to należy w ten sposób, że nauczyciel nie jest przypisany do danego dziecka, tylko jest przypisany do nauczycieli, którzy w klasach 1-3 do nauczyciela, który prowadzi jakby całą edukację wczesnoszkolną, czyli ten nauczyciel wspomaga, dostosowuje materiały, doradza, w jaki sposób na przykład dany temat mógłby być przybliżony uczniowi z niepełnosprawnością wzroku, a nie jest to tak, że ten nauczyciel jest przypisany do ucznia i przez to 20 godzin chodzi za tym uczniem krok w krok. Więc to może być tak, w zależności właśnie od tego, jaki jest poziom funkcjonowania ucznia, że może być tak, że uczeń ma przyznane 20 godzin, z których w ogóle nauczyciel w klasie z nim nie siedzi, bo uczeń jest samodzielny, tylko w tym czasie przygotowuje metody i formy pracy, czyli na przykład przygotowuje testy w Braille'u, albo sprawdza pracę ucznia, albo przygotowuje jakąś tam, nie wiem, tankę powiedzmy. Więc te godziny, które są przyznawane, to one są przyznawane jakby bardziej na przystosowanie metod i formy pracy, żeby dziecko mogło dany materiał przyswoić. A nie są to godziny, które są przypisane do tego, żeby taki nauczyciel pilnował ucznia cały czas.
1: No to myślę, że to dobrze, bo często się właśnie tak traktuje i niektórzy tak by chcieli, może rodzice już nie, żeby taki nauczyciel był, nie wiem, cały czas z tym dzieckiem, albo żeby, nie wiem, robił za nie notatki, to mnie to przeraża. Jak ja już ostatnio nawet słyszałam, że na studiach z jakiegoś studenta niewidomego asystent robi notatki, to mi już ręce opadły trochę, bo sobie myślę, no przecież to...
0: Znaczy to jakby też pokazuje, często jest tak, że na przykład jeszcze jakiś w klasie, normalnie w edukacji włączającej, czyli w zwykłej szkole, na przykład jest dwoje uczniów takich w klasie. I wtedy nie jest tak, że mamy zatrudnionych dwóch takich nauczycieli współorganizujących kształcenie. Zazwyczaj jest tak, że jest zatrudniony jeden taki nauczyciel, który ma przeznaczone na przykład 12 godzin dla jednego ucznia i 8 dla drugiego. I to przecież on nie jest w stanie się rozdwoić, żeby w jednym czasie chodzić za jednym i za drugim uczniem, czy też robić za jednego i za drugiego notatki. Więc bardziej przepis rozumie to w ten sposób. Odbyłam bardzo wiele spotkań jakby w gminie i z wójtem i też jakby te godziny dla nauczyciela wspomagającego, to jest, nie ukrywam, ciągła walka z roku na rok, ale jakby przepisy rozumieją to w ten sposób, że nauczyciel nie jest przypisany do ucznia. I stąd jakby wynikają często różne problemy i takie rozterki rodziców, dlaczego to, nie wiem, te godziny zostały obcięte albo dlaczego nie ma ich aż tyle. Ponieważ my na przykład, Sonia ma zdecydowanie mniejszy wymiar godzin niż miał Iwo na etapie edukacji wczesnoszkolnej 1-3. Umotywowano mi to tą kwestią, że po pierwsze szkoła jest już lepiej przygotowana do kształcenia ucznia z niepełnosprawnością wzroku niż była jeszcze 6 lat temu, kiedy przyszedł do nich Iwo. Że nauczyciele już poznali część metod i form pracy, które sprawdzają się ucznia z niepełnosprawnością wzroku, a jak Iwo przyszedł do szkoły, to nie wiedzieli, w jaki sposób to wygląda. Trzecia rzecz, że mają już część materiałów, które były przygotowane dla Iwo, w związku z tym nie ma potrzeby, żeby tyle czasu było przeznaczone dla Soni, skoro te materiały już są. W związku z tym to jakby udowadnia, że faktycznie to myślenie jest raczej takie, że to jest dla nauczycieli pomoc, aniżeli dla dziecka, tak bym powiedziała.
1: I czy jest tak, że to musi być nauczyciel, tak nazwijmy to, kierunkowy, to znaczy, że jeżeli jest dziecko niewidome, to musi być tyflopedagog, jeżeli jest, nie wiem, ma niepełnosprawność intelektualną, to musi być oligofrenopedagog i tak dalej, i tak dalej, czy...
0: Tak, musi mieć skończoną, konkretną specjalizację związaną z konkretną niepełnosprawnością, czyli w przypadku schorzeń wzrokowych, dysfunkcji wzroku, to jest tyflopedagog, jeżeli chodzi o słuch, surdopedagog, no jakieś tam kwestie intelektualny, też to oligofrenopedagog, że jakby musi być to ukierunkowane, tak.
1: Rozumiem, że wasze dzieci są jedynymi dziećmi z niepełnosprawnością wzroku w tej szkole, tak? Cały czas.
0: Tak. Nikt się nie odważy.
1: Ale może też dlatego, że mała miejscowość, nie? I jednak może nie ma po prostu gdzieś tam mogliby z okolicznych.
0: Poważnie tak, są jedynymi dziećmi, które są z niepełnosprawnością wzrokową.
1: Czym się zajmował ten nauczyciel wspomagający, zajmuje, ale chodzi mi też o to w tym pytaniu, co zostaje dla was, jakby co dla was jako rodziców, poza tym, co już troszkę powiedzieliście, czyli dowożeniem na jakieś zajęcia dodatkowe, organizowaniem takich dodatkowych aktywności, to co z takich rzeczy typowo szkolnych jeszcze dla was zostaje?
0: Znaczy, no ja nie ukrywam, że mimo, że Iwo jest bardzo samodzielnym dzieckiem, sam robi notatki, gdzieś tam sam się też przygotowuje, to do sprawdzianów ja się z nim uczę. No polega to właściwie na tym, że mamy podręczniki brajlowskie, mamy też podręczniki czarnodrukowe. W związku z tym sama wiesz, że podręczniki brajlowskie zajmują ogromną, znaczy no jakby są ogromne i jakby gabarytowo i zawierają też, no jakby ma się wrażenie, że więcej treści, mimo że to jest ta sama treść, ale zawiera, znaczy mieści się ona w większej ilości tomów. Więc robimy to w ten sposób, że Iwo uczę się z lekcji na lekcję, natomiast do sprawdzianów ja mu czytam w czarnodruku i oglądamy różne ryciny w brajlu. Najważniejsze informacje on czyta, bo ja jednak no jestem zwolenniczką tego, żeby dziecko jak najwięcej czytało, nie tylko słuchało. Ponieważ to takie mam przeświadczenie, że jednak brak styczności ze słowem pisanym prowadzi w pewnym sensie do takiego analfabetyzmu wtórnego. Znaczy jestem zwolenniczką tego, żeby dziecko miało jak największy kontakt z Braille'em, czyli ze słowem pisanym, więc jakby sytuacja jest taka, że ja Iwo przepytuję, czytam mu to w czarnodruku, natomiast wcześniej, zanim ja mu przeczytam w czarnodruku, to on czyta podręczniki w Braille'u.
1: O, to bardzo, bardzo dobrze, bo ja to też jestem taką zwolenniczką Braille'a, też uważam, że bez tego to ani rusz, bo właśnie to już takie...
0: Wiem, że twój Braille ukochany po prostu.
1: Tak, no tak, właśnie, tak. O właśnie, bo nie zapytałam jeszcze o jedną ważną rzecz, jeżeli chodzi o te początki, no bo... Właśnie osoby, które, no nie chcę tutaj jakiś tam porównywać, czy ośrodek, czy edukacja włączająca, ale właśnie chodzi o to, że dzieci, które są od początku w edukacji włączającej, czyli od początku szkoły podstawowej, no też powinny mieć, wiadomo, oprócz tych przedmiotów takich typowo szkolnych, te zajęcia, które przygotowują i do samodzielności, ale też edukacyjnie, czyli typu właśnie nauka pisma Braille'a, nauka orientacji przestrzennej, nauka tak zwanych czynności dnia. I czy wasze dzieci to miały, czy to ten nauczyciel wspomagający załatwiał to, czy to jeszcze były jakieś inne dodatkowe zajęcia z innymi specjalistami, na przykład ze środka?
0: Znaczy tutaj jest tak, że dziecku z niepełnosprawnością przysługują tak zwane, oprócz jakby przyznanych godzin dla nauczyciela wspomagającego, są 2 godziny tygodniowo zajęć rewalidacyjnych. I to są zajęcia, które są poza planem lekcyjnym, czyli jakby oprócz planu lekcji dziecko ma te 2 godziny. I w tym czasie zazwyczaj nauczyciel wspomagający prowadzi z dzieckiem właśnie na przykład dodatkowe zajęcia z Braille'a, z uwrażliwiania paluszków, na przykład jeżeli z tym Braille'em jest kłopot, jakieś ćwiczenia dotyczące motoryki małej, które mają też prowadzić do tego, żeby dziecko coraz sprawniej pisało na przykład na maszynie brajlowskiej. My mieliśmy dosyć duży problem, jeżeli chodzi o orientację przestrzenną, ponieważ tu nie bardzo, osoba, która była zatrudniona jako nauczyciel wspomagający, była tyflopedagogiem, ale nie była specjalistą orientacji przestrzennej. W związku z tym Iwo miał tą orientację przestrzenną po prostu dodatkowo, ponieważ właśnie u nas w miejscowości mieszka pani Alina Talugder, która na tamten moment, w tej chwili już nie, ale na tamten moment podjęła się tego, że tą orientację przestrzenną będzie z nim prowadziła, więc Iwo orientację przestrzenną miał poza szkołą. Natomiast w szkole były to zajęcia głównie dotyczące Braille'a, ramienia, takiej koordynacji ciała, czyli motoryki dużej, żeby jakaś była większa płynność ruchu. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o czynności dnia, o których wspomniałaś, to takich zajęć na terenie tej szkoły nie było nigdy. Więc jakby te czynności dnia, czyli typu jakieś wiązanie sznurówek, robienie kanapek, no to to już odbywa się po prostu w domu. I też jestem zwolenniczką, żeby jak najwięcej dzieciom pozwalać i pokazywać. W przypadku Iwon w ogóle jest też takim dzieckiem sprawczym i to on z pewnymi kwestiami do nas przychodzi na zasadzie, a mamo, chciałbym się nauczyć wiązać tam na jakimś etapie buty. Mamo, a chciałbym nauczyć się ścielić łóżko. Mamo, a chciałbym się już sam kąpać. Więc dużo jakby takich kwestii samoobsługowych wynikało z tego, że Iwo czuł już taką potrzebę, żeby pewne rzeczy zrobić. Więc faktycznie na ten moment, jak ma w tej chwili 12 lat, no to taki jest samoobsługowy, nie?
2: Ja bym powiedział więcej, bo samoobsługowy, on mówi, tato zrobi ci kawę, tato obleć ci kawę. To są takie rzeczy, gdzie...
0: No, natomiast to tutaj jakby to, co pytałaś, co dla nas zostaje, no to faktycznie te takie czynności dnia, czynności samoobsługowe, no to to już jest kwestia domu i rodziny tutaj. Szkoła w żaden sposób... To pewnie jest inne niż w ośrodku, bo przypuszczam, że w ośrodku dzieci tego typu zajęcia mają. Tutaj no, cały ciężar, że tak powiem, tematu leży na rodzinie.
1: No, 2 godziny w tygodniu to trochę słabo, muszę powiedzieć, tych zajęć rewalidacyjnych, bo to znaczy ja wiem, że jest mnóstwo innych też zajęć, ale no, 2 godziny tygodniowo to trochę mało jest. No, ale
0: to jest po prostu przepis taki odgórny i to jest tak, że każde dziecko z orzeczeniem ma 2 godziny zajęć rewalidacyjnych.
2: No ale nie ma się tu coś ukrywać, co Marta ma też dużą wiedzę w tym zakresie, więc też tutaj pomaga naszym dzieciom, no.
1: A, to Marta już teraz jest właśnie, bo ja muszę to powiedzieć Państwu, w sensie słuchaczom, że Marta jest tyflopedagogiem i już w tej chwili jest też instruktorką orientacji przestrzennej po Toponie, o którym sobie rozmawialiśmy na początku, czyli po kursie dla nowych instruktorów, także już jest instruktorem praktykującym, także teraz to już naprawdę jest taka mama.
0: Tak, ale własnych dzieci nie uczę.
1: Tak, to ja to znam. Moja siostra też mnie nigdy nie uczyła orientacji. Myślę, że jest zdrowe.
0: Prawda.
1: Tak, także... To jeszcze powiedzcie, jak było z dostępnością podręczników, jak było i jak jest, i różnych w ogóle materiałów, czy są z tym jakieś problemy, czy nie ma... Jak w ogóle, skąd zdobywacie te podręczniki? Czy to jest w gestii szkoły, czy to jest w gestii waszej, jako rodziców? Jak to wygląda?
2: Na początku musieliśmy ze sobą współpracować. Część szkoła, część my. Ja pamiętam, że te pierwsze podręczniki to brałem, skanowałem w całości, tak jak leciało, przerabiałem to na tylko i wyłącznie na tekst, żeby można było z tego zrobić podręczniki brajlowskie. Więc tutaj no, bardzo duża praca na samym początku została włożona, no bo szkoła nie miała przygotowanych takich podręczników. A nie zawsze te podręczniki, które były w szkole tutaj masowej, pokrywały się na przykład z podręcznikami, które gdzieś tam są w ośrodku, bo to też coś...
0: No nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika, dlatego jakby nie wszystkie podręczniki jeden do jednego są dostosowane. Natomiast w tej chwili jest tak, że wypożyczamy podręczniki z biblioteki w ośrodku, po prostu tutaj dzięki przychylności biblioteki. Z założenia jest tak, że szkoła mogłaby złożyć wniosek do OREW-u, żeby takie podręczniki były. W tym roku miałam informację, że szkoła załatwi te podręczniki, natomiast nastał wrzesień i się nie udało. Iwo w związku z tym miał nie dostać czarnodrukowych podręczników. Okazało się, że dostał znowu czarnodrukowe, więc no tu już jakby nie zagłębiając się bardzo jakby to w jaki sposób je pozyskujemy, natomiast no mamy zapewnione podręczniki brajlowskie. Tutaj niestety szkoła nie staje na wysokości zadania.
1: No tak, pomijając już to, że się co 5 minut zmienia podstawa programowa teraz i co chwilę i pewnie te podręczniki...
0: Ta sprawa, tak.
1: Tak, te podręczniki, z których Iwo korzystał, to już pewnie dla Sony w ogóle się nawet nie nadają, bo to pewnie już są inne kompletnie.
0: Tu akurat była sytuacja taka, że to jest taki podręcznik w klasach 1-3, on się nazywa Nowi Tropiciele. I to wygląda w ten sposób, że jeżeli szkoła decyduje się na dany podręcznik i że będzie na nim pracować, to jest tak, że pracuje na nim chyba, wydaje mi się, że 5 lat. W związku z czym jest tak, że Sonia również pracuje na Nowych Tropicielach.
1: No, no całe szczęście. A jak jest ze sprzętem komputerowym? To znaczy też chodzi mi o naukę obsługi też, kto uczył. Czy to też to nauczyciel wspomagający, czy tata Wojtek jako informatyk, czy jakoś skorzystać z pomocy ośrodka, no bo oprócz tego, że jest Braille i orientacja i czynności dnia, o czym już mówiliśmy, to jeszcze są teraz tak zwane nowe technologie, czyli obsługa telefonu, smartfona bezwzrokowa.
0: No to pierwszą styczność to chyba tam w tym aktywnym samorządzie, nie? Była, Wojtek.
2: Tak,
0: to braliśmy udział, znaczy

0: wpatrzony w ten sprzęt z tego dofinansowania i wtedy jakby w tym pakiecie tego sprzętu jest również szkolenie z tych nowoczesnych technologii i wtedy Wojtek jeździł z Iwo po prostu do pana, który jest instruktorem tych nowoczesnych technologii i on Iwo w tej pierwszej fazie, gdzie on jeszcze był taki zupełnie nieobeznany, no był dzieckiem, miał tam 8 lat, wtedy to zaznajamiał go właśnie z obsługą iPhone'a, linijki brajlowskiej, bezwzrokowym pisaniem na komputerze, z voice-overem i wszystkimi tymi, jak to nazwałaś, nowoczesnymi technologiami, więc ta pierwsza iskra to poszła właśnie tam od tego pana Mariusza, a potem przez to, że Wojtek gdzieś tam uczestniczył z Iwo w tych szkoleniach siłą rzeczy, no to potem już Wojtek gdzieś tam przybliżał różne kwestie Iwusiowi.
1: No i w szkole też, bo w szkole też doszło do współpracy, że Iwo teraz najpierw pracował na maszynie brajlowskiej, a teraz pracuje na tablecie z linijką, czyli Iwo pracuje głównie na linijce, a nauczyciel bezpośrednio jest w stanie przeczytać to, co Iwo pisze na takim większym, ekranie.
0: Tak, szkoła zakupiła tableta i zakupiła też drukarkę 3D, więc tu no, jeżeli chodzi o takie zaopatrzenie w sprzęt, powiedzmy, szkołę taki typowo dostosowany dla dzieci naszych, no to tutaj szkoła faktycznie zakupuje te rzeczy, więc tu nie można się absolutnie skarżyć.
2: Czyli sprawdziany wszystkie mogą pisać bez problemu, tak? I nauczyciel może sprawdzać. Zresztą jak to wygląda technicznie? Bo myślę, że nauczyciele pozostali poza wspomagającym nie znają Braille'a, prawda?
0: Nie, tylko wspomagający zna Braille'a, w związku z tym, jeżeli Iwo pisze na przykład sprawdzian z matematyki, bo matematyka jest taka, że pisze ją na maszynie brajlowskiej, tutaj nie używa ani laptopa, znaczy łatwiej jest mu pisać na maszynie lub używać kubarytmów w zależności od tego, jaki to jest dział matematyki, więc jeżeli pisze na maszynie brajlowskiej, to technicznie wygląda to w ten sposób, że oddaje ten sprawdzian nauczycielowi wspomagającemu i nauczyciel wspomagający, no, tłumaczy z Braille'a na czarnodruk i wtedy oddaje taki przetłumaczony sprawdzian nauczycielowi prowadzącemu, który to sprawdza, no i jakby potem to wraca do Iwo z oceną. Podobnie wygląda sprawa, no nie wiem, chociażby jeżeli coś tam zeszwankuje z internetem i nie może Iwo pisać na linijce podłączonej do tableta, tylko na maszynie, no to właściwie ten nauczyciel po prostu tłumaczy te jego sprawdziany z Braille'a, a nauczyciele już sprawdzają czarnodruk. Natomiast w momencie, kiedy używa linijki i tableta, no to w zasadzie zapisuje się to w chmurze jakoś, tak? W chmurze. W chmurze jest to zapisane i wtedy nauczyciel ma do tego dostęp i może bezpośrednio sobie sprawdzić.
1: A jak potrzebuje na bieżąco? Bo widzi to na tablecie w czarnodruku.
2: O, super. Wspomnieliście o drukarce brajlowskiej. Bardzo przydaje się, to znaczy chodzi mi o to, czy dużo musicie dodatkowo drukować w domu jeszcze oprócz tego, co dzisiaj dostałem w szkole. I...
1: Wiesz co, na początku bardzo dużo, ze względu na to, że te wszystkie podręczniki, które były przygotowywane, najpierw, jak wspominałem, robiłem w stanie, potem przerabiałem to na Braille'a, no to też drukowałem te podręczniki. I przygotowywałem je, żeby no Iwo miał nad tym pracować. Więc było mocno wykorzystywane. Teraz wygląda to troszeczkę inaczej ze względu na to, że część materiałów jest przygotowywanych przez szkołę. Jeżeli jest potrzeba, to oczywiście drukuję. No ale też drukuję nie tylko materiały dotyczące, które są wykorzystywane w szkole, ale też inne rzeczy, jeżeli są potrzebne, czy jakaś na przykład lektura, powiedzmy, jest do przeczytania. Albo jakiś na przykład Iwo czasem ma taką sytuację, że chciałby sobie jakąś książkę przeczytać, to też staram się to pozyskiwać w czarnodruku, przerabiać na Braille'a i wtedy mam jako, no korzysta z Braille'a. Tak samo Sonia przecież też nie korzysta tylko z podręczników, tylko udziela się w śpiewie. Lubi bardzo śpiewać, więc piosenki też są przerabiane na Braille'a, choć tekst, czy jak nawet ostatnio w kościele się udziela i śpiewa psalmy, to też te psalmy są przerabiane na Braille'a, żeby miała materiał do wsparcia.
2: No tak, bo tak śpiewać z pamięci to jednak ciężko raczej.
0: Znaczy specjalnie to ona śpiewa pamięci, natomiast jak się uczy, no to uczy się czytając w Braille'u ten Natomiast no, powiem szczerze, to taka mała dygresja, że ksiądz

0: Proboszcz jest pod wrażeniem, bo Sonia pyka te wszystkie psalmy z pamięci. Nie czyta, znaczy ma zawsze podkładkę, ale generalnie jakby nie czyta, tylko jedzie z pamięci, bo już się zawsze tak przygotuje, po prostu czytając tyle razy w Braille'u po prostu ten psalm, że może jest przygotowana. Natomiast tak jak Wojtek wspomniał, raczej w tej chwili korzystamy głównie z wydruków na drukarce brajlowskiej, raczej drukując kwestie takie hobbystyczne dla dzieci, czyli tak jak mówił, jeżeli jest potrzeba jakiejś książki, którą dzieci by chciały przeczytać, a nie ma jej w takim oficjalnym obiegu w kanonie brajlowskim, albo właśnie jeżeli tam, nie wiem, Sonia startuje w konkursie recytatorskim, to ona lubi sobie jednak to mieć, żeby się uczyć po prostu, nie na zasadzie, że ja jej na przykład czytam, czy ona sobie gdzieś to odsłucha, tylko lubi sobie paluszkami po prostu wodzić po brajlu i czytać. Ona w ogóle jest dużą pasjonatką brajla, więc jakbyśmy mieli porównać, to Sonia zdecydowanie bardziej gdzieś tam lubi brajla niż Iwo, aczkolwiek no, obydwoje używają oczywiście.
1: No tak, jak Marta wspomniała, podręczniki mamy wypożyczone, a Sonia ma poiło. Więc to się na razie pokrywa.
2: No tak, czyli...
0: No, ale ze sprzętu to jeszcze tylko taka też dygresja, że szkoła zakupiła na przykład drukarkę 3D, która się sprawdza na przykład w modelach biologicznych, jakichś modelach tkanek czy też narządów, i jak Iwo gdzieś tam uczy się do poszczególnych sprawdzianów z biologii, to zawsze dostaje też od nauczyciela prowadzącego biologię takie specjalnie dla niego wydrukowane modele 3D, więc to też fajne jest bardzo.
2: O, no to jest wspaniałe rzeczywiście, że te modele też mogą być, bo ja pamiętam, że właśnie w ośrodku w Laskach bardzo mi to się podobało, że mieliśmy wszystkie, znaczy wszystkie, że mieliśmy właśnie wiele rzeczy, wiele tych modeli, że na przykład mieliśmy też modele, nie wiem, wypchane ptaków, zwierząt, że to też, no bo to też pomaga jednak w kształtowaniu wyobraźni, że tego wszystkiego można dotknąć, tak, także to fajnie, fajnie, że jest teraz właśnie te wydruki 3D są i można z tego korzystać. Dawajcie, bo chciałam zapytać, co się zmieniło, kiedy Iwo przeszedł już do tych starszych klas? Czy nadal jest ten nauczyciel wspomagający i jak to jest teraz, jak są we dwoje w szkole? Czy oni mają wspólnego tego nauczyciela, czy innego? I, no i jak, czy rola tego nauczyciela w tych klasach, powiedzmy, no, bo już od czwartej klasy, czy jest większa, czy mniejsza, czy taka sama? Jak to wygląda?
0: No mają jednego nauczyciela. Na przestrzeni lat te godziny dla nauczyciela wspomagającego ulegały systematycznemu zmniejszaniu. I bo w pierwszej klasie miał 20 godzin, w drugiej klasie 18, w trzeciej 16 i od czwartej klasy, kiedy Sonia poszła z kolei do pierwszej klasy, to Iwo dostał 10 i Sonia dostała 10. To się w tej chwili utrzymuje tak przez ostatni czas. Jest to jedna pani, czyli jest to nauczyciel wspomagający jednej osoby dla obojga dzieci. No i ja mam takie przeświadczenie duże, że przez to, że Iwo na początkowych etapach miał duże wsparcie godzinowe tego nauczyciela, to w czwartej klasie bardzo dobrze zafunkcjonował i to 10 godzin było wystarczające. Zwłaszcza, że on nigdy nie miał potrzeby, żeby ten nauczyciel właśnie przy nim siedział, wręcz go to gdzieś tam deprymowało i denerwowało, jeżeli pani na przykład siadała z nim w ławce. Więc on przez to, mam takie poczucie, że w tych klasach 1-3 miał duże wsparcie, to w czwartej klasie był zupełnie samodzielny. Nie wiem, jak to zafunkcjonuje u Sani, ponieważ ona od pierwszej klasy, teraz jest na etapie trzeciej, 10 godzin było i jest. Więc no wszystko się okaże, czy moje przewidywania, że te klasy 1-3 są bardzo istotne i tu powinien być taki największy nacisk i wsparcie ze strony nauczycieli, a tutaj jednak no są różnice w tym, jak to wyglądało u Iwo i u Soni, więc dopiero zobaczymy, jak to będzie wyglądało w czwartej klasie. U Iwo mam takie poczucie, że bardzo zaprocentowało, że to, że dosyć duże było na nim takie skupienie w tych klasach 1-3, to w czwartej klasie on tak rozwinął skrzydła i tak, no w pewnym sensie mam wrażenie, że nas też zadziwił, że radzi sobie tak dobrze. Natomiast jak to będzie u Soni, to zobaczymy.
2: No tak, bo w sumie te 20 godzin, które miał Iwo, zostały jakby teraz podzielone na nich dwoje, tak, że mają obydwoje po 10, więc...
0: Tak, no i właśnie zaskakujące i nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Kiedyś już ci też o tym wspominałam, że przecież subwencja oświatowa idzie i na jedno, i na drugie dziecko. A tutaj jakby mamy dwoje dzieci, a liczba godzin została podzielona, mimo że wpływ finansowy do gminy jest dużo większy. Natomiast no, jak nie wiadomo, o co chodzi, to pewnie się zawsze rozbija o pieniądze, więc pewnie i tu też o to chodzi.
2: No właśnie, bo czy ta liczba godzin jest jakoś uregulowana prawnie w ogóle? To chyba z tego, co mówicie, to wynika, że nie jest, no bo
0: jeżeli... Nie ma żadnego przepisu, który mówi numerycznie jakby o liczbie godzin, które powinno mieć przydane dziecko z niepełnosprawnością. Przepis mówi w ten sposób, że o ilości godzin, które są potrzebne danemu dziecku, dyrektor na podstawie jakby zebranego też wywiadu od innych nauczycieli, na podstawie potrzeb dziecka, jakiegoś rozeznania w sytuacji. Natomiast zamyka się kółko jakby dlatego i jakby robi się sytuacja patowa, ponieważ nawet jeżeli dyrektor no zrobi to rozeznanie, będzie miał informacje od nauczycieli, innych prowadzących, że na przykład taki uczeń potrzebuje, no nie wiem, 15 godzin i złoży ten wniosek w gminie, a gmina stwierdzi, że nie ma na to pieniędzy, żeby zafundować jakby to 15 godzin dla ucznia, a ma tylko że pieniądze na 10 godzin, no to temu uczniowi, mimo że potrzeba jest na 15, to zostaje przyznane 10. Więc dlatego mówię, że wszystko rozbija się o pieniądze po prostu.
2: Tak, bo to finansuje gmina, tak?
0: W naszym przypadku gmina jest to taka samorządowa administracja placówek oświatowych, taka jednostka, samorządowa administracja placówek oświatowych, tak zwane SAPO, i tam jakby zapadają te wszystkie decyzje. Przy czym, no jakby, ponieważ jest to urząd, to podejście jakby do dziecka jest też typowo urzędnicze, czyli dziecko jest jakby numerem statystycznym. Nikt tam w tym urzędzie nie bierze pod uwagę potrzeb tego dziecka, tak? Rozpatrywane w kontekście, czy są pieniądze, czy ich nie ma, czy tyle możemy przyznać, czy tyle nie. Więc to jakby jest takie, dla rodzica jest to trudne zderzyć się jakby z takim numerycznym, liczbowym podejściem do własnego dziecka. No a tak to wygląda po prostu.
2: Niestety. Jak jest z Sonią? To znaczy chodzi mi o to, czy Sonia już przez to, że Iwo przetarł szlaki, czy ona ma łatwiej i z czym ma łatwiej i na ile ma łatwiej, czy to tak nie jest? To znaczy, no wiem, że ma trudniej w tym sensie, że ma te godziny obcięte, tak? Ale ty dla pedagoga, ale to znaczy tego nauczyciela wspomagającego, ale czy ogólnie ma łatwiej przez to, że już brat?
0: Mam takie wrażenie, że ma łatwiej, ale w kontekście tego, że to środowisko, które i tak w tej szkole było bardzo przychylne, to przez to, że no już mieli szansę jakby zobaczyć, jak jest funkcjonować w szkole z uczniem niewidomym, mam na myśli Iwo, czyli nauczyciele już wiedzieli, jak to jest Iwo, to mam wrażenie, że jakby zupełnie tak... przyszło im to tak zupełnie bezproblemowo to wszystko i że Sonia tak jakby popłynęła na tej fali i że chyba po prostu już nie jest to dla nikogo takie przerażające, że jest w szkole uczeń z dysfunkcją wzroku kolejny, że raczej wszyscy przechodzą do tego na porządku dziennym. I do tego jakby sytuacja jest taka, że nasze dzieci są znane w szkole. Wszyscy właściwie je znają. Iwo często mówi, że co chwila mu ktoś mówi cześć, przy czym on w ogóle nie wie, kto to, bo jakby na tym korytarzu co chwila słyszy cześć Iwo. No i to, że są znane, to wynika z dwóch kwestii. Po pierwsze dlatego, no, że są jedynymi dziećmi niewidomymi, które poruszają się po szkole z laską, więc łatwo ich rozpoznać po prostu. A druga rzecz, że w tej szkole jest tylko jeden Iwo i jedna Sonia, ponieważ mają no, jakby nie do końca popularne imiona. W związku z tym, jeżeli padają te imiona, to wiadomo od razu o kogo chodzi. Natomiast jakby konkludując i odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że Sonia ma łatwiej, ponieważ jakby temat jest już znany i nikogo nie przeraża.
2: No i pewnie brat wspiera też, pewnie się wspierają jako rodzeństwo. Tak
0: myślę. Jak się kłócą, to się wspierają.
2: No tak, to standard. No to i skoro już jesteśmy przy rodzeństwie i przy wspieraniu, to troszkę odchodząc od tematu szkoły typowo, Zapytam was, jak Nina, to znaczy jak ona, no to jest moja ulubiona wolontariuszka, także pozdrawiam, Nina jest wspaniałą wolontariuszką, ale jak ona się odnajduje z dwojgiem rodzeństwa niewidomym, czy nie czuje się jakoś, że nie wiem, no nie chcę użyć słowa, że jest, że się jakby mniej zwracać na nią uwagę, czy jest mniej zaopiekowana, ale czy nigdy, myślę, że nie było nigdy jakichś takich historii z zazdrością, czy z którejkolwiek strony, nie?
0: Nigdy nie zauważyliśmy, przynajmniej do tej pory, żeby w jakimś sensie, nie wiem, miała do nas pretensja, bo czuła się pokrzywdzona, mniej zaopiekowana, z mniejszym czasem. Raczej ja tak jakby bardzo czuwam nad tym, żeby każde z dzieci miało swoją przestrzeń i miało też ten czas ten nasz czas dla siebie, o może tak, że nie zawsze jakby w całą piątką. Nigdy, myślę, że zupełnie jest to dla niej naturalne, natomiast ja na pewnym etapie miałam taką obawę, że ona może właśnie czuć się pokrzywdzona w jakimś sensie i dlatego Nina poszła do szkoły do Poznania, nie tutaj do Owińsk, bo chcieliśmy jej dać taką czystą kartę, żeby mogła sobie zbudować zupełnie swoje środowisko bez żadnych takich ciałości lub tego, że ktoś będzie sobie wyobrażał coś, bo poznał jej rodzeństwo. I myślę, że to były takie zupełnie zbędne wtedy moje myśli, natomiast widocznie miałam po prostu taki moment i taką potrzebę, żeby gdzieś tam to sprawdzić. I Nina przez 7 lat chodziła do szkoły do Poznania, włącznie z zerówką. Zerówka tam była w szkole. Natomiast przez różne też inne sytuacje przenieśliśmy Ninę od tego roku, od 7 klasy, jest tutaj również w Owińskach. I muszę powiedzieć, że to, co pytałaś o Sonię, czy Sonia ma łatwiej przez to, że Iwo jest, myślę, że Nina ma zdecydowanie łatwiej przez to, że Iwo i Sonia są w tej szkole, bo jakoś tak się dobrze zapisali, że Ninie dużo łatwiej było też wejść w to środowisko, które było zupełnie dla niej nowe i obce, zwłaszcza, że do klasy, która już ze sobą jest 7 lat, no zawsze jest trudniej wejść, bo jest to jakaś tam zawsze zgrana mniej lub bardziej paczka, a tutaj jej się udało zafunkcjonować, ale odpowiadając na twoje pytanie, miałam taką obawę właśnie na pewnym etapie, że ona może właśnie czuć tak, nie wiem, mniejszy czas nasz dla niej albo uwagi mniej i stąd właśnie padł wybór na szkołę w zupełnie innej miejscowości.
2: Tak, a z drugiej strony młodsze rodzeństwo może, myślę, że może to też była dobra decyzja pod kątem Iwo i Soni, że nie mieli, chociaż no, myślę, że jakby z ich samodzielnością to nie byłoby w ogóle takiego tematu, ale że nie mieli takiego może, żeby się uwiesić na starszej siostrze, nie? Że bardziej może z rówieśnikami niż z siostrą, bo tak to może, no przynajmniej w tych młodszych klasach może by była taka pokusa, że a no jest siostra, która widzi, która pomoże, albo rówieśnicy by nawet mogli mieć takie podejście, czy nauczyciele, nie? Że no.
0: Pod tym kątem tego nigdy nie rozpatrywałam w drugą stronę, ale masz rację. Teraz tak sobie myślę, że Iwo jak miał 8 lat, to zaczął chodzić sam do szkoły i ze szkoły. I teraz jak poruszyłaś ten temat, to sobie myślę, że być może gdyby Nina od początku była tutaj, czyli jak on był w drugiej klasie i zaczął właśnie sam chodzić do szkoły i ze szkoły, no to pewnie chodziłby z nią, bo ona była wtedy w trzeciej klasie. I kto wie, czy to by się nie potoczyło tak, że wcale gdzieś tam ta orientacja przestrzenna nie rozwinęła się tak dobrze, gdyby no, spacerował zawsze z Niną, no bo jednak jakby z widzącym przewodnikiem idzie się zupełnie inaczej niż samodzielnie. Więc pod tym kątem widzisz, nigdy tego nie rozpatrywałam, a tutaj jakby zwróciłaś moją uwagę, czyli utwierdzam się w tym, że to na tamten moment jednak była dobra decyzja.
2: Tak, tak, no to mogło rzeczywiście być może pójść w tym kierunku. No właśnie, to jak jest, to, no to już trochę powiedzieliście, już dużo powiedzieliście, że są właściwie super samodzielni. Czy już obydwoje teraz chodzą sami do szkoły, ze szkoły? Czy jeszcze Sonia nie?
0: Iwo, Sonia zna tą drogę, potrafi ją pokonać bardzo dobrze, natomiast ona jakby ma taką troszeczkę mniejszą wiarę we własne siły, mam wrażenie. Jest tak, że nawet jeżeli idziesz za nią bardzo daleko, to ona tą trasę pokonuje, natomiast jeżeli z nią nie idziesz, to jeszcze nie jest ten etap, myślę, taki bardziej psychologiczny, aniżeli umiejętności orientowania się na tej trasie. Bardziej jakby taki nie wiem, brak jeszcze przekonania o tym, że na pewno może to sama zrobić.
2: To powiedz jeszcze, w jakim stopniu korzystacie ze wsparcia ośrodka w Owińskiej? To znaczy, czy nauczyciel wspomagający to jest osoba z ośrodka? I w ogóle, no bo już mówiliście o bibliotece, czy jeszcze z jakiejś formy wsparcia korzystacie z ośrodka, czy już nie? Czy jesteście już na tyle samowystarczalni plus właśnie nauczyciel wspomagający, że już nie trzeba?
0: Znaczy, nasza współpraca z ośrodkiem zakończyła się na etapie momentu, kiedy Sonia poszła do pierwszej klasy, ponieważ wtedy kończy się wczesne wspomaganie dziecka. I nawet jeżeli teraz ośrodek oferuje jakieś dodatkowe zajęcia, chociażby pozalekcyjne, no to sytuacja jest taka, że nasze dzieci nie mają, no tak mogę powiedzieć, że prawa, nawet nie, że możliwości, tylko nie mają prawa korzystać z tych zajęć.
2: Czyli tylko biblioteka zostaje, tak?
0: Tak jest. Tak.
2: A czy były kiedykolwiek jakieś, nie wiem, trudności, jakieś przykre sytuacje ze strony, czy to nauczycieli, czy nie wiem, czy rówieśników, czy może rodziców rówieśników, jakieś, nie wiem, nieprzychylne komentarze, bo nie wiem, czy był na przykład taki etap, że pisały dzieci wasze na maszynach brajlowskich, czy już tylko na notatnikach, bo ja na przykład przez połowę mojej edukacji licealnej pisałam na maszynie brajlowskiej, zanim się przerzuciłam na notatnik, no to jednak trochę hałasuje. No i czy nie było, no i w ogóle, czy z czymkolwiek nie było jakichś problemów, czy jakichś właśnie takich, no nie wiem, reakcji negatywnych z czyjejkolwiek strony?
0: Znaczy, Sonia nadal pisze na maszynie brajlowskiej, korzysta z niej na każdej lekcji. Ja kilkakrotnie jakby rozmawiałam z wychowawczynią, czy dzieciom nie przeszkadza właśnie to stukanie. Za każdym razem uzyskiwałam informację, że dzieci już się do tego przyzwyczaiły. Natomiast po prostu ze względu na to, że tam w Sonie w klasie jest taki system rotacyjny, jeżeli chodzi o to, kto z kim siedzi, to pani tylko prosiła, żeby te dzieci, które takie są mniej skupione, bardziej rozkojarzone, to żeby one jednak nie siadały z Sonią, ponieważ wtedy jakby ta bliskość maszyny rozprasza je jeszcze bardziej. To tu miałam jakby taką informację, ale to dotyczyło właśnie dzieci, które gdzieś tam z koncentracją miały większy problem. Natomiast u Iwo, z tego co pamiętam, taki mam też sposób funkcjonowania, że raczej nie rozkminiam się bardzo nad złymi rzeczami, więc pewnie połowa już mi wypadła z pamięci, ale gdzieś tam na etapie chyba właśnie pierwszej klasy u Iwo z tym stukaniem też jacyś rodzice uczniów, którzy gdzieś tam dostali słabszą ocenę, to było to właśnie, powoływali się na to, że na pewno uczeń nie mógł się skupić, bo było stukanie maszyny. To jakieś tam były takie sytuacje. Na ten moment takie sygnały do mnie nie docierają. Jestem w stałym kontakcie z nauczycielami. Nikt jakby nie... Pytałam też właśnie o to, czy rodzice nie mają nic przeciwko temu, bo to zawsze dobrze jest poznać sytuację i nastroje jakby w grupie, jak to jest odbierane, że na przykład właśnie dziecko z niepełnosprawnością jest w klasie, w szkole, która nie jest szkołą integracyjną ani specjalną, natomiast tutaj też za każdym mnie zapewniano, że takich sygnałów od rodziców nigdy nie było, więc wydaje mi się, że pod kątem takiego funkcjonowania, no społeczeństwo już też coraz bardziej dorasta do pewnych rzeczy i być może to, co kiedyś zadziwiało, to w tej chwili staje się zupełną normą i wydaje mi się, że przynajmniej środowisko, w którym przebywają nasze dzieci, jest bardzo takie tolerancyjne i bardzo przychylne, pomocne. I tutaj na ten moment przynajmniej ja nie uświadamiam sobie jakichś takich większych trudności czy nieprzyjemnych sytuacji. No trochę dziwna była ta sytuacja, jak Iwo szedł do szkoły, że dostaliśmy te dwa pisma, żebyśmy przemyśleli. Ale to nie było jakieś takie, ja nie odebrałam tego, że to było jakieś bardzo personalne i wymierzone w nas typowo, tylko po prostu takie zupełnie ogólne.
2: No to tak, to były te dwa pytania jeszcze takie, no może już ku podsumowaniu, chociaż oczywiście, jeżeli będziecie jeszcze chcieli coś powiedzieć, to bardzo chętnie. Ale czy... Pierwsze to, może jedno się trochę łączy z drugim, ale pierwsze to takie, czy gdyby nie bliskość ośrodka, czy zdecydowalibyście się i tak, czy ta bliskość ośrodka jednak zaważyła na tym, że że podjęliście taką decyzję, że jednak edukacja włączająca, czy gdyby to było tak zupełnie, że daleko od ośrodka, że nie ma tego takiego, no przynajmniej potencjalnej możliwości wsparcia, no chociaż z tego, co mówicie, to już tego wsparcia ośrodka właściwie w tej chwili nie ma. Czy gdyby, no to może najpierw to tak, czy byście się też zdecydowali na to, na edukację włączającą, czy to był taki kluczowy, główny powód, że jest blisko ośrodka?
1: Wiesz co, Olu, myślę, że ośrodek nie ma to nic do rzeczy, bo my obserwując, jak nasze dzieci się rozwijają, my zawsze cały czas dążymy do tego, żeby dziecko się rozwijało i szło do góry, lepiej się wspinać niż spać, dając po prostu szansę do tego. Wiemy, jakie to jest ważne na tym wstępnym etapie, więc...
0: Znaczy tutaj, znaczy absolutnie nie deprecjonuję tego, że ośrodek, bo tutaj z tego, co Wojtek powiedział, to można wywnioskować, że traktujemy ośrodek jako jakieś gorsze rozwiązanie. Absolutnie tak nie jest. Natomiast myślę, że tutaj ośrodka chyba nie miała nic do rzeczy. Może to, że był tak blisko i że mieliśmy okazję na etapie wczesnego wspomagania obserwować, jak on funkcjonuje, to może dało jakąś większą wiedzę. Natomiast... myślę, że jakbyśmy mieszkali gdzieś dalej, to pewnie nie mielibyśmy takiej wiedzy o ośrodku i może gdybyśmy się zdecydowali. Trudno jest wyrokować. To jakby już nie ma szansy, żeby się cofnąć do tego etapu, więc nie wiem. Ale myślę, że na ten moment, kiedy mieszkaliśmy tutaj i to, że ośrodek był blisko, to nie miało znaczenia, czy dzieci pójdą drogą edukacji włączającej czy specjalnej.
2: Aha, no nie, to ja absolutnie tego nie odebrałam tej wypowiedzi Wojtka, jako że ośrodek jest zły, tylko że no jakby ta bliskość nie miała znaczenia, no tak. A no, no i tak, druga że... taka, tak, no i druga taka część pytania, czy, no myślę, że znam odpowiedź po tym wszystkim, co powiedzieliście tutaj, ale czy gdybyście mieli cofnąć się w czasie, czy podjęlibyście tą samą decyzję co do edukacji?
0: Znaczy powiem szczerze, że ja mam różne rozkminy, zwłaszcza w momentach, kiedy gdzieś tam przychodzi trudniejszy materiał, a przyjdzie taki na przykład w przyszłym roku dla Iwo z fizyki i z chemii i czasem jak przychodzi trudniejszy materiał z matematyki, to miewam takie myśli, że może jakby jednak był w ośrodku, to szłoby to łatwiej, szybciej, sprawniej, że to nie jest tak, że tych dylematów człowiek nie ma. Natomiast na ten moment myślę, że to była jedyna dobra i słuszna decyzja i nie ma co oglądać się za siebie.
2: Czy jeszcze chcielibyście coś powiedzieć może dla rodziców, którzy mają dzieci niewidome, które się szykują do szkoły akurat i którzy się wahają, jaką drogę wybrać, jakieś słowo wsparcia, zachęty?
0: To powiedziałabym tak, że żeby zawsze podążali za dzieckiem, żeby byli w zgodzie ze sobą, żeby byli też w zgodzie z dzieckiem i nie brali tego, co sami myślą za jedyną słuszną decyzję, tylko zawsze brali pod uwagę to, jakie predyspozycje, talenty, ale też takie lęki i obawy ma ich dziecko. I jakby żeby kierowali się zupełnie jakby tylko i wyłącznie swoim dzieckiem, swoim przeczuciem, a niekoniecznie tym, co wszyscy mówią dookoła, bo ludzie jakby mają tendencję do tego, żeby być wujkami i ciociami dobra rada, a jednak to my wiemy najlepiej, jakie są nasze dzieci i gdzie najlepiej zafunkcjonują.
2: Super, dziękuję. Tata Wojtek, chcesz powiedzieć na podsumowanie?
1: No i żeby dążyć do tego, żeby dzieci się rozwijały, żeby nie siedziały w domu, bo to jakby domowe środowisko, dziecko każde dobre już zna, czy widzimy, czy nie widzimy, już się poruszamy. Natomiast żeby wychodzić na zewnątrz, czy na spacer, czy wszelkiego rodzaju aktywności, które są dostępne generalnie dla dzieci. Ja tu nie mówię o specjalnych aktywnościach dla dzieci niewidomych, no bo cokolwiek, naprawdę cokolwiek, nie wiem, nawet popływać, nie wiem, iść pojeździć na koniu, to jest to dziecko niewidome tak, nawet nie chciałem powiedzieć tak samo, ale może nawet bardziej jakby przeżywa takie wypady, możliwość doświadczenia kogokolwiek. Nie wiem, jazda na rowerze, no, na przykład mamy też tandemy, jeździmy z dziećmi razem, Iwo czy Sonia też jeżdżą sami na rowerze. Nie wiem, jeżdżą na wrotkach. jeżdżą na łyżwach, na narta się też nauczyli jeździć. Czyli takie rzeczy, które jakby w pierwszej fazie można powiedzieć, no a jak? No to jak? No zakładamy i tak jak każdy, zakładamy wrotki, zakładamy łyżwy, jeździmy. Ja na przykład mam przeszło 10 lat i nauczyłem się jeździć z Iwo na łyżwach. Czyli nawet bym powiedział, że Iwo najpierw, a ja powiedzmy rok później, gdzie już jakby czuję się na tyle, że mogę razem z kimś pojeździć. To też przełamywanie jakichś barier, nawet naszych, jako rodzica.
0: No i żeby też tak szukać różnych, też kontaktu jakby z, żeby dzieci miały kontakt też z osobami niewidomymi, ja jestem tego zdania. Że mimo tego, że dzieci są w szkole masowej, mają kontakt z widzącymi rówieśnikami, to żeby też stwarzać okazję i możliwość do tego, żeby miały również kontakt z osobami z dysfunkcją wzroku, żeby szukać aktywności, gdzie te osoby na przykład można spotkać. W naszym wypadku są to zajęcia z tenisa stołowego dźwiękowego, które odbywają się w Poznaniu. Również zajęcia z blind footballu, które też od jakiegoś czasu zafunkcjonowały w Poznaniu. Sonia bierze udział w różnych przeglądach piosenki, gdzie występują osoby niewidome, że ten kontakt z osobami niewidomymi też jest istotny, żeby dzieci miały takie poczucie, że jakby nie są jedni, przebywając w tym środowisku osób widzących, to mogą mieć takie przeświadczenie, że są jedyne na świecie. Natomiast zwłaszcza w tej pierwszej fazie, gdzie są małe, gdzieś tam na etapie pierwszych klas szkoły podstawowej, bo w przedszkolu to nie do końca sobie jeszcze uświadamiają, że funkcjonują trochę inaczej niż dzieciaki widzące. Więc ja jestem jakby zwolenniczką takiego wypośrodkowania tego natężenia kontaktu z widzącymi i niewidomymi osobami, żeby jakby mieć styczność z każdym po prostu.
1: No i u nas jeszcze dzieci chodzą do szkoły, mówisz.
2: Super, to jest właśnie ważne, żeby był rozwój na każdym etapie, ale też kontakt ze wszystkim. Ja też zawsze tak mówię, że jak czasami mnie ludzie pytają, czy mam więcej znajomych widzących, czy niewidomych. Ja mówię, nie wiem, bo ja nigdy moich znajomych nie dzielę w takich kategoriach, także to jest rzeczywiście bardzo ważne. Kochani, bardzo wam dziękuję. To super posłuchać takich wspaniałych rodziców, naprawdę zaangażowanych. Gratuluję super dzieci, to znaczy na razie znam tylko najstarszą córkę, ale mam nadzieję, że Sonię i Iwo też będę miała okazję poznać. Może się uda kiedyś z nimi też porozmawiać przy jakiejś okazji o ich pasjach, może to zrobimy jakiś taki odcinek z młodzieżą. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Powodzenia, dużo sił, powodzenia w pracy. Marta, powodzenia na nowej drodze instruktorskiej.
0: Dzięki, dzięki.
2: No i oczywiście powodzenia w wychowywaniu super, super dzieci. Pozdrowienia dla nich i wszystkiego dobrego. Dużo sił, dużo cierpliwości i żadnych problemów na drodze edukacyjnej. Moimi gośćmi byli Marta i Wojciech Szczepanik, rodzice dwójki wspaniałych dzieci niewidomych, a w ogóle trójki wspaniałych dzieci i dzieci niewidomych uczących się w edukacji włączającej. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru, spokojnej nocy. Aleksandra Bochusz, kłaniam się.
0: Dziękuję bardzo.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Witam w kolejnym Tyflo Podcaście. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Jest wiele urządzeń, które pomagają osobom niewidomym w codziennym życiu. Są to chociażby mówiące wagi, ciśnieniomierze, testery kolorów, czy na przykład urządzenia, jakie informują nas o poziomie cieczy w jakimś naczyniu. Ale jest jeszcze jedno urządzenie, o którym w dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć, którego niestety jeszcze na chwilę obecną na polskim rynku nie ma. Jeżeli ktoś jednak będzie zainteresowany zakupem tego urządzenia, można je sprowadzić bezproblemowo z Wielkiej Brytanii. Urządzenie, o którym dziś będę opowiadał, nosi nazwę PenFriend. Cóż to takiego jest? To jest audioetykietownik tak zwany, czyli urządzenie, które pomoże nam zlokalizować różnego rodzaju przedmioty. No zapewne w życiu codziennym mamy takich przedmiotów, których zawartości nie jesteśmy pewni dużo. Są to na przykład pudełka z płytami, pudełka z kasetami, są to różnego rodzaju słoiki. Ostatnio dobrą praktyką jest opisywanie w Brajlu różnych lekarstw. Niestety ta praktyka, skądinąd bardzo dobra, nie tyczy się jeszcze wszystkich leków. Więc także czasami mamy wątpliwości, cóż to takiego jest w tym pudełku, jakie to są na przykład tabletki. Jeszcze wiele, wiele innych zastosowań może mieć taki audioetykietownik dla osób niewidomych. A tu proszę, instytucja, która pomaga brytyjskim niewidomym, czyli Royal National Institute of Blind People, taki odpowiednik Związku Niewidomych, naszego polskiego, ostatnio wprowadził do swojej oferty urządzenie, które nazywa się PenFriend. Zadaniem tego urządzenia jest informowanie osoby niewidomej o tym, co znajduje się w danym pudełku, co znajduje się na przykład w danym słoiku. Warunek jest jeden. Ten słoik czy pudełko musi zawierać odpowiednią etykietę. Takie etykietki dostajemy z zestawem PenFrienda. Na sam początek otrzymujemy ich 127. Oczywiście możliwe jest dokupienie kolejnych zestawów etykiet. W każdym takim zestawie znajduje się 380 etykiet. Zatem, no, trzeba przyznać, jest tego całkiem sporo. Nawet i te 127 na dobry początek wystarczy, ale jeżeli ktoś miałby zamiar sprowadzać PenFrienda, to dobrze radzę zaopatrzyć się w zestaw kilku takich pakietów etykiet, no bo wiadomo, przesyłka z Wysp Brytyjskich szła będzie trochę i też nie co dzień, ani nawet nie co kilka tygodni czy kilka miesięcy chcielibyśmy robić zakupy na wyspach. Jak wygląda PenFriend? Od tego może zacznijmy. Pen to po angielsku długopis. I rzeczywiście, jeżeli ktoś miałby dosyć mocno rozwiniętą wyobraźnię, będzie w stanie wyobrazić sobie to urządzenie jako długopis. Mi osobiście ono przypomina bardziej taki zabawkowy mikrofon. Urządzenie charakteryzuje się plastikową obudową. Opisując je od góry, mamy tu głośnik. Ustawiając urządzenie przyciskami, o których opowiem za chwilę, do siebie, to na tylnej ściance tego urządzenia, zaraz pod głośnikiem, mamy zaczep do paska na szyję, który to pasek także jest w zestawie. Na tylnej ściance PenFrienda znajduje się także klapka, pod którą schowane są dwie baterie AAA. To są te takie cienkie paluszki. To są oczywiście baterie wymienne. Można je zakupić w sklepie RNIP. Można także kupić je w dowolnym polskim sklepie, bo nie są to żadne specjalne baterie. Po lewej stronie jest natomiast taka klapka z plastikowego materiału, pod którą znajdują się dwa wejścia typu mały jack oraz jedno złącze mini USB. Idąc od góry, pod tą klapką, pierwsze złącze to jest mały jack na mikrofon. Można jeszcze w zestawie razem z PenFriendem dodatkowo zamówić sobie taki mikrofon do tego urządzenia, ale także dowolny inny mikrofon komputerowy z małym jackiem bezproblemowo będzie z PenFriendem współpracował. Później kolejne złącze to jest port mini USB, za pomocą którego możemy podłączyć PenFrienda do komputera, a kolejne złącze to jest złącze słuchawkowe, gdybyśmy chcieli korzystać z PenFrienda, nie zakłócając reszcie otoczenia naszymi działaniami, chociażby pracy. Dodatkowo także jeszcze jedna informacja, jeżeli zdecydujemy się na korzystanie z PenFrienda za pomocą słuchawek, będziemy w stanie dłużej na nim pracować na tych samych bateriach, bowiem głośnik zużywa po prostu więcej energii. Teraz przejdźmy do przycisków, które znajdują się na PenFriendzie. Idąc od góry także, pierwszy przycisk to jest przycisk włączający całe urządzenie. Kolejny przycisk składający się de facto z dwóch guzików To jest bardzo charakterystyczny przycisk, spotykany na przykład w różnych odtwarzaczach MP3 albo chociażby w pilotach do telewizora. Przycisk do regulacji głośności. Kiedy naciśniemy pierwszy ten przycisk od góry, no to wiadomo, podgłośnimy, natomiast kolejny przycisk spowoduje ściszenie odgrywanego w danym momencie dźwięku. Trzeba oczywiście dostosować sobie głośność urządzenia do własnych potrzeb. Kolejny przycisk to jest przycisk trybu pracy. PenFriend posiada 3 tryby pracy, o których opowiem za chwileczkę. Jednak na razie skupmy się na tym, co urządzenie w sobie posiada. Kolejny to nie jest właściwie przycisk. To jest taki niewielki otworek. Ten otworek to jest mikrofon, bowiem PenFriend posiada także wbudowany mikrofon. I właśnie do tego mikrofonu mówimy, nagrywając różnego rodzaju notatki. Ostatni przycisk, zdecydowanie bardziej wypukły w porównaniu do opisanych przed momentem przycisków, to jest przycisk nagrywania. I ten przycisk, szczerze mówiąc, wykorzystywać będziemy najczęściej. Teraz cóż właściwie potrafi PenFriend i jak właściwie działa? Na dobry początek może opowiem o zasadzie audioetykietownika, która to funkcja jest najczęściej wykorzystywaną funkcją PenFrienda i zapewne do której będziecie go używać najczęściej. Jak już wspomniałem, z zestawem mamy także etykiety. Te etykiety możemy nakleić na co tylko chcemy. Możemy je nakleić na przykład na pudełka z płytami. Mam tu obok siebie taką właśnie płytę, na której naklejona jest etykietka i zaraz będę za pomocą tej płyty demonstrował działanie PenFrienda. Możemy oczywiście nakleić je, jak zapewniają producenci, nawet na mrożone jedzenie w lodówce, jeżeli mamy takie życzenie. Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, cóż tam takiego schowaliśmy w zamrażalniku. Możemy nakleić to na przykład na kartkę papieru. Możemy nakleić 31 etykiet i obok nich naklejać kolejne etykiety. Zrobi nam się kalendarz. Możemy naklejać to na cokolwiek chcemy, tak, żeby było nam to przydatne. Możemy na przykład zabrać PenFrienda ze sobą i zabrać także jakąś niewielką kartkę. Na tej kartce możemy nakleić sobie kilka etykiet i zapisywać tam swoje bieżące notatki. Bo także w ten sposób można wykorzystywać PenFrienda. Urządzenie posiada gigabajt pamięci wewnętrznej, w związku z czym nie mamy zbytnio potrzeby martwienia się o długość nagrania. Długość nagrania jako taka nie jest limitowana. Jedyne co limitowana jest długość ogólnie ze względu na pamięć operacyjną urządzenia. To jest 70 godzin nagrania. Tyle właśnie zmieści nam PenFriend.
4: Tyflo Podcast.
5: Teraz może słów kilka o tym, jak właściwie należy z tego urządzenia korzystać. Żeby wygodniej nam było pracować, ja teraz podłączę PenFrienda do swojego zestawu audio, podłączę do miksera, żeby można było to doskonale słyszeć. Oczywiście, jak przygodę z każdym urządzeniem, należy rozpocząć od jego włączenia. Wspominałem, że pierwszy od góry przycisk to jest przycisk włączenia i tak też jest i w tym przypadku. Aby dokonać uruchomienia PenFrienda, wystarczy przytrzymać ten przycisk przez około 3 sekundy. Właśnie zrobię to teraz. Kiedy usłyszymy taki właśnie sygnał, oznacza to, że PenFriend jest uruchomiony i gotów do współpracy. Kiedy nie będziemy chcieli już go używać, wystarczy ponownie nacisnąć ten sam przycisk. Również należy go przez chwilę przytrzymać, żeby urządzenie zorientowało się, że właśnie w tym momencie chcemy zakończyć z nim współpracę. Także jak sami słyszycie, sygnalizowane jest to innym dźwiękiem. Co jeszcze? PenFriend po 3 minutach bezczynności w ramach polityki oszczędzania energii także sam się wyłączy. Zatem jest to kolejna dobra funkcja, aczkolwiek niekiedy denerwująca. Ostatnio zdarzało mi się etykietować płyty kompaktowe, no i zanim zorientowałem się, co zawiera dana płyta, to PenFriend zdążył mi się wyłączyć. No ale taki to już urok korzystania z tego urządzenia. Zatem zobaczmy, jak działa mechanizm etykietujący, bo przede wszystkim o tym opowiem w dzisiejszej audycji. Ale nie tylko o tym, bowiem jeszcze PenFriend, dodam, potrafi działać także jako odtwarzacz MP3. Ale póki co skupmy się na etykietach. Włączam ponownie urządzenie. Gotowy do pracy. Mam tu przed sobą płytę, na której znajduje się system operacyjny Windows XP. Ja już wiem, co tu jest. Wy jeszcze nie. W związku z tym zaraz was o tym poinformuję. Mam na płycie przyklejoną etykietę PenFrienda i teraz, żeby dowiedzieć się, co zawiera ta płyta, muszę przyłożyć PenFrienda stroną przeciwną od głośnika, czyli stroną dolną. Tu na dole jest jeszcze takie jakby niewielkie oczko, w którym znajduje się element zbierający informacje z tej etykiety, zbierający jej kod. Zatem przykładam PenFrienda właśnie tym dolnym elementem do etykiety i posłuchajmy, co też tu się znajduje.
6: Windows XP Home Edition.
5: Było słychać. Jakość dźwięku nie jest może najlepsza, ale przecież nie jest to profesjonalne narzędzie do zapisu audio, tylko nasz codzienny pomocnik do etykietowania różnych rzeczy, więc nie mamy co spodziewać się tu cudów. Teraz spróbujmy opisać ponownie tę płytę. Załóżmy, że zmieniłem zdanie. Płytę z Windowsem przekładam do innego pudełka, a teraz chciałbym umieścić tu płytę z audycjami Tyflo Podcastu. W związku z tym teraz nadam temu opakowaniu stosowną etykietę. Aby to zrobić, muszę najpierw wcisnąć przycisk nagrywania, czyli przycisk pierwszy od dołu, a ostatni od góry, zbliżyć dolny element PenFrienda do etykiety, usłyszę stosowny dźwięk, następnie nagram odpowiedni komunikat, trzymając cały czas przycisk nagrywania, a po zakończeniu nagrywania wystarczy ten przycisk zwolnić. Właśnie teraz to zrobię. Już mam wciśnięty przycisk nagrywania. Teraz kieruję PenFrienda w stronę etykiety. Płyta z odcinkami Tyflo Podcastu. Nagrało się. Zobaczmy, czy teraz wyszło.
6: Płyta z odcinkami Tyflo Podcastu.
5: Dokładnie. Udało się. Płyta z odcinkami Tyflo Podcastu. Oczywiście w dalszym ciągu znajduje się tu Windows. Więc teraz, żeby pokazać wam, że na jednej etykiecie można nagrać dowolną ilość notatek głosowych, pamiętając oczywiście, że nagranie każdej kolejnej notatki kasuje poprzednią, ponownie nagram etykietę do Windowsa XP. System operacyjny Windows XP, Home Edition.
6: System operacyjny Windows XP, Home Edition.
5: Działa? Działa. Okazuje się, że bardzo dobrze działa. I na tym właśnie polega główne zastosowanie PenFrienda. Oczywiście można mieć różne pomysły na zastosowanie tych etykiet. Jeżeli ktoś chciałby wykorzystać je jeszcze w jakiś inny sposób, jak najbardziej można. To, gdzie te etykiety nakleicie i w jaki sposób je wykorzystacie, to już zależy tylko i wyłącznie od waszej inwencji twórczej. Teraz słów kilka na temat tego, gdzie można PenFrienda zamówić i jak wyglądają ceny. Podam ceny bez podatku VAT, a ceny wyglądają następująco. PenFriend kosztuje 54 funty i 99 pensów. Można do tego dokupić jeszcze zestaw etykiet. Jeden każdy zestaw kosztuje 9 funtów i 99 pensów. Można także do PenFrienda dokupić jeszcze zewnętrzny mikrofon, również za 9 funtów i 99 pensów. Jak wspominałem wcześniej, PenFriend to nie tylko audioetykietownik, to także jeszcze dwa tryby. Opowiem szczególnie o trybie trzecim, bowiem drugi tryb niestety jak na razie dla Polaków nie jest dostępny.
4: Tyflo Podcast.
5: Między trybami przełączamy się za pomocą przycisku Mode, czyli przycisku zmiany trybu. To jest przycisk, który zlokalizowany jest jako drugi od dołu. Znajduje się on tuż nad otworem wbudowanego mikrofonu do Penfrienda. Aby przełączać się pomiędzy trybami, wystarczy nacisnąć dłużej ten przycisk i poczekać. Naciskam go po raz pierwszy. Na razie, przypominam, jestem domyślnie w trybie audioetykietownika. Teraz naciskam ten przycisk. Usłyszałem dwa dźwięki. Ten tryb, do którego teraz weszliśmy, to jest tryb, który RNIB zarezerwowało sobie na swoje własne usługi dla użytkowników. Podejrzewam, że nigdy nie będziemy w stanie z tego trybu skorzystać, ale kolejny tryb jest jak najbardziej przydatny. Ten tryb to odtwarzacz MP3. Za moment opowiem, w jaki sposób umieścić pliki na Penfriendzie. Jak na razie odtwarzacz MP3 jest pusty, w związku z czym Penfriend automatycznie przeszedł do trybu audioetykietownika. Teraz słów kilka o tym, w jaki sposób dokonać kopii zapasowej Penfrienda i w jaki sposób można skorzystać z funkcji odtwarzacza MP3. Razem z Penfriendem przychodzi również przewód, za pomocą którego można połączyć to urządzenie z komputerem za pomocą portu USB. Bardzo ciekawe rozwiązanie i trzeba przyznać, że przydaje się, chociażby po to, żeby dokonać kopii zapasowej tych wszystkich materiałów, jakie mamy zgromadzone na Penfriendzie, czyli przede wszystkim naszych etykiet, oraz żeby umieścić w stosownym folderze pliki MP3, które za moment będziemy tu wgrywać. Aby podłączyć Penfrienda do naszego komputera, muszę odemknąć tę klapkę, o której mówiłem na samym początku, i połączyć przewód mini USB z Penfriendem. Teraz właśnie w tym momencie tego dokonam, co będzie zresztą zaraz słychać.
7: Dialog A10.0, co masz robić, system Windows, otwórz używanie Windows Media Player, widok listy 1.3.
5: I mamy tu pytanie, co ma zrobić system Windows z tym plikiem, a właściwie z tym urządzeniem, które nam się tu otworzyło w tym momencie. Zatem przesunę się strzałką.
7: Otwórz folder, aby wyświetlić pliki. Używanie Explorator Windows.
5: To będzie najbezpieczniejsze rozwiązanie w tym momencie. Otwórz folder używając eksploratora Windows.
7: Penfriend, teksty, notatnik, Explorator Windows, app 4, niewybrane, widok listy 1.3.
5: Pozwolę sobie zrobić z tego listę, czyli kombinacja Alt-W i literka L. I teraz opowiem o zawartości tych folderów, które tu mamy. App 4 to jest folder, który jest powiązany z tym drugim trybem, jaki RNIB zarezerwował sobie na swoje własne usługi dla użytkowników Penfrienda. Folder MP3 to folder, do którego za moment postaram się wrzucić jakąś piosenkę, aby pokazać zasadę działania odtwarzacza MP3. Natomiast folder REC to jest folder, do którego lądują wszystkie nasze audioetykiety. Jeżeli będziemy chcieli dokonać kopii zapasowej tego folderu, nic prostszego. Wystarczy ustawić się na nim strzałką, co w tym momencie mam już za sobą, nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl-C, a następnie umieścić gdzieś zawartość tego foldera, gdziekolwiek, tam, gdzie naszym zdaniem będzie on bezpieczny. Ja teraz, żeby zrobić to jak najszybciej, przejdę na pulpit i tu właśnie umieszczę zawartość folderu REC. Naciskając rzecz jasna kombinację klawiszy Ctrl plus V. W tym momencie słyszymy, że system Windows kopiuje zawartość foldera. Sprawdźmy, ile jeszcze zostało czasu.
7: Pozostało sekund
5: 35 sekund. Tyle jeszcze potrzebuje system, aby skopiować to wszystko, co zawarte jest w etykietach Penfrienda. Nie jest jak na chwilę obecną tego tu dużo. Nie etykietowałem zbyt wielu materiałów. Jak na razie sporządziłem tu etykiety na kilkanaście płyt CD. Tak mogę powiedzieć. I jeszcze kilka pudełek. Więc podejrzewam, że jeżeli byłoby tego znacznie więcej, czas z pewnością by się wydłużył. Teraz przejdźmy do moich dokumentów i do foldera pobranie, gdzie mam jedną piosenkę, którą chciałbym skopiować na Penfrienda, żeby pokazać, jak działa funkcja odtwarzacza MP3.
7: Mój komputer, mój dokumenty udostępnione, zamknięte, dokumenty udostępnione.
5: I mamy tutaj administrator dokumenty.
7: Pobieranie.
5: Pobieranie. I jest plik sleepwalker.mp3. Ten właśnie plik teraz zaznaczam naciskając spację. Wciskam Ctrl-C, żeby go skopiować. I przechodzimy do A10NSH, czyli do Penfrienda, bo tak właśnie jest to urządzenie nazwane. Teraz przechodzimy do folderu MP3. Naciskam Enter i używam kombinacji Ctrl plus V. To nie powinno trwać długo. Jak zresztą słychać. Już za moment plik znajdzie się na dysku. A teraz zobaczymy, jak to brzmi. Aby skorzystać z funkcji odtwarzacza MP3, naciskam teraz ponownie klawisz wyboru trybu. Penfrend zapiszczał dwa razy, czyli jesteśmy w tym specjalnym trybie, niedostępnym dla nas. Czas nacisnąć klawisz wyboru trybu jeszcze raz. No i proszę. Mamy odtwarzacz MP3. Ten odtwarzacz właśnie w tym momencie gra piosenkę, jaką wrzuciłem na Penfrienda. Słyszymy, jak Penfriend gra podłączony do miksera, a teraz pozwolę sobie zaprezentować brzmienie tego głośnika, który jest wbudowany w samo urządzenie. Zatem odłączę Penfrienda i przytknę po prostu go najzwyczajniej w świecie do mikrofonu. Posłuchajcie, jak to będzie brzmiało. Brzmi dość głośno, można ściszyć. I tak właśnie brzmi Penfriend, emitując muzykę z pliku MP3. Jeżeli znudzi nam się odsłuchiwanie muzyki, można po prostu wcisnąć jeszcze raz klawisz wyboru trybu, w związku z czym przejdziemy do trybu pierwszego. I mamy już znów tryb audio etykiet. Jeżeli chcielibyśmy nagrywać kolejne etykiety i kolejne opisy. Podsumowując, wielka szkoda, że Penfrienda nie ma jeszcze na naszym rynku. Miejmy nadzieję, że niebawem się pojawi. Jak jednak wspominałem, nie jest wielkim problemem zamówić to urządzenie, bowiem można, co zresztą ja miałem okazję przećwiczyć i zresztą też nie tylko ja, więc śmiało można zamawiać to urządzenie. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to wszelkie informacje znajdzie na www.rnib.org.uk. Powtórzę jeszcze raz. www.rnib.org.uk. Tam znajduje się odpowiedni sklep i za pomocą tego sklepu można złożyć zamówienie. Najlepiej jednak skontaktować się bezpośrednio z RNIB za pomocą poczty elektronicznej i tą drogą załatwiać wszelkie niezbędne kwestie związane z Penfriendem. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: tym tygodniu w Tyflo-przeglądzie. Dostępność interfejsu webowego czata GPT znów na prowadzeniu. Nowości w dodatkach do NVDA. Doświadczenie dostępnej współpracy z Tauronem w zakresie wypełniania interaktywnego formularza. AI Desk i Omni Describer. Dwa programy do opisywania filmów. Dość poważny błąd dostępności aplikacji WhatsApp dla iOS. Jesteś ciekaw, jak działa interfejs?

0: Graphis Gemini. Cloud Code. Jak to działa w praktyce? Windows 11 naprawi się sam. Flixbus próbuje stać się dostępny. Z różnym skutkiem. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
1: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600, oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
0: Na początku Tyflo Przeglądu, czy w ogóle jakiejkolwiek audycji na antenie Tyflo Radia, to zawsze jest ten moment, żeby sprawdzić, czy wszystko działa, czy wszystkie nasze połączenia działają prawidłowo i czy jesteśmy tam, gdzie być powinniśmy. No i teraz właśnie, kiedy ten nasz skrót informacji sobie wybrzmiewał w waszych uszach, to ja sprawdzałem, no i wygląda na to, że tak, że jesteśmy wszędzie tam, gdzie powinniśmy być, jesteśmy w Tyflo Radio, jesteśmy na YouTubie, jesteśmy także na Facebooku i rozpoczynamy 291. wydanie Tyflo Przeglądu. Witamy was bardzo serdecznie w składzie ostatnimi czasy takim mniej więcej stałym. Tomek jeszcze do nas nie wrócił, ale wróci, miejmy nadzieję, już niedługo, a tymczasem witamy was bardzo serdecznie. Piotr Machacz, Paweł Masarczyk i Maciej Walczak. Witamy bardzo serdecznie. Dzwonicie już do nas, dzwonicie bardzo intensywnie, ale w takim razie, zanim oddamy wam głos i zanim wpuścimy was na antenę, to myślę, że najpierw trzeba powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której ty, Maćku, wczoraj alarmowałeś wieczorową porą na naszej grupie wewnętrznej na WhatsAppie, na grupie Dostępne Apple na Facebooku, też, no bo rzecz dotyczy właśnie użytkowników systemu iOS i komunikatora, z którego korzystamy wszyscy, no, bardzo chętnie i bardzo często, bo on jest po prostu dostępny i wygodny na wielu platformach, a na imię miał WhatsApp. Co popsuli?
2: Tak, niestety. Oj, wczoraj to było, działo się bardzo emocjonalnie, natomiast dzisiaj już jest na szczęście lepiej. Natomiast o co chodzi? Ano o wiadomości głosowe na WhatsAppie, czyli z tego, z czego korzystamy, mam wrażenie, bardzo często i nagminnie, no i po prostu to jest jedna z, tak powiem, zmiennych części, powiedzmy, naszego życia towarzyskiego, zwłaszcza na WhatsAppie, no i tudzież technologicznego. No i niestety, wraz z wczorajszą aktualizacją, to znaczy ją dostałem wczoraj, podziało się niestety tak, no, że wiadomości głosowe, owszem, da się nagrywać, tyle, że jeżeli nagrywamy metodą bez przytrzymywania przycisku, no to niestety przycisk wyślij pojawia się dosłownie, nie wiem, na sekundkę, może dwie, może półtorej i sobie beztrosko znika. I tak naprawdę z voiceoverem, podkreślam, z voiceoverem, bo bez voiceovera to się jakoś tam da, na tak zwanego czuja, niemniej z voiceoverem nie da się w ogóle go namierzyć. I tak naprawdę ani nie pomaga jako tako rozpoznawanie ekranu, ani gdzieś tam eksploracja, ani... No tak naprawdę nie pomaga nic, trzeba po prostu voiceovera sobie wyłączyć i wówczas, jeżeli tapniemy w prawy dolny róg, no to wiadomość się wyśle, a jeżeli tapniemy w lewy dolny róg, no to wiadomość anulujemy i jeszcze,
0: i poczujemy haptykę na całe szczęście.
2: Tak, i poczujemy haptykę na całe szczęście, więc będziemy się w stanie zorientować, co się z tą wiadomością stało. I niestety problem jest na tyle poważny, że jeżeli nawet my wyjdziemy z danego wątku, się wycofamy gestem wróć, tudzież przyciskiem wróć, nawet jeżeli my ubijemy i odpalimy na nowo WhatsAppa, a nawet jeżeli my zrestartujemy iPhone'a, no niestety problem w danym wątku z wiadomościami powraca.
0: A to muszę powiedzieć, Maćku, że to się zachowuje, mam wrażenie, w różny sposób w różnych systemach. Chyba na wersji stabilnej aż takiej tragedii nie ma, przynajmniej mówię po sobie, bo ja byłem w stanie po prostu, no, zamykając WhatsAppa, kiedy nie miałem tego przycisku i uruchamiając go ponownie,

0: Ja nawet nie musiałem restartować całego systemu, to byłem w stanie z niego ponownie korzystać, przycisk wrócił, ale no właśnie, to wszystko być może zależy od modelu, może jeszcze od jakichś innych zmiennych, no nie wiadomo, co tak naprawdę zostało popsute w kodzie samej aplikacji.
1: Dokładnie, być może to, że nawet jeśli się korzysta z wersji beta, tak jak w moim przypadku, to właśnie powoduje to permanentne, że tak naprawdę trzeba, w moim przypadku pomogła tak naprawdę, jak jeszcze nie wiedziałem, bo się dowiedziałem od ciebie, Michale, o tym też, gdzie te przyciski są i że bez voiceovera. To się jednak da, bo samemu wcześniej też próbowałem, mniej więcej w tych miejscach to mi się nie udawało. Natomiast reinstalacja aplikacji mi tak naprawdę rozwiązała problem. No i może warto powiedzieć, wspomnieć, jaka to wersja aplikacji, żeby w razie czego ci, którzy no jednak bardzo chcą przeczekać i jeszcze nie zdążyli zaktualizować, to wiedzieli i nie aktualizowali może. Mianowicie 25.20.5. To jest wersja aplikacji. Oczywiście ja zachęcam do zgłaszania tego na support WhatsAppa z poziomu zakładki ustawienia, tam jest pomoc, centrum pomocy i tam na dole samym będzie skontaktuj się z nami, czy jakoś tak. Niestety po polsku nie można, należy po angielsku, niemiecku, rosyjsku, tam chyba włosku, francusku i innych tam jeszcze językach. Niestety wsparcia dla polskiego, mimo że to jest AI, mimo że to nie obsługuje to póki co języka polskiego. Ale
0: od czegoż mamy na przykład właśnie chociażby AI, żeby sobie to przetłumaczyć na angielski, jeżeli
2: też
0: ktoś nie włada.
2: Informacje na Mastodonie od Drewa Moczaka, czyli specjalisty od dostępności w WhatsAppie, który też poinformował, że wiedzą o tym i to ma być jak najszybciej naprawione. No i dobrze, bo faktycznie to jest problem no, dosyć irytujący. Skoro mówimy o takich rzeczach, ja też na komputerze tym razem, no nic mi się nie popsuło na szczęście, natomiast ja mam zainstalowaną betę WhatsAppa i dostałem taki ciekawy komunikat, chyba w niedzielę. Niedziela albo w poniedziałek, chyba w niedzielę, że 15 lipca zostanę wylogowany, będę musiał się zalogować jeszcze raz, ale kiedy już to zrobię, to będzie mnie czekać nowy wygląd, który będzie miał funkcje, których na Windowsie do tej pory nie było, tak jak kanały na przykład było podane i statusy.
0: No w końcu!
2: Tak, natomiast prawdopodobnie ja przypuszczam, że WhatsApp to zrealizuje w taki sposób, jak się mówiło od jakiegoś czasu, czyli od maja, że prawdopodobnie Windows przejdzie też na taki widok strony internetowej, czyli tam po prostu pewnie będzie jakiś WhatsApp web aktywny. On będzie dostępny, on jest dostępny specyficznie, tam z tego co pamiętam są trochę inne skróty klawiszowe, których będzie trzeba się nałożyć na pewno dodatki, wtedy też wszelkie przestaną działać. Ale to myślę, że nie będzie tak, że ta dostępność się pogorszy. Nie wiem, czy to będzie tak samo responsywne, no bo zawsze natywne aplikacje są bardziej responsywne.
0: Dokładnie.
2: No, o tym się mówi przynajmniej od maja. Użytkownicy, niektórzy dostawali już te wersje webowe, ale nie wszyscy. Niektórym osobom to zaczęło znikać. Trudno mi powiedzieć, no ja to miałem dostać dzisiaj. Jeszcze jak patrzyłem kilka godzin temu, to tego nie dostałem i tutaj z tego co wiem, koledzy też nie, ani wersji beta, ani stabilnej.
0: Nie dostałem niczego, a używam dwóch wersji, no bo żeby pogodzić swoje konto prywatne i nasze tyflopodcastowe konto WhatsAppowe, to akurat swoje prywatne mam na becie, no i na razie, a dziś restartowałem nawet komputer, słuchajcie, i nic, jeszcze nic, ale pewnie za jakiś czas się tego doczekamy. Miejmy nadzieję, że będzie to wszystko jakoś w miarę dostępnie działało.
1: To jeszcze może powiem o jednym powiązanym bardzo błędzie dostępności, ciekawym, bo próbowałem to obejść w sposób taki, że próbowałem odpowiadać na wiadomość i żeby tam się może pole tekstowe pojawiło do wprowadzania. Owszem, no pojawiło się, tylko żeby było śmieszniej. VoiceOver oznajmiał element jako pole tekstowe z wiadomością cytowaną, tak zwaną, czyli tą, na którą odpowiadamy. Natomiast po jego aktywowaniu odtwarzała się ta wiadomość głosowa, którą próbowaliśmy wysłać, tudzież usunąć. A jeżeli klika się w przycisk usuń wiadomość cytowaną, no to niestety, ale nie dzieje się zupełnie nic. Także kolejny tutaj dostępności błąd. I to, co przydarza się wyłącznie w betach, ja sobie pozwolę tego newsa tutaj już jeszcze połączyć z tym, dowiązać go. Mianowicie, jeżeli mamy trzecią betę iOS-a, nie działa nam reagowanie na wiadomości. Wiem, że akurat na stabilnych to działa, bo przeprowadziłem sobie research wśród znajomych. Tam reagowanie na wiadomości działa. Tutaj kiedy damy, aktywujemy czynność zareaguj, no po prostu na chwilkę, dosłownie na chwilkę też się reakcje pojawią, a potem wszystko znika dla voiceovera i nie ma nic.
0: Szkoda. No ale to wersja beta, więc może za jakiś czas dostaniemy to z powrotem. Dobrze, to proponuję, żebyśmy odebrali telefon. Pierwszy w dzisiejszej audycji, ale pewnie nie ostatni. To taki zwiastun tego, że będziecie pewnie bardzo aktywni. Patryk jest z nami. Witaj.
3: Witam bardzo serdecznie.
0: Słuchamy.
3: No, muszę powiedzieć, że tą informacją, że WhatsApp miałby przejść na ekran, na webowy wygląd, to żeście mi popsuli humor, bo ja akurat jestem z przeciwnikiem webowych aplikacji w ogóle.
2: To nie jest potwierdzona informacja, natomiast gdzieś takie też informacje to mogą sugerować, nie patrząc, co ludzie dostawali.
3: Gdzie ja po prostu chwaliłem tego WhatsAppa, bo naprawdę jest teraz fajny, a obawiam się, że jak będzie na weba przejdzie, to już nie będzie tak wygodny, bo no co by nie mówić, według mnie co aplikacja natywna, to aplikacja natywna.
0: No to prawda, a żeby aplikacja webowa stała się podobnie produkcyjnie wygodna, to naprawdę trzeba bardzo wiele zrobić, bo żeby aplikacja webowa stała się jakkolwiek obsługiwalna, to mam wrażenie, że to nie jest aż taki wielki problem w porównaniu do takich natywnych aplikacji okienkowych. Ale jeżeli już naprawdę chcemy, żeby to było wygodne, szybkie, responsywne, żebyśmy z tego byli w stanie korzystać tak bardzo sprawnie, to tu trzeba trochę więcej zmiennych wziąć pod uwagę, chociażby z jednego względu, mianowicie z takiego, że każdy czytnik ekranu, strony internetowe, czyli ten cały inwentarz HTML-owy, odczytuje w nieco inny sposób. W różny sposób też na przykład czytniki ekranu interpretują komunikaty ARI. Chociażby, które bardzo często wtedy są używane, żeby aplikacja wypowiedziała z siebie do czytnika to, co wypowiedzieć w danym momencie powinna. Więc z pozoru rzecz trywialna, potem się okazuje, że jednak nie tak znowu bardzo.
3: No ja na przykład, no ja mam przykład, słuchajcie, Discord jest taką aplikacją, która do responsywnych nie należy. Nawet, słuchajcie, chcę sobie nacisnąć F6, żeby przejść tam do, na przykład jestem na kanale i chcę sobie F6 przejść do tam kanałów. No mam wyłączony tryb przeglądania, wciskam F6, nic się nie dzieje. Muszę zrobić parę razy tab, shift, tab, tab, shift, tab i potem wyjść z trybu przeglądania i wtedy no ewentualnie ten F6 zadziała i wtedy on zrobi to, co ja chcę zrobić, ale czasami się ten Discord na przykład w ogóle zawiesi, że pod tabem
0: tak, albo na przykład jak chcesz przejść do listy konwersacji, która jest nad polem edycji, bo przechodząc tabem, shift tabem, to będziesz skakać po jakichś tam reakcjach i innych takich, a jak chcesz nacisnąć strzałkę w górę, żeby przejść do tej właśnie listy konwersacji, to się czasem uda, a czasem wejdziesz w pole edycji do edytowania ostatnio wysłanej wiadomości.
3: Tak jest, bo na przykład mi się tak z ZDSR-em dzieje, jak chcę na przykład przeskoczyć do poprzedniego nagłówka, zrobić Shift-H, żeby wejść na ostatnią wiadomość, to on mi wejdzie w pole edycji i wpisze się literka H w polu edycyjnym.
0: No niestety, takie rzeczy się zdarzają. No zobaczymy, jak to będzie z tym WhatsAppem. Może się okaże, że nie będzie weba.
3: No, czas to teraz pokaże. Przejdę do właściwej rzeczy.
0: Jasne.
3: Ostatnio ktoś zastanawiał się co do WP Pilota, czy jest ścieżka audiodeskrypcji.
0: No to ostatnio mówiliśmy, że tak.
3: Ale nie wiedzieliście, jak jest ze stroną internetową.
0: O właśnie.
3: A ja wiem.
0: No to jak jest?
3: Jest dostępnie. Odtwarzacz jest dostępny. Mamy ładnie opisane przyciski typu głośność, tam wycisz, pełny ekran. No jedynie nie mamy przycisków następny kanał, poprzedni kanał, ale pod suwakiem głośności mamy przycisk ustawienia, który jest menu zwijanym. Po rozwinięciu przycisk tego menu z ustawieniami nagłówkiem idziemy sobie do zakładki audio i pod strzałką w dół mamy wybór ścieżki audio, menu zwinięte, rozwijamy i normalnie mamy wybór, czy chcemy polski audiodeskrypcja i po kliknięciu Entera w to nam się ścieżka ładnie przełączy. Ja na przykład oglądałem w ten sposób na komputerze piłkę nożną kobiet na chwilę na jedynce i była audiodeskrypcja i normalnie ta audiodeskrypcja działało, także jak najbardziej na Windowsie możemy to osiągnąć. Niestety, jeżeli chcemy przełączyć się na następny kanał, to musimy zrobić wstecz i jakby wyjść z tego kanału odtwarzanego, ponieważ jeżeli będziemy klikali w inne kanały, kiedy będzie się nam znaczy w inne linki do kanałów, kiedy będą nam będzie się nam odtwarzał konkretny jakiś kanał, no to tak nie przejdziemy. Musimy albo przejść do strony głównej po prostu w ten link home i wtedy w ten sposób tak przejść na inny kanał. Inaczej mi się to nie udało zrobić. Także to jest WP Pilot. Jak ktoś chce, można oglądać, jest dostępnie.
2: No to bardzo cieszę, to coś, co musiało być dodane dosłownie w ciągu ostatniego tygodnia, bo jak ja to sprawdzałem tydzień temu, to przynajmniej na Macu widziałem region odtwarzacz i dwie grupy na krzyż, nie zetykietowane i coś, co po prostu mówiło auto. Także no fajnie, że tam też zaczęli coś poprawiać.
3: Okej, okay, a
1: no
3: teraz...
1: No chyba, że na Macu jeszcze... Ciekawe,
3: może
1: ja
3: na Macu. Ja korzystałem na Windowsa, na Windowsie no. Z przeglądarką Google Chrome.
1: A powiedz, Patryku, jeśli chodzi o, powiedzmy, te wszystkie menu profilowe i tak dalej, logowanie się, generalnie, żeby jakkolwiek tam namierzyć możliwość logowania, to teraz już się da normalnie zrobić, da się to normalnie namierzyć? Bo ja, szczerze mówiąc, z tym kiedyś miałem ogromne problemy, żeby...
3: Ja normalnie kliknąłem zaloguj się, wybrałem, że się chce zalogować za pomocą Google'a i poszło.
1: Mhm. Tak po prostu z poziomu głównej strony WP Pilota, tak?
3: Tak, tak.
1: Aha, bo ja to musiałem się bawić w cudawianki, googlowanki i tak dalej, żeby tą podstronę sobie wygooglować, no i dopiero się zalogować kiedyś swego.
3: No to ja nie miałem problemu.
1: Okej. Okay.
3: To teraz jeszcze a propos tego, co się psuje, jeżeli chodzi o dostępność, Shadow PC niestety, i to żeśmy z Arkiem Zientyńskim sprawdzili zarówno na Windowsie, jak i na Macu, jak i na iOSie, nie widzimy wszystkich pakietów. Jesteśmy w stanie tylko zobaczyć pakiet Ultimate, czy jak on, Jezu, on się nie nazywa Ultimate, ale to jest jeden z tych takich wyższych i widzimy pakiet Power, czyli ten nieco, czyli ten Ultimate Power, a na przykład już nie widzimy pakietu chociażby Starter, czyli tego startowego na stronie i Arek to sprawdził i ja to sprawdziłem i jest z tym faktycznie jakiś problem.
0: Ciekawe, czy ten pakiet jest rzeczywiście gdzie indziej widoczny. Może go usunęli po prostu.
3: No, jakoś na stronie niby pokazują, że ten starter jest.
0: Aha, ale nie da się go wybrać.
3: Ale nie da się go wybrać, w ogóle Rozumiem. Go tam nie widać. I w ogóle ja polecam kupować to przez aplikację tego Shadow PC, bo niestety jeżeli chodzi o komputer i Chrome na Windowsie, to była taka sytuacja, że ja sobie wybrałem pakiet Power, chciałem sobie zobaczyć specyfikację, kliknąłem sobie w tą specyfikację, a on mi w ogóle pokazał specyfikację do innego zupełnie planu, nie do tego, co ja wybrałem. Dopiero na iPhone'ie w tej aplikacji Shadow PC to on dopiero poprawnie się to zachowywało, także też nie polecam. I Arek też nie poleca zresztą, oboje nie polecamy kupować tego na Windowsie. Tylko jeśli możemy, to na systemie iOS.
0: No Shadow PC jest w ogóle bardzo specyficzną aplikacją do takich bardzo specyficznych zastosowań, ale rzeczywiście dobrze wiedzieć, że tutaj po prostu no, są takie problemy.
3: Dobrze, to teraz przejdę do jednej kwestii, troszeczkę związanej z grą, ale też poniekąd to będzie challenge i pytanie dla użytkowników NVDA, ponieważ ja wczoraj bodajże założyłem wątek na Audio Gamesach. W jaki sposób była taka gra, która się nazywała Smugglers, a w zasadzie Smugglers 5. To ty, Piotrze, będziesz wiedzieć na pewno, o co chodzi. To jest takie RPG, gdzie po prostu gdzieś się dzieje w kosmosie podczas jakiejś tam wojny i naszym zadaniem po prostu jest posiadamy statek i my musimy walczyć z różnymi frakcjami, latać po planetach i tak dalej, wykonywać misje. I cała jakby ta gra jest zbudowana w zasadzie w oparciu o nawigację obiektową. Ona ma troszkę tekstu, troszkę grafiki i od jakiegoś czasu, nie wiem czy od Smugglersa 5, był taki problem, że tam na mapie mieliśmy jakiś obiekt na planecie typu jakiś artefakt, jakiś skarb, albo jakieś jeszcze coś, co nie było planetą, a było obiektem, co jak się kliknęło w etykietę, bo w ogóle gra ma coś takiego jak compatibility mode, to się tak nazywa, ale to jest tryb dla niewidomych teoretycznie. Czyli po prostu to jest taki tryb, który sprawia, że więcej etykiet jest dla nas dostępnych i my wtedy jesteśmy tą nawigacją obiektową, więcej rzeczy jest ponazywanych i są one widoczne. No i teraz mamy etykietę na przykład, która się nazywa artefakt, ale jeśli w nią klikniemy za pomocą myszki, no to absolutnie się nie stanie nic. No i ja, jak jeszcze ZDSR-a nie znałem, miałem ten problem, jak i wielu z czytnikiem NVDA. Dzisiaj odkryłem, że ZDSR ma coś takiego jak w nawigacji obiektowej, że nie tylko może nam pokazywać tekst, ale i grafikę. I odkryłem, że nad etykietą z tym artefaktem jest umieszczona grafika. I po kliknięciu dopiero w tą grafikę aktywuje się nam ten konkretny obiekt i my do niego podróżujemy. I tak samo jeszcze ZDSR ma ten taki tryb przeglądania myszki, tryb ekranowy, gdzie po prostu też jeszcze to bardziej strukturalnie widać. I teraz moje pytanie jest takie, a w zasadzie challenge, no co z NVDA? Bo ja z NVDA no nie widziałem, żeby to grafiki jakoś rozpoznawało. To rozpoznaje tylko tekst. Jak zmusić NVDA, żeby... Wiesz, Michale, o co mi chodzi? Windows Eyes nawet miał coś takiego.
0: Wiem. I ja się wcale nie zdziwię, jeżeli... Ta grafika to jest jakiś obiekt, który jest zagnieżdżony w którymś z obiektów nadrzędnych.
3: Ale właśnie a propos zagnieżdżenia, to w ogóle Smugglers ma coś takiego, że on ma jakby kilka paneli w sobie, że na przykład jest osobny jakby okno wewnątrz okna aplikacji, że na przykład panel handlu to jest osobny panel, ZDSR na przykład ma skrót control i numeryczny delete, dzięki którym można chodzić po tych panelach aplikacji. Ale to jest po prostu, Michale, grafika nad tym obiektem, nad
0: ale
3: tą
0: wiesz
3: etykietką.
0: Ale czasem NVDA rozpoznaje grafiki. To nie jest reguła, ale to się czasem zdarza.
2: Znaczy problem tu jest taki, że to jest gra, która ma swoje korzenie tak daleko, że generalnie w nią się grało tak nawet ze czasów JOS-a, to z tym najlepiej w ogóle działała Supernova. Bo Supernova zawsze sobie świetnie działała, radziła w takich aplikacjach, które nie miały takich standardowych kontrolek, ale rysowały coś na ekranie, więc tam jeśli...
3: No to się zgadza, nawet tak. Jeden z użytkowników, który to pokazywał na nagraniu, to korzystał z Supernowej, a tak swoją drogą, jak ktoś by chciał tą grę kupić, to jej nie kupi. Także polecam ściągać z torrentów, bo chyba twórcom się nie wiem, czy umarło, czy coś, ale nawet
2: no
3: na Steamie nie...
2: No po prostu firma zniknęła, a szkoda, bo cała seria jest naprawdę fajna i no ja pamiętam właśnie, że jako z Jossem to się grało jako tako, Supernową to się grało świetnie. Ciągle planowałem przetestować ZDSR-a, bo coś czułem, że może być dobrze.
3: No właśnie.
2: Odpowiadając na twoje pytanie, jedyne, co mi przychodzi do głowy, to może na przykład czymś jak na przykład Golden Cursor, nie tyle zapisywać pozycję, ale on ma skróty, żeby myszkę przesunąć tam o konkretną liczbę pikseli w jakąś stronę. Może tak po prostu no, na pół ślepo, jeśli wiemy, że ta grafika jest powyżej, to najechać na ten tekst i później innym skrótem tą myszkę przesunąć i kliknąć. Może tak?
3: Mm-hmm. Jest no na to sposób. Natomiast mówię, z DSR-em odkryłem to i kurczę, wow, zadziałało. I no, napisałem na tym na forum. Natomiast, no nie wiem, czy ludzie coś wymyślą, ale pocieszenie jest takie, że można sięgnąć demo ZDSR-a i zdaje się, że wersja demo ZDSR-a, ona chyba nie ma ograniczeń, tak, ona nie ma ograniczeń czasowych, ona powinna działać bez autoryzacji, bo ja nawet sprawdziłem, bo ja mam ZDSR-a na dongla, podobnie jak ty, i ja odłączyłem sobie w ogóle dongla i normalnie to demo mi chodziło przez cały czas, tylko ono miało jakieś tam ograniczenia i myślę, że no z wersją demo ZDSR-a. Myślę, że będzie się dało w ten sposób też zrobić. Więc...
0: Warto spróbować na pewno.
2: Jeśli w wersji demo da się włączyć to rozpoznawanie grafik, bo chyba to nawigacja ekranowa jest dostępna w wersji demo, tylko nie pamiętam, czy da się te grafiki włączyć. No, jeśli...
3: Powinno się dać. To nie jest jakaś no funkcja pro.
0: No dobrze, Patryku, czy jeszcze dla nas masz
3: jeszcze
0: jakieś?
3: Informacja jest taka, ale to dosłownie jedna ciekawostka. Jest na Audiogame się wylądował dosłownie przed chwilą wpis, jednego z użytkowników, on się nazywa Ali coś tam, ale z czego on dotyczy, jest to wątek, w którym generalnie to ma być Discord zrzeszający wszystkie gry karciane i ich dostępność, gdzie tam będzie można podyskutować. I tenże człowiek podobno zaczął pracować nad dostępną wersją PC-tową Magic the Gathering. I teraz nie wiem do końca, jak to będzie wyglądało, czy on pracuje nad nowym projektem, czy jest to mod do PC-towej wersji Magica, która jest w Unity zresztą. Więc no, ja się zapisałem do tej grupy, natomiast na General Game Discussion jest ten wątek. No chyba zaraz jest na górze, więc warto się dołączyć, bo tam będzie się dyskutować i o Yu-Gi-Oh!, i o pewnie Hearthstone, i o jakichś Pokemonach, i o Magicu, i w innych karciankach takich kompetytywnych. Także kanał dzisiaj powstał, więc zachęcam gorąco, żeby się dołączyć. A jeszcze taka informacja. Pewnie wszyscy pamiętacie grę Sequence Storm. No to dzisiaj postanowiłem zajrzeć na Discorda i dowiedziałem się, że pan Daniel Lemon, czyli twórca Sequence Storma, pracuje nad jakąś grą w puzzle i wypuścił demo, znaczy wypuścił takie koncept demo na Google Drive swoim, ale napisał wyraźnie, że to nie zawiera dostępności. No zapytałem twórcy, czy zamierza dostępność dodać. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Pan Daniel Lemon aktualnie ma problemy ze zdrowiem, więc tyle, ile może, to robi. Natomiast taka ciekawostka, że może coś od tego pana się pojawić, być może z dostępnością.
2: Oby dostępne,
3: będę czekał na odpowiedź od niego. A Sequence Storm, do przypomnienia, jest to gra rytmiczna, darmowa, więc kto chce, może spróbować. Chyba jest nawet podcast o tym, więc też polecam.
0: Warto pograć. Okej, dzięki Patryku w takim razie za tę garść newsów dotyczących głównie gier. Pozdrawiamy cię serdecznie i do usłyszenia. A teraz, no właśnie, tak mówiłem, że sprawdziłem, że jesteśmy wszędzie. Okazało się, że YouTube nam zastrajkował. Słuchajcie, z małym opóźnieniem wskoczyliśmy na YouTube, ale już też tam jesteśmy, więc jeżeli komuś wygodniej na YouTubie nas słuchać, a słucha za pomocą jakiegoś innego źródła, to może sobie przeskoczyć. Znowu coś pomieszali w interfejsie i okazało się, że trzeba jeszcze raz potwierdzić jedną opcję, żeby móc się połączyć i móc nadawać dla was na żywo. No dobrze, to w takim razie teraz przejdźmy do kolejnego tematu. Może tym razem zobaczmy, co tam ciekawego i nowego w dodatkach do NVDA.
2: Dobrze, no to co się dzieje w dodatkach? No w dodatkach dzieje się dużo ciekawego. Swoją drogą, jakby ktoś był ciekawy, jakie nowe dodatki wychodzą. Ja znalazłem na to bardzo ciekawy patent. To chyba od wersji 2025 można zrobić. Na Mastodonie jest bot do dodatków. Teraz nie przypominam sobie jego nazwy użytkownika. Mniej więcej on po prostu pisze za każdym razem, kiedy coś nowego wchodzi do sklepu lub jest jakaś aktualizacja wypuszczana. Natomiast nawet jakby ktoś tego bota nie chciał obserwować, może nie macie Mastodona, jest na to jeszcze prostszy sposób. Otwieramy sobie ten add-on store, przechodzimy na zakładkę odkrywaj dodatki i tam mamy listę rozwijaną, w której możemy zdecydować, jak tą listę z wszystkich dodatków mamy sortować. Wybieramy według daty. I proszę bardzo, wtedy wszystkie najnowsze dodatki mamy na szczycie listy. Ja tak kilka sobie dodatków ściągnąłem. No, tam tego jest dużo oczywiście też aktualizacji, ale pojawiło się trochę nowych dodatków i chciałbym wam o kilku z nich odpowiedzieć, jak mi tutaj klawiatura zacznie działać. Konkretnie o dwóch. Miały być trzy, ale jeden z dodatków po prostu niestety nie działa, a szkoda, bo mnie zaciekawił. Gdyby ktoś był ciekawy, może deweloper poprawi. Był dodatek AI Summarizer, który teoretycznie miał nam pozwalać załadować różne pliki tekstowe, nie tylko, bo też audio i wideo, a następnie według naszego promptu je streszczać, używając różnych modeli AI, czy tam właściwie chyba modelu Gemini, natomiast on mi po prostu sypał błędami HTTP 400, więc tam coś w kodzie jest zepsute niestety. Więc o tym dodatku nie będzie, będzie o dwóch dodatkach, które wiem, że działają, i o trzecim, który się zaktualizował, którego osobiście korzystam. A więc od góry pierwszy dodatek, który tutaj sobie zaznaczyłem, nazywa się Keyboard Shortcuts Autocomplete Professional. No, nazwa rodem ze sklepu Play, jakby ktoś chciał wszystkie słowa klucz wyłapać, no ale generalnie dodatek jak najbardziej przydatny i pełni funkcję podobną do tego, co na przykład znamy z iOS-a, bo pozwala nam tworzyć sobie skrótowce, które po wpisaniu takiego skrótowca nam się w danym polu edycji, w którym jesteśmy, rozwiną na wpisaną przez nas frazę. Jak to działa? No, po pierwsze dodatek otwieramy naciskając skrót NVDA Shift K. Dodatek zresztą można ten skrót i inne skróty skonfigurować w ustawieniach i tam po prostu mamy całą listę skrótowców. Domyślnie przychodzi dodatek z kilkoma takimi znanymi skrótami po angielsku i po arabsku. Tam na przykład są rzeczy takie jak BRB, co jest rozwijane na Be Right Back, jakby ktoś chciał, tego typu rzeczy, ale można tam sobie dodać jakieś własne skrótowce, nie wiem, jakieś na przykład skrót, który po wpisaniu, tak tutaj autor sobie zrobił, dał swoje pierwsze litery swojego imienia, nazwiska i małpę i to mu się rozwija do adresu e-mail. Tak można też wpisać swój adres, jakiś podpis. No nie mamy niestety zmiennych, jakby ktoś chciał sobie jakieś zmienne wstawiać, ale poza tym możemy wpisywać wszystko, co chcemy. Też te ustawienia możemy łatwo z tego okna importować i eksportować. Tak jakbyśmy chcieli znajomym na przykład jakieś skróty przesłać, nie ma problemu, można sobie te skróty wyeksportować. Kiedy sobie takie skróty skonfigurujemy, tak? Załóżmy, że ja sobie zrobiłem skrót właśnie PM małpa, który ma mi wpisać mój pełny adres e-mail, no to jeśli w dowolnym polu edycji wpiszemy właśnie PM małpa, no to NVDA poinformuje nas, cały czas gdzieś będzie to pole edycji obserwował, ale autor obiecuje, że to nie będzie nam NVDA spowalniało i też informacje nie są nigdzie wysyłane, wszystko się dzieje lokalnie, każdy może kod źródłowy podejrzeć, jakby chciał, no to dostanę komunikat, naciśnij NVDA E, aby rozwinąć do, i tutaj będzie podany mój pełny adres e-mail. No i tak jak dodatek mówi, tak możemy zrobić. Naciskając NVDA E spowodujemy, że to, co wpisaliśmy, czyli tą PM małpa, w tym polu edycji, w którym jesteśmy, zostanie zastąpione pełnym rozwinięciem tego skrótu. Więc to nie jest coś, co ma miejsce automatycznie, tak jak na przykład na iOSie, no to tam po naciśnięciu spacji, na przykład to się wyświetla generalnie na tym pasku autouzupełnienia, to ma miejsce, tylko tutaj musimy tego skrótu użyć, natomiast to jest jeden skrót i to, z tego co zauważyłem, działa naprawdę szybko. Z tego co widziałem, zamiana ma miejsce przez schowek, co jest o tyle istotne, jeśli mamy jakiś manager schowka, to on może nam to wyłapać, więc na to też warto zwrócić uwagę. Dodatek też nam stan schowka przywraca, więc to jest taki dosyć klasyczny sposób na tego typu działania, no ale generalnie we wszelkich polach edycji, jeśli coś potrafi przyjmować tekst i wklejać ze schowka, no to powinno bez problemu zadziałać. I przy moich testach to raczej działało. Mamy jeszcze jeden skrót, to jest NVDA Shift E, który pozwala nam jakąś operację, którą tak zrobiliśmy, cofnąć. Więc możemy zamienić pełne rozwinięcie jakiegoś skrótu do jego skróconej wersji, gdybyśmy coś zrobili nie tak. Mamy też inny skrót, który pozwala nam sprawdzić, czy słowo, które mamy pod kursorem, jest jakimś skrótem, gdybyśmy nie byli pewni. I mamy też skrót, żeby działanie dodatku tymczasowo wyłączyć, gdybyśmy nie chcieli, żeby on nam za każdym razem dał informację, że coś możemy rozwinąć, podawał. Także dodatek bardzo prosty w obsłudze, a taki, który wydaje mi się wielu osobom może jak najbardziej się przydać, no bo takie funkcje są przydatne i no fajnie, że na Windowsa też tego typu aplikacje są, bo na Macu no to tego jest całkiem dużo, takie wszelkie launchbary, Alfredy, Raycasty, Keyboard Maestro i inne aplikacje potrafią takie rzeczy robić, no to są też bardziej rozbudowane aplikacje. Ale do takich prostych zadań myślę, że ten dodatek w zupełności może wielu osobom wystarczyć i być no, też dodatkiem przenośnym przy okazji, co też myślę jest fajną sprawą. I drugi dodatek, o którym chciałbym powiedzieć, nazywa się NVDA Speed Test i tutaj można się domyślić, co ten dodatek robi po jego nazwie. Pozwala nam zrobić test naszego łącza, więc jeśli wydaje nam się, że nasz internet działa wolno, mamy jakieś duże tak zwane pingi, czyli jak szybko nasze połączenie jest nawiązywane z innymi komputerami, to możemy taki test sobie wykonać. Ten dodatek akurat korzysta z chyba takiej najbardziej znanej międzynarodowej strony do robienia takich testów, czyli strony speedtest.net od firmy Ookla. Strony, która swoją drogą też jest bardzo dostępna, podobnie jak ich aplikacje mobilne, przynajmniej na iOSie, to wiem, że ta aplikacja jest bardzo fajnie dostępna. Więc to wyniki, jakie z tego dodatku uzyskamy, mogą być w miarę wiarygodne. Wiadomo, tam zawsze jakieś zmienne mogą być, nie będzie idealnie odzwierciedlać tego, co jakie parametry możemy osiągnąć.
0: Zawsze w internecie jest istotne, do jakiego serwera się łączymy, bo to, że to operator nam oferuje łącze, dajmy na to 1 giga downloadu, to oznacza to nie mniej, nie więcej, że on nam oferuje to łącze 1 giga w obrębie swojej sieci, a nie ma wpływu na to, że my się łączymy do serwera, na przykład, który ma rurkę tylko 100 megabitową albo 10 megabitową. No i wtedy to mimo najszczerszych chęci naszego operatora i nawet gdyby dał nam całe swoje łącze, to my więcej po prostu powyżej tych 10 megabitów, dajmy na to, nie podskoczymy.
2: Tak, natomiast no, w sytuacji, kiedy czujemy, że coś jest nie tak, to taki speed test czasami może nam powiedzieć, że faktycznie coś jest nie tak u nas, czy na przykład faktycznie jakiś problem jest po stronie no, tego serwera, z którym się łączymy, bo właśnie są takie problemy, o których Michał mówi. Natomiast ten dodatek jest banalnie prosty w obsłudze, dodaje się do menu narzędzia NVDA. Wchodzimy sobie do tego, do okienka Speed Test i tam tak naprawdę tylko ten test możemy uruchomić. Na stronie ustawień mamy więcej, bo generalnie nam strona domyślnie wybierze najbliższy serwer, ale w razie czego też możemy ten serwer zmienić, na przykład, żeby ustawić taki, który jest najbliżej nas, albo może jakiś serwer w konkretnym kraju, z jakim chcemy się połączyć. Niektórzy dostawcy internetu zresztą mają własne serwery na Speedteście, to też myślę, o tym warto wiedzieć. Mój na przykład ma i z reguły jest wybierany, z tego co zauważyłem. Natomiast tutaj wszystko jest ustawione na auto, że tak powiem, bo po naciśnięciu przycisku Start Test po prostu otworzy nam się okienko, tam jest używane oficjalne narzędzie Speedtest CLI, czyli działające na wierszu poleceń do wykonania tego testu. Natomiast kiedy wrócimy do okna NVDA, no to zobaczymy pasek postępu, możemy śledzić, jak ten test ma miejsce. I kiedy zostanie zakończony, to po prostu dostaniemy w okienku dialogowym informacje o naszym pingu, czyli opóźnieniach i o prędkości pobierania i wysyłania, jakie zostały osiągnięte. I wszystkiego dopełnia jeszcze w głównym oknie lista historii, do której wszystkie nasze testy będą się zapisywać. Możemy też każdy wpis z tej listy, gdybyśmy chcieli usunąć. Także jak ktoś chce szybko takie testy wykonywać, no niestety może nie z taką dużą ilością opcji konfiguracyjnych, no to myślę, że ten dodatek też może być ciekawy. Może właśnie też, żeby sobie go wrzucić na jakąś przenośną wersję NVDA. Natomiast jakby ktoś chciał takie bardziej szczegółowe testy zrobić, faktycznie wybrać sobie serwer, jaki na przykład znamy dobrze, bo chcemy konkretnie wskazać, no to też można to przez stronę speedtest.net sobie też takie testy w dostępny sposób wykonać i bardziej skonfigurować.
0: Swoją drogą w aplikacji Speedtest tej mobilnej to ja polecam założyć sobie konto, bo można i jak jesteśmy tam zalogowani, to mamy naprawdę fajny przegląd i można tak sobie historycznie rzucić okiem na to, jakie mieliśmy na przykład transfery kiedyś, jakie mamy teraz. Ja tak przeglądałem sobie ostatnio historię z okresu chyba, nie wiem, 10 albo więcej lat. No i muszę powiedzieć, że ten internet naprawdę przyspieszył i to znacznie.
2: No ja konta jeszcze nie założyłem, a w sumie powinienem, ale nawet przez to, że mam tą aplikację już na kilku iPhone'ach, to też kiedyś patrzyłem, jak to moje łącze przyspieszyło tej Neostrady 20, którą miałem kiedyś, tego co mam teraz, no to jest duża różnica. Tam też swoją drogą ta aplikacja jest na tyle inteligentna, że nam może wykryć na przykład z jakiego dostawcy korzystamy. Tam też zresztą można dostawców oceniać i na tej zasadzie później rankingi wychodzą co roku. Na cały świat tak naprawdę, podzielone na internet mobilny i stacjonarny, to też są bardzo ciekawe testy, które później można sobie przeczytać. Na przykład jakbyście chcieli dostawcę wybrać internetu. Dobrze, i jeszcze jeden dodatek, tym razem dodatek, który się zaktualizował, a mianowicie dodatek zegar. Dodatek, który pozwala nam na kilka funkcji związanych z czasem. Mówiliśmy o nim przy okazji podcastu, o dodatkach, czasami nawet może go było słychać, jakie różne demonstracje pokazywałem, bo jest to dodatek, który ma stoper, minutnik, budzik. Możemy skonfigurować i format czasu, jaki ma NVDA użyć, kiedy pytamy go o to, która jest godzina, czy na przykład mają być sekundy czytane, czy to ma być 12-24-godzinny format i tak dalej. Format daty też tam można ustawić. O, dużo opcji konfiguracyjnych generalnie ma ten dodatek i w swojej najnowszej wersji ma ich więcej, bo możemy jeszcze bardziej doprecyzować interwał, co jaki ma uaktywniać się zegarynka, czyli o jaki mamy dostawać raport o czasie. No bo wcześniej to było co 15-30 minut albo godzina, a w wersji, która w tym momencie jest w sklepie, to nawet możemy sobie ustawić taką zegarynkę co 5 minut, a w wersji, która ma pojawić się niebawem, to z listy o dodatkach NVDA, to jeszcze do sklepu nie weszło, ale pewnie lada dzień wyjdzie, będziemy mogli sobie ustawić własny interwał, tak żeby ktoś chciał, może do pracy z jakiegoś innego powodu potrzebuje raportu co minutę albo co 3 minuty, też będzie taka możliwość, będzie można sobie tą zegarynkę aż tak często nawet ustawić. Można też zresztą w ustawieniach zdecydować, czy te raporty mają być podawane mową czy dźwiękiem, a jeśli to ma być dźwięk, to możemy też sobie ustawić inny dźwięk na raporty o niepełnych godzinach, czyli o minutach, a inny dźwięk na podawanie raportu o godzinie. Także tutaj znów, tak jak mówiłem, dużo opcji konfiguracyjnych. Jeśli ktoś lubi, żeby mu komputer co jakiś czas mówił albo wydawał jakieś dźwięki, która jest godzina, no to polecam sobie ten dodatek ściągnąć, bo no i też właśnie, że jakby ktoś chciał sobie ten format czas zmienić, ja lubię mieć sekundę podawane przy okazji godziny, też można w tym dodatku sobie takie rzeczy skonfigurować. A jak ktoś ma Maca swoją drogą, to w ustawieniach paska menu, bodajże nie ustawienie daty i czasu, tylko paska menu, można sobie też na Macu taką zegarynkę ustawić, to jest wbudowany system akurat i tam można sobie włączyć, żeby system nam co kwadrans, co pół godziny albo co godzinę podawał czas i możemy też zdecydować, jakim głosem ma nam być to czytane. No i to wszystko, jeśli chodzi o dodatki, przynajmniej z mojej strony.
0: No dobrze, to odbierzmy teraz kolejny telefon. Andrzej tym razem jest z nami. Naczekał, ale się doczekał. Witaj, Andrzeju.
4: Hej, witam, witajcie wszyscy. Ja mam pytanie a propos, może zacznę od właśnie, przed chwilą Piotr mówił o dodatkach, to ja mam pytanie o dodatek do NVDA, który by nam ładnie tłumaczył, tak jak był kiedyś Instant Translate na przykład, bo widzę, że z nowym NVDA-em 2025.1 no, widziałem fajnych dodatków tłumaczących. Czy ktoś coś z was wie, jaki teraz najlepszy dodatek jest dla NVDA do tłumaczeń?
2: No po pierwsze Instant Translate to sobie można nawet włączyć, tam jak wymusisz kompatybilność, to on cały czas będzie działał. Natomiast takim najbardziej rozbudowanym dodatkiem jest Advanced Translator, tylko teraz nie pamiętam, czy on po polsku...
4: Nie ma go w sklepie z dodatkami na pewno, bo patrzyłem tak. Dzisiaj pod...
2: Tylko nie pamiętam...
4: W sklepie to nie było.
2: Tylko teraz nie pamiętam właśnie, czy on w wersji polskiej NVDA nie wyświetla się pod jego hiszpańską nazwą, bo po angielsku na pewno wiem, że się wyświetla po angielsku, ale wiem, że z innymi językami było różnie. Nie wiem, Paweł, na przykład, czy ty kojarzysz, jak to...
5: Mógł być po hiszpańsku, traduktor Avanzado, coś takiego. I on kiedyś w sklepie był, ale to było jeszcze za starej wersji NVDA. Może być, że go jeszcze nie uaktualniono pod tą nową.
2: No to tam też ewentualnie może być potrzeba, żeby tą kompatybilność wymusić. On no, ma jeszcze więcej wspieranych usług, więc tam oprócz tłumacza Google, to można sobie skonfigurować czy to Binga, czy DeepL-a. Tam no, generalnie po prostu ma więcej opcji ten dodatek.
4: Mm-hmm. A jak wymusić w takim razie na przykład na dodatku, który jeszcze nie ma formalnie wsparcia dla najnowszego NVDA, a żeby jakoś nam próbował zadziałać?
2: Przechodzisz do sklepu i szukasz zakładki niekompatybilne dodatki, tam się cała lista tych wszystkich dodatków wyświetli. Szukasz dodatku, który chcesz włączyć i naciskasz na nim spację i jedną z opcji będzie włącz wymóż kompatybilność. Wtedy dostaniesz ostrzeżenie, tam trzeba kliknąć OK, później znów trzeba kliknąć OK, zrestartować MVDA i jeśli nic akurat w tym dodatku złego się nie stało, to ten dodatek zacznie działać. No z tym jest różnie, w przypadku syntezatorów to nie pomagało tym razem, ale w przypadku tego dodatku wiem osobiście, że to działa akurat.
4: Mhm. Tak, bo właśnie na przykład ja sobie kupiłem jakiś czas temu wokalizera, głosy, znaczy tą wtyczkę mam i do jakiś czas jeszcze temu nie było wersji do najnowszego NVDA, a teraz już jest, także to jest też właśnie taka...
0: No to też jest, to też jest prawda, że to też jest prawda, że te dodatki, one no, powolutku gdzieś tam są aktualniane, także może nie wszystkie, ale większość pewnie dostanie kompatybilność.
4: No pewnie tak, no bo już trochę czasu mamy najnowszą NVDA 2025.1 i jest szansa, mam nadzieję, że się będą pojawiać te dodatki już do... Znaczy dostępne dla najnowszego NVDA właśnie.
0: Oby tak.
4: Tak. A druga rzecz to jest do kącika AI, bo jakiś czas temu wpadła mi w ręce aplikacja na iOS-ie konkretnie, bo z tego systemu tylko korzystam, o nazwie Monika AI. I to jest taki... Znaczy to ma... Ta usługa ma w sobie jak gdyby dostępne te różne silniki do wyszukiwania. Ma w sobie różne te, ma Chata GPT, ma Gemini, ma Clouda, ma Groka. No i co jest ciekawe, to jest informacja taka, aplikacja jest dostępna, jak wchodzimy do niej poza nasze, no jak ją ubijemy i wchodzimy do niej jeszcze raz, no to mamy od razu okienko z informacją wpisz zapytanie i możemy wtedy właśnie po ustawieniu odpowiedniego silnika, z którego chcemy skorzystać, możemy właśnie to pytanie zadać. Ma dostęp do internetu ta aplikacja, także informacje podaje aktualne.
0: A jak to no cenowo taka, wygląda?
4: Cenowo to wygląda tak, że teraz jest jakaś promocja dla nowych użytkowników. Nie wiem, do kiedy będzie trwała. W każdym razie w zeszłym tygodniu była i ja z niej skorzystałem. Mam nadzieję, że jeszcze będzie dłużej. I płacimy tam 50 zł za miesiąc. Także dosyć cenowo to fajnie wychodzi, bo oryginalnie właśnie poza promocją to tam chyba właśnie koło stówki, tak jak między te inne aplikacje, ale właśnie teraz przy tej promocji się naprawdę opłaca moim zdaniem z niej skorzystać.
0: Przynajmniej przetestować.
4: Tak, bo silników do wyboru mamy naprawdę sporo.
0: To też jest taka
4: aplikacja jest dostępna.
0: To też jest taka aplikacja od Abacusa, Abacus AI. Ona się nazywa bodajże Chat LLM i działa na podobnej zasadzie. Z jej dostępnością to wygląda to już troszkę gorzej. To znaczy zarówno na stronie, jak i w aplikacji tam pewne dostępnościowe problemy są. Natomiast ona właśnie działa w taki podobny sposób, jak tu opisujesz, Andrzeju,
4: Monikę,
0: tak. Tam też mamy dostęp do różnych modeli językowych. Oprócz tego, to tam nawet można sobie jakieś materiały wideo generować i inne rzeczy. I ona kosztuje z kolei, to jest $10 na miesiąc.
4: To mniej więcej podobnie tak, wychodzi. No tak. Nawet troszkę taniej może nawet.
0: Tak. To też taka ciekawostka.
4: Nie, właśnie ja z tej Moniki, że tak powiem, nieładnie korzystam. No podoba mi się aplikacja jak najbardziej.
0: Monika przez K czy przez C? Tak.
4: Nie przez C, to jest angielska, amerykańska, Monika.
0: Okay.
4: Jak wpiszemy Monica, odstęp AI, no to ją znajdziemy.
0: Jasne.
4: Także warto polecić komuś, kto może nie chce przepłacać za Chata GPT, czy jakiejś Gemini, czy coś innego, gdzie często to kosztuje 99 zł, a tutaj sobie można potestować, apka całkiem dostępna. Myślę, że tak 80% dostępna. I właśnie mamy dużo taniej, przynajmniej na razie.
1: W tej jednej cenie, za tą jedną cenę dostajemy dostęp do tych wszystkich silników.
4: Tak. Aha. Dokładnie tak. Także z mojej strony to tyle. Pozdrawiam, miłego dalszego prowadzenia audycji.
0: Dzięki, Andrzeju, za telefon.
4: I do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia. To w takim razie, skoro już się do nas odzywacie, to zajrzyjmy na WhatsAppa. Tu też mamy trochę wiadomości, ale posłuchajmy wiadomości, którą do nas przed momentem wysłał Wojtek.
6: Cześć, pozdrawiam was wakacyjnie. Tak trochę z doskoku słucham audycji, dlatego może rzeczywiście sensowniej będzie nagrać się. Mam pytanie dotyczące klawiatur. Tu nie będzie to zaskoczeniem pewnie dla Michała, ponieważ no, zainspirowała mnie tutaj pewna osoba, żeby kupić klawiaturę. No i kupiłem taką klawiaturę mechaniczną i próbowałem jej dzisiaj na Macu. Ta klawiatura nie jest dla mnie, tylko jest dla Kamili. Ona też pracuje na Macu już. No i problem polega na tym, że no, różne klawisze na tej klawiaturze są beznadziejnie zmapowane. Sama klawiatura jest bardzo miła i ładnie pracuje. W bonusie jeszcze ma taką tęczowe podświetlenie, jeśli to komuś robi jakąś różnicę. Natomiast klawisze, nie wiem jak na Windowsie, natomiast na Macu są zmapowane przedziwnie, ponieważ ten option prawy, który służy do polskich znaków, jest na samym końcu po prawej stronie, w związku z tym wprowadzanie U, E, czy nawet NI jest koszmarem. No i moje pytanie brzmi w następujący sposób. Czy jest jakiś software bądź jakaś opcja w ustawieniach Maca, żeby dokonać remappingu tych klawiszy w taki sposób, by dwa klawisze puste między klawiszem Command a Option zajęły funkcję tego optiona, albo w ogóle, żeby na przykład option był tuż koło spacji. W ogóle to jest funkcja, myślę, przydatna, takie mapowanie klawiszy, więc jeżeli ja sam bym z tego chętnie skorzystał, także jeśli do własnych potrzeb, nie tylko do potrzeb partnerki. Także jeśli macie jakiś pomysł, jak to zrobić, tu się w szczególności uśmiecham do Piotra jako użytkownika Maca, to bardzo chętnie przyjmę taki pomysł i to zrobię. Dzięki wam wielkie za to, że stoicie tutaj na straży podawania nam najświeższych informacji. Staram się słuchać jak tylko mogę. Ostatnio było to utrudnione i pewnie w najbliższym czasie też będzie to utrudnione, ale bardzo się cieszę, że te informacje są i jest do nich tak szeroki dostęp. Trzymajcie się, pozdrawiam.
0: Piotrze, to czy coś podpowiesz, albo Maciek może też?
2: Tak, na Macu takie podstawowe ramowowanie jest to w takim stopniu, że możemy sobie przemapować te wszystkie tak zwane modyfikatory. Zresztą tak to się robi, wchodzimy do, tak to się nazywa w takim sensie, wchodzimy do ustawień systemowych, następnie do sekcji klawiatura, która teraz chyba wydaje mi się, że jest w ogólnych, ja generalnie to zawsze wchodzę w tej aplikacji ustawienia do menu widok, bo tam mamy wszystkie kategorie alfabetycznie, więc po prostu wchodzę do menu widok, tam wchodzę do klawiatura. Następnie do przycisku skróty klawiszowe i na pasku bocznym, to jest taka tabelka pasek boczny, wybieramy modyfikatory, to chyba tak to będzie przetłumaczone. I tam dla każdej klawiatury osobno to ciekawe, więc można mieć inne ustawienia dla klawiatury wbudowanej, jak ktoś ma MacBooka, a inne dla klawiatury zewnętrznej. Można przepisać sobie niektóre ze wszystkich właśnie modyfikatory, czyli to jest Caps Lock, to jest Control, to jest Option, to jest Command i to jest FN. I można dla tych konkretnych klawiszy je miejscami pozamieniać, no to się przydaje w sytuacji na przykład, jeśli ktoś ma klawiaturę taką typowo Windowsową, gdzie klawisz na lewo od spacji, to domyślnie będzie właśnie klawisz Option, a nie Command, a jak ktoś chce taki bardziej Macowy układ, no to tak można kolejność tych klawiszy zamienić. Natomiast to nie wykryje nam jakiś inny klawisz, by ktoś chciał jakiś jeszcze inny klawisz przypisać. Tutaj jak mówisz o dwóch klawiszach pustych, pytanie, czym te klawisze tak naprawdę są. Do takiego bardziej rozbudowanego mapowania wszystkich dosłownie klawiszy w systemie wiem, że była aplikacja Carabiner Elements. Ja osobiście z niej nie korzystałem, ale znam ludzi, którzy korzystali i wiem, że ta aplikacja była dostępna. Ona wymaga zainstalowania rozszerzenia jądra, więc tutaj będziemy musieli, tak jak kiedyś to było z hijackiem, wejść do tego trybu odzyskiwania i tam przełączyć się na tryb zredukowanego bezpieczeństwa i zezwolić na instalowanie rozszerzeń jądra. Ja to opisywałem przy okazji podcastu do Audio Hijacka akurat, no tam to już nie jest potrzebne, ale w tym przypadku tego karabinera prawdopodobnie będzie. I kiedy to zrobimy, to wiem, że w tej aplikacji można sobie wtedy wszystko przeremapować. Czy jest coś bardziej współczesnego, co nie wymaga tego? Nie wiem. Może w międzyczasie coś się zmieniło. Też niektóre klawiatury mają oprogramowanie, które pozwala na zmianę tego, tylko nie wiem, jak to jest dostępnością tego i to chyba też od klawiatury zależy, tak? I tak mi się wydaje.
0: Ja bym jeszcze powiedział, że na przykład może w ogóle, jeżeli masz, Wojtku, czy ty, czy Kamila, macie zamiar korzystać z Maca i z tej klawiatury, to może w ogóle lepiej zainteresować się po prostu klawiaturą, która ma taki układ dedykowany Macowi. To będzie wam zwyczajnie wygodniej i bez kombinowania. Ja powiem na przykład, że niektóre te klawiatury, powiedzmy, droższe niektórych firm. Ja konkretnie tu mam na myśli Keychrona, bo akurat mój Keychron ma coś takiego. To ma przełącznik po prostu z tyłu i tym przełącznikiem zmieniam sobie układ. Jestem na Windowsie, to mam układ do Windowsa, przełączam sobie ten przełącznik w lewą stronę i zmienia mi się układ na Maca. I te układy można sobie oczywiście też modyfikować, natomiast no, to już nie jest tak prosta i trywialna rzecz, zwłaszcza dla nas, bo te aplikacje, które mają i które współpracują z tymi klawiaturami, no to są niestety niespecjalnie dostępne. Mamy kolejny telefon, więc odbierzmy, kto jest z nami tym razem.
7: A to tylko ja jeszcze raz.
0: A witaj.
7: Bez zaskoczeń. Chciałem powiedzieć, że tak, ta klawiatura też ma ten przełącznik, że ma taki switch po prostu lewo-prawo Windows Mac. Tylko po prostu ktoś to wymyślił, widocznie bez wzięcia pod uwagę tego, że prawy obszyn często się przydaje, jak się po polsku pisze. No i już, także dzięki, Piotrze, już to wyśledziłem i będę postępował zgodnie z tymi wskazówkami. No i zobaczymy, no co się stanie. Chociaż rzeczywiście, powiem szczerze, że z dzieciństwa pamiętam te klawiatury mechaniczne i to było fajne, można było w to walić i szybko pisać. Dzisiaj jak do tego usiadłem, to aż zrecenzowałem całą część teoretyczną jakiejś pracy, do której mi się nie chciało zabrać.
0: Tak, tak ci się dobrze tak pisało?
7: Tak mi się dobrze pisało. Właśnie ta osoba, która mi to poleciła, tę klawiaturę, to mówi, kurde, chyba napiszę całą magisterkę, bo mi się tak fajnie przy tym siedzi i pisze.
0: Nie, no,
7: wielkie to jest ciężkie.
0: Klawiatury z odpowiednio dobranymi przełącznikami, jeszcze odpowiednimi też nakładkami, tak już rzeczywiście dostosowanymi do swoich preferencji, to naprawdę daje duży, duży skok taki jakościowy i komfortowy, komfortu, jeżeli chodzi o pracę przy komputerze.
7: Pamiętam taką, mieliśmy 286 komputer z kartą graficzną Hercules.
0: I klawiatura taką, IBM-a pewnie.
7: Taką ta klawiaturę klikającą. Aha. Boże, żałuję, że to się wyrzuciło kiedyś na śmietnik, czy komuś oddało. Oddało się to komuś. Kurde,
2: kiedyś
7: teraz
2: jeszcze produkowali
7: tak,
2: i te repliki, współczesne odpowiedniki
0: i te repliki
2: tego.
0: Tych klawiatur to były strasznie drogie, z tego co pamiętam. Tam w tysiące to szło. Cena właśnie tych IBM-owskich replik.
7: Inna sprawa, czym to się do tego podłączy, jakiś kom tam chyba był, czy
0: nie, tam, był, tam była taka grubsza wtyczka, nie PS2, bo PS...
7: Nie,
0: nie, była późniejsze. Taka grubsza, taki ten DIN, zdaje się, to była DIN-owska wtyczka. I gdzieś można było znaleźć jakieś przelotki z tej właśnie, z tego DIN-a na PS, na PS2. A potem jeszcze ewentualnie na USB z PS2. Przelotka do przelotki, może by zatrybiło.
7: Tego już byśmy na Maca chyba nie zmapowali współczesnego.
0: Mógłby być problem.
7: Dobra. Ale jest. Także działa fajnie, jakoś tak zachęcające to, że można siedzieć sobie na balkonie i pracować bezprzewodowo, to co opowiadałeś właśnie rok temu, że tak to odkryłeś tę funkcję, więc będziemy też, a tym bardziej, że jak się zamykamy tutaj w gabinecie, to natychmiast po drugiej stronie zrazi miau i wpuść.
0: No
7: to... Ale nie chcę wpuszczać miau do gabinetu, a miau na balkon już jak najbardziej można wpuszczać, żaden problem. Nic tam nie zniszczy i nie poprzewraca w papierach.
0: Mm-hmm, no to też prawda.
7: No to super. Bardzo wam dziękuję za szybką poradę. Jeszcze z takich rzeczy na bieżąco mogę powiedzieć, że mogę powiedzieć na bieżąco, że właśnie się ociera o mnie nasza kotka, ale jeszcze mogę powiedzieć, że zlogowałem się dzisiaj, bo ubezpieczaliśmy dom na moje PZU i powiem tak, moje PZU, jakby ktoś chciał, to pierwszy etap ten rejestracji konta jest naprawdę fajnie dostępny. Natomiast potem, jak trzeba przyjąć te warunki ubezpieczenia, to to jest dramat, to jest jedna strona nałożona na drugą, na trzecią, na piątą. I, no,
0: i choćbyś chciał, nie możesz się zgodzić.
7: No tak, tak, no właśnie chciałem się zgodzić, ale ciężko to poszło. No w
1: niestety
7: końcu to się udało oczywiście, ale kurczę, no to są tak zasadnicze rzeczy. Inna sprawa, że mi się wykrzaczyła ta rejestracja, bo mnie, oni mają tam dwa kody mailowe przesyłane mailem. No i rejestracja, jeden mi przysłała, drugi nie, więc musiałem na infolinię dzwonić, ale to akurat nie jest przecież dla nas żaden problem, więc no więc spoko. A jeszcze z takich ciekawostek, to tam mamy zmiany jakichś operatorów, nie operatorów do tego, do światłowodu. No i byłem dzisiaj w T-Mobile, bo zastanawiam się, czy tam nie przejść. I co ciekawe, podałem adres, a pan powiedział oczywiście, że mamy stacjonarny światłowód, internet. No ja skąd T-Mobile ma stacjonarny? A mamy podpisane umowy ze wszystkimi operatorami.

0: go mieć na własnej sieci. Oczywiście jesteś o tym też informowany zawsze przy podpisywaniu umowy. Są po prostu odpowiednie abonamenty. To nie jest tak, że na przykład też płacisz za, dajmy na to, gigabit i oni ograniczają ci to, tę prędkość do pół gigabita, dajmy na to. No to, to nie, to tak nie jest, ale, ale może być troszkę wolniej.
1: 900 na 300 myślę, że całkiem niezła oferta.
0: No, no to prawda.
1: Mamy też problem z komórkowym zasięgiem i nikogo to nie interesuje, a tam jeszcze dostaje w tej ofercie ten
0: Wi-Fi
1: dodatkową kartę SIM albo eSIM, gdzie mogę sobie to podłączyć do telefonu. Akurat T-Mobile akurat ma tutaj bardzo dobry zasięg, chyba jako jedyny w ogóle, także, także może się rzeczywiście na to skusimy. No to jest Orange, niestety, tylko mieć.
0: Oj.
1: Także. Nie wiedziałem, że to jeszcze, ale no, trudno, you know.
2: Pozdrowienia z miejsca, gdzie Orange też tylko mieć oferuje, także jest.
1: O nie. Chyba,
3: tak, chociaż... ja też dlatego się stamtąd wyniosłem po prostu też z Neostrady i teraz też mam światło od lokalsa, że tak powiem. I... No i się bardzo fajnie sprawdza mi od 4 lat bodajże, także. No.
1: O, przyjemnie. Jeszcze lokalni operatorzy. Ja myślałem, że to będzie tylko do 20, a oni kurczę chyba z tej miedzi wycisnęli z 80 nawet.
0: Tak, jest ta usługa bodaj, ona się VDSL nazywa. To, to jest ta kolejna gdzieś tam taka odsłona tego DSL-a i rzeczywiście tam 80 czy 90 megabitów są w stanie po miedzi wycisnąć. No, teoretycznie, a w praktyce to potem wygląda różnie.
1: Wolę nie próbować, natomiast mam komunikat, że w twojej lokalizacji już ktoś się o to pytał, więc może zrobimy.
0: Tak jest.
1: Zobaczymy. No dobrze, to dziękuję wam bardzo. Maćku, jeszcze ciebie nie witałem jako nowego prowadzącego, więc gratuluję awansu, upgrade'u. No i dziękujemy też za twoje informacje i będziemy jakoś w kontakcie, bo pamiętam, że miałeś tę ankietę i też ciekaw jestem, jak tam ci idą te wszystkie działania, także, ale to już napiszę oczywiście prywatnie, bo to wiadomo, nie jest kwestia antenowa.
3: No tak, no.
1: Dobra, to dzięki.
0: Dzięki Wojtku za telefon, pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia. To skoro już tak jesteśmy przy waszych wypowiedziach, to może zajrzyjmy do wypowiedzi tekstowej. Tu mamy wiadomość od Mariusza. Mariusz nagrał nam wiadomości głosowych, całe mnóstwo. Mariuszu, może potem do nich wrócimy, pozwól, bo nagrałeś tego chyba z pół godziny. To ja może przeczytam na razie wiadomość tekstową po prostu od ciebie. Cześć, ja przychodzę do was z kolejnymi aktualnościami. Aktualizacje dotyczą głównie iOS-a, mobilnych aplikacji i przeglądarek mobilnych. Mamy aktualizację mobilnego Facebooka, która głównie poprawia algorytmy, które są odpowiedzialne za proponowanie nam postów i szybciej reagują na nasze rzeczy, które polubimy lub udostępnimy. Aktualizacja mobilnego Messengera, gdzie została poprawiona dostępność naszego voiceovera, gdy jesteśmy w konwersacjach prywatnych i grupowych. Lepsza responsywność, zmniejszenie zużycia baterii. Aktualizacja przeglądarki Mozilla Firefox do wersji 144, poprawiona dostępność, szybsza jej responsywność, zmniejszenie zużycia baterii, szybsze wczytywanie stron internetowych, lepsze sterowanie voiceoverem. Aktualizacja przeglądarki Google Chrome do wersji 138.0, no i tu jest taka długa ta wersja. I ta aktualizacja w każdym razie skupia się na poprawkach błędów i poprawie stabilności przeglądarki. Mamy aktualizację mobilnej aplikacji Microsoft Teams i tam są głównie poprawki błędów i poprawki pod maską. Aktualizacja aplikacji Gmail do wersji 6.0 i tam z groszem, że tak powiem. Tu mamy poprawki błędów i mniejsza zużywalność baterii. Aktualizacja mobilnego silnika Signala do wersji 7.67.4. W tej aktualizacji został naprawiony błąd, który to czasem nie wyświetlał podglądu do linków przekazanych w wiadomościach. Aktualizacja aplikacji Spotify do wersji 9.0.60. Są tam poprawki błędów, lepsza jej dostępność z voiceoverem i naprawiony przycisk dodawania utworów do biblioteki. Aktualizacja mobilnej aplikacji Dysk Google. Tu mamy poprawki błędów, lepsza jej dostępność, aktualizacja przeglądarki Vivaldi i mamy aktualizację aplikacji Overcast do wersji 2025.7. Mamy aktualizację WhatsAppa do wersji

0: 5, no właśnie tej 25 i tu niestety popsuta dostępność nagrywania bez przetrzymywania wiadomości głosowych. To tylko z niektórych aplikacji mobilnych na iOS-ie wam wymieniłem, bo by jeszcze tu można było je długo i długo je wymieniać. Serdecznie pozdrawiam, życząc miłego wieczoru. Dziękujemy ci bardzo, Mariuszu. Fajnie, że się podzieliłeś z nami tymi nowościami. To skoro jesteśmy przy aktualizacjach aplikacji, to Maćku, czatowi GPT na Macu się ponoć poprawiło, prawda?
1: Ano, znów się poprawiło. Ciekawe, na jak długo nam będzie się tym cieszyć. Natomiast tak, i wróciło to, na co było słusznych narzekań fala, czyli pole tekstowe do wprowadzania, znów się stało polem tekstowym do wprowadzania. Przycisk do załączania stał się przyciskiem do załączania i dyktowaniem tam trybem głosowym. Nawet jak już jest konwersacja, to przycisk zmień model zyskał etykietę, której przedtem nie było. I co jeszcze? No, była taka przypadłość, że jeśli sobie WOSPA cnęliśmy, to znaczy aktywowaliśmy przycisk WOSPACJĄ właśnie odnośnie do wyboru modelu. Nie było, to znaczy VoiceOver nam nie anonsował każdorazowo, jeśli strzałeczką w dół sobie szliśmy po liście modeli, tylko właśnie trzeba było, powiedzmy, strzałkę w dół, potem strzałkę w górę, żeby on tam sobie się zatrybił, że akurat nam o to chodzi. Teraz już generalnie wszystkie modele są czytane, ale uwaga, w sensie tak od strzała tak zwanego, ale uwaga, wszelkie podmenu typu więcej modeli, typu pomoc, niestety to jest dalej nieodczytywane. I teraz tak naprawdę to w ogóle, kiedyś to jeszcze było, teraz to w ogóle. I co poza tym? No takie opcje jak menu profilowe, czy pokaż menu profilowe właśnie, czy udostępnij konwersację jako całą konwersację, nie jako, powiedzmy, gdzieś tam jedną poszczególną wiadomość, bo swoją drogą do tego też przycisk zyskał etykietę, bo nie było. W każdym razie menu profilowe, udostępnianie konwersacji oraz opcje konwersacji typu zmień nazwę danego wątku, opcja służąca do jej usunięcia, niestety nadal standardowo niedostępna, póki nie zmaksymalizujemy okna przeglądarki, to do tych opcji mieć dostępu nie będziemy, ale z grubsza to, co, tak jak mówiłem, to co miało zostać naprawione, naprawiono. No i też kolejny raz, powiedzmy, zmienił się sposób wysyłania zapytań do czata GPT, jeśli chodzi o skrót klawiaturowy, bo to dlatego, że wcześniej command return nam załatwiał sprawę, return sam, czyli no, po Windowsowemu enter, gdyby kto nie wiedział jeszcze, służył nam do wstawiania nowego wiersza, nowej linii. No a teraz sam return wysyła nam znów wiadomość, z komandem też działa, natomiast sam też wysyła. A jak wstawić nową linię? To chat GPT sam mi podpowiedział. No i należy tego dokonać z klawiszem shift, czyli shift return, i wtedy wstawia się nam elegancko nowy wiersz. Także no, znów GPT się zrehabilitował. Zobaczymy, jak długo.
0: No, miejmy nadzieję, że będzie to działało, bo jeżeli ktoś rzeczywiście zaczyna pracować z tą sztuczną inteligencją, no i polega na niej w takim czy większym bądź mniejszym stopniu i nagle przestaje mu to działać, no to można się zirytować i to całkiem słusznie. Dobra, zajrzyjmy do waszej kolejnej wiadomości. Tym razem użytkownik głośnik JBL tak nam się tu podpisał i nagrał wiadomość na WhatsAppie.
2: Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dominik. W moim nagraniu głosowym chciałbym poruszyć dwie kwestie, a mianowicie odtwarzacz filmów przesyłanych na YouTubie, na iPadzie oraz błąd w aplikacji HomeWiz, który łatwo rozwiązać. Zacznę od błędu w aplikacji HomeWiz. Otóż do czego służy ta aplikacja? Na początek wam pokrótce wyjaśnię. Aplikacja HomeWiz służy do sterowania urządzeniami smart marek Beko, Grundig, Arcelik, Arctic, Altus, Defi oraz i innych koncernów wchodzących w skład Arcelik AS, ponieważ deweloperem aplikacji jest Arcelik AS. Otóż problem polega na tym, że jeśli mamy wyłączone Bluetooth w naszym telefonie, no to po prostu aplikacja nam się na starcie od razu skraszuje i nie pozwoli nam wejść do środka. Aby aplikacja działała normalnie, musimy włączyć Bluetooth w naszym telefonie. Wszystkie moduły muszą być aktywne. Wi-Fi, Bluetooth oraz dane sieci COM, jeśli tego sytuacja wymaga w przypadku słabego połączenia z internetem lub słabej prędkowości przepustowości typu 0,7 megabita na sekundę. Ok, teraz chciałbym poruszyć tutaj temat odtwarzacza YouTube. To nie jest problem w sumie, nawet lepiej jest to zrobione na iPadzie niż na telefonie, bo telefon, filmy poniżej 3 minut, bo z tego co się orientuję, shortsy teraz na YouTubie są do 3 minut. Telefon poniżej 3 minut ten film, który na przykład chcemy przesłać, dany film, który chcemy przesłać, po prostu interpretuje jako short. W iPadzie tego nie ma. W iPadzie na początku nas pyta, co my chcemy wrzucić. Czy chcemy utworzyć post, czy utworzyć transmisję na żywo, czy utworzyć film, czy utworzyć shorta, nie? No i jeśli wybierzemy utwórz film, pojawia nam się stała biblioteka, standardowa biblioteka i tam jest odtwarzacz wideo. Przytnij filtry i jest również na górze przycisk dalej. I jak klikniemy te dalej, no to mamy tytuł, edytuj miniaturę, tak jak przy normalnym filmie, powyżej 3 minut. Możemy dodać opis, widoczność, jaka ma być prywatny, niepubliczny, czy możemy ustawić premierę lub publiczny od razu. Lokalizacja, komentarze tam dotyczące tego elementy. Natomiast w telefonie, jeśli mamy taki film do 3 minut, bo na iPadzie to jest niezależnie, czy mamy film 10-sekundowy czy 5-minutowy, tak samo nam to zinterpretuje przy ustawieniu film. Na telefonie jest tak, że jak mamy ustawienie film, no to i tak interpretuje te filmy do 3 minut jako filmy short. Czyli mamy, jak się wejdzie w dany film, na przykład, który chcemy przesłać, no to mamy lewy uchwyt paska przycinania, prawy uchwyt paska przycinania, jeśli chcemy ten filmik sobie przyciąć. Później klikamy dalej, możemy dodać sobie tekst lektora lub jakieś napisy lub ścieżkę dźwiękową, zależy jak kto woli. No i później po przycisku dalej pojawia nam się nazwa i swój film short, wybierz odbiorców, widoczność, lokalizacja. Z tymi odbiorcami to jest tak, że możemy wybrać te ograniczenie wiekowe zaawansowane, nieprzeznaczone dla dzieci i tym podobne. O to w tym chodzi. No i na samym dole tej karty mamy prześlij short. I ogólnie na telefonie, tak jak mówiłem, niezależnie czy mamy ustawiony tryb film, tryb short, tryb na żywo, czy tryb tworzenia postów, które ustawia się swoją drogą na górze ekranu, to i tak jest interpretowane jako short. Na iPadzie, tak jak mówiłem, po wejściu w zakładkę utwórz, tam kartę 3 z 5 bodajże to jest, to nas pyta, co chcemy wrzucić. Czy chcemy opublikować shorta, czy chcemy utworzyć post, czy chcemy zrobić tryb na żywo, czy chcemy wrzucić po prostu film. Na telefonie w aplikacji YouTube na iOSie tego nie ma. Jeśli na przykład ustawimy tryb film, no to już będzie to ustawione do następnego wejścia. No i tak będzie dopóki tego nie przestawimy. Pozdrawiam was wszystkich, życzę wam dobrego wieczoru.
0: Dzięki bardzo, Dominiku, za te informacje, za te wiadomości, a widzę, że rozdzwonili nam się słuchacze, nie tylko nagrywają, ale też i dzwonią na żywo. Kto jest z nami tym razem?
3: Z tej strony Patryk.
0: Cześć Patryku, słuchamy.
3: No, mam takie ogólnie, generalnie pytanie, ale zacznę od tego, że jakby zainspirowałem się tutaj audycją i zainstalowałem na swoim telefonie Prudence Screen Readera.
0: Aha.
3: No i jakby takie na pierwszy rzut oka naprawdę, ja jestem ogólnie zwolennikiem komentarzy, ale no tutaj program mnie pozytywnie, bardzo pozytywnie zaskoczył. Ale no ma moim zdaniem dwa błędy, jeden krytyczny nawet bym powiedział, a mianowicie, gdy wybierzemy sobie jakiś syntezator mowy inny niż googlowy, czyli tam jakiegoś vocalizera, czy tam LH Voice'a, czy co innego, i na przykład, gdy wyłączymy telefon i włączymy ponownie i mamy telefon zabezpieczony pinem, no to Prudence nam milczy i nie jesteśmy w stanie wpisać pin.
0: O, to niedobrze.
3: To niedobrze. Na przykład na Samsungu mam ustawione tak, że mam na przykład dwa skróty, czyli mogę sobie mieć Talkbacka i Prudence'a, no to nie ma problemu, ale jeżeli ktoś ma ustawiony tylko jeden skrót, no to ja tutaj przestrzegam, że jest tutaj jakiś błąd, ewidentnie, bo sprawdzałem na kilku urządzeniach.
0: Patryku, to miałbym do ciebie prośbę. Gdybyś mógł też wrzucić taki komentarz z taką uwagą pod naszą audycją odnośnie Prudensa, żeby ci, którzy są zainteresowani tym czytnikiem, to też po prostu mieli świadomość, tak, że mogą
3: tak,
0: być problemy.
3: Tak zrobię, tak zrobię. Druga rzecz, to już jest mniej irytująca, aczkolwiek, no jest trochę to wkurzające, a mianowicie chodzi o dyktowanie głosowe. Jeżeli chcemy sobie z poziomu klawiatury kliknąć w mikrofon i dyktować, no to jeżeli mamy włączonego Prudensa, nic się nie da dyktować. Nie działa to po prostu.
0: O, no to,
3: jedyna rzecz, w którą mi się to udało uruchomić, tam jest fajna opcja, że można sobie skróty dodawać do dyktowania głosowego. Możemy sobie zrobić jak w iPhone'ie, że tam chyba dwoma palcami klikamy dwukrotnie czy coś takiego i też się dyktuje, no to wtedy jak najbardziej działa te wpisywanie głosowe. Ale jeżeli to chcemy po prostu z poziomu klawiatury, tam gdzie mamy ikonkę mikrofonu do dyktowania, no niestety to nie działa. I to są takie dwa błędy, które ja jakby zauważyłem i moim zdaniem ten pierwszy, o którym mówiłem, to jest krytyczny błąd, bo jeżeli jest osoba niewidoma, no to wiadomo, no nie poradzi sobie no, z tym.
0: Zostaje z niczym tak naprawdę, tak?
3: Tak,
0: jeżeli
3: tak.
0: To Prudence będzie jej głównym czytnikiem ekranu.
3: Tak, a tym bardziej, że w tej audycji no jakby nie zostało chyba nic takiego tam wspomniane, więc nie wiem, czy to jest wina moich urządzeń, chociaż...
0: No właśnie, właśnie pytanie też dlaczego? Myślę, że
3: tak.
0: No, tutaj...
3: Dlatego tu dzwonię też, bo chcę też się dowiedzieć, może ktoś ze słuchaczy ma jakby tutaj jakby do czynienia z tym programem i będzie mógł to sprawdzić, tak? Czy to tylko coś u mnie? Chociaż no mówię, dwa urządzenia, czyli Galaxy S24 Plus i tablet Galaxy S9 FE,
0: tak
3: są to dwa jakby i jest tak samo, więc myślę, że tutaj jest jakiś problem i po prostu, jeżeli
0: pytanie,
3: jest problem,
0: czy
3: to,
0: ze Samsungiem jako takim, czy z telefonami
3: właśnie,
0: Samsunga, czy...
3: No nie mam innego urządzenia takiego
0: jasne.
3: W miarę aktualnego, żeby to gdzieś tam sprawdzić. No mówię, to mam w rodzinie tak naprawdę tylko Samsungi albo ewentualnie iPhony, więc no jakby nie mam możliwości gdzieś tutaj potestować i sprawdzić. Więc no taka jeszcze moja taka... Przestroga, no, żeby tutaj ludzie, bo powiem tak, abstrahując od tych dwóch błędów, no naprawdę program jest super.
0: Ma potencjał.
3: Ma potencjał i fajnie są te skróty, że na przykład możemy ustawić sobie, nie wiem, przez przytrzymanie dwóch klawiszy głośności, żeby się nam odpalało dyktowanie głosowe. Takie fajne rzeczy można sobie tam poustawiać.
0: Mała rzecz, a cieszy.
3: Tak. No w komentarzy też jest dużo tego, ale tam jest dużo rzeczy płatnych, a tutaj jednak mamy to wszystko za darmo.
0: No i jeżeli w komentarzy zetkniemy się z jakimś językiem obcym, no to będzie to chiński, a tu
3: tak.
0: Co najwyżej z angielskim, to też jakoś, chociaż też tam jakieś
3: tak.
0: Elementy chińskie gdzieś tam się pojawiały chyba.
3: Ja nie trafiłem, przyznam szczerze.
0: To w
3: może
0: tych
3: jeszcze
0: opcjach
3: nie dotarłem,
0: AI,
3: ale...
0: wiesz, coś tam, coś się
3: to
0: działo.
3: To nie sprawdzałem właśnie, okay. Tak, bo tam jest ta kamera, coś tam.
0: No,
3: nie,
0: no.
3: Tego nie testowałem, więc się nie wypowiem, ale generalnie sama instalacja jest bardzo, bardzo prosta. Nie musimy nawet jakiś kombinować, jak to przy komentarzy, jakiś tam specjalny dostęp, jakieś zezwolenia robić. Tak naprawdę super, jeśli o to chodzi, wchodzimy sobie do sklepu Play, wpisujemy sobie, czy tam podyktujemy głosowo nazwę programu, nam się ładnie instaluje. Tam jest tylko chyba jeden monit o, tam prośba o zezwolenie na wysyłanie powiadomień, zezwalamy i tyle tak naprawdę. I program jest gotowy do pracy, sobie go uruchamiamy i możemy od razu sobie skrót do wywoływania sobie tam dodać. Jest naprawdę super, jeśli o to chodzi. Tu bez problemu nawet osoba mało zaawansowana sobie z tym poradzi. Nie?
0: A opcji dodatkowych jednak troszkę ma.
3: Jest dużo, tak, jest szybszy.
0: Mhm.
3: I to trzeba odnotować, jest szybszy. Więc ja jako zwolennik, a tu już nieraz mówiłem, dzwoniłem nieraz, tutaj jakieś tam były rozmowy, debaty na temat co lepsze. I ja tam krytykowałem tego talkbacka i wychwalałem komentarze, ale tutaj... No chyba zmienię zdanie. Jeżeli te błędy zostaną wyeliminowane, to tutaj chyba Prudence będzie miał pierwsze miejsce.
0: No całkiem możliwe, że wiesz, że za jakiś czas one zostaną wyeliminowane, bo tu widać, że twórcy Prudence'a no, wzięli się za rozwój tego czytnika ekranu, że to już nie,
3: no nie
0: jest
3: wiem, bo tam
0: tylko taki talkback, w którym coś dodali.
3: Tak, i jest szybszy, w ogóle jakoś tak fajniej to działa. Można sobie też te tematy dźwiękowe zmieniać. Na przykład możemy sobie ziPhone'izować trochę Samsunga,
0: tak.
3: czyli że te dźwięki będą takie iPhone'owe i to wszystko, więc naprawdę super, jeśli o to chodzi, to program z dużym potencjałem, ale mówię, te dwa błędy, jeden krytyczny moim zdaniem i niedopuszczalny, nie
0: no,
3: powinno
0: to prawda,
3: mieć coś
0: to
3: takiego
0: prawda.
3: Miejsce. I właśnie też takie pytanie też do słuchaczy, czy ktoś tutaj ma taki problem i ewentualnie, żeby się tutaj wypowiedział, czy coś w tym stylu, żebym mógł, bo może faktycznie coś na Samsungach tylko jest, nie?
0: No, będziemy czekać na sygnał.
3: Ale jeszcze tak już poza tematem, bo tutaj też jakaś była dyskusja o internecie, o dostępie do internetu, no to ja tutaj sobie, jak ktoś ma do wyboru na przykład jakąś autostradę i mieszka w mieście, no to jest duże prawdopodobieństwo, że też ma dostęp do szybkiego 5G. No i warto się zastanowić, czy nie jest to lepszą alternatywą, nie, niż tam bujanie się na jakiejś autostradzie.
1: No, w Krakowie jest ponad gigabit na pewno na
0: tak,
1: downloadzie.
0: Tak.
1: To jest.
3: Jest. Ja tutaj nawet
1: jak nic.
3: W Zielonej Górze u nas tutaj bez problemu na moim Galaxy S24 Plusie na 5G w Orange jestem w stanie 1 gigabit przekroczyć, a w nocy nawet 1200.
0: Wiecie, mając do wyboru neostradę jakąś 20-megabitową na starych kablach telefonicznych.
3: Ale że jakąkolwiek.
0: Wiesz co, nie. Jeżeli miałbym do wyboru światłowód, a 5G...
3: To jeżeli
0: no
3: mówimy o światłowodzie, to nie ma o czym, to nie ma.
0: To dokładnie, ale neostradę, nawet i te 80
3: nie,
0: megabitów,
3: miedzi.
0: Tak? No, jeżeli miałbym do wyboru mieć, a miałbym do wyboru właśnie 5G, to zdecydowanie 5G już w tym momencie. Chyba,
3: tutaj
0: że
3: mieć już przegrywa, nawet 4G przegrywa. Więc.
0: Ewentualnie, wiesz co, ja bym się jeszcze zastanawiał nad ofertami jakichś tam, powiedzmy, kablówek, tak? Które mają to też jest przecież mieć, kabel koncentryczny, ta technologia DOCSIS i no,
3: jest, to działa tutaj, też.
0: Tak, to jeszcze nie działa najgorzej, chociaż też kablówki teraz idą w światłowody, tam gdzie mogą i gdzie im się to zaczyna kalkulować, to wymieniają tę sieć szkieletową na włókna.
3: Tylko nie wiem, czy to tak można reklamować, ale na przykład Orange Flex za 80 zł mamy bez limitu, jedna karta do telefonu, druga przykładowo do zegarka, trzecia do routera, nielimitowana.
0: A, Orange Flex to z obecnym Maćkiem popełniliśmy audycję jakiś czas temu
1: tam
0: nawet.
1: Cztery karty generalnie tak. Są główna plus trzy.
0: Dokładnie.
3: Ja akurat z tego korzystam. Teraz siostrę przekonałem w weekend, też z nią obaj się przeniosłem. Prawda, jeśli o to chodzi, ktoś potrzebuje wiele kart i właśnie ten nielimitowany internet, bo to jest słowo klucz, on jest faktycznie nielimitowany, bo ja to tam potrafiłem po 1,5 terabajta przesłać przez sieć i nic, po prostu działa. Że no jest to naprawdę bardzo fajna alternatywa. Nie mamy umów, nie mamy kombinacji. Ja w ogóle uważam, że nie ma co się wiązać umowami na usługi mobilne. To też jest moja taka uwaga.
1: A tak de facto 20 kart lepiej. Można, tak 4 razy 5 powiedzmy, nie? No to 4 karty plus w sumie na jednego użytkownika, jakby ktoś bardzo chciał 5 numerów na przykład czy coś, nie? Robi wrażenie.
3: Tam w ogóle można, tak, bo tam 4 karty, plus można sobie tam chyba w ramach tej rodziny sobie jeszcze numery dodawać, więc... To można, są kombinacje, akurat jeśli chodzi o Flexa. Więc,
0: no w końcu ma być elastyczny, jak sama nazwa wskazuje.
3: Tak.
1: No tyle, żeby...
3: No więc ja myślę, że...
1: Nie da się jeszcze póki co na jednym urządzeniu dwóch kart eSIM zainstalować, bo to akurat wiem od konsultantów tamtejszych, więc tak.
3: Nie da się?
1: Tak. Nie da się.
3: Dwóch eSIM.
1: Dwóch numerów, tak, nie da się na jednym jakby urządzeniu zainstalować, tylko kod QR trzeba generować i na drugim urządzeniu dodawać niestety. A to podobno i tak była nowość przedaudycyjna, bo wcześniej to numer w ogóle dodatkowy stricte można było tylko fizycznie sobie zamówić, potem wszedł właśnie eSIM z tym, że na drugim urządzeniu wyłącznie, no tak niestety póki co jest.
3: Bo to w ogóle nie wszystkie też telefony obsługują jakby podwójnego eSIM-a. To jest
0: a to prawda, to prawda. Ale, ale nawet jeżeli obsługuje dany telefon, to nie jest możliwe wrzucenie jakby z poziomu aplikacji drugiej eSIM-ki.
3: To nie wiedziałem, bo ja też tutaj mam też dodatkowy numer, bo dziewczyna też ma Flexa. No to jakby w formie jakby tej fizycznej karty ja po prostu to przeniosłem, bo tam był numer w New Mobile. A tutaj tego eSIM-a nie testowałem. To też ciekawa opcja do sprawdzenia, bo ja na swoim Samsungu akurat mogę mieć dwie karty.
0: No to zobacz, ciekawe jak na Androidzie by się to zachowało. Okej, Patryku, dobrze, to dzięki w takim razie za telefon i za informację o Prudensie. Tak jak mówię, proszę cię, wrzuć to jeszcze też, jak będziesz miał chwilkę czasu.
3: Wrzucę i mówię, mam nadzieję, że ktoś tu się odezwie, bo na pewno ktoś tutaj próbuje, testuje, może ktoś się już przejechał.
0: No dokładnie.
3: I się zastanawia, więc... I fajnie jakby mówię, jeżeli ktoś tutaj słucha, no to albo w sklepie Play, albo tam bezpośrednio chyba jest kontakt z deweloperem, żeby to po prostu zgłosić, nie? Jeżeli
0: pewnie,
3: macie
0: dokumenty,
3: to zgłaszajcie, bo to po prostu dużo większa szansa, że ktoś się nad tym pochyli wtedy.
0: Dzięki.
3: Dobrze, to ja w takim razie tutaj dziękuję bardzo za to, że mogłem się tu wypowiedzieć.
0: Zawsze jesteśmy otwarci na wasze głosy, także dzięki za telefon i miłego wieczoru.
3: Dzięki również. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. No dobrze, przejdźmy do kolejnego tematu. Pawle, co tam z Flixbusem?
4: Flixbus, no, jak wiele instytucji, wielu usługodawców, aktualnie no, jakoś do tematu ustawy o dostępności odnieść się musi. I ja w sumie teraz tak robię trochę taki obchód, bo nie wszyscy chwalą się tym, że coś w związku z ustawą robią, a ja robię sobie od czasu do czasu taki obchód po różnych aplikacjach, których dawno nie sprawdzałem, no żeby się przekonać, czy w związku z tym, że tam ustawa obowiązuje, coś się wydarza. No i wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że w Flixbusie coś się wydarzyło. Jakoś te kontrolki jakby lepiej podpisane, szczególnie listy. Z listami jest tak, że przy każdym elemencie listy ktoś programatycznie przyporządkował liczbę porządkową, czy też numer elementu. Czyli mamy informację tam 1 z 7 coś, 2 z 7 coś. Na przykład jeżeli szukamy sobie jakiegoś tam miejsca docelowego, no to mamy taką informację, że tam 1 z 3 Kraków, 2 z 3 tam coś innego, 3 z 3. No praktyka taka, którą ja widziałem tylko w innej jeszcze jednej aplikacji i w sumie nie wiem, możliwe, że tego wymaga norma europejska, ale nie jestem teraz pewien, chyba tak jest. Natomiast praktyka przynajmniej na iOSie zupełnie już teraz no, nieprzydatna, no bo iOS 26 wprowadzi prawdopodobnie, jeżeli czy coś się jeszcze w cyklu beta nie zmieni, oznajmianie numeru porządkowego danego elementu na liście. Także no tutaj nie będą musieli już programiści tego robić sami. No więc pomyślałem sobie, że skoro tu jakieś takie poprawki się pojawiają i to wygląda trochę tak, jakby ktoś przy tej aplikacji coś majstrował, no to zobaczmy, czy Flixbus ma jakąś deklarację dostępności. No i owszem ma. I nawet ona jest w zakładce tej ostatniej w aplikacji Flixbusowej, tam gdzie są wszystkie dokumenty pomocy i tak dalej. No i ja się z tym dokumentem zapoznałem. No i co się okazuje? Okazuje się, że Flixbus nawiązał sobie partnerstwo, czy tam skorzystał z usług platformy Level Access. To taka amerykańska chyba dość znana firma zajmująca się od lat audytami dostępności. Może nie tyle audytami, no też, ale po prostu prowadzeniem różnych firm w stronę dostępnych bardziej doświadczeń użytkownika. To jest też firma, która trochę popadła w niesławę jakieś dwa lata temu, może prawie dwa lata, bo w nowy rok 2024 roku spadła informacja, że wykupili oni nakładkę dostępnościową UserWay. Także no jedno z takich rozwiązań, które różnie potem te strony próbuje automatycznie dostosować. No ale Flixbus twierdzi, że korzysta dalej z usług jakby z ich platformy ekspertów i z ich oferty audytowej i tak dalej. No i że stara się, żeby wszystko było dostępne. Nie ma wymienionych specjalnie ani jakichś znanych błędów, ani co zostało już naprawione. No więc postanowiłem zbadać, na ile poprawione są takie błędy, o których gdzieś wiedziałem, że są. No i czy zostały one poprawione? No i pierwszym takim błędem, który sprawdziłem, było wpisywanie miejsca początkowego i miejsca docelowego przy wyszukiwaniu połączeń w aplikacji na iPhone'a. Problem tam polegał na tym i niestety polega nadal, że formatka, czyli tak zwany placeholder, został zaimplementowany w taki sposób, że kiedy my wpisujemy jakieś tam pierwsze litery danego miasta, to co nam się wpisuje w tym polu edycji, to są pierwsze litery tej formatki. Więc tam jest chyba miasto wyjazdu, czy jakoś tak, czy wybierz miasto. No więc wpisuje nam się WYB, przynajmniej tak to czyta VoiceOver. Bo pewnie programatycznie coś tam jest poprzestawiane. I rzeczywiście, jak nawigujemy znak po znaku, to czytane są pierwsze litery tego placeholdera. Jak usuwamy, to też. Jak tam podświetlimy to pole edycji, jak echo klawiatury nam też powtarza te litery. Nie to, co my wpisujemy, a litery z placeholdera. Oczywiście, jeżeli sobie wyeksplorujemy palcem listę wyników i tych podpowiedzi, kiedy zaczniemy wpisywać, no to elegancko przeczyta nam te wyniki zgodnie z tym, co my wpisaliśmy. Ale no dalej jest ta formatka. Zdaje się, że kiedyś w ogóle był jeszcze taki błąd, że on jakoś nie do końca usuwał poprzednie miasto, które się wpisało. Czy było czytane poprzednie miasto, no to teraz czytana jest formatka. Także no, ten błąd istnieje nadal. Mimo to miasto jakoś tam z trudami wybrać się da. I da się też wybrać, kiedy chcemy jechać. No patrzyłem sobie też na listę wyników. No nie są one pogrupowane, to znaczy dla każdego wyniku wyszukiwania, dla każdego połączenia, które jest znalezione, mamy chyba 7 do 10 elementów, jak przesuwamy się palcem w prawo, to nie jest w ogóle pozbijane w całość, także bardzo, bardzo niekomfortowo się przez to nawiguje. No ale przenawigować się da, można wybrać sobie połączenie. Nie kupowałem biletu, bo na razie nie mam takiej potrzeby, ale przypomniało mi się też, że prowadząc kiedyś audycję o tym, jak korzystać z, no powiedzmy, niedostępnych, czy jakoś tam wstępnie niedostępnych stron internetowych, Robert od nas zadzwonił i opowiadał o tym, że we Flixbusie jest jakiś problem, żeby tam wskoczyć do tego kalendarza, gdzie się wybiera datę. No więc stwierdziłem, że przetestuję sobie wyszukiwanie również połączenia na stronie. Strona oczywiście skip linki ma, czyli przejdź do treści. No, ktoś tam coś ewidentnie robił. Natomiast kiedy wpisujemy miejsce docelowe bądź miejsce startu, no to robi się tak, że my piszemy sobie parę liter, może być to KRA, żeby był Kraków, i słyszymy tam 4 grupy dostępne. No grupy, bo Flixbus nie na jednym kontynencie funkcjonuje, więc dla każdego kontynentu jest jedna grupa. No i gdy się strzałkami przemieszczamy, to słyszymy same te grupy, czyli Europa grupa, czy tam Ameryka Północna grupa. Natomiast już strzałkami po miastach, mimo że chodzić możemy, to będziemy tylko słyszeć sekcja, sekcja, sekcja, sekcja, sekcja. Także nazwy danego miasta no raczej nie uświadczymy. No i data, to jest chyba ten błąd, o którym Roberto też mówił, aczkolwiek teraz już nie pamiętam, czy to było to. Kiedy rozwiniemy opcję wprowadź datę, to pojawia się okienko modalne, ale ani ono nie jest automatycznie podświetlane, ani nie da się w nie wejść enterem, tylko trzeba włączyć tryb formularzy, czyli insert spacja na przykład w NVDA, czy tam insert Z w czasie, i tabem do tego okienka sobie wpaść. No i wtedy możemy już z kalendarza tą datę wybierać. Także no jak widać, stare błędy jeszcze nie zniknęły, mimo że deklaracja wisi. Może to jest współpraca, która jeszcze trwa. No to był stan na koniec maja i szczerze powiedziawszy, jak tak przejrzałem sobie więcej tych deklaracji dostępności różnych instytucji i firm, no to się okazało, że większość z nich była aktualizowana pod koniec maja. Także no gdzieś tam wtedy one wszystkie powstały. Może od tamtego czasu przez ten miesiąc, a już niedługo, pewnie nawet i 2 miesiące, coś się jeszcze pozmieniało. Natomiast no u Flixbusa na razie są dość oczywiste błędy. Miejmy nadzieję, że ta współpraca z Level Accessem gdzieś tam dalej trwa i no Flixbus tam jakoś się doinformuje, doszkoli i te swoje błędy różne poprawi, no bo jednak dość znaczącym, jak nie w niektórych sytuacjach jedynym graczem na rynku tych, zwłaszcza międzynarodowych, przejazdów autobusowych jest. No i byłoby super, gdyby swoje usługi w kwestii wyszukiwania połączeń, zakupu biletu i tak dalej udostępnili. Więc pożyjemy, zobaczymy. No ale jak widać, deklaracja nie zawsze oznacza, że wszystko jest super optymalizowane.
1: No, czy udało ci się dotrzeć do możliwości, zorientować się generalnie, czy zakup biletów ze zniżkami tymi naszymi, że tak się wyrażę, jest możliwy jakimikolwiek przez apkę, czy dalej tylko strona zostaje?
4: Nie sprawdzałem tego niestety.
1: Mhm. Bo to w sumie też jest ciekawe, czy skoro mają deklarację i też gdzieś tam partnerstwa zawierają, czy generalnie byłoby to w końcu możliwe, nie? Ciekawe.
4: Nie wiem, czy jest to jakoś stricte wymagane przez ustawę, żeby taką funkcję zaoferować, natomiast no, byłoby to ze wszechmiar pożądane. Trzeba sprawdzić.
0: No, zdecydowanie fajnie, że coraz więcej firm ma świadomość w ogóle tego, że musi jakąś dostępność zapewnić. Chociaż tak teraz wiecie, co mi się przypomniało, że kiedy to różni ludzie siedzą w takim własnym sosie i dyskutują we własnej grupie, to zdecydowanie inaczej to wygląda, bo teraz przypomniało mi się, że kilka lat temu, kiedy kwestie dostępności też zaczęły dotykać operatorów różnego rodzaju, czy telekomunikacyjnych, czy internetowych, też na przykład trzeba było, zdaje się, do UKE jakieś sporządzać informacje dotyczące dostępności na przykład punktów obsługi klienta, odnośnie tych operatorów, to ja kiedyś właśnie byłem na jednej z grup, czy list dyskusyjnych operatorów, głównie dostawców internetu. Oj, to można było się naczytać różnych niekoniecznie miłych słów wobec tego, że co to jakieś kolejne ustawodawca nakłada, kolejne obowiązki, kolejne wymagania, znowu coś trzeba robić, znowu jakąś papierkową robotę odwalać. To tak tylko na marginesie.
4: Ja myślę, że jak ktoś chce zasmakować tego jeszcze raz, to warto przeczytać sekcję komentarzy pod jakimkolwiek artykułem a propos ustawy w dowolnym medium głównego nurtu.
0: Tylko, wiesz co, tylko tak, tylko teraz dla mnie to jest, bo okej, okay, ja rozumiem, że na przykład firmie może się to nie podobać, tak, jakiejś, że ktoś nakłada na nią jakieś tam kolejne wymagania, tak? No, firma chce po prostu zarobić pieniądze jak najmniejszym kosztem i żeby najlepiej nikt od nich nic nie chciał. No ale tak. Dlaczego zaczyna przeszkadzać to użytkownikom? To już jest naprawdę jakąś niefajną ścieżkę zaczynamy skręcać. Tak mi się wydaje. A teraz odbieramy kolejny telefon. Paweł jest tym razem z nami. Witaj, Pawle.
5: Dobry wieczór. Witam was wszystkich tutaj serdecznie. Pozdrowienia z nadmorza. Chciałem się odnieść do tego, co poprzedni słuchacz tutaj mówił, czyli właśnie Patryk. No bo on miał problem, jak Prudensa tutaj można uruchamiać. Chodzi o skróty dostępności w Androidzie generalnie. I teraz tak, no problem jak to w Androidzie nie jest jakby jednoznaczny, jest trochę szerszy, więc może zacznijmy od tego, że w każdym telefonie z Androidem można sobie ustawić jakby dwa skróty dostępności. Pod te skróty dostępności można przyporządkować jedną z wielu ułatwień dostępu, czyli na przykład, nie wiem, lupę, talkbacka. No tam jest ileś tego do wyboru, no ale załóżmy dla nas, no to powiedzmy, że będzie to talkback, komentarze, ewentualnie powiedzmy Prudence, tak? No więc załóżmy, że ktoś ma na przykład, no nie wiem, komentarego i Prudensa, albo talkbacka i Prudensa. To można rozwiązać to w dwojaki sposób. Załóżmy, że ktoś ma inny telefon niż Samsung, jakikolwiek inny. Bo w Samsungu nam przybywa dodatkowa opcja, więc jest jeszcze łatwiej. No więc możemy zrobić tak. Pod dwa przyciski głośności przypisujemy sobie, powiedzmy, jeden screen reader, czyli załóżmy talkbacka. Drugi patent to jest ikona takiego chłopka. Nasze screen readery odczytują to jako ułatwienia dostępu i ta ikona jest przyciskiem, który zawsze znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu, ale należy sobie to włączyć, że my to chcemy, bo domyślnie no, nie jest to ustawiane i pod tą ikonkę też możemy sobie przyporządkować dowolny skrót, czyli na przykład lupę, bądź właśnie na przykład wtedy takiego Prudensa. No i załóżmy, że będziemy mieli taką sytuację, że zresetuje nam się telefon, prudens nam zamilknie. No, moim zdaniem jest to bardzo duży generalnie błąd, bo on powinien już mieć nadane odpowiednie uprawnienia. Kiedyś był taki problem, że syntezy milkły na Androidzie w momencie podawania PIN-u do telefonu, ale to już się w miarę, powiedzmy, ustabilizowało. Więc jeżeli nam tak zamilknie, to na przykład można zrobić tak, że prudensa mamy pod tą ikoną ułatwienia dostępu, a talkbacka pod przyciskami głośności. I jeżeli nawet nam prudens zamilknie, to szybciutko odpalamy talkbacka, wpisujemy PIN i wszystko śmiga. Także no, ja widzę taką receptę dla Patryka. Gdybym wytłumaczył to za mało jasno, bądź mielibyście dodatkowe pytania, to serdecznie zapraszam.
0: A czy kojarzysz, Pawle, od której wersji Androida jest ta opcja?
5: No, generalnie już dawno, co najmniej 14, 15 okay. Spokojnie będzie. Więc trzeba sobie przejrzeć te wszystkie opcje tam w menu dostępność i tam sobie pogrzebać.
0: Mm-hmm. Tak, tylko no to rzeczywiście warto mieć jakiś backup.
5: Znaczy, ja powiem tak, niewidomi się boją tej ikonki ułatwienia dostępu, bo to jest na zasadzie, pamiętacie, jak były telefony z fizycznym home'em? Ojej, no. Co ja zrobię? Przecież mi zniknie fizyczny home i co teraz będzie? I dokładnie taka sama sytuacja jest przy tej ikonce.
0: Bo po prostu trzeba ją zlokalizować, tak?
5: No ale ona jest w prawym dolnym rogu, ona nie pływa, ona nie zmienia swojego położenia.
0: To nie będzie to raczej problemem.
5: Więc jeżeli ktoś ma na przykład, nawet są takie etui do telefonu, które mają wzmocnione rogi, to już jest naprawdę banalne do zrobienia, bo prawy dolny róg to jest prawy dolny róg, no.
0: No jasne.
5: Także no taką ja znam recepturę, żeby tutaj pomóc. Jak będą jeszcze jakieś wątki androidowe, postaram się odzywać, dzwonić i tłumaczyć.
0: Pewnie, pewnie.
5: Także trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki, Pawle, za telefon i miłych wczasów, miłego wypoczynku. No, to był Paweł. Widzę, że mamy kolejne wiadomości. Mamy na przykład wiadomość od Wojtka, jeszcze jedną. No to posłuchajmy tej wiadomości.
6: Tak się do was dobijam, ale chciałem zrobić krótki update. I będą to dobre informacje a propos tych mapowań klawiszy. Otóż najpierw zajrzałem rzeczywiście do tej opcji, o której mówił Piotr i niestety okazało się, że to, co tam jest, nie jest do końca mi przydatne, bo to jest troszeczkę inna funkcja. Tutaj jakby klawisz, który już wiemy, gdzie jest, może na przykład zamiast option może być command. Możemy zamienić te klawisze miejscami. Więc potrzebowałem tej rzeczywiście bardziej rozbudowanej aplikacji. No i ściągnąłem sobie tego karabiner Elements, tam chyba jest jeszcze sporo innych aplikacji w tym karabinerze. No i słuchajcie, nie ma żadnych rozszerzeń jądra, to już też odeszło w niepamięć. Tam trzeba naprawdę z 5 różnych rzeczy zaakceptować w ustawieniach systemowych, podając tam palec bądź hasło, ale nie ma tej procedury, która kiedyś była przy hijacku i którą też pamiętam i pomstuję na nią. No i jak to się zrobi, no to już to nie jest takie łatwe. Znaczy jest to trochę upierdliwe, ale da się to ogarnąć. To już sprawa jest prosta i muszę powiedzieć, że cały ten interfejs, w sensie ja to ustawiłem wszystko voiceoverem i to jest osiągalne. Nie wiem jeszcze, czy są tutaj takie możliwości, żeby po prostu pokazywał mi, który klawisz naciskam, jakby na klawiaturze naciśnięcie klawisza, co powoduje, bo są takie klawisze tutaj, które są po prostu puste, ale na pewno udało mi się już tak zamienić na tej klawiaturze, żeby obok alta zamiast prawego, obok, Boże, obok alta, co ja mówię, obok spacji zamiast prawego klawisza command był prawy klawisz option. No, co jest najważniejsze, no bo dzięki temu można sobie spokojnie pisać polskie znaki. Aplikacja jest darmowa, no i jak rozumiem, jest godna zaufania. Mam taką nadzieję, myślę, że tak właśnie jest, skoro też ją polecaliście, ale no po prostu chyba taka użyteczna aplikacja, może dobrze nawet kiedyś podcast by było zrobić. Aha, i też ma tę funkcjonalność, że można do każdej osobno klawiatury przydzielić sobie te mapowania. Także bardzo uważam sensowna aplikacja. Będę na pewno korzystał.
0: Dzięki w takim razie, Wojtku, za informację i za update. Myślę, że może być to przydatne. A teraz, skoro jesteśmy już w tematach różnych instytucji, różnych firm, jak to sobie z dostępnością one radzą, to z Flixbusa może, Maćku, przejdźmy do Taurona.
1: A tak, bo tam bardzo
0: Gdybyś
1: fajny...
0: mógł troszeczkę bliżej mikrofonu.
1: Czekaj, gdzieś, o teraz. O,
0: no i elegancko.
1: Dobra, bo generalnie chodzi o to, że w ostatnim czasie zdecydowałem się w końcu po latach tam przepisać, powiedzmy, umowy z jedną osobę, z jednej osoby na siebie i tak dalej, no i tam protokół zdawczo-odbiorczy i tak dalej. No i sobie myślę, no super, wydrukować, wypełnić, podpisać, zeskanować, co myślę, o matko, no dobra. Ale jakie było w sumie zaskoczenie, kiedy na tego maila, którego mi, znaczy w mailu dostałem dokumenty i zaszyfrowane i nie, zaszyfrowany był ten protokół, no i jakie było moje zaskoczenie, kiedy się okazało, że on był co prawda częściowo wypełniony, ale że on był na tyle fajnie interaktywny i na tyle fajnie dostępny, że ja sobie go mogłem normalnie wypełnić i swoimi danymi jako odbiorcy, chociaż on tam częściowo były wypełnione. W zasadzie większością, a bardziej nadawcy, gdzie generalnie faktycznie pola formularzy były ładnie zaetykietowane, gdzie wszelkie pola wyboru, jeśli chodzi o zgody i oświadczenia i wybory, taryfy nie do końca, ale na szczęście już było też to wszystko pozaznaczane. Natomiast wszelkie pola wyboru były właśnie dostępne, ładnie poetykietowane. Przyciski wyboru jedynie co to były nie do końca etykiety w tych miejscach, gdzie tak naprawdę miały być. No ale powiem szczerze, że większość dzięki temu roboty, dzięki temu, że ten formularz naprawdę był no dostępny i etykietki miał gdzie miał mieć i tak dalej, dane się wpisywały tak jak się miały wpisywać, no to zaoszczędziłem tak naprawdę tej drugiej osobie roboty, nie? Bo zawsze jak spotykałem się z jakimiś, nie wiem, wnioskami, formularzami, umowami, znaczy umowami to już nie, ale wszelkimi wnioskami, protokołami i tak dalej, no to no, word wordem, no ale to trzeba, nie było tak naprawdę czytelnych pól formularzy, nie? A PDF-y najczęściej się nie dały w ogóle nijak wypełniać, trzeba było drukować i wypełniać. Ja tutaj w sumie taka miła niespodzianka, że to jest, gdzie wcześniej tak naprawdę to jedynie gdzie się spotkałem chyba to na stronie DZDN-u podczas aktywowania konta dla jednej też osoby, gdzie tam, no to tam był ten formularz elegancko, fajnie, interaktywny, elegancko dostępny, a poza tym tak naprawdę nigdzie się wcześniej nie spotkałem, tylko dopiero tutaj w Tauronie. Także dzieje się. Dobrze, że nie wiem, a czy wy generalnie mieliście jakieś takie doświadczenia z dostępnymi właśnie formularzami takimi?
0: Ale formularzami, bo przypomnij to w plikach PDF na przykład.
1: Bo to w PDF-ie, tak.
0: W PDF-ie. No. Z tymi formularzami ja kilka takich widziałem, natomiast problem z takimi formularzami w PDF-ach jest zasadniczo jeden, mianowicie taki, że nie wszystkie mechanizmy, które są odpowiedzialne za wyświetlanie tych formularzy są zaimplementowane wszędzie. I na przykład może być tak, że w Acrobacie nam to przeczyta dobrze, ale już z kolei w Firefoxie chociażby, czy w Chromie, te formularze czytane będą źle. I też pytanie, czy na przykład tam się układ nie rozsypie. Jak w ogóle, słuchajcie, Adobe w tym formacie PDF to potrafi robić naprawdę różne ciekawe rzeczy, bo nie wiem, czy wiecie, ja dopiero to jakiś czas temu w ramach jednych z konsultacji miałem okazję odkryć, może o tym już mówiłem kiedyś, może nie, ale nie wiem, czy wiecie, że pliki PDF mogą mieć załączniki. I w pliku PDF na przykład spotkałem się z taką praktyką, jedna instytucja, właśnie żeby podpis cyfrowy danego dokumentu został nienaruszony, tak sobie to wymyślili, to właśnie wysyłali do użytkownika dokument i w tym dokumencie na pasku w Acrobacie był jeszcze jeden dodatkowy dokument, który trzeba było sobie otworzyć i dopiero wtedy zapoznać się z jego treścią. I wszystko było super, tylko problem w tym, że taki dokument PDF, konkretnie ten załącznik, był w stanie otworzyć tylko Acrobat. Żadna inna aplikacja.
1: Okej.
0: Także...
1: Ciekawe, jakby było z podglądem na Macu. Ja
0: nie zadziałałby. Ten... Nie, to, już, nie. To już ci mogę powiedzieć, tak? Bo to też było testowane. Nie zadziałałby. Aha. Podgląd na iPhone'ie też nie. Ten pierwszy dokument, jak najbardziej. To wszystko tam działa ok. Ale już ten drugi dokument, który jest załącznikiem, no to nie, to zapomnij. To tylko w Akrobacie.
1: Ojej.
0: A fakt taki, że teraz dzięki temu, że chociażby Chrome czy Edge naprawdę sobie radzi fajnie z podglądem tych PDF-ów, to zwłaszcza takich, w których nie ma jakiejś tam interakcji, nawet podpisy cyfrowe jest w stanie Edge wyświetlać, no to coraz mniejszy jest sens tak naprawdę, żeby tego Acrobata instalować. Mówię tu przede wszystkim o użytkownikach widzących, no bo niewidomi to myślę, że jeszcze nie warto, żeby z niego rezygnowali. To tak a propos formatu PDF i a propos różnych jego niespodzianek. To się człowiek całe życie uczy.
1: A jeszcze a propos dostępności firm ubezpieczeniowych i te, czyli poniekąd tego, o czym mówił Wojtek i PZU, no to właśnie jest dokładnie tak jak Wojtek mówił. Natomiast w Warcie na przykład, bo to się tyczyło ubezpieczenia tego turystycznego, jak sobie tam wjechałem w góry na Słowację, a tam wiadomo, ubezpieczyć się niestety, ale trzeba i to obowiązkowo, bo inaczej mamy mocno po kieszeni, jak coś się stanie niedobrego. W każdym razie tam zasadniczo właśnie cały proces był na Macu dostępny, mogłem sobie to wszystko zrobić. Raz coś tam był problem z jakimś pobraniem dokumentu, kiedy, nie wiem, czy tam się coś jeszcze nie zwalidowało, czy co. W każdym razie, jak to raz sobie z WCR-em zrobiłem, to już potem no elegancko wszystko było dostępne, mogłem tam sobie pobrać się, zapoznać, zaakceptować wszystko. Więc no akurat Warta tutaj miała akurat te rzeczy dostępne, także... Także to jest. A WP Pilota też przy okazji sprawdziłem na Macu i jest o niebo lepiej dostępny, jeśli chodzi o stronę internetową. Menu jest jak najbardziej nawigacyjne, wszystko się ładnie rozwija. Zalogować się już elegancko można. Wszelkie ustawienia, jeśli chodzi o ścieżkę audio, można zmieniać. Tylko drobna mała uwaga, po kliknięciu w przycisk odtwórz pojawia nam się coś takiego jak pasek kontrolek jako pasek narzędzi, tam po wejściu z nim w interakcję można już sobie tam działać, ale ustawienia się potem ładnie wysuwają, przycisk pokaż ustawienia zmienia się na schowaj ustawienia na przykład i po wejściu z interakcji z tego paska ustawienia są elegancko dostępne, wszystko jest no elegancko dostępne, interaktywnie, ładnie się wszystko zachowuje, włącznie z tym, że się okienka tak zwane po okienkach pojawiają, jeśli chodzi o te opcje, jest przycisk służący do wracania do poprzednich, jakby do wracania na ten wyższy poziom ustawień na przykład i tak dalej, nie? Więc no zrobili to i dostępnie się da to wszystko obsłużyć. I jeszcze jedna rzecz, no skróty też klawiaturowe działają, jak sobie szybką nawigację wyłączymy, to czy spacja, czy strzałki góra-dół, jeśli chodzi o zmiany głośności, też elegancko działają, także no, zrobiło się nam w końcu dostępnie na Macu również.
0: Super, to bardzo dobra i pozytywna informacja. Zajrzyjmy do waszych wiadomości głosowych. DJ Wolter 80, czyli Sylwester, nam tu kilka głosówek nagrał.
7: Ale ja mam Androida 12 na Oppo A17 w starym telefonie i chyba działa WhatsApp, co wy tam narzekacie. A mam pytanie do Michała, czy będzie Robert Łabęcki w czwartek? Bo też zobaczyłem, że będzie. Do Michała mam pytanie. Mam Samsung Galaxy S21 i mam na Oppo A17 też prudence i żadnych błędów krytycznych tam nie ma. Jeśli, Patryku, słuchaj, bo ja żadnych błędów ja tam nie widzę. Ładnie, Pawle, tak dobrze mówisz. Te wszystkie te funkcje dostępności właśnie tak właśnie ja tak mam w słupku zapisane i tak jest. Tak właśnie jest. Dobrze mówisz.
0: Okej, tak, Sylwestrze, będzie Robert w czwartek, będzie pokazywał wentylatory różnego rodzaju, które mają jeszcze cały czas fizyczne przyciski, które są obecnie dostępne w sprzedaży, no, gorąco za oknem, więc temat jak najbardziej również taki letni i myślę, że się przyda niejednej osobie, która nas słucha. Marek
1: no,
0: do nas...
1: No, jeśli o WhatsAppa no, chodzi, no to żeśmy podkreślali, że to chodzi o
0: że to iOS.
1: Dla iOS-a,
0: tak,
1: więc...
0: Tak. No, ale wiesz, równie dobrze to się mogło okazać, że inni na Androidzie coś popsuli. Albo popsują jeszcze, to wiesz. To...
1: A to też prawda.
0: No, ale oby nie. Tego absolutnie nikomu nie życzymy. Marek do nas napisał w kwestii dyktowania głosowego i Prudensa właśnie. I to jest ten sam problem, o którym wspominał Patryk. No więc no po prostu chyba taki kłopot jest niestety z tym czytnikiem ekranu na razie. No, pozostaje mieć nadzieję, że twórcy będą aktywnie czuwać nad jego rozwojem i że będziemy mieć kolejny wybór. Jeżeli ktoś się na Androida decyduje, to już w zasadzie mamy, no tylko trzeba po prostu jeszcze mieć świadomość, że tam pewne rzeczy no, mogą nie działać do końca tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. To teraz sobie trochę pooglądamy różnych filmów za pomocą dwóch aplikacji, które znalazł Piotr.
8: Tak, czyli znów będzie wątek AI, jak ktoś nie lubi, to nie wiem, możecie sobie jakąś nocną przekąskę teraz zdobyć. A ci, którym AI nie przeszkadza, to polecam zostać z nami, bo to są bardzo ciekawe narzędzia. Coraz więcej mówimy o opisywaniu filmów, tak? Zaczęło się od opisywania zdjęć, to był efekt wow, a teraz pomału mamy kolejny efekt wow właśnie w postaci opisywania filmów. Powstały do tego dwa narzędzia, oba darmowe, darmowe w takim sensie, że same narzędzia są darmowe, możemy ewentualnie mieć potrzebę zapłacenia za usługi AI od danych producentów, ale niekoniecznie. Więcej o tym też za chwilę. No właśnie, obie aplikacje darmowe, które teoretycznie mają pozwolić na to samo, ale jednak trochę w użytkowaniu funkcjonalności się różnią. Pójdziemy sobie chronologicznie od tego narzędzia, które pojawiło się pierwsze i tego, które akurat mam pierwsze w notatkach. Mianowicie jest to aplikacja AI Desk, która jest w sumie w pewnym sensie aplikacją Oriola Gomeza, ale tak naprawdę jest to tak trochę projekt grupowy, bo pierwszymi wersjami tego narzędzia już od kilku miesięcy chyba zajmował się znany wszystkim chyba społeczności Talon. Miałem okazję słyszeć, jak to narzędzie się rozwijało. Co ciekawe, to jest narzędzie, które tak naprawdę nie wymaga do działania modelu AI, który potrafi stricte pracować z filmem, modelami multimodalnymi, tak jak Gemini, które faktycznie potrafią taki film załadować, tylko to działa z dowolnym modelem, który potrafi opisywać zdjęcia. W założeniu to było stworzone do pracy z GPT, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład to sobie uruchomić lokalnie, jakby ktoś chciał, natomiast nie testowałem tego, ale przypuszczam, że to może trochę wtedy działać wolniej, nawet trochę bardzo i pewnie wyniki też będą gorsze. Natomiast w przypadku GPT to narzędzie działa. I wygląda to tak, że ładujemy do niego film i tutaj musimy sobie film zdobyć sami. Więc jeśli na przykład chcemy jakiś film z YouTube'a, no to musimy go sobie na własną rękę poprać, czy to Pontesem, czy to YT, DLP ręcznie, czy po prostu zgrywając film z telefonu, bo generalnie to są narzędzia na komputer. Wysyłaliśmy ten film do tego narzędzia, wpisywaliśmy klucz do GPT, wpisywaliśmy prompt i to się i generował się opis. Opis generował się w ten sposób, że aplikacja co wybrany przez nas okres czasowy robiła kilka sekund zdjęć. Więc powiedzmy teraz nie pamiętam, jak to tam dokładnie było domyślnie skonfigurowane, na przykład chyba, że co jakieś chyba 8 sekund zrobiło się 3 albo 4 sekundy klatek, więc aplikacja brała te wszystkie klatki w wybranych przez nas odstępach, wysyłała je do AI jako taki cały zestaw do opisu, AI generowało opis, No i kilka sekund później aplikacja robiła kolejny taki zrzut, taki snapshot, tak to nazwijmy. I wtedy AI znów dostawało te następne klatki do opisu, natomiast tutaj też dostawało trochę kontekstu z opisu poprzedniego, więc nie było tak, że ten model nie wiedział, o czym było mówione wcześniej, tylko cały czas miał w pamięci tą historię, co już było opisane wcześniej. I w praktyce to działało naprawdę fajnie, generował się plik z opisami, które tam później wysyłało się to. Znów to GPT generalnie z reguły, żeby wygenerowało syntezę, no i trzeba było to wszystko składać ręcznie, to działało generalnie w terminalu. Oriol też o tym projekcie słyszał i w końcu usiadł, żeby zrobić do tego interfejs i ten interfejs już ujrzał światło dzienne dla wszystkich użytkowników, zarówno jako aplikacja na Windowsa, jak i na Maca, na Macu, nawet aplikacja jest podpisana, więc nie będziemy musieli bawić się z wchodzeniem do ustawień prywatności i zezwalaniem na uruchomienie tej aplikacji. Wystarczy, no, powiedzmy, że wystarczy na nią kliknąć, bo do działania potrzebuje narzędzia FFmpeg, jak ktoś wie, to takie narzędzie do przetwarzania materiałów audio i wideo. Można je na przykład z Homebrew pobrać, natomiast jeśli tak uruchomimy

zaznaczyć, z jakiego modelu chcemy korzystać. To znaczy, to też jest często gdzieś dostępną opcją. Natomiast tutaj też nie dostajemy ładnej listy rozwijanej, żeby to sobie wybrać, tylko po prostu musimy wpisać ręcznie nazwę modelu w pole edycji. I ono jest domyślnie puste, żeby nie było. Więc tutaj polecam wpisać na przykład GPT-4.1. To jest taki najbardziej, myślę, sensowny model. Wszystko małymi literami, to też jest istotne. I podobnie zresztą z obsługą DTS. Tutaj też musimy mieć pobrany, tutaj też musimy mieć klucz, czy to do GPT, czy to do Gemini'a, czy to do Eleven Labs'a. Tutaj Eleven Labs też jest wspierany, jak ktoś woli. No i też musimy wpisać nazwę modelu ręcznie, czy to właśnie ze strony sobie to ściągnąć i to skonfigurować. Kiedy już to zrobimy, no to możemy przejść do generowania deskrypcji i to już jest w miarę bardziej logiczne, jak już to mamy skonfigurowane, tam parametry, jak ile mamy tych klatek ma nam zrobić, to wszystko możemy skonfigurować. Klikamy, wybierz plik, wskazujemy na plik, jaki chcemy, żeby został przetworzony, naciskamy tam chyba start, już teraz nie pamiętam, i zaczynają nam się generować segmenty, czyli właśnie te kilkusekundowe przedziały. Co ciekawe, podczas generowania tych segmentów na szczytnie ekranu będzie nam je czytał. Tam są jakieś obszary area live, więc za każdym segmentem będziemy słyszeć, jakby ktoś nie chciał mieć na przykład jakichś spoilerów, no to warto sobie mowę wyciszyć albo wyjść z tego okna, no bo podczas generowania po prostu będziemy je słyszeć. Kiedy segmenty będą gotowe, musimy je sobie pobrać na dysk. Pobierze nam się plik JSON, który później będzie potrzebny do następnego działania. Bo kiedy już takie opisy mamy pobrane, no to możemy je wykorzystać na dwa sposoby. Możemy albo sobie film po prostu odtworzyć w aplikacji, do tego mamy zakładkę Player i tam znów wskazujemy na plik wideo i wskazujemy na ten nasz plik z opisami. No i kiedy to zrobimy, po prostu na stronie mamy osadzony playerek, bo to jest generalnie aplikacja elektronowa i możemy sobie film z opisami oglądać. Wygląda to tak, że nasz czytnik ekranu po prostu nam znów przez Arię będzie te opisy podawał. Jeśli chodzi o same opisy, to muszę powiedzieć, że one są generalnie całkiem sensowne. Zresztą też ten prompt możemy sobie dostosować. I zresztą warto to zrobić, no bo domyślnie opisy nam będą generowane w języku hiszpańskim. Kolejna rzecz, którą w sumie warto zmienić, warto tam sobie napisać na przykład, żeby opisy były po polsku. I jeśli to zrobimy, to będziemy dostawać takie całkiem fajne, sensowne opisy. Testowaliśmy to na gameplayach różnych, tam z jakichś walk z pokonanami, albo na przykład też tak bardziej sensownie jakiś film, jak ktoś lubi Urbex, czyli tak eksploracja jakichś opuszczonych miejsc. No to są często filmy, gdzie no, czasem jest coś mówione, ale też dużo jest momentów ciszy, gdzie no, tutaj istotą jest pokazywanie otoczenia, środowiska, w którym dana osoba jest. No to w takich sytuacjach to się sprawdzało świetnie. Testowałem to też na kanale, gdzie ktoś sobie tam chodził po sklepie, jakieś zakupy robił. To tam też działało, chociaż no, te opisy tam akurat były bardzo ogólne. Działa to różnie w sytuacji, kiedy mamy jakiś film, gdzie się dużo rzeczy zmienia szybko, jakieś bardzo szybko zmieniające się memy, jakieś kompilacje, no przez to, jak ten system działa, że mamy te co kilka sekund zrobione takie serie klatek, może być tak, że coś zostanie pominięte. Ale no, w takich trochę wolniejszych filmach to jak najbardziej taki sposób deskrypcji ma sens. To jest odtwarzacz, to jest deskrypcja, mamy jeszcze w aplikacji jeszcze jedną zakładkę, a mianowicie opcję generowania deskrypcji syntezą. No tak wspominałem, też tam można sobie to wpisać klucz do jakiejś syntezy i następnie nam aplikacja taki spreparowany plik, możemy poprosić albo plik audio MP3, albo plik wideo MP4, gdzie mamy przygotowany, po prostu zmiksowany opis audio, zmiksowany opis ze ścieżką z filmu. Możemy też pobrać osobno tylko ścieżkę audio, gdybyśmy chcieli sami sobie ją zmiksować. Co też może być warto zrobić, bo tutaj miksowanie działa tak, że po prostu faktycznie te dwa pliki są nakładane na siebie, a to nie zawsze może być tak, jak chcemy, no bo często filmy są głośne, nie ma tutaj jakiegokolwiek złagodzenia dźwięku, tak jak mamy typowe jadro deskrypcji, że film się ścisza, jak nam deskrypcja mówi. A tutaj tego nie ma, po prostu wszystko jest nakładane na siebie i mówi głośno, więc no, też może być lepiej, jakby ktoś chciał z tej funkcji korzystać, zrobić sobie to ręcznie, pobrać ten opis po prostu i sobie w jakimś edytorze audio to na siebie nałożyć. No, dużo tutaj mamy elementów, zrób to sam, ale no, generalnie aplikacja działa.

0: Jest jeszcze druga aplikacja. Tak mówiłem, że będą dwie aplikacje. I ta druga aplikacja naprawdę u mnie wywołała prawdziwy efekt. Wow. Pojawiła się kilka dni po AI Desku. Nazywa się Omni Describe. Jest stworzona przez Omera Yildaza bodajże z Turcji. I jest to też aplikacja, która no, generalnie ma nam za zadanie generować opisy. Można nam je też zapisać do plików, gdybyśmy tego chcieli, ale ma funkcji dużo więcej. Tym razem jest to aplikacja dostępna wyłącznie na system Windows. Znów będziemy musieli podać własny klucz API, tylko tym razem będziemy potrzebowali minimum klucza do Gemini'a, ale akurat ten klucz można, jakby ktoś chciał sobie zdobyć zupełnie za darmo. Natomiast wtedy warto pamiętać o tym, że jeśli korzystamy z Gemini za darmo, to wszystkie dane, które wyślemy, będą wykorzystywane do trenowania AI. Jak ktoś tego nie chce, to musi sobie już taki płatny dostęp do Gemini wykupić. W takim sensie, że do naszego konta deweloperskiego podpinamy kartę. To nie działa z planami tymi dla użytkowników typu Gemini Advanced, chyba tak to się nazywało? No, generalnie mówię o tych płatnych planach do tej zwykłej aplikacji Gemini. Mniej więcej, mamy klucz do Gemini i też do generowania audiodeskrypcji możemy wykorzystać GPT i tutaj też będziemy potrzebowali klucza do GPT, do syntezy, albo w przypadku tej aplikacji też możemy wykorzystać dowolny głos SAPI zainstalowany na komputerze. No i tutaj główne okno aplikacji wygląda zdecydowanie prościej, bo mamy trzy przyciski do wyboru. Możemy załadować dowolny plik, możemy załadować dowolny plik z podanego przez nas adresu, albo możemy załadować dowolny film z YouTube'a, czy pewnie też innego serwisu wspieranego przez YTDLP, bo tam, czyli takiej aplikacji do pobierania głównie z YouTube'a, ale nie tylko, tam też na przykład jakieś TikToki, Instagramy, Facebooki i inne serwisy powinny bez problemu zadziałać. Generalnie aplikacja sobie to pobierze po prostu bezpośrednio. Co jeszcze możemy zrobić w głównym oknie? Możemy sobie wybrać prompt. Prompty, które też w ustawieniach możemy sobie zdefiniować. Tutaj co ciekawe, to działa tak, że aplikacja ma swój jakiś wewnętrzny prompt do generowania opisów, nawet ma trzy, bo w ustawieniach możemy zdecydować, czy chcemy mieć opisy krótkie, standardowe lub bardziej szczegółowe, a na to możemy jeszcze nałożyć dodatkowe prompty użytkownika. I to są, domyślnie mamy takie prompty typu, to jest zwiastun filmowy, skup się na szybko zmieniających się elementach, to jest film dokumentalny, skup się na opisywaniu postaci historycznych, map i scen, które są widoczne, to jest gameplay z jakiejś gry wideo, skup się na informacjach wyświetlanych na ekranie typu amunicja, życie postaci i tak dalej. No można sobie własne prompty wpisywać. Co dla nas może być warto zrobić, to zmienić te prompty, albo ewentualnie dodać własny prompt, w którym poprosimy, żeby opisy były generowane w języku polskim. Bo domyślnie aplikacja będzie opisy generować w języku, w jakim wybraliśmy język aplikacji. Na ten moment polskiego nie ma. Jest na przykład z takich języków nam bliższych, no to jest ukraiński, jest hiszpański, chyba włoski, ale kto wie, czy polski też niebawem się nie pojawi. Autor przyjmuje tłumaczenie, nie wiem, czy tego nie napisze, bo myślę, że aplikacja może być warta przetłumaczenia. Bo kiedy już sobie te prompty, wybierzemy prompt, wybierzemy mu plik, czy podamy adres, no to rozpoczyna się proces najpierw pobierania, następnie film jest wysyłany do Gemini'a. Tutaj też możemy zresztą zdecydować, jak szybko ten film ma być przetwarzany. I tutaj już nie mamy jakichś snapshotów, bo Gemini potrafi bez problemu działać z filmem. Możemy ewentualnie zdecydować, ile klatek na sekundę ma być przetwarzane. Tu możecie przydać w sytuacji, kiedy wiemy, że film jest bardziej statyczny, nie zmienia się dużo szybko, chcemy gdzieś zaoszczędzić na kosztach, aczkolwiek ja testowałem to na tym darmowym Gemini'u Flash, gdzie przetworzyłem w ciągu dnia no przynajmniej z pół godziny materiału, jak nie więcej, i nie zdarzyło mi się, żeby Google zablokował mi konto, także nawet na tym darmowym koncie możemy daleko zajechać, natomiast no, tak mówię, musimy wtedy pamiętać, że no, te filmy mogą być wykorzystywane do trenowania. Ja akurat działałem na publicznych filmach z YouTube'a, więc no akurat aż tak się tym w tym przypadku nie przejąłem. No właśnie, możemy sobie wybrać ile klatek na sekundę, no i to nam się przetwarza. Kiedy opis będzie gotowy, no to znajdziemy się znów w odtwarzaczu i to na początku będzie działało bardzo podobnie do tego, jak działał AI Desk, natomiast tutaj już nie musimy nic wybierać, odtwarzacz otworzy nam się automatycznie, możemy sobie rozpocząć odtwarzanie filmu i wtedy będziemy mieć i po prostu czytnik ekranu nasz będzie nam te opisy na bieżąco czytał. I co mogę od razu powiedzieć, Gemini, nawet właśnie ten Gemini Flash generuje fenomenalne opisy. Też wydaje mi się, że autor musiał napisać bardzo dobry prompt, jeszcze jeśli go sobie dostosujemy, to naprawdę jesteśmy w stanie z niego wyciągnąć bardzo dużo. Testowałem to na kilku materiałach i to takich naprawdę dynamicznie się zmieniających. Testowałem to na filmie, gdzie ktoś pracował na komputerze, przeglądał różne strony internetowe i bez problemu im się czytał, co było na ekranie, w jakie rzeczy ta osoba klikała, więc tutaj z samouczkami nie było największego problemu. Testowałem to na tych samych filmach, na których testowałem AI Desk, czyli też tutaj właśnie jakieś zrobienie zakupów i tak dalej, tutaj też nie było problemu. A takim naprawdę hardkorowym testem była kompilacja starych reklam, którą niedawno wrzucił kanał Gimby Nie Znają. I tam też, mimo to, że tam się wszystko zmieniało naprawdę bardzo szybko, no to byłem w stanie na przykład w sytuacji, kiedy w reklamie była sama muzyka, zrozumieć wszystko, co tam się dzieje. Jak ktoś na przykład reklamował jakąś margarynę, że tam nakładał, że tam się ludzie cieszyli, że tańczyli ze sobą, jedli przy stole, bez większego problemu to mówiło. Natomiast tam przez to, że te sceny zmieniały się tak szybko, często mowa nakładała się na dialogi, czytnik ekranu za tym nadążył, natomiast no wtedy też no, musimy pamiętać o tym, że czasem może być tak, że nam to się z filmem nałoży, co będzie istotne w sytuacji, gdybyśmy chcieli ten film wyeksportować. Ale zakładając, że oglądamy cały czas w aplikacji, no to tutaj Omni Describer ma jeszcze więcej funkcji. Bo w każdej chwili odtwarzanie możemy zatrzymać. I co możemy wtedy zrobić? Mamy po pierwsze tryb zadaj pytanie. I to działa klasycznie, jak to często bywa w przypadku AI. Wyświetli nam się kolejne okienko. A powiedzmy, jest jakaś sytuacja, kiedy akurat w jednym z filmów miałem pamiętam opis, że kobieta przegląda jakiś swetr. I byłem ciekawy, no dobra, ale jak akurat ten sweter, który ona trzyma, jak on wygląda? Bez problemu mogłem film zatrzymać.
1: Ale to już jest naprawdę niesamowite, że tak. W zasadzie to już masz takie nieomal wrażenie, jakbyś oglądał ten film z kimś, że możesz, dokładnie, że to nie jest tylko taki opis, że tam dobra, coś tam się dzieje na tym ekranie. Możesz dopytać, dokładnie, jakiego koloru są te swetry, czy mają jakieś, dokładnie, wzory, czy cokolwiek. No.
0: I on, też możemy mu wtedy zaznaczyć na przykład, czy on ma w odpowiedzi uwzględnić na przykład kilka sekund do przodu filmu. Więc on wtedy też będzie brał pod uwagę, jeśli to jest jakaś dynamiczna scena, że coś się dzieje. Możemy mu na to zwrócić uwagę, powiedzmy, jeśli w filmie, nie wiem, jest jakaś scena akcji i tak ktoś kogoś, nie wiem, uderzył, zastrzelił, popchnął i czegoś nie usłyszeliśmy, czy chcemy o coś się dopytać? Można. Czy właśnie tak mówiłeś tutaj, jakieś bardziej konkretne szczegóły jakiegoś przedmiotu, jakiejś osoby, czegoś, co jest w filmie pokazywane na przykład. Tutaj właśnie też może szukamy jakichś produktów, ktoś jakąś recenzję robi, może chcemy o coś dopytać. Można. To jest jedno. Po drugie, jak już mamy taki opis wygenerowany, to możemy ten opis, taką odpowiedź na takie pytanie, wstawić do tego opisu, który mamy w programie. Więc jeśli jakiś opis jest dla nas zbyt mało szczegółowy, chcemy sobie to wyeksportować na później, to możemy poprosić, żeby to, co on nam teraz opowiedział, było w tym miejscu wstawione. I to jest jeszcze nie koniec. Bo mamy jeszcze jeden przycisk, mamy przycisk tryb eksploracji. I kiedy to uruchomimy, to trochę wygląda jak ten tryb, jeśli korzystaliście w Seeing AI, mamy ten tryb eksplorowania zdjęć. Wyświetla nam się siatka, możemy potem chodzić strzałkami i Gemini nam wyświetli wszystkie kluczowe obiekty w danym kadrze. Czyli jakieś osoby, jakieś przedmioty, ogólnie lokacje jako całość. I możemy po tym chodzić, możemy uzyskać taki ogólny opis całego miejsca. A możemy też, jak chodzimy strzałkami po tych obiektach, wybrać jakiś konkretny obiekt, nacisnąć na nim Enter i wtedy też dostajemy szczegółowy opis danego obiektu. No, to jest bardzo ciekawa funkcja, ale też widzę dla niej zastosowanie, tak możemy sobie to też przeglądać. Wydaje mi się, że w miarę sensownie to przestrzenie też, tak przypuszczam, będzie jest to pokazane. I idziemy dalej. Mamy jeszcze oczywiście eksport, natomiast w tym przypadku ten eksport jest dużo bardziej inteligentny niż w przypadku AI Deska, bo tutaj możemy po pierwsze sobie albo wyeksportować to do pliku TXT, albo do pliku SRT z napisami, czyli tutaj na przykład ktoś by mógł sobie to do, nie wiem, do podplayera na Windowsie załadować i po prostu zaszczytnik ekranu będzie w zewnętrznym odtwarzaczu nam te opisy czytał, albo do pliku MP3. Natomiast tym razem tutaj już złagodzenie dźwięku jak najbardziej jest, bo nawet w ustawieniach możemy zdecydować, o ile decybeli dźwięk ma nam się ściszyć. I to działa. Też parę takich eksportów robiłem i no i faktycznie to działa. Natomiast jeśli taki opis generujemy, no to tutaj taka jedna istotna kwestia, gdyby jakiś opis nam nie skończył się czytać, no to w przypadku takiego wygenerowanego opisu, to gdyby pojawił się następny opis, to on po prostu przerwie ten opis, który jest czytany. I tego nie da się wyłączyć. W przypadku czytników ekranu jest na to ustawienie w aplikacji, ale no, w przypadku opisów w pliku audio, no to autor stwierdził, no po prostu nie da się tego inaczej obejść. Stwierdził, że no, pewnie będziemy chcieć mieć jak najbardziej istotną informację w tym momencie, więc tak to zostało zaimplementowane.
1: W sumie fajnie byłoby, no? Gdyby te opisy dało się edytować. Ja już widzę to pod takim kątem, jeżeli na przykład chcemy sobie taki film wyeksportować do MP3 i dajmy na to, chcemy sobie te audiodeskrypcje, no bo to już o tym myślę, że możemy spokojnie mówić, troszeczkę przeedytować i żeby po prostu nie nakładała się na przykład ta audiodeskrypcja na jakieś elementy. Wiemy, co tam jest, mamy już pewien obraz, więc na przykład może jakieś zdanie skrócić albo coś, żeby to po prostu wyglądało lepiej.
0: Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo tam też taka możliwość jest. Mamy jeszcze w oknie przycisk edytuj opisy i akurat tam jeszcze nie wchodziłem, ale tam się po prostu wyświetla nam lista ze wszystkimi opisami albo chyba tym, na którym jesteśmy i też możemy takie zmiany po prostu ręcznie wprowadzać.
1: Fantastycznie.
0: Więc też o tym autor pomyślał. Jedyna rzecz, której mi brakuje, no ale w pewnym sensie mamy opis, ten eksport SRT, to możliwość zapisania stanu tego odtwarzacza, gdybyśmy chcieli w tym odtwarzaczu jakiś dłuższy film oglądać, bo ponoć aplikacja nawet jest w stanie no, bardzo długi film przetwarzać, tam mamy opcję tworzenia takich segmentów, natomiast tutaj segmenty trwają 2 minuty, a nie kilka sekund, tak jak w tamtym przypadku. I nawet mamy glosariusz postaci, więc jeśli ktoś sobie opisuje jakiś film, jakąś kreskówkę, faktycznie coś dłuższego, to można zapisać imiona postaci, o których ten model wtedy powinien pamiętać. Także to naprawdę działa dobrze. Jedyną łyżką dziegcia jest to, że Google ma ponoć dosyć aktywnie działające filtry czasem. I tutaj nie mówię nawet o jakichś filmach, nie wiem, z zawartością 18+, że tak powiem, ale nawet ktoś pisał na forum, że wrzucił sobie jakiegoś Dragon Balla, czyli no takie bardzo kultowe anime, gdzie no są sceny walki generalnie, animowane, ale jednak. I tam ponoć, jak miał ustawioną dosyć tą płynną ilość klatek, no to ten film mu został zapakowany, ale mówił, że jak to zmniejszył, to jakoś wtedy to przez te filtry przeszło. Ale no generalnie muszę powiedzieć, że ta aplikacja naprawdę mi zaimponowała. Czasem na niektórych komputerach były problemy z odtwarzaniem albo z procesem konwersji. To generalnie zostało naprawione. Teraz mi nie chciało to działać na Windowsie ARM, przynajmniej ten proces odtwarzania, więc niestety nie mogę wam tego pokazać na żywo. Ale no, warto sobie ten program ściągnąć. Będzie link w komentarzu. Gdyby ktoś chciał to pobrać teraz, to jest też wątek na forum Audio Games. Jest to akurat w tej części off-topic room, gdzieś na górze, bo to jest dosyć świeża sprawa. Tam też zresztą autor przyjmuje wszelkie sugestie, więc coś czuję, że ta aplikacja jeszcze się będzie rozwijać. Klucz, tak mówiłem, do Gemini można wygenerować sobie za darmo. Zresztą sobie mogę też adres podać, bo on nie jest jakiś bardzo trudny. audioses.com/en/YAZILIMLAR.php. To jest adres strony, z której też można tą aplikację pobrać, gdyby ktoś chciał w tym momencie. No, myślę, że warto przetestować, bo bardzo mi ten program zaimponował.
1: Zdecydowanie.
2: No, robi wrażenie. No,
1: tak, tak.
2: Zdecydowanie.
1: Jak opowiadasz o tym, to naprawdę, to no, po audycji trzeba będzie klucz do Gemini'a wygenerować i potestować, bo...
2: Zdecydowanie. A czy ta pierwsza apka, o której mówiłeś, AI Desk, zdaje się, to ona też ma możliwość edytowania opisów, czy ta druga?
0: To znaczy, ta druga ma możliwość edytowania w aplikacji, w tej pierwszej, no to jest po prostu plik tekstowy, więc jakbyś chciał, to możesz ręcznie sobie wyedytować ewentualnie.
2: Aha, okej.
1: A teraz odbieramy kolejny telefon. O ile jeszcze słuchacz z nami jest? Kogo witamy?
3: Witamy z powrotem Patryka. Tak swoją drogą chodzę po pokoju i zegarek aż trening wygrył. Chodzę i...
1: Tak, czekasz, aż się w końcu wpuścimy na antenę.
3: Tak, już ileś tam kroków zrobiłem, chyba około 1500 kroków, ale wracam tutaj do Prudensa, bo tutaj kilka osób się wypowiedziało, więc ja jeszcze tutaj swoje powiem, bo ja jestem ogólnie czepialski i będę się czepiał. Zacznę od tych skrótów. Ja o tych skrótach nawet wspominałem, ja o tym wiem, że te skróty istnieją, tylko ja tutaj postawiłem się na miejscu osoby początkującej, która przykładowo zastąpiła sobie Talkbacka właśnie Prudensem i, no i chcę sobie normalnie z tego korzystać. I teraz tak, jeżeli wybierzemy syntezator mowy googlowy, wszystko jest w porządku. Jeżeli wybierzemy syntezator mowy, ten domyślny, który tam w Prudensie jest, czyli to jest chyba eSpeak, też jest wszystko w porządku. Jeżeli wybierzemy syntezator mowy Vocalizer lub RH Voice, no niestety nie działa to i ja dalej będę stał przy swoim, że nie powinno to w ten sposób wyglądać. Dlatego uczulam, jak ktoś tutaj właśnie korzysta z tych dwóch syntezatorów w połączeniu z Prudensem, że jest tutaj jakiś konflikt.
1: Tak jak jeszcze raz tak analizuję to, o czym mówisz i w jakich okolicznościach to się zachowuje właśnie w ten sposób, to ja mam takie wrażenie, jakby coś tam w tej syntezie inicjalizowało się być może za późno i Prudence już uznaje, że tam się coś wywróciło.
3: Tak, jeżeli wpiszemy PIN, bo ja to też, ja mówię, ja jestem też osobą słabowidzącą, ja nawet przy pomocy wzroku jestem w stanie to wpisać. Ja tu nie mam z tym problemu ogólnie, jeśli o to chodzi. Tylko mi chodzi o osoby, które naprawdę są początkujące, które jakby nie mają doświadczenia, nie znają skrótów. I tak samo ten skrót z tym chłopkiem, no okej, on jest, tylko że, no mówię, osoba, która jest mało tak doświadczona, no wątpię, że z milczącą syntezą trafi na tego chłopka i go tam wywoła, żeby włączyć tam innego tam komentarza czy Talkbacka, tak? Więc a o ile się orientuję, że chyba tylko Samsung oferuje dwa skróty, czyli możemy głośnością w górę i klawiszem zasilania wywoływać jakiś tam jakiegoś tam Talkbacka i na przykład przytrzymanie dwóch klawiszy głośności i na przykład Prudensa. No, ile się orientuję, chyba tylko Samsung to oferuje, więc no tutaj bym był naprawdę ostrożny.
1: Jasne.
3: Więc warto to przetestować z osobą widzącą, że w razie, gdyby się coś sypło...
1: Żeby sprawdzić, po prostu mieć pewność.
3: Tak, tak. Mhm. Z tym eSpeakiem na pewno to działa, bo sprawdziłem też, bo tutaj słyszałem na nagraniu, że tutaj właśnie był ten eSpeak, no to na pewno działa. No i działa to z syntezatorem googlowskim, tym domyślnym. No to tutaj też nie ma problemu.
1: Okej.
3: Więc no tyle tutaj chciałem powiedzieć jeszcze na koniec, żeby tutaj w roli... No, żeby to sprostować, tak?
1: Jasne. Dzięki, Patryku, w takim razie za doprecyzowanie. Jak rozumiem, tego dotyczyła też ta twoja wiadomość, tak? Którą nagrałeś na WhatsAppie.
3: Tak, tego dotyczyła. Okay. Tak, dokładnie. To nawet nie trzeba tylko tam odsłuchiwać.
1: Dobra.
3: Także o to tylko chodziło. No mówię, uczulam, uważajcie, bo to nie chodzi, że jak na przykład ja dzwonię, że mi coś nie działa. Ja to sprawdzam naprawdę na kilku urządzeniach. Nie jest to tak, że... No mówię, ja jestem czepialski, będę się czepiał, więc
1: pewnie.
3: Jeżeli coś nie działa, to trzeba o tym mówić po prostu.
1: Okay.
3: Także dzięki jeszcze raz tutaj
1: dzięki.
3: I do usłyszenia. Miłego wieczoru.
1: Do usłyszenia, miłego wieczoru również. No dobrze, przejdźmy do następnego tematu. Jeszcze ich trochę mamy, a to tyflo aktualności, a jeszcze gdzie tam do technikaliów. W technikaliach jak zawsze będzie Maciek brylował, ale zanim Maćku o technikaliach nam poopowiadasz, bo tu sporo twoich tematów, to jeszcze twoje tematy też są w tyflo aktualnościach, między innymi nowa inicjatywa AppleVis.
2: No tak, bo dotychczas mieliśmy tak, że mieliśmy tak zwane backtrackery, czyli śledzenie błędów, te, które powiedzmy jakoś tam zostały wykryte, powiedzmy, jak już wersje iOS-a, macOS-a i tak dalej zostały wydane i użytkownicy mogli zgłaszać, ale teraz od 16 czerwca, więc no troszeczkę news się przeleżał, mam wrażenie, natomiast w końcu doszedł do łask. Użytkownicy mają możliwość póki co zgłaszania do Apple Viz błędów, które już zgłosili za pomocą aplikacji Opinia tudzież asystent opinii na Macu, właśnie odnośnie do wersji testowych 26, co znaczy no tegorocznych systemów Apple. I generalnie polega to na tym, że jeżeli sobie zgłosimy taką również opinię do na Apple Viz za pomocą odpowiedniego formularza, no to możemy tak naprawdę dzięki temu mieć też swój wkład, swój udział w testowanie systemów Apple. Póki co iOS i iPadOS i macOS. Żałuję osobiście, że nie ma WatchOS-a. Póki co, natomiast w formularzu jeszcze on nie jest dostępny. I możemy lub nie zgodzić się na to, żeby we wpisie dotyczącym wydań konkretnych systemów, kiedy już będzie ich premiera, żeby zostały wykorzystane nasze dane też do tego, to znaczy albo nasze imię, albo nasza nazwa użytkownika Apple Viz, no albo jeśli chcemy pozostać anonimowymi, to też możemy taką chęć wyrazić. No i co generalnie jest ważne, ja sobie do tego formularza przejdę, ważne jest to, mianowicie, żeby każda taka opinia zgłoszona, właśnie przede wszystkim została najpierw zgłoszona do Apple'a, a potem dopiero do Apple Visa właśnie. Bez tego zgłoszenie nie przejdzie, dlatego że między innymi musimy tam w tym formularzu zawrzeć identyfikator opinii, numer opinii zaczynający tam od FB i tam numer, który nam wyskoczy w aplikacji Opinia, jeśli chodzi o... który należy skopiować i tam wkleić. I czy jest coś jeszcze ważnego w tym? W zasadzie powiedziałem chyba większość. Aha, i potem zespół... dopiero tak naprawdę opinia zostanie uwzględniona, ta nasza, w tym... we wpisie Apple Viz. Jeśli zespół Apple Viz będzie w stanie odtworzyć dany błąd zgłoszony przez użytkownika. Bo jeżeli nie, no to też on się tam niestety nie pojawi we wpisie, w treści wpisu. Zawsze możemy go umieścić w komentarzu później, no bo nie jest powiedziane, że jeżeli błąd wystąpił u nas, nie wystąpił u innego użytkownika, u zespołu odtwarzającego, no to, że tak naprawdę on się nie ma prawa pojawić i że go nie ma, prawda? Więc no, jest to o tyle fajne, że no tak naprawdę zespół Apple Viz nie jest w stanie, prawda, przetestować wszystkiego, każdego wariantu na każdym urządzeniu, a tak no już tak naprawdę tworząc wpis będą mieli świadomość, jakie te błędy są i że może ich być znacznie więcej i że tych zmiennych i argumentów przemawiających za instalacją bądź przeciw, no może być znacznie więcej, prawda? No i ten formularz jest bardzo prosty. Tak naprawdę wygląda on tak, że należy podać swoje imię, adres e-mail, tytuł zgłoszenia, no najlepiej właśnie taki, jak został podany w aplikacji Feedback, czy Feedback Assistant. ID opinii, właśnie tak jak mówiłem, identyfikator opinii. Tak, i generalnie tutaj bardzo, bardzo ważną adnotacją, tak jak mówiłem wcześniej, że nie przyjmują zgłoszeń, które nie zawierają tego numeru, no i że te informacje będą poufne, traktowane poufnie. Platforma, na której wystąpił błąd, czyli iOS, iPadOS lub macOS, wersja oprogramowania. Na jakich urządzeniach doświadczasz problemu, czyli czy to jest iPhone, iPad bądź Mac? Czy możesz odtworzyć problem i są podane częstotliwości, należy wybrać, są trzy opcje do wyboru, jest tak zawsze, tak czasami, od czasu do czasu, no i nie, że nie jestem w stanie ponownie odtworzyć problemu. No i jest jeszcze generalnie opis problemu, czyli to samo, co mamy w aplikacji właśnie opinia, wraz z krokami, jakie prowadzą do jego wystąpienia, no i jak ewentualnie można dany problem rozwiązać. No i ostatnie pytanie w tym formularzu to jest właśnie pytanie, czy możemy podziękować Ci i publicznie wyrazić uznanie za Twój wkład właśnie, jeśli o to zgłoszenie chodzi. No i jest właśnie, tak, proszę wykorzystać moje imię, moją nazwę użytkownika, albo nie, chcę pozostać anonimowy. No i tak naprawdę to jest tyle, jeśli chodzi o treść wpisu. Formularz też, generalnie formularz do zgłaszania znajduje się zarówno na dole, właśnie pod wpisem, jeszcze przed sekcją komentarzy. To na pewno jeszcze będzie w komentarzu, bo teraz nie jestem w stanie tego tak łatwo się do tego dostać. Natomiast formularz jest generalnie również dostępny pod tym linkiem i no i będzie można sobie po prostu w ten sposób przyczynić się do jakby uświadamiania użytkowników, czy już ta wersja premierowa iOS-a, czy macOS-a, czy iPadOS-a 26 jest tak na serio gotowa do zainstalowania. No bo im więcej tych zgłoszeń, tym więcej. Tym większa świadomość i zespołu testerskiego w Apple Viz i tym większa potem przejrzystość wpisu tak naprawdę, nie? I jego wartość dodana. Także taką inicjatywę sobie Apple Viz tutaj uruchomił.
1: I bardzo dobrze, oby to wszystko szło w dobrą stronę, jeżeli chodzi o kwestie dostępności, a takie inicjatywy na pewno pomagają. Apple wie, że społeczność pewna określona im patrzy na ręce, więc może jeszcze większą presję będzie czuło, żeby to wszystko jednak odpowiednio zaprogramować. Mamy pytanie od Łukasza. No i powiem szczerze, że Łukasz tym pytaniem to nas chyba tu trochę zastrzelił, bo napisał tak. Cześć, witajcie. Jak działa sterownik PLC z możliwością zdalnego sterowania? Jak sterować automatem pakującym gwoździe przez internet? Na jakim protokole komunikacyjnym to działa? Tego na żadnych targach przemysłowych nie pokazali. A może wy coś wiecie? Dodam jeszcze, że w Białobrzegach właśnie takie maszyny są produkowane. Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam. A ja zapytałem ChatGPT o protokoły i o tego typu rzeczy. Przekleiłem po prostu pytanie naszego słuchacza i może nie będę odczytywał całej tej odpowiedzi, bo tu jest opisane, jak to wszystko ma działać, że tam gdzieś musi być serwer, który będzie tym wszystkim sterował, który będzie to nadzorował. Natomiast no, pytałeś, Łukaszu, między innymi o protokoły. No to tych protokołów ponoć jest troszkę. I jak to tu wygląda? No to już mówię. Niech no znajdę tylko opis tych protokołów do sterowników PLC. Między innymi jest taki protokół jak Modbus właściwie, TCP. To ponoć prosty, szeroko stosowany protokół otwarty. Mamy jeszcze OPC-UA. To jest kolejny protokół, nowoczesny, bezpieczny, wspierany przez większość dużych producentów automatyki. MQTT, no to nawet ten protokół gdzieś tam kojarzę, ale nic dziwnego, bo to jest lekki protokół IoT, czyli z tego tak zwanego Internet of Things, idealny do komunikacji przez internet ponoć. Profinet, Ethernet i IP, to głównie do komunikacji lokalnej w sieci, bo to wszystko jest łączone ze sobą tak zwaną skrętką. Ponoć może być to tunelowane przez VPN. No i też może być taki standardowy protokół, jakiego używamy w sieciach www, czyli HTTP, HTTPS i tak zwane API resztowe, czyli REST API, no jest to też dosyć powszechnie używane. Także jak widzisz, Łukaszu, tu mamy miks technologii, które doskonale znamy z innych zakamarków internetu, no i też takie sterowniki mają swoje własne rozwiązania technologiczne, ale które konkretnie do tych maszyn są wykorzystywane, o których wspomniałeś, które tam mają z gwoździami coś wspólnego, no to ja już nie wiem, wybacz, to musisz pytać ludzi, którzy zajmują się automatyką. No my się automatyką nie zajmujemy, ale za to zajmujemy się technologiami dla osób niewidomych i słabowidzących, a teraz przechodzimy do drobnych newsów.
0: Tak, tutaj mam dwa drobne newsy, widzę, że też Paweł parę rzeczy przygotował, natomiast od siebie to mogę wrzucić takie dwie informacje. Pierwsza nawiązująca do zeszłego tygodnia w sumie, kiedy Paweł opowiadał o smartwatchu Synaptic, czyli smartwatchu z bardzo uproszczonym interfejsem. Mówiliśmy wtedy, że Synaptic też zajmuje się produkcją telefonów też z Androidem, ale też z takim uproszczonym interfejsem. Okazuje się, że sam Synaptic to nie jest tylko producent wszelkiego rodzaju sprzętów, telefonów, smartwatchy, ale też na przykład głośników z portami USB, jakby ktoś chciał sobie książki czytać i inne tego typu rzeczy, ale też produkują interfejsy do Androida w formie nakładki. Co jakiś czas takie nakładki się pojawiały, tutaj mamy kolejną, gdyby ktoś był ciekawy, jak ich urządzenia działają, no to na portalu Accessible Android pojawił się wpis do ich katalogu z aplikacjami, tak z taką mini recenzją, tak to myślę można nazwać, gdzie można dowiedzieć się coś o tym, jak ten Synaptic dokładniej działa. No, jest to generalnie aplikacja, która ma uprościć działanie telefonów z Androidem, konkretnie i do takich funkcji, które można, w których byśmy chcieli na pewno korzystać, bo mamy funkcje takie jak poczta, taka jak przeglądarka internetowa, oczywiście telefon, wiadomości, otwarzanie muzyki, radio internetowe, kalendarz i wiele więcej. Łatwa nawigacja jednym palcem, duży, wysokokontrastowe i duże przyciski, no właśnie, dostępna poczta, przeglądarka, odtwarzacz muzyki, wbudowane radio internetowe i dostęp do YouTube'a, ponoć ten dostęp do YouTube'a jest bardzo fajnie zrobiony. I zarówno funkcje syntezy, jak i powiększania, więc tutaj zarówno osoby całkowicie niewidome, jak i słabowidzące mogą z tej aplikacji korzystać. Jest to aplikacja płatna. Mamy 15-dniowy okres próbny, na szczęście, więc aby ktoś chciał, można sobie tą aplikację ściągnąć i można ją sobie potestować. I w Anglii ta aplikacja kosztuje niemało, bo kosztuje 249 funtów, czyli w sumie nawet, wydaje mi się, ten podstawowy zegarek bez LTE chyba nawet był tańszy od tej aplikacji. Czy dałbym tyle za uproszczony dostęp do poczty, do przeglądarki i do telefonu? Nie wiem. Zastanawiam się też, jak na ile prosty będzie ten interfejs. Ja myślałem, że to będzie działało bardziej tak jak zegarki. Może to tak działać, ale tutaj też jest opisane, że w tym opisie, że interfejs wygląda tak, że przeglądamy to wszystko przesuwając jednym palcem. Jeśli chcemy coś uaktywnić, to po prostu palec puszczamy. Czyli to bardziej mi się kojarzy z takim, nie wiem, pisaniem bezrządkowym, czy w sumie tym tak jak pierwszy TalkBack kiedyś działał. Zresztą chyba cały czas można sobie włączyć taką nawigację poprzez jedno pojedyncze dotknięcie. Nie wiem, na ile by to się sprawdziło dla osoby, która faktycznie dopiero zaczyna przygodę z telefonem, ale tutaj przepuszczam, że pewnie jakieś gesty też są właśnie takie, nawigacja góra, dół, lewo, prawo, bo wydaje mi się, że taki interfejs byłby bardziej sensowny. Mamy też informację, że dla tych, którzy chcieliby czasami wyjść z tego interfejsu i przejść do takich tradycyjnych aplikacji z Androida, można też do tej aplikacji dobrać sobie ich autorski czytnik ekranu, Synaptic Reader. No, autorski to tyle, że to jest fork Talkbacka bez większego zaskoczenia, natomiast gdzie Prudence do Talkbacka dodaje funkcję, to Synaptic Reader je usuwa, bo ta wersja jest pozbawiona na przykład gestów na przycisk wstecz, czy do strony głównej albo do ekranu ostatniej aplikacji, więc pewnie tutaj by trzeba było sobie ten pasek chyba dolny wyświetlić. I jest pozbawiony zupełnie wszystkich menu kontekstowych Talkbacka, więc pewnie jakieś bardziej rozbudowane funkcje po prostu no w pewnym sensie zniknęły, ale no, on jest o tyle przydatny, że jeśli ktoś z tego interfejsu Synaptica korzysta, a tutaj autor tego opisu bardzo właśnie sobie chwali ten kalendarz i ten dostęp do YouTube'a na przykład, czy do muzyki, no to on będzie inteligentnie się usypiał i wybudzał, kiedy z Synaptica wychodzimy, więc no wtedy może to mieć sens, żeby sobie tego readera ściągnąć. No mówię, czy to jest warte swojej ceny? Nie wiem, niestety nie mam telefonu z Androidem, ale każdy może to dla siebie sprawdzić, jakbyście byli ciekawi, jak takie nakładki wyglądają. No bo czasami takie ciekawe rzeczy z tego typu aplikacji wychodzą. No to akurat tą aplikację można sobie po prostu pobrać na wasz telefon, uruchomić, no i przynajmniej przez 15 dni bez płacenia tych 250 funtów na dowolnym urządzeniu można sobie potestować. A teraz coś darmowego, tym razem dla przeglądarek internetowych, konkretnie dla przeglądarki Google Chrome. Dowiedziałem się o bardzo ciekawym i wydaje mi się całkiem przydatnym rozszerzeniu. Mianowicie rozszerzenie nazywa się Universal Media Controller. Będzie link do sklepu Chrome Web Store, gdzie można to rozszerzenie sobie pobrać. Oczywiście też, jeśli ktoś korzysta z innej przeglądarki opartej o silnik Chromium, czyli to może być Edge, to może być Brave, to może być Opera, to też można do tych przeglądarek to rozszerzenie sobie pobrać. Niestety, jak ktoś korzysta z Firefoxa lub Safari, to nie. Może będzie jakaś alternatywa dla Firefoxa, będę musiał poszukać, czy dla Safari zresztą. Natomiast dla Chroma, co to rozszerzenie nam daje? Generalnie daje nam YouTube'owe skróty klawiszowe na odtwarzacza na dowolnej stronie internetowej. Co rozumiem przez YouTube'owe skróty klawiszowe? J przewija do tyłu, K, play, pauza, L przewija do przodu, cyfry od 1 do 0 skaczą 10, 20, 30%, etc. Shift, kropka, przecinek zmienia prędkość. Równa się myślnik, zmienia głośność. Tego na YouTube akurat nie ma, ale to się może przydać, zwłaszcza nam. M wycisza, skrótów jest więcej, ale to są takie, wydaje mi się, najbardziej przydatne. I to generalnie działa w każdym miejscu, gdzie jest zastosowany standardowy element odtwarzacza HTML5, co ma miejsce częściej, niż wam się może wydawać, nawet w sytuacji, kiedy ten odtwarzacz zdaje się być niedostępny, bo bardzo często jest tak, że deweloperzy i tak wewnętrznie z tego odtwarzacza korzystają, tylko jego przyciski zmieniają w jakiś niedostępny sposób. Testowałem chwilę to rozszerzenie i muszę powiedzieć, że no po prostu działa, robi to co ma. Testowałem to na stronie Freesound, freesound.org, to jest strona, gdzie można za darmo wrzucać, ale też pobierać różne dźwięki. No, dźwięki to zarówno jakieś efekty dźwiękowe, które nam się mogą przydać do tworzenia aplikacji, gier, trochę muzyki tam też się znajdzie, ale też dużo mamy nagrań z różnych miejsc. Jak ktoś na przykład chciał sobie posłuchać, jak dane miejsce brzmi, jakieś tło, to na Freesound, gdzie dużo bardzo ciekawych nagrań można znaleźć. I na tej stronie mamy odtwarzacz, który jest o tyle dostępny, że przyciski play na przykład przy wynikach wyszukiwania znajdziemy, ale gdybyśmy chcieli przewijać, a jak mamy na przykład jakieś nagranie, które na przykład właśnie trwa 10 minut, 15 nawet dłużej, no to w łatwy sposób tego się już nie dało zrobić. W niej byśmy sobie taki dźwięk pobrać, do czego też trzeba mieć konto i dopiero wtedy ewentualnie moglibyśmy coś z tym zrobić. Dlatego stwierdziłem, że tutaj to rozszerzenie może się przydać i nie tylko, no bo często gdzieś spotykamy się z jakimiś właśnie odtwarzaczami na stronach i z podcastami, gdzie ten odtwarzacz może być niedostępny, albo nie nawet tam wszystkich funkcji, na przykład zmiany prędkości, no to tutaj też to można wykorzystać. No i właśnie na Freesoundzie to rozszerzenie działa i To jest też o tyle fajne, że jeśli na stronie mamy kilka takich odtwarzaczy, a w przypadku Freesounda właśnie tak jest, czy jakichś podcastów często, że no każdy wynik wyszukiwania, każdy odcinek to jest jeden odtwarzacz, czyli na stronie może być taki 5-10 takich odtwarzaczy zagnieżdżonych albo więcej, no to to rozszerzenie jest na tyle inteligentne, że będzie sterowało ostatnim odtwarzaczem, z jakim weszliśmy w interakcję. Więc jeśli na jakiejś stronie znajdziemy jakiś, nie wiem, przycisk play na przykład i na niego naciśniemy, no to wtedy nasze skróty będą sterowały tym odtwarzaczem, natomiast gdybyśmy przeszli sobie na jakiś inny odtwarzacz i na nim nacisnęli play, no to tutaj na szczęście te skróty też nam wtedy pomogą i będą tym następnym odtwarzaczem sterowały. Także bardzo sensownie to zostało zrobione. Jeszcze krótko mówię, że powiem, że rozszerzenie ma ustawienia, czy właściwie ma ustawienie jedno, a mianowicie mamy czarną listę, więc też możemy wpisać adresy stron, na których chcielibyśmy, żeby to rozszerzenie było wyłączone, no na przykład, nie wiem, YouTube, jakaś strona, która ma swoje skróty, z których chcemy korzystać, nie wiem, Spotify na przykład też, no to na tych stronach możemy po prostu wpisać adresy tych stron, no i wtedy rozszerzenie w tych danych miejscach będzie wyłączone, a na każdej innej stronie no po prostu będzie działało i dawało nam dostęp do tych skrótów. Także jeśli korzystacie z Chroma, czy z jakiejś chromopochodnej przeglądarki, tak to nazwijmy, no to myślę, że warto sobie to rozszerzenie, czyli Universal Media Controller, ściągnąć, no bo myślę, że warto. To wszystko z mojej strony, a więc teraz oddaję głos Pawłowi.
4: Tak, a ode mnie dzisiaj trzy newsy. Po pierwsze, Simple Radio, aplikacja do odtwarzania radia, jedna z tych, którą prezentowaliśmy z Michałem Kasperczakiem, kiedy prowadziliśmy audycję o tym, na czym albo za pomocą czego warto albo można słuchać radia na urządzeniach mobilnych, głównie na iPhone'ach. No to mówiliśmy o Simple Radio, aplikacja, która różne swoje funkcje ma, w tym też budzik na przykład i jakiś swój katalog też stacji. No to ukazała się aktualizacja tejże aplikacji i ta aktualizacja w liście zmian wspomina o kompletnej przebudowie aplikacji na zegarek. No i aplikacja na zegarek jest teraz samodzielną aplikacją, która potrafi odtwarzać radio, co jest o tyle dobrą wiadomością, że Streamlets, który no, jest i działa, bazuje na Radio Browserze, który, jak wspominałem już kilka tych przeglądów temu, no chwilowo wyłączył możliwość dodawania nowych stacji. Tak Simple Radio ma jakiś inny katalog, więc zawsze jakaś alternatywa jest. No Broadcast, który też na Series 10, na zegarkach serii 10 działa jako samodzielna aplikacja, no również korzysta z Radio Browsera, no więc fajnie wiedzieć, że są też jakieś alternatywy. Wrócimy jeszcze na chwilę do ustawy o dostępności, bo już zaczynają być podejmowane pierwsze kroki przeciwko tym, którzy no wymogi tej ustawy spełniać powinni, a tego jeszcze nie robią. No i tu przenosimy się do Francji, bo tu Obserwatorium do Spraw Dostępności, które składa się z kilku organizacji francuskich osób z dysfunkcją wzroku, złożyło formalne zawiadomienia do Nowej Francji, czterech największych sieci sklepów, które oferują dostawy przez internet, a są nimi Auchan, Carrefour, Leclerc i Picard. I no, ponoć błędów jest tam sporo, zarówno z kontrastami, jak i z jakimiś kwestiami też screenreaderowymi. W związku z czym te organizacje postanowiły na razie złożyć takie formalne zawiadomienia, czyli po prostu napisać grzecznie do tych sklepów, że no, sytuacja jest jaka jest i że oni by sobie życzyli poprawek w tej kwestii. Te organizacje wyznaczyły też termin do 1 września. Jeżeli do 1 września no nic w tej sprawie się nie ruszy ze strony tych sieci, no to tutaj już pójdzie w ruch wykorzystanie tych mechanizmów, które oferuje ustawa, czy to będzie pozew, czy jakieś zawiadomienie do no, odpowiedniego we Francji urzędu, który tym się zajmuje. Na ten moment odpowiedź na formalne zawiadomienia Obserwatorium wystosował Carrefour i Picard i obydwa napisały, że przynajmniej Carrefour napisał, że jest no, zdziwiony jakoś tym zawiadomieniem, bo oni już spełnili wymogi dostępności w 71%, no i mają zaimplementowany wieloletni plan działania na rzecz dostępności. No podobnie też Picard, który już chwali się osiągnięciem poziomu gdzieś tam 56%. No pytanie, co w tych procentach jest zawarte, a co nie jest. Na razie tym tematem już się zainteresowały nawet francuskie media, bo i Radio France, France Info o tym pisały. Także temat już gdzieś krąży medialnie. No więc zobaczymy, co się Francuzom uda wywalczyć. No i pytanie, jak to potem i czy w ogóle wpłynie jakoś na strategię i politykę tych sieci właśnie Carrefoura, Auchan, Leclerca w Polsce, bo no pewnie jakichś tu usprawnień też byśmy sobie życzyli. Kolejna rzecz to i ostatnia już na dziś, to Accessibility Techies, czyli nowa inicjatywa Europejskiej Unii Niewidomych, gdzie na ich kanale YouTube'owym w formie takich wywiadów około 10 minut przedstawiane będą różne osoby, organizacje, firmy, które tworzą innowacje technologiczne dla osób z dysfunkcją wzroku. No nieskromnie się pochwalę, że prowadzono ze mną konsultacje a propos tego, jakich gości zaprosić. Także na ten moment pierwszy odcinek się ukazał. No i jest to odcinek z Johannesem Strzelką-Pecem, właśnie tu jednym z moich znajomych tu w Wiedniu, czyli twórcą klawiatury MetaBraille, klawiatury tej, o której już kiedyś mówiłem, dawniej znanej jako Oscar, czyli klawiatura Zrób to sam, którą można złożyć właśnie z części wydrukowanych 3D i z ogólnie dostępnych no, mikrokontrolera i innych komponentów, gdzie wszystkie plany do wydruku i plany, jak to skonstruować oraz oprogramowanie, dostępne są jako elementy open source i można to po prostu własnym nakładem, jak się wie jak i ma odpowiednie komponenty, po prostu złożyć. No zobaczymy, co będzie dalej, jakie jeszcze innowacje się pojawią. No ale myślę, że też taka ciekawa inicjatywa, może uda się jakieś mniej znane też projekty właśnie światu pokazać, a byłoby to myślę fajne. No i to wszystko z mojej strony jak na ten tydzień i ja chyba niestety dziś wyjątkowo się już będę z wami powoli żegnał, zostawiając resztę moich kolegów prowadzących tutaj na antenie. Także dzięki za wysłuchanie tego, co dziś miałem do powiedzenia. I myślę, że do usłyszenia w przyszłym tygodniu, a wam życzę miłej reszty audycji.
1: Chociaż jeszcze, Pawle, myślę, że odrobinę mógłbyś zaczekać i może będziesz miał jakiś pomysł i odpowiesz na pytanie naszego słuchacza Łukasza, który ma pytanie tak trochę a propos tego tematu twojego z zeszłego tygodnia. I tutaj pytanie brzmi tak. Mam jeszcze jedno pytanie. W związku z poprzednim tyfloprzeglądem, jak mając Blindshella wybrać się na wczasy poza Unię Europejską? Czy jedyny sposób na łączność z internetem to zakup lokalnej karty SIM w państwie, do którego się wybieramy? Czy macie jakiś inny pomysł? Pozdrawiam.
4: To znaczy tak, no Blindshell, z tego co wiem, chyba że coś się zmieniło, a nie wiem, wspiera karty eSIM. Nie, przepraszam, co ja mówię, właśnie nie wspiera.
1: Blindshell nie wspiera.
4: Nie wspiera karty eSIM, tak. No to troszkę utrudnia sprawę o tyle, że no możesz sobie kupić oczywiście lokalną kartę, ale no musisz ją wtedy ręcznie przełożyć. Coś, co zrobić można, to jest jedna rzecz, to zakupić sobie router przenośny, a trochę takich sprzętów, myślę, po internecie krąży, czyli routery po prostu, które można sobie konfigurować przez interfejs webowy. One są dość małe, zmieszczą się do plecaka, nawet w niektórych sytuacjach do jakiejś może trochę większej kieszeni i też wspierają w jakimś stopniu eSIM. Zdaje się, że ktoś mi ostatnio pokazywał takie urządzenie chyba firmy ZTE, ale nie jestem teraz pewien. No i można wtedy taką jedną z tych kart, o których mówiłem w zeszłym tygodniu, zakupić sobie czy przez aplikację, czy przez stronę takiej usługi i po prostu załadować do takiego routera i z routerem połączyć się za pomocą Blindshella. Ja kiedyś czytałem o takim procesie i były do tego dostępne aplikacje, ale na Androida, które pozwalały na jakby wgranie eSIM-a na standardowego, na pustego SIM-a. Czyli trzeba było kupić pustą kartę SIM, co ponoć da się zrobić, wgrać na to odpowiednim narzędziem na Androidzie eSIM i ponoć nawet aplikacje do tego są jakoś dostępne. Natomiast to jest już operacja, na której ja się nie znam. To jest cała nowa szkoła, w którą trzeba jakoś wejść. No i można w ten sposób jakoś tam funkcjonować. No myślę, że zdecydowanie prościej będzie jednak z takim routerem przenośnym.
1: Tak, nawet ostatnio różne firmy robią sobie biznes w postaci tego, na Facebooku atakuje mnie co jakiś czas taka reklama. Podejrzewam, że ona nie jest tania, ta usługa. To się bodaj nazywa Xoxo Wi-Fi, czy jakoś tak, i że można sobie wypożyczyć na czas w czasów taki router. Ponoć internet mamy gdzie tylko chcemy, bo mają jakąś tam kartę SIM, która wspiera, właściwie pewnie eSIM, która wspiera różne lokalizacje, no ale to trzeba by się było zastanowić i przede wszystkim przekalkulować, czy to nam się w ogóle opłaca, bo podejrzewam, że nie będzie to rzecz aż tak bardzo tania, jak gdybyśmy sobie po prostu wykupili u któregoś z tych operatorów przez aplikację taką eSIM-kę i wgrali do telefonu. Czy właśnie tak, jak ty, Pawle, mówisz, router i już. Tak, zależy, jak często wyjeżdżamy i jak bardzo chcemy inwestować w taki sprzęt. To też jest, myślę, że dość istotna kwestia. No okej, to w takim razie myślę, że możemy przejść do kolejnych tematów. I tu, Maćku, ty masz a propos eSIM-ek dla nas informacje na początek, prawda?
2: Tak, nawet tak w nawiązaniu właśnie do tematu, o którym też mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że AutoPay ma zaoferować karty SIM przy współpracy z bankami. No i tak się właśnie stało, bo niedługo po tym. Myśmy Tyflo Przegląd mieli we wtorek, temat poruszaliśmy w środę już i bodaj w czwartek właśnie, jak nie jeszcze w środę, na portalu Cashless dowiedzieliśmy się, że właśnie Millennium przy współpracy z AutoPay w aplikacji banku Millennium jest możliwość zakupu takiej karty. No tylko to nie jest karta, tak jak mówiliśmy, stricte na połączenia, tylko na dane komórkowe, ale można i można generalnie, dostępne są takie karty, jak takie pojemności danych pakietowych, jak 1 GB na pewno można sobie wykupić, 1 GB danych, 2, 3, 5 również gigabajtów, 10, 20 lub 50, ważnych przez odpowiednio 7, 15 lub 30 dni. No i w sporej ilości krajów tak naprawdę te pakiety są dostępne. No i co jeszcze? Ważne jest, że rozwiązanie to jest dostępne dla klientów, którzy potwierdzili swoją tożsamość w placówce banku, właśnie w placówce banku Millennium. No, posiadają tam rachunek osobisty u nich, no i oczywiście aplikacje mają również w najnowszej wersji.
1: Czyli ja podejrzewam, że tu chodzi o to też trochę, że nie trzeba się weryfikować, bo z tego co wiem, to w AirAlo jakiś czas temu, ja jeszcze na to się nie załapałem, kiedy właśnie gdzieś tam sobie brałem od nich kartę, nawet dla testów na Polskę, ale potem, żeby sprawdzić w ogóle, czy to działa i jak to działa, taką testową, ale okazuje się, że oni od pewnego czasu też jakiejś weryfikacji, przynajmniej w niektórych krajach, chcą naszych danych osobowych. No bo to wiadomo, to jest ta ustawa antyterrorystyczna, ona nie działa tylko w Polsce, też w innych krajach Unii Europejskiej. No i tu trzeba też się z tym liczyć, że te eSIM-ki różnego rodzaju, to mogą od nas chcieć jakichś danych. Pytanie, jak dostępny będzie ten proces weryfikacyjny, może być z tym różnie. A tu jeżeli mamy konto w banku, jeżeli bank...
2: I tożsamość już, w oddziale potwierdzona
1: tak,
2: jest.
1: Tak, i tożsamość jest potwierdzona, nasza. To bank już wie, że my to my, no to będzie sytuacja łatwiejsza.
2: Dokładnie, dzięki temu kartę możemy sobie w aplikacji zakupić od tak. No i tam też sprawdzić w aplikacji status tej karty, kiedy została kupiona, zużycie danych i tak dalej. A stricte aktywacja karty, no to już wiadomo, w ustawieniach telefonu jest. No i działa od razu po przybyciu do danego kraju, kiedy... No, kiedy wyłączymy ten tak zwany tryb samolotowy, prawda?
1: Tak, to generalnie w ogóle z takimi kartami najłatwiej jest tak robić. Ja tak zawsze robiłem, jak korzystałem z takich właśnie eSIM-ek, że w momencie, kiedy opuszczam Polskę, to sobie po prostu wyłączam.

0: Tak. I a propos tego, co Revolut ma do powiedzenia w tej sprawie, no w Revolucie jest taniej generalnie o te parę złociszy. Ja może nie będę w sumie przytaczał poszczególnych cen, bo by nam troszeczkę to zajęło.
1: No dokładnie, to każdy, kto chce, to sobie to
0: przykładowy,
1: sprawdzi.
0: Tak, choćby nawet właśnie też będzie podany w komentarzu. Natomiast konkluzja z tego jest taka, że w sumie w Revolucie póki co jest taniej, no ale no jeżeli powiedzmy takiego Revoluta nie mamy, bo w sumie no nie każdy musi mieć, bo po co, no bo niby czemu, no to skoro to będzie możliwość, prawda, w swoim banku sobie od tak kupić taką kartę z danymi mobilnymi, no to fajnie w sumie.
1: Pewnie, że tak. A propos telefonów, to telefon mamy. Kto jest z nami po drugiej stronie? Halo? O, chyba jednak nie. Chyba jednak nie mamy.
0: To skoro nie mamy, to ja jeszcze może jeden news, który zapomniałem umieścić w sumie w notatkach. Natomiast poniekąd właśnie dotyczy banków i mówi nam o tym, że jeżeli do końca tego roku nie podpiszemy umowy... Inaczej, jeżeli nie mamy konta z dostępem online do bankowości właśnie internetowej czy mobilnej w banku ING, no to, że już niedługo zaczną, a jeżeli kartę płatniczą dodaliśmy sobie do Apple Pay czy Google Pay, no to bank będzie z automatu po bodajże styczniu przyszłego roku, tak. Jeżeli nie wyrobimy się z podpisaniem umowy na o konto, o bankowość internetową, no, to nam niestety bank zacznie z automatu usuwać karty z Apple Pay, Google Pay i tak dalej. Także to jeszcze, gdyby ktoś sobie tak korzystał, a obawiał się tego konta elektronicznego, no to niestety może stracić dostęp.
1: W dzisiejszych czasach jest w ogóle jakieś takie konta bankowe są bez dostępu internetowego?
0: No jeśli w sumie taki zapis gdzieś się znalazł, no to pewnie tak. No to.
1: Ty coś, Piotrze, jeszcze chciałeś dodać?
2: Nie, no chciałem zapytać, czy chodzi o dostęp do bankowości internetowej pewnie, tak?
0: Tak. No jeżeli generalnie nie mamy tego aktywowanego, no bo tak, a kartę ktoś sobie przypadkiem do Apple Pay'a dodał, no to już po tym styczniu 2026 nie skorzysta. Tak.
1: Okej, no to mamy jasną sytuację. No to teraz przechodzimy do kolejnego technologicznego potentata, Samsung. Ostatnio miał konferencję, na której rozpakował kolejny worek z nowościami. A o tym wie więcej tak. Piotr.
2: No to co, pora rozłożyć tę konferencję na części, tak jak te nowe smartfony, które właśnie są rozkładane. Bo generalnie o tym ta konferencja była. Było też o smartwatchach, o których za chwilę powiem więcej. Nie, to nie będzie jakiś duży news, dlatego że to jest generalnie kontynuacja serii, które już znaliśmy. Mianowicie tutaj oczywiście mówimy o seriach Z Fold oraz Z Flip, czy Z, nie wiem jak to ludzie wymawiają, no zostańmy myślę przy tym Z naszym. Z Fold i Z Flip, które doczekały się już swoich siódmych iteracji, także trochę na rynku już są. Jak to się jest ciekawe zresztą, jak jest dostępnością tych telefonów, no to był chyba i podcast i artykuł na stronie Tyflo Świata. I to są, co ciekawe, też pierwsze smartfony, które będą fabrycznie miały Androida w wersji 16 na pokładzie. Tutaj nawet Samsung wyprzedził Google pod tym względem, no bo Google jeszcze nie puścił nowych pikseli. Mniej więcej jeśli chodzi o te nowe Samsungi, najpierw powiemy sobie myślę o Z Foldzie 7, bo on jest akurat tutaj pierwszy wymieniony, ale też no, generalnie jest chyba w pewnym sensie wydaje mi się ciekawszym urządzeniem i generalnie no, jest tak, jakbym to miał podsumować, jest więcej wszystkiego oprócz grubości, bo to urządzenie jest naprawdę cienkie. No, jest to urządzenie generalnie, tak, te telefony serii Fold są takie, że no, mamy dwa ekrany na zewnątrz, mamy taki duży ekran, w tym przypadku teraz jest to ekran 6,3 cali, który też jest większy w porównaniu do poprzednika, no, chyba był ekran 6,1, wcześniej teraz jest no, trochę więcej. A kiedy urządzenie, i możemy na tym ekranie normalnie wszystko robić, mamy do wszystkiego dostęp, to jest taki pełnoprawny ekran, a kiedy go otworzymy, no to mamy jeszcze większy ekran, tutaj mamy ekran 8 cali, czyli tutaj spokojnie już myślę, że można powiedzieć, że wchodzimy w terytorium małych tabletów. I

0: Ten telefon jest naprawdę cienki, bo kiedy telefon jest złożony, no to mamy 8,9 mm, no są dwa ekrany, więc no, to jest trochę więcej niż taki typowy smartfon, ale mimo wszystko i tak chyba tragedii jakiejś dużej nie ma. Natomiast kiedy ten ekran rozłożymy, no to ten nowy Z Fold 7 ma grubość 4,2 mm. No to... To jest imponujące. Ja trzymałem nowe iPady, nowego iPada Pro, który miał 5, chyba 3 mm i to już mi się wydawało zaskakująco cienkie jak kartka papieru. Boję się pomyśleć, jak to się trzyma, ale w takim pozytywnym znaczeniu, bo to musi naprawdę robić wrażenie. Oczywiście no, taki otwarty ekran no, pozwala nam na oglądanie materiałów po prostu na większym ekranie, ale też na przykład praca na kilku oknach jednocześnie. Nie zapominajmy, że Android ma takie funkcje wielozadaniowości i to też na smartfonach, nie tylko na tabletach, jak to jest w przypadku iOS-a, więc no, tutaj taki większy ekran, jakby ktoś chciał tak pracować na kilku aplikacjach jednocześnie, to jak najbardziej może znaleźć zastosowanie. Poza tym oczywiście mamy lepsze specyfikacje ogólnie, procesor Snapdragon 8 Elite i nawet do 16 GB RAM, to jest akurat w konfiguracji 1 TB, właśnie to jest najwyższa wersja. Mamy nowe aparaty, szerokokątny 200 megapikseli i szerokokątny 12 i jeszcze tam telefoto do zooma chyba 10 megapikseli. Generalnie to jest aparat, który też mamy w flagowym Samsungu Galaxy S25, więc jakby ktoś nie chciał tracić na jakości tego aparatu, no to tutaj mamy znaczące ulepszenie nawet. Natomiast niestety jakby komuś zależało na rysiku S Pen, to co ciekawe, ten nowy S Fold 7 zupełnie pozbył się wsparcia tego rysika. W ogóle coś ostatnio Samsung z tymi rysikami się zaczął wycofywać, bo najpierw ten rysik był taki mniej inteligentny z tego co pamiętam, a teraz to w ogóle ten nowy Z Fold go nie wspiera. Wiem, że tutaj osoby widzące akurat to no, dosyć krytykują. Jeśli chodzi o cenę, mamy przedsprzedaże, będzie wszystko podlinkowane, jakby ktoś był zainteresowany, do 24 lipca zresztą są różne bonusy, no już nie możemy dostać słuchawek gratisie, bo to było to przedwczoraj, ale do 24 lipca na sklepie Samsungi też partnera, to Euro, wiem, że chyba też bierze udział, to można dostać wyższą pamięć w cenie niższej, czyli jak kupimy Samsunga 256 giga, to dostaniemy 512, natomiast ceny dla Z Folda 7 no można się spodziewać, że są niemałe i no, są niemałe, aczkolwiek ponoć w porównaniu do poprzedniego też jakoś się nie zmieniły. Wariant 12 giga RAM-u, 256 giga pamięci zaczyna się od 8799 zł. Także no, bardzo trzeba chcieć mieć taki telefon, myślę, żeby się zdecydować na taką inwestycję. Następnie Galaxy Z Flip 7, to jest też telefon rozkładany, natomiast tutaj trochę z tym rozkładanym ekranem jest inaczej, dlatego że ten ekran na zewnątrz nie jest tak funkcjonalny domyślnie, on tam jakieś pojedyncze aplikacje można wyświetlać, teraz też może nam wyświetlać widgety, ale bez jakichś modyfikacji systemu to dowolnej aplikacji na tym ekranie niestety nie otworzymy, natomiast ten ekran też został powiększony. Mamy teraz ekran 4,1 cali na zewnątrz, on jest trochę większy, teraz też nie wchodzi nam tak w kamery. A ekran wewnętrzny, czy ten, z którego będziemy na co dzień korzystać, też został powiększony. Wcześniej to było 6,7 cali, teraz jest to 6,9. I ten telefon też jest cieńszy, bo nawet kiedy jest rozłożone, to ma 6,5 mm. Także też jest to naprawdę bardzo cienkie urządzenie. Jeśli chodzi o cenę Flipa 7 w Polsce, no to tutaj zaczyna się od 5000 zł za wariant 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci. Jeszcze a propos procesora, to tutaj też procesor został ulepszony, natomiast nie mamy do czynienia ze Snapdragonami, a z autorskim układem Exynos, konkretnie jest to Exynos 2500. I jeszcze rodzina Samsungów Flip została poszerzona o nowy model, a mianowicie Samsung Flip FN. A ktoś kojarzy, często Samsung ostatnio tak robi, że do swoich flagowych modeli też dodaje takie troszkę, trochę tańsze odpowiedniki z, powiedzmy, z podstawami z roku poprzedniego, tak zwane Fan Edition. No i taki design też pojawił się w składakach Samsunga, czyli dostaliśmy Samsunga Flip FE pierwszego. Mamy tutaj design podobny do Flipa 6, czyli ekran 3,4 cala na zewnątrz, który gdzieś jest trochę skrócony przez aparaty na zewnątrz, i ekran 6,7 cala w środku. Mamy 8 GB RAM-u, 256 GB pamięci, aparaty 50 megapikseli, dostępne w kolorze czarnym i białym. A jeśli chodzi o ceny w Polsce, to mi tutaj kursor uciekł. No to mamy, one tutaj zaczynają się od 4299 zł, także faktycznie ten Samsung Flip FE jest troszkę tańszy. I mamy też nowe zegarki, jeśli chodzi o Samsunga Galaxy Watch Ultra, który też doczekał się wersji drugiej. No to mamy więcej pamięci wbudowanej w ten zegarek, bo zaraz ma 64 GB pamięci, a nie 32. I mamy obudowę z tytanu i ponoć urządzenie nawet w trybie oszczędzania energii jest w stanie wytrzymać do 100 godzin. No imponujące, ciekawe ile wytrzymuje w takim codziennym korzystaniu. Tutaj mamy też informację, że wspiera wszystkie funkcje dotyczące One UI 8, włącznie z mierzeniem poziomów antyoksydantów, sugerowanie czasu do łóżka, no tutaj bardziej takie funkcje AI, no i też takie motywacja podczas treningu, czyli coś, co pojawiło się w WatchOSie 26 w sumie. No to na Samsungu też mamy takie opcje. Jeśli chodzi o Watcha Ultra, to on jest dostępny wyłącznie w wariancie 47 mm i w LTE i kosztuje w Polsce 2900 zł. Oprócz tego mamy też nowe watche takie nie ultra, na przykład Galaxy Watch 8, to jest taki watch, powiedzmy, ze średniej półki, który też dostał taki zaokrąglony design Watcha Ultra, no tylko tutaj nie z tytanu, tylko pewnie z aluminium. I on jest dostępny już w wersji 44 i 46 mm. 44 mm LTE to jest koszt 1900 zł, bez LTE 1700. 40 mm LTE to jest 1799, a 40 mm Bluetooth to jest 1600 zł. I tutaj też w przedsprzedaży do 24 lipca mamy, tak w telefonach mieliśmy powiększoną pamięć, no tutaj mamy LTE upgrade, więc jeśli ktoś teraz zdecyduje się na jeden z tych nowych smartwatchy Samsunga, to dostanie w gratisie właśnie wersję LTE, jeśli kupimy wersję Ultra. Mamy też Galaxy Watcha 8 Classic i on jest o tyle ciekawy, że ma oprócz swojego ekranu, ma też tą to kopertę zegarka można obracać. To niektóre watche Samsunga miały, ale nie wszystkie. No i właśnie w tym Watchu Classic, który jest trochę większy, tutaj on jest dostępny w wersji 46 mm. No mamy wariant LTE, który kosztuje 2500 i wariant Bluetooth, który kosztuje 2200 zł. No generalnie to było zapowiedzi nowego sprzętu, generalnie usprawnienia, jeśli chodzi o te watche i telefony, są w miarę drobne. A przy okazji też dowiedzieliśmy się, że na tych urządzeniach, które mają takie zamknięte ekrany, właśnie tak ten Z Flip, w najnowszej aktualizacji Androida też pojawi się integracja z Gemini Live, więc nawet jeśli mamy ten duży ekran zamknięty, to będziemy mogli sobie asystenta Gemini wywołać i zadawać mu różne pytania i pewnie jego odpowiedzi będą się na tym mniejszym ekranie wyświetlać. I to generalnie była jedyna taka duża nowość, jeśli chodzi o oprogramowanie, jaką zapowiedział Samsung. Linki będą do wszystkiego tradycyjnie w komentarzu.
1: To teraz przejdźmy do sztucznej inteligencji. Ja trochę poopowiadam z własnych doświadczeń, ale najpierw może Maćku, ty przedstaw nam tu cały koszyczek inteligentnych newsów.
2: Ano, zacznijmy sobie od tego... Zaraz, momencik. O, dobra, mikrofon chyba już jest okej. Okay. Zacznijmy sobie od tego, że... No jakoś w środę lub w czwartek, chyba w środę zdaje się, wyszedł, u światło dzienne ujrzał GROK 4, który to w tym momencie jest dostępny wyłącznie dla użytkowników planu Super GROK i GROK Heavy, czy zaś jak to się tam nazywa, ten ich najdroższy plan, czyli jak widzimy GROK też idzie w ślady, czy to Perplexity, czy to Google'a, czy to Chata GPT, OpenAI. No i plany mają się tak, że oficjalnie Super GROK kosztuje $30, a Heavy, to znaczy ten Super GROK $30, a ten Heavy jedyne $300 za miesiąc. No i właśnie oferuje nam po pierwsze jeszcze bardziej zwiększone limity do GROKa 3. No i w ogóle dostęp do GROKa 4, a GROK 4 ma sugerować się między charakteryzować się między innymi jeszcze szybszymi odpowiedziami, dodatkowymi głosami w trybie głosowym. No interakcja z tym trybem głosowym ma być jeszcze bardziej taka emocjonalna, taka niby bardziej naturalna i tak dalej. Ja przyznam szczerze, nie testowałem GROKa 4, bo jednak $30 na kolejną usługę było mi żal wydać. Natomiast z tego, co oglądałem na YouTubach tego świata, wychodzi na to, że to znaczy potrafi odzwierciedlić te emocje. Odpowiedzi ma zdecydowanie szybszy czas reakcji niż GPT, niż Gemini. Natomiast, żeby mnie jakoś bardzo porwała ta emocjonalność, no to bym jakoś, to bym nie powiedział, że jakoś bardzo.
1: Wiesz, też no, jest kwestią akcent... tego, czego tak naprawdę oczekujemy od tej sztucznej inteligencji, bo ja szczerze mówiąc, jak miałbym zestawić sobie te rzeczy, na których mi zależy, to jakąś emocjonalność no tego właśnie narzędzia, to postawiłbym raczej na dole niż u góry stawki.
2: To znaczy, jeżeli powiedzmy funkcjonalność idzie w parze na przykład z tym, tak jak jest to powiedzmy w czacie GPT, gdzie on tam stara się być w miarę tam naturalny też i tak, że powiedzmy jakoś tam troszeczkę mu wychodzi, troszeczkę udaje, no a no to już lepiej za tego czata GPT zapłacić, nie? No, w każdym razie tam niby teoretycznie, jeśli chodzi też i o kodowanie i tak, nie, o kodowanie ma być i jest... W analizie danych ponoć jest dobry, tam w wyszukiwaniu. No i ma coś, co ma też... Co ma też... co ma też Kimi od... wyleciała mi teraz nazwa. Ale w każdym razie polega to na tym, że jakby on jeszcze lepiej zastanawia się nad tymi odpowiedziami. Jakby miał kilku ekspertów jakby naraz, coś takiego.
1: To, czyli
2: coś,
1: to rozumowanie co jakby gdzieś tam.
2: Takie rozumowanie, które taka imitacja burzy mózgów, że nie tylko on się jakby zastanawia nad tym, jeden, ale jakby ma kilku takich... Ja w swoich, powiedzmy, sobowtórów, klonów czy coś takiego, że ileś tych modeli tak naprawdę wewnątrz, powiedzmy, jednego, coś takiego jakby dyskutuje nad danym problemem i to po prostu robi. No. I też ponoć ma zostać, jeszcze tego nie ma, ale generowanie wideo i jako taka analiza, praca z audio, czyli pewnie tam transkrypcje i tego typu analizowanie, to co choćby nawet do Magemina i YouTube, nie? No to tutaj też będzie audio. No i w sumie to chyba tyle. No testy jako takie, jeśli o to kodowanie chodzi, to ponoć właśnie nie powala. Już bardziej powala, jeśli chodzi o... Znaczy powala. Jest po prostu dobry w wyszukiwaniu informacji, gdzieś tam w ich przetwarzaniu, analizie. Ale jeśli chodzi o takie generowanie czegokolwiek, to właśnie nawet ponoć, że wypada troszkę słabiej od tego GROKa 3 pod tym kątem, a tak naprawdę to każą sobie za to płacić.
1: No, czyli być to taki bardziej rozrywkowy ten bot nam się tu trafia.
2: Raczej tak, no. Zwłaszcza, że Michale, o Groku 3 to co, opowiesz co nieco też?
1: To znaczy,
2: to, co tam się stało?
1: O Groku 3 można powiedzieć tyle, że on już swoją osobowość bardzo pokazał na X-ie. Ale to właśnie nie ta nowa jego wersja, tylko wersja poprzednia, wersja trzecia, przepraszam, która po prostu dostała zmieniony ten tak zwany initial prompt, czyli na polski to pewnie jakiś ten inicjalizacyjny jakby prompt i te dane wejściowe. No i przez to właśnie Grok zaczął się zachowywać bardzo nieobliczalnie, a krótko mówiąc zaczął tam wszystkich obrażać na X-ie i to z każdej strony. Jedni zaczęli go chwalić, bo tak, bo w końcu nie ma cenzury, no to też im prędzej czy później naubliżał, więc zostały założone ponownie jakieś przynajmniej bezpieczniki. No i cóż, i Grok dalej jest obecny na tym X-ie, ale chyba już takich ekscesów nie czyni, jak jeszcze w zeszłym tygodniu. No, dosyć głośno o tym było, więc tak naprawdę, no, jeżeli ktoś z X-a korzysta, ja szczerze mówiąc nie korzystam już od pewnego czasu. Raz, że te nasze klienty przestały współpracować, a dwa, ja naprawdę mam wrażenie, że z X-a robi się to coraz to większe bagno po prostu i chyba nie chce mi się tam po prostu zaglądać na dłuższą metę. No więc tyle o tym Grogu, ale to nie była jego, to warto podkreślić, to nie była jego nowa wersja, tylko to była ta wersja poprzednia, tylko dostał zmienione instrukcje. A teraz, co ciekawe, w najbardziej kontrowersyjnych kwestiach, no najbardziej kontrowersyjnych prawdopodobnie z punktu widzenia Amerykanów, ma sprawdzać, zanim wygłosi jakąś taką opinię na ten temat, gdzieś ktoś to wypatrzył, ma sprawdzać, co na ten temat myśli jego pryncypał, czyli Elon Musk.
2: No więc się robi jeszcze ciekawiej.
1: Tak, więc tyle.
2: Bo Elon też ma różne, prawda, i kontrowersyjne podejście, opinie.
1: No to prawda, to prawda. I to podejście się zmieniało na przełomie lat, więc ciekawe, czy będzie korzystał jednak z tych bardziej aktualnych, czy tych poprzednich, co gorzej, jak mu się coś pomyli. No dobrze, Maćku, co my tu jeszcze mamy, jeżeli chodzi o AI z twojej strony?
2: Kolejny chiński model się pojawił, przecież między innymi właśnie Kimi w wersji K2, który też właśnie ma być taki troszeczkę coś w stylu też multiagenta AI tak naprawdę, że on tam też ma być takim swego rodzaju ekspertem złożonym powiedzmy z kilku ekspertów i też się ma właśnie, no też tam ma właśnie jakby odpowiedzi swoje opierać na przemyśleniach jakby z różnej strony, a tylko on, powiem szczerze, on podobno ma być dobry właśnie w takich też ścisłych dziedzinach, tak to mówimy, naszego życia. Zresztą ponoć ten Grok 4 niby też właśnie w matematyce ponoć dobry jest, w takim też logicznym myśleniu i tak dalej, jeśli o fizykę chodzi, o rozwiązywanie tego typu zadań. No i ponoć, że ten Kimi właśnie też, kimi.com, strona po chińsku jak najbardziej jest, póki co mało dostępna, no ale coś jakiego się nam pojawiło. Kolejną rzeczą, jeśli o AI chodzi, to taka też, ja wiem, drobnostka, nie drobnostka, jakieś takie chyba troszkę uzupełnienie, troszkę doprecyzowanie, jeśli chodzi o Veo 3 od Google'a, od Gemini'a, że jeżeli my teraz temu Gemini'owi wstawimy zdjęcie generalnie i odpalimy tą funkcję film, jeśli go tam odpowiednio też opromptujemy, jakie mają być dźwięki do tego, jakie kwestie mają być wygłoszone na przykład, no to on nam też ze zdjęcia stricte filmik zrobi. Taki fajny 8-sekundowy. Ciekawe na ile fajny. No właśnie. Bo wcześniej powiedzmy, jak żeśmy robili sobie filmiki, no to no, zdjęcie opcjonalnie można sobie było dodać i tam i tak dalej, a teraz, że to ponoć jeszcze jest, nie wiem, bardziej łatwiejsze. No. takie nowości o AI, AI w tym tygodniu mam.
1: To ja też jeszcze słówko o AI-u, zanim odbierzemy kolejny telefon, więc prosimy słuchacza, żeby się nie niecierpliwił. Ja słówko o AI-u, tym razem od firmy Anthropic, o Claude'zie. No bo o Claude'zie już kilkukrotnie wspominaliśmy, ale tak bardziej teoretycznie. Ja miałem okazję z tym narzędziem się zmierzyć od strony praktycznej, ale nie za pomocą aplikacji dedykowanej na komputer, przynajmniej nie tej takiej na Windowsa, nie za pomocą strony internetowej, tylko za pomocą jeszcze jednego bardzo ciekawego narzędzia, które myślę, że może przydać się wszystkim tym, którzy za pomocą Claude'a planują operować na jakichś danych. Ja mówię tak bardzo ogólnie, operować na jakichś danych, bo głównie będzie to przydatne programistom albo tym, którzy chcą wykorzystać to narzędzie do pisania jakiegoś kodu, ale nie tylko, bo ten Claude Code, bo tak nazywa się to narzędzie, działa na takiej zasadzie, że my po prostu uruchamiamy go, dajemy mu dostęp do jakiegoś katalogu i on po prostu w tym katalogu może sobie pracować. Może generować jakieś treści, czyli może pisać kod, może pisać tekst, może tworzyć jakieś właśnie czy teksty, czy po prostu konkretny kod, ale może też analizować to, co tam mamy. Jest to o tyle fajne, bo ja zawsze gdzieś tam próbując tworzyć jakieś skrypty czy inne rzeczy z czatem GPT, mnie on irytuje najbardziej tym, że bardzo często on jest w stanie wygenerować mi tylko kawałek kodu i muszę go jeszcze potem specjalnie prosić, jeżeli nie chce mi się wklejać, uzupełniać albo na przykład dopisywać jakiejś funkcji w danym pliku, to muszę go jeszcze specjalnie prosić, ok, wygeneruj mi ten konkretny plik do pobrania, żebym mógł sobie go zapisać na dysku, nie musieć, żebym nie musiał szukać, że mam to wkleić tu, a tu w tej linijce z kodem od Claude'a, ta sytuacja nie ma miejsca, bo po prostu on analizuje to, co mam w danym folderze i pracuje z tym, więc i czyta, i zapisuje, i tworzy, i do tego jeszcze jest w stanie używać różnych narzędzi systemowych. Jak to wszystko działa? Teraz będzie mniej wesoła informacja dla tych wszystkich, którzy używają Windowsa, bo słuchajcie, Claude'a, przynajmniej w tej wersji Code, nie zainstalujecie sobie na Windowsie. Ale spokojnie, proszę nie rozpaczać, bo od czegoś jest WSL, czyli Linux wirtualny taki, który możemy sobie wywołać zaledwie jednym poleceniem z wiersza komend Windowsa. Wpisujemy sobie po prostu WSL. Domyślnie, zdaje się, tym systemem jest Ubuntu. Ja mam Ubuntu. No i możemy sobie już tego Claude'a tam bez problemu zainstalować. Możemy sobie zainstalować postępując po prostu zgodnie ze wskazówkami, które firma Anthropic udostępniła na swojej stronie. Tylko tu z moich obserwacji taka jedna rzecz. Oni bardzo kategorycznie zarzekali się, żeby nie instalować tego Claude'a używając polecenia sudo, czyli takiego podnoszącego nasze uprawnienia, bo to ze względów bezpieczeństwa. No wszystko super, wszystko fajnie, ale niestety bez użycia polecenia sudo to się po prostu nie dało zainstalować. Więc ja stwierdziłem, że dobra, to jest i tak tylko maszyna wirtualna, więc użyję tego polecenia sudo i zainstaluję tego Claude'a. Zobaczymy, co się stanie. No i zadziałało. Ja akurat korzystałem z wygenerowanego klucza API. Tam przy konfiguracji wstępnej tego Claude'a można sobie poradzić na kilka sposobów. Można po prostu wkleić mu ten klucz, można go wpisać też do zmiennej środowiskowej. No i jak to wszystko działa? Wystartowanie z tym kodem jest bardzo proste, bo wpisujemy po prostu Claude, czyli Claude, w wiersz poleceń naszego systemu WSL. Wcześniej przechodzimy do katalogu, do którego chcemy się, w którym chcemy pracować z tym Claude'em. tu myślę, że dobra informacja jest taka, że ten system WSL montuje nam nasze dyski, więc tam w katalogu /MNT mamy dostęp do wszystkich naszych dysków, które mamy pod Windowsem, więc trzeba sobie tylko znaleźć odpowiedni dysk, przejść tam i wejść do odpowiedniego katalogu. No i klepiemy Cloudę, Enter. Tu w zasadzie już w tym momencie możemy rozpocząć z nim pracę. Jeżeli chcemy wybrać inny model niż ten domyślny, to wpisujemy /model, Enter, no i tu wybieramy sobie ten model, z którego chcemy korzystać. Do dyspozycji mamy dwa modele. Już mówię, jakie to są. Pierwszy, ten domyślny, to jest Sonet 4, natomiast ten drugi to Opus, także w wersji czwartej. I ja przetestowałem oba te modele. I moim zdaniem do takiego kodowania z użyciem Cloud'a zdecydowanie nie warto przepłacać za tego Opusa. Dlatego, że on zdecydowanie szybciej będzie nam zjadał kredyty, ale nie daje w moich odczuciach niczego wielkiego w zamian. To znaczy on się będzie bardzo starał, będzie się bardzo starał i będzie robił jeszcze więcej różnych rzeczy za nas, ale, i tu ważna uwaga, moim zdaniem lepiej jakby działać z tym taką metodą trochę małych kroków. Niech on coś wygeneruje, my sobie sprawdzimy, czy to w ogóle działa, czy idziemy w dobrym kierunku, bo jak ten sam temat zadamy temu większemu modelowi, to on już pójdzie zdecydowanie dalej, on się nawet nie będzie specjalnie nas pytał, czy podąża w dobrym kierunku, będzie działał, pracował i może się okazać, że wygeneruje nam zupełnie taki kod, którego absolutnie nie chcemy, którego absolutnie nie potrzebujemy, że nie mieliśmy tego w ogóle na myśli, więc jest taki trochę nadgorliwy. To myślę, że jest najodpowiedniejsze określenie. Więc jakoś nie przypadł mi do gustu. Natomiast ten pierwszy, właśnie ten model domyślny, czyli Sonet, naprawdę bardzo fajnie, bardzo przyjemnie się z nim pracuje. Wpisujemy po prostu polecenia, które chcemy mu wydać. Możemy pisać bez problemu po polsku. Jeżeli na przykład Cloud ma coś zrobić, to on nas będzie pytał, czy my zezwalamy. I to zazwyczaj za pierwszym razem, jeżeli na przykład będzie chciał użyć jakiegoś polecenia systemowego, to my wtedy mu musimy zezwolić. Możemy zezwolić, że tak, tym razem możesz, ale możemy też wybrać opcję, że nie pytaj już więcej, po prostu działaj. No, ale możemy też stwierdzić, że nie chcemy akurat, żeby używał tego polecenia systemowego albo żeby robił coś konkretnego z tymi plikami, tylko my mu chcemy napisać, co on ma dokładnie zrobić. I zazwyczaj to są po prostu cyferki od 1 do 3. Mamy odpowiedni wybór, naciskamy konkretną cyfrę, no i Cloud podejmuje jakieś zadanie. I tak pokrótce wygląda praca z tym narzędziem. Mamy do dyspozycji, tak jak mówię, albo dostęp przez API, albo możemy też po prostu skorzystać z któregoś z tych płatnych planów firmy Anthropic. Więc jeżeli decydujemy się na przykład na współpracę z Cloudem już tak na dłużej, to chyba ten plan płatny opłacać się będzie bardziej niż każdorazowe doładowanie konta jakimiś kredytami. Natomiast czy będzie to narzędzie w moim odczuciu lepsze od ChatGPT? Ciężko stwierdzić. Na pewno do pisania skryptów jest wygodniejsze i to zdecydowanie wygodniejsze. Gdyby ChatGPT miał takie narzędzie, za pomocą którego mógłbym sobie po prostu pracować na plikach, byłoby super. No ale na razie jeszcze takiego nie ma, co nie znaczy, że się nie pojawi. Być może za jakiś czas czegoś tam się doczekamy. No dobrze, to i słuchacz się doczeka, że wpuścimy go na antenę. Kto jest z nami po drugiej stronie?
3: Spokojnie, moja cierpliwość jeszcze, jeżeli chodzi o was, się nie skończyła. Bartek po tej stronie.
1: Cześć, Bartku.
3: Ja do was dziś Niestety dzwonię, no czy niestety, no z samymi pytaniami można powiedzieć. Pierwsze pytanie to tyczy się YouTube'a w przeglądarce internetowej na Windowsie. Czy korzystaliście ostatnio z YouTube'a właśnie przez przeglądarkę może? Takie moje pierwsze pytanie.
1: Chyba nawet dziś.
3: A nie wiem, Michale, czy spotkałeś się z takim problemem, z którym ja się spotkałem ostatnio w niedzielę, jak korzystałem z YouTube'a. Podkreślę tylko, że to było na Firefoxie. Jak chciałem opuścić jakieś wideo i wcisnąłem lewy alt i strzałka w lewo, to wideo nadal było odtwarzane i dopiero po dwóch próbach to zauważyłem, jak przeszedłem na górę ekranu i tam był nagłówek odtwarzacz i dopiero poniżej był przycisk zamknij. Spotkałeś się z takim czymś?
1: Nie, Bartku. Inna rzecz, że ja bardzo rzadko korzystam z Firefoxa. Ja myślę, że
0: mogę coś podpowiedzieć więcej. Pewnie w Chromie byłoby podobnie to. Nawet nie wiedziałem, że to tak działa, jak się cofasz. Natomiast ten nagłówek, o którym mówisz, to jest coś, co YouTube nazywa mini odtwarzaczem. Można się przełączyć zawsze między tym widokiem mini, a widokiem pełnym, naciskając i, ale też zawsze go można zamknąć po prostu naciskając escape. Ja generalnie na YouTubie, jak przeglądam filmy, a na komputerze akurat robię to dosyć dużo, chyba no nie wiem, czy najwięcej na komputerze, ale no dużo, to nauczyłem się po prostu otwierać filmy w nowej karcie, dlatego
1: miałem
0: że...
1: Miałem to samo zaproponować.
3: Tak, czyli po prostu w nowym oknie otwierać chociażby. Tak?
1: Albo karcie. No, tak.
3: To już tak naprawdę to jest kwestia wyboru.
0: Tak, natomiast...
3: Pierwszy raz się z takimś tym spotkałem tak naprawdę. Ostatnio jak korzystałem z YouTube'a, chociaż to było jakiś czas temu, no bodajże w czerwcu jeszcze, ale zaskoczyła mnie ta sytuacja, bo właśnie nacisnąłem ten lewy alt i strzałkę w lewo, nadal mi gra, ponownie nacisnąłem i kilkukrotne naciśnięcie dopiero mnie do strony głównej przesunęło tak naprawdę.
0: No ten mini odtwarzacz sam w sobie nie jest nowością, może zmieniło się to, jak on działa. Może faktycznie teraz to reaguje na przycisk wróć w ten sposób. Nie wiem, ja akurat właśnie otwieram wszystko w nowych kartach, to nie przez to, tylko dlatego, że przez to, że tam YouTube teraz ładnie nie ma takich typowych stronek, mamy dużo wyników, to przynajmniej wtedy czytnik ekranu, czy to jest NVDA, czy VoiceOver, czy coś innego, pamięta, gdzie skończyłem, bo jeśli tego nie zrobię, to generalnie gdzieś ląduję na początku strony, a tak po prostu ten kursor zostaje tam, gdzie chcę.
3: No tutaj, jeżeli chodzi o wyniki na YouTubie, to ja zazwyczaj poruszam się nagłówkami, więc to akurat taki problem nie jest.
0: Ale wiesz, jak na przykład kliknę na 20-30 wynik, a mi później wróci na górę stronę.
3: Nie, do tylu wyników akurat Piotrze nigdy nie doszedłem. Ja zazwyczaj
0: mi się czasami zdarza. Kilka, tak?
3: Nawet nie wiem, czy sama przeglądarka Windowsowa tyle wynajdzie, szczerze powiedziawszy, bo nie wiem, ile nagłówków maksymalnie może mi wyświetlić. Nigdy się nie spotkałem z taką
2: ale
3: ilością.
2: Ale to się chyba dynamicznie ładuje.
0: Tak, to się dynamicznie ładuje. Jak dojdziesz do 20 w wyniku, to tam się ładuje kolejne 20. Ty nawet o tym pewnie nie wiesz. To ma działać generalnie.
3: Okej, dobra. No to rzeczywiście to może być jedyne rozwiązanie, o którym tutaj mówiliście. Okej, dziękuję.
2: Najlepsze jest jeszcze to, że jeżeli powiedzmy dasz ten przycisk wstecz, nie dość, że cię właśnie może przenieść na początek strony, to jeszcze ci może zupełnie inne wyniki wyszukiwania załadować.
3: Znaczy tak, się, inne, jakby,
2: jak jesteś na głównej stronie, więc no to tak.
3: Mogę
2: tak
3: tobie
2: bardzo często.
3: Tak, jeżeli z tego wideo, którego oglądałem, zrobiłem alt i lewą strzałkę, to ja później, jak się tutaj właśnie zorientowałem, to sam zrobiłem control home, przyszedłem na początek strony i tam właśnie był ten nagłówek odtwarzacz i dopiero znalazłem ten przycisk zamknij. I de facto to wideo mi zamknęło, tak? Tylko tutaj, jeżeli mówimy o mnie, to w tej chwili to nie stanowi problemu, ale jeżeli to ktoś inny to akurat by teraz patrzył,
1: to ja szczerze mówiąc, Bartku,
3: zagubić w tym.
1: Ja szczerze mówiąc, Bartku, proponuję sobie jednak wyrobić taki nawyk tego otwierania rzeczy generalnie multimedialnych w nowych kartach. Dlatego, że jest jedna kwestia. Jeżeli będziesz chciał sobie, powiedzmy, oglądać coś jeszcze innego, to już możesz tak zupełnie z przyzwyczajenia na przykład nacisnąć Enter i zamkniesz sobie to, co otwierałeś i co odtwarzałeś do tej pory, albo jak będziesz chciał wejść w jakąś tam, powiedzmy, stronę. Nie wiem, czy ty na przykład masz tak, że jak oglądasz coś, to w międzyczasie przeglądasz dalej internet. Ja czasem tak robię.
3: Nie, ja zazwyczaj jak jestem na czymś, to jak oglądam coś, to po prostu to zostaje.
1: O, widzisz, to ja na przykład właśnie nie zawsze,
3: jeżeli coś takiego robię, to ewentualnie pauzuję.
1: Jasne, bo ja właśnie robię tak czasem, że jeżeli to nie jest jakiś materiał, nad którym ja się muszę bardzo skupić, to on sobie leci w tle, ja sobie i tak otwieram gdzieś tam inną kartę i jeszcze sobie coś dodatkowo przeglądam, bo żeby nie tracić czasu po prostu.
3: Okej, no to bynajmniej to będzie wskazówka dla mnie i tutaj też dla innych, którym będę to oczywiście przekazywał dalej. Jasne. Bo nie wiem, czy ten problem, że tak powiem, też inni tutaj moi znajomi dostrzegli. Okej, i teraz jeszcze taka druga kwestia, z którą wczoraj się spotkałem i Michale, nie wiem, czy do ciebie, czy tutaj do Piotrka, czy do Maćka, a mianowicie chodzi o hotspot z iPhone'a z komputerem, ale za pomocą kabla. Bo wczoraj byłem u mojej przyjaciółki, chcieliśmy zrobić hotspot zarówno z jej iPhone'a, jak i z mojego. I zarówno u niej, jak i u mnie był ten przełącznik dopuszcza innych aktywny, ale po podłączeniu do komputera nadal na pasku było brak połączenia, są dostępne sieci.
1: Proste pytanie, Bartku, a czy iTunesa mieliście zainstalowanego?
3: Tam chyba iTunes nie jest zainstalowany.
1: No to właśnie, to już masz odpowiedź.
0: Na Macu to po prostu działa, na Windowsie musimy mieć sterowniki, sterowniki przychodzą właśnie z iTunesem.
3: A bezprzewodowo to by zadziałało?
1: Bez problemu.
0: Tak.
3: Okej, dobra. Aha, no bo rzeczywiście ten kabel jest oryginalny i dlatego on mógł wykryć jako tutaj przesył danych, tak? Wtedy.
1: To znaczy nie, to po prostu to tak działa. Musisz mieć sterownik od Apple'a, żeby wykrył to jako modem taki przewodowych. A jeżeli tych sterowników nie masz, możesz sobie z tym jakoś poradzić, to znaczy kiedyś to już były z tym jakieś problemy i tak generalnie nie wiem, czy to jeszcze w dzisiejszych czasach zadziała. Ja na przykład, jak bardzo nie chciałem mieć iTunesa, to ja sobie radziłem tak, że rozpakowywałem do jakiegoś katalogu instalator iTunesa i tam któryś plik z tego instalatora to były same te sterowniki i można było je sobie zainstalować.
0: No to się chyba gdzieś dało ściągnąć, ale to...
3: A tak jeszcze, Michale, w temacie iTunesa, jak już go poruszyłeś, czy tam pojawiły się jakieś aktualizacje a propos dostępności?
1: Nic mi o tym nie wiadomo.
3: Bo w najbliższym czasie planuję, że tak powiem, właśnie sobie utworzyć nowy dzwonek i właśnie się zastanawiam, czy...
1: Wiesz co, tam z iTunesem raczej...
3: Trzeba się ustawić fokusem na tym, tam na główku, jakoś tak to było chyba, tak? Dobrze pamiętam, jak już wybierzemy z drzewka dźwięki i tam chyba był nagłówek nie zaetykietowany, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Coś takiego chyba było.
1: Co to, poczekaj może na nowego iOS-a, tam chyba będzie prościej to ustawianie tego dzwonka. Zgadza się? Dobrze pamiętam?
3: A macie jakieś przecieki?
1: Mówiliśmy...
2: No tam centralnie jak masz plik na iPhone'ie jakkolwiek, to z arku z opcji udostępnienia normalnie będziesz mógł sobie ustawić go jako dzwonek, jeśli będziesz miał odpowiednio przycięty to dowolny format.
3: Maćku, to trzeba wtedy i tak w R4M?
0: Nie, tak? To może być Wave, to może być MP3, to może być cokolwiek, tylko musi mieć...
3: Ale nadal obowiązuje ten limit 30 sekund.
2: Ale limit czasowy tak.
0: Tak.
3: Okej, a jakbym chciał taki klik wkleić, to tylko mnie nakierujcie, jak to zrobić wtedy? Jeżeli chciałbym bezpośrednio z iPhone'a udostępnić jako dzwonek.
0: No musisz sobie, to znaczy zależy ci ten plik masz, jeśli go gdzieś masz na komputerze, to musisz sobie jakoś go do siebie wysłać, czy przez pocztę, czy przez jakiegoś Dropboxa, no nie wiem.
3: Najlepiej zapisać w plikach?
0: Jak masz iCloud na komputerze, to tak.
3: Okej, i wtedy z pozycji pliki tam z pokrętła wybrać czynności i wtedy udostępnij, czy...
0: Dokładnie.
1: Tak.
2: No, udostępnij, jakbyś chciał komuś wysłać generalnie.
3: Czyli tak naprawdę pozostaje mi tylko czekać do połowy września, zobaczyć, co przyniesie iOS 26.
1: No, na to wygląda, tak najprościej chyba będzie.
3: Okej, i jeszcze na koniec taka informacja a propos słynnego tematu, czyli audiodeskrypcji. De facto, jeżeli chodzi o aplikację WP Piloto, sprawdziłem, mniej więcej 2 godziny temu na TV4, to wtedy leciało Sprawiedliwi Trójmiasto. De facto ta audiodeskrypcja jest, ale tak z ciekawości, bo jutro będzie mecz siatkarek Polska-Iran i ciekawe, czy z aplikacji WP Pilot też ta audiodeskrypcja będzie dostępna na żywo. Będę musiał też, że tak powiem, to sprawdzić.
0: Mhm. Bo to będzie chyba tylko na Polsacie Sport, tak? Czy...
3: Nie, na Polsacie zwykłym też będzie.
0: Na głównym? To na głównym. Jeśli oferują audiodeskrypcję, bo szczerze mówiąc nawet nie wiedziałem, że jeśli tak, no to powinna być dostępna. Wiem, że na Polsacie...
3: Gdzie niegdzie słyszałem, że jak były jakieś transmisje sportowe, to audiodeskrypcja gdzie niegdzie dostępna była i dlatego też...
0: Okej, okay, bardzo, bardzo możliwe.
3: Czy tutaj też taka możliwość jest?
0: No, to będzie trzeba jutro zobaczyć, też to szczerze mówiąc chętnie sprawdzę.
3: A przepraszam, tutaj tylko taka mała drobna korekta, mama mnie poprawia, że nie siatkarki, tylko siatkarze prawdopodobnie będą grali. Widzicie, tyle tego ostatnio się dzieje w kwestii sportowej, że człowiek też już nie ogarnia. No,
0: siatkarki też miały turniej i to przez cały weekend, więc mogło się zdarzyć, pomyłka jak najbardziej.
3: Tak naprawdę żałuję, że dopiero teraz tą audiodeskrypcję sprawdziłem a propos Polsatu, bo wiadomo, że TV4 to jest... program polsatowski. Mogłem też sprawdzić w sobotę chociażby na naszych właśnie siatkarkach, jak był mecz i na Idze Świątek, jak był finał Wimbledonu.
0: Tak, no Idę Świątek akurat oglądałem przez radio angielskie oficjalne Wimbledonu, ale to jeśli chodzi o Polsat, to sygnalizowałem już tydzień albo 2 tygodnie temu, akurat ja to sprawdzałem, leciał Hobbit akurat na Polsacie, wtedy też miał audiodeskrypcję i właśnie tak dowiedziałem się, że pilot WP to dostał.
3: Bo mnie się wydaje, że TVN chyba nie ma, bo jak dzisiaj na Milionerach sprawdzałem, to nawet nie była dostępna audiodeskrypcja, więc wydaje mi się, że sam TVN chyba tego nie udostępnia. Bo jak była ścieżka audio, to tylko była sama polska ścieżka audio. Nic więcej.
0: Chyba tak.
3: No dobrze, no to by było na tyle, bo znowu dojdziemy do godziny pierwszej, a pewnie też trzeba się wyspać, prawda? No,
1: na razie dochodzimy do północy.
2: Idealnie północ.
3: No, wiadomo, tak. Ale jeszcze troszeczkę tematów przed wami. Tak,
1: no już kilka, myślę, że do pierwszej to nie będziemy tu siedzieć, ale rzeczywiście
3: ale trzymajcie się. Dzięki jeszcze raz serdeczne za wskazóweczki. W najbliższym czasie, jeżeli chodzi o YouTube'a, na pewno się odezwę. No cóż, jeżeli chodzi o iOS-a, to trzeba poczekać do połowy września, ale naprawdę dziękuję tutaj za pomoc wam.
1: Nie ma sprawy, Bartku, po to jesteśmy, żeby jakoś pomagać w miarę możliwości.
3: I również.
1: Trzymaj się.
3: Trzymajcie się serdecznie, pa.
1: Do usłyszenia, pozdrawiamy. To zaglądamy teraz do waszych wypowiedzi, bo tu mamy wiadomość od Grzegorza, że do czata GPT jest konsolowe, nieoficjalne narzędzie Shell GPT. Tak, Grzegorzu, ja sobie nawet zajrzałem na stronę tego narzędzia. No i tu problem jest taki, że tu trzeba klucza API. No jeżeli na przykład ktoś ma wykupiony, że tak powiem, ten abonament, ja akurat właśnie w ten sposób korzystam, to tu trzeba by było jeszcze ekstra płacić za to API, ale i tu dzięki, że mi przypomniałeś o tym, bo jest jeszcze Google Gemini CLI i ja o tym jakiś czas temu już słyszałem, że to całkiem fajnie też działa i tym to się na pewno pobawię, bo myślę, że rzeczywiście warto wytestować i może się okazać, że też będzie to jakoś przydatne. No tu coraz więcej tych różnych ciekawych narzędzi i oficjalnych, i nieoficjalnych, generalnie po prostu ciekawych. Dobrze, to Maćku, to może skoro jesteśmy tak w tematach sztucznej inteligencji, to teraz kilka słów byś opowiedział o nowych funkcjach AI dla telefonów i zegarków Pixel od Google'a właśnie.
2: A to już, bo myślałem, że jak było nawiązanie do Windowsów i tak dalej, to
1: o Windowsach też dziś będzie jeszcze.
2: Dobrze. No generalnie chodzi o to, że Google sobie dodało zarówno dla telefonów, jak i dla swoich zegarków Pixel Watch parę rzeczy oparte na AI-u, między innymi właśnie Między innymi dla użytkowników Pixelów, Pixeli 9 Pro udostępniono, po prostu sobie od tak udostępniono narzędzie VO3. Czyli generalnie obsługę tych, generowanie filmów do tych 8-sekundowych i generalnie otrzymają również użytkownicy w związku z tym również dodatkową jakby roczną subskrypcję Google AI Pro, bo tak się teraz ten pakiet nazywa. No również doczekała się usługa Circle to Search, czyli zaznacz, czy tam zakreśl, aby wyszukać. Między innymi pojawił się tam tryb AI, który nie tylko polega na jakby wyszukaniu gdzieś w Google'ach danej informacji, którą żeśmy zaznaczyli, tudzież zakreślili, ale też pozwala od razu pytać Gemini o różne, o dodatkowe szczegóły odnośnie do zaznaczonego elementu, odnośnie tych właśnie treści widocznych na ekranie. No, funkcja póki co jest dostępna w USA oraz Indiach. Ciekawe, kiedy będzie wysyp na inne kraje. A kolejną nowością, jeśli chodzi o właśnie Circle to Search, jest pomoc graczom, generalnie, którzy sobie w różne gry mobilne grają, gdzie właśnie owa funkcja w trakcie rozgrywki pozwoli znaleźć różne filmy i artykuły odnośnie do danego momentu gry. Jeśli sobie w coś gramy, jesteśmy w danym momencie, nie do końca wiemy, jak sobie z czymś poradzić, no to wówczas również z odnośnikami do konkretnego momentu w grze, bez w ogóle opuszczania tej aplikacji, bez danej gry generalnie, bez opuszczania danej gry. No i generalnie kolejną taką nowością, tym razem właśnie dla użytkowników Pixel Watchy, jest to, że dotychczas nie było Gemini dostępnego na Pixel Watch, a teraz ponoć jest. Właśnie asystent Gemini został w tym momencie udostępniony na zegarki. No i użytkownicy systemu Wear OS i właśnie Pixel Watchy będzie można wchodzić po prostu w interakcję z poziomu zegarka. No i to tak odnośnie Pixeli.
1: Okej, no to w takim razie myślę, że możemy przejść dalej. Skoro mówiłeś już o tym Windowsie, to może właśnie, to na dobry początek takie połączenie trochę Apple i Windowsa i Firefoxa jeszcze, bo tutaj się dzieje coś ciekawego.
2: I Firefoxa tak przy okazji, no właśnie, ano, bo już jakiś czas temu mieliśmy zapewnione wsparcie ze strony Apple dla haseł, dla iCloud, dla przeglądarek Chrome i Edge na Windowsie. No a teraz do tego, do tej pary dochodzi trzeci gracz, mianowicie Firefox. Również będzie umożliwiało poprzez właśnie rozszerzenie dostępne w add-on store Firefoxa, będzie możliwość pobrania tego rozszerzenia, to znaczy ono teoretycznie było dostępne ponoć, jak podaje iMagazin, już od kilku miesięcy, natomiast ono coś nie działało. Natomiast teraz oficjalnie Apple błogosławi Firefoxa właśnie, ażeby ta przeglądarka mogła korzystać z haseł zapisanych w hasłach iCloud, wypełniać te hasła i tak dalej, tym samym ułatwiając logowanie. Oczywiście ważne jest tutaj, jak w przypadku rozszerzeń dla Chroma czy dla Edge'a, potrzebna jest aplikacja iCloud for Windows dostępna do ściągnięcia w Microsoft Store, w sklepie Microsoftu właśnie. I co jeszcze? Jak podaje iMagazin, funkcja może być dostępna wyłącznie dla użytkowników Windows 11, gdyż użytkownicy Windows 10 zgłaszają brak takowej funkcji.
1: No to jak rozumiem, to tyle.
2: Tak jest.
1: Ale nie tyle, jeżeli chodzi o Windowsa. Do Apple'a za chwilę sobie wrócimy, bo tu jest ciekawy temat. I to będzie w dodatku z pocztówką dźwiękową ten temat. To już tak zaostrzę wam apetyt. Ale najpierw o Windowsie, bo Windows się będzie sam naprawiał.
2: Tak.
1: Serwisanci generalnie stracą pracę po prostu.
2: Czy ja wiem, czy tak do końca? Chociaż w sumie na razie jeszcze nie, póki to jest w wersjach insiderskich Windowsa w Canary, na razie to jest sobie dostępne i nie wiadomo, kiedy zostanie zaprezentowane publicznie w stabilnej wersji generalnie Windowsa. Natomiast chodzi, mówiąc bardzo w skrócie, o to, że jeżeli Windows z jakiegoś powodu nie będzie się mógł uruchomić, jeżeli coś mu się przydarzy, nie wiem, sterownik jakiś totalnie się wyeksmituje, pójdzie na urlop, tu gdzieś inna awaria Windowsa spotka, no to generalnie jakby wtedy komputer uruchomi się w tak zwanym szybkim odzyskiwaniu komputera Quick Machine Recovery, właśnie, które służy do tego typu rzeczy. W tym momencie komputer jakby uruchomi się w takim, jakby, no, takim środowisku, które też zdiagnozuje problem, gdzie to tam, no, ma wystąpić, gdzie czego mu brakuje, dlaczego ten system się nie może uruchomić. No i wymagane oczywiście jest do tego wszystkiego połączenie z internetem, no bo wówczas zostanie pobrana odpowiednia poprawka.
1: Gorzej, jak padnie sterownik do karty sieciowej.
2: Zostanie udostępniony. A to właśnie, gorzej, jak padnie sterownik do karty sieciowej. No, ale jeżeli nie i będziemy mieli szczęście, no to w każdym innym przypadku zostanie właśnie, jeżeli dana poprawka już została udostępniona, zostanie ona odpowiednio zaciągnięta, no i będzie można, no i zainstaluje się, prawdopodobnie uruchomi się system znów od nowa, z prawdopodobnie już działającym, samonaprawionym, więc no zobaczymy.
1: Jak to będzie dobrze działać, to myślę, że dla nas może być to fajna sprawa, bo ileż to razy człowiek doznawał jakiejś awarii komputera, no jeżeli jeszcze ten komputer łaskawie coś tam przemawiał, to było dobrze, ale jeżeli traciła się mowa, albo na przykład tracił się dźwięk, no ja to zawsze radziłem sobie nieodzownym Apollem, który cały czas wiernie służy, ale jak ktoś, kto nie ma takiego sprzętowego syntezatora mowy, tracił dźwięk po prostu, no to już nie był w stanie zrobić nic. Więc jeżeli to będzie działało dobrze, to świetnie.
2: No tu pytanie właśnie też, na ile to będzie udźwiękowione, jeśli...
1: No właśnie.
2: Jeśli nie padnie sterownik od dźwięku.
1: Jeżeli tam trzeba będzie, wiesz, jeżeli tam trzeba będzie coś zrobić, nie? Bo jeżeli to by miało działać jakoś, nie wiem, automatycznie, że system na przykład po kilku nieudanych próbach mógłby sam podejmować taką, po nieudanych próbach uruchomienia, mógłby podejmować sam taką próbę naprawy, tak?
2: No w teorii tak tu właśnie piszą, że system wtedy sam się wprowadzi w ten specjalny tryb, właśnie w to środowisko i że połączy się z internetem. No właśnie, tylko pytanie, co jeżeli będziemy w miejscu też, gdzie nie będziemy mieli gdzie nie będzie znanej sieci Wi-Fi, tylko jeszcze inna na przykład. No,
1: oj tak, no tyle pytań, tak mało odpowiedzi.
2: Tyle pytania, na razie odpowiedzi brak, ale no w teorii ma to działać właśnie w ten sposób i pięknie, podobno bez ingerencji użytkownika. No, pożyjemy, zobaczymy.
1: A teraz krótkich kilka wiadomości od naszego słuchacza Sylwestra.
4: U mnie na Prudensie RH Voice działa bez problemów. Jakby coś, to proszę się nie martwić, bo jak zrestartujesz telefon, czy kod PIN pisuje, działa bez problemu. Karty SIM w Blanchelu można dwie włożyć, bo tam jest gniazdo na dwie karty SIM. Jakby coś, to można w Blanchelu, bo ja miałem Blanchela i tam było wejście na dwie karty SIM i jedną kartę SD. Ale po co, słuchajcie, jak ktoś nie pracuje ze sztuczną inteligencją zawodowo, jak ktoś tym nie zajmuje zawodowo, bo tylko dla zawodowo, którzy to pracują zawodowo ze sztuczną inteligencją, może sobie te pieniądze wydawać. Ja nie chcę wydawać żadnych pieniędzy, nie chcę wrzucać na to. Po prostu ja wolę darmowe modele czy tam aplikacje. Ja nie chcę i nie polecam wyrzucać pieniądze na tę sztuczną inteligencję. Ja proszę was, Jeśli ktoś zawodowo tym się zajmuje, pracuje w tym, to może na to sobie pozwolić. Ale ja wam nie polecam wyrzucać pieniądze na sztuczną inteligencję.
1: No cóż, Sylwestrze, ja mam z kolei taką sugestię. No, chyba wszyscy, jak tu jesteśmy, to jesteśmy dorośli i niech każdy ze swoimi pieniędzmi robi, co uważa. A my oczywiście absolutnie cię nie zmuszamy do tego, żebyś wydawał pieniądze na sztuczną inteligencję. Ani, ja powiem więcej, na nic innego też nie. Rób z nimi to, co uważasz, że sprawia ci najwięcej szczęścia w życiu. A teraz, no właśnie, Maćku,

0: strony, to on próbuje dodawać więcej góry, powiedzmy, do tych nagrań wszelkiego rodzaju. Z drugiej strony, tak czy inaczej, gdzieś tam jeszcze sobie aktywnie odszumia, więc powiedzmy, jak jest
1: Co to za
0: idealnie cicho.
1: studio? To miał być tryb studio, nie?
0: No właśnie, a tutaj jakaś taka pseudonamiastka, nie do końca wiadomo czego. Może pozornie czystego dźwięku, tylko że w idealnych warunkach, bo tak jak mówię, jeżeli cośkolwiek, nie wiem, lodówka strzeli, lodówka się odezwie, lodówka coś tam. No właśnie, choćby głupia lodówka, to on już zaczyna sobie bardzo agresywnie tam reagować i zaczynają się różne niefajne rzeczy. No właśnie, mamy tutaj nagrania, ale
1: Tak
0: jeszcze może
1: jest.
0: zanim, to dopowiem tak, że co? Że to dotyczy również dyktowania, tak naprawdę też w tym momencie, że jeżeli raz zadziała dobrze, a innym razem, jeżeli zaczniemy dyktować, to też nie będzie poprawnie rozpoznawało, bo on tam będzie też próbował nachalnie odszumiać. I wniosek z tego jest też taki, czy finał w zasadzie efekt tego dyktowania, próby rozpoznania jest taki, że nieraz jak dyktujemy głośniej, no mniej więcej z takim natężeniem powiedzmy, to potrafi rozpoznać mało co. A nieraz jak sobie dyktujemy w ten sposób, no coś takiego sobie mówimy, to on potrafi rozpoznać naprawdę bardzo fajnie. I jeszcze nie do końca wiem, od czego to zależy. Zwłaszcza to w różnych momentach tak naprawdę się odzywa. To takie spowalnianie, to takie rwanie tego dźwięku. Nie tylko na początku. No ale cóż, to co jeszcze zaobserwowałem, to że w wiadomościach iMessage często gęsto nagrywany ten rejestrowany dźwięk jest powiedzmy, że z większą głośnością, mimo wszystko, niż to, co mamy w dyktafonie. No i co jeszcze? I w innych komunikatorach, no to tego jeszcze tak naprawdę nie mamy. Dobra, może troszeczkę się ta jakość dźwięku w wiadomościach głosowych na WhatsAppie poprawiła. Trochę, naprawdę trochę.
1: Ale sam
0: Ale on
1: WhatsApp tu na wiele nie pozwala, to byś musiał to
0: też nie.
1: przetestować chociażby na Telegramie, wiesz?
0: Aha.
1: Albo na Messengerze Facebookowym, ale Messenger chyba nie bierze dźwięku z AirPodsów.
0: Messenger, teraz nie wiem jak to jest, jeśli iOS 26 umożliwia. Jakbym mu na sztywno ustawić AirPods i koniec, to ciekawe
1: No
0: co bym zrobił,
1: właśnie,
0: ale
1: bo na
0: nie mam
1: WhatsAppie to tam
0: możliwości.
1: nie masz czego szukać, bo tam jest po prostu kodek źle
0: Tak,
1: ustawiony.
0: ale jak miałem stabilną wersję AirPodsów zaraz po wymianie, jak próbowałem bardzo zaktualizować i mi się nie udawało aż do przedwczoraj chyba, to nie dość, że lubiło bardzo przesterowywać ten dźwięk w najmniej oczekiwanych momentach, trzaski i różne inne rzeczy, to mam wrażenie, że i tak w sumie dołu było mniej, mimo wszystko, że gdzieś tam to jeszcze bardziej było jakieś takie splaszczone, troszkę sprasowane, niż jest teraz.
1: To co,
0: Że mimo
1: posłuchamy?
0: wszystko coś tam on poprawił, na tyle, na ile może oczywiście pozwolić sobie WhatsApp, nie? No i znaczy w warunkach WhatsAppowych. Na FaceTime'ie podobno działa trochę lepiej, jeśli chodzi o to. Że jak rozmawiałem wczoraj jedna osoba jakby nie zauważyła różnicy, a druga stwierdziła, że w sumie no, ten dźwięk jest podobny względem tego, jak nagrywałem tak naprawdę się jemu na iMessage i też mu pokazywałem próbki z dyktafonu, z aplikacji dyktafon. No i właśnie co? Prezentujemy teraz te próbki z dyktafonu?
1: Myślę, że tak, posłuchajmy, zobaczmy, jak to brzmi, jak się rwie. O, już mam tu te próbki.
0: No i tak teoretycznie powinno być lepiej, a jest gorzej. Nie wiem, czy winą, a czego nie. Natomiast to jest w tym momencie nagranie z aplikacji Dyktafon i też w tymże nowym trybie studyjnym AirPodsów. A jakżeby inaczej. W każdym razie no, tak brzmi z aplikacji Dyktafon, gdzie wedle słów Apple miało być bardzo podcasteryjnie, bardzo elegancko i AirPodsy odtąd się miały stać nowym, wymarzonym mikrofonem do nagrywania AirPodsów, do nagrywania podcastów. Ale czy tak jest w istocie? Dobre pytanie. No więc teraz nagrywam raz jeszcze w trybie teoretycznie stratnym, a ten teoretycznie był stratnym. Zobaczymy po przestawieniu dyktafonu, właśnie ustawień dyktafonu, aplikacji dyktafonu. Zobaczymy, co teraz tak naprawdę się nam stanie. Teraz On też tam

0: generalnie nam oznajmia chyba tak jakby, że jest ten typ studyjny jeszcze jakimś takim dodatkowym dźwiękiem. Oprócz tego, że no, że ten dźwięk standardowego rozpoczęcia nagrywania się rozpoczął, to jeszcze mamy taki, no taki po prostu dźwięk, taki niższy. Ciekawe, jak to teraz brzmi w ogóle.
1: No, ten mikrofon ma potencjał w tych słuchawkach. Mam wrażenie, sama kapsuła jako taka, no ale kurczę, no to odszumienie, to brzmi źle po prostu. No.
0: I tego pogłosu mimo wszystko jednak też łapie tak w sumie sporo, nie? Tak mniej jest
1: Zgadza
0: dalej, no bo
1: się.
0: to wiadomo, nie może być aż tak
1: No,
0: blisko
1: no
0: twarzy
1: tak,
0: tak
1: no bo te
0: naprawdę.
1: mikrofony są umieszczone trochę tak jak
0: No.
1: mikrofony binauralne, swoją drogą. Ja bym bardzo chciał zobaczyć nagrywanie przestrzenne w AirPodsach, no bo
0: O tak.
1: Samsung coś takiego oferuje w Galaxy Buds, nagrywanie 360 stopni. Nigdy tego nie słyszałem, nie wiem jak to brzmi, ale jestem bardzo ciekawy. I może w AirPodsach Pro 3. Jak to dodadzą, to pewnie kupię.
0: No, być może. A ten dźwięk, a propos tego dźwięku, to on właśnie, on jest, który potem jak to testowałem, ten, o którym mówiłem w tej drugiej wiadomości, to on jest. Kojarzycie ten dźwięk nieraz, jak Arek Świętnicki pokazywał różne rzeczy na macOSie czy na iOSie, dźwięk na dostępne czynności, nie? Że voiceover nie mówi dostępne czynności, tylko
1: No
0: takie coś.
1: tak.
0: No, to ten dźwięk jest wyższy właśnie trochę od tego dźwięku. Z podobnym chyba, jeśli chodzi o rytm, to jest podobny tempo właśnie i ten, tylko on jest wyższy. I on mi się najczęściej odzywał wtedy, kiedy miałem uruchomioną nagrywanie stratne, bo jak było bezstratne, to się w ogóle mi nie odzywało, więc no nie wiem.
1: To zanim przejdziesz, Maćku, do ostatniej informacji, którą masz, a to będzie informacja o Bliku i o tym, że chcą nam dać pieniądze, a zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest, to ja przeczytam jeszcze dwa komentarze od Lorda Killera. Audiodeskrypcje w TV4 to ja odkryłem dość dawno temu, zwłaszcza w Policjantkach i Policjantach. To ona jest już od dawna, na Polsacie w sumie nie pamiętam. I druga wiadomość od Lorda Killera. Jak ja testowałem tego Messengera i głosówki jakoś jedną betę temu albo dwie, to po prostu wywalał to voiceovera na głośnik iPhone'a i nagrywał mikrofonem iPhone'a. Odtwarzanie wiadomości nie pamiętam, ale kojarzy mi się, że też przełącza na głośnik iPhone'a. I to wszystkie wiadomości, które do nas dotarły. Dziękujemy bardzo serdecznie za nie. No to teraz jeszcze, cóż, może w takim razie, Maćku, co z tym blikiem?
0: Odtwarzanie chyba. O, dobra, jestem. Odtwarzanie chyba nie, natomiast nagrywanie faktycznie przełączało. Natomiast tak, no, myśmy z Lordem Killerem żeśmy na Kanal Plusie swego czasu. No fajnie ta audiodeskrypcja tam działała, gdy jeszcze na WP Pilocie to oni nie było totalnie mowy. A teraz jest. I dobrze. Natomiast właśnie odnośnie do Blika. Swoją drogą, właśnie pozdrawiam bardzo Lorda Killera. Jest mowa o nowej inicjatywie, nowym de facto konkursie, nowej loterii, tak naprawdę oprócz Blikomanii. No to spółka Polski Standard Płatności nam zafundowała Poczuj chemię do Blika. No i generalnie chodzi o to, że mogą z niej korzystać osoby, które nie korzystały do. To znaczy od 1 czerwca 2025 roku, jeżeli jeszcze nie korzystały z tej formy, bo to chodzi o Blika zbliżeniowego generalnie, który no na razie my się jeszcze nie nacieszymy jako użytkownicy iOS-a, jest to w planach, ale wśród nas są również słuchacze korzystającego z Androida i być może mający aktywnego blika zbliżeniowego. No i właśnie ta loteria jest do nich, ta akcja cała jest do nich skierowana, bo chodzi po prostu o to, że jeżeli zarejestrujemy się na stronie już na stronie www.chemiadoblika.pl pisane razem. Można za transakcję, która wynosi minimum 10 złotych. Może wygrać 100 złotych. I generalnie te płatności, z racji, że blik zbliżeniowy to tak naprawdę jest taka wirtualna, powiedzmy, karta Mastercard, no to umożliwia nam również płatności za granicą. I w momencie dokonania takiej płatności możemy zostać szczęśliwym posiadaczem takiego czeku na 100 złotych. I to jest tak, że w trzech różnych dniach należy wykonać transakcję blik właśnie w minimum 10 zł. No i czeki trafią do pierwszych 40 tysięcy osób, którzy spełnią te warunki. No i promocja trwa do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród, która wynosi 4 miliony złotych. No i ci, którzy oferują w ogóle blika C, czyli tego blika właśnie contactless, przepraszam bardzo, niemiecki, angielski brzmi podobnie, czyli Alior, ING, Millennium, Santander oraz PKO BP. Także ci klienci tych banków mogą sobie, i oczywiście, tak jak mówiłem, posiadający smartfona z systemem Android, mogą do tej akcji dołączyć. I czy tu jeszcze coś jest ważnego? A nie, dobra. To tyle. Poza tym, że ten blik zbliżeniowy ma dosyć fajne statystyki już. W tym roku ponad 73. Że tylko w pierwszym kwartale 2025 roku ponad 73 miliony transakcji zrealizowano tym, że blikiem zbliżeniowym, czyli o 86% więcej niż w analogicznym okresie roku minionego. Także no, cieszy się ten blik w miarę, powiedzmy, że już tym.
1: No nie jest to też nic dziwnego, bo rzeczywiście standard płatności naprawdę fajny i mamy z czego być dumni, że to u nas działa i
0: że to u nas tak.
1: I że dobrze działa. No, poza tym, że ułatwia też niestety różnego rodzaju wykradanie tych pieniędzy skąd użytkowników.
0: No te kody to nieszczęsne i
1: dokładnie,
0: podawanie.
1: Dokładnie.
0: Tak,
1: kodów nie podajemy ludziom. Pamiętajcie, gdzieś tam tylko jeżeli chcemy za coś zapłacić, to wtedy wpisujemy to w konkretne miejsce na stronie internetowej i w ten sposób, a nie podajemy gdzieś tam komuś, żeby coś zrobił. Nie, nie, nie.
0: A i z tym był raz śmieszny incydent, prawda? Mhm. Śmieszny jak śmieszny, że ktoś komuś zapłacił za obiad
1: tak.
0: w restauracji zamiast za zakupy w sklepie, bo się pomylił, wpisał kod kogo innego, zatwierdził ten kod kogo innego.
1: Dokładnie. Płatności. No, takie i tak, takie rzeczy
2: jak
1: się
2: zdarzają. Jakieś te kody, tylko 2 minuty są ważne, tak?
0: No, tak, chyba jedna cyferka gdzieś tam i ktoś komuś się palec obsnął gdzieś tam. No.
1: Także czytajcie, no, za co płacicie tym blikiem, żeby się nie okazało, że... Tak. Że jednak płacicie za coś innego niż planowaliście, to na to no też warto zwracać uwagę.
0: Chociaż u nas ten czas, znaczy jeśli chodzi o ten czas potwierdzenia tych transakcji, to on jest taki dosyć krótki, więc jak ktoś ma, powiedzmy, screen readera na, nie wiem, 70-60%, powiedzmy, procent, no to może nie zdążyć i mu anuluje tak naprawdę transakcję.
2: No tak, w miarę możliwości to
0: jest problem. No i jako tako ten blik... Tak naprawdę w tym momencie, jeżeli jest zbliżeniowy, jakby umożliwia nam tak naprawdę w ogóle nie brania karty stricte płatniczej, prawda? Tylko...
1: Zgadza się.
0: Więc no, tym więcej być może tych transakcji jest, nie? Bo skoro to jest tak klasyczna, znaczy wirtualna karta Mastercard, no to...
1: Mamy wiadomość od Mariusza, wiadomość tekstową, dotyczącą tego, że można sobie pliki przerzucać z dysków twardych i z pendrive'a na iPhone'ie, na iPhone'a właściwie. Możemy podłączyć sobie na przykład iPhone'a do takiego pendrive'a, właściwie pendrive'a do takiego iPhone'a, czy dysk twardy do takiego iPhone'a, jeżeli mamy port USB-C w tym naszym iPhone'ie, a ja dodam, że i Lightning też, jeżeli na przykład mamy pendrive'a ze złączem Lightning, to spokojnie jest to możliwe. Ja mam na przykład takiego pendrive'a. On wygląda w ten sposób, że tu jest taka jakby po środku tego pendrive'a taka śrubka i on się wciska i z jednej strony, o, jak przesuniemy ją w jedną stronę, to wychodzi Lightning, a z drugiej strony jak przesuniemy, wychodzi zwykłe USB, takie standardowe. Także i już wcześniej takie rzeczy były, a jeżeli chcecie sobie do swoich iPhone'ów podłączać różne rzeczy na USB i sprawdzać, jak się zachowają, a nie macie portu USB-C, to jest jeszcze coś takiego jak ten Camera Connection Kit. Pewnie jeszcze do tak. dostania gdzieś. To taka przejściówka z Lightninga na zwykłe USB i można w ten sposób eksperymentować. Mamy jeszcze kilka wiadomości głosowych od Mariusza, więc zostawimy was z nimi. Posłuchajcie, co Mariusz nam nagrał, bo tak jak wspomniałem, no tych wiadomości jest kilka, więc już my będziemy sobie stąd iść i będziemy bardzo wam dziękować za to, że byliście z nami, że słuchaliście kolejnego, już 290. pierwszego Tyflo-przeglądu, za udział, w którym bardzo serdecznie dziękuję Piotr Machacz, Paweł Masarczyk, Maciej Walczak i mówiące te słowa Michał Dziwisz. Do usłyszenia, śpijcie dobrze i posłuchajcie, co jeszcze do powiedzenia ma Mariusz.
3: Cześć, dobry wieczór, z tej strony Mariusz. Ja jeszcze tylko chciałem tak dopowiedzieć, bo zapomniałem o aktualizacji aplikacji, którą może większość z was kojarzy. Jest to aplikacja Edits, która została wypuszczona w tym roku przez bodajże firmę Meta. No i aplikacja jest w miarę dosyć dobrze dostępna z VoiceOverem. Da się w niej tworzyć projekty i nawet jest ta dostępność poprawiana. Natomiast aplikacja korzysta jednocześnie i bynajmniej ja nie znalazłem, jak to wyłączyć. Przypomnę, mówię tutaj o aplikacji Edits. Aplikacja używa jednocześnie i mikrofonu, iPhone'a naszego i aparatu. W związku z tym po prostu no, nasz iPhone bardzo szybko zużywa baterię i bardzo mocno się nagrzewa. No i teraz no, jest taka rzecz, że pomimo tego, że aplikacja otrzymuje aktualizację, jest optymalizowana, to po prostu bardzo mocno rozgrzewa iPhone i bardzo szybko jest bateria zużywana. Jeżeli ktoś z was wie, jak wyłączyć dostęp do aparatu lub mikrofonu, to miło jakby się podzielił w Tyflo przeglądzie. Jeszcze z drobnych aktualizacji, o których zapomniałem, to aplikacja Zdjęcia Google otrzymała swoją aktualizację na iOS-a. Zawiera głównie poprawki błędów, poprawki dostępności oraz poprawioną responsywność i lepszą stabilność. Aktualizacja aplikacji X, dawnego Twittera, poprawki dostępności, lepsza responsywność oraz lepiej się korzysta przy pomocy z VoiceOvera. Mobilny Zoom na iOS otrzymał również swoją aplikację. Została poprawiona. Mobilny Zoom otrzymał aktualizację, o to chodziło. Zostały wprowadzone poprawki dostępności, lepsza responsywność, szybsza stabilność i od teraz Zoom lepiej działa z czytnikiem ekranu VoiceOver. Mobilny Outlook dostał poprawki dostępności, lepszą responsywność i sortowanie, i lepsze sortowanie wiadomości oraz łatwe dojście przy pomocy czytnika ekranu VoiceOver do przycisku. Zostało tutaj to przetłumaczone do przycisku, gdzie można się szybciej wypisać z danego newslettera oraz zostały poprawione kategorie takie jak spam, archiwum wiadomości przeczytanych i nieprzeczytanych. ChatGPT otrzymał swoją aktualizację, poprawki błędów, poprawki dostępności, lepsza responsywność. I jeżeli jestem już przy aktualizacji ChatGPT na iOS, to poleciłbym wyłączenie obszarów, które są w szybkich ustawieniach VoiceOvera, takich jak szybkie, dynamiczne obszary i komunikaty VoiceOvera. I jak to wyłączymy, to jak jest generowana wiadomość, to nie ma tego tak zwanego pływającego kursora. Dzięki temu możemy na bieżąco czytać naszą konwersację z chatem GPT. A problem był też taki, że jeżeli te dynamiczne obszary były włączone, to po prostu kursor VoiceOvera przeskakiwał z ostatniej wiadomości w naszej konwersacji na sam początek naszej konwersacji. No i jeszcze drobna aktualizacja aplikacji TuneIn Radio. Wprowadzone zostały poprawki dostępności, lepsza responsywność, poprawiona stabilność aplikacji oraz mniejsza zasobożerność baterii naszego iPhone'a. Została zoptymalizowana pod czytnik ekranu VoiceOver i system iOS 18 oraz najnowszą betę systemu iOS 26. Drobna aktualizacja aplikacji Instagram, lepsza dostępność, poprawka obsługi czytnika ekranu VoiceOver, mniejsze zużycie akumulatora naszego smartfona, aktualizacja aplikacji Treats, gdzie od teraz mamy szybszą reakcję z VoiceOverem i poprawioną jej dostępność, ale nie opisane, co zostało poprawione. Drobna aktualizacja aplikacji Impost, poprawiona dostępność, responsywność aplikacji, mniejsze zużycie procesora, mniejsza zasobożerność baterii i lepsza obsługa przy użyciu czytnika ekranu VoiceOver, poprawiona obsługa gestów. Aktualizacja aplikacji Mój Orange, poprawiona dostępność, wydajność, lepsza responsywność, użycie aplikacji samo w sobie zostało zoptymalizowane przy użyciu czytnika ekranu VoiceOver oraz poprawiona dostępność gestów w samej aplikacji i szybszy dostęp przy pomocy czytnika ekranu do informacji o naszym koncie oraz o tym, ile zostało nam jeszcze pakietu naszego komórkowego internetu. Drobna aktualizacja poprawiająca wydajność i stabilność aplikacji wsparcie na systemie iOS, lepsza dostępność, poprawa obsługi gestów VoiceOvera i mniejsze zużycie baterii w naszym smartfonie. Aktualizacja aplikacji Tłumacz, poprawiony interfejs dla osób słabowidzących, kontrast, lepsza responsywność aplikacji, szybsze tłumaczenie i obsługa VoiceOvera. I jeszcze kolejna wiadomość. Tutaj nie dokończyłem. Poprawione tłumaczenie w samej aplikacji, zmniejszenie kontrastów przezroczystości oraz poprawione dyktowanie z poziomu systemu iOS 18. Drobna aktualizacja aplikacji Biedronka, lepsza jej dostępność, poprawa obsługi gestów przy pomocy czytnika ekranu VoiceOver, zmniejszenie zużycia baterii oraz naprawiony błąd, który występował, kiedy chciał, czyli że aplikacja potrafiła się zawiesić w nieoczekiwanym momencie. Poprawa również interfejsu dla osób słabowidzących i lepsza obsługa aplikacji. I jeszcze jedna aktualizacja. Aktualizacja aplikacji, którą może kojarzycie, aplikacji Flash Score. Jest to aplikacja do meczów i do sprawdzania punktacji tabel i wyników. Poprawiona dostępność, lepsza responsywność z czytnikiem ekranu VoiceOver, poprawa obsługi gestów z VoiceOverem i zmniejszenie zużycia baterii w iPhone'ie. I to tyle z aktualizacji, które przygotowałem dla Was. Jeżeli coś się pojawi w trakcie audycji, na pewno się odezwę lub napiszę. Pewnie tych aktualizacji jest dużo więcej, ale myślę, że i tak obszernie przygotowałem takie podsumowanie właśnie aktualizacji mobilnych aplikacji na iPhone'ie w systemie iOS, a jak coś jeszcze wpadnie w trakcie audycji, to dam znać. Tymczasem pozdrawiam wszystkich serdecznie, życząc przyjemnego wieczoru i dobrej audycji. Trzymajcie się ciepło. Mariusz. Dobry wieczór, z tej strony Mariusz. Jeszcze raz do Was się odzywam, ponieważ otrzymałem aktualizację wyszukiwarki Google na iOS. Została wprowadzona ogólna responsywność aplikacji, poprawiona dostępność aplikacji z czytnikiem ekranu VoiceOver, lepsze zarządzanie i przeglądanie wyników przy pomocy AI, dzięki sztucznej inteligencji. Zostało poprawione sortowanie kart w przeglądarce Google oraz został naprawiony schowek, dzięki któremu możemy kopiować informacje z różnego rodzaju artykułów w naszym iPhone'ie. Została poprawiona szybkość odpowiedzi głosowych, została poprawiona jakość nagrywania naszego głosu, kiedy zadajemy pytanie. System powiadomień został zoptymalizowany w najnowszej wersji wyszukiwarki Google w systemie iOS. Został naprawiony błąd, który w poprzedniej wersji wyświetlał komunikat od czasu do czasu, kiedy niewidomy użytkownik przy pomocy czytnika ekranu VoiceOver chciał otworzyć dokument w formacie PDF lub pobrać dokument w formacie .dots, Word oraz PDF. Została poprawiona obsługa z czytnikiem ekranu, kiedy osoby korzystały z używania obrazu w obrazie. Wyszukiwarka miała dotychczas problem z tym i niewidomi użytkownicy skarżyli się, że VoiceOver lubił się zawiesić. Odtwarzanie plików wideo na pełnym ekranie zostało poprawione. Lepsza responsywność z dużymi plikami w formacie wideo, czyli chodzi tutaj o to, że po prostu można utworzyć jakby link do takiego pliku wideo, a wyszukiwarka Google już teraz bez problemu go odtworzy i VoiceOver nas o tym poinformuje. Zużycie baterii zostało zoptymalizowane. Wyszukiwarka zużywała dużo akumulatora i bateria szybciej spadała w naszym telefonie. Obiektyw Google został również poprawiony i rozpoznawanie zdjęć zostało również zoptymalizowane. Jeszcze jedna aktualizacja aplikacji Be My Eyes. Be My Eyes od teraz współpracuje dużo lepiej z czytnikiem ekranu VoiceOver i jest już przygotowywana pod kolejne bety systemu iOS 26. Poprawa dostępności, lepsza jej responsywność, mniejsze zużycie baterii w naszym smartfonie, poprawa obsługi gestów przy pomocy czytnika ekranu VoiceOver, zoptymalizowany model sztucznej inteligencji Be My AI, szybsze odpowiedzi i szybsze rozpoznawanie zdjęć oraz poprawiona obsługa wsparcia bezpośrednio w aplikacji Be My Eyes. Także to tyle z aktualizacji, które mam. I tak jak wspominałem, jeżeli coś jeszcze będzie, to na pewno się odezwę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, życząc dobrej audycji. Trzymajcie się. Do usłyszenia. A miłego tyflo przeglądu. Pozdrawiam. Dobry wieczór, witajcie. To jeszcze raz z tej strony ja, ponownie Mariusz. Spieszę z informacją, że teraz od jakiegoś czasu zauważam problem w aplikacji WhatsApp, jeżeli chcę wysłać komuś duży folder. I aplikacja WhatsApp na iOSie, że dużych folderów ona nie będzie przesyłać, a jak przesyła, no to wiem, jest to folder zip. Klikam w ten folder zip, no i folder nie chce się rozpakować. W związku z tym, czy wy macie jakieś rady, jak ewentualnie rozpakować w WhatsAppie i czy da się rozpakować takie duże foldery? Czy jest to niemożliwe? Bo wiem, że kiedyś WhatsApp miał taką funkcję i to WhatsApp, który jest na iOSie, miał taką funkcję, ale potem już ona przestała działać, albo, że tak powiem, znikła. Więc czy macie na to jakieś rady? To jedna sprawa. No i również druga sprawa. Powraca temat mobilnej aplikacji do oglądania kanałów telewizyjnych, a mowa tutaj o aplikacji WP Pilot. No i powiedzcie mi, jak to jest, ponieważ mam ustawione wszystko w VoiceOverze, całą audiodeskrypcję mam włączoną, no ale powiem tak, Polsat mógłby dbać bardziej o dostępność i o swoją audiodeskrypcję, ponieważ ja po ostatniej aktualizacji doświadczam czegoś takiego, że jak jest na przykład na Polsacie Hobbit czy coś innego, co ma audiodeskrypcję, to audiodeskrypcja po prostu się zacina. Nie dość, że się zacina, to są bardzo duże opóźnienia i następuje duży problem w synchronizacji. W związku z tym, czy wy też tak macie i czy wy też doświadczacie takich opóźnień, dosyć dużych opóźnień. VoiceOver również coś nie nadąża, także coś niedobrego dzieje się albo u Polsata, albo w aplikacji WP Pilot. Mówię, mam najnowszą jej wersję, no i doświadczam oto takich ciekawych rzeczy. Także to tak krótko i co śmieszne, dzieje się to tylko wtedy, kiedy oglądam Polsat. i coś, co audiodeskrypcję posiada i ma. No, także tyle ode mnie. Tyle ode mnie w sprawie WP Pilota. I jeszcze spieszę z dosyć, myślę, że pozytywną informacją technologiczną. Można już śmiało, jeżeli macie iPhone'a z USB-C, przenosić całe foldery z urządzeń zewnętrznych do aplikacji pliki na wasze iPhony. W aplikacji pliki zachowaj na moim iPhone'ie. A robimy to w ten sposób, że najpierw przesuwamy się palcem na tym folderze do przycisku kopiuj. Robimy to palcem góra-dół. Później, gdy naciśniemy na przycisk kopiuj, to jest jakby ten folder skopiowany, ale jeszcze to nie wszystko, bo później dajemy jeszcze niżej palcem w dół i mamy słowo przenieść lub udostępnij folder. Dajemy przenieść i później przesuwamy się do aplikacji pliki, wchodzimy w aplikację pliki, klikamy do przycisku aplikacja pliki i do przycisku zachowaj w plikach na moim iPhone'ie. Klikamy w to dwa razy i tam później klikamy kopiuj i cały folder przenosi się tam nam do naszych plików i jest on dla nas już wtedy dostępny offline. I możemy przenosić po USB-C z takich urządzeń zewnętrznych lub na urządzenia, bo to też w drugą stronę działa, całe foldery z muzyką, z audiobookami, z filmami. Także ja polecam. Jest to bardzo dobrze dostępne z naszym voice-overem i to wszystko jest kompatybilne, tylko musimy, tak jak mówię, mieć iPhone'a na USB-C oraz urządzenie na USB czy USB-C, czyli jakiś dysk SSD zewnętrzny lub pendrive'a na USB-C. Pozdrawiam i do usłyszenia. Dobrego i miłego Tyflo Przeglądu. Pozdrawiam, Mariusz, trzymajcie się ciepło.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, dzisiaj cisza taka u nas w Tyflo Przeglądzie, ale...
1: Ale my jesteśmy jeszcze... słyszalni, podkład zaraz będzie, spokojnie.
5: Ale podkład zaraz będzie,
6: pusty,
5: tak.
6: Pusty pokój, ściany gołe, to może i echo będzie jakieś, no tak jest, ciekawsze, a doświadczenia akustyczne będą bardziej bogate.
5: Ale cóż, pogoda się zmienia, gospodarka podobno się jakoś powoli odmraża, a Tyflo Przegląd jak zawsze...
6: Śląsk chcą odciąć tylko, ale... No.
5: Tak, o 20.13 co prawda, więc z lekkim poślizgiem. Dzisiaj prawie w komplecie jest i Paweł Masarczyk, jest Michał Dziwisz, jest Kasia Ślipek, jest Robert Łabęcki, Mikołaj Kołysz.
7: Dzień dobry.
6: Dzień wieczór.
5: Kto jeszcze? W zasadzie jesteśmy wszyscy oprócz Piotrka Malińskiego. No i oczywiście tak. No i co? No i jak zwykle, Robercie, zapowiedz co się dzisiaj będzie działo.
7: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Dodatek dla Unigrama dla NVDA. Pierwszy e-gamingowy turniej integracyjny dla niewidomych. Nowa wersja NVDA. Będą nowe książki w Braille'u w głównej bibliotece pracy zabezpieczenia społecznego. Będzie o narzędziu sprawdzającym dostępność Axel Inter. Ptaki za oknem. Za jakim oknem i o co chodzi? Sequence Storm z nową promocją. Będzie o narzędziach deweloperskich w przeglądarkach. Poradnik na okoliczność koronawirusa w Niemczech. Ukazało się narzędzie do tworzenia gier bez znajomości oprogramowania Sable. Dla nauczycieli Maca i iOS-a narzędzie TOT. Będzie coś o nim. Apple świętuje miesiąc świadomości o dostępności. AD Project. Odpowiedź gdzie i co ma audiodeskrypcję. Co to jest diabetofon? Ciekawa propozycja od Lidla. Cook Free MP3 Recorder. Ciekawy program. Dzięki Google Lens będzie można skopiować tekst ze zdjęcia do komputera. Nvidia stworzyła odszumiacz oparty na sztucznej inteligencji. Bezpłatna pomoc w zakupach. To i troszkę w Tyflo Przeglądzie.
1: I troszkę innych informacji. Ja jeszcze z taką jedną wiadomością, że oczywiście jesteśmy dla Was także na YouTubie i na Facebooku i tam możecie do nas pisać w komentarzach. Już się pierwsze komentarze pojawiają, to znaczy Wy na razie nas witacie. Na przykład Krzysztof się z nami przywitał. Witamy Cię bardzo serdecznie, Krzysztofie. A jeżeli chcecie nam napisać coś więcej, to też możecie. Możecie też na Facebooku i na YouTubie właśnie tam się z nami kontaktować. Możecie też dzwonić tyflopodcast.net/ZOO. My jesteśmy na Zoomie, osiągalni telefonicznie i aplikacyjnie, że się tak wyrażę, bo tu jesteśmy. Ale ja jeszcze nie wiem, Tomku, czy ty masz to, bo tego w notatkach nie ma, a tu widzę taki bardzo fajny komentarz pod audycją. Czy ty go sobie gdzieś tam...
5: To znaczy, ja go przeczytałem, tylko potem go nie skopiowałem.
1: To wiesz co, to ja go akurat tu mam, więc mogę go przeczytać, bo jest fajny, rzeczywiście. Komentarz pod poprzednim Tyflo Przeglądem napisał do nas słuchacz Przem. Z góry przepraszam za mnogość tekstu w moim komentarzu. Absolutnie nie ma za co, byle więcej takich merytorycznych komentarzy nam się pojawiało. I tu jest kilka rzeczy. Aktualizacja do Google Chrome w wersji 81 na desktopy naprawiła bardzo irytujący problem związany z odświeżaniem na przykład po kliknięciu niektórych linków. I tu nam Przem podał link, w którym można sobie poczytać nieco więcej na ten temat. Dziękujemy bardzo. Dwa. Odnośnie informacji Pawła Masarczyka w wersji mobilnej Chrome 81 TalkBack zaczął po prostu odczytywać tag HTML. Wcześniej po prostu go pomijał. Był to spory błąd, ponieważ tag ten poza semantycznym znaczeniem zawiera też informacje dotyczące daty. Gdybym sam tego znacznika nie stosował w kodzie, nawet bym nie wiedział, że problem występuje. Po prostu data była nieodczytywana i tyle. I kolejny punkt odnośnie dodatku do Markdown. Ja zachęcam do stosowania wyrażeń regularnych i makro, na przykład w Notepad++, daje to możliwości ograniczone jedynie wyobraźnią, jeżeli chodzi o konwertowanie tekstów na różne formaty. Można stworzyć własny skrótowy zapis znaczników, później uruchamiamy potrzebne makro i tyle. Nie jest to trudne do nauczenia, a może możemy dzięki temu na przykład w HTML wpleść skrypt PHP i tyle. I tu jeszcze czwarty punkt. W którymś z poprzednich podcastów Paweł Masarczyk wspomniał o darmowych kursach udostępnionych przez Dekwe University. Chciałbym się podzielić własnymi wrażeniami. Ukończyłem na tę chwilę jeden moduł Designing an Accessible User Experience. Zajęło mi to około 5-6 godzin. I no cóż, wiele teorii, momentami nawet ciekawej, choć od strony praktycznej niewiele mi to dało. Warto było i tak, choćby ze względu na język, ponieważ jest to napisane ładnym akademickim angielskim, więc można poćwiczyć reading, choć ze względu na syntezator właściwsze byłoby napisać listening. Dziękujemy bardzo za taki komentarz, czekamy na więcej
6: tak,
1: informacji.
6: Ja się też chciałbym tutaj odnieść i zapytać, to można by prosić jakiś przykład strony, gdzie ten tag time jest użyty, bo szczerze mówiąc dla mnie to jest też nowość troszeczkę. I zastanawiam się, jaka jest przewaga używania specjalnego tagu dla daty i godziny nad po prostu wpisaniem jej tam, gdzie trzeba. Czy to w jakiś sposób czyni tego typu treść bardziej interaktywną na przykład, czy w jakiś...
8: Głupoty gadać, ale jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli o tym samym jakby mówimy, nie wiem, czy to nie chodzi o to. Nie wiem, czy kiedyś zauważyłeś, jak masz na przykład polski system, wchodzisz sobie na angielską stronę i masz komunikat typu edit on wtorek, 12 listopada 2020, coś tam.
1: No tak. Aha, czyli, że po prostu data podąża za lokalizacją systemu i się dostosowuje do niej.
8: I zrobi się z tej daty to, co ma się z niej zrobić. Jakiś może nawet strefa czasowa, jakieś tam nazwa dni tygodnia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To się wyświetli tak, jak ma się to generalnie wyświetlić. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest to, czy to jest coś innego, ale ja się bardzo często, może nie bardzo często, ale zdarza mi się spotykać właśnie Z tym, że albo na polskich stronach jest data po angielsku, jeżeli mam angielski system akurat, albo na odwrót. I mi się wydaje, że to może być coś właśnie z tym związane.
6: Aha, no to dzięki wielkie za rozjaśnienie. Jeżeli nie mamy racji, to zachęcamy do dyskusji dalszej. No i też tutaj odnośnie drugi komentarz się pojawił u drugiego słuchacza, że ponoć najnowsze wersje Avasta są dostępne, jeżeli się odhaczy tam ochronę, jakiś rodzaj ochrony. I to jest bardzo cenna informacja, ale mi się przypominają czasy Kasperskiego 10 lat temu, kiedy cały Tyflos sobie doradzał, że... I to była prawda, bo nie chodzi o to, żeby się jakoś tam śmiać, tylko no, sam sposób był dość karkołomny, że żeby Kasperski pozwalał nawigować po sobie klawiaturą i screenreaderem, też trzeba było wyłączyć jakiś rodzaj ochrony. No i chyba taka myśl mnie naszła, nie o to chodzi w antywirusie, żeby wyłączać mu jakieś tam konkretne poziomy ochrony, żeby można było korzystać ze screenreadera, że to powinno być jakoś inaczej rozwiązane chyba. No, 10 lat mija, a Kasperski już dostępność wspiera.
1: Owszem.
6: Miejmy nadzieję, że Avast się z tym też opanuje jakoś. Nie trzeba będzie ograniczać jakby jego użyteczności przez to, że chcemy po prostu korzystać ze screenreadera. To jest zrozumiałe, no bo antywirus nie dopuszcza aplikacji trzeciej do jakiejś ingerencji w działanie, ale mimo wszystko chyba powstały już te wszystkie automatyka cała Windowsa.
1: Że generalnie programy odczytu ekranu, jak ktoś chce, to wykryje, że to jest akurat ten konkretny program odczytu ekranu i można mu tam ewentualnie na coś pozwolić. Mam takie wrażenie.
8: Ja słuchajcie, kiedyś widziałem ze 2 lata temu przy okazji któregoś z mniej popularnych antywirusów właśnie informację, że dało się go wyłączyć jako powiedzmy z poziomu hakera, jeżeli wirus nazywał się nvda.exe czy coś tego typu.
1: Aha.
8: Więc, bo po prostu on wtedy go uznawał za screen reader i dawał mu więcej.
1: Aha. Mam dziwne wrażenie, że jednak mimo wszystko powinny być jakieś dodatkowe rzeczy brane pod uwagę w takich przypadkach, a nie tylko nazwa pliku.
8: Ale jakby różnie to mam wrażenie momentami bywa.
5: I to jest najlepszy dowód na to, że antywirus niekoniecznie jest tą ostatnią tarczą. Tak. To co, przechodzimy do tematów, można powiedzieć, bieżących?
1: No jeszcze ewentualnie mogę przeczytać jeden komentarz od Grzegorza, okay, który na Facebooku już do nas napisał, że jest już sieć 5G i RCS. To znaczy, ale gdzie, Grzegorzu, gdybyś mógł napisać? Bo o RCS-ach to my już mówiliśmy, a 5G to... Czekajcie.
5: Plusie na pewno jest, a gdzieś jeszcze to nie wiem.
8: Kraków, Warszawa, Poznań,
9: jest
8: Wrocław,
9: taka mapka,
8: co pamiętam, tak, na pewno. Te większe miasta w Polsce gdzieś tam powoli zaczynają ją dostawać. Nie wiem, który operator, szczerze mówiąc.
5: Jest mapka.
9: Ja gdzieś dotarłam do mapki, ona jest niedostępna niestety. Natomiast natknęłam się na artykuł, gdzie właśnie jest mapka, na której są wyszczególnione konkretne miejsca, gdzie to 5G jest i działa.
5: Aha.
9: No to ale może, ona nam w sumie nic za bardzo...
5: Może z czasem będzie to jakoś bardziej dostępne.
1: Dokładnie. No i trzeba przede wszystkim mieć sprzęt, który to obsłuży, a na razie to mam wrażenie, tak, że z tym
5: różnie
1: jest
5: to z tym bywa,
1: problem,
5: powiedzmy sobie.
9: No najczęściej Huawei te nowsze, które nie mają niestety usług Google natywnych.
5: Na razie tak, ale podejrzewam, że to tylko kwestia czasu. Także myślę, że to tak jak było z LTE, także teraz... No można teoretycznie spotkać telefon bez LTE, ale trzeba się troszeczkę postarać. Także, a kiedyś to też nie było wcale takie oczywiste. Dobra, to przechodzimy w takim razie do tematów na dziś i zaczynamy smutną raczej informacją. Przynajmniej, może inaczej, nie przynajmniej, tylko zwłaszcza dla ludzi, którzy się uczyli w ośrodku w Owińskach. Tutaj Mikołaj.
8: Tak, pani dyrektor Maria Tomaszewska umarła. Doszły takie informacje z wielu różnych źródeł, więc informacje potwierdzone. Z tego co wiemy, stało się to w niedzielę. Mówi się o tym, że była to jakaś przewlekła choroba. Mówi się o raku, ale jakby to są gdzieś tam krążące w odpowiednich środowiskach informacje. Co to było naprawdę, tak do końca nie wiemy. Ale no, osoba umarła, Nie wiemy jeszcze, kto będzie następczynią, bo była to pani, która stanowisko piastowała do, że tak powiem, do ostatniej chwili, więc teraz się rozwiąże kwestia, kto będzie następny. Też, że tak powiem, z takich smutnych informacji doszła mnie informacja, że parę dni wcześniej umarł któryś z byłych dyrektorów też tego samego ośrodka.
5: No, także no niestety również takie informacje czasem należy podać.
1: Owszem, a tymczasem mamy telefon, który już wpuściłem tu do nas, słuchacza. Kogo witamy? Halo?
10: Witam was serdecznie, Krzysiek z tej strony.
1: Cześć, Krzysztof.
10: Ja też dzwonię z informacją, żeby dołożyć kamyczek do tego przeglądu z newsem, który ostatnio odkryłem odnośnie operatorów, odnośnie, ściślej mówiąc, Play, sieci komórkowej Play, a mianowicie w ostatnimi czasy, wiadomo, żyjemy w czasach pandemii, no i operator Play postanowił, dzięki temu, że wszyscy siedzimy w domu, to jakby operator wprowadził coś takiego w aplikacji Play24, jak hashtag zostań w domu, i jeżeli my sobie naciśniemy, że w danym momencie przykładowo jesteśmy w domu, to przez 3 dni będziemy to jakby uaktualniać, że jesteśmy przez 3 dni w domu, to dostaniemy 1 gigabajt internetu. I jest to wypróbowane przeze mnie i to działa, bo już 2 razy gigabajta dali, więc no uważam fajna sprawa, a przy okazji można pomóc tym, którzy walczą z koronawirusem też w ten sposób. Bo jakby na to operator dzięki temu, że nam daje gigabajta, to jakieś środki też oni na to przeznaczają.
1: Czyli taka trochę akcja z takim hashtagiem, nawet nie tyle hashtagiem udostępnianym gdzieś, ale po prostu z tym klikaniem, jak w przypadku WOŚP, tak? Że tam się w przypadku WOŚP-u to akurat udostępniało różne treści i też operatorzy bankowi, zdaje się, przelewali jakieś tam pieniądze, a teraz Play jako operator, tak? Też w jakiś sposób wspiera.
10: Dokładnie tak. Z tym, że myślałem, że to działa na zasadzie, wiecie, lokalizacji, że jak ja wyjdę z domu i tego nie zaznaczę, to nie będzie działać.
9: No właśnie,
10: a to jednak
9: to się
10: byłem
9: zapytać.
10: Gdzieś w terenie. Właśnie, Kasiu, byłem w terenie i spróbowałem, że tak się powiem i delikatnie spróbuję przechytrzyć i zobaczymy, czy to zadziała, jeżeli będę przykładowo na działce. I będąc gdzieś w terenie, zaznaczyłem to i też to działa. O dziwo. Więc po prostu nie wiem, na jakiej zasadzie oni to...
1: Ja podejrzewam, że na żadnej. Ja podejrzewam, że na żadnej. Tylko po prostu to jest na zasadzie takiej akcji.
9: Tak.
1: No, więc tu raczej nie ma nic. Nie jest to w żaden sposób sprawdzane.
10: Ale działa, jest to dla nas dostępne na iOS-a, zarówno, nie wiem, jak Android, ale działa. Działa wszystko.
1: Super. No dziękujemy ci, Krzysztofie, w takim razie za informację.
9: Dziękujemy.
10: Dzięki, jestem na nasłuchu.
1: Okej, pozdrawiamy, hej. Tomku, czy jesteś z nami? No. Chyba Tomka nie ma. Gdzieś tam tu kolegę wcięło. No to dobrze, to chyba teraz zresztą... Nawet mój news, którym powinienem się zająć. Mianowicie powstaje dodatek dla Unigrama do programu NVDA. To jest na razie jakaś bardzo taka wstępna wersja robocza, bo to jest dziś na liście deweloperów NVDA. Znalazłem taką informację, że jest on rozwijany i można sobie już go pobrać z repozytorium Beki Gozaliszwilego. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam imię i nazwisko tego twórcy. Jest, można pobrać, ja akurat Unigrama nie mam, więc nie miałem możliwości, żeby sobie to uruchomić, natomiast jest, z tego co wiem i z tego co wyczytałem, to po prostu ten dodatek poprawia pewne przyciski, listy i miejsca, gdzie po prostu z Unigramem i z NVDA-em były problemy, jeżeli chodzi o dostępność, więc jeżeli ktoś na to narzekał, no to może sobie potestować dodatek i może będzie mu lepiej. A teraz czas, bo widzę, że Tomek nam wyleciał. No, jakiś widocznie problem z internetem się pojawił. Teraz przejdźmy w takim razie dalej i teraz będziemy sobie grać, bo pierwszy integracyjny turniej i gamingowy dla niewidomych. I o tym Paweł nam opowie kilka słów. No, mam nadzieję, że Paweł nam opowie kilka słów, bo...
8: Widzę, że dziś problemy tak. Z łącznością dość spore.
1: Tak, bo widzę, że i tu się zrobił jakiś problem. Paweł teoretycznie jest, ale Pawła niestety również nie widać. No, niestety. Są jakieś problemy, jak widać. Może zaraz do tego wrócimy, ale skoro towarzystwa nie ma, skoro jesteśmy w takim nieco uszczuplonym składzie, to może teraz, skoro już byliśmy przez moment w temacie NVDA, to jeszcze ten temat trochę pociągnijmy, tym razem Mikołaju, o nowym NVDA, który wyszedł. Co tam ciekawego, nowego?
8: Wyszła wersja 2021. Na razie, co dla nas takiego? Na pewno dla Polaków ciekawą nowością będzie to, że syntezatory SAPI 4 nie będą już przestawać czytać jakichś konkretnych tekstów, co miało miejsce w wersji 2019 bodajże 4. Czyli innymi słowy, Syntok będzie działał bez żadnych dodatków. Jeżeli ktoś ma Syntoka, lubi i używa, to będzie on działał zdecydowanie lepiej, no bo te poprawki, które gdzieś tam w dodatku się wcześniej ukazały, teraz trafiły do oficjalnej wersji NVDA, są już częścią tegoż programu. Z innych takich jakichś większych zmian reklamowanych, nie jest to jakieś bardzo duże wydanie, nie jest to co ostatnia wersja NVDA. Tutaj tak naprawdę przybyły jakieś monitory brajlowskie Humanware'a nowe, jakieś monitory brajlowskie APH, firmy American Printing House for the Blind, której w Polsce zresztą nie ma. Przybyło jakieś parę poprawek błędów, coś z ramkami w Firefoxie, że będą lepiej czytane, jakaś lepsza obsługa ARI na stronach w niektórych miejscach. Bardziej w tym momencie kosmetyka i takie zmiany poprawiające parę rzeczy w paru miejscach, jakieś błędy, może dla kogoś irytujące, może dla kogoś ważne, ale nie są to jakieś takie ogromne zmiany, jak to było w ostatnim wydaniu NVDA. Z takich ciekawostek, co weszło, a co się może mimo wszystko ludziom przydać, zrobiono tak, żeby Windows nie usypiał komputera, bądź go nie blokował, jeżeli mamy włączone czytaj wszystko. Czyli jeżeli mamy, powiedzmy, ustawione, że nie wiem, komputer ma się po 15 minutach nieaktywności przejść w stan uśpienia, a mamy jakiś bardzo długi artykuł i sobie go zapuścimy na czytanie, to mimo tego, że to 15 minut upłynie, to on nie będzie tego uznawał za nieaktywność, no bo my sobie czytamy, my sobie słuchamy, to on sobie będzie chodził. Co było, z tego co wiem, problemem wcześniej? Powiem też o nowościach szykujących się, których nie ma w obecnej wersji NVDA jeszcze, ale przeglądając gdzieś tam tak zwane pull requesty, czyli sugerowane przez społeczność już gotowe do wdrożenia, tylko czekające na akceptację panów z organizacji NVDA Access zmiany, szykuje się coś takiego, żeby NVDA nie zamykał tak zwanej sesji z kartą dźwiękową przez 10 sekund po wypowiedzeniu danej kwestii przez NVDA. Co to nam daje? Jeżeli mamy jakąś nie do końca fajną kartę dźwiękową, to się bardzo często zdarza też przy wszelkiego rodzaju urządzeniach Bluetooth, NVDA zwyczajnie ucina na początki, bo on po tym, jak skończy mówić, jeżeli nie gra nam nic innego w systemie, nie mamy na przykład żadnej muzyki puszczonej w tle, mówi karcie: dobra, nie ma więcej dźwięku, nic w tym momencie nie jest odtwarzane, możesz się wyłączyć. I teraz jak zaczyna mówić z powrotem, na przykład, nie wiem, naciśniemy sobie strzałkę w dół, żeby przeczytać taką linijkę tekstu, to karta dostaje sygnał: włącz się i odtwórz mi to. Tylko że zanim ona się włączy, to może potrwać, powiedzmy, chwilę i kawałek tekstu nam zostanie ucięty i nie usłyszymy początku danej kwestii. Po tej zmianie, jeżeli ona zostanie...
9: To nawet wdrożona... słychać, jak ta karta się wyłącza czasami.
8: Oczywiście, że to słychać. Jeżeli ta zmiana zostanie wdrożona, to przez 10 sekund po zakończeniu pracy z NVDA, NVDA będzie nadal mówić karcie, że ja tu coś wysyłam. Jeżeli naciśniemy strzałkę w dół, to ta karta nie będzie się musiała wyłączyć i włączyć z powrotem, tylko będzie sobie po prostu działać. Po tych 10 sekundach, jeżeli przez 10 sekund NVDA nic nie będzie mówić, to żeby oszczędzać baterię, żeby oszczędzać kartę, sesja zostanie normalnie zamknięta, no i wtedy będziemy musieli sobie no niestety tę chwilę poczekać, ale no taka jest cena no oszczędzania energii.
5: Ale to chyba niezły kompromis tak w ogóle.
8: No, też tak myślę.
1: Szczególnie w komputerach przenośnych, bo pytanie, czy można to tak generalnie się tego pozbyć, tego zachowania, tak po prostu.
8: Właśnie, to jest kolejny temat. Użytkownicy, którego to prawda nie było gdzieś tam w newsach, ale myślę, że jest on ważny. Użytkownicy Windowsa 10 dostaną niespodziankę, raczej negatywną niż pozytywną. Ja, jako osoba korzystająca z tak zwanego Insider Build, czyli takiej wersji powiedzmy testerskiej Windowsa, już tę niespodziankę dostałem. Mianowicie sesja z kartą będzie przez system zamykana niezależnie od tego, czy idzie dźwięk, czy nie idzie dźwięk. Znaczy inaczej, jeżeli nie idzie dźwięk o głośności słyszalnej dla człowieka przez na przykład 10 sekund, to mimo że program mówi ja wysyłam, to Windows wie, że on tak naprawdę oszukuje, że on tak naprawdę nie wysyła i on nam to zamknie. Co jest dla mnie, z mojej perspektywy, na przykład bardzo irytujące, jeżeli mamy, nie wiem, jakiś bardziej skomplikowany tekst, jakiś kod, jakąś matematykę, jakiś na przykład artykuł naukowy i sobie go czytamy po kawałku i zatrzymamy się w pewnym miejscu, żeby przetworzyć pewne informacje i sobie... Zdarza nam się często, powiedzmy, po te 10 sekund gdzieś tam zatrzymać, no to on nam co chwila włącza, wyłącza, ucina nam kawałki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli nas to spotka, to tak naprawdę jedynym remedium będzie włączanie sobie jakiegoś szumu, jakiejś muzyki i ustawienie na taką niską głośność, ale nie na tyle niską, żeby Windows uznawał to za brak dźwięku. Czyli mimo wszystko
5: ja jestem ciekaw, co Windows uznaje za głośność słyszalną dla człowieka, bo to może być bardzo...
8: To jest jakiś różnie. Próg, podejrzewam, w decybelach. Nie wiem, jaki on dokładnie jest.
5: Nie, no tak, to jest próg, tylko właśnie jestem ciekaw, jaki. Czy nie będzie tak, że osoby, jaki? Które rzeczywiście dobrze słyszą, nagle nie zaczną mieć jakichś problemów, bo sobie cicho ustawią, aha, gdzieś se głośno ustawią.
1: A programiści od Windowsa uznają, że to jednak no, nie taka głośność.
8: Ja się zwłaszcza zastanawiam, jak to będzie... Na przykład w przypadku jakichś urządzeń, które po prostu są same w sobie głośne i jakby my możemy głośność NVDA sobie powiedzmy ustawić na 5, bo tak, nam to wystarczy, bo urządzenie jakby samo w sobie, powiedzmy słuchawki, mamy tak ustawione, żeby na tej głośności 5 będziemy spokojnie słyszeć. I co zrobi w tym momencie Windows? To jest ciekawe pytanie. Myślę, że trzeba się będzie pobawić, jak to trafi, jeżeli to trafi, jeżeli się Microsoft nie wycofa z tej zmiany, jeżeli to trafi do publicznej wersji Windowsa, to myślę, że się przekonamy dokładnie, jaki będzie tego efekt.
1: A tymczasem mamy kolejny telefon. Kogo witamy tym razem? Halo?
11: Serdecznie, Martin z tej strony.
1: Witaj, Martinie.
11: Witam serdecznie, Martin z tej strony. Myślę, że się słyszymy.
1: Tak, słyszymy się.
11: Okej. Bo nie wiem, czy Paweł Masarczyk wrócił, a wiem, że on
1: Paweł
11: miał
1: rozmawiać
11: o...
12: Jestem jak najbardziej.
11: Wrócił. O e-gamingowych rzeczach miał pewnie mówić, ale generalnie jak go wyrzuciło z audycji, no to stwierdziłem, że zadzwonię, więc trochę tak pisałem i słuchałem tutaj waszej rozmowy, więc nie wiem, czy można przejść do tego tematu, bo generalnie jestem osobą jedną z powiedzmy to odpowiedzialnych za przebieg tego wszystkiego, więc jeżeli mogę, to chwilę bym mógł opowiedzieć o tym.
1: Martinie, no to mów, no w końcu jesteś najbliżej tego całego wydarzenia.
11: No, tylko panie prowadzący, właśnie czekałem na takie zezwolenie. Mianowicie, wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do pierwszego integracyjnego, integracyjnej takiej zabawy, mianowicie całej e-sport, wiadomo teraz pandemia i przenosimy naszą aktywność do domów i zostajemy w tych domach, więc warto by było, żeby jednak jakąś tam sprawność umysłową też i taką sprawność fizyczną zachować, więc chcemy uruchomić tutaj i uruchamiamy trzy gry: kosmiczne lotki, top speed i trzecia gra związana ze zbieraniem jajek.

0: komentarzach będzie udostępniony link, pod którym będzie można zapoznać się z regulaminem, jak i z kartą zgłoszeniową. Są przewidziane nagrody. Każdy z uczestników otrzyma taki pakiet startowy, ponieważ gra jest i środki pozyskane na właśnie na odbycie, powiedzmy, tego turnieju, to są też ze środków, które są do zwalczania COVID-19, więc dlatego każdy z uczestników otrzyma pakiet startowy w postaci maseczki i żelu. Ale dodatkowo dla wszystkich, którzy będą na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu, są dodatkowe nagrody. O co chodzi z tym pierwszym, drugim, trzecim miejscem? Mianowicie każdy ze zgłoszonych będzie przypisany do jednej z gier. Każda gra to będzie osobna, tak jakby, liga. Przewidzianych jest 15 miejsc na ligę, czyli łącznie 45 uczestników. Jeszcze miejsca są, więc dlatego zapraszam, kto pierwszy, ten lepszy. I wtedy, kto zwycięży w tej lidze, to no, będzie po prostu miał pierwszą lub drugie lub trzecie miejsce i odpowiednią nagrodę otrzyma. Generalnie zgłoszenia są do 17 maja. Od 18 maja rozpoczynamy rywalizację. Rywalizacja potrwa do 28 czerwca i 29 i 30 czerwca będzie rozstrzygnięcie tych lig i ogłoszenie ostatecznych wyników. No i myślę, że to tak pokrótce, co mogłem, to opowiedziałem. Po więcej informacji zapraszam, no będą udostępnione pod linkiem, który przeszedł tutaj chłopakom, no i udostępnię go na pewno w komentarzach.
1: Dzięki, Martinie, dziękujemy za te informacje. No i zachęcamy wszystkich, którzy będą mieli ochotę pograć.
2: Ja mam pytanie, czy te gry są dostępne poza turniejem?
1: No są, bo to są zwykłe gry
3: audio. To są normalne gry, które można sobie gdzieś tam pobrać, pograć i tak dalej. Tylko po prostu będzie w nie turniej, tak jak.
1: Tak jak wspomniał Martin.
0: Dokładnie, to są gry, które są ogólnodostępne, więc tutaj nie są wymyślane jakieś innowacyjne rozwiązania. Może innowacyjnym rozwiązaniem jest sędziowanie tego, ale to już wszystko, że tak powiem, w regulaminie jest opisane. Zapraszam i zachęcam wszystkich do wzięcia udziału.
1: Okej, dziękujemy, Martinie, za telefon, pozdrawiamy cię
0: Dzięki
1: serdecznie.
0: Dzięki wielkie.
1: Tymczasem zaglądam jeszcze na Facebooka, bo tu się rozpisaliście. Monika napisała kilka rzeczy, między innymi taką, że dostała w zeszłą niedzielę, zdaje się, aktualizację do Androida 10 dla jej telefonu Huawei Mate 20 Lite. Jest zadowolona z tego systemu, ponoć ikonki są wyraźniejsze i generalnie lepiej się sprawuje niż poprzedni Android, no więc jeżeli korzystacie z takiego telefonu, właśnie konkretnie z tego modelu, no to już przynajmniej wiecie, przynajmniej zdaniem naszej słuchaczki, jak się Android 10 na tym urządzeniu sprawdza. I jeszcze a propos tego, o czym wspominał Krzysztof, to Monika nam również napisała, że ta oferta także działa w sieci Play i działa też na telefonach z Androidem w aplikacji mobilnej. Dziękujemy za informację.
3: To co, podejrzewam, że o Telegramie mówiliście, o Unigramie, o wtyczce Zencoda, jak mnie nie było. To w takim razie przechodzimy do książek, które się pojawią w Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, czyli sławetnym, dział zbiorów dla niewidomych, DZDN tej biblioteki.
2: Tak. Dostałam właśnie taką informację z tej biblioteki i okazuje się, że będą właśnie aktualizowane zbiory. No i tutaj już uspokajam, na pewno będą, bo tutaj właśnie było napisane, na pewno będą jakieś tam powieści kryminalne, obyczajowe. I można nadsyłać propozycje swoje do końca przyszłego tygodnia. Ja to dostałam niedawno, bodajże wczoraj, także to jest świeżutkie. I w komentarzu pod audycją będzie podany link, który ja tutaj podałam w notatkach. Będzie ten link do adresu

0: mailowego, gdzie można przysyłać swoje propozycje książek, które chcielibyśmy przeczytać w Braille'u.
1: To zapraszamy do kontaktu z biblioteką. Tak. Ten adres oczywiście się pojawi w komentarzach.
0: Oczywiście, no trochę będzie trzeba poczekać na jakby zrealizowanie tego.
1: Ale dobrze, no, natomiast... ktoś to robi, bo z książkami brajlowskimi istotnie jest jakiś problem, no bo no, drukowanie tego jest mega drogie. To przechodzimy znowu
0: Dla mnie to jest też troszkę dziwne, aha, że w tym samym mailu ja znaczy też jest informacja dla firm, które mogą się zgłaszać jakby do tego przedsięwzięcia. No to jest takie niepewne, bo jeżeli się na przykład nie zgłosi żadna firma, to może nie powinni
1: zobaczymy,
0: od razu
1: zobaczymy, co będzie. No podejrzewam, że...
0: będą te książki.
1: No nie wiem, zobaczymy.
0: No w każdym razie informacja jest, więc ją w eter ślę.
1: To teraz kolejna informacja, bo sprawdzać strony pod kątem dostępności można, a programy, jak ktoś zrobi,
2: no programy, jak ktoś zrobi, też można i to jest w ogóle taka coraz częstsza praktyka, zwłaszcza przez większe firmy stosowana i z tego co wiem, coraz więcej firm się do tego przymierza, które podchodzą poważnie do kwestii związanych z dostępnością, że ta dostępność jest testowana za pomocą automatów w momencie wytwarzania kodu i w momencie wrzucania go do repozytoriów różnego rodzaju. No i dziś sobie wyczytałem o takim rozwiązaniu, które się nazywa Axe Linter i to rozwiązanie to już chyba nie jest wcale taka zupełna nowość, bo instytucja, która za tym stoi, to już troszkę na rynku działa. Oni między innymi też oferują to rozwiązanie jako wtyczkę do przeglądarek, na przykład do Chroma. Ja akurat na Chromie sprawdzałem i można wtedy testować dostępność naszej strony internetowej. I mam dziwne wrażenie, że to rozwiązanie także będzie służyło do testowania dostępności aplikacji, których jest też coraz więcej, bo i które interfejsy mają stworzone w oparciu o takie jakby strony internetowe, czyli chociażby te elektrony słynne. To jest też dość częsta sytuacja. Ale o co chodzi? No i sobie na GitHubie, jeżeli mamy repozytorium naszego kodu na GitHubie, to możemy to rozwiązanie po prostu wpuścić do naszego repozytorium i ono nam będzie badać wrzucany kod, głównie, no tam jest kilka tych, czy języków, czy frameworków jest wymienionych, za pomocą których można, które to narzędzie rozumie i które będzie w stanie sprawdzać i ono będzie nam sprawdzało za pomocą jakichś takich podstawowych testów, czy my tworzymy kod zgodny z wytycznymi WCAG 2.1, przynajmniej z niektórymi, i czy użytkownicy z różnego rodzaju niepełnosprawnościami nie będą mieć problemów, jeżeli chodzi o korzystanie z naszej aplikacji. Także to jest coś takiego dla programistów. Oni się chwalą na swojej stronie, że korzysta między innymi z tej ich aplikacji Google przy działaniu nad swoimi programami.
3: Takich narzędzi też wykorzystywano dość często przez programistów na ostatnie narzędzie ESLint. To w ogóle wykrywania wszelkiego rodzaju błędów i złych praktyk w kodzie. Też ma plugin właśnie do sprawdzania dostępności, do kwestii związanych z dostępnością. Często nawet w niektórych takich, tak powiem, pakietach już gdzieś tam gotowych, gdzie takie narzędzie na przykład jest nam dostarczane w jakiś bardziej już skonfigurowany sposób, ta wtyczka jest tam już umieszczona. I co ona nam jest w stanie dać? Na przykład jedną z takich większych i częstszych rzeczy, o której może nas ostrzec, jest brak opisu alternatywnego, jeżeli umieszczamy na stronie obrazek. Względnie, jeżeli ten opis umieścimy, to ona nam powie, że ty sobie zrobiłeś opis alternatywny picture, czyli obrazek, i nazywanie obrazka obrazkiem nie jest za bardzo pomocne. Weź w ten opis, wpisz coś, co jest faktycznie dla osób niewidomych przydatne, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, o ile ja wiem, to też i Freedom ma w swojej ofercie, czy jakaś instytucja współpracująca z Freedomem ma w swojej ofercie takie coś, że JOS-a nawet sobie możesz wpiąć gdzieś w ten cały proces wytwarzania aplikacji, taką oczywiście specjalną wersję JOS-a, który również będzie badał ten kod, który jest wytwarzany i będzie go na bieżąco sprawdzał, czy on jest dostępny. Więc to coś zarówno dla twórców na przykład stron internetowych, ale i podejrzewam, że ci wszyscy, którzy chcieliby skorzystać z jakiegoś narzędzia do badania interfejsów, to też by mogli. Wydaje mi się, że fajnie jakby ktoś stworzył coś takiego w oparciu o NVDA, bo to wtedy byłoby rozwiązanie darmowe i tak, jak najbardziej funkcjonalne.
1: Tak, z którego dużo osób korzysta. Aczkolwiek chyba nadal na razie największym problemem jest to, żeby się ludziom chciało, by także sięgnąć po to narzędzie, bo tych narzędzi robi się coraz więcej, no i zobaczymy, czy rzeczywiście deweloperzy, zwłaszcza tych dużych takich środowisk, będą po to sięgali. Tych dużych środowisk do tworzenia programów. No ale to kwestia przyszłości.
2: Wiesz co, Tomku, ja mam wrażenie, że to nawet już jest chęć jakaś tam, powiedzmy, zapytania o to, czy wytwarzany przez nas produkt jest dostępny. Tylko problem jest moim zdaniem niestety troszkę później. Bo już nawet dość często, też chociażby ze względu na wytyczne, które nam i przepisy, które nam narzuca prawo, to instytucje publiczne nawet no, powinny dbać o dostępność swoich stron internetowych i tak dalej, i tak dalej.
1: Znaczy stron tylko, tak, mi chodzi trochę o programy, bo
2: no aplikacji na przykład wytwarzanych przez instytucje publiczne też, a trochę tego również jest. Ale chodzi mi o co innego, bo jakby już proces pytania o to, co jest nie tak, to już mam wrażenie, że jest dość powszechny. Problem jest później, to znaczy jak dana instytucja otrzyma informację zwrotną, co jest nie tak, żeby jeszcze ktoś to chciał poprawiać.
1: No,
3: problem
1: zapewne tak.
3: W ogóle z dostępnością jest taki, że w bardzo dużej ilości firm, instytucji osoba, która tak naprawdę za tą dostępność jest odpowiedzialna, jakiś, nie wiem, programista, względnie menedżer, który jest w stanie tak naprawdę te wszystkie błędy poprawić, bardzo często te informacje o tym, że te błędy są, w ogóle nie dostanie. Ta informacja gdzieś utknie na pierwszej linii wsparcia klienta, oni wrzucą to gdzieś do jakichś swoich systemów, nikt po prostu już więcej do tego nie zajrzy, my dostaniemy taką standardową informacją, bo my jesteśmy taką super miłą firmą i to jest nasz priorytet
2: i
3: my
2: się zajmiemy.
3: Zajmujemy. Tak, żeby po prostu klient się odczepił i więcej nie molestował, ale tak naprawdę utknie gdzieś informacja i nic z tym się więcej nie zrobi. Jest taka taktyka ostatnio gdzieś tam czasem stosowana i czasem dająca jakiekolwiek skutki, żeby korzystać z serwisu LinkedIn, służącego tak naprawdę do poszukiwania pracy, ludzi pracujących w jakichś firmach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby właśnie znaleźć bezpośrednie osoby zajmujące się daną aplikacją, gdzieś tam na przykład od programistycznej strony pracujące w danej firmie i do nich bezpośrednio, nie do wsparcia klienta, tylko do nich napisać, że bo my jesteśmy tacy i tacy i mamy taki i taki problem, bo często oni ze swojego poziomu są w stanie jakoś więcej wpłynąć na ten proces i wpłynąć na dostępność lub jej brak, niż ktoś tam gdzieś tam ze wsparcia klienta, który może stwierdzić, że to jest błąd niskiego priorytetu i w sumie to sobie może leżeć w kolejce.
1: Są ale to w ogóle już kilka razy nawet tutaj na tych przeglądach właśnie było coś, że ktoś z was znalazł bezpośredni kontakt do kogoś, kto się tym zajmuje i to pomogło.
0: Tak, no to i ja z Pawłem miałam taką właśnie przygodę.
4: Ale nam się nie udało właśnie niestety.
0: Tak, ale próbowałeś właśnie, więc też...
4: Tak, to prawda. Powstrzymał mnie WeChat, chiński komunikator, który mnie zbanował, ale tak byłbym blisko, myślę. Mów, Kasiu.
0: Tak, to odnośnie zegarka mojego Michael Korsa, ponieważ też bardzo długo nie działał TalkBack i w ogóle wszystko było takie bardzo niedostępne. No i też właśnie rzeczywiście, gdyby nie to, że były takie perturbacje, no to myślę, żeby się udało. Bo to jest kwestia, słuchajcie, organizacji też w danych korporacjach. I nawet mam I taki świeży przykład, on nie jest oczywiście taki, ja niby nie mam nic wspólnego z program, znaczy z tymi ludźmi, którzy jakieś programy piszą i tak dalej, programistami, ale no moja uczelnia. Jestem już prawie 2 lata, teraz kończę 4. semestr i już bodajże, i oni tam bardzo stawiają w Wistuli na e-learning i już bodajże mam 5. raz, kiedy chodziłam od drzwi od IT, do rzecznika spraw osób niepełnosprawnych i tak dalej, i nikt nic nie wiedział. Po czym, co się okazało, jakimś cudem ktoś coś powiedział, bo dzisiaj wczoraj wysłałam maila, że jest u mnie na uczelni osoba, która zajmuje się dostępnością, która nie wiedziała o mnie, o moim istnieniu, a mi nikt nie powiedział z uczelni, że ktoś taki jest. I wiecie, jakie to jest fajne, że rozmawiacie z kimś, kto rozumie, o co mi chodzi. Ponieważ no, zawsze musiałam pisać długie wywody mailowe, o co mi chodzi, co mi nie działa, dlaczego mi nie działa, jak ja obsługuję komputer i tak dalej. A tu nagle dzisiaj zadzwoniła do mnie pani i ona mówi: tak, ja wiem, my będziemy z tego rezygnować, bo to jest na fleszu i w ogóle ja to pani prześlę w takim i takim formacie. No kurczę, i mówię, 2 lata, tak? 2 lata studiuję i nikt nie mógł mi pomóc. Podejrzewam, że gdyby, nie wiem, nie łód szczęścia tak naprawdę, no to wyszłabym z tej uczelni i bym nie wiedziała, że kogoś takiego tam mają. Także to jest kwestia organizacji.
2: Organizacji i tak. Przepływu informacji.
0: Tak, tak, tak.
1: Dobra, słuchajcie, może przejdźmy do następnego tematu, bo tu znowu nam się tworzy temat rzeka, a daleko, daleko nam jeszcze do końca. Godzina już w zasadzie minęła. To w takim razie porozmawiamy sobie o ptaszkach za oknem.
0: Tak, dużo ich mamy tej wiosny. Jest sobie taka instytucja w Grudziądzu, która się nazywa Mediateka. I ona wpadła na, moim zdaniem, bardzo fajny pomysł. Takiej wystawy online fotografa pana... moment, muszę sobie znaleźć imię pana. Pana Jacka Wierzyńskiego, który właśnie różne tam ptaki fotografuje. No i Mediateka wymyśliła, że zdjęcia tego pana będą nam opisywane, a oprócz tego będzie plik dźwiękowy z zaśpiewem tego danego ptaszka, którego mamy na zdjęciu. No i rzeczywiście, po pierwsze, to wszystko się dzieje na Facebooku. Link do wydarzenia jest w notatkach, więc mam nadzieję, że będzie pod audycją w komentarzu. To trwa do 23 maja tylko, także no, lepiej się pospieszyć, żeby w ogóle wziąć udział w tym. Codziennie będziemy dostawali takie powiadomienie, jeżeli polubimy i zainteresujemy się, weźmiemy udział w wydarzeniu, dostaniemy powiadomienie z właśnie opisem tego zdjęcia i plikiem dźwiękowym. Myślę, że to jest fajna sprawa, a taka ciekawostka, już taka bardzo mało tyflologiczna, jest taka, że jak jest lato i powiedzmy wystawimy jakąś spodek starszy od doniczki, jakąś miseczkę i nalejemy wody, to będziemy mieli mnóstwo ptaków pod oknem, jeżeli wystawimy to na parapecie. I do tego wystarczy gdzieś tam w szczelinę okna wrzucić jakąś gałązkę, na której ptak może usiąść jak na żerdce. No i możemy posłuchać też różnego śpiewu, jak ptak będzie sobie suszył piórka.
1: Tylko jest jedna rzecz warto... wszystkim, to też warto gdzieś nam... No troszeczkę przestrzec niestety, bo jakby bardzo fajnie słychać świergot ptaków bardzo blisko, tylko potem niestety trzeba będzie wyczyścić parapet.
0: Ale rzeczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
1: Także na
0: prawda.
1: To też warto uważać. Ale jeżeli
0: także jakby... jeżeli mamy, nie wiem, gdzieś sąsiadów czy coś, no to mogą rzeczywiście być zdenerwowani, że... Bo to pewnie na różne
1: nawet nie o to chodzi, no to tak trochę słabo wygląda jak parapet. No ale w każdym razie warto się na to przygotować. Że no,
2: warto też pamiętać, że niektórych ptaków wcale nie trzeba zapraszać, bo jak takie na przykład jaskółki, jak tylko mają gdzie, to sobie lubią budować gniazda na ścianach. Mhm. I to wtedy już wcale nie jest takie do końca przyjemne, jak wam się ileś jaskółek zagnieździ tak na przykład pod oknem.
4: Mi się zawsze marzyła taka aplikacja.
0: Ale przynajmniej sobie posłuchasz jak pisklaki.
2: Fajnie, wiesz, tak ja miałem coś takiego i nadmiar też bywa irytujący.
0: Michale, nie psuj mojego newsa, jest wiosna, ptaszki śpiewają, więc zachęcam do wystawy.
2: Już niedługo będzie nawet lato.
4: Mi się marzyła swego czasu aplikacja, która taki Shazam do rozpoznawania śpiewu ptaków, który mi jest w stanie...
0: Oj, mi też.
4: I nie jestem sam z tego, co wiem. I jak się orientowałem...
0: Tak, tak.
4: I prawie jakieś 3-4 lata temu, to ponoć sztuczna inteligencja jeszcze nie była na tym poziomie, żeby to rozpoznać. Nie wiem, jak jest teraz, ale nie słyszałem jeszcze o niczym takim. Może kiedyś trafię.
5: A to propos wiosny, to
0: ja się z YouTube'a dowiedziałam, że koło mojej mamy jest bardzo dużo kopciuszków.
5: Tak a propos wiosny, to chciałem powiedzieć, że u mnie jest śnieg.
1: Aha, fajna wiosna.
5: Od nocy, tak.
1: Tak.
5: Tak jest fajnie.
1: To przechodzimy w takim razie do rozrywki. Gra Sequence Storm, o której tu się mówiło, nawet jest podcast na temat tej gry. A oprócz podcasta jest też promocja.
3: Tak naprawdę niewiele więcej wiem poza tym, że no jest news, że jest taniej niż zwykle. Nie wiem do kiedy i nie wiem jaka to jest różnica tak naprawdę w cenie, z racji, że ciężko mi było tak naprawdę te informacje wyświetlić, bo ja już mam kupioną, więc po prostu nie pokazuje mi się to za bardzo. Ale news jest, że jest tanie, więc jeżeli ktoś się gdzieś tam szykował, to teraz może i warto zrobić to.
1: To może się zainteresować. Jak już jesteśmy przy temacie gier, to proponuję powiedzieć o Sable, który miał być troszkę później, ale w sumie on tu się trochę prosi. Niedawno pojawiło się narzędzie, znaczy filmy były już od dawna, od chyba roku, że powstanie narzędzie do tworzenia gier, znaczy pewnego typu gier, które będzie mogło być używane przez ludzi, którzy absolutnie nie znają programowania, nie są programistami. Jakby to narzędzie chyba z założenia nie bardzo ma być nawet dla takich programistów sensu stricte, tylko właśnie dla ludzi, którzy nie wiedzą jak to się robi. I teraz jak wiadomo, każdy profesjonalista, jak widzi narzędzie nieprofesjonalne, to ma problem. Ja mam to samo, jak gdzieś tam ktoś mówi, że zrobiono powiedzmy coś do tworzenia muzyki, jak ktoś nie jest muzykiem. Jak jestem muzykiem, to ja bym chciał tam zrobić 50 rzeczy, których się tam zrobić po prostu nie da, ale to też trochę nie o to chodzi.
3: Pana Mariusza Miszuda, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko w tym momencie.
4: Nie. Mariusza to pozdrawiamy swoją drogą, że kosztuje słucha, a pan Mariusz...
2: Suder.
4: Suder,
2: tak. Pozdrawiamy pana Mariusza, który zrobił edytor audio dla niewidomych.
3: Audio z instalatorem takim.
1: Znaczy, edytor audio mówi, to jest możliwe, że jedno. Mi chodzi na przykład o takie programy, że masz jakby pętle, z których potem można takie jakby sety robić w pewnym sensie. Ja bym tam się chciał zrobić milion innych rzeczy. Ale w każdym razie...
3: Wszystkim tak jest, że bardzo często pojawiają się jakieś narzędzia, które niby mają być fajne, a tak naprawdę...
1: W każdym razie powstało to coś do tworzenia gier. No i rzeczywiście, ten typ gier, jaki ono ma tworzyć, no można tam stworzyć. Tylko, że żeby go... Znaczy, najlepiej, żeby to była gra w języku angielskim. No najlepiej, żeby to była taka dość prosta gra RPG. I no już. I narzędzie jest. To prawda, na razie w fazie alfa, takiej ostrej alfy, która ma działać do 31 maja. Zobaczymy, co będzie potem. I projekty stworzone w tym czymś będą działać do 31 maja. No to jest takie trochę demo, trochę taki pokaz, co to będzie miało. Nie wiadomo, ile to będzie kosztowało. No nawet przeglądałem to sobie, więc jeżeli ktoś rzeczywiście nie wie, jak to się robi, a chciałby coś takiego stworzyć, no może próbować. Aczkolwiek no na pewno to nie jest tak, że puszczamy teraz wodze fantazji, tworzymy sobie dowolnie skomplikowany scenariusz i da się wszystko. Absolutnie nie.
5: A dodatku... czy powiedziałeś, jakie są fajne, na co można się natknąć, użytkując Windows 10 przy okazji.
1: A to zaraz.
5: Wspaniałego narzędzia.
1: No i oczywiście, i teraz tak. Jakiś czas temu tak ktoś dał takie porównanie, że No, sable, a BGT, taki język. I co się okazuje? Ten Sable jest właśnie pisany w BGT. Nie wiem, czy Mikołaju wiedziałeś.
3: Aha, oj, to będzie zabawa, bo Windows Defender zapewne antywirus na Windows.
1: Tak, 10. Oczywiście.
3: Bardzo mu się to spodoba.
5: Właśnie, tak. O tym mówiłem.
1: I tak, spodobało to mu się bardzo. Więc generalnie wszystkich, którzy chcieliby ten program przetestować, to radzimy dodać folder do wyjątków, bo Windows Defender skasuje plik .exe, jak będzie uruchomiony.
3: Wszystkie programy w BGT, nawet te niezłośliwe, są wykrywane przez Windows Defendera jako złośliwe, bo coś, nie wiem do końca co, ale coś jest gdzieś tam w tych sygnaturach wirusów tegoż właśnie programu, no i efekt jest jaki
1: no
3: jest.
1: No i już. No i tak to wygląda. Także, ale oczywiście no, zawsze można sobie wejść na którąś ze stron, która testuje iloma się antywirusami i sobie sprawdzić.
2: Virus Total ducha. Chociażby.
1: Tak, Virus Total na przykład.
3: I przypominamy, że to, że 1 czy 2 nam wykryje plik ze złośliwy, to jest norma. Gorzej, jeżeli wykryje nam 15.
1: 15, tak, dokładnie tak. Także myślę, znaczy ja myślę tak. Nie wiem, ile to będzie kosztowało, ale na pewno znajdą się ludzie, którzy będą w tym coś tworzyli. Bo jeżeli myślę, że... Bo zauważcie, że często jest tak, że są ludzie, którzy albo są humanistami, mają pomysły na to, jak zrobić różne ciekawe rzeczy, albo są programistami i mogą to zrobić, ale w sumie nie wiedzą, co robić. I taki most, który jakkolwiek jest bardzo, bardzo, bardzo niedoskonały, jest chyba lepszy niż nic z drugiej strony. Pytanie, czy będzie to jakby się opłacało kupować, że się tak wyrażę.
3: Ja się obawiam jednego, że zaleje nas po prostu fala użytkownik lat 10. Bo jak grę zrobiłem? Taką na 10
1: wiesz
3: minut.
1: Wiesz co?
2: Z drugiej strony, Mikołaj,
1: to myślę, że
2: to niech
1: to
2: sobie
1: jest...
2: tworzą.
1: Dokładnie. Bo ja myślę, że to jest jakby w pewnym sensie problem i nie problem każdego rozwiązania, jak coś wchodzi pod strzechy. Przecież ile było gadania 12 lat temu, że mikrofony wchodzą do domu, teraz będzie wysyp amatorów, którzy tworzą muzykę i właśnie będzie dzieciątko lat 10, które będzie hip-hopy wtedy tworzyło,
2: Tomku,
1: teraz rapsy.
2: Tomku.
1: I to się dzieje rzeczywiście.
2: A ile było rozmów, ja pamiętam jeszcze tam kilkanaście lat temu na temat, pozostając w tych kwestiach informatycznych, na temat różnego rodzaju języków wysokiego poziomu przez tych, którzy się lubowali w pisaniu programów w Assemblerze. Że co to jest w ogóle? Jak to teraz to każdy będzie pisał programy bez znajomości rozkazów procesora. No ludzie, jak tak można?
3: Boże, naprawdę?
2: Naprawdę!
1: Oczywiście, każde ułatwienie rodzi szereg tego typu sprzeciwów. Więc ja myślę, że tak, będzie masa tego typu projektów, tylko w związku z tym, że będzie masa tego typu projektów, to będzie to samo, co z taką muzyką. Będzie to sobie wisiało, posłuchają to sobie znajomi tego chłopaczka, tudzież dziewczynki i tyle. No bo ile można? Jeżeli wyjdzie 50 tysięcy gierek, minigierek, no to no nikt tego nie przejrzy. To znaczy przejrzy to 5 osób. Więc zaraz zaczną się serwisy, która jest bardziej popularna i te, które będą miały jakiś sens, no po prostu będą
2: coraz bardziej popularne. To przetrwają i być może zostaną potem przerobione na jakiś inny silnik albo po prostu będą miały swoich użytkowników. Ja wychodzę z założenia, że naprawdę lepiej zrobić coś, może nawet czasem nieudolnie, niż nie robić nic i tylko nic nie ma. No i
1: trzeba pamiętać, drodzy, że tak powiem, słuchacze, że było, nie było, no teraz jesteśmy w czasach, kiedy mamy nadmiar wszystkiego i trzeba nauczyć się filtrować niepotrzebne rzeczy, a nie wyszukiwać potrzebnych. Jakby nie wyszukiwać jakichkolwiek, tak? Bo to było jakiś czas temu. I no, tak, mam wrażenie, jest... żeby się nadal posługujemy tymi mechanizmami wyszukiwania rzeczy jakichkolwiek w pustce. I nagle się okazuje, że znaleźliśmy ich 10 milionów. I co teraz? Także, no ale to taka trochę już półfilozofia, powiedzmy. Ale narzędzie jest, można testować, przynajmniej do końca maja, zobaczymy, co będzie potem. Pamiętajmy, że to jest alfa, to może się wieszać dowolnie, zobaczymy, jakie będzie to narzędzie w wersji ostatecznej. No zobaczymy, tak, bo może być najprzeróżniej. No tak, a propos zabawy w różne rzeczy, narzędzia deweloperskie w przeglądarce, Paweł się pobawił.
4: Tak, i szczerze mówiąc, ja nie jestem web deweloperem, nie uważam się za żadnego twórcę stron, designera, programistę, nikogo takiego. A mimo wszystko mnie to zainteresowało. Dlaczego? Po pierwsze, bo kiedyś interesowałem się HTML-em i takie podstawowe tagi, powiedzmy, tam załapałem. A po drugie, ponieważ, o czym mówiliśmy już dziś i o czym była mowa w którymś tyfloprzeglądzie ubiegłym, zapisałem się na kursy DQ University. I w ramach tych kursów bardzo często się mówi o różnego rodzaju atrybutach ARIA i o tym, co one mogą dla dostępności zrobić. I okazuje się, że za pomocą tych narzędzi deweloperskich można tymczasowo, oczywiście na potrzeby jednej sesji, na potrzeby momentu, w którym jesteśmy na tej stronie, modyfikować kod źródłowy strony w taki sposób, aby pokazywały się nam rzeczy, które my chcemy. Czyli możemy zajrzeć do HTML-a strony, wprowadzić jakieś zmiany i te zmiany się na chwilkę pokażą. Możemy przejść do drzewa dostępności, do tak zwanego drzewa modelu obiektu, dom, i w tym domie coś pogrzebać. Możemy dodać do każdego elementu atrybuty ARIA i zobaczyć, jaki to ma efekt. Więc dzięki temu możemy bardziej sobie skorelować to, o czym czytamy na kursie, z tym, jaka jest rzeczywistość. A co za tym idzie, możemy taką wstępną prezentację tego, jaki to ma efekt, przedstawić jakiemuś programiście czy komuś z zespołu tworzącego daną stronę, gdzie negocjujemy jakieś zmiany odnośnie dostępności, jako testerzy na przykład. No i bardzo to jest ciekawe, bo cała struktura tej strony jest przedstawiona w formie drzewa. I powiedzmy, body HTML czy tam indeks HTML to jest całe drzewo. My to rozwijamy i schodzimy w dół. I tam każdy span, każdy jakiś element, każdy nagłówek czy coś, to jest osobny element, który jak coś w sobie zawiera, to się go rozwija, schodzi się coraz niżej, albo jest sobie nierozwijalnym elementem już najniższego poziomu i możemy go edytować. Możemy podejrzeć kod w HTML-u, możemy przypisać jakiś atrybut, możemy zobaczyć, jakie atrybuty są i w ten sposób przyjrzeć się temu, jak taka strona od podszewki wygląda. To nas nie nauczy za wiele odnośnie tworzenia stron, bo teraz prawda jest taka, że strony też są tworzone często CSS-em, znaczy CSS jest do stylizowania, ale JavaScriptem, który to JavaScript generuje na przykład pliki HTML na żądanie, więc jakby sam indeks HTML wrzucony na serwer nie zawiera często treści strony. Natomiast właśnie można się tak pobawić i zobaczyć na różnych poziomach, jak różne atrybuty, elementy zmieniają pewne rzeczy na stronie dla nas na korzyść albo niekorzyść. No i można nareszcie zrozumieć te różne magiczne terminy, o których się mówi w kursach DQ. Więc jak ktoś się interesuje dostępnością i tak zaczyna, robi pierwsze kroki i chciałby się trochę bardziej wgłębić, jak to wygląda od strony technicznej, to można się czymś takim pobawić. To są tylko niektóre z narzędzi deweloperskich, bo mamy też narzędzia do analizowania ruchu sieciowego, którymi można oczywiście w bardziej troszkę skomplikowany sposób, ale dowiadywać się, jakież to elementy interaktywne na naszej stronie odtwarzają jakiś dźwięk lub jakieś wideo, więc możemy przez to dogrzebać się do jakiegoś streamu bezpośredniego, do czegoś, co tam gra na stronie albo jest odtwarzane. I różne inne ciekawe zjawiska można zaobserwować. No więc myślę, że zabawka jest warta. Ja miałem lepsze doświadczenia z narzędziami Chroma niż Firefoxa, ale zdaje się, że te Firefoxowe też są dostępne.
3: W ogóle tam czasem dostępnościowo sobie można dużo rzeczy dziwnych zrobić, bo się okazuje, że coś jest nie do końca zrobione tak, jak być powinno, że strona nie za bardzo coś na przykład nam wyświetla, co nam powinna wyświetlać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a nagle się okaże, że takimi narzędziami to my sobie jesteśmy w stanie gdzieś dojść, gdzie normalnie, teoretycznie nie powinni bylibyśmy w stanie być dojść. Mi się na przykład kiedyś zdarzyło, że było jakieś dziwne okno na stronie, które po prostu więziło w sobie kursor i nie dało się poza to okno w żaden sposób wyjść. No i problem właśnie był taki, że okna się też nie dało za bardzo zamknąć, bo ten przycisk nie był po prostu zbyt dostępny. No i trzeba było właśnie z takich narzędzi, okienko oczywiście dotyczyło jakiejś tam zgody na przetwarzanie plików cookies, a tak naprawdę czyniło całą stronę niedostępną i trzeba było właśnie z takich narzędzi się okna pozbyć, że tak powiem, na siłę, bo w żaden inny sposób ta strona dla osoby niewidomej nie była do użycia. To samo na przykład te triki, które gdzieś tutaj kiedyś też dawałem z napisami do Netflixa, żeby były czytane automatycznie. To się wszystko właśnie na tym opiera. Bardzo często sobie można, jeżeli ktoś wie jak, dziwne rzeczy pozytywne z dostępnością zrobić w ten sposób.
4: No ja na przykład ostatnio za pomocą narzędzi deweloperskich wygrzebywałem link do obrazka na stronie iTaxi, który zawierał listę sklepów, z których doręczane są zakupy. Naprawdę nie rozumiem do teraz, dlaczego ktoś takie tabelki wrzucił w formie obrazków i jeszcze podpisał je tekstem alternatywnym tabela 1, tabela 2. Natomiast ja stwierdziłem, że sobie to zeskanuję OCR-em, no tylko problem polegał na tym, że tam no właśnie taki tekst alternatywny jeszcze zablokował OCR z Chroma w ogóle. Też jest w ogóle bajka po prostu. No i chciałem zapisać sobie gdzieś ten obrazek, ewentualnie go otworzyć w nowym oknie i się nie dało. W menu kontekstowym nie było takiej opcji z jakichś przyczyn. Więc musiałem wejść do narzędzi deweloperskich i musiałem znaleźć ten obrazek w kodzie, znaleźć link bezpośredni do niego, bo on jest po prostu zapakowany w jakieś tagi i sobie go otworzyć w nowym oknie, w którym następnie go zeskanowałem jakimś OCR-em. Więc często można fajne rzeczy za pomocą narzędzi deweloperskich albo wygrzebać, albo nawet właśnie tak, Mikołaj mówił, coś pozmieniać na stronie, jak się wie jak, żeby ta strona była bardziej dostępna. No więc to są bardzo ciekawe rzeczy.
2: Tak, bo te narzędzia deweloperskie to, jak dobrze kojarzę, to też pozwalają naprawdę na analizę różnych rzeczy, też między innymi ruchu sieciowego my jako przeglądarka versus serwer internetowy, z którego pobieramy stronę, bo nie wszystko też znajdziemy zawsze tak łatwo w kodzie, zwłaszcza jak coś jest gdzieś zapisane w JavaScripcie, gdzie tak już prosto tego się nie wygrzebie ze źródła.
3: Zwłaszcza teraz, gdzie to jest wszystko kompresowane, przemielone do takiej formy, żeby to było wszystko proste, małe i fajnie działające, a niekoniecznie czytelne dla człowieka. Jest to po prostu na przykład jedna linia zawierająca, nie wiem, 100 tysięcy znaków i to jeszcze wszystkie nazwy, które mają być czytelne dla człowieka, są zamienione na A4N28 i my sobie nic absolutnie z tego nie jesteśmy w stanie w tym momencie zrozumieć. I to jest często jedyna droga, żeby w ogóle cokolwiek być w stanie zrobić.
1: Tak. Dobrze. Słuchajcie, proponuję przejść do tematu następnego, bo tego jest jeszcze przed nami sporo. To taka niekoniecznie fajna informacja. WhatsApp wprowadza różne nowe zabezpieczenia i to może powodować pewne problemy.
2: Znaczy nawet nie nowe. WhatsApp to zabezpieczenie miał już od dawna, ale od kilku wersji. Mowa tu o iOS-ie i konkretnie o dodatkowym uwierzytelnianiu WhatsAppa w postaci na pewno Face ID i to było testowane na iOS-ie, nie na iOS-ie, na iPhone'ie 10 i 11. Pytanie jak Touch ID, tego nie wiem, ale z Face ID na pewno jest tu problem. To znaczy, jeżeli włączymy sobie w ustawieniach WhatsAppa, żeby działało nam jeszcze to dodatkowe uwierzytelnienie w postaci Face ID, czyli odblokowujemy iPhone'a, ale jak uruchomimy WhatsAppa, to on i tak nas jeszcze poprosi o dodatkowy skan. To w takiej sytuacji pewne rzeczy nie działają. To znaczy, nie działa echo wpisywanych znaków, co jest irytujące, szczególnie przy pisaniu Braille'em. I nie działają też niektóre gesty, zdaje się, te czteropalczaste u góry i dołu ekranu, jeżeli chodzi o voiceovera. I co ciekawe, to jest przypadłość tylko WhatsAppa, bo są inne aplikacje, które też mają takie możliwości, żeby włączyć takie dodatkowe zabezpieczenie. No to są przede wszystkim aplikacje bankowe, ale też na przykład Outlook. Ja sobie sprawdziłem, porównałem i wyobraźcie sobie, że z Outlookiem nie ma tego problemu. Problem pojawił się od kilku wersji WhatsAppa. Miejmy nadzieję, że zostanie naprawiony, ale no to tak mówię, bo do tego jest bardzo ciężko dojść. Ja w ogóle nie przypuszczałem, że to może być ten problem. A zaczęło się od tego, że znajomy do mnie się odezwał i mówi, że no coś mu tu nie działa. To tak mu poradziłem, że w końcu zaczęło mu działać, ale mu poradziłem to, słuchaj, to przeinstaluj ty te aplikacje całkowicie. Przeinstalował, nagle zaczęło mu działać. A później okazało się, że od samego początku nie włączył sobie tego, uwierzyć mu przestało. I dzięki temu tylko udało się odgadnąć, co tak naprawdę jest problemem. Także jeżeli korzystacie z tego i wam nagle WhatsApp zaczął jakoś tak gorzej działać z voiceoverem, no to już macie odpowiedź dlaczego. Bo to wcześniej działało, problem jest od jakichś tam chyba dwóch wersji.
3: Ciekawym jest w ogóle, co mogło spowodować, bo to jest naprawdę dziwny błąd.
1: No tego to się chyba nie dowiemy, podejrzewam, że tutaj WhatsApp...
2: Znaczy wczoraj Patryk Faliszewski, z którym, czy przedwczoraj, z którym gdzieś tam też rozmawiałem na ten temat, to miał jakąś taką teorię, że jakieś narzędzia do budowy tych aplikacji mogły się po prostu zmienić. Być może po prostu twórcy Outlooka i WhatsAppa korzystają z jakichś innych podwersji Xcode'a i może tu być na przykład problem, ale no to jest taka tylko teoria niepotwierdzona i niepoparta
1: niczym. No to tak, to jakieś... Podejrzewam, że o tym można dyskutować i dyskutować, a zobaczymy, co będzie dalej. To może przejdźmy nomen omen dalej. Kolejna organizacja z Europy no, robi szkolenia, czy w zasadzie poradniki takie internetowe dla niewidomych na okoliczność koronawirusa, tym razem Niemcy.
4: Ja szczerze mówiąc myślałem, że to będzie opowieść rzeczywiście o maseczkach, które się zakłada na siebie i nie mieliśmy do tej pory instrukcji, bo wszystkie instrukcje były obrazkowe i tutaj Niemcy stworzyli taką tekstową dla nas, natomiast to będzie też opowieść o tłumaczeniu maszynowym, bo muszę przyznać, że ten tekst na tak szybko przeczytany przed audycją pokonał mnie swoim stopniem zaawansowania, więc postanowiłem się posiłkować DeepL. DeepL jest narzędziem bazującym na sztucznej inteligencji, które to tłumaczy. I tu to jest postrach wszystkich tłumaczy pisemnych, no bo teraz się boją o to, że on ich pokona i nie będzie już nic tłumaczone przez ludzi, tylko wszystko przez DeepL. No ale zobaczmy, czy sobie tak fajnie poradziło z tekstem. Ja myślę, że całkiem fajnie. Przeczytam wam tutaj te porady odnośnie maseczek. Rzeczywiście starała się tu organizacja DBSV, Deutsche Bundesgesellschaft, uwzględnić różne typy tych maseczek, i te jednorazowe, i te wielorazowego użytku, i tak dalej. No więc zobaczmy, co tutaj ciekawego mamy. Tu jest oczywiście powiedziane, że jest obowiązek w Niemczech noszenia jakiejkolwiek ochrony na usta i nos, to to samo co u nas, że można się dowiedzieć, jak to w poszczególnych krajach związkowych funkcjonuje, że maski chronią innych przed naszymi ewentualnie zakażeniami, nie nas samych, no i żeby te wszystkie inne reguły, czyli dystans społeczny i tak dalej, nadal utrzymywać. Co ciekawe, jest też sekcja po angielsku, ale ta sekcja po angielsku zawiera tylko takie ogólne porady. Parę nowych się pojawiło, na przykład nie korzystaj z pomocy osób postronnych, jeżeli możesz tego uniknąć, nie przyjmuj pomocy od każdej osoby, która ci ją zaproponuje, jak już musisz przyjąć tę pomoc, to zapytaj, czy ta osoba ma maskę, używaj liny, która z kulkami, która mogłaby was połączyć, nie trzymaj za łokieć, bo w łokieć się teraz kicha i kaszle, tylko za ramię i różnego rodzaju tego typu porady. Są różne instrukcje obrazkowe, tak. Instrukcje odnoszą się do masek z elastycznymi pętlami, które są naciągane na uszy. I teraz tak. Krawędź należąca do wierzchołka nosa jest zazwyczaj nieco grubsza i może być odczuwalna za pomocą wzmocnienia, na przykład drutu. Dla niektórych z różnych modeli masek ważne jest również, która strona jest na skórze. No to jakby jasne. Uwaga, w przypadku ponownego użycia maski bezpośredniego czyszczenia dezynfekcji bardzo ważne jest, aby ta sama strona była zawsze na skórze, patrz również poniżej. Jeśli nie jesteś pewien, jak należy nosić maskę, najlepiej zapytać osobę widzącą, a następnie nałożyć na nią znacznik. No tak. W przypadku noszenia okularów powinny one zawsze znajdować się na masce. Mogą one jednak nadal zaparowywać, jeśli maska nie zostanie nałożona szczelnie na nos i pod okularami. Czasami pomocne jest mocniejsze dociśnięcie drutu lub trochę pociągnięcie okularów do przodu. Można też spróbować sprayu przeciwzaparowaniu. Okej. Wskazówki dotyczące zakładania maski. Dokładnie umyć i wysuszyć ręce. Upewnij się, że właściwa strona jest skierowana na zewnątrz. W razie potrzeby upewnij się za pomocą oznaczeń dotykowych. Naciągnąć wzmocniony drutem bok na nos, rozłożyć na dole, sięgnąć do pętli i naciągnąć na uszy. Lekko dociągnąć drut tuż pod korzeniem nosa, jak się domyślam, pod dziurkami od nosa. Nie, korzeń
1: właśnie
4: to...
1: Nie, pod
4: nie, korzeń
1: tą stroną...
4: to przy czole.
1: Tak, przy czole.
4: Korzeń, okej, okay, sorry. No. Sprawdzić dolną stronę i w razie potrzeby ściągnąć w dół przez podbródek. Dodatkowo można włożyć chusteczkę celulozową, która po użyciu może być łatwo usunięta. No to chyba po to, żeby w razie czego jak już trzeba tej maski dotknąć, żeby nie dotykać gołymi rękami, tylko jakąś chusteczką.
1: Ale tak czy tak, ten tekst jest naprawdę zrozumiały i to się, owszem, to jest takie troszeczkę, czasami te błędne są takie naciągnąć, znaczy tam, że coś tam założyć na nią znacznik na osobę.
4: Nie, na maskę.
1: Ale, nie,
4: na maskę,
1: ja wiem.
4: Na maseczkę.
1: Ale troszeczkę tak czasem można gdzieś tam... Ale to jest już takie tłumaczenie, które naprawdę można sobie czytać i... No można sobie czytać.
4: Dodatkowo można włożyć. To jeszcze doczytam do końca, bo może dla kogoś to się przyda, a nie każdy zna język. Wskazówki dotyczące zdejmowania maski. Jeśli to możliwe, myć i suszyć ręce. Dotknij maski tylko za pętlę. Chwyć palcami pętlę za uszy i wyciągnij je... Na zewnątrz od twarzy, no, czyli pociągnąć po prostu. Teraz odsuń ręce do przodu od twarzy. Następnie złóż się
2: ja
4: ręce.
2: Ja się pogubiłem, co mam zrobić, szczerze mówiąc, już tak trochę.
4: Nie, po prostu chwycić za te pętelki, które są za uszami i ściągnąć w stronę na zewnątrz. I ręce odsunąć, no, czyli po prostu ściągnąć na zewnątrz. Następnie złóżcie ręce, wnętrze maski jest na siebie, zewnętrzna pozostaje na zewnątrz. Aha, czyli złożyć po prostu tak zewnętrzną stronę
1: do środka.
4: Tak, że
1: do siebie, tak.
4: Tak. Unikać wkładania rąk w twarz, okej. Okay. W przypadku ponownego użycia bezpośredniego czyszczenia dezynfekcji, umieścić maskę między dłońmi, wsunąć palce pod pętlę i otworzyć ramiona. Ramiona, czyli te chyba uszy. Nie, albo rozłożyć po prostu ramiona, coś takiego. Skieruj palce w stronę danego ucha i przesuń nad nim pętlę. Okej. Nie należy zdejmować, a następnie wymieniać maski częściej niż jest to absolutnie konieczne. W trakcie jej użytkowania, ponieważ zawsze istnieje ryzyko, że patogeny przedostaną się z wnętrza na zewnątrz lub z zewnątrz do wnętrza maski. Umyć i wysuszyć ręce po zdjęciu maski. Czyszczenie, dezynfekcja lub utylizacja. Usuwanie masek jednorazowych w odpadach resztkowych, czyli w pozostałych. Chodzi tu o sortowanie na różnego rodzaju, że ani szkło, ani plastik, tylko te pozostałe.
1: Zmieszane to się.
4: Tak. Zagotować maski z tkaniny. Najlepiej z bawełny lub wyprasować je na gorąco, jak to możliwe. Jeśli możliwe miało być chyba, jak to możliwe. Uważaj na wskazówki z internetu dotyczące dezynfekcji za pomocą suszarek bębnowych, kuchenek mikrofalowych, piekarników itd. Czy źródła są godne zaufania? Jakie materiały są dobre do czego? Czy możliwe są dokładne ustawienia temperatury urządzeń? W razie wątpliwości użyj masek jednorazowych, jeśli nie masz pewności co do własnej zdolności do czyszczenia maski. No i to tyle.
1: Ale da się to generalnie zrozumieć, jest kilka takich miejsc, których można to wygładzić, oczywiście. Ale tak w ogóle to działa. No.
2: A tymczasem odbieramy telefon słuchacza, od kolejnego słuchacza. Tym razem Wojtek jest z nami.
6: Tak, cześć, to ja.
2: Cześć.
6: Uderz w życzę się odezwał. No więc ja chciałem powiedzieć, że jako tłumacz pisemny i ustny również korzystam z usług DeepL i jest to fantastyczny tłumacz, do tego stopnia jest to świetna aplikacja i świetne narzędzie, że ja sobie kupiłem abonament tegoż DeepL-a i polecam go bardzo. Co ciekawe, mogę wam powiedzieć, w jakich okolicznościach się o nim dowiedziałem. W Szwajcarii się o nim dowiedziałem.
1: Co to jest abonament?
6: Abonament daje to, że na przykład możesz sobie, no właśnie dla mnie on jest kluczowy, bo on daje to, że możesz sobie wrzucić plik DOC, czy tam jeszcze kilka innych formatów i on ci po prostu ten plik w całości przetłumaczy i zachowując formatowanie.
2: A jakie to jest obsługuje, to klucz. Jakie języki obsługuje DeepL?
1: Sporo chyba.
6: Kilka, takie... jeśli chcesz, mogę to zaraz sprawdzić, ale na pewno niderlandzki, na pewno niemiecki, francuski, hiszpański, angielski, rosyjski. Rosyjski. O, widzę, że Paweł szybszy.
4: Ja przed chwilą pytałem, więc...
2: Czyli polskiego nie ma, czyli nie da się na przykład obcych tekstów na polski tłumaczyć?
4: No ja to właśnie zrobiłem.
6: Da się. Aha, oczywiście.
1: Jest polski.
4: A. Ja właśnie czytałem.
2: Ja myślałem, że... No właśnie, no, wiesz Pawle, znając twoje różne możliwości, to myślałem, że ty sobie to na angielski mogłeś równie dobrze przetłumaczyć, więc...
4: Nie.
6: A vista.
2: Tak.
6: A vista bez vista.
4: Tak. Nie, ale mi się też udało na darmowej wersji dwie strony dokumentu wordowskiego przetłumaczyć. Właśnie ten tekst, który czytałem...
6: Zgadza się. Zgadza się, ale tego tekstu nie można edytować przy wersji darmowej, a jednak no nie puściłbym tak. Po prostu na chama przetłumaczonego do klienta. Muszę to wyedytować i praktycznie w każdym zdaniu zdarza się taka edycja. Ale zwróćcie na przykład uwagę, jeszcze patrzę na języki, japoński, chiński. To są jeszcze języki dostępne.
2: No
6: to
2: z takich, to z takich dobre tłumaczenie to naprawdę...
6: Włoski.
1: Znaczy, to chyba dobre, z każdego tu ma. Znaczy, ja w ogóle myślę, że... Znaczy, nie wiem, może tutaj mnie jakoś poprawić, bo ja nie siedzę w temacie. Jest i Wojtek, i Paweł w każdym razie tak mi się przynajmniej wydaje, że tłumacze absolutnie nie mają się czego obawiać, tylko po prostu robota będzie szybciej szła i będzie tego w pewnym sensie można robić więcej w tym samym czasie.
4: Z jednej strony tak, to jest... strony, nie wiem, czy się Wojtku zgodzi, że nawet już różnego rodzaju czasopisma branżowe i konferencje są pełne tego, że w takiej, nawet w takiej pracy administracyjnej czy technicznej, nawet jakieś prawne dokumenty, powiedzmy nie literatura, niedługo tak bardzo będą gdzieś skomputeryzowane, że tłumacze szukają nowych sposobów, jak, że tak powiem, przetrwać i w jaki sposób się odnaleźć w tym nowym świecie, żeby nie zostać tylko operatorami programów, operatorem dźwiga po prostu. I robi się tak, że już idzie się w multimedia coraz bardziej, czyli jakieś produkcje audio, wideo w różnych językach, gdzie potrzebujesz lektorów, gdzie potrzebujesz tłumaczy tekstu, gdzie potrzebujesz native speakerów do odczytania tych tekstów i tak dalej.
6: No, też się w to idzie, ale generalnie kierunek jest taki, że mamy tak zwaną postedycję, czyli jakby ty jesteś korektorem tej maszyny, bo ona już jest tak dobra i ona ci tak dużo czasu odejmuje na przykład na sprawdzaniu takiej bardzo, bardzo specjalistycznej terminologii. Zwróćcie uwagę, to co tutaj było źle zrobione, to takie formy, załóż na twarz, zawiń sobie z tyłu, tralala, a jeżeli chodzi o suszarki bębnowe, bez pudła, tak? I to dokładnie jest to, do czego to się nam przydaje, że po cholerę masz szukać tej terminologii godzinami,
1: bo z tego co wiem,
6: terminologię ma.
1: Terminologię i tak się przecież szukało po słownikach, z tego co wiem, kiedyś. I taki tłumacz obłożony tymi słownikami na prawo i lewo, przed niewidzący. No niewidomy to miał w ogóle, to sobie musiał szukać i mieć 15 okien otwartych. Zapewne.
6: Tak, tak, tak. No i ja tak też oczywiście sprawdzam. To nie jest tak, że ja zawierzę ślepo, zaufam temu tłumaczowi, tylko zawsze sprawdzam to, co on robi. Ale właśnie chciałem powiedzieć, kto mi o tym powiedział, o tym DeepL. Otóż powiedzieli mi o tym dwóch tłumaczy z ONZ-u w Genewie właśnie, niewidomych, którzy powiedzieli, co ciekawe, powiedzieli, że ONZ przeszedł właśnie na nowy system wspomagania tłumaczenia, który jest niedostępny. W związku z tym oni stwierdzili, no wiesz, ale u nas to tak nie może być, że ONZ przecież jest autorem tej konwencji. Oni nie mogą nas po prostu powiedzieć, panowie, nie ma już dla was pracy. No więc mówię, że musi coś wymyślić ONZ, więc pewnie już jest ten system dostępny. Ale właśnie się zapytałem ich, z czego korzystają i o, tutaj masz taki DeepL, on świetnie działa. No i ja się do tego przekonałem bardzo szybko i z tego korzystam, bo to jest naprawdę bardzo dostępne jako narzędzie i ja w sumie polecam nawet do sprawdzania takich rzeczy prostych, jakichś te właśnie terminów też bardziej skomplikowanych. Polecam tego DeepL-a jako takie narzędzie, także nie wiem, Paweł, czy się spodziewałeś, że właśnie zaraz zacznę psioczyć na to, jak nam zabiera pracę. Otóż nie, wcale, na przykład w kabinie niezastąpiony, bo nigdzie nie będę szukał jakichś tam kolejnych terminów w kabinie, a cyk, tutaj sobie sprawdzę, wpiszę, od razu mi wyskoczy, przeczyta mi to i już wiem. I
1: tak,
6: mogę
1: i
6: tego użyć.
1: Tak, tu można tylko rzeczywiście na bieżąco sobie poprawiać pewnie jakieś błędy takie, które on, bo wyraz ma trzy różne znaczenia, które mogłyby być w tym przypadku. On sobie wybrał jakieś, no mógłbyś sobie pewnie wybrać dwa pozostałe, bo mniej więcej pewnie wiesz, o co chodzi. I podejrzewam, że to wszystko będzie się jakby to w gruncie rzeczy chyba będzie z korzyścią dla wszystkich takie.
6: To jest tak, tak, to jest z korzyścią dla wszystkich i generalnie no, świat się nie zmieni i nie mamy wpływu na to, musimy się do tego jakoś dostosować, ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę czasem są takie rzeczy, że on mnie zaskakuje. Jeżeli mamy na przykład jakiś tekst, w którym jest napisane na przykład, że najpierw tam zrób rzecz A, powiedzmy, nie wiem, najpierw było kino, a potem był teatr. I potem on na przykład potrafi w następnym zdaniu ułożyć to tak, że jest, a co do tego drugiego elementu, to tak the former, the latter, potrafi na angielski to tak przetłumaczyć, co już jest naprawdę taką konstrukcją, że on udaje sprytnie, że rozumie ten tekst. Oczywiście nic z tego nie rozumie, bo to jest tylko uczenie maszynowe, także nic nie rozumie, ale jest to naprawdę wynik, jest zaskakujący czasem. I ja tego używam już właściwie jako podstawę, to zawsze korzystam z tego. Też głównie dlatego, że mi załatwia formatowanie, o czym mi ci tłumacze usłużnie donieśli i dlatego z tego korzystam głównie, bo nie muszę się bawić z formatowaniem.
2: A z ciekawości, skoro już mowa o abonamencie, który sobie wykupiłeś, to ile trzeba zapłacić za taką wersję już w ramach tego abonamentu?
6: Taka najtańsza wersja, która umożliwi ci przetłumaczenie chyba 5 dokumentów miesięcznie, to jest koło 500 rocznie.
2: Aha.
6: Także do przeżycia ja zdecydowanie to jest rzecz, która jest opłacalną inwestycją dla mnie, o, tak powiem. I to jest jedna rzecz, ale a propos tych masek, jeszcze to, co żeście tam Paweł tłumaczył, to czytał, to chciałem powiedzieć o moim ostatnim odkryciu, a mianowicie przyłbice. Nie wiem, czy ten temat już tu był, ale kupiłem sobie ostatnio
1: się rzeczywiście i tak trochę ja się przymierzam do kupna, żeby też to jakoś potestować.
6: Więc ja noszę okulary i dla mnie to było cholernie frustrujące. Właściwie to było bardzo nieprzyjemne wychodzenie z domu przez ostatni miesiąc, ponieważ to natychmiast parowało. Nieważne, jak się ustawiło tę maseczkę, coś musisz pogadać, z kimś się porozumieć, zaraz to się zsuwa, parują ci okulary do widzenia. No teraz kupiliśmy taką przyłbicę, nawet kilka takich wyposażyliśmy się i jest to koszt około tam 29 chyba złotych, czy 25 teraz, to już tanieje.
1: Znaczy to zależy, no teraz te przyłbice to robią różne, najprzeróżniejsze firmy w cenach od 6 do 60 zł albo...
6: No nie chcę jakoś tam reklamować, bo też nie znam, nie wiem kto to robi, po prostu link na Allegro, to tacy się pojawili, co to tylko to sprzedają, ale to co ja kupiłem, ani to nie paruje okulary, ani ta szybka też nie paruje, więc to praktycznie nie ma różnicy też dla mnie w widoczności, dlatego, a po prostu poczułem się jakbym był uwolniony, no bo to spełnia te wymogi, w związku z tym można z tym łazić, a i tak jak chodzę po parku, no to przecież wiadomo, że nikogo nie zaraża, ani nikt mnie nie zarazi, więc to jest czysta fikcja, a przynajmniej wymogi są spełnione, także bardzo to polecam dla osób słabowidzących, którzy jeszcze posługują się wzrokiem, dobra przyłbica, która nie zaparuje, jest po prostu skarbem.
1: Tak, zresztą właśnie też tutaj jeden kiedyś Jacek dzwonił, który też właśnie przyłbicę reklamował. On miał jakieś w ogóle tańsze właśnie z jakieś tam 8 czy 10 zł chyba w ogóle, czy jakieś tego rzędu.
6: To się...
1: Też mówi, że też słabowidzący, też używa okularów i dokładnie jakby mówi to samo co ty.
6: Tak, to się składa banalnie prosto, każdy może to zrobić i potem pewnie te szybki to też jest taki bardzo prosty materiał, który można gdzieś w byle jakimś papierniczym kupić, bo to jest taki, ja wiem, trochę jak w takich segregatorach, to jest taki materiał.
1: Aha.
6: Także polecam wszystkim osobom, które jeszcze korzystają jakoś ze swojego wzroku, bo rzeczywiście to bardzo, bardzo dużo daje. Jeszcze takie pytanie poza konkursem, bo widzę tutaj, jak będąc na Zoomie, że udało się wam zrobić tak, że jest host i co-host. I jest to ciekawe, dlatego że ja mam w ogóle, pracując z kilkoma grupami studentów, jest to praca trudna, bo już chyba wszyscy tym jesteśmy zmęczeni. Mam takie doświadczenia, że nieraz są jakieś takie osoby wybrane, którym mogę powierzyć bycie co-hostem. I to są jakieś osoby, nie wiem, powiedzmy jedna na grupę 9-10 osobową. Jak to się dzieje, że akurat te osoby mogą? Ja do tego nie dotarłem, bo wiem, kiedy mogę pozwolić im się nagrywać, ale kiedy mogę pozwolić im być co-hostem, nie rozumiem
2: Być
6: tego.
2: Może masz gdzieś ustawione i szczerze mówiąc, ja też nie wiem, bo ja takiej opcji nie znalazłem, w której można by było to zmieniać. Ja jeszcze nie miałem sytuacji, żebym komuś nie mógł pozwolić być co-hostem, natomiast być może gdzieś jest jakaś opcja, która decyduje i to jest potwierdzenie na to, że opcje Zooma są przepastne. To, co widzi użytkownik, to jest jakiś tam malutki wycinek, a potem jak się zagrzebać gdzieś w te parametry konfiguracyjne, to naprawdę jest tego trochę i można tak łatwo się z tego nie wydostać, ale być może jest gdzieś jakaś opcja, która decyduje o tym, czy na przykład możesz pozwolić na bycie co-hostem użytkownikowi z twojej domeny, albo użytkownikowi, który jest zalogowany, albo który nie jest zalogowany, bo być może nie możesz pozwolić być co-hostem tym, którzy wchodzą jako goście, nie wchodzą jako użytkownicy.

0: Zwłaszcza kiedy na przykład jeden wykładowca chce na tym, drugi na tym.
1: U nas jest taki prikaz, jest zarządzanie rektora i nie ma tak, że możesz sobie używać co chcesz, tylko jest to z kim mam podpisaną umowę o ochronie danych osobowych i to wszystko musi być bardzo legalne.
0: A z Plutona też pan korzysta?
1: Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia.
0: To jest taka online'owa właśnie zdalna. Ale tam zadania nam przysyłają na tym.
2: Tych zdalnych do zadań jest też teraz się narobiło tego, no może inaczej, nie narobiło. Znaczy to może też, ale powynaleziono po różnych projektach,
3: znaczy,
2: które sobie...
3: A czy przypadkiem ten Platon to nie jest jakaś własna wesoła twórczość Wistuli i to nie jest jakaś nakładka na Moodla?
1: Może być.
4: Platon nie, i Plato, nie. To ja widziałem, czy Plato, to ja widziałem już chyba z 10 w życiu. Więc...
3: Aha, to czyli to jeszcze coś, czyli to jeszcze coś może być innego. No
4: to jest w ogóle taka nazwa, bo to filozof, prawda, grecki i po prostu dużo osób wpadło na pomysł, żeby na tej podstawie wymyślać, że tak powiem, takie systemy i jest po prostu ileś rzeczy, które ma tą samą nazwę i możemy mówić, że korzystamy z tego samego, a tak naprawdę mówić o...
3: A może być coś zupełnie tak, coś zupełnie innego.
1: Ostatnią rzecz tylko powiem, już nie będę was dalej tutaj trzymać, idźcie dalej z tematami, bo na pewno ich macie dużo, ale powiem, że wczoraj byłem w Kordobie w Hiszpanii na konferencji o dostępności i oni używali tam czegoś takiego, jakiś board, jakiś blackboard, czy jakiś taki system, słuchajcie, wszystko bardzo dostępne. No, konferencja o dostępności, więc chyba to zobowiązywało, ale bardzo fajna konferencja. Tak,
5: to jest amerykański system.
4: Blackboard jest jak najbardziej, jest coś takiego i Ameryka bardzo lubi Blackboarda, u nich...
5: Dlatego to chyba musi być dostępne, bo Ada.
4: To co nasz Librus, to co nasz Vulkan, to u nich właśnie Blackboard w większości szkół.
5: Ale dokładnie, zawsze tak było. Kiedyś ten Blackboard nie był tak dostępny, bo tak z 10 lat temu jeszcze pamiętam, jak zaczynałem jakieś moje przygody z Twitterem i amerykańską społecznością niewidomych, że bardzo narzekali na tego Blackboarda, że tragedia. I to się chyba z czasem poprawiło.
1: No nic, to dobra, to pozdrawiam was w takim razie i życzę miłej audycji. Bardzo dziękuję za pracę, którą wykonujecie stale na naszą rzecz. Także dzięki.
3: Dzięki Wojtku, pozdrawiamy. Trzymaj się.
2: Dobra, to co, przechodzimy?
3: TOT dalej.
2: Albo TOT, czy jak to się, Paweł, czyta?
5: TOT, nie wiem, szczerze mówiąc. Taki mały uśmiech w stronę fanów AC/DC. Bo odkryłem to też dopiero dzisiaj. Ale jest to aplikacja firmy Icon Factory, czyli tych, którzy zrobili Twitterific, czyli tych, którzy zrobili tą aplikację nową do radia też, która się ukazała pod koniec zeszłego roku. I szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że TOT czy TOT istnieje. W każdym razie oni wprowadzili usprawnienia dostępności. Dlatego się tym zainteresowałem, na Apple Viz udostępnili post na Twitterze. A jest to aplikacja do zbierania i edycji takich małych wycinków tekstu. Jakichś notatek, jakichś naszych myśli, jakichś rzeczy znalezionych w internecie, które chcemy sobie skopiować. Czyli tak jakby notatki, tylko na takie chyba mniej poważne zapiski. Coś, co przez chwilę chcemy mieć, takie coś pomiędzy historią schowka a notatkami. I to jest na Maca zarówno jak i na iOS-a. Nie wiem, czy to jest darmowe, czy płatne, bo nie sprawdziłem tego, ale można sprawdzić. Pewnie jest to płatne, jak większość aplikacji Icon Factory. No i co? Możemy sobie takie notatki zapisywać. Możemy też konwertować ten tekst zapisany w Markdownie do Markdowna z formatowaniem, żeby różne elementy HTML-owe nam się pokazały. Możemy udostępniać te wycinki. One są też synchronizowane w iCloudzie, więc jeżeli na jednym urządzeniu nad czymś pracowaliśmy, czy jakąś listę mamy, czy jakieś ustawienia, to wszystko przeniesie się na drugie urządzenie. Dużo ponoć skrótów klawiszowych, jakieś opcje dla osób niedowidzących, jakieś kontrasty, jakieś tam widoczne kursory nawigacji po tych dotach, to się doty się nazywają chyba te wpisy, takie kropki. I dużo różnych innych opcji. No więc jeżeli szukaliście jakiegoś takiego rozwiązania do jakiegoś szybkiego zapisywania tekstów, no to myślę, że możecie się tym też zainteresować i temu przyjrzeć.
3: A ja nadal nie znalazłem, szczerze mówiąc, dostępnego i fajnego, takiego szybkiego, wygodnego rozwiązania.

0: które by pozwalało na coś takiego właśnie, o czym ty mówisz, Pawle, ale na linii iOS Windows. Bo niestety Google Keep po prostu z uporem godnym lepszej sprawy jest cały czas nieużywalne przez posiadaczy iPhone'a. A szkoda.
1: A szkoda, bo to jest fajne.
2: Szczerze, ja
3: to jest fajne.
2: Ja używam szczerze pliku tekstowego na Dropboxie i paru skrótów Siri.
4: A ja Telegrama. Ja sobie na Telegramie zapisuję w moim własnym kontakcie saved messages rzeczy, albo wysyłam sobie, albo nawet zostawiam pole edycji, bo pole edycji się synchronizuje.
1: Ale to ty masz dodany kontakt typu ja?
4: Nie, jest kontakt, jak wyszukasz samego siebie i zaczniesz do siebie pisać, to się pokazuje kontakt zapisane wiadomości,
0: tak,
4: albo
0: tak,
4: saved
0: tak,
4: messages.
0: To jest.
4: Jak tam coś wyślesz, to...
1: A to jest fajne.
4: To zostaje u siebie. Wiesz co, spróbuj sobie coś udostępnić, na Telegramie i zobacz, że pierwszy kontakt, jaki ci wyskoczy w propozycjach, to jest zapisane wiadomości.
2: Nie wyskoczy mi, bo iOS nie ma dostępnego linka udostępniania niestety.
4: No dobra, ale jak dasz Telegram... Ale jak, nie możesz udostępnić nic na Telegramie? W sensie, nie wiem, linku z Safari.
2: Jeżeli kliknę udostępnij i kliknę Telegram, to mam okienko.
4: Wiem,
2: w prawo.
4: Klik. Mhm. Rozumiem. Tak. To spróbuj wyszukać sam siebie i do siebie coś napisać.
0: Ale słuchajcie, czy przypadkiem w settingsach gdzieś w Telegramie nie było właśnie tego? Może mi się mylić komunikator, bo ich jest tyle, ale chyba gdzieś w settingsach prosty sposób dojścia do tej naszej własnej, tego naszego własnego użytkownika. I tam to się jakoś dało w to wejść, przynajmniej
2: natomiast... Signal też ma, ja tak. Signala używałem do tego właśnie swego czasu. Tam to się nazywa Note to Self i to jest autentycznie kontakt nasz, czyli jeżeli powiedzmy mamy Mikołaj Hołysz, mamy kontakt, nie wiem, mamy Hołysz, nie wiem, jeden, drugi, trzeci i powiedzmy Mikołaj będzie tym pośrodku, to mamy pierwszego Hołysza, potem mamy Note to Self.
1: Ale ja właśnie jestem ciekaw, co by było, gdyby w kontaktach dodać swój numer telefonu.
2: No,
1: ja muszę to sprawdzić.
2: Tak trzeba,
1: i może w ogóle to jest jakiś sposób na różne komunikatory. Bo na przykład pamiętam, jak było jeszcze gadu-gadu, to ja sobie robiłem nieraz notatki na GG takie dla siebie.
2: Na mailu też można, wbrew pozorom. Wysyłam
1: nie, no oczywiście, że na mailu można, tylko na mailu to trzeba, wiesz, otworzyć program, utwórz nową wiadomość, wpisz do kogo, jakieś coś wyślij ewentualnie i to ci przyjdzie.
0: Słuchajcie, sprawdziłem na szybko, tak. I jednak jeszcze z moją pamięcią nie jest najgorzej. W settings mamy coś takiego jak saved messages i tam to właśnie jest.
4: No właśnie, to jest fajne, że tam nawet zawartość pola edycji, czyli to co piszemy do kogoś, też jest synchronizowane między urządzeniami.
1: Tak. I to jest super.
4: Tak, jeżeli coś na Androidowym albo na iOSowym Telegramie napiszesz w polu edycji, ale tego nie wyślesz, a wyjdziesz z kontaktu, to zastaniesz to w polu edycji na Unigramie.
2: A to tak. Ciekawe.
1: I już to przetestowałem, to jest super.
3: A ja chciałam powiedzieć, że dostałam właśnie wiadomość od słuchacza naszego, którego bardzo pozdrawiam, który stwierdził, że jestem miłym dla ucha tutaj odmianą wśród mężczyzn, więc dziękuję bardzo. Za taki komplement.
4: To chyba się powyciszamy teraz. Nie, no żart, ale dziękujemy, również pozdrawiamy.
3: Nie zostawiajcie mnie. Nie o w życiu.
4: Dobra. Nie. Następnym razem powiesz nam coś o maseczkach i tłumaczeniach. Tłumaczeniach maszynowych.
3: Na pewno.
4: Sztuczną inteligencją. Nie, okej, okay, ale z tym zapisywaniem rzeczywiście tak można to zrobić. Ja używam właśnie tej kombinacji Telegrama teraz najczęściej.
1: A to muszę to zobaczyć, bo też kiedyś właśnie pamiętam pisałem coś na Telegramie, właśnie taką wiadomość wspólną, trochę na kompie, trochę skopiowałem na telefonie, bo coś tam było potrzebne, jakiś numer i to jakoś poszło.
2: Jak ktoś nie wie, to Unigram dostał ostatnio opcję w menu kontekstowym pola edycji, że można mu formatowanie włączyć. Jeżeli to zrobimy, to możemy pisać z pogrubieniem, z podkreśleniem, z czymś tam i możemy też wkleić link. Taki, że mamy kliknij tutaj i tutaj będzie linkiem prowadzącym do tego.
4: I chyba skróty z Ctrl-K w ogóle do wstawiania linka. I to może tak jakiś czas widziałem. Tak, jest.
1: Czekaj, jakie Ctrl-K? Bo nie
4: w polu edycji Unigrama, jak naciśniesz Ctrl-K, to ci się pojawi okienko do wstawienia linka z podpisem.
1: A.
4: Tak.
0: Nie, Unigram się naprawdę rozwija. To jest chyba jeden z tych powodów, dla których rozważę doinstalowanie sobie sklepu Windowsa do mojego LTSC.
4: Albo spróbuj na deweloperskiej tej opcji dograć sobie Telegrama z GitHuba, znaczy Unigrama, bo jest instalka.
0: Wiesz co, ja kiedyś próbowałem tak zrobić i się właśnie nie dało. On rozpoznaje...
1: Czas spróbować jeszcze raz, bo wiesz, on okay. się... Co chwila.
0: To będę próbował, bo kiedyś
1: może...
0: rozpoznawał ten, bo Windows jakby rozpoznawał plik, ale wywalał i tak błąd, że bez tego sklepu no się nie dało, ale będę próbował. Jak coś, to podzielę się.
1: Nie wiem, czy wiecie, że na Unigramie, wiecie, jak się wysyła pliki na Unigramie?
4: Już kiedyś robiłem, tam jest opcja plik gdzieś jest chyba, nie? Coś tam.
1: A ja to robię prościej. Wchodzisz sobie, znaczy prościej, no, dla niektórych prościej, dla niektórych nie. Jak mam pod ręką zwłaszcza plik w eksploratorze, który chcę komuś wysłać, kopiuj do schowka, w pole edycji wklej, wysyła się plik.
4: O to też ładnie, no.
2: Outlook umie to samo w mailach. Jeżeli wkleimy plik, to jest jedna z takich ciekawszych porad technicznych, która owiewa Twittera raz na parę miesięcy. Jeżeli mamy plik skopiowany do schowka, wejdziemy w okno tworzenia maila w Outlooku, wkleimy ten plik Ctrl-V, to on się nam zrobi załącznikiem. Niestety nie działa to w Thunderbirdzie, a szkoda.
1: Ja trochę czekam na rozmowy wideo w Telegramie, bo to będzie taki no w zasadzie komunikator marzeń, bo ja kiedyś właśnie chciałem mieć coś takiego, bo Skype kiedyś był taki, że był na Windowsa, na smartfony wszelkie. Można było właśnie zrobić i rozmowy wideo, i rozmowy zwykłe, i wysyłać pliki, i wszystko. Takie na zasadzie, że mam sobie most między dwoma użytkownikami i ja mu mogę zrobić, wysłać różne rzeczy, wiadomość głosową, wiadomość wideo, wiadomość tekstową, porozmawiać z wideo i tak dalej, i tak dalej. Teraz to się takie zrobi Telegram i też i na komputerze, i na smartfonie to działa.
2: Ja się tylko zastanawiam kiedy, bo myślę, że to nie jest kwestia czasu, ani kwestia czy. Ktoś na Telegramie wpadnie na genialny pomysł, żeby zrobić grupę, w której będzie udostępniał rzeczy, których się udostępniać absolutnie nie powinno ze względu na prawa autorskie, i ktoś będzie miał problem, bo Telegram, jak fajny jest, to on na stronie dość jasno mówi, że on w treści użytkowników nie ingeruje. I jeżeli ktoś by coś takiego zrobił, to mogłoby się to skończyć mało fajnie, bo byłoby to bardzo trudne do zlikwidowania dla osób, które zlikwidować to powinny.
0: To znaczy, no to po prostu zlikwidowane nie zostanie, albo co najwyżej już przecież Rosja próbowała cenzurować Telegrama kiedyś, więc...
2: No, próbowała.
0: No właśnie.
1: Tak, próbowała.
0: Tyle
1: to znaczy,
0: wyszło.
1: To jest chyba też tak, przynajmniej z tego co wiem, że... Ale mogę się mylić, bo Telegram, jak masz grupę, to masz po prostu listę plików, wielką listę plików, bez wyszukiwarki, bez niczego. Więc podejrzewam, że gdyby wprowadzili jakieś wyszukiwarki, wprowadzili coś, to może, ale nie wiem. I chyba różnie to z szyfrowaniem tego Telegrama jest, więc mogą się ludzie tego jeszcze, ale może i nie, nie wiem zresztą, się nie znam. Może i masz rację. Dobra, słuchajcie, przejdźmy dalej, bo po prostu tego...
2: Nie do końca takie, które powinien mieć, typu pobierać muzyki z YouTube'a wysyłające ci to jako wiadomości głosowe, ale to no, jakby swoją
1: no,
2: rolą.
1: Tak, no to są jeszcze boty. Boty to jest chyba w ogóle osobna kwestia. Dobra, to może przejdźmy do takiego full legal. Apple, który świętuje miesiąc świadomości o dostępności...
2: Dostępności, tak. I parę ciekawych rzeczy zrobił. Inaczej, w artykule jest napisane, że wprowadza. Czy to jest już, czy tego jeszcze nie ma, tego nie wiem, ale jeżeli nie ma, to w najbliższych dniach będzie. Strona gdzieś tam wsparcia Apple'a poświęcona dostępności z jakimiś takimi filmikami, artykułami i tak dalej. Takie całe kompendium nowe wsparcia technicznego związane z kwestiami dostępności urządzeń tej firmy. Będzie lub jest w aplikacji Apple Support na iOS-a i wszystkie pochodne tego, tego systemu, czy podejrzewam tam iPadOS i tak dalej, i tak dalej. Będzie opcja czatu lub połączenia się, podejrzewam, że w języku angielskim na razie z osobami, które zajmują się dostępnością w Apple'u, żeby nam odpowiedziały na jakieś pytania, jeżeli czegoś, powiedzmy, nie potrafimy zrobić. Podejrzewam, że nie w Polsce, ale gdzieś tam się zaczynają pomagać nauczycielom, którzy chcą wykorzystać urządzenia Apple'a do uczenia osób niepełnosprawnych i takie sesje robią jeden na jeden pracownik Apple'a z nauczycielem, żeby mu wytłumaczyć, co on ma zrobić i poznać jego problemy i podać mu jakieś rozwiązanie, jak konkretne osoby uczyć, jakich aplikacji użyć i tak dalej. I będzie jakaś odświeżona kolekcja w sklepie App Store aplikacji związanych z dostępnością, bo w sklepie App Store mamy kolekcję i mamy kolekcję muzyczną, modową i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mamy też kolekcję fajnych apek związanych właśnie z kwestiami dostępności i dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Tam są takie klasyki, w większości jakieś Voice Dream, coś takiego. No i ta kolekcja ma przejść jakieś takie odświeżenie, ma się tam trochę nowych treści podobno pojawić. Artykuł, który o tym wszystkim mówi, też będzie podlinkowany gdzieś tam w notatkach.
3: A szkoda, że właśnie takiej kategorii aplikacji dostępnych nie ma właśnie na Androidzie. Chociażby w tej bibliotece, zamiast ją usuwać, to mogliby zrobić.
2: Bo to jest różnica między App Store'em, mam wrażenie, a Google Play, że do Google Play każdy może wrzucić wszystko i to jest po prostu taki, żeby...
1: Znaczy Google mało co sprawdza. Tak. Apple sprawdza wszystko, w związku z czym no to ma oczywiście swoje zalety i wady, tak? To jest jak zwykle, to jest po prostu klasyczny dylemat, wolność czy porządek.
0: Bo pewnych sensie typów aplikacji w App Store na przykład nie oświadczymy, albo pewnych funkcji w aplikacjach.
2: Co się ostatnio okazało problemem dla osób niewidomych, znowu gdzieś mi się przewinął przez Twittera wpis, że ktoś się po prostu musiał przesiąść bodajże na Androida z tego to powodu, że używał jakichś e-papierosów czy czegoś tego typu i po prostu sterował tym wszystkim aplikacją, którą Apple usunął z App Store'a. Bo przez te wszystkie
4: nauk
2: choroby
4: przekonał do zmiany systemu operacyjnego.
2: I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No był problem, po prostu pojawił się problem, że nie do końca dało się tym sterować, bo menu było niedostępne, a aplikacja zniknęła.
1: I teraz wiesz, i teraz taki nagłówek. Nałogowcy wolą Androida.
0: No?
2: No cóż.
4: Niewidomi.
0: Tak. Tak. Ale no wiesz, w sumie i widzącym może być czasem wygodniej sterować takim e-papierosem przez aplikację w pewnych przypadkach.
1: No, wiesz, to teoretycznie tak, aczkolwiek z praktyki jakiegoś takiego doświadczenia jakoś tak obserwuję, że żeby osoba widząca chciała czymś sterować smartfonem, no musi mieć jakieś takie zacięcie do gadżeciarstwa.
2: Albo musi to być bardzo mocno wygodniejsze niż robienie
1: tego. Tak, i to tak dużo wygodniejsze. Tak naprawdę mega, mega
3: swoją
1: wygodniejsze.
3: Drogą, w jaki, znaczy, co możemy z poziomu tej aplikacji zrobić w stosunku
2: nie
3: do
2: wiem,
3: tego papierosa?
2: Ja się nie interesuję totalnie tematem. Ja nie siedzę w ogóle gdzieś w tej dziedzinie, bo sam po prostu nie używam.
0: A czy przypadkiem te aplikacje też nie pokazywały na przykład, jak zrobić pewne rzeczy, na przykład jak puszczać jakieś kółka z dymu i inne rzeczy tego typu, żeby można było zaszpanować?
2: Ja mam wrażenie, znaczy, ale kwestie stanów, mam wrażenie, to jest największy problem. I chyba ile tam jest w środku?
1: Tak, bo te papierosy to mają ten cały liquid, tam coś tam jeszcze i to trzeba wiedzieć, ile chyba tego jest. Tam one tak jakoś są podgrzewane, więc tam jest pewnie jakaś bateryjka, coś.
2: Wyobraźmy tam sobie, że nagle telefon przestaje nam mówić, ile ma procent baterii. I my tak naprawdę nie wiemy. To jest, podejrzewam, że tego typu dla nich problem.
0: Całkiem możliwe.
2: To jest oczywiście wyświetlane, podejrzewam. Znaczy, podejrzewam. To, co podejrzewam, to jest jakby jedna sprawa. Ale no ze względu na problemy ze wzrokiem, no wyświetlacza Zobaczymy.
0: A propos telefonu, to mamy kogoś na linii, tak. Tylko byśmy bardzo prosili wyłączyć radio.
5: Cześć.
0: Cześć. Kogo witamy?
5: Monika z tej strony.
0: Cześć Moniko. Moniko, wyłącz radio, bo po prostu słyszymy się gdzieś tam. Damy radę?
5: Myślę, że tak, okay. Damy radę. Myślę, że powinno być już lepiej.
0: O, super. Słuchamy cię.
5: A propos aplikacji Google'a, bo o tym Google Keepie żeście wspomnieli. Ja sobie tę aplikację przetestuję, bo to jest do notatek, z tego co się zdążyłam zorientować.
0: Dokładnie tak.
5: Ale też znalazłam taką aplikację, którą też zamierzam przetestować. Od niedawna ją mam, więc jeszcze tak nie zdążyłam wnikliwie prześledzić jej. Google Obiekty ona się nazywa i to jest na takiej zasadzie, że albo można sobie zeskanować jakiś kod kreskowy zakupów, tego nie sprawdzałam, ale sprawdzałam coś takiego, tekst do skopiowania ze zdjęcia i na przykład ona sobie zaznacza tam tekst, ta aplikacja i sobie kopiuje i ona to przeczyta i właśnie coś takiego znalazłam, tylko że właśnie też to muszę dokładnie sprawdzić.
3: Ale gdzie to kopiuje?
5: Właśnie do tej aplikacji to było tam. Pokazuje się takie okienko i to tam właśnie sobie kopiuje.
2: Kopiuje zapewne do schowka, no bo gdzie indziej można tak skopiować.
5: No takie białe okienko się pojawia.
0: To znaczy, może inaczej, chodzi, jeszcze tak uściślimy, Moniko, chodzi po prostu o to, że robisz zdjęcie za pomocą tej aplikacji i po prostu ona rozpoznaje tekst, tak?
5: No, tak. I ona sobie okay. Potem pokazuje się to białe okienko takie i ona sobie to czyta właśnie. Mm-hmm, potem.
0: Jasne. I to jest właśnie chyba aplikacja, o której dziś, Kasiu, ty będziesz mówić. Tak mi się coś wydaje?
3: Tak.
5: Mm-hmm. Ona się nazywa Google Obiektyw.
3: Tak, tylko ja będę mówiła o innej funkcji, no bo...
0: Jasne.
3: To jest jakby tylko takie...
0: Oj, Moniko, ale słychać gdzieś tam ten pogłos z radia jednak dość mocno. O.
5: Dobrze, już nie słychać.
0: O, już nie słychać. No to co jeszcze chciałabyś powiedzieć?
5: Jeszcze o te zegarki Michaela Korsa chciałam zapytać, bo ja sobie to wygooglowałam. Tak? No i... Tego, co się zorientowałam, to one są dostępne tylko w sklepach Swiss i nie wiem, czy w Media Expert też by były,
3: nie,
5: czy nie, tylko
3: nie,
5: w tym Swissie pytać.
3: Nie, możesz pytać normalnie w Michael Korsie, możesz pytać w Fossilu, o ile Fossil ma jakieś sklepy. Także no, w Swissie są owszem, ale no jakby to jest główny produkt Michael Korsa, więc jak sobie pójdziesz do Michael Korsa, to tam na pewno znajdziesz, z tym, że musisz pamiętać o tym, że damskie zegarki, na przykład Sophie, starsze, mniejsze, ale nie mają głośnika, więc jakby no już wykluczone jest to, żebyśmy z niego korzystali, chyba że jesteś osobą niedowidzącą. Są konkretne modele. Ja na przykład mam Bradshaw 2. Wiem, że Lexington też jest męskim zegarkiem, albo uniwersalny też jest. I one też już mają wbudowane głośniki i mają, to są nowsze zegarki z bodajże tamtegorocznej IFY.
5: Rozumiem, bo powiem, że w sensie i sami pokazało, tylko bo w Media Expert raczej ich nie dostanę, nie?
3: Tak, są też. Ja chyba widziałam w Media Markcie. Z tym, że na pewno nie wszystkie. Tak. Gdzieś tam można je spotkać, natomiast ja polecam iść do Michael Korsa, dlatego że oni tam wiedzą, co sprzedają. Więcej ci powiedzą o tym zegarku. Myślę, że znaczy ja kupowałam w Michael Korsie i no i tak, i w sumie to dobrze zrobiłam, bo...
5: No rozumiem, tylko...
3: I musisz pamiętać o tym, żeby to były najnowsze zegarki.
5: Rozumiem, bo myślę, że to...
3: A, nie ma...
5: Chyba w Jaworznie nie ma, nie wiem, czy w Katowicach najbliższy pewnie będzie, albo w Sosnowcu, nie wiem, muszę sobie sprawdzić właśnie.
3: Mhm. Wiesz, to jest dosyć drogi zakup, więc lepiej się przejechać po prostu.
0: Ewentualnie można zadzwonić do któregoś sklepu, który jest najbliżej i po prostu przegadać temat ze sprzedawcą.
3: Jeszcze ewentualnie możesz po prostu sobie kupić to za pomocą internetu, sprawdzić, czy ci się podoba i tak dalej, i odesłać.
5: Aha, no można też, można. A jeszcze się chciałam zapytać, co to jest DNS?
3: Z tym, że ja nie wiem, jak oni potraktują wtedy... Bo ja nie wiem, jak potraktują wtedy właśnie, może, nie wiem, instalowanie syntezy, albo używanie TalkBacka. Musiałbyś go wtedy wyłączyć i przywrócić do stanu takiego bez
2: każde
3: konfiguracji.
2: Każde urządzenie, które gdzieś tam odsyłamy czy oddajemy, absolutnie powinniśmy przywracać do stanu fabrycznego,
3: tak.
2: Bo potem nam się przydarzy to, co jednemu redaktorowi naszemu, że kupił sobie telefon i dostał to wiadomości SMS w tymże telefonie od poprzedniego właściciela. Co to ktoś robił z koleżanką na pralce? Więc absolutnie
5: Najlepiej jest przywracać
2: stanu fabrycznego. Dane, po prostu.
5: No tak. Jeszcze takie pytanie trochę z innej beczki, bo w tym nowym Androidzie 10 mam coś takiego jak DNS i co to konkretnie jest?
0: To znaczy,
2: gdzie to masz?
0: Ale właśnie, bo DNS jako taki to jest po prostu ten cały system, który powoduje, że jak wpisujesz do przeglądarki internetowej na przykład tyflopodcast.net, to on wie, gdzie ma się udać, pod jaką stronę, że nie musisz wpisywać cyferek.
5: Ja to znalazłam, weszłam sobie w ustawienia i tam, gdzie jest Wi-Fi, tam sieć komórkowa i tak dalej. Jest coś takiego, więcej połączeń i jest tam ten NFC, VPN i właśnie to DNS.
2: Domyślnie nic tam nie trzeba zmieniać. Generalnie idea jest taka, że to raczej działa tak, jak powinno działać, ale jeżeli z jakiegoś powodu na przykład nasz dostawca internetu dostarczałby nam jakiś zły serwer i tak dalej, to sobie można tam coś własnego wpisać i wtedy może działać to lepiej, ale większość...
0: Z reguły nie ma potrzeby, żeby to zmieniać.
2: Nie ma potrzeby, tak. Chyba, że jesteśmy gdzieś tam zaawansowanymi użytkownikami, mamy swoje potrzeby i my wiemy, że my chcemy to, no to wtedy sobie możemy ustawić to. Ale...
3: Jeszcze wracając do Michael Korsa, przynajmniej mojego, zauważam taką... rzecz, że dużo lepiej działał mi, dużo płynniej, to pewnie kwestia TalkBacka, ale dużo płynniej działał mi na telefonie, który był czysty, bez nakładki. Ja miałam wtedy Motorola Moto Z2 Play i zegarek mi dużo więcej pokazywał, znaczy więcej pokazywał, nie ciął się tak, nie mulił się tak. Także no, ja polecam te zegarki. Da się tego, ja mam teraz Samsunga i ja używam oczywiście tego zegarka, da się tego używać, natomiast byłam przyzwyczajona do dużo szybszej responsywności tego urządzenia przy telefonie właśnie z czystym Androidem. Także to taka uwaga.
5: No rozumiem, tylko że Samsungi niestety nie mają, znaczy mają ten NFC, tylko że ten Samsung Pay, z tego co się orientuję, to nie działa w Polsce, a innych aplikacji nie da się wgrać po prostu do niego. W sensie, że Google Paya na przykład.
3: Nie, ja mówię, że mam z Samsunga telefon obecnie.
5: Aha, a telefon, myślałam, że zegarek.
3: Nie, zegarek mam Michael Kors Bradshaw 2.
5: Aha, rozumiem.
2: Wracając jeszcze do tematu.
5: No dobra, to dziękuję bardzo za...
0: Okej, dzięki Moniko za telefon, pozdrawiamy i oczywiście czekamy na kolejne wasze telefony. Jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to tyflopodcast.net/zoom, tam znajdziecie wszystko. Albo możecie też pisać na Facebooku, możecie też pisać na YouTubie, jak na przykład zrobił to przed momentem Krzysztof. Na Facebooku napisał pozdrowienia dla Kasi.
2: Wracając jeszcze do tematu.
5: No ja również pozdrawiam wszystkich.
3: Bardzo.
5: Ja pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, pozdrawiamy, hej.
5: Tak jest.
2: Wracając jeszcze do tematu apek, do notatek, o których to było wspomniane. Warto się pobawić też OneNote'em, z racji, że Microsoft ostatnio dostępność to tak dość bardzo dba i tam podobno się dużo poprawiło i całkiem fajnie jest z tego, co słyszałem. I to też na różnych platformach działa, przecież i Windows, i iOS, i podejrzewam, że Android
0: O, to
2: również.
0: dobrze, że o tym mówisz, bo kiedyś OneNote to było coś absolutnie nie do użytku.
2: Podobno coś się dzieje, nie wiem na ile i nie wiem jak bardzo. Sam się jeszcze nie bawiłem, szczerze mówiąc.
0: To co, dalej? Idziemy
1: Przechodzimy
0: dalej.
1: chyba dalej w takim razie. To jak już Mikołaju jesteś przy kłodzie, przy głosie, to AD
2: Tak,
1: Projekt, tudzież
2: AD
1: AD
2: Project,
1: Projekt.
2: link będzie podany. Strona, która jest takim swego rodzaju kompendium, oczywiście anglojęzycznym dla osób, które znają, gdzie jest audiodeskrypcja w sposób jak najbardziej legalny i jak najbardziej oficjalny, dostępna do wszelkiego rodzaju filmów, seriali również. I jak sobie możemy z tą audiodeskrypcję uzyskać. Nie wszystkie z tych platform, które tam są wymienione, od razu mówię, są dostępne w Polsce, ale spora część jest. Netflix oczywiście w Polsce dostępny jest. Amazon Prime Video, czyli platforma Amazonu, też dostępna w Polsce jest. Apple TV Plus też dostępny w Polsce jest. Disney Plusa jeszcze nie ma, ale podejrzewam, że za czas jakiś dostępny w Polsce będzie. Przynajmniej wszystko się na to zapowiada. A, no i oczywiście dostępny jest w Polsce iTunes. I wypożyczanie filmów, w sensie swoją drogą jest platforma Apple TV Plus, gdzie płacimy Apple'owi abonament miesięczny i jesteśmy w stanie oglądać sobie na niej filmy. A swoją drogą jest iTunes Store i to, że w sklepie iTunesa czy w aplikacji TV na iOS-a jesteśmy sobie w stanie po prostu na powiedzmy 48 godzin film wypożyczyć. I te filmy bardzo często też te audiodeskrypcje mogą mieć. I to są nawet czasami jakieś większe produkcje. No i ta strona właśnie AD Project daje nam po prostu wielką listę filmów i spis, co gdzie jest dostępne, co gdzie ta audiodeskrypcja ma. Możemy sobie też na tejże stronie znaleźć linki do spisów poszczególnych platform, na przykład do spisu samego Netflixa, do spisu samego Amazona i tak dalej, jeżeli się na przykład zastanawiamy, czy warto daną platformę gdzieś tam sobie wziąć, to można sobie kliknąć w dany spis i poczytać, popatrzeć, co oni tam z tą deskrypcją mają. Oczywiście wiadomo, ograniczenia regionalne ograniczeniami regionalnymi, nie wszystko w Polsce jesteśmy w stanie dostać, ale tak jesteśmy się w miarę w stanie zorientować, gdzie chociaż mamy tego szukać i gdzie mamy nadzieję, że jeżeli ten film będzie, to raczej będzie on dostępny właśnie z audiodeskrypcją.
0: Ale tam jest uwzględniony fakt audiodeskrypcji w języku angielskim, tak? Czy.
2: Angielskim, no bo nie mamy niestety szans na to, żeby produkcje typu, nie wiem, Harry Potter, typu Gwiezdne Wojny, typu duże filmy znaleźć polską deskrypcję, a angielską jak najbardziej znajdziemy.
0: Jasne.
2: I jeżeli coś na przykład jest, nie wiem, na Netflixie czy na Amazonie, to myślę, że jest to dla nas bardzo ciekawa opcja, bo w Polsce faktycznie dostęp do tego jest utrudniony. Jeżeli nawet ktoś zna język, jeżeli ktoś lubi i chce, to wiadomo, że źródła o małym stopniu oficjalności, źródłami o małym stopniu oficjalności, ale dopiero teraz zaczynają wchodzić takie platformy właśnie duże do nas, które nam pozwalają w 100% legalnie cieszyć się taką audiodeskrypcją.
1: No, miejmy nadzieję tylko, że to się jakoś będzie powoli prostowało. No, zobaczymy, co się z tego urodzi. Przechodzimy do takiego chyba już ostatniego newsa w tej części takiej typowo dostępnościowej. Dużo jest wśród nas, wśród niewidomych cukrzyków i dla nich powstał sobie diabetofon.
6: To pewnie ja. Diabetofon to infolinia uruchomiona przez Stowarzyszenie Edukacyjne Diabetyków dla osób chorych na cukrzycę w dobie pandemii koronawirusa. Wśród niewidomych właśnie jest dużo diabetyków, osób chorych na cukrzycę. No i niestety ta choroba też niszczy wzrok między innymi, ale przy okazji COVID-a Mamy też niestety coś takiego, że te osoby są bardziej narażone na przewlekłe, różne jakby zmiany postkoronawirusowe. I na tej infolinii można dowiedzieć się różnych rzeczy, jak zachowywać się w dobie koronawirusa. No ponieważ akurat z zakażeniami to jest tak samo jak ze zwykłymi osobami, o tyle po prostu potem...